0: pilną i szczegółową kontrolę w żłobku. Jest zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym po zdarzeniu w Bardzie na Dolnym Śląsku. 52-letni kierowca twierdzi, że nic nie pamięta. Mimo to prokurator przedstawił mu dziś zarzuty. Do sądu zostanie też skierowany wniosek o aresztowanie 52-latka, mówi nam Mariusz Pindera z prokuratury okręgowej Świdnicy.
1: Postawili mu zarzuty, on się nie przyznał do tego, twierdząc, że nic nie pamięta. Zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym z artykułu 177 paragraf 2 kodeksu karnego. Prokurator po tym przesłaniu wystąpi z wnioskiem mojego dyrektora o aresztowanie.
0: Kierowca wciąż przebywa w szpitalu, a grozi mu do 8 lat więzienia. Niższy VAT i ceny maksymalne zostają do końca czerwca. Nie wiadomo, co z akcyzą. W Dzienniku Ustaw opublikowano tylko jedno rozporządzenie dotyczące ulg na paliwa. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, czy to koniec pakietu CPN w dotychczasowej formule?
2: Niewykluczone, że tak. Do końca miesiąca będzie obowiązywała 8% stawka VAT, a minister energii nadal będzie ustalał maksymalne ceny paliw. Jeśli jednak do poniedziałku nie pojawi się nowe rozporządzenie w sprawie akcyzy, to na stacjach prawdopodobnie należy spodziewać się podwyżek. Obowiązująca obniżka to prawie minus 30 groszy na litrze benzyny i oleju napędowego, ale też minus 700 milionów złotych miesięcznie dla budżetu państwa. Rząd może chcieć uszczuplić pakiet CPN, bo ceny ropy naftowej na światowych rynkach spadają po tym, jak Donald Trump ogłosił, że porozumienie z Iranem jest blisko.
0: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. 15-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. To po brutalnym ataku w centrum Koszalina. Podejrzany nastolatek, jak relacjonują służby, rzucił się na ulicy na 17-latka, a młotek, którym zaatakował, podała mu matka, mówi Izabela Sreberska z policji.
3: W pewnym momencie starsza z kobiet miała przekazać 15-latkowi młotek, którym następnie kilkukrotnie uderzył w głowę o 2 lata starszego nieletniego. Pokrzywdzonemu na szczęście udało się uciec z miejsca zdarzenia. Poinformował o wszystkim matkę, która niezwłocznie przybyła na miejsce i powiadomiła wszystkie służby ratunkowe.
0: 15-latek był już wcześniej notowany. Sprawą zajmie się sąd rodzinny. Wody Polskie nie nadążają rozpatrywać wniosków o pozwolenia wodnoprawne, a potem nakładają gigantyczne kary na przedsiębiorstwa. To niepokojąca tendencja, której alarmują nas przedstawiciele wodociągów z całego kraju. Część z nich zdecydowała się na batalię sądową z państwową instytucją. Tą sprawą zajmuje się nasz reporter Mateusz Chłystun.
4: Symbolem sporu z Wodami Polskimi stało się Piaseczno. Tamtejsze przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji twierdzi, że przy rzeczywistym zużyciu wody powinno płacić około 60 tysięcy złotych abonamentu kwartalnie. Tymczasem po kontroli opłatę wyliczono na około 800 tysięcy złotych, a do tego nałożono ponad 1 000 000 złotych kary. Ta sprawa trafiła do sądu i może mieć znaczenie dla wielu podobnych postępowań w kraju. Jeśli przedsiębiorstwa zaczną wygrywać takie procesy, budżet państwa może zostać obciążony wielomilionowymi zwrotami. Co więcej, to, że instytucja nie nadąża z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych, mimo że wnioski składane są z odpowiednim wyprzedzeniem, potwierdzają nam anonimowo sami pracownicy Wód Polskich. Konsekwencje opóźnień ponoszą więc ci, którzy nie mają na nie wpływu, a kary, które muszą płacić, to środki publiczne pochodzące z kieszeni podatników.
0: A o tym, jak do sprawy odnoszą się same Wody Polskie i czy są pomysły na usprawnienie tego kontrowersyjnego systemu, przeczytacie w artykule naszego reportera Mateusza Chłystuna na www.se.pl. Od Aleksandra Miszalskiego różni mnie pewna forma dostojeństwa, mówi kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa, Monika Piątkowska. Chociaż kampania wyborcza oficjalnie jeszcze się nie rozpoczęła, to senator przedstawiła już część swojej wizji na przyszłość miasta. Odcina się również od odwołanego Aleksandra Miszalskiego, a także, jak sama mówi, od kolesiostwa.
5: Ta komunikacja być może zawiodła, bo nas mieszkańcami zawsze powinna być, ale właśnie strefa czystego transportu, ale podwyżki, czy miejsca parkingowe, czy bilety. No zacytuję ten wyraz kolesiostwo, bardzo mi się nie podoba to określenie. Nie dowożę i nie dowoziłam nigdy spraw personalnych. Proszę nie przychodzić do mnie z żadnym CV.
0: Wśród deklaracji Moniki Piątkowskiej pojawiają się m.in. zredukowanie obszaru strefy czystego transportu, czy obniżki cen biletów komunikacji miejskiej, które miałyby spaść do poziomu tych w Warszawie.
5: Jeśli chodzi o ceny, uważam, że co najmniej do poziomu warszawskiego. Natomiast tam jakby ten podział i minuty i tam jest troszeczkę inny, więc to musimy zważyć, też jest jakby inna specyfika miasta, jeżeli chodzi o rozległość, ale tak, trzeba właściwe proporcje wyciągnąć.
0: Wciąż nie ma oficjalnej daty przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa. Kampania wyborcza oficjalnie zacznie się w momencie wyznaczania konkretnej daty przez premiera Donalda Tuska. Jest śledztwo w sprawie zagadkowej śmierci polskiej aktywistki w Ekwadorze. Monika Silva Koniuszek ujawniała przypadki korupcji w administracji publicznej. Jej ciało znaleziono w poniedziałek w domu kobiety. Wczoraj władze Ekwadoru poinformowały, że zarządziły wszczęcie dochodzenia w sprawie śmierci aktywistki. Osobne śledztwo prowadzi też prokuratura okręgowa w Olsztynie, mówi jej rzecznik Daniel Brodowski.
6: Prokurator wszczął śledztwo w sprawie zaistniałego w bliżej nieokreślonym czasie, jednakże nie później niż do dnia 8 czerwca 2026 roku na terenie Republiki Ekwadoru nieumyślnego spowodowania śmierci. Po wszczęciu śledztwa prokurator sporządził wniosek o pomoc prawną, o wykonanie określonych czynności procesowych do stosownych władz Ekwadoru.
0: Polka miała zwrócić się do ekwadorskich władz o zapewnienie jej niezbędnej ochrony, ponieważ obawiała się o swoje życie. Kilka miesięcy temu kobiecie grożono śmiercią. Wiemy, co robił tajemniczy samolot nad Wrocławiem. Miasto pokazało pierwsze efekty projektu Life Cool City. Z powietrza zeskanowano zieleń, wodę i zabudowę, żeby sprawdzić, gdzie Wrocław najbardziej się nagrzewa, gdzie brakuje zieleni i gdzie może gromadzić się deszczówka, mówi Katarzyna Szymczak-Pomianowska z wrocławskiego magistratu.
7: To nie tylko mapa. Mamy szereg narzędzi, dzięki którym mamy zinwentaryzowaną całą zieleń we Wrocławiu. Gdybyśmy chcieli to robić tradycyjnymi metodami, to biorąc pod uwagę, że mamy około 2,5 miliona drzew, zajęłoby to 24 lata. Czyli wiemy, co mamy. Po drugie, wiemy, jakiej jakości jest ta zieleń, co jest bardzo cenne i do zachowania.
0: Dane mają pomóc w planowaniu nasadzeń, rozszczelnieniu betonu i ochronie miasta przed upałami oraz lokalnymi podtopieniami, dodaje Przemysław Gałecki z Miejskich Wodociągów.
8: MPWiK Wrocław przygotowuje modele hydrologiczne dla różnych kluczowych obszarów Wrocławia, gdzie widzimy, że wody nadmiarowej jest za dużo, ale także analizujemy obszary, gdzie dochodzi do tak zwanych hotspotów suszowych, czyli gdzie lustro wód podziemnych obniża się.
0: Miasto zapowiada, że nowe mapy będą wykorzystane przy planowaniu zieleni, inwestycji osiedlowych i działań ograniczających skutki zmian klimatu. Uzbekistan, Jordania, Republika Zielonego Przylądka i Curaçao, debiutantami Mistrzostw Świata w piłce nożnej. To rozszerzenie turnieju z 32 do 48 drużyn znacząco zwiększyło szanse krajów, które wcześniej nigdy nie awansowały na mundial. Kibiców czeka sporo emocji, no i z pewnością niespodzianek, bo czasem kraj, na który nikt nie stawia, okazuje się objawieniem turnieju, mówi dyrektor trenerów PZPN Paweł Grycman.
9: Kraje bardziej wypoczęte, te, które miały więcej czasu na przygotowania i kraje bardziej zmęczone paradoksalnie tam, gdzie ta piłka jest na najwyższym poziomie. Mówimy o tych ligach, które niedawno skończyły. Przecież jeszcze niedawno miał miejsce finał Ligi Mistrzów. Dlatego to też jest ciekawe z punktu widzenia tego, jak kto będzie przygotowany i ile czasu na takie przygotowania miał.
0: Dodam jeszcze, że Curaçao jest najmniejszym państwem pod względem liczby mieszkańców, które kiedykolwiek zakwalifikowało się do mundialu. Widzowie pokochali go za takie role jak Skrzetuski w Ogniem i Mieczem, Geralt z Wiedźmina czy profesor Falkowicz z serialu Na dobre i na złe. Michał Żebrowski odsłonił swoją gwiazdę na Piotrkowskiej w Łodzi.
10: Serdecznie dziękuję, że tak licznie przybyliście na to spotkanie. Zazwyczaj aktor chowa się za jakąś rolą, wychodzi na scenę czy przed kamerę, nie będąc sobą tylko postacią, którą gra. A dzisiaj stoję przed państwem po prostu taki sotę prywatny. Nie kryję się za żadną rolą, jestem po prostu bardzo wzruszony Michałem Żebrowskim.
0: Po uroczystości Michał Żebrowski spotkał się z łódzką publicznością. Wspólnie na dużym ekranie Narodowego Centrum Kultury Filmowej obejrzeli pana Tadeusza Andrzeja Wajdę. I jeszcze zostajemy w Łodzi, bo na tamtejszych torowiskach pojawił się wyjątkowy tramwaj. Można się w nim dowiedzieć m.in. jak rozpoznać pierwsze sygnały kryzysu psychicznego, czy gdzie szukać wsparcia dla siebie albo bliskich. W tramwaju są psycholodzy, specjaliści od problemów dzieci i dorosłych. A jechała nim nasza reporterka Elżbieta Pietrowska.
11: Uwaga, wsiądź, porozmawiajmy. Zdrowie psychiczne jest ważne.
12: O czym można porozmawiać z psychologiem w tramwaju?
13: W zasadzie o wszystkim.
14: Co słychać, albo jak się czuje. Piotr Kuraś, Ogólnopolskie Centrum Profilaktyki i Terapii. Albo co zrobić w trudnym momencie, albo gdzie pójść, żeby trenować głowę.
13: Myślę, że jest to dobry wstęp do rozpoczęcia swojej ścieżki pod kątem zdrowia psychicznego.
15: Fajny pomysł. Podoba mi się, że to jest takie objazdowe. Fajne, że się psycholog dosiada.
12: Czuje się pan bezpiecznie?
15: Tak. Tramwaj trochę klekocze, więc nie będzie słychać.
0: Projekt jest realizowany w ramach 13. edycji Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. Tramwaj będzie jeździć do czwartku, a przejazd nim jest darmowy.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Śledczy mają do sprawdzenia około 5 arów terenu. Nawet do przyszłego tygodnia mogą potrwać prace na działce w Lutoryżu pod Rzeszowem. Odnaleziono tam szczątki około 30 płodów. Była właścicielka działki, 57-letnia patomorfolog, twierdzi, że zakopywała je tam, prowadząc wcześniej ich badania. Zeznała śledczym, że dokonywała tego w czasie pandemii koronawirusa. Miejsc i osób zaangażowanych w cały proceder mogło być, jak podejrzewają śledczy, więcej. Mieszkańcy niewielkiego Lutoryża są zszokowani.
1: No szok.
2: Wczoraj mówili wieczór, że 13 tam, ale nie wiedzą, czy to płody, czy to dzieci już urodzone, czy co, nie wiem. Że to będą dopiero badać, to nie wiadomo, czy tu przyjmowa jakieś kobiety, czy z szpitalu, czy nie wiem, nie wiadomo. Nie znam ani ludzi tu w ogóle, nikogo z tych domów.
0: Postępowanie prokuratury dotyczy zbezczeszczenia zwłok i porzucenia odpadów niebezpiecznych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania albo magazynowania. Jest to zagrożone karą do 12 lat więzienia. Najlepsze myśliwce na świecie oficjalnie przyjęte w struktury Sił Zbrojnych RP. Supernowoczesne samoloty F-35 dołączyły do bazy lotniczej w Łasku. Z byłym pilotem F-16, a obecnie dowódcą operacyjnym rodzajów Sił Zbrojnych, Ireneuszem Nowakiem, rozmawiał nasz reporter Rafał Różycki.
3: Do latania, czyli pilotowania, do tego, żeby mieć przyjemność, frajdę i fan z latania, na pewno F-16. Natomiast do walki, do obrony Polski F-35 bezsprzecznie.
4: To są te takie różnice? Może pan właśnie te różnice największe wskazać?
3: No, F-35 ma zdecydowanie większą świadomość sytuacyjną, ma potężny radar, ma fuzję informacji, cały czas wymienia informacje pomiędzy innymi samolotami. Pilot F-35 jest królem przestworzy tak naprawdę, wie wszystko, podczas gdy inni piloci, potencjalni również adwersarze czy przeciwnicy, nie wiedzą tego.
0: Do Polski trafiły na razie 3 F-35, łącznie będzie ich 32. Opiekunka, która miała szarpać 2-letnie dziecko, nie pracuje już w żłobku Autobusik w Opolu. Dyrekcja zwolniła ją natychmiast po tym, jak sprawa wyszła na jaw. Jej agresywne zachowanie potwierdziły nagrania z monitoringu tej prywatnej placówki, mówi nam Wioleta Burzyk z zarządu żłobka.
5: To są zachowania i standardy, z którymi się nie zgadzamy absolutnie. To w ogóle to nie jest zgodne z i naszą ideologią, i naszymi wartościami, które tutaj jako cały zespół, jako żłobek reprezentujemy.
0: Wcześniej nie było skarg na tę opiekunkę. Żłobek planuje dodatkowe szkolenia dla załogi i deklaruje opiekę psychologiczną dla dzieci i ich rodziców.
5: Nasi pracownicy będą teraz przechodzić dodatkowe szkolenia z bezpieczeństwa tutaj podopiecznych, ale też komunikacji wewnątrz zespołu. Oprócz tego dla wszystkich osób potrzebujących takiego wsparcia zapewniamy wsparcie psychologa.
0: Placówka rozważa też zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za bieżący nadzór nad monitoringiem i pracą personelu. Sprawą zajmuje się policja, a Urząd Miasta zapowiedział pilną i szczegółową kontrolę w żłobku. Jest zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym po zdarzeniu w Bardzie na Dolnym Śląsku. 52-letni kierowca twierdzi, że nic nie pamięta. Mimo to prokurator przedstawił mu dziś zarzuty. Do sądu zostanie też skierowany wniosek o aresztowanie 52-latka, mówi nam Mariusz Pindera z Prokuratury Okręgowej Świdnicy.
6: Postawili mu zarzuty, on się nie przyznał do tego, twierdząc, że nic nie pamięta. Zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym z artykułu 177 paragraf 2 kodeksu karnego. Prokurator po tym przesłaniu wystąpi z wnioskiem mojego dyrektora o aresztowanie.
0: Kierowca wciąż przebywa w szpitalu, a grozi mu do 8 lat więzienia. Niższy VAT i ceny maksymalne zostają do końca czerwca. Nie wiadomo, co z akcyzą. W Dzienniku Ustaw opublikowano tylko jedno rozporządzenie dotyczące ulg na paliwa. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, czy to koniec pakietu CPN w dotychczasowej formule?
7: Niewykluczone, że tak. Do końca miesiąca będzie obowiązywała 8% stawka VAT, a minister energii nadal będzie ustalał maksymalne ceny paliw. Jeśli jednak do poniedziałku nie pojawi się nowe rozporządzenie w sprawie akcyzy, to na stacjach prawdopodobnie należy spodziewać się podwyżek. Obowiązująca obniżka to prawie minus 30 groszy na litrze benzyny i oleju napędowego, ale też minus 700 milionów złotych miesięcznie dla budżetu państwa. Rząd może chcieć uszczuplić pakiet CPN, bo ceny ropy naftowej na światowych rynkach spadają po tym, jak Donald Trump ogłosił, że porozumienie z Iranem jest blisko.
0: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. 15-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. To po brutalnym ataku w centrum Koszalina. Podejrzany nastolatek, jak relacjonują służby, rzucił się na ulicy na 17-latka, a młotek, którym zaatakował, podała mu matka, mówi Izabela Sreberska z policji.
1: W pewnym momencie starsza z kobiet miała przekazać 15-latkowi młotek, którym następnie kilkukrotnie uderzył w głowę o 2 lata starszego nieletniego. Pokrzywdzonemu na szczęście udało się uciec z miejsca zdarzenia. Poinformował o wszystkim matkę, która niezwłocznie przybyła na miejsce i powiadomiła wszystkie służby ratunkowe.
0: 15-latek był już wcześniej notowany. Sprawą zajmie się sąd rodzinny. Wody Polskie nie nadążają rozpatrywać wniosków o pozwolenia wodnoprawne, a potem nakładają gigantyczne kary na przedsiębiorstwa. To niepokojąca tendencja, której alarmują nas przedstawiciele wodociągów z całego kraju. Część z nich zdecydowało się na batalię sądową z państwową instytucją. Tą sprawą zajmuje się nasz reporter Mateusz Chłystun.
8: Symbolem sporu z Wodami Polskimi stało się Piaseczno. Tamtejsze przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji twierdzi, że przy rzeczywistym zużyciu wody powinno płacić około 60 tysięcy złotych abonamentu kwartalnie. Tymczasem po kontroli opłatę wyliczono na około 800 tysięcy złotych, a do tego nałożono ponad 1 000 000 złotych kary. Ta sprawa trafiła do sądu i może mieć znaczenie dla wielu podobnych postępowań w kraju. Jeśli przedsiębiorstwa zaczną wygrywać takie procesy, budżet państwa może zostać obciążony wielomilionowymi zwrotami. Co więcej, to, że instytucja nie nadąża z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych, mimo że wnioski składane są z odpowiednim wyprzedzeniem, potwierdzają nam anonimowo sami pracownicy Wód Polskich. Konsekwencje opóźnień ponoszą więc ci, którzy nie mają na nie wpływu, a kary, które muszą płacić, to środki publiczne pochodzące z kieszeni podatników.
0: A o tym, jak do sprawy odnoszą się same Wody Polskie i czy są pomysły na usprawnienie tego kontrowersyjnego systemu, przeczytacie w artykule naszego reportera Mateusza Chłystuna na www.se.pl. Od Aleksandra Miszalskiego różni mnie pewna forma dostojeństwa, mówi kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa, Monika Piątkowska. Chociaż kampania wyborcza oficjalnie jeszcze się nie rozpoczęła, to senator przedstawiła już część swojej wizji na przyszłość miasta. Odcina się również od odwołanego Aleksandra Miszalskiego, a także, jak sama mówi, od kolesiostwa.
9: Ta komunikacja być może zawiodła, bo nas mieszkańcami zawsze powinna być, ale właśnie strefa czystego transportu, ale podwyżki, czy miejsca parkingowe, czy bilety. No zacytuję ten wyraz kolesiostwo, bardzo mi się nie podoba to określenie. Nie dowożę i nie dowoziłam nigdy spraw personalnych. Proszę nie przychodzić do mnie z żadnym CV.
0: Wśród deklaracji Moniki Piątkowskiej pojawiają się m.in. zredukowanie obszaru strefy czystego transportu, czy obniżki cen biletów komunikacji miejskiej, które miałyby spaść do poziomu tych w Warszawie.
9: Jeśli chodzi o ceny, uważam, że co najmniej do poziomu warszawskiego. Natomiast tam jakby ten podział i minuty i ten jest troszeczkę inny, więc to musimy zważyć, też jest jakby inna specyfika miasta, jeżeli chodzi o rozległość, ale tak, trzeba właściwe proporcje wyciągnąć.
0: Wciąż nie ma oficjalnej daty przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa. Kampania wyborcza oficjalnie zacznie się w momencie wyznaczania konkretnej daty przez premiera Donalda Tuska. Jest śledztwo w sprawie zagadkowej śmierci polskiej aktywistki w Ekwadorze. Monika Silva Koniuszek ujawniała przypadki korupcji w administracji publicznej. Jej ciało znaleziono w poniedziałek w domu kobiety. Wczoraj władze Ekwadoru poinformowały, że zarządziły wszczęcie dochodzenia w sprawie śmierci aktywistki. Osobne śledztwo prowadzi też prokuratura okręgowa w Olsztynie, mówi jej rzecznik Daniel Brodowski.
10: Prokurator przyjął śledztwo w sprawie zaistniałego w bliżej nieokreślonym czasie, jednakże nie później niż do dnia 8 czerwca 2020 roku na terenie Republiki Ekwadoru nieumyślnego spowodowania śmierci. Po wszczęciu śledztwa prokurator sporządził wniosek o pomoc prawną, o wykonanie określonych czynności procesowych do stosownych władz Ekwadoru.
0: Polka miała zwrócić się do ekwadorskich władz o zapewnienie jej niezbędnej ochrony, ponieważ obawiała się o swoje życie. Kilka miesięcy temu kobiecie grożono śmiercią. Wiemy, co robił tajemniczy samolot nad Wrocławiem. Miasto pokazało pierwsze efekty projektu Life Cool City. Z powietrza zeskanowano zieleń, wodę i zabudowę, żeby sprawdzić, gdzie Wrocław najbardziej się nagrzewa, gdzie brakuje zieleni i gdzie może gromadzić się deszczówka, mówi Katarzyna Szymczak-Pomianowska z wrocławskiego magistratu.
11: To nie tylko mapa. Mamy szereg narzędzi, dzięki którym mamy zinwentaryzowaną całą zieleń we Wrocławiu. Gdybyśmy chcieli to robić tradycyjnymi metodami, to biorąc pod uwagę, że mamy około 2,5 miliona drzew, byłoby to 24 lata. Czyli wiemy, co mamy. Po drugie, wiemy, jakiej jakości jest ta zieleń, co jest bardzo cenne do zachowania.
0: Dane mają pomóc w planowaniu nasadzeń, rozszczelnieniu betonu i ochronie miasta przed upałami oraz lokalnymi podtopieniami, dodaje Przemysław Gałecki z Miejskich Wodociągów.
12: MPWiK Wrocław przygotowuje modele hydrologiczne dla różnych kluczowych obszarów Wrocławia, gdzie widzimy, że wody nadmiarowej jest za dużo, ale także analizujemy obszary, gdzie dochodzi do tak zwanych hotspotów suszowych. wodnych, czyli gdzie lustro wód podziemnych obniża się.
0: Miasto zapowiada, że nowe mapy będą wykorzystane przy planowaniu zieleni, inwestycji osiedlowych i działań ograniczających skutki zmian klimatu. Uzbekistan, Jordania, Republika Zielonego Przylądka i Curaçao, debiutantami Mistrzostw Świata w piłce nożnej. To rozszerzenie turnieju z 32 do 48 drużyn znacząco zwiększyło szanse krajów, które wcześniej nigdy nie awansowały na mundial. Kibiców czeka sporo emocji, no i z pewnością niespodzianek, bo czasem kraj, na który nikt nie stawia, okazuje się objawieniem turnieju, mówi dyrektor trenerów PZPN Paweł Grycman.
13: Kraje bardziej wypoczęte, te, które miały więcej czasu na przygotowania, i kraje bardziej zmęczone, paradoksalnie tam, gdzie ta piłka jest na najwyższym poziomie. Mówimy o tych ligach, które niedawno skończyły, przecież jeszcze niedawno miał miejsce finał Ligi Mistrzów, dlatego to też jest ciekawe z punktu widzenia tego, jak kto będzie przygotowany i ile czasu na takie przygotowania miał.
0: Dodam jeszcze, że Curaçao jest najmniejszym państwem pod względem liczby mieszkańców, które kiedykolwiek zakwalifikowało się do mundialu. Widzowie pokochali go za takie role jak Skrzetuski w Ogniem i Mieczem, Geralt z Wiedźmina czy profesor Falkowicz z serialu Na Dobre i na Złe. Michał Żebrowski odsłonił swoją gwiazdę na Piotrkowskiej w Łodzi.
14: Serdecznie dziękuję, że tak licznie przybyliście na to spotkanie. Zazwyczaj aktor chowa się za jakąś rolą, wychodzi na scenę czy przed kamerę, nie będąc sobą, tylko postacią, którą gra. A dzisiaj stoję przed państwem po prostu taki sotę prywatny. Nie kryję się za żadną rolą, jestem po prostu bardzo wzruszony Michałem Żebrowskim.
0: Po uroczystości Michał Żebrowski spotkał się z łódzką publicznością. Wspólnie na dużym ekranie Narodowego Centrum Kultury Filmowej obejrzeli pana Tadeusza Andrzeja Wajdę. I jeszcze zostajemy w Łodzi, bo na tamtejszych torowiskach pojawił się wyjątkowy tramwaj. Można się w nim dowiedzieć m.in. jak rozpoznać pierwsze sygnały kryzysu psychicznego, czy gdzie szukać wsparcia dla siebie albo bliskich. W tramwaju są psycholodzy, specjaliści od problemów dzieci i dorosłych. A jechała nim nasza reporterka Elżbieta Pietrowska.
15: Uwaga, wsiądź, porozmawiajmy. Zdrowie psychiczne jest ważne.
16: O czym można porozmawiać z psychologiem w tramwaju?
17: W zasadzie o wszystkim.
18: Co słychać, albo jak się czuje. Piotr Kuraś, Ogólnopolskie Centrum Profilaktyki i Terapii. Albo co zrobić w trudnym momencie, albo gdzie pójść, żeby trenować głowę.
17: Myślę, że jest to dobry wstęp do rozpoczęcia swojej ścieżki pod kątem zdrowia psychicznego.
19: Fajny pomysł. Podoba mi się, że to jest takie objazdowe. Fajne, że się psycholog dosiada.
16: Czuje się pan bezpiecznie?
19: Tak. Tramwaj trochę klekocze, więc nie będzie słychać.
0: Projekt jest realizowany w ramach 13. edycji Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. Tramwaj będzie jeździć do czwartku, a przejazd nim jest darmowy.

Witamy Państwa. Zapraszamy na nasz aerobik, czyli gimnastykę przy muzyce. Ćwiczenia podzielone są na trzy fazy. Pierwsza spokojna, jakby rozgrzewka. Druga szybsza, w pełnym rytmie. I trzecia, znów spokojniejsza, by organizm powrócił do swojego rytmu. A zatem

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Śledczy mają do sprawdzenia około 5 arów terenu. Nawet do przyszłego tygodnia mogą potrwać prace na działce w Lutoryżu pod Rzeszowem. Odnaleziono tam szczątki około 30 płodów. Była właścicielka działki, 57-letnia patomorfolog, twierdzi, że zakopywała je tam, prowadząc wcześniej ich badania. Zeznała śledczym, że dokonywała tego w czasie pandemii koronawirusa. Miejsc i osób zaangażowanych w cały proceder mogło być, jak podejrzewają śledczy, więcej. Mieszkańcy niewielkiego Lutoryża są zszokowani.
1: No szok, szok.
2: Wczoraj mówili wieczór, że 13 tam, ale nie wiedzą, czy to płody, czy to dzieci już urodzone, czy co, nie wiem. Że to będą dopiero badać, to nie wiadomo, czy tu przyjmowa jakieś kobiety, czy z szpitalu, czy nie wiem, nie wiadomo. Nie znam ani ludzi tu w ogóle, nikogo z tych domów.
0: Postępowanie prokuratury dotyczy zbezczeszczenia zwłoki, porzucenia odpadów niebezpiecznych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania albo magazynowania. Jest to zagrożone karą do 12 lat więzienia. Najlepsze myśliwce na świecie oficjalnie przyjęte w struktury sił zbrojnych RP. Supernowoczesne samoloty F-35 dołączyły do bazy lotniczej w Łasku. Z byłym pilotem F-16, a obecnie dowódcą operacyjnym rodzajów sił zbrojnych, Ireneuszem Nowakiem, rozmawiał nasz reporter Rafał Różycki.
3: Do latania, czyli pilotowania, do tego, żeby mieć przyjemność, frajdę i fan z latania, na pewno F-16, natomiast do walki, do obrony Polski F-35 bezsprzecznie.
4: To są te takie różnice, może pan właśnie te różnice największe wskazać?
3: No, F-35 ma zdecydowanie większą świadomość sytuacyjną, ma potężny radar, ma fuzję informacji, cały czas wymienia informacje pomiędzy innymi samolotami. Pilot F-35 jest królem przestworzy tak naprawdę, wie wszystko, podczas gdy inni piloci, potencjalni również adwersarze czy przeciwnicy, nie wiedzą tego.
0: Do Polski trafiły na razie 3 F-35, łącznie będzie ich 32. Opiekunka, która miała szarpać 2-letnie dziecko, nie pracuje już w żłobku Autobusik w Opolu. Dyrekcja zwolniła ją natychmiast po tym, jak sprawa wyszła na jaw. Jej agresywne zachowanie potwierdziły nagrania z monitoringu tej prywatnej placówki, mówi nam Wioleta Burzyk z zarządu żłobka.
5: To są zachowania i standardy, z którymi się nie zgadzamy absolutnie. To w ogóle to nie jest zgodne z i naszą ideologią, i naszymi wartościami, które tutaj jako cały zespół, jako żłobek reprezentujemy.
0: Wcześniej nie było skarg na tę opiekunkę. Żłobek planuje dodatkowe szkolenia dla załogi i deklaruje opiekę psychologiczną dla dzieci i ich rodziców.
5: Nasi pracownicy będą teraz przechodzić dodatkowe szkolenia z bezpieczeństwa tutaj podopiecznych, ale też komunikacji wewnątrz zespołu. Oprócz tego dla wszystkich osób potrzebujących takiego wsparcia zapewniamy wsparcie psychologa.
0: Placówka rozważa też zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za bieżący nadzór nad monitoringiem i pracą personelu. Sprawą zajmuje się policja, a Urząd Miasta zapowiedział pilną i szczegółową kontrolę w żłobku. Jest zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym po zdarzeniu w Bardzie na Dolnym Śląsku. 52-letni kierowca twierdzi, że nic nie pamięta. Mimo to prokurator przedstawił mu dziś zarzuty. Do sądu zostanie też skierowany wniosek o aresztowanie 52-latka, mówi nam Mariusz Pindera z prokuratury okręgowej Świdnicy.
6: Postawili mu zarzuty, on się nie przyznał do tego, twierdząc, że nic nie pamięta. Zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym z artykułu 177 paragrafu 2 kodeksu karnego. Prokurator po tym przesłaniu wystąpi z wnioskiem mojego dyrektora o aresztowanie.
0: Kierowca wciąż przebywa w szpitalu, a grozi mu do 8 lat więzienia. Niższy VAT i ceny maksymalne zostają do końca czerwca. Nie wiadomo, co z akcyzą. W Dzienniku Ustaw opublikowano tylko jedno rozporządzenie dotyczące ulg na paliwa. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, czy to koniec pakietu CPN w dotychczasowej formule?
7: Niewykluczone, że tak. Do końca miesiąca będzie obowiązywała 8% stawka VAT, a minister energii nadal będzie ustalał maksymalne ceny paliw. Jeśli jednak do poniedziałku nie pojawi się nowe rozporządzenie w sprawie akcyzy, to na stacjach prawdopodobnie należy spodziewać się podwyżek. Obowiązująca obniżka to prawie minus 30 groszy na litrze benzyny i oleju napędowego, ale też minus 700 milionów złotych miesięcznie dla budżetu państwa. Rząd może chcieć uszczuplić pakiet CPN, bo ceny ropy naftowej na światowych rynkach spadają po tym, jak Donald Trump ogłosił, że porozumienie z Iranem jest blisko.
0: Relacjonował Michał Skolimowski, dziękuję. 15-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. To po brutalnym ataku w centrum Koszalina. Podejrzany nastolatek, jak relacjonują służby, rzucił się na ulicy na 17-latka, a młotek, którym zaatakował, podała mu matka, mówi Izabela Sreberska z policji.
8: W pewnym momencie starsza z kobiet miała przekazać 15-latkowi młotek, którym następnie kilkukrotnie uderzył w głowę o 2 lata starszego nieletniego. Pokrzywdzonemu na szczęście udało się uciec z miejsca zdarzenia. Poinformował o wszystkim matkę, która niezwłocznie właśnie przybyła na miejsce i powiadomiła wszystkie służby ratunkowe.
0: 15-latek był już wcześniej notowany, sprawą zajmie się sąd rodzinny. Wody Polskie nie nadążają rozpatrywać wniosków o pozwolenia wodnoprawne, a potem nakładają gigantyczne kary na przedsiębiorstwa. To niepokojąca tendencja, której alarmują nas przedstawiciele wodociągów z całego kraju. Część z nich zdecydowała się na batalię sądową z państwową instytucją. Tą sprawą zajmuje się nasz reporter Mateusz Chłystun.
1: Symbolem sporu z Wodami Polskimi stało się Piaseczno. Tamtejsze przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji twierdzi, że przy rzeczywistym zużyciu wody powinno płacić około 60 tysięcy złotych abonamentu kwartalnie. Tymczasem po kontroli opłatę wyliczono na około 800 tysięcy złotych, a do tego nałożono ponad 1 000 000 złotych kary. Ta sprawa trafiła do sądu i może mieć znaczenie dla wielu podobnych postępowań w kraju. Jeśli przedsiębiorstwa zaczną wygrywać takie procesy, budżet państwa może zostać obciążony wielomilionowymi zwrotami. Co więcej, to, że instytucja nie nadąża z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych, mimo że wnioski składane są z odpowiednim wyprzedzeniem, potwierdzają nam anonimowo sami pracownicy Wód Polskich. Konsekwencje opóźnień ponoszą więc ci, którzy nie mają na nie wpływu, a kary, które muszą płacić, to środki publiczne pochodzące z kieszeni podatników.
0: A o tym, jak do sprawy odnoszą się same Wody Polskie i czy są pomysły na usprawnienie tego kontrowersyjnego systemu, przeczytacie w artykule naszego reportera Mateusza Chłystuna na www.se.pl. Od Aleksandra Miszalskiego różni mnie pewna forma dostojeństwa, mówi kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa, Monika Piątkowska. Chociaż kampania wyborcza oficjalnie jeszcze się nie rozpoczęła, to senator przedstawiła już część swojej wizji na przyszłość miasta. Odcina się również od odwołanego Aleksandra Miszalskiego, a także, jak sama mówi, od kolesiostwa.
9: Ta komunikacja być może zawiodła, bo nas mieszkańcami zawsze powinna być, ale właśnie strefa czystego transportu, ale podwyżki, czy miejsca parkingowe, czy bilety. No zacytuję ten wyraz kolesiostwo, bardzo mi się nie podoba to określenie. Nie dowożę i nie dowoziłam nigdy spraw personalnych. Proszę nie przychodzić do mnie z żadnym CV.
0: Wśród deklaracji Moniki Piątkowskiej pojawiają się m.in. zredukowanie obszaru strefy czystego transportu, czy obniżki cen biletów komunikacji miejskiej, które miałyby spaść do poziomu tych w Warszawie.
9: Jeśli chodzi o ceny, uważam, że co najmniej do poziomu warszawskiego. Natomiast tam jakby ten podział i minuty i ten jest troszeczkę inny, więc tu musimy zważyć też, jest jakby inna specyfika miasta, jeżeli chodzi o rozległość, ale tak, trzeba właściwe proporcje wyciągnąć.
0: Wciąż nie ma oficjalnej daty przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa. Kampania wyborcza oficjalnie zacznie się w momencie wyznaczania konkretnej daty przez premiera Donalda Tuska. Jest śledztwo w sprawie zagadkowej śmierci polskiej aktywistki w Ekwadorze. Monika Silva Koniuszek ujawniała przypadki korupcji w administracji publicznej. Jej ciało znaleziono w poniedziałek w domu kobiety. Wczoraj władze Ekwadoru poinformowały, że zarządziły wszczęcie dochodzenia w sprawie śmierci aktywistki. Osobne śledztwo prowadzi też prokuratura okręgowa w Olsztynie, mówi jej rzecznik Daniel Brodowski.
10: Prokurator przyjął śledztwo w sprawie zaistniałego w bliżej nieokreślonym czasie, jednakże nie później niż do dnia 8 czerwca 2020 roku na terenie Republiki Ekwadoru nieumyślnego spowodowania śmierci. Po wszczęciu śledztwa prokurator sporządził wniosek o pomoc prawną, o wykonanie określonych czynności procesowych do stosownych władz Ekwadoru.
0: Polka miała zwrócić się do ekwadorskich władz o zapewnienie jej niezbędnej ochrony, ponieważ obawiała się o swoje życie. Kilka miesięcy temu kobiecie grożono śmiercią. Wiemy, co robił tajemniczy samolot nad Wrocławiem. Miasto pokazało pierwsze efekty projektu Life Cool City. Z powietrza zeskanowano zieleń, wodę i zabudowę, żeby sprawdzić, gdzie Wrocław najbardziej się nagrzewa, gdzie brakuje zieleni i gdzie może gromadzić się deszczówka, mówi Katarzyna Szymczak-Pomianowska z wrocławskiego magistratu.
11: To nie tylko mapa. Mamy szereg narzędzi, dzięki którym mamy zinwentaryzowaną całą zieleń we Wrocławiu. Gdybyśmy chcieli to robić tradycyjnymi metodami, to biorąc pod uwagę, że mamy około 2,5 miliona drzew, byłoby to 24 lata. Czyli wiemy, co mamy. Po drugie, wiemy, jakiej jakości jest ta zieleń, co jest bardzo cenne do zachowania.
0: Dane mają pomóc w planowaniu nasadzeń, rozszczelnieniu betonu i ochronie miasta przed upałami oraz lokalnymi podtopieniami, dodaje Przemysław Gałecki z Miejskich Wodociągów.
12: MPWiK Wrocław przygotowuje modele hydrologiczne dla różnych kluczowych obszarów Wrocławia, gdzie widzimy, że wody nadmiarowej jest za dużo, ale także analizujemy obszary, gdzie dochodzi do tak zwanych hotspotów suszowych, czyli gdzie lustro wód podziemnych obniża się.
0: Miasto zapowiada, że nowe mapy będą wykorzystane przy planowaniu zieleni, inwestycji osiedlowych i działań ograniczających skutki zmian klimatu. Uzbekistan, Jordania, Republika Zielonego Przylądka i Curaçao, debiutantami Mistrzostw Świata w piłce nożnej. To rozszerzenie turnieju z 32 do 48 drużyn znacząco zwiększyło szanse krajów, które wcześniej nigdy nie awansowały na mundial. Kibiców czeka sporo emocji, no i z pewnością niespodzianek, bo czasem kraj, na który nikt nie stawia, okazuje się objawieniem turnieju, mówi dyrektor trenerów PZPN Paweł Grycman.
13: Kraje bardziej wypoczęte, te, które miały więcej czasu na przygotowania, i kraje bardziej zmęczone, paradoksalnie tam, gdzie ta piłka jest na najwyższym poziomie. Mówimy o tych ligach, które niedawno skończyły, przecież jeszcze niedawno miał miejsce finał Ligi Mistrzów, dlatego to też jest ciekawe z punktu widzenia tego, jak kto będzie przygotowany i ile czasu na takie przygotowania miał.
0: Dodam jeszcze, że Curaçao jest najmniejszym państwem pod względem liczby mieszkańców, które kiedykolwiek zakwalifikowało się do mundialu. Widzowie pokochali go za takie role jak Skrzetuski w Ogniem i Mieczem, Geralt z Wiedźmina czy profesor Falkowicz z serialu Na Dobre i na Złe. Michał Żebrowski odsłonił swoją gwiazdę na Piotrkowskiej w Łodzi.
14: Serdecznie dziękuję, że tak licznie przybyliście na to spotkanie. Zazwyczaj aktor chowa się za jakąś rolą, wychodzi na scenę czy przed kamerę, nie będąc sobą, tylko postacią, którą gra. A dzisiaj stoję przed państwem po prostu taki sotę prywatny. Nie kryję się za żadną rolą, jestem po prostu bardzo wzruszony Michałem Żebrowskim.
0: Po uroczystości Michał Żebrowski spotkał się z łódzką publicznością. Wspólnie na dużym ekranie Narodowego Centrum Kultury Filmowej obejrzeli pana Tadeusza Andrzeja Wajdę. I jeszcze zostajemy w Łodzi, bo na tamtejszych torowiskach pojawił się wyjątkowy tramwaj. Można się w nim dowiedzieć m.in. jak rozpoznać pierwsze sygnały kryzysu psychicznego, czy gdzie szukać wsparcia dla siebie albo bliskich. W tramwaju są psycholodzy, specjaliści od problemów dzieci i dorosłych. A jechała nim nasza reporterka Elżbieta Pietrowska.
15: Uwaga, wsiądź, porozmawiajmy. Zdrowie psychiczne jest ważne.
16: O czym można porozmawiać z psychologiem w tramwaju?
17: W zasadzie o wszystkim.
18: Co słychać, albo jak się czuje. Piotr Kuraś, Ogólnopolskie Centrum Profilaktyki i Terapii. Albo co zrobić w trudnym momencie, albo gdzie pójść, żeby trenować głowę.
17: Myślę, że jest to dobry wstęp do rozpoczęcia swojej ścieżki pod kątem zdrowia psychicznego.
19: Fajny pomysł. Podoba mi się, że to jest takie objazdowe. Fajne, że się psycholog dosiada.
16: Czuje się pan bezpiecznie?
19: Tak. Tramwaj trochę klekocze, więc nie będzie słychać.
0: Projekt jest realizowany w ramach 13. edycji Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. Tramwaj będzie jeździć do czwartku, a przejazd nim jest darmowy.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama. Vox FM.

0: FM. Radom.
1: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Setki dokumentów do przeanalizowania, zakupy bez przetargów i długa lista świadków. Prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące szkoły drzewnej w Garbatce Letnisku. Postępowanie wszczęto po zawiadomieniu Urzędu Marszałkowskiego, którego kontrola w placówce wykazała szereg nieprawidłowości. Zastrzeżenia dotyczyły m.in. zakupów niezwiązanych z działalnością szkoły. Aktualnie przesłuchujemy świadków, mówi Aneta Guść, rzecznik prokuratury okręgowej w Radomiu.
2: Śledztwo to w chwili obecnej prowadzone jest w prokuraturze okręgowej w Radomiu. Jest prowadzone w sprawie, co oznacza, że nikomu nie zostały przedstawione zarzuty. Powierzone zostało do prowadzenia Komendzie Powiatowej Policji w Kozienicach. Wykonywane są czynności procesowe. Na chwilę obecną przesłuchujemy świadków, gromadzimy dokumentację finansową. Ta dokumentacja będzie analizowana. Weryfikujemy te zastrzeżenia, które zgłoszone zostały w zawiadomieniu o przestępstwie złożonym przez Urząd Marszałkowski. Do akt wpłynęła także sprawozdanie z kolejnej kontroli, jaką przeprowadził Urząd Marszałkowski w Szkole Drzewnej w Garbatce. Jest to kontrola obejmująca szerszy zakres działalności szkoły. Kontynuujemy te czynności, śledztwo trwa. To zastrzeżenia dotyczyły jak gdyby sposobu wydatkowania środków, jakimi gospodarowało, bo to chodzi o lata 2022-2024 placówka. Dotyczyły one też wydatkowania tych środków rzekomo na, mówię w ten sposób, ponieważ to jest weryfikowane, na zakupy, które nie pozostawały w związku z działalnością szkoły. Zastrzeżenia dotyczyły także kwestii uregulowania pewnych regulacji wewnętrznych, przepisów wewnętrznych szkoły. Dotyczyły one generalnie tej finansowej działalności szkoły i tej kadrowej, ale też powiązana z finansową, jak gdyby wydatkowanie środków na szkolenia, które też zostały zakwestionowane jako w ocenie Urzędu Marszałkowskiego niezgodne z procedurami, z przeznaczeniem środków. W dużej mierze to zastrzeżenia, które były tam wskazane, kierunkowały się one w zakresie przestępstw mogących polegać na jakimś poświadczeniu nieprawdy w dokumentach, bądź też przywłaszczenia stanowiących własność szkoły, bądź również zakupionych tak ze środków finansowych szkoły, które mogły przechodzić w dyspozycję osób w tej szkole pracujących. A więc możemy mówić o ewentualnie przestępstwie oszustwa, które jest zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności, przestępstwie oświadczenia nieprawdy w dokumentach. To z kolei jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5. Są to tego rodzaju czyny i tak mogą być oceniane z punktu widzenia prawa karnego. Tych świadków naprawdę jest sporo, bo to będziemy się skupiać w dużej mierze na pracownikach i obecnych, i byłych już szkoły. Także powołany został w Komendzie Powiatowej, wskazany został w Komendzie Powiatowej Policji w Kozienicach zespół funkcjonariuszy, którzy będą wykonywać czynności w tej sprawie.
1: Jeździsz na hulajnodze i nie masz 16 lat? Obowiązkowo załóż kask. Od początku czerwca w życie wyszły nowe przepisy, które mają poprawić bezpieczeństwo, a statystyki mazowieckiej drogówki są zatrważające. Od początku roku do końca maja doszło do 82 wypadków z udziałem hulajnóg na terenie województwa. To wzrost o 50%, mówi Paulina Wołczyńska z mazowieckiej drogówki.
3: Niejednokrotnie nieraz o tym się nie mówi. Nie mówimy o tych drobnych wypadkach, o tych, gdzie nie było wypadku śmiertelnego. To nie jest nagłaśnione medialne, ale słuchajcie, drodzy Państwo, takie rzeczy się dzieją. To nie są tylko słowa, tylko to jest codzienność, z którą spotkamy się my jako policja i jako oczywiście lekarze. Kask to nie jest zwykłe zaniedbanie. To tak naprawdę decyzja, która może zaważyć na właśnie naszym całym życiu. Cierpi nie tylko osoba poszkodowana, ale również cała rodzina. Wypadek to historia dwóch, nawet kilku rodzin, kilku żyć, które już nigdy nie będą takie same. Tak naprawdę od pewnego czasu, od długiego czasu obserwujemy znaczny wzrost zdarzeń z udziałem hulajnóg elektrycznych. w 2026 roku niestety jest o ponad 55% więcej tych zdarzeń niż w roku ubiegłym. Jest to bardzo duży wzrost. Do najczęstszych przyczyn należy oczywiście nadmierna prędkość, lekceważenie przepisów ruchu drogowego, niestosowanie się, jazda w miejscach do tego nieodpowiednich. Drodzy Państwo, kask tak naprawdę to jest najlepszą, najprostszą formą, która zabezpiecza głowę, a urazy głowy są najczęstszymi i najgroźniejszymi skutkami wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. I chcielibyśmy, tak jak tutaj mi naczelnik wspomniał, żeby ten post, żeby ten spot trafił do dzieci, do młodzieży, ale również do rodziców, którzy wypuszczają te swoje dzieci, kupują hulajnogi szybkie i wypuszczają bez kasków na drogi. Rozmawiajcie z dziećmi, dawajcie dobry przykład. To jest klucz do bezpieczeństwa na drodze. Dziękuję. A bezpiecznie możemy jeździć. Przede wszystkim kierujemy się na drogę dla rowerów, bądź też pas ruchu dla rowerów. Jeżeli nie ma takich miejsc, możemy jechać po drodze, ale tylko wtedy, gdy jest ograniczenie do 30 km na godzinę. Jeżeli nie ma ani drogi dla rowerów, nie ma takiej drogi, gdzie jest ograniczenie do 30 km na godzinę, wtedy możemy jechać po chodniku, ale z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego i wtedy ustępujemy tak pierwszeństwa pieszym.
1: Kask ratuje życie, przekonuje Dawid Aleksandrowicz, anestezjolog z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.
4: Wydaje mi się, że chyba trzeba wrócić do samego początku, do historii medycyny, kiedy ktoś kiedyś sformułował takie pojęcie, że lepiej zapobiegać niż leczyć. I rzeczywiście, jeśli chodzi o opiekę nad pacjentem urazowym, to prewencja to ma kluczowe znaczenie też. I stąd myślę, że cel tego spotu, który udało nam się wspólnie tutaj przygotować, chcemy, żeby poszła informacja w świat, zwłaszcza w stronę młodzieży też. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Lepiej te 5 sekund właśnie przeznaczyć na jakieś odpowiednie przygotowanie, na zabezpieczenie się, chociażby poprzez właśnie noszenie kasków ochronnych i na jakąś taką zwiększoną świadomość sytuacyjną, że wyjeżdżając na hulajnodze, na drogę publiczną, czy poruszanie się w ogóle w takim obszarze, żeby młodzież była też świadoma zagrożeń i konsekwencji, które te niewłaściwe zachowania mogą nieść. Pakiet urazów jest bardzo szeroki tutaj. Cały ten wachlarz jest bardzo szeroki, od jakichś otarcia na skórka, które jest zupełnie urazem błahym, poprzez ciężkie urazy czaszkowo-mózgowe, które mogą się kończyć też niestety rokowaniem niepomyślnym i zgonem takiego młodego pacjenta. Ja chciałbym przy tej okazji w ogóle jeszcze przypomnieć, że urazy są pierwszą przyczyną zgonów w przedziale wiekowym od 1 do 44 roku życia, czyli w tym przedziale, gdzie pacjent jest najbardziej, czy w ogóle osoba jest najbardziej produktywna. Też aspekt ekonomiczny to ma duże znaczenie. Ale te osoby są w kwiecie wieku po prostu i nie chcielibyśmy, żeby one zbyt wcześnie traciły życie. Chcielibyśmy, żeby po prostu cieszyły się tym życiem najdłużej, jak to jest możliwe. Jeszcze raz mój apel o zapobieganie, o zwiększenie świadomości sytuacyjnej.
1: Do jesieni ma potrwać remont pętli autobusowych na Zamłyniu i Pruszakowie. Prócz nowych przystanków i remontów nawierzchni mają się tam pojawić punkty socjalne dla kierowców, ale nie tylko, mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.
5: Trwają prace związane z przebudową pętli autobusowych przy ulicy Szymanowskiego na Pruszakowie oraz Planowej na Zamłyniu. Powstaną tam m.in. punkty socjalne dla kierowców, zaś na pierwszej z nich będzie też parking rowerowy. Roboty wykonywane są dzięki dofinansowaniu z programu Polska Wschodnia. Na obu pętlach zostały już częściowo ustawione krawężniki i przygotowane miejsca pod budowę płyt postojowych dla pojazdów komunikacji miejskiej. Na Pruszakowie trwa też obecnie układanie nowego chodnika po stronie sklepu w pobliżu ulicy Kieleckiej. Zamówienie zostało podzielone na dwa etapy. W pierwszym wykonawca wykonuje roboty drogowe związane z przebudową pętli przy ulicach Szymanowskiego na Pruszakowie dla linii 5 i 18 oraz Planowej na Zamłyniu dla linii 2 i N3. Pojawią się tam m.in. nowe nawierzchnie jezdni i chodników. Zrealizowane zostaną także roboty związane z budową kanalizacji deszczowej czy przebudową oświetlenia ulicznego. Ustawione będą poza tym nowe wiaty przystankowe. Dodatkowo przy ulicy Szymanowskiego powstanie parking rowerowy typu bike and ride. Po zakończeniu tego etapu zadania wykonawca rozpocznie drugą część, to znaczy przystąpi do budowy punktów socjalnych dla kierowców autobusów, w których będą oni mogli zjeść posiłek i skorzystać z toalety. Wartość wszystkich prac to prawie 2 720 000 zł. Wykonawca w musi zakończyć wszystkie prace drogowe do początku października tego roku. Budowa punktów socjalnych dla kierowców potrwa tam natomiast przez następne 2 miesiące. Prace na Pruszakowie oraz Zamojniu są wykonywane w ramach zadania pod nazwą Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie obszaru funkcjonalnego Radomia etap pierwszy, współfinansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Podczas trwania robót autobusy zatrzymują się w tymczasowych lokalizacjach w pobliżu remontowanych pętli, a na Zamojniu jest ponadto wyznaczony objazd w kierunku centrum Radomia. O szczegółach tych zmian można przeczytać na naszej stronie internetowej. Warto dodać, że przed kilkoma dniami podpisaliśmy umowę na przebudowę pętli autobusowej osiedle Wośniki naprzeciw bloku przy ulicy Wośnickiej. Powstaną tam 2 osobne stanowiska dla linii 8 i 16, przystanek przelotowy dla linii 13, a także punkt socjalny.
1: Koszt wszystkich prac to ponad 2 700 000 zł. Ze swoich schronień wyszły żmije. Te zwierzęta aktualnie mają okres godowy, więc częściej możemy je spotkać podczas leśnych spacerów. Jeśli spotkamy te gady na spacerze, najlepiej zostawmy je w spokoju, mówi Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
6: Trzeba zawsze wiedzieć, że idąc do lasu, to my jesteśmy jakby osobami, które wchodzą do tego lasu i musimy się dostosować do warunków takich leśnych. Nie bójmy się zwierząt. Zwierzęta ogólnie, jak słyszą człowieka, widzą lub czują, to automatycznie odchodzą. To jest taki instynkt zachowawczy tych zwierząt. Tu odnośnie żmij nie mamy się za bardzo obawiać, bo tu w naszym regionie radomskim za dużo tych żmij nie ma. Wiem, że na tutaj okolice Przysuchy jest troszeczkę ich więcej, ale pamiętajmy, że one wygrzewają się bardzo często na przykład na ścieżkach na słońcu. Więc warto idąc patrzeć przed nogi, czy czasem tam coś nie leży w ściółce, czy na liściach, czy na samej ścieżce. I oczywiście trzeba ominąć. Nie płoszmy tych zwierząt, nie wiem, kijem tam ich nie poganiajmy, bo te zwierzęta to jest ich miejsce, to jest ich środowisko i tam powinny być. Ogólnie czy żmija, czy zaskroniec, który w ogóle nie jest szkodliwy, one są zwierzętami sprzyjającymi też człowieka, bo odżywiają się na przykład gryzoniami. Więc one też mają swoją rolę w środowisku i jeżeli my na nich nie nadepniemy, my ich nie będziemy tam w żaden sposób niepokoić, one krzywdy nam nie zrobią, więc trzeba, mimo że też nie wyglądają dla wielu osób zbyt sympatycznie, ale są to zwierzęta, które pełnią pewną funkcję, rolę w środowisku i powinny one tam być. Oczywiście przypadków pokąsania przez żmiję ja przez tyle lat słyszałem o jednym pod Przysuchą i tutaj nie ma tych żmij zbyt dużo. Bardzo często zaskroniec jest mylony z żmiją. Zaskroniec na głowie ma 2 żółte plamy i po tym bardzo najłatwiej rozpoznać. I zostawmy go, nie pokujmy, nie róbmy krzywdy, bo zaskroniec jest raz, że niejadowity i nieszkodliwy dla człowieka. Czasami wiadomo, może do piwnicy jesienią wpaść, bo chce przezimować, ale to można go złapać, wynieść na dwór i on spokojnie sobie poradzi. Więc jak najbardziej, mówię, każde zwierzę w środowisku ma swoją funkcję i niech ono tam też pozostanie tak, jak zostało stworzone.
1: Sezon na sportowe aktywności na zewnątrz trwa. Jedną z nich może być jazda na rolkach. Oprócz tego, że to polecana przez trenerów forma sportu, może stać się również źródłem dobrej zabawy. A od czego zacząć? O tym Anna Badowska rozmawia z Aleksandrą Adameczek z Zarolkujemy Radom.
7: No to od czego zacząć, jeśli byśmy chcieli na tych rolkach sobie pojeździć?
8: No przede wszystkim wybór sprzętu, tak? Rolki. Myślę, że pierwsze rolki, no to wiadomo, każdy pójdzie na początek w rolki typowo fitnessowe, czyli takie na miękkim bucie, typowo do jazdy rekreacyjnej. Nie należy zapominać też o sprzęcie ochronnym, bo on jest bardzo ważny, czyli ochraniacze na kolana, ochraniacze na łokcie, nadgarstki, no i przede wszystkim kask.
7: Czy generalnie kierować się jakimiś konkretnymi informacjami, jeśli chodzi też o wybranie tego sprzętu takiego ochronnego? Na co zwrócić uwagę po prostu wybierając to wszystko?
8: No to tak, jeżeli chodzi o sprzęt ochronny, no to przede wszystkim ochraniacze muszą być odpowiednio duże. Często w hipermarketach można spotkać ochraniacze, które są po prostu malutkie i w przypadku upadku one się po prostu zsuwają i mimo wszystko można się nieźle porysować. Także przede wszystkim duże ochraniacze, kask, tak żeby sztywno przylegał do głowy, tak żeby był zapięty, jeżeli jeździmy, tak żeby on po prostu też się nie zsunął w razie upadku.
7: No dobra, no to teraz generalnie już jesteśmy przygotowani. Mamy te rolki typu fitness, tak? To jest taka baza najczęściej wybierana. Mamy te wszystkie ochraniacze, no i startujemy. No ale bywa różnie, nie wiemy też jak zacząć tą jazdę. Co należy zrobić, jeśli chodzi o takie nasze początki? Jakie trasy też dla siebie wybrać i co zrobić, żeby się nie zrazić, jeśli chodzi o ten początek naszego startu?
8: Myślę, że jeżeli zaczynamy dopiero przygodę z rolkami, to powinniśmy zacząć od placu. W miarę równej nawierzchni musimy nauczyć się najpierw podstaw. Hamowanie, zakręcanie, sama jazda. Dużo osób na pierwszą jazdę wybiera trasę, wyjdzie na pierwszą górkę, jedziemy, rozpędzamy się i nie wiadomo co zrobić, tak? Zazwyczaj wbiegamy na trawę, łapiemy się znaków, często kończy się to upadkiem, także ważne jest zanim wyjdziemy na jakąkolwiek trasę, żeby jednak opanować hamowanie, skręcanie, no bo no, tak jak pani powiedziała, można się łatwo zrazić w przypadku, gdy niestety jedziemy coraz szybciej i nie wiemy co zrobić.
7: A generalnie czy opanowanie tych wszystkich takich technik, jeśli chodzi o hamowanie, czy jakiekolwiek inne rzeczy związane z takim pierwszym bezpieczeństwem tak naprawdę, jeśli chodzi o użytkowanie rolek, czy to jest trudne, żeby się tego nauczyć?
8: No myślę, że jest to dość trudne niestety. Warto poświęcić trochę czasu na obejrzenie chociażby jakiegoś poradnika, skorzystanie może z jakiegoś instruktażu, no bo tak dla takiej osoby, która założy rolki pierwszy raz i po prostu wyjdzie, no może być to trudne, dlatego zaczynamy na placu, nie zrażamy się. Wiadomo, ochraniacze mamy po to, żeby nas chroniły, więc w razie czego, w razie upadków, no nie można się zrażać, bo wiadomo, jak się człowiek nie przewróci, to się nie nauczy.
7: A na jakim etapie można sobie powiedzieć, że generalnie dobra, wyjeżdżam z tego placu, jadę gdzieś na jakąś trasę, jadę spróbować jakiejś górki, czy można to umieścić w jakichś ramach czasowych, jeśli chodzi o rozpoczęcie takich treningów?
8: No jeżeli chodzi o tempo nauki, no to różnie z tym bywa, tak? No na pewno, żeby wyjść już, że tak powiem, na miasto, na górki, trzeba mieć opanowane do perfekcji hamowanie. To jest, no myślę, że najważniejsze i kluczowe, jeżeli chodzi o rolki.
7: Powiedz mi, jeśli chodzi o taką twoją przygodę, bo rozumiem, że już długi czas działasz, jeśli chodzi o jazdę na rolkach, no z twojej perspektywy, czy to jest taki fajny sport, mocno ciekawy i można się wiele też tu tak naprawdę tutaj nauczyć, jeśli chodzi o tą jazdę i czerpać z tego taką radość?
8: Sport jest super, jeżdżę już naprawdę kupę lat. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, tak? Rolki można wykorzystać po prostu jako środek transportu do dojazdu z punktu A do punktu B. Jeżeli ktoś lubi troszeczkę adrenaliny, można zainwestować w rolki agresywne, udać się na różne rampy. Teraz też koło zalewu na Borkach powstał dość ciekawy pump track, tam też można się troszeczkę pobawić. Jeżeli ktoś z kolei na przykład lubi jakąś jazdę artystyczną, można na przykład poćwiczyć slalom między kubeczkami, można kupić też sobie rolki do jazdy figurowej i próbować różne pozycje z jazdy figurowej, tak samo jak na łyżwach. Można kupić również rolki do jazdy szybkiej, na troszeczkę większych kółkach, udać się za miasto i po prostu robić trasy nawet takie po 50-60 km. Także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. A no jeszcze oczywiście sporty zespołowe, bo można na rolkach grać hokeja, czy można grać tak jak ja gram w rollball też na rolkach.
7: Jeśli chodzi o kontuzje związane z tym sportem, tak? Bo z tego co opowiadasz, ten sport jest mocno kontuzyjny. Może się wiele tak naprawdę wydarzyć, stąd też potrzeba tych ochraniaczy. Czy są jakieś techniki albo jakieś zachowania, które mogłyby spowodować, że moglibyśmy uniknąć pewnych zdarzeń?
8: Każdy sport, wiadomo, niesie za sobą ryzyko kontuzji. Jeżeli chodzi o rolki, no to najważniejsza jest, może tak powiem, pozycja, tak? Zwłaszcza kiedy się uczymy. Ważne, żeby kolana były ugięte nisko, głowa pochylona do przodu, bo najgroźniejsze na rolkach są upadki do tyłu niestety, tak? Bo nie mamy żadnych ochraniaczy, tak? Upadki na kość ogonową, czy nie daj Boże właśnie na tył głowy, tak? Także staramy się jeździć w pozycji lekko pochylonej do przodu, kolana ugięte i w razie, kiedy coś się z nami dzieje, tracimy równowagę, pochylamy się mocno do przodu, nawet pomaga złapanie rękoma kolan, tak? Wtedy odzyskujemy równowagę.
1: roboty, technologia i strefa zdrowia. Po raz 38 Radom stanie się stolicą nowoczesnych technologii. Przed nami piknik z nauką od Radomskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Przewidzieliśmy wyjątkowe atrakcje dla uczestników, mówi Paweł Kubicki, prezes organizacji.
9: Przygotowaliśmy wydarzenia, atrakcje dla dzieci, dla młodzieży, a przy okazji dla dorosłych. Myślę, że też będą zainteresowani. Jeżeli chodzi o takie grupy tematyczne, to będą modele zdalnie sterowane. Będzie też to jako ciekawostka zdalnie sterowany czołg Abrams. Trochę mniejszy niż w rzeczywistości, zdecydowanie nawet, ale myślę, że to będzie ciekawe. Jeżeli innowacje, no to muszą być roboty. Ale oprócz tego warsztaty dla dzieci, dla młodzieży. Będzie też Radomiak Football Plus z dmuchanym boiskiem, gdzie będzie można sobie zagrać w piłkę. Będą branżowe centrum umiejętności z Radomia i z Pionek. Będzie nasz Uniwersytet Radomski, szkoły średnie. Oprócz tego jeszcze kilka stowarzyszeń. I myślę, że program będzie ciekawy dla każdego. Każdy powinien coś dla siebie znaleźć. No i przy okazji to jeszcze strefę zdrowia, gdzie można się będzie zbadać, ale też będzie można się zapisać jako dawca szpiku. Technika wydaje się ludziom taka no trochę kwadratowa, trochę nie wszyscy wiedzą jak to ugryźć. Nie wiedzą też, co się w Radomiu dzieje i co możemy fajnego zaproponować tutaj w Radomiu. I to chodzi o stowarzyszenia, firmy, ale również o szkoły i uczelnie. I branżowe centra umiejętności, których w Radomiu mamy kilka. Jesteśmy chyba na mapie kraju przodownikiem. No, takie stare słowo, ale tak to wygląda, ponieważ ze 123 na terenie całej Polski w samym Radomiu jest 5. Plus w najbliższej okolicy jeszcze w Pionkach i w Przysusze, czyli dawny teren województwa, to jest 7 branżowych centrów umiejętności. Tak, ale to nie tylko jeżeli chodzi o badania, ale również o wykonywanie operacji i tym, to oczywiście z przyczyn technicznych nie jesteśmy w stanie tych rzeczy pokazać, bo każdy transport takiego robota to jest potem kalibracja, to jest, więc a to są drogie rzeczy, wymaga to czasu. Lepiej, żeby sobie gdzieś tam stało na miejscu i ratowało ludziom życie i zdrowie. Głównym celem naszego wydarzenia jest to, żeby zachęcić młodych ludzi do obcowania z techniką, jak również do wybrania kierunków nauczania związanych z techniką. A przy okazji też myśląc o sobie, o nas, o naszej organizacji, o naszych stowarzyszeniach, to zachęcenie ludzi do tego, żeby też wstępowali do stowarzyszeń. To jest tak, że jak teraz jako młodzi ludzie to zobaczą, to kiedyś nagle się otworzy jakaś klapka w głowie i zobaczą, aha, ja to widziałem, ja na pewno roboty. Mhm. Roboty, będzie pokaz robota Astorino przez klaster metalowy, który działa przy Izbie Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej. No i uczelnia też pokaże robotopsa nawet, z tego co mi wiadomo, który będzie nawet spacerował wśród zwiedzających. Ten pierwszy robot Astorino jest to ramię robotyczne w zasadzie, za pomocą którego można realizować pewne czynności, na przykład prawdopodobnie tak jak to się odbywa na tego typu festynach, będziemy chcieli pokazać uczestnikom, ale zachęcić też, żeby sami układali za pomocą tego ramienia klocki. nie tylko, żeby pokazać, on to jest robot, ale również, żeby dotknąć tego robota, zobaczyć, jak on działa, jak to jest przedłużenie tak naprawdę ręki człowieka. Ten drugi robot to nie będzie wykonywał żadnych czynności, takich związanych z wykonaniem czegoś. Natomiast będzie się poruszał, można, tak jak mówiłem, nawiązać z nim interakcję słowną za pomocą gestów. A kiedy? Od 14 czerwca, w zasadzie 14 czerwca 2026 roku, czyli tego roku, w godzinach od 12 do 17 w rynku i w kamienicy Deskurów. Także mamy pełen rynek już zapełniony, jeżeli chodzi o wystawców. Tak samo kamienicę Deskurów. Oczywiście wstęp wolny jak zwykle. Jest to naszą misją, jest to nasze zadanie statutowe.
0: Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96,9. Vox FM Radom.

0: Anna Badowska, zapraszam. Miliony na bezpieczeństwo nad wodą. Samorząd Mazowsza przekazuje blisko 1,5 miliona złotych dla ratowników WOPR i wodnej policji. Pieniądze trafią do 15 organizacji w regionie i zostaną przeznaczone na nowoczesny sprzęt, który ma pomóc w ratowaniu tonących, mówi marszałek Mazowsza Adam Struzik.
1: Nazwijmy to akcję letnią, taką prewencyjną akcję letnią dotyczącą bezpieczeństwa nad wodą. Obserwujemy na szczęście spadek, z tym, że on jest systematyczny, ale jednak niewystarczający, spadek utonięć w naszym województwie. Tutaj wyjątkiem niechlubny był 24 rok, w którym nastąpił wzrost tych utonięć. W zeszłym roku tych utonięć było 30 na terenie województwa. To ciągle o 30 za dużo. Taką ciekawą charakterystyką tych utonięć jest to, że dotyczą one głównie mężczyzn, że głównie jest to przedział wiekowy między 30 a 50 lat. No i te utonięcia są przede wszystkim związane z wypoczynkiem nad wodą. I większość utonięć niestety ma miejsce w rzekach mazowieckich. Czyli widzimy tutaj, że to jest połączone właśnie z takim aktywnym wypoczynkiem, z warunkami też atmosferycznymi, no ale też z brakiem przezorności tych osób, które korzystają z kąpieli w sposób nieostrożny. Od 10 lat, jak Państwo wiedzą, prowadzimy akcję czarnych punktów wspólnie z dwiema komendami policji, zarówno stołeczną, jak i wojewódzką. Chodzi o to, żeby w tych miejscach, w których dochodzi do tych tragicznych wydarzeń, umieścić te czarne punkty. Tutaj, jak Państwo widzą, jest zademonstrowany taki czarny punkt. Po to, żeby no, chociaż przestrzec tych, którzy w tych miejscach chcieliby zażyć kąpieli, że to się może wiązać z niebezpieczeństwem. Mamy w tej chwili 114 takich punktów na terenie województwa mazowieckiego. W samej Warszawie jest ich 26. I odnawiamy je. No, czasami, kiedy dłuższy czas się nic nie dzieje, po kilku latach też usuwamy. Czy też lokalne władze poprawią warunki bezpieczeństwa w danym miejscu, to wtedy też nie ma podstaw, żeby taki czarny punkt był. To nasze spotkanie dzisiaj jest też pewnym apelem, proszę Państwa, do społeczeństwa, do ludzi korzystających z uroków lata, żeby jednak byli przyzorni. Ja zawsze też mówię o takim tragicznym efekcie skoków na głowę w nieznanym akwenie, bo często się to kończy złamaniem kręgosłupa i kalectwem na całe życie. I też przed tym przestrzegam. No też jest dobra okazja, żeby podpisać z naszymi służbami ratunkowymi, wodnymi, ochotniczymi pogotowiami ratunkowymi. Mamy takich 15 w województwie umowy. My wspieramy od lat już funkcjonowanie WOPR-ów i dzisiaj też to wsparcie wynosi od kilkudziesięciu do nawet blisko 100 tysięcy złotych. Na ten cel przeznaczyliśmy 1 400 000. WOPR-owcy przeznaczają to na bieżące funkcjonowanie, zakup paliwa, ale też doposażenie w odpowiedni sprzęt ratowniczy, czasami nowe silniki do łodzi, no według potrzeb. Jeszcze raz apeluję do wszystkich kąpiących się na Mazowszu, uważajcie na siebie. Naprawdę nie wchodźcie do niebezpiecznej wody, zwłaszcza w miejscach, które są oznaczone czarnymi punktami. Dziękuję bardzo.
2: Pani marszałek Anna Przesińska, bardzo proszę.
3: Panie marszałku, pani radna, panowie komendanci, szanowni państwo. Myślę, że profilaktyka i edukacja, którą na co dzień wykonują służby, polska policja i WOPR-y, przynoszą już dobre efekty, ale wciąż nierozwaga i promile powodują to, że nadal zdarzają się tragedie nad polskimi wodami. Razem wspólnie tutaj z panem marszałkiem i z polską policją, ale także z WOPR-ami, z panią radną, apelujemy o to, żeby przede wszystkim mieć świadomość odpowiedzialności za swoje zachowania. woda to jest piękny zasób i odpoczynek nad wodą to cudowny czas, niech takim pozostanie. Natomiast jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, profilaktyka, edukacja, interwencja, którą wykonują policjanci, myślę, że już te dwa skutery, które też przede wszystkim widać na jeziorze Zegrzyński, przynoszą bardzo dobre efekty, że jednostki pływające, osoby pływającymi jednostkami zachowują się zdecydowanie poprawniej, że nie stwarzają zagrożeń dla osób uczestników, także innych jednostek, ale przede wszystkim dla osób kąpiących się. Myślę, że wspólnie razem mamy i czujemy tą odpowiedzialność, ale do tej odpowiedzialności zapraszamy także osoby, już samych użytkowników, mieszkańców Mazowsza, którzy przyjeżdżają w dobrych humorach bawić się nad wodą, a dochodzi do tragedii z uwagi na nierozwagę i zbyt dużej ilości promili i wejście do wody. Zachowajmy ostrożność, dbajmy o siebie. Myślę, że ta odpowiedzialność za nasze życie i zdrowie to przede wszystkim leży i spoczywa na nas, a tutaj służby, oczywiście i WOPR, i policja zawsze służą pomocą, jeżeli by doszło do zdarzenia na wodzie czy na plaży, to oni są od tego, żeby interweniować i robią to w sposób profesjonalny. Widać efekty także edukacji, którą wykonują i WOPR, i policja wśród dzieci, bo widać także dzieciaki, które już dyscyplinują swoich rodziców i to jest bardzo fajne, że dzieci znają zasady, że dzieci są wyedukowane i często ta dyscyplina jest właśnie nad wodą i w wodzie prowadzona przez ich pociechy. Życzę Państwu cudownych wakacji, aby te wakacje były wymarzonymi i oby nie doszło do żadnej tragedii.
2: Pani radna Anna Majchrzak, zapraszam.
4: Bezpieczeństwo dzisiaj to nie jest tylko nasza odpowiedzialność, ale przede wszystkim tych wszystkich, którzy są szybcy, profesjonalni. Mówię tutaj o ratownikach medycznych w kontekście dzisiejszego wielkiego wydarzenia. Prawie półtora miliona, 15 umów z naszymi beneficjentami to gwarancja i inwestycja w nowoczesny sprzęt, który daje nam absolutnie fundamentalną gwarancję w bezpieczeństwo naszych mieszkańców akwenu mazowieckiego. Dziękuję bardzo za to wsparcie na co dzień, szczególnie w okresie letnim, zarówno nad dziećmi i młodzieżą, ale też osobami dorosłymi. Często to nam, dorosłym, brakuje czasami wyobraźni i też to, co pani marszałek powiedziała. Bardzo się cieszę, że ta edukacja jest tak szeroka również z państwa strony, że wiemy, jak się zachować, jakich błędów nie popełniać. Ja życzę wszelkiej pomyślności, spokoju, bezpieczeństwa przede wszystkim i rozsądku. A wszystkim służbom życzę owocnej pracy i żeby ten sprzęt się przydał, jeżeli ma się przydać, a jeżeli nie, to żeby czekał na swoją kolej. Wszystkiego dobrego, bądźmy bezpieczni, dbajmy o siebie.
2: Inspektor Robert Frąckowiak, zastępca komendanta stołecznego Policji. Bardzo proszę.
5: Panie marszałku, pani marszałek, pani radna, panie komendancie, szanowni państwo, bezpieczeństwo nad wodą. My byśmy sobie życzyli, żeby tych czarnych punktów wodnych było jak najmniej. Nie lubię statystyki, ale chciałbym Państwu powiedzieć, że już w tym roku, do końca maja, niestety mieliśmy 6 utonięć. To jest dopiero półrocze. Mamy nadzieję, że te czarne punkty, które są stawiane nad wodami, będą wskazywały i ostrzegały, że niestety dochodzi do utonięć. Bardzo dziękuję Panie Marszałku za wsparcie finansowe na zakup tego specjalistycznego sprzętu, bo on bardzo pomaga w służbie codziennej policjantów. I bardzo proszę, apeluję do Państwa o rozwagę nad wodą, o to, żeby wypoczynek nad wodą był bezpieczny i dawał dużo radości, a nie tragedii. Dziękuję bardzo.
2: Inspektor Paweł Herbuś, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu. Bardzo proszę.
6: Panie marszałku, szanowni państwo, cieszyć się należy z tego, że od tak wielu lat owocnie współpracujemy ze wszystkimi służbami, z panem marszałkiem, służbami pana marszałka, z WOPR-em, ze strażami pożarnymi, bo to przynosi efekt. Tak jak pan marszałek powiedział, ta statystyka i liczba ofiar, które utknęły w wyniku nieszczęśliwych wypadków nad wodą, rzeczywiście systematycznie jest mniejsza. Wszelkie działania, jakie są prowadzone, nie tylko i wyłącznie interwencyjne, ale i profilaktyczne w zakresie, dają wymierny efekt w tym zakresie. To nie tylko i wyłącznie sprzęt, ale również systematyczne szkolenia, podnoszenie kwalifikacji nie tylko i wyłącznie użytkowników zbiorników wodnych, ale również policjantów. Jak przed każdym sezonem letnim szkolimy policjantów na basenach z interwencji, ze sterowaniem łodzią na akwenach wodnych. Również czynnie uczestniczymy we wszystkich działaniach profilaktycznych, choćby i w tym roku dzisiejsze działania zapowiadające i wskazujące na czarne punkty nad zbiornikami wodnymi na terenie Mazowsza. 17 czerwca rozpoczynamy sezon nad zbiornikiem wodnym w Szydłowcu. Te wszystkie działania, które prowadzimy, naprawdę przynoszą wymierny efekt. Życzę wszystkim bezpiecznych wakacji i zdrowia. Dziękuję bardzo.
2: Proszę Państwa, sezon letni to wzmożona na pewno praca mazowieckich woprowców. Bardzo proszę, jest z nami Paweł Błasiak, prezes Zarządu Mazowieckiego WOP. Panie prezesie, proszę o zabranie głosu i takich parę słów na temat tego, co jest tak naprawdę najbardziej niebezpieczne
7: na
2: Mazowszu.
7: Żeby żyć, tak?
2: Tak.
7: Chciało się powiedzieć, panie marszałku, pani marszałek, ale chyba powiem w imieniu WOPrów, szanowni dobrodzieje. Szanowni Państwo, województwo mazowieckie było pierwsze, jest pierwsze, było jedyne. W ślad jego poszły inne województwa, gdzie właściwie tę ilość środków dla nas, dla WOPrów, dla innych podmiotów zwiększyło na tyle i dało nam taką dużą swobodę, że możemy zdecydować sami, czy zakupić sprzęt, czy prowadzić dyżury, i system okazało się ten działa, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, za nienaciskanie na nas, jak mamy to robić. Oczywiście prosimy o więcej, bo to zawsze prosimy. Natomiast, Szanowni Państwo, profilaktyka i prewencja. Człowiek tonie 6 minut, tam gdzie nie ma kąpielisk z reguły zdążyć nie możemy, stąd te 6 utonieć. Natomiast dzięki temu, że mamy sprzęt, że mamy możliwość popełnienia dyżurów, prowadzimy działania prewencyjne razem z policją, wspólnie z policją, i tam zawsze możemy być troszkę wcześniej i zapobiec tym wszystkim wypadkom. Co jest dla nas najważniejsze? Jak już zawsze mówiliśmy, chcielibyśmy, żeby była podstawowa nauka pływania w szkołach podstawowych, żeby był to obowiązek, wtedy tych utonień za ileś lat mielibyśmy mniej. Natomiast z punktu naszego widzenia apelujemy, szczególnie do dorosłych. Jak powiedział pan marszałek, toną z reguły dorośli mężczyźni, dorośli faceci. Apelujemy, bierzcie przykład z kobiet. Dorosła, trzeźwa kobieta nie tonie. Może musimy my, faceci, brać z nich przykład, więc bierzmy. Jeżeli już chcemy pływać, bawić się tą wodą, cieszmy się, pływajmy z boją. Boja asekuracyjna. Wszyscy ratownicy z taką boją pływają, to nie jest obciach. Zakładamy kamizelki. Dzieci już nauczyliśmy, że pływa się w kamizelkach. Kamizelki są ładne, dopasowane. Dorośli, pływajcie w kamizelkach. Jak wypadniecie z tej łódki, to my do was dopłyniemy. Prędzej czy później dopłyniemy, najwyżej trochę się schłodzicie. Natomiast po to jesteśmy, żeby was ratować. My apelujemy. Dajcie się uratować. Jeszcze raz dziękujemy za wszystko i oczywiście raz prosimy o więcej.
0: Środowiskowo-lekarskie, wodne, ochotnicze pogotowie ratunkowe w Radomiu otrzymało niemal 94 tysiące złotych na zakup przyczepy ewakuacyjnej do kłada, a także ratownictwo i ochronę ludności na terenie województwa mazowieckiego, mówi Arkadiusz Gradowski z organizacji.
8: Szanowni Państwo, przede wszystkim dziękuję bardzo panu marszałkowi za równomierną możliwość wsparcia każdego podmiotu. Ochrona ludności, teren ciężko dostępny, to są nasze sektory, w których działamy, dzięki któremu między innymi kupujemy przyczepkę do ewakuacji osób poszkodowanych w trudno dostępnym terenie. Pamiętajcie Państwo, że trudno dostępny teren to jest trudny teren, na przykład teren wodny, na przykład teren bagnisty, na teren piaszczysty, tak? Teren, który my jako system przyległy do Państwowego Ratownictwa Medycznego może być zadysponowany do działań ratunkowych. Tak, zgadza się. Promile to jest jedna sprawa, profilaktyka z naszej strony to jest druga sprawa, przede wszystkim edukacja w ramach działań związanych z nauką pływania. Od najmłodszych lat powinniśmy się uczyć, asekurować. Pamiętajmy, że my, rodzice, nie mamy nigdy wolnego. Musimy bacznie obserwować osoby młodsze, dawać im środki asekuracji osobistej. Na przykład chociażby rękawki takie, które zakładamy dzieciom na ręce. I to już wystarczy do tego, żeby to dziecko nie utonęło, żeby nie oddaliło się w wodę głębiej, że tak powiem, głębszą. A samo wejście do wody głębiej głębokie i powoduje to, że ono się unosiło. Naturalnie zapraszamy na nasze baseny. Z przyjemnością nasi ratownicy powiedzą parę słów, jak można się przygotować do sezonu, jak można potrenować swoje techniki, tak jak można rozluźnić mięśnie, jak można poćwiczyć nie tylko w wodzie, ale również i poza wodą, na siłowniach, na aktywnym wypoczynku typu rower, jakieś biegi, spacery szybkie w lesie. Tak więc samo przygotowanie nawet do wyjazdu nad morze, gdzie my też uczestniczymy oczywiście w działaniach ratunkowych nad morzem, spowoduje to, że poprawi to bezpieczeństwo przebywania nad wodą. Arkadiusz Grodowski, Środowisko Lekarskie WOP z Radomia.
0: Od 2016 roku mazowiecki samorząd przeznaczył na wsparcie WOP-u już ponad 7,5 miliona złotych. Nowa przestrzeń muzealna na mapie Radomia. Trwa kolejny etap prac przy zabytkowej willi przy ulicy Okulickiego w Radomiu, którego właścicielem jest Muzeum imienia Jacka Malczewskiego. Odbywać się tam będą warsztaty czy wystawy sztuki nieprofesjonalnej. Remont będzie kosztował prawie 17 milionów złotych. Prace prowadzone są pod nadzorem konserwatora zabytków, mówi koordynator projektu Marzena Barwicka.
9: W zeszłym roku, w sierpniu, 4 sierpnia bodajże, było wprowadzenie na budowę, tak? Był to etap dla nas bardzo istotny, udało nam się wybrać wykonawcę i został wprowadzony na budowę, rozpoczął pracę. Udało się zrobić kilka elementów. Pierwszą taką rzeczą to było ogrodzenie, postawienie ogrodzenia, zabezpieczenie placu budowy, wszystkie formalności związane tak jakby z promocją, tak, że realizujemy w tym miejscu projekt, który jest dofinansowany z Fengsa. 3 września mieliśmy tu konferencję inaugurującą tak jakby rozpoczęcie robót budowlanych. Na tym etapie jesteśmy już dalej dziś. W dniu dzisiejszym możemy powiedzieć, że udało się zrobić prace porządkowe, przygotowania terenu pod inwestycje. Posprzątaliśmy, zdemontowane jest część rzeczy wewnątrz budynku. Również porządki zrobione zostały na zewnątrz budynku. Jesteśmy już na etapie prac, częściowo wykonanych prac podziemnych. W środku budynku ze względu na pogodę nie mogliśmy prowadzić prac na zewnątrz budynku, więc one częściowo zostały wstrzymane, żeby poczekać, aż mróz zelży. Były wykopy robione w środku budynku, tak? Była taka możliwość. Musiały być wyrównane poziomy, zostały pogłębione piwnice, tak żeby można było tam właśnie pod tą działalność naszą warsztatową przygotować te posadzki, instalacje, która wylewki pod windę, no i tego rodzaju prace. Jesteśmy teraz na etapie tak jakby kończenia tych prac ziemnych. Jak pogoda pozwoli, myślę, że w najbliższym czasie uda się już przejść do następnych prac, które pozwolą wyjść na zewnątrz i będziemy robić też tynki zewnętrzne, będziemy skuwać tynki wtórne na zewnątrz. Ale to jeszcze chwilę czasu, bo zima jeszcze potrwa. Udało nam się przy pracach, prace są kontynuowane, oczywiście roboty budowlane, ale oprócz tego równolegle biegną te prace konserwatorskie, tak? Mamy inspektora nadzoru prac konserwatorskich, który przy skuwaniu i zbieraniu tynków wtórnych w piwnicach odsłonięte zostały takie jakby elementy zabytkowe, które zostaną po prostu przez konserwatora, zostały wytypowane do dalszych prac konserwatorskich i to będzie uwypuklone także i pokazane już później w budynku, żeby zachować tą historyczną tkankę, która tam u nas została. Zdjęliśmy też zabytkowy parkiet, który też był już odkryty na etapie prac projektowych. Pod nadzorem też konserwatora była to praca trudna, żeby nie zniszczyć tego, co można odzyskać, więc został on zdjęty, zabezpieczony, także będzie teraz kontynuacja tych robót konserwatorskich, też pod nadzorem konserwatora, aby później wykorzystać ten parkiet w jednym z pomieszczeń już przy salach wystawowych. Mam nadzieję, że wystarczy tego przynajmniej do jednego pomieszczenia. Stolarka okienna, to co ma zostać zachowane zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków, też została zabezpieczona, przekazana też do dalszych prac konserwatorskich. Także prace trwają cały czas, może nawet jeżeli są niewidoczne, także one się odbywają w środku, bo mówię, mamy okres zimowy, więc jesteśmy na etapie zgodnie z harmonogramem i pod nadzorem prowadzimy te prace. Na razie wszystko przebiega pomyślnie, po naszej myśli.
0: Przypomnijmy, koszty całej inwestycji to 17 milionów złotych. Prace mają zakończyć się jesienią 2027 roku. Najpierw cięcie na centymetrowe kwadraty, potem użycie gorącego powietrza, by obkurczyć włókna. Specjaliści z Instytutu Technologii i Eksploatacji w Radomiu opracowali ekologiczny system utylizacji kamizelek kuloodpornych. O pomoc poprosił jeden z łódzkich instytutów. Jak mówi Wojciech Mizak, dyrektor Centrum Mechatroniki w radomskim Łukasiewiczu, udało się znaleźć sposób.
10: W naszym centrum mechatroniki i prototypowania mamy trzy grupy badawcze. Grupę badawczą optomechatroniki, grupę badawczą systemów sterowania, grupę badawczą konstrukcji prototypów oraz laboratorium pierwszych uruchomień. W ramach centrum opracowujemy prototypy od koncepcji poprzez projekt konstrukcji mechanicznej, integracja systemów informatycznych, systemów sterowania, po wytworzenie takiego gotowego prototypu, uruchomienie, przetestowanie i wdrożenie już

0: wyposażyć nasz system w elementy cyfrowe, tak typu cyfrowy bliźniak, który umożliwi nam symulację procesów technologicznych, obróbki elementów na maszynach CNC, jak również zdalne nadzorowanie całego procesu produkcyjnego. Dzięki efektom tego projektu będziemy mogli znacznie rozszerzyć naszą ofertę dla partnerów zarówno z obszaru badawczo-rozwojowego, jak również dla partnerów biznesowych, nie tylko tutaj na rynku radomskim, jak również w województwie mazowieckim. Klient się do nas zgłasza z konkretnym problemem. W ramach naszego centrum dysponujemy szeroką gamą różnego rodzaju aparatury badawczej, różnego rodzaju kamerami, systemami wizyjnymi, służącymi na przykład do kontroli jakości. Jesteśmy w stanie określić, czy jesteśmy klientowi pomóc. Dzięki tej aparaturze możemy przeprowadzić szybkie testy, co daje nam odpowiedź, czy jesteśmy w stanie zrealizować ten projekt, czy należy go zakończyć i go nie kontynuujemy. Jeżeli wyniki testów są obiecujące, wtedy albo razem pozyskujemy środki z różnych programów międzynarodowych czy krajowych, albo partner biznesowy sam wykłada na to środki finansowe, żeby zrealizować taki projekt. Projekt był bardzo wymagający. To już nie chodziło o liczbę, czyli ilość utylizacji tych kamizelek, tylko chodziło o opanowanie samego procesu rozdrabniania. Firma kontaktowała się z kilkoma partnerami takimi naukowymi, gdzie szukali różnego typu rozwiązań poprzez zastosowanie kryomłynów czy różnego rodzaju maszyn do cięcia, ale niestety te metody się nie sprawdziły. Naprawdę te testy zajęły nam bardzo długo. Już myśleliśmy, że nie uda nam się rozwiązać tego problemu, ale wpadliśmy na rozwiązanie, które wydaje się w miarę proste i skuteczne. Należało ten proces podzielić na dwa etapy rozdrabniania. Najpierw cięcie tych kamizelek pewną metodą, o której nie będę w szczegółach tutaj mówił, na mniejsze kwadraciki około centymetr na centymetr i następnym etapem było poddawanie tych mniejszych kawałeczków strumieniowi gorącego powietrza o odpowiednim przepływie, odpowiedniej temperaturze i dzięki temu te włókna się obkurczały i była możliwość już uzyskania takich parametrów tych włókien, jakie wymagał klient. Jeżeli chodzi o utylizację kamizelek kuloodpornych, to był pierwszy projekt, który realizowaliśmy. To jest skala wielkolaboratoryjna. W tej chwili to nie jest urządzenie produkcyjne, które stoi na linii produkcyjnej i to jest produkt i to jest proces wielkogabarytowy w wielkiej skali. Na razie to jest urządzenie, które jest wykorzystywane w ramach projektu badawczego, który klient realizuje. Przyjeżdża do nas, na tym urządzeniu są wykonywane testy cięcia. Następnie te wytworzone włókna, już obkurczone o naprawdę małej granulacji poniżej 1 mm, są wykorzystywane jako dodatek do filamentów i wtedy są badane właściwości tych filamentów, jak wpływają te dodatki na właściwości fizyczne filamentu podczas druku 3D. Oni chcą opracować skuteczną metodę, co nam się udało. Teraz kolejny etap projektu to jest dodawanie tych cząstek do tych filamentów. To jest drugi etap projektu i jak gdyby głównym celem projektu nie była sama utylizacja tych kamizelek, tylko doprowadzenie tych kamizelek do takiego stanu, który umożliwi dodanie tych cząstek do filamentów, żeby można było to wykorzystać, prawda? Żeby te kamizelki kuloodporne nie trafiały na wysypiska.
1: Vox FM Radom. Hitu w Radomiu na 96.9.
2: Vox FM Radom.

0: Daria Żurowska, czas na magazyn Nowy Dzień. Kierownik pociągu kolei mazowieckich usłyszał prokuratorskie zarzuty. Według śledczych 48-letni Marcin W. nie dopełnił obowiązków służbowych i doprowadził do wypadku na torach, w którym 17-letni Dominik stracił obie nogi i dłoń. Mówi Aneta Guść, rzecznik prokuratury okręgowej w Radomiu.
1: Zakończyły się czynności z udziałem podejrzanego w sprawie dotyczącej wypadku w Woli Bierwieckiej, do którego doszło w lutym bieżącego roku. Podejrzany usłyszał zarzut spowodowania wypadku w ruchu lądowym, wypadku kolejowego, w wyniku którego pokrzywdzony Dominik H. doznał obrażeń, ciężkich obrażeń ciała, skutkujących ciężkim kalectwem. To jest czynu z artykułu 177 paragraf 2 Kodeksu Karnego.

0: ramach tego zarzutu prokurator zarzucił podejrzanemu także narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia pasażerów podróżujących tego dnia pociągiem. To jest kobiety i jej kilkumiesięcznego dziecka, narażając ich na niebezpieczeństwo upadku na peronie w momencie odjazdu pociągu i przedostanie się pod pudło tego pociągu. To jest odczyn z artykułu 160 paragraf 2 kodeksu karnego. Jeżeli chodzi o szczegóły dotyczące zarzutu, to mogę powiedzieć, że zarzucono osobie odpowiedzialnej za bezpieczeństwo pasażerów w transporcie kolejowym z winy umyślnej naruszenie zasad bezpieczeństwa.
1: Mężczyzna usłyszał zarzuty spowodowania wypadku w ruchu lądowym, ale nie tylko, mówi Robert Winczak z prokuratury okręgowej w Radomiu.
2: Zarzut jest kwalifikowany z artykułu 177 drugiego paragrafu kodeksu karnego i artykułu 160 jego drugiego paragrafu kodeksu karnego w związku z artykułem 11. Jednym czynem podejrzany naraził i spowodował skutki u Dominika H. To były skutki opisane jako trwałe kalectwo, ciężkie trwałe kalectwo. Natomiast przebieg tego zdarzenia dawał podstawy prokuratorowi do tego, aby stwierdzić, że zachowanie podejrzanego stwarzało realne zagrożenie również dla matki wysiadającej z wózkiem z tego pociągu. Przede wszystkim polegało na niedopełnieniu obowiązków. Kierownik pociągu, bo taką funkcję pełni osoba podejrzana, ma obowiązek opieki nad pasażerami. Obowiązek ten spoczywa na należytej obserwacji peronu, kiedy pociąg już stanie, i należytej obserwacji wymiany pasażerów. Wymiana pasażerów ma dwie fazy: wsiadanie i wysiadanie. Kierownik pociągu zaniedbał tych obowiązków, nienależycie obserwował peron, mimo tego, że nie było na nim szczególnego ruchu. Nikt nie wysiadał i nikt nie wsiadał oprócz tych trzech osób. Nie uprzedził pasażerów sygnałem gwizdka RP11 i przedwcześnie, w fazie wysiadania, kiedy Dominik H. i matka dziecka z wózkiem jeszcze wysiadali, nadał już sygnał przez radiotelefon do maszynisty, aby ten mógł wprowadzić skład w pociągu w ruch. No, dzisiaj czynność przebiegała w sposób niestandardowy, dlatego że okazało się, że podejrzany nie może brać udziału w czynności. Został mu zarzut ogłoszony, odebrano od niego dane osobowe, ale nie potrafił się odnieść nawet do zarzutu, bo stwierdził, że jest pod wpływem leków i go nie rozumie. Próba przeczytania mu ponownie tego zarzutu okazała się również bezskuteczna, w związku z tym wręcz stwierdził, że widzi mnie jak przez szybę. To było w obecności jego obrońcy. Koniecznym było wezwanie pomocy medycznej, a przybyła pomoc medyczna, stwierdziła, że muszą pana pacjenta zabrać na szpitalny oddział ratunkowy. To nie wpływa w żaden sposób na jakość postępowania, tyle tylko, że czynność będzie musiała być w późniejszym terminie uzupełniona. Planowane były środki zapobiegawcze, ale z uwagi na to, że czynność dzisiaj nie była zakończona, nie mogliśmy ich zastosować. Najpierw prokurator musi poznać stanowisko samego podejrzanego, czy on się przyznaje, czy okazuje skruchę, jak on ocenia swoje zachowanie. Natomiast no, dzisiaj był w takim stanie emocjonalnym, że nie był się w ogóle w stanie odnieść do zrozumienia zarzutu, który został mu ogłoszony. W związku z tym będę musiał tą czynność raz jeszcze powtórzyć, zapytać się, jakie jest jego stanowisko i wtedy prokurator będzie decydował o tym, czy użyć ewentualnie jakie środki zapobiegawcze. Postępowanie przygotowawcze nie wykazuje w chwili obecnej, aby co do tego zdarzenia zarzuty miały być postawione komukolwiek innemu. Proszę to oddzielić od tematu nieprawidłowości w kolejach mazowieckich i ewentualnie raportu, z którego wynika i co z niego wynika Urzędu Transportu Kolejowego. Prokurator ocenia to zdarzenie w danej dacie 14 lutego 2026 roku w Woli Bierwieckiej. Ten raport jest posiłkowy, ale on nie ma większego znaczenia, dlatego że raport jest postępowaniem administracyjnym, które stwierdza nieprawidłowości. Ono tyle ma dobry skutek, że w oparciu o stwierdzone tam uchybienia koleje państwowe, a być może i inne koleje, poprawią bezpieczeństwo powszechne pasażerów na naszych liniach kolejowych. Natomiast prokurator w tym przypadku wszczynał postępowanie odnośnie zdarzenia, które miało miejsce w Woli Bierwieckiej. I tylko tym się zajmujemy. Gdyby nie było wszczęte postępowanie administracyjne przez Urząd Transportu Kolejowego, albo koleje mazowieckie nie przeprowadziłyby swojego postępowania kontrolnego, to wtedy prokurator musiałby na końcu tego postępowania zainicjować wystąpienie, w oparciu o których takie postępowanie byłoby wszczęte. Ale ja rozumiem, że skoro urzędy te wszczęły postępowanie z urzędu, to prokurator będzie z tego ewentualnie zwolniony. Prokurator nie zakończył czynności, wobec powyższego nie mógł zastosować żadnych środków. Powtórzymy czynność i wtedy rozważymy stosowanie środków.
1: Po raz drugi radomianin Karol Adamski stanął na najwyższym szczycie Ameryki Północnej, McKinley, zwanym też Denali. Tym razem wspinał się z Marią Ociuszyńską. Góra nie należy do największych na świecie, ma tylko 6 tysięcy metrów. Jednak jak zwraca uwagę Adamski, tu trudnością jest pogoda panująca na Alasce.
3: Pozdrawiamy z Marią Ociuszyńską z miejscowości Anchorage na Alasce. Właśnie czekamy na odlot naszego samolotu. Za 2 godziny już wracamy z naszej kolejnej przygody. Tym razem na Alasce zdobywaliśmy najwyższą górę Ameryki Północnej, McKinley, również znaną pod nazwą Denali. Szczyt osiągnęliśmy po prawie 3 tygodniach walki ze śnieżycami, ze sztormami. Na tej górze zaczęliśmy tą przygodę 16 wylotem z Talkitny i przez tydzień czasu później nie dolatywały na tą górę żadne awionetki z powodów pogodowych, w sumie załamania tej pogody. Także dwóch kolegów, którzy mieli do nas dołączyć, dołączyli tak naprawdę po tygodniu i już razem mogliśmy od obozu trzeciego razem wspólnie walczyć na tej górze. No warunki, jeśli chodzi o sam szczyt, były niesamowicie inne od mojego pierwszego 4 lata temu wejścia na tą górę, kiedy było minus 52 stopnie. Tym razem było około w nocy spadła chyba temperatura maksymalnie do minus 35 stopni, co też nie jest oczywiście ciepełkiem. Tak, wytrwaliśmy z Marią chyba jako jedni z najdłużej będących tam zespołów i osiągnęliśmy szczyt o 18.48 3 czerwca. Teraz oficjalnie otwieramy ten nasz projekt. Wzięliśmy wszystkie wcześniejsze szczyty jako trening, więc od 3 czerwca oficjalnie zegar ruszył i 12 miesięcy chcielibyśmy zdobyć koronę Ziemi, czyli wszystkie najwyższe góry wszystkich kontynentów, koronę wulkanów Ziemi, czyli adekwatnie, jak również w koronie Ziemi, wszystkie najwyższe wulkany na wszystkich kontynentach i 2 bieguny. Zapraszam Was serdecznie, drodzy słuchacze, do podglądania nas na mediach społecznościowych. Mnie można zażyć pod Karol Adamski Hike, Maria Ociuszyńska na swoim prywatnym, ale również mamy wspólny profil na Instagramie pod nazwą Ultimate Dream Journal. Przepiękna przygoda, więc warto kliknąć i patrzeć, gdzie jesteśmy. Również tam znajdziecie link do tracku, czyli gdzie teraz się znajdujemy, gdzie, bo być może będziemy akurat gdzieś pod szczytem no warto zwiedzić z nami cały świat, podglądając nas na tych, jak wspomniałem, mediach społecznościowych. A wam, moi drodzy, życzę również spełnienia tych marzeń, które sobie wymyślicie, bo warto marzyć.
1: Reagują, bo w przeciwnym razie w mieście tworzyłyby się dzikie wysypiska. Radomscy strażnicy miejscy na bieżąco kontrolują porządki na posesjach. Jak mówi Grzegorz Sambor z Radomskiej Straży Miejskiej, problemy pojawiają się na działkach przy pustostanach, gdzie brak jest właściciela.
4: Wszystkie te obowiązki dotyczące właścicieli lub zarządców nieruchomości reguluje ustawa i uchwała o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy i musimy wiedzieć, co należy robić. Oczywiście porządkujemy posesję, mamy nieczystości pozbywać się tylko i wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych i nie tworzyć żadnych dzikich wysypisk. Oczywiście na terenie działki możemy mieć kompostownik, co jest zgodne z prawem. Tak jak powiedziałem, obowiązek sprzątania wynika z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepis jest bardzo stary, niemniej jednak cały czas aktualny. Do tego dochodzi nam kodeks wykroczeń. Wszyscy powinniśmy mieć odpowiednie pojemniki na śmieci. Chodzi o to, żeby tych śmieci, cały czas będę powtarzał, pozbywać się w sposób legalny, żeby nie tworzyć dzikich wysypisk, żeby nie później to nasze otoczenie wokół nas nie wyglądało fatalnie. Oczywiście za niedopełnienie tych obowiązków strażnicy mogą nałożyć mandaty karne, ale chcielibyśmy, żeby to było naprawdę ostatecznością. Bardzo, bardzo empatycznie podchodzimy do każdego tematu. Oczywiście znajdują się działki, które generują i nam wiele problemów. Generują również problemy natury estetycznej. Są to szczególnie działki, które są opuszczone. Działki, które nie mają właściciela, ale nie dlatego, że tylko i wyłącznie są pustostanami ze względów, że właściciel umarł. Ale również są działki i coraz częściej tych działek jest tych działek coraz więcej. Po prostu spadkobiercy nie przyjmują spadku i informacje, które pozyskujemy z sądu, że sprawa spadkowa nie została przeprowadzona lub nie ma spadkobierców, to generuje nam największe problemy i jesteśmy cały czas w kontakcie z Wydziałem Ochrony Środowiska i z zarządem, z Wydziałem Urzędu zajmującym się nieruchomościami i Zakładem Usług Komunalnych i wtedy na bieżąco monitorujemy teren i próbujemy tak poprowadzić całą sytuację, żeby jednak ta działka została sprzątnięta. Jest to bardzo trudne. Przyznaję, że trzeba bardzo dużo czynności wykonać. Oczywiście istnieją możliwości prawne, ale to wszystko musi się odbywać przez sąd, także to nie będę szczegółów opowiadał. Oczywiście oprócz takich działek na bieżąco kontrolujemy wszystkie działki, w których strażnicy stwierdzają nieporządek. W większości te postępowania kończą się na tym, że właściciele sprzątają, dostają tygodniowy okres czasu. Uciążliwe działki, których właściciele się nimi nie opiekują, nakładamy grzywny lub kierujemy wnioski do sądu, chociaż tych ostatnio było więcej, ponieważ właściciele nie chcieli przyjąć mandatu, twierdząc, że to nie oni zabrudzili. No, niemniej jednak obowiązek sprzątania, utrzymania tej działki czystości cały czas leży po stronie zarządcy lub właściciela.
5: A jeżeli chodzi o dzikie wysypiska, bo też o tym rozmawialiśmy kilka lat temu, że był taki problem, że pozostawiano śmieci w rowach na obrzeżach miasta. Czy ten problem jest nadal aktualny?
4: Problem nadal jest aktualny, niemniej jednak ten problem się zdecydowanie zmniejszył. Ja myślę, że nasze działania prewencyjne, które prowadzimy w tym temacie, również doprowadziły do tego, że tych wysypisk jest mniej. Mamy na terenach takich newralgicznych umocowane fotopułapki i bardzo dużo to robi. Zresztą cały czas o tym mówimy, jednak ta prewencja robi robotę. Oczywiście śmieciarze są wszędzie, tak? I obrzeża miasta szczególnie są to tereny narażone na to, że ktoś przyjedzie, wyrzuci opony, wyrzuci jakieś odpady plastikowe. No niestety tu musimy tylko i wyłącznie apelować do mieszkańców naszych. Apelujemy przede wszystkim o to, żeby wysypywać wszystkie nieczystości albo zawozić do Pszoku, jeśli są to gabaryty, jeśli są to inne odpady. Jest od tego wysypisko śmieci i tam te śmieci powinny się znaleźć.
1: Trwa sezon motocyklowy. O zachowanie rozwagi apelują nie tylko policjanci, ale również lekarze. Najważniejsza jest jazda w kasku i odpowiednim ubraniu. Jak mówi Paweł Cholewiński, lekarz ze szpitalnego oddziału ratunkowego w szpitalu miejskim, w przeciwnym razie może dojść do poważnych urazów.
6: To wszystko zależy od sytuacji, jaka miała miejsce, bo są drobne urazy wynikające z tego, że się przewracamy na własnym podwórku na motocyklu. Poździerane kolana, poździerane łokcie, jakiś guz na głowie, ale są też sytuacje, kiedy dochodzi do tak ciężkich uszkodzeń ciała, że no, walka o życie takiego pacjenta jest długa, ciężka i niezwykle kosztochłonna. No, urazy najtragiczniejsze to są urazy głowy, tak, kręgosłupa, to ręce, nogi połamane da się wygoić najczęściej. Zostaje ślad, ale urazy głowy, mózgu, urazy kręgosłupa, porażenia różnego rodzaju z tego wynikające zostawiają ślad na całe życie. Człowiek zostaje kaleką. Często po wielu tygodniach takiej walki pacjenci umierają po prostu. Trzeba pamiętać o tym, że my mówimy tutaj o konsekwencjach wynikających bezpośrednio dla uczestnika ruchu drogowego, ale pamiętać trzeba też również o rodzinach tych pacjentów. Jak zmienia się sytuacja w rodzinie, w której doszło do takiego wypadku i ojciec, brat, ktokolwiek, dziecko jest ofiarą takiego wypadku i zostaje kaleką. No, życie całej rodziny się zmienia. Dlatego bardzo nam zależy na tym, żeby podnosić świadomość nas wszystkich, bo wszyscy jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego, żeby nie było nerwów na drodze, żeby było myślenie jeden za drugiego, niech myśli i pomaga i odpowiada. Odkręcanie manetki, odkręcanie prędkościomierza jest, no wiadomo, kuszące, natomiast bardzo trudno jest wyhamować w odpowiednim momencie, więc trzeba o tym myśleć. Sam byłem świadkiem pod moim własnym domem dwóch chłopców jadących quadem, z tym, że jeden był bez kasku, jechał w kominiarce. No powiem szczerze, że o mały włos nie zginęliby z własnej głupoty, wyprzedzając na zwykłej osiedlowej drodze cały ciąg samochodów. No i jeden z nich niestety skręcał. Dlatego mówię, trzeba myśleć. Trzeba myśleć i uświadamiać i się chronić. Ilość tych ofiar już jest duża, bo ten ruch motocyklowy w ogóle bardzo się rozrasta z roku na rok. Statystyki z poprzednich lat mówią, że zwykle około 250 osób ginie na drogach motocyklistów. Ale my nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele osób jest kalekami. To pewnie idzie w tysiące. I dlatego bardzo nam zależy na tym, żeby jak najwięcej ludzi zwróciło uwagę na to, że ktoś koło nas jest na tej drodze.
1: O dwa nowe obrazy Jacka Malczewskiego wzbogaciło się Radomskie Muzeum imienia artysty. To w pracowni artysty i portret żony. Tym samym w placówce jest już ponad 50 obrazów olejnych Jacka Malczewskiego. Uznaje się, że to czwarta co do wielkości kolekcja w Polsce. Jak mówi Paulina Szymalak-Bugajska, zwłaszcza portret żony jest wyjątkowo cennym dziełem.
7: Cieszę się, że te obrazy po wielu miesiącach starań trafiły do nas i w ogóle te starania wielomiesięczne zakończyły się sukcesem. Przyznam, że jak najbardziej te prace i wiele innych powinny znajdować się nie tylko w depozycie, ale również na własność. Proszę Państwa, mamy dwie prace. Portret żony, czyli Marii Zgralewskich-Malczewskiej, małżonki artysty, którą poślubił w 1887 roku w Krakowie w Kościele Mariackim. Ja tylko przypomnę, że do ołtarza Jacka Malczewskiego prowadziła księżna Marcelina Czartoryska w zastępstwie ukochanej matki artysty. Portret małżonki jest bardzo późny, namalowany w Lusławicach, w pracowni artysty. Pracownia była zwykłą, taką drewnianą jakby budą, skleconą z prostych desek, którą sam artysta nazywał grobowcem. Praca jest dosyć smutna, melancholijna, ma pewien nastrój zadumy. Myślę, że to też jest jeden z aspektów, za który cenimy malarstwo Jacka Malczewskiego, czyli tą emocjonalną stronę portretowanych modeli. Musicie być Państwo też świadomi, że te ostatnie lata małżeństwa artysty z Marią, no, były nasycone takim próbą pogodzenia się. Ja tylko wspomnę, że Jacek Malczewski przez lata miał romans z piękną kobietą, inteligentną, charyzmatyczną Marią Balową, o czym oczywiście wiedziała małżonka. I te ostatnie lata jakby małżeństwa były pokłosiem emocji, które pomiędzy nimi. Maria Malczewska była bardzo rzadkim gościem w Rusławicach, nad czym bolał sam artysta. I myślę, że to też jest ważny moment, który Jacek Malczewski uwiecznił na jednym ze swoich płócien. Ten moment, kiedy w końcu małżonka, którą błagał o wybaczenie, postanowiła zjawić się również w Rusławicach. Poza postacią Marii Malczewskiej widzicie Państwo fragment drzwi, wnętrze pracowni, tego grobowca, o którym już wspomniałam, symbolicznego artysty za życia, i fragment rozświetlonego pejzażu przed dworem w Rusławicach. Myślę, że to też jest ważne z tego względu, że w końcu w naszych zbiorach, w naszej kolekcji muzealnej, kolekcji działu sztuki Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu mamy portret, tak świetny portret małżonki, który doceniany jest przez wielu historyków sztuki, znawców twórczości Jacka Malczewskiego. To jest druga praca, nieco mniejsza faktycznie. Powstała w 1903 roku i jest takim kadrem jakby z ukrycia. Ukazuje nam dwóch przyjaciół, dobrych znajomych Jacka Malczewskiego, również artystów, krakowskiego akwarelistę Stanisława Tondosa na pierwszym planie po lewej i dalej w głębi Wojciecha Kossaka. No, myślę, że artystę, którego nie trzeba Państwu przedstawiać, syna Juliusza, ojca Jerzego Kossaka, znanego batalisty, artysty, malarza scen rodzajowych. Jacek Malczewski pokazał swoich przyjaciół właśnie przy pracy. Widzicie Państwo również fragmenty prac towarzyszące im w atelier. Jest to ten moment, kiedy mamy możliwość podejrzeć pracę dwóch bliskich przyjaciół naszego Jacka Malczewskiego. Wspomnę tylko, że praca pochodzi właściwie z najlepszej dekady twórczości naszego patrona, więc tym bardziej cieszę się, że trafiła do naszych zbiorów. Także zachęcam Państwa do odwiedzenia naszej stałej ekspozycji i do trzymania kciuków za dalsze powiększanie się naszej kolekcji. Bardzo dziękujemy i serdecznie zapraszam.
1: Kozienice zamienią się w regionalną stolicę muzyki, sportu i rodzinnej zabawy. Już w najbliższą sobotę wystartuje Dzień Puszczy Kozienickiej. Na uczestników czekają turniej siatkówki oraz bieg szlakiem Zygmunta Starego, a także warsztaty czy koncerty. Na scenie wystąpią Nicponie, Wojciech Baranowski oraz Kękę. Całość zwieńczy wielka potańcówka pod gwiazdami. Na wydarzenie zaprasza Mariusz Prawda, burmistrz Kozienic.
8: Już wkrótce, bo 13 czerwca. Kozienice ponownie staną się stolicą dobrej zabawy, muzyki i rodzinnego wypoczynku. Przed nami dzień Puszczy Kozienickiej. Przez cały dzień nad Jeziorem Kozienickim czekać będą atrakcje dla każdego. Strefa rodzinna, pełna animacji i warsztatów, regionalne smaki, rękodzieło, pokazy oraz mnóstwo aktywności na świeżym powietrzu. Sportowe emocje zapewnią bieg szlakiem króla Zygmunta Starego, turnieje tenisa ziemnego i plażowej siatkówki. Po południu odbędą się koncerty znakomitych artystów. To będzie kilka godzin świetnej muzyki i wyjątkowej atmosfery. Na zakończenie zapraszam wszystkich na potańcówkę pod gwiazdami. Drodzy słuchacze, jeśli szukacie miejsca, gdzie można spędzić fantastyczny dzień z rodziną, spotkać się ze znajomymi i poczuć klimat letniego festiwalu, Dzień Puszczy Kozienickiej jest właśnie dla Was. Zapraszam do Kozienic, spotkajmy się nad Jeziorem Kozienickim i wspólnie stwórzmy niezapomnianą atmosferę w sercu Puszczy Kozienickiej.

0: Anna Badowska, zapraszam. Dziesiątki dokumentów, liczni świadkowie i kolejna rozszerzona kontrola. Trwa śledztwo w sprawie nieprawidłowości w szkole drzewnej w Garbatce Letnisku. Zastrzeżenia dotyczyły wydatkowania środków publicznych niezwiązanych z działalnością szkoły. Sprawa została wszczęta po zawiadomieniu przez samorząd województwa mazowieckiego. Materiał dowodowy jest obszerny, a sprawa wymaga szczegółowej analizy, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Radomiu Aneta Guść.
1: Śledztwo to w chwili obecnej prowadzone jest w prokuraturze okręgowej w Radomiu. Jest prowadzone w sprawie, co oznacza, że nikomu nie zostały przedstawione zarzuty. Powierzone zostało do prowadzenia Komendzie Powiatowej Policji w Kozienicach. Wykonywane są czynności procesowe. Na chwilę obecną przesłuchujemy świadków, gromadzimy dokumentację finansową. Ta dokumentacja będzie analizowana. Weryfikujemy te zastrzeżenia, które zgłoszone zostały w zawiadomieniu o przestępstwie złożonym przez Urząd Marszałkowski. Do akt wpłynęła także sprawozdanie z kolejnej kontroli, jaką przeprowadził Urząd Marszałkowski w Szkole Drzewnej w Garbatce. Jest to kontrola obejmująca szerszy zakres działalności szkoły. Kontynuujemy te czynności, śledztwo trwa. To zastrzeżenia dotyczyły jak gdyby sposobu wydatkowania środków, jakimi gospodarowało, bo to chodzi o lata 2022-2024, placówka. Dotyczyły one też wydatkowania tych środków rzekomo na, mówię w ten sposób, ponieważ to jest weryfikowane, na zakupy, które nie pozostawały w związku z działalnością szkoły. Zastrzeżenia dotyczyły także kwestii uregulowania pewnych regulacji wewnętrznych, przepisów wewnętrznych szkoły. Dotyczyły one generalnie tej finansowej działalności szkoły i tej kadrowej, ale też powiązana z finansową, jak gdyby wydatkowanie środków na szkolenia, które też zostały zakwestionowane jako w ocenie Urzędu Marszałkowskiego niezgodne z procedurami, z przeznaczeniem środków. W dużej mierze to zastrzeżenia, które były tam wskazane, kierunkowały się one w zakresie przestępstw mogących polegać na jakimś poświadczeniu nieprawdy w dokumentach, bądź też przywłaszczenia stanowiących własność szkoły, bądź również zakupionych ze środków finansowych szkoły, które mogły przechodzić w dyspozycję osób w tej szkole pracujących, a więc możemy mówić o ewentualnie przestępstwie oszustwa, które jest zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności, przestępstwie poświadczenia nieprawdy w dokumentach, to z kolei jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5. Są to tego rodzaju czyny i tak mogą być oceniane z punktu widzenia prawa karnego. Tych świadków naprawdę jest sporo, bo to będziemy się skupiać w dużej mierze na pracownikach i obecnych, i byłych już szkoły. Także powołany został w Komendzie Powiatowej, wskazany został w Komendzie Powiatowej Policji w Kozienicach zespół funkcjonariuszy, którzy będą wykonywać czynności w tej sprawie.
0: We wrześniu ma zakończyć się budowa kładki i nowego przystanku Radom Południowy. Za budowę przeprawy, która ma połączyć osiedle Południe i Godów, odpowiedzialne jest miasto. Dzięki niej mieszkańcy będą mogli łatwiej dostać się na pociąg. Na razie prace idą zgodnie z harmonogramem, mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.
2: Trwają prace związane z budową nowej kładki pieszo-rowerowej, która połączy osiedle Południe z Godowem, a zarazem zapewni wygodny dostęp do powstającego przystanku kolejowego Radom Południowy. Będzie z niej można skorzystać już we wrześniu tego roku. Wówczas przy peronach zaczną zatrzymywać się pociągi. Kładka pieszo-rowerowa powstaje między drogą biegnącą wokół bloku Spółdzielni Mieszkaniowej Inżynieria na osiedlu Południe, naprzeciw bloku przy ulicy Sycyńskiej 37, a końcówką ulicy Krynickiej na Godowie. Z jej obu stron będą pochylnie, z których będą mogli korzystać zarówno rowerzyści, jak też m.in. osoby na wózkach lub z wózkami. Podobnie jest na przykład na kładce między Prędocinkiem a Malczewem. Będą również oczywiście tradycyjne schody, a na perony kolejowe będzie można dodatkowo zjechać lub wjechać z nich na górę windami. Przeprawa ma około 108 metrów długości i ponad 4 metry szerokości użytkowej. Składa się ona z trzech przęseł, nad obwodnicą południową oraz nad torami kolejowymi do Tomaszowa, Mazowieckiego i Krakowa. Obecnie trwają prace związane m.in. z malowaniem podpór pochylni i montowaniem balustrad od strony ulicy Krynickiej oraz wykonaniem żywicy na obiekcie. Zamontowano także krawężniki na pochylni od ulicy Sycyńskiej, zaś nad torami pojawiły się ekrany przeciwporażeniowe. Gotowe są poza tym betonowe konstrukcje schodów i szybów widowych prowadzących na perony. Dzięki porozumieniu miasta z koleją budowa nowej kładki peronów PKP jest prowadzona w ramach jednego zadania. Identyczne rozwiązanie było zastosowane w przypadku budowy wiaduktu na ulicy Żeromskiego razem z przystankiem PKP Radom Wschodni. Po stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu jest budowa przeprawy. W ramach projektu Rozwój Infrastruktury Mobilności Miejskiej na terenie obszaru funkcjonalnego Radomia etap 1 Polska Wschodnia. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe zajmuje się budową trzech peronów jednokrawędziowych. Dwóch na linii numer 8 do Krakowa i jednego na linii numer 22 do Tomaszowa Mazowieckiego. Roboty w ramach rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025. Warto przypomnieć, że z myślą o utworzeniu węzła przesiadkowego na południu już w 2021 roku został w tej okolicy zbudowany parking typu Park & Ride, Parku i Jedź. Pomiędzy nim a powstającą teraz kładką zostanie również zlokalizowana nowa pętla autobusowa dla komunikacji miejskiej.
0: Pomagać mają specjalne aplikacje na telefonie czy listy zakupów. Sposobów na niemarnowanie żywności jest sporo i sporo jest też do zrobienia, bo żywność nadal trafia do śmietnikowych kubów. O tym, jak nie marnować żywności, Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Anną Głogowską z Banku Żywności.
3: Pani Anno, lata doświadczeń, pani obserwuje to, co się dzieje. Teraz są specjalne też aplikacje, które mają nam pomóc w tym, żebyśmy nie marnowali jedzenia, żebyśmy odbierali też to jedzenie. Pytanie. Jest moda na niemarnowanie jedzenia i czy widać to, że my tego jedzenia nie marnujemy?
4: Moda na niemarnowanie jedzenia już jest od dłuższego czasu. No dowodem jest powstanie banków żywności w Polsce 30 lat po tych Stanach Zjednoczonych. Ale marnowanie jest i to marnowanie jest coraz większe. I to nie jest nawet wina braku świadomości, bo my wiemy, że marnować nie należy, wiemy, że żywność jest najwyższym dobrem, wiemy, że zużywamy surowce, materiały, żeby wyprodukować, ale marnujemy. Dlaczego marnujemy? Dlatego, że po pierwsze robimy zakupy nieprzemyślane, bo robimy. Dla nas zakupy to jest taki rodzaj nagrody, zabawy, kupujemy, fajnie jest. Poza tym pułapki zostawiane na nas przez sprzedawców żywności. Dwie sztuki w cenie jednego, promocja na trzecią sztukę, czwarta sztuka za grosz i takie różne chwyty marketingowe, na które nie ma odpornych. Ale jest rozwiązanie o wiele prostsze niż skupowanie jedzenia. Właśnie te aplikacje, które na pewno są wspaniałym rozwiązaniem. I my się nie możemy nachwalić efektów, jakie one przynoszą, bo po pierwsze, żywność już wyprodukowana, kupiona za grosze, zdrowa, zbilansowana, no i coś dla leniuchów albo osób, które są bardzo zapracowane, bo oczywiście taka opcja też wchodzi w grę. Dostajemy gotową żywność. Dostajemy ją natychmiast i jemy ją natychmiast. Więc nie ma ryzyka, że schowamy do lodówki i będzie leżało, aż coś z tym zrobimy, a najczęściej w efekcie wyrzucamy. Także te aplikacje to naprawdę z pozycji praktyka banków żywności polecamy.
3: O czym powinniśmy jeszcze pamiętać? Żeby niemarnowanie nie było tylko modą i pustym sloganem, ale żeby było też w praktyce. O czym jeszcze powinniśmy pamiętać? O czym zapominamy na co dzień?
4: Na co dzień zapominamy o tym, że nie jesteśmy w stanie zjeść tyle, ile nasze oczy by chciały zjeść. Ja mówię teraz o marnowaniu w skali takiego normalnego konsumenta, zjadacza chleba, gospodarstwa domowego. Zarzucone są sklepy rzeczami, żywnością z różnych stron świata. Nie zawsze wiemy, co z tym zrobić, nie zawsze wiemy, jak z tym zrobić i na koniec nie wiemy, czy nam to będzie smakowało. Często kupujemy na promocjach, co jest potwornym błędem. Naprawdę wierzcie mi, że to jest ogromny błąd, kupowanie na przecenach i na promocjach. Po pierwsze, ta żywność już jest lekka podejrzana, bo nie wiadomo, z jakiego powodu jest ta promocja. Najczęściej to jest przecena z powodu niskiej jakości sprzedawanej żywności. Sklepy mnie nie lubią, trudno. Ale fakt taki jest, że jeżeli mamy coś kupować, to przyjrzyjmy się temu dokładnie, obejrzyjmy datę przydatności do spożycia, obejrzyjmy datę wyprodukowania i przede wszystkim mamy oczy, mamy nos, obejrzyjmy, co to jest. A potem zastanówmy się, czy my naprawdę coś z tym zrobimy. Bo często jest tak, że kupujemy jakiś produkt, bo nam się bardzo spodobał, bo jest taki, no taki fajny, atrakcyjny, taki kolorowy, taki ładnie zapakowany. A potem się okazuje, że domownicy tego nie lubią. My tego nie wiemy, nie wiemy, co z tym zrobić, nie wiemy, jak to przyrządzić, no więc ląduje w koszu. Jeżeli chcemy przyjmować gości, zróbmy listę gości i zróbmy taki rodzaj zapotrzebowania gastronomicznego. Wiemy, znamy naszych gości i wiemy, co oni zjedzą, co oni lubią i ile oni zjedzą. Przecież my to wiemy. Więc po co robić takie zapasy w stylu staropolskim, żeby stół się uginał, a w efekcie się wyrzuca wszystko.
3: Na czym polega Pani praca w Banku Żywności? Na czym się teraz skupiacie? Pani jest koordynatorem zbiórek. To jak wygląda taka codzienna praca w Banku Żywności?
4: Jestem koordynatorem zbiórek i pozysku żywności i pracy magazynu, czyli całej działalności statutowej banku. Zbiórki mamy dwie do roku i to jest bardziej symbol niż nasza rzeczywista praca codzienna. Symbol, który zwraca uwagę na to, że w ogóle banki żywności są. Ten symbol się przeniósł już na inne organizacje. Okazuje się, że pomysł zbiórek żywności jest bardzo dobry, bo inni też z niego korzystają. No i na zdrowie, bo to idzie dla ludzi. Natomiast nasza codzienna praca, praca banków żywności, jest ich 31 w Polsce, polega na tym, żeby zapobiegać wyrzucaniu żywności przez dystrybutorów i producentów. Jeżeli żywność nie zostanie przekazana do sklepów, to zostanie zutylizowana, więc my przechwytujemy tą żywność, która albo ma krótki termin, albo niewłaściwe opakowania. W końcu tylko ludzie obsługują maszyny i zdarza się, że na przykład naklejka jest nie taka, jak być powinna na produkcie.
3: Czy są jakieś pewnie uszkodzenia, czy jakieś...
4: Albo błędne nadruki, techniczne takie, czysto techniczne błędy. Więc my to przechwytujemy taką żywność, przeznaczamy ją dla organizacji, bo my nie jesteśmy detalistami, tylko hurtownikami, więc obsługujemy organizacje. Przekazujemy ją do organizacji, które działają najczęściej na polu pomocy społecznej, dlatego że tam są osoby najbardziej potrzebujące. No w tej chwili niestety jeszcze w naszym kraju są osoby, które potrzebują pomocy żywnościowej. Więc te osoby stawiamy na pierwszym planie, żeby właśnie im najpierw tą żywność przekazać za pośrednictwem organizacji współpracujących z bankiem. Sprzedawcy żywności też czasami muszą ją wyrzucać. Nie zostanie kupiona, zostaje 1-2 dni do upływu terminu przydatności spożycia. Jest jeszcze jeden hak. Przerwany ciąg chłodniczy, na przykład kiedy konsumenci, czyli my, klienci, wchodzimy do sklepu, bierzemy z chłodni towar, oglądamy i odkładamy. Odkładamy go na wierzchu, nie do chłodni. Sprzedawcy go najczęściej przechwytują w tym momencie, kiedy on zostanie wyjęty z chłodni, a nie odłożony na miejsce. No i to już jest towar niepełnowartościowy, więc trzeba go odłożyć. I przekazują go wtedy jako ten niepełnowartościowy towar do Banku Żywności. My mamy obowiązek sprawdzać tych 6 punktów, a więc kolor, zapach, smak, datę, wygląd całego tego artykułu, czyli oceniamy pod takim bardzo organoleptycznym kątem, czy ta żywność jeszcze nadaje do spożycia. Nasze organizacje, nasi podopieczni są wyczuleni na tym punkcie, że dostają żywność niepełnowartościową, więc to zaufanie do końca jest ograniczone. Sprawdzamy, co jemy, uprzedzeni, że to może być jakieś, to może nieść jakieś ryzyko za sobą. Może, ale nie musi. Jeszcze do tej pory, przez te 6 lat naszej pracy z ludźmi, jeszcze nie było takiej sytuacji, żeby żywność przekazana jako niepełnowartościowa trafiła do ludzi i spowodowała jakieś tam problemy żywnościowe.
0: Radomianie bliżej z filozofią. Już dziś rozpoczyna się festiwal Okna imienia profesora Leszka Kołakowskiego. Wydarzenie wpisało się na stałe do kalendarza kulturalnego w Radomiu. Zaplanowaliśmy wiele atrakcji, mówi Justyna Dąbrowska z Resursy Obywatelskiej.
5: Ośrodek Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska zaprasza na 18 już Radomski Festiwal Filozofii Okna imienia profesora Leszka Kołakowskiego. W tym roku odbędzie się 11 i 12 czerwca. Pierwszego dnia zaplanowaliśmy debatę oksfordzką pod hasłem Wolność to odpowiedzialność za słowo. Wezmą w niej udział drużyny z 3 radomskich liceów. 5 imienia Romualda Trauguta, 4 imienia Tytusa Chałubińskiego oraz 12 imienia Witolda Gombrowicza. W programie wydarzenia również spektakl Igrzyska Filozoficzne. To jedna aktówka Marcina Trepczyńskiego, który, jak się okazało, rodzinnie jest związany z Radomiem. Spektakl zaprezentuje młodzież z Teatru Poszukiwań, który działa w resursie pod kierunkiem Katarzyny Sasal. Czwartek, 11 czerwca oddajemy zatem młodym ludziom. Zapraszamy do kibicowania ich zmaganiom podczas debaty i do obejrzenia spektaklu, w trakcie którego w sposób nieoczekiwany zmierzą się ze sobą antyczni filozofowie, m.in. Tales, Sokrates, Epikur i Platon. Debatę rozpoczniemy o godzinie 12, spektakl o godzinie 15. W piątek 12 czerwca przeniesiemy się na radomskie fontanny. O godzinie 16 wręczymy nagrody imienia profesora Leszka Kołakowskiego i miasta Radomia. Rokrocznie odbierają je laureaci Olimpiady Filozoficznej, a w tym roku są to Michał Wojewnik, uczeń 14 Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Staszica w Warszawie, który Olimpiadę wygrał, Piotr Sztencel, uczeń Zespołu Szkół Elektronicznych imienia Bohaterów Westerplatte w Radomiu, Antonina Maj, uczennica 6 Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu, i Piotr Sztencel i Antonina Maj są laureatami Olimpiady Filozoficznej. Będzie też Natalia Koszulańska, uczennica Liceum Ogólnokształcącego nr 9 imienia Juliusza Słowackiego z Wrocławia. Jest laureatką konkursu na pracę związaną z twórczością profesora Leszka Kołakowskiego. Po wręczeniu nagród o 16:30 plenerową scenę oddamy panu doktorowi Jackowi Jarockiemu, związanemu z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Zajmuje się naukowo filozofią umysłu, religii i literatury. Jest także popularyzatorem tej dziedziny nauki, znanym jako pan od filozofii. Doktor Jacek Jarocki zaprosi na wykład, jak odpowiadać wielkim filozofom, o aktualności tradycyjnych pytań filozoficznych oraz warsztaty o zaletach niekonsekwencji w etyce, czyli dlaczego nie zawsze warto przestrzegać reguł. Podczas festiwalu nie zabraknie grupy teatralnej z 2 Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Konopnickiej w Radomiu, a w tym roku młodzież zaprezentuje spektakl Czarownica na podstawie opowiadania Antoniego Czechowa. Reżyserią zajęły się, jak zawsze, Anna Bednarczyk i Anna Szczerbińska. Na tę część festiwalu zapraszamy o godzinie 19. Zwieńczeniem piątkowych wydarzeń będzie plenerowy spektakl Teatru Świat z Bielska-Białej. Więzi to metaforyczna opowieść o relacjach w wykonaniu Katarzyny Michny, Olgi Kozik i Klaudii Olearczyk. Zapraszamy o godzinie 20. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny, zarówno czwartkowe, jak i piątkowe, a cały festiwal odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta miasta Radomia, pana Radosława Witkowskiego.
0: Roboty, technologia i strefa zdrowia. Po raz 38 Radom stanie się stolicą nowoczesnych technologii. Przed nami piknik z nauką od Radomskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Przewidzieliśmy wyjątkowe atrakcje dla uczestników, mówi Paweł Kubicki, prezes organizacji.
6: Przygotowaliśmy wydarzenia, atrakcje dla dzieci, dla młodzieży, a przy okazji dla dorosłych. Myślę, że też będą zainteresowani. Jeżeli chodzi o takie grupy tematyczne, to będą modele zdalnie sterowane. Będzie też to jako ciekawostka zdalnie sterowany czołg Abrams. Trochę mniejszy niż w rzeczywistości, zdecydowanie nawet, ale myślę, że to będzie ciekawe. Jeżeli innowacje, no to muszą być roboty. Ale oprócz tego warsztaty dla dzieci, dla młodzieży. Będzie też Radomiak Football Plus z dmuchanym boiskiem, gdzie będzie można sobie zagrać w piłkę. Będą branżowe centrum umiejętności z Radomia i z Pionek. Będzie nasz Uniwersytet Radomski, szkoły średnie Oprócz tego jeszcze kilka stowarzyszeń i myślę, że program będzie ciekawy dla każdego. Każdy powinien coś dla siebie znaleźć. No i przy okazji to jeszcze strefę zdrowia, gdzie można się będzie zbadać, ale też będzie można się zapisać jako dawca szpików. Technika wydaje się ludziom taka no trochę kwadratowa, trochę nie wszyscy wiedzą jak to ugryźć. Nie wiedzą też, co się w Radomiu dzieje i co możemy fajnego zaproponować tutaj w Radomiu. I to chodzi o stowarzyszenia, firmy, ale również o szkoły i uczelnie. I branżowe centra umiejętności, których w Radomiu mamy kilka. I jesteśmy chyba na mapie kraju przodownikiem. O, takie stare słowo, ale tak to wygląda, ponieważ ze 123 na terenie całej Polski w samym Radomiu jest 5. Plus w najbliższej okolicy jeszcze w Pionkach i Przysusze, czyli dawny teren województwa, to jest 7 branżowych centrów umiejętności. Tak, ale to nie tylko jeżeli chodzi o badania, ale również o wykonywanie operacji i tym, bo oczywiście z przyczyn technicznych nie jesteśmy w stanie tych rzeczy pokazać, bo każdy transport takiego robota to jest potem kalibracja, to jest, więc, a to są drogie rzeczy, wymaga to czasu. Lepiej, żeby sobie gdzieś tam stało na miejscu i ratowało ludziom życie i zdrowie. Głównym celem naszego wydarzenia jest to, żeby zachęcić młodych ludzi do obcowania z techniką, jak również do wybrania kierunków nauczania związanych z techniką. A przy okazji też myśląc o sobie, o nas, o naszej organizacji, o naszych stowarzyszeniach, to zachęcenie ludzi do tego, żeby też wstępowali do stowarzyszeń. To jest tak, że jak teraz jako młodzi ludzie to zobaczą, to kiedyś nagle się otworzy jakaś klapka w głowie i zobaczą, aha, ja to widziałem, na pewno roboty. Roboty, będzie pokaz robota Astorino przez klaster metalowy, który działa przy Izbie Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej. No i uczelnia też pokaże robotopsa nawet z tego, co mi wiadomo, który będzie nawet spacerował wśród zwiedzających. Ten pierwszy robot Astorino jest to ramię robotyczne w zasadzie, które za pomocą którego można realizować pewne czynności, na przykład prawdopodobnie tak jak to się odbywa na tego typu festynach, będziemy chcieli pokazać uczestnikom, ale zachęcić też, żeby sami układali za pomocą tego ramienia klocki. Nie tylko, żeby pokazać, to jest robot, ale również, żeby dotknąć tego robota, zobaczyć, jak on działa, jak to jest przedłużenie tak naprawdę ręki człowieka. Ten drugi robot to nie będzie wykonywał żadnych czynności, takich związanych z wykonaniem czegoś. Natomiast będzie się poruszał, można, tak jak mówiłem, nawiązać z nim interakcję słowną za pomocą gestów. Mówicie o spektaklu teatralnym, teatru Resursa, który się odbędzie tak jak całe wydarzenie 14 czerwca. W Kamienicy Deskurów będzie Teatrzyk Zielona Gęś, także wstęp jest bezpłatny, stosowne informacje będą na stronie internetowej, na plakatach. A kiedy? Od 14 czerwca, w zasadzie 14 czerwca 2026 roku, czyli tego roku, w godzinach od 12 do 17 w Rynku i w Kamienicy Deskurów. Także mamy pełen rynek już zapełniony, jeżeli chodzi o wystawców. Tak samo tak samo Kamienice Dyskurów i w zasadzie to jest sztuka skierowana dla wszystkich, natomiast przedstawienie odbędzie się o godzinie 12, a potem jeszcze mają być odgrywane scenki z tego przedstawienia. Oczywiście wstęp wolny jak zwykle, jest to naszą misją, jest to nasze zadanie statutowe.
7: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96.
0: Vox FM Radom.

0: Radom. Radom. Radom. Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Polska ma zimową stolicę w Zakopanem, letnią stolicę w Sopocie, ma stolicę polskiej piosenki w Opolu, no ale jest też polska stolica bezrobocia w Szydłowcu.
2: Największym pracodawcą jest Urząd Miasta, no to wie pan, całe kolejki się ustawiają u burmistrza o pracę, do zamiatania ulic i tak dalej.
3: Zbierać śmieci, grabić nawet liście. To trzeba mieć znajomości.
4: Najwyższe bezrobocie w kraju w ogóle.
5: Zawsze był powiat szydłowski od początku, było największe, nawet w Europie było taki moment.
4: Pan nie pracuje teraz nigdzie?
5: A po co? Gdzie ja pójdę? Pójdę do kamieniarki, jak ja nie znam się na tym. Ja całe życie w biurze pracowałem.
6: To jest właśnie taka dziwna trochę miejscowość, że najwięcej przypada samochodów na jednego mieszkańca, największe bezrobocie. Polak sobie zawsze poradzi w trudnej sytuacji.
7: Mądrzy ludzie są. Jak rząd ich dyma, to dymają rząd oni. Rozumiem. Gmina da pieniądze, gmina da socjal. No i się żyje. Po co robić? Po co mają mieć takie ręce?
8: Młodzi szukają, żeby dużo zarobić, a mało się narobić.
4: A ile można zarobić?
8: Najniższą krajową u nas w Szydłowcu. No to ile można
4: zarobić? Co i więcej? Nic?
8: Nic.
1: Szydłowiec to niewielkie, urokliwe miasteczko, które leży na styku Mazowsza i Kielecczyzny. Słynie z pięknego rynku, renesansowego zamku i wydobywanego od wieków szydłowieckiego piaskowca, z którego budowano kościoły, pałace czy kamienice w całej Polsce. Dziś jednak Szydłowiec znany jest z czegoś zupełnie innego. Od lat pozostaje polską stolicą bezrobocia. Co ludzie powiedzą z Szydłowca dziś. Adam Feder, zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Oficjalnie w powiecie szydłowieckim aż 23% mieszkańców, tych aktywnych zawodowo, nie ma pracy. To najwyższy wynik w kraju. Jest jeszcze tylko jeden taki powiat w Polsce, gdzie bezrobocie nieznacznie przekracza 20%, to powiat brzozowski na Podkarpaciu. To i tak dużo lepiej niż w Szydłowcu i okolicy.
4: Średnia w Polsce no to jest tam jakieś 6%, w Warszawie 1,5% bezrobocia, a tutaj 23%, po prostu rekordy. Z czego to może wynikać?
7: Jak to panu powiedzieć? Mądrzy ludzie są. Jak rząd ich dyma, to dymają rząd oni. Rozumiem.
4: A o to chodzi, że oficjalnie bezrobocie 23%.
7: Niech pan przyjedzie, jak się ponawiają w tym miejscu, co nie? Aha. To pan zobaczy, że nawet służbowymi samochodami przyjeżdżają.
4: Aha, czyli że ludzie przyjeżdżają do urzędu się zarejestrować, ale gdzieś tam praca...
7: Normalne, co nie?
4: Że na czarno po prostu.
7: A skąd pan z Warszawy, że pan nie wie, że na czarno najlepiej? Bezrobocie było, jest, ale ten, kto chce robić, to robi. Ja mam pracę, wie pan, już tu pracuję 19 lat. I teraz tak, ja pracuję, a niektórzy nie pracują, mają te same pieniądze. Żyje się jak... Szlachta nie pracuje, o.
4: A, że tu dużo szlachty po prostu
7: w okolicy. Tu jest dużo szlachty, tu jest dużo szlachty. Gmina da pieniądze, gmina da socjal. No i się żyje. Po co robić? Po co mają mieć takie ręce? My na przykład szukamy też cały czas do pracy u nas, no ale no cóż, no to z tego, co teraz zrobił rząd i poprzedniki zrobiły z tych ludzi, z tych młodych, z tego mąki nie będzie.
4: A, że młodzi się nie nadają do pracy?
7: Nie nadają się, nie mają praktyk, tylko tak można powiedzieć komputerowce. Telefon, Facebook, aha, TikTok, hała bała i one chcą pieniądze. Dużo ludzi chce pieniądze, nie wiadomo jakie zarobić, większe od fachowca. No to dla takich pracy nie będzie. No posiedzi dwa dni roboty, czasami jeden dzień w pracy, weźmie socjal, czyli weźmie ubranie i w ten sam dzień go już nie ma.
4: Mówicie, że jest praca, tak? Tylko nie ma komu robić.
5: Właśnie,
4: a ile tak można zarobić tak na budowie tutaj? 5 na rękę?
5: Nie, to jest.
9: Najniższa.
4: Ciężka praca, a za najniższą krajową, no to...
5: I jeszcze pracować no najniższą, nie?
4: Pani pracuje.
8: Ja pracuję.
4: No ale to co?
8: Więc jak ktoś chce pracować, to pracuje. Młodzi szukają, żeby dużo zarobić, a mało się narobić.
4: A ile można zarobić?
8: Najniższą krajową u nas w Szydłowcu, no to ile można
4: co
8: zarobić?
4: Co i więcej? Nic?
8: Nic.
1: Problemy Szydłowca zaczęły się na początku lat 90. No, to tak jak w wielu innych miastach i miasteczkach w Polsce, ale prawdziwy kryzys przyszedł na początku lat 2000. Wtedy w okolicy padły ostatnie duże zakłady pracy. Bezrobocie w powiecie przekroczyło 40%. No i to był rekord w skali już nie tylko polskiej, ale europejskiej.
5: Szydłowiec stoi na kamieniu, nie? I oni odbudowywali Warszawę, Pałac Kultury. To stąd kamień pochodzi. A ja mam 63 lata, to ja już się nie będę w kamieniarce zatrudniał, nie?
4: Ale jeszcze do emerytury panu brakuje.
5: Wytrzymam chyba.
4: Ale to co, pan nie pracuje teraz nigdzie?
5: A po co? Gdzie ja pójdę? Pójdę do kamieniarki, jak ja nie znam się na tym. Ja całe życie w biurze pracowałem. Znam się na komputerach, na liczydłach. Pan nie pamięta tego. Dawniej były takie liczydła na przykład, nie? Pan tego na pewno nie wie.
4: To kiedy ostatnio pan pracował?
5: Ja wiem, 4 lata temu.
4: Jest pan zarejestrowany tam w urzędzie?
5: No, ależ oczywiście. Przecież to jest podstawa. Najważniejsze to jest to, że jest pan ubezpieczony.
4: I mówi pan, że w kamieniarce to by była praca, tak? W kamieniarstwie?
5: No, ale jak ja tego nie robiłem nigdy w życiu, to co ja teraz będę klej rozrabiał? Jak ja mam 63 lata, jeszcze dwa... No przecież tego nie będę robił, nie? Mogę z panami tu chodzić i...
4: I poopowiadać tu o szydłowcu.
5: Opowiadać tu o szydłowcu. Mamy zamek. Na Palach jest budowany.
4: W tej turystyce może właśnie tu się te miejsca pracy pojawią.
5: Nie, nie. Szydłowiec jest miastem przegranym, bo jest piękniejszy niż Kazimierz. Tylko, że Kazimierz jest koło Warszawy. Obok Warszawy, no. Nie, no to... A my jesteśmy daleko. Zawsze Szydłowiec był na granicy województwa. Teraz to jest Mazowieckie i Świętokrzyskie. I my zawsze byliśmy na tym miejscu przegrani, no.
4: Aha, że ani tu, ani tam.
5: Ani tu, ani tu. Zawsze byliśmy na końcu.
4: To wie pan, najwyższe bezrobocie w kraju w ogóle.
9: Zawsze był powiat szydłowiecki od początku, było największe nawet w Europie było taki moment.
4: Co, najwyższe bezrobocie w Europie? A, że to tamte 40...
9: 50% dochodziło. Jak u nas były tylko takie zakłady, no ten profil, co mówię, tak to takie widobranżówki, rozmety, to wszystko upadło. Kamieniołomy na całą Polskę, Europę sławne, też upadły.
4: No to co, to nie ma kamienia w Szydłowcu?
9: Chyba ciady sobie pozakładały i wychodzą na tym. Tam nie, tam, bo nie wiem dlaczego tak było. Wszystko upadło tak, jak było. Kapitalizm mamy.
1: Najbardziej symboliczny był upadek zakładu elektronicznego Profel, który w najlepszych latach zatrudniał setki osób. Padła cementownia Wierzbica, o kilkanaście kilometrów od Szydłowca, zatrudniała nawet kilka tysięcy osób. Wielu mieszkańców Szydłowca i okolic dojeżdżało tam do pracy. Padł producent segregatorów i materiałów biurowych Biella. Zostało właściwie tylko kamieniarstwo, ale rozdrobnione. Branża zatrudnia teraz o wiele mniej osób niż kiedyś. Wielu ludzi w ogóle nie pracuje, wielu pracuje dorywczo, to tu, to tam, często na czarno. Rejestrują się w urzędzie pracy, żeby mieć ubezpieczenie zdrowotne.
0: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
4: A pan w jakim charakterze pracuje zazwyczaj?
10: Tynkarz.
4: No i co, nie ma pracy tutaj?
10: Pracy dorywczo, tak, nie, tak mówię.
4: A, dorywczo, tak, że jest praca dorywczo?
10: Tak, raz jest, raz nie ma właśnie.
4: I co, i rejestruje się pan też, tak, w urzędzie po prostu i...
10: Pracę, bo bezrobotnie. Bez prawa do zasiłku.
4: Aha, że bez prawa do zasiłku, tak. Tylko tyle, że ubezpieczenie?
10: Bez ubezpieczenie.
4: No i o to chodzi, tak? A tak to się pracuje gdzieś tak?
10: Tak, dorywczo, tu złapie się pracę, tam złapie się pracę. No jest praca, nie, ale tylko, że wie pan, ciężko, tak. To tak, panu na 20 złotych na godzinę.
4: To ile to wychodzi, tak?
10: 10 godzin to masz 200 zł.
4: 200 zł, no, czyli 20 dni, 4 tysiące?
10: Tak, bez rejestracji, no, na czarno.
4: No tak,
10: mieszkanie, to... opa, wszystko zrobi po pieniądzach, a z czego żyć?
4: A pan tu zostaje w Szydłowcu, czy...?
10: Tak, w Szydłowcu.
4: Czy wyjeżdża pan?
10: Nie, kiedyś wyjeżdżałem.
4: A gdzie pan był?
10: W Holandii.
4: W Holandii?
10: Tak.
4: A jak w Holandii lepiej?
10: A jak wiem, tam ganiarby był na truskawkach.
4: No jakby było lepiej, to by pan nie wrócił.
10: Bym nie wrócił, właśnie.
4: No. I tak lepiej tutaj w Szydłowcu niż tam na truskawkach w Holandii.
10: No lepiej na starych śmieciach.
11: Ja obecnie jestem bezrobotny. Jeszcze Urząd Pracy nigdy mi nie dał żadnego skierowania, ani nie pomógł w znalezieniu pracy. Poza tym, że jakiś tam zasiłek by płacił.
4: No ale co, idzie pan do urzędu i co? I...
11: No, no co, pobieram zasiłek, proszę pana. No i dostaję ponowienie na następny termin i tak to jest, no. Ja na terenie miasta Szydłowiec nie miałem zatrudnienia od lat 90. Zawsze znajdowałem sobie pracę poza miastem. W firmach Warszawa, w Holandii, w Belgii. No obecnie, wie pan, no już jestem na swoje wieki, już te męczą mnie te wyjazdowe prace, także poszukuję pracy tutaj na miejscu, także.
4: A w jakim charakterze?
11: Wie pan, jestem monterem instalacji, wentylacji, klimatyzacji i tak dalej, no a tutaj w tej branży nie ma.
4: Co, wrócił pan do Szydłowca?
11: No wróciłem, no bo gdzie mam wrócić, tu jest mój dom, proszę pana. A rynek pracy jest, tu żadnego rynku nie ma pracy w ogóle. No, a największym pracodawcą jest Urząd Miasta, no to... I to jest taki łańcuszek zależności, no. Całe kolejki się ustawiają u burmistrza o pracę, 2-3 miesiące umowę dostają do zamiatania ulic i tak dalej, takich tam prac porządkowych.
3: U nas w Szydłowcu znaleźć pracę to nawet na tej drodze zbierać śmieci. grabić nawet liście, to trzeba mieć znajomości. Ci, co no, z rodziny, znajomi, to pracę dostaną. A taki po prostu zwykły człowiek. Ja jestem matką dwójki dzieci. Jedna jest po operacji serduszka. Ja wychowuję sama, bo mąż na okrąg, bo tylko w więzieniu. Jego domem jest więzienie. Prosiłam o pracę, przyjął mnie tylko na 3 miesiące. Chciałam przedłużyć.
4: Ale kto przyjął?
3: Burmistrz nasz. A.
4: Co, 3 miesiące pani popracowała?
3: 3 miesiące i stwierdził, że idę do zwolnienia, bo on nie ma pieniędzy. Sprzątałam, śmieci zbierałam.
4: Aha, czyli to jest tak, że burmistrz ma taki program, że daje ludziom po prostu pracę?
3: Interwencyjną, tak. Sprzątanie, czy do szkoły. No to do szkoły, tam na przykład na sprzątaczkę, też mają swoich. Że u nas w Szydłowcu nie masz pleców, nie masz pieniędzy, to jesteś zepchnięty na ostatni tor. Bo ty jesteś człowiekiem spoza marginesu, nie?
4: Czyli co, pani się normalnie rejestruje jako bezrobotna, tak?
3: To znaczy nie rejestruję się jako bezrobotna, bo wyrzucili mnie z urzędu pracy z tego powodu, że pobieram na syna zasiłek pielęgnacyjny, bo z nosa im skapło i przyznali mi dla syna grupę. No, no to biorę tak 1600, biorę te 3300, tam chyba 80 jest, i 2 zasiłki rodzinne po 95 zł. To są śmieszne pieniądze.
4: Czy co, łącznie ma pani to gdzieś około 5 tysięcy?
3: 5,5 tysiąca. No mam 5,400 coś z groszami.
4: Pracować nie bardzo może, tak? No bo musi się pani opiekować.
3: No to muszę się zająć dzieckiem, bo jak nie pójdę gdzieś na lewo nawet do pracy, no to mi zabiorą pielęgnacyjne. Pójdziesz gdzieśkolwiek do pracy, nawet na czarno. No to zaraz cię podpierniczą. I co wtedy? Aha, i musisz zwrócić, musisz oddać.
4: Te pieniądze z MOPS-u, tak? Tak? Z opieki tak, społecznej.
3: Tak, tak. To jest walka, a burmistrz ręce rozkłada. Bo on nie ma pieniędzy.
1: No, skoro już padły takie oskarżenia, że praca jest, ale tylko po znajomości, no to ja próbowałem skontaktować się z burmistrzem, zapytać, jak to jest z tym zatrudnianiem, tylko po znajomości, tylko tych z rodziny i tak dalej. Czy to może być prawda, czy to tylko tak się niektórym wydaje? Burmistrz akurat był w delegacji, usłyszałem, żeby dzwonić do starostwa w tej sprawie. Starostwo skierowało mnie do Powiatowego Urzędu Pracy. No to teraz właśnie Jarosław Basiak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu, wypowie się w tej sprawie.
0: Co ludzie powiedzą?
4: Zarzuty, że ludzie są zatrudniani po znajomości.
12: Trudno mi jest odnieść się do tych zarzutów, tak? My, jeśli mamy tutaj na roboty publiczne, składa nam wniosek, czy to urząd miasta Szydłowiec, czy...
4: I to nie pan zatrudnia, tylko to urząd miasta zatrudnia.
12: Pracowników.
4: No, ale to urząd mnie skierował do pana starosty, a starosta do pana.
12: Może, no i być
4: to
12: tak... może taki zarzut, że tych środków jest tak mało i wtedy nie można też tych osób więcej skierować, prawda? Ja czuję rozgoryczenie zarówno tutaj mieszkańców, jak i włodarzy samorządów, no bo my w tym roku z Funduszu Pracy dostaliśmy o 60% mniej środków niż w poprzednich latach.
4: To są pieniądze na te właśnie prace interwencyjne.
12: To
4: na...
12: jest taki plan finansowy, fundusz, który my otrzymujemy na cały rok. W zeszłym roku była to kwota łącznie prawie około 19-20 milionów, a teraz te środki są w granicach 8 milionów i to jeszcze ze środkami unijnymi. Dlatego tych środków jest tak bardzo mało i tak wydaje mi się to rozgoryczenie też tych mieszkańców naszych.
4: Te kilkaset osób tu w powiecie miało pracę dzięki tym pieniądzom.
12: Roboty publiczne czy prace interwencyjne.
4: Sprzątanie, koszenie łąk.
12: Tak.
1: Największy pracodawca, czyli Urząd Miasta, nie ma w tym roku pieniędzy, żeby wszystkim dać te prace. O każdą posadę trzeba walczyć, no tak to wygląda, czyli nie jest kolorowo. Natomiast tam w okolicach rynku spotkałem takiego lokalnego patriotę, który ma kilka pomysłów, jak można by pchnąć sprawy do przodu i trochę tych miejsc pracy wykreować.
6: Każdy stąd ucieka, jest ciężko, no tyle lat jest największe bezrobocie. To jest właśnie taka dziwna trochę miejscowość, że najwięcej przypada samochodów na jednego mieszkańca, największe bezrobocie.
4: No ale to jak to możliwe w ogóle?
6: Polak sobie zawsze poradzi w trudnej sytuacji. Dużo za granicę też osób wyjeżdża po prostu. Dlatego to się może tak po prostu uzupełnia, że dużo jest tu na bezrobociu, a wiele osób za granicą.
4: Aha, zarejestruje się, jedzie za granicę zarobić i wraca tylko, żeby...
6: Tak jest, tutaj pomieszkać sobie. Tutaj po prostu jest brak jakichś miejsc pracy, jakiegoś rozwoju, brak jakichś firm. i każdy ucieka albo do dużych miast, no i też jest ze studiami, każdy jedzie na studia po prostu i no już tutaj raczej nie wraca.
7: No ale co, ty tutaj jesteś, spotkaliśmy się.
6: No ja jestem tutaj na Śląsku, także u mnie jest różnie, ja mam żonę ze Śląska, także troszkę tu, troszkę tam, jestem takim lokalnym patriotą, także...
7: Rejestrujesz się tu?
6: No na razie jestem zarejestrowany jako bezrobotny tutaj.
7: Aha, czyli tu się rejestrujesz, ale gdzieś tam...
6: No tak, no trzeba coś, no, trzeba coś działać po prostu, sezonowo.
7: No ale piękne miasto w ogóle, wiesz, piękny ten rynek, nie, no, miasto turystycznie.
6: Jest piękne, tak, jest tutaj wszystko zadbane, jeśli chodzi o to, to jest naprawdę wszystko w jak najlepszym porządku.
7: Czyli może tę turystykę tutaj właśnie bardziej rozkręcić, nie? To jest taki temat.
6: Możecie przejechać przez chlebiska, jest tam taki pałac Manor House, tam są takie łaźnie rzymskie, jest to stary pałac od Rowążów. Mamy też dalej w Meksykanie, jest huta żelaza i stali. To jest jedyna huta w Europie ogólnie, która została taka. To jest muzeum, tutaj z Warszawy ma swój punkt, przy dole jest też bardzo ładną miejscowością. Kamieniołomy podkowińskie są tak samo, które niedawno powstały, no nie? Wyrestaurowane były. Jest też zalew tutaj przy dłowcu, no jest troszeczkę tych miejsc.
7: Czyli tu turystów można zaprosić,
6: no,
7: tak?
6: Można jest zaprosić,
7: robić.
6: Jest dużo, tylko trzeba po prostu pomysł, żeby władze wyszły, czy Chlewisz, czy Szydłowca po prostu z ręką do ludzi. Szkoda, że młodzi ludzie uciekają właśnie za pracą, no nie? Bo tak to gdyby tu młodzi ludzie zostawali, to też by inaczej wszystko się rozwijało.
1: Życzyć, żeby młodzi ludzie zostawali, rozkręcali tam biznesy, turystykę też, no bo miasteczko naprawdę jest urokliwe, z ciekawą historią, okolica z turystycznym potencjałem. Dziś to już tyle, w co ludzie powiedzą prosto z Szydłowca. Kolejny odcinek za tydzień. Adam Feder, do usłyszenia.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
13: Autopromocja. Co ty robisz?
14: Ogłaszam rundę specjalną.
0: Mamy jeszcze jeden

0: przed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina, różne rodzaje, drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest, 100 krotka.
2: Reklama.

0: reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
0: Reklama.
4: Ośmiolatek poparzył się płonącą benzyną. Na początek poważny wypadek w zachodniopomorskim. F-35 oficjalnie przyjęte do polskich sił powietrznych. Posłuchajcie, jak wyglądała uroczystość. Gospodarze triumfują w swoim pierwszym meczu na mundialu. Amerykanie wygrali spotkanie z Paragwajem. Minęła 9. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Na początek poważny wypadek w zachodniopomorskim. 8-letnie dziecko poparzyło się tam benzyną. Do wypadku doszło wieczorem w miejscowości Jarognie pod Kołobrzegiem. Szczegóły zna nasza reporterka Oliwia Kisielewska.
5: Ze wstępnych ustaleń wynika, że troje dzieci bawiło się kanistrami z benzyną przy ognisku. W pewnym momencie doszło do nagłego zapłonu jednego z kanistrów. Skala obrażeń jest ogromna. Ogień poparzył około 70% powierzchni ciała 8-letniego chłopca. Dziecko zostało przetransportowane do szczecińskiego szpitala Zdroje.
4: Okoliczności wypadku bada teraz policja. Dzięki nim Polska ma być bezpieczniejsza. Pierwsze trzy super nowoczesne samoloty F-35 zostały oficjalnie przyjęte do polskich sił powietrznych. Za nami ceremonia w bazie w Łasku. Z tymi informacjami teraz nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, maszynę można było zobaczyć nie tylko tam.
6: Rano dwa F-35 wykonały przelot nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem.
7: Żałuję, że tylko raz go widziałyśmy.
8: Super!
9: Ładnie skręciły i poleciały tak akurat wzdłuż linii Wisły, także super.
6: Potem nowoczesne maszyny wróciły do Łasku. Tam czekały najważniejsze osoby w państwie i wojskowi. Prezydent Karol Nawrocki podkreślał, że mamy do czynienia z przełomowym wzmocnieniem polskiej armii.
10: Polska nigdy nie była tak silna i tak gotowa.
6: Z kolei szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz dodawał:
11: to nie siły powietrzne przechodzą rewolucję. To siły zbrojne przechodzą rewolucję.
6: Polska zakupiła łącznie 32 myśliwce F-35. Całość dostaw zaplanowano do 2029 roku.
4: Michał Skolimowski, dziękujemy. Spowodowała kolizję pod wpływem alkoholu i wkrótce może wrócić do orzekania. Chodzi o sędzię Sądu Okręgowego w Zamościu, która w listopadzie ubiegłego roku wjechała wiodący przed nią samochód. Miała 1,5 promila alkoholu. Kobieta przez pół roku była zawieszona w obowiązkach. Od maja sędzia formalnie wróciła do pracy, ale przebywa na zwolnieniu lekarskim, bo okres zawieszenia nie został przedłużony.
12: Na uchwałę Sądu Najwyższego o wyrażeniu zgody na pociągnięcie sędzi do odpowiedzialności karnej zażalenie złożył obrońca. Akta sprawy zostały ponownie wysłane do Sądu Najwyższego celem rozpoznania tego zażalenia i do dnia dzisiejszego zażalenie to nie zostało rozpoznane. Nierozpoznanie tego zażalenia przez Sąd Najwyższy w rzeczywistości uniemożliwia kontynuowanie i zakończenie tego postępowania.
4: Mówił rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Sędzia Teresa T. przebywa na zwolnieniu lekarskim do 19 czerwca. Potem będzie mogła wrócić do orzekania.
3: Słuchacie Vox FM. To są piłkarskie mistrzostwa świata.
4: Amerykanie koncertowo rozpoczęli mundial. W swoim pierwszym spotkaniu gospodarze rozbili Paragwaj 4-1. Mecz na stadionie w Los Angeles obserwowało ponad 70 tysięcy widzów. Amerykańscy kibice nie kryli radości z bramek swoich piłkarzy. Swoje mecze zagrali już wszyscy z trójki gospodarzy. Na inaugurację drugiej kolejki spotkań Kanada zremisowała w Toronto z Bośnią i Hercegowiną 1-1. A dziś wieczorem kolejny mecz grupy B. Szwajcaria zagra z Katarem. Początek spotkania o 21:00.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Co sobota zapowiada się burzowo i to w wielu rejonach Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed wyładowaniami w sumie w 11 województwach. To m.in. zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, łódzkie, wielkopolskie, dolnośląskie i mazowieckie. Burzą będą towarzyszyły silne opady deszczu, lokalnie może pojawić się też grad. Przewidywany jest również silny wiatr, który powieje z prędkością do 60 km na godzinę.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Olga Rudnicka, Lilith. Czyta Anna Dereszowska.
13: Nie bez pewnej złośliwości pomyślała, że mężowi łatwiej było podjąć decyzję o porzuceniu przyjaciół i znajomych miejsc, by przenieść się na koniec świata. Tak właśnie Litka postrzegała Lipniów i dworek, który teraz miał się stać jej nowym domem. Piotr mieszkał z rodzicami w wielu miejscach. Jego ojciec pracował w dyplomacji, więc byli przyzwyczajeni do przeprowadzek. Mąż mógł rozpocząć nowe życie wszędzie i w każdej chwili, pod warunkiem, że z nią. Tak przynajmniej zapewniał. Wolny zawód pozwalał mu pracować gdziekolwiek. Był świetnym architektem. W dodatku interesowało go wyłącznie projektowanie. Pracę w terenie pozostawiał innym. Jemu wystarczał komputer i internet. Litka natomiast zrezygnowała z pracy, gdy tylko się dowiedziała, że jest w ciąży. Przedtem dwukrotnie poroniła w pierwszych miesiącach, więc teraz woleli dmuchać na zimne. Piotr najchętniej umieściłby ją w specjalistycznej klinice i to pod namiotem tlenowym. Ale właśnie zaczął się drugi trymestr. Ciąża przebiegała prawidłowo i mimo świadomości, że wiele może się jeszcze wydarzyć, Lidia była spokojna. Spokojna o dziecko, chociaż sama stała się kłębowiskiem napięcia i skrajnych emocji. Tak więc teraz uznała, że może pomysł przeniesienia się do cichego i pięknego miejsca nie jest zły. To tylko pomoże jej skołatanym nerwom i dziecku będzie wspaniale na wsi, rozmyślała. Świeże powietrze, mogliby wziąć psa albo nawet dwa i koty. Lidia uwielbiała psy, ale zwierzak męczyłby się w dużym mieście na betonowym osiedlu. Teraz wszystko miało się zmienić na lepsze. A przynajmniej tak sobie powtarzała, broniąc się przed uporczywymi obawami. Miała wszystko, czego tylko mogła pragnąć, ale wciąż czuła napływające fale niepokoju. Jak zawsze, gdy otrzymywała od życia więcej, niż w swoim mniemaniu zasługiwała. Starała się odsuwać pesymistyczne myśli, tylko że jej zdaniem cała ta sprawa była dziwna. Piotr w ogóle nie wiedział o istnieniu owego nieznanego stryja ani o rodzinnym gnieździe. Jego rodzice mieszkali od lat w Londynie, a wiadomość o spadku była dla nich takim samym zaskoczeniem jak dla Piotra. Po obejrzeniu archiwum rodzinnego ustalono dość daleki stopień pokrewieństwa. Jeśli dobrze zrozumieli, stryj Leopold był najmłodszym bratem dziadka matki Piotra. Teoretycznie więc to ona powinna zostać nową właścicielką rodzinnego majątku, ale dziedziczenie z mocy testamentu sporządzonego przez stryja dotyczyło wyłącznie męskiego potomka. Teściowa Litki została pominięta. Nie zamierzała podważać testamentu. W końcu nie zależało jej na pieniądzach, a przecież i tak dostawał je ukochany jedynak. Piotr kpił z obaw żony dotyczących dalekiego krewnego, o którym nikt nic konkretnego nie wiedział, a którego istnienie odkryto dopiero po jego śmierci.

0: Olga Rudnicka, Lilith. Czyta Anna Dereszowska.
1: Zaraz za miastem skręcili w wiejską wyboistą drogę, obsadzoną po obu stronach szpalerem powykrzywianych wierzb. Ciągnęła się kilka kilometrów aż do ogromnej, wykutej z żelaza bramy. Piotr wysiadł i podszedł do ogrodzenia, by zdjąć łańcuch z kłódką broniącą dostępu obcym. Żeliwne, wysokie pręty ogrodzenia zasłaniał równie wysoki żywopłot, przerośnięty i nierówny. Jechali teraz wolno żwirowanym podjazdem. Spośród drzew wyłonił się dworek, który zdawał się rosnąć w oczach. Zafascynowana Lidia nie mogła oderwać od niego wzroku. Czuła się tak, jakby trafiła do innego stulecia. Z tyłu jest ogród. Piotr zaparkował tuż przy schodach. Delikatnie podtrzymując żonę, pomógł jej wysiąść z samochodu. Lidka rozglądała się wokół z ciekawością. Trawa się zieleniła, liście na drzewach błyszczały jaskrawym seledynem, zapach wiosny unosił się w powietrzu. Sam dworek, widziany teraz z bliska, wyglądał równie przygnębiająco jak na zdjęciach. Mimo to jednak był piękny. Wystarczyło, by wyobraziła sobie odmalowane fasady i nowe okiennice, by poprawił się jej nastrój. Dom wymagał ogromnej pracy, ale oczyma wyobraźni widziała tutaj dużą, szczęśliwą rodzinę. Chodź. Piotr pociągnął ją za rękę. Najpierw musisz zobaczyć ogród. Cieszył się jak mały chłopiec. Widok, który ukazał się ich oczom, zapierał dech w piersiach. Cały teren był wprawdzie zaniedbany i zarośnięty, ale pozostały wyraźne resztki klombów, gdzie kiedyś rosły kwiaty. Wystarczyło przyciąć wybujałe krzewy, przywrócić im właściwy kształt i usunąć chwasty wypełniające wąskie dróżki wśród drzew. Pośrodku ogrodu stała podniszczona fontanna. Stanowiła wierną kopię tej na rynku, choć znacznie mniejszą. Na dnie zbiornika leżała gruba warstwa pleśni i grzybów. Czas i zmienna pogoda pozostawiły swój ślad na figurach stojących po obu stronach alejek. Mimo to panował tu nobliwy spokój, a całe to miejsce miało niepowtarzalny urok. Lidia odwróciła się i spojrzała na dom. Do ogrodu można było się dostać tylnym wyjściem przez kamienny taras, z którego opadały kręte schody z kamienną balustradą. Spojrzała pytająco na męża. Zrozumieli się natychmiast. Mam tylko klucze do głównych drzwi, powiedział przepraszająco.
2: W porządku, uśmiechnęła się. Miałeś rację, tu jest pięknie.
1: Westchnęła z zachwytu, wdychając zapach wiosennych pąków i kwiatów.

0: Olga Rudnicka, Lilith. Czyta Anna Dereszowska.
1: Edyta obserwowała nową znajomą. Litka wydawała się żywiołową, spontaniczną kobietą. Zdecydowanie dawała się lubić. Propozycja wspólnego posiłku, z którą tak nagle wystąpiła, zaskoczyła ją samą, ale od pierwszego spotkania polubiła tę sympatyczną blondynkę. Litka sama miała w sobie coś z dziecka. Skąd te malowidła? Lidia wskazała na ściany, gdy złożyły zamówienie. I rzeźba na rynku? Wyglądają identycznie. To coś oznacza? Dopytywała się z zaciekawieniem. Nie wiesz? Na twarzy jej rozmówczyni pojawiło się zaskoczenie. Lipniów to raj dla wszelkiego autoramentu czarownic. Co? Zszokowana Litka aż się zakrztusiła. Edyta zerwała się i uderzyła ją kilkakrotnie między łopatki. Już lepiej? Pytała zatroskana. Widząc, że tamta odzyskuje normalne kolory, wróciła na miejsce, udając, że nie widzi ciekawskich spojrzeń.
2: Tak, dzięki, ale czarownice? W XXI wieku?
1: No cóż. Właścicielka księgarni wzruszyła ramionami. Uważamy, że to właśnie tu, w Lipniowie, odbył się ostatni, naprawdę ostatni, zaakcentowała, w Polsce proces czarownic. Naprawdę o tym nie wiedziałaś?
2: Nie miałam pojęcia,
1: przyznała się Litka. Tyle miałam na głowie, że nie szukałam żadnych informacji o waszym miasteczku. Zdaje się, że nie odrobiłam zadania domowego, zażartowała. Myślałam, że utknę na jakimś zadupiu i nawet nie pomyślałam, że to miejsce może mieć jakąś ciekawą historię.
3: Lipniów naprawdę na tym zarabia, zapewniła ją Edyta. Miasto nie jest duże, ale w tym tkwi jego atrakcyjność. Są turyści, więc miejscowy interes kwitnie. Moja księgarnia, a właściwie antykwariat, lepiej tutaj prosperuje niż miałby szansę w wielkim mieście. Ludzi fascynują takie historie. Lipniów mógłby się szybciej rozrastać, ale wtedy straciłby swój klimat.
1: Dziwne. Litka w zamyśleniu przeżuwała kawałek kurczaka. Piotr mi nie wspominał o tej historii. Powinien wiedzieć takie rzeczy.
3: Dlaczego?
1: Edyta starała się nie okazywać zainteresowania, jakie wzbudziła w niej uwaga nowej znajomej. Z informacji, jakie udało jej się zdobyć na temat Sianeckich, nie wynikało, by mieli coś wspólnego z Lipniowem. Podobno mąż Litki odziedziczył dwór poniekąd przypadkiem. Nikt tutaj nie podejrzewał, że staruszek miał jakąś rodzinę.
2: Jest architektem,
1: odpowiedziała jej nowa znajoma takim tonem, jakby miało to wszystko wyjaśniać.
3: Przecież nie projektował tego miasta, zauważyła Edyta, zastanawiając się, jak pociągnąć tamtą za język, bez wyjawiania zbyt wielu informacji.

0: Olga Rudnicka, Lilith. Czyta Anna Dereszowska.
1: Więc co chciałabyś jeszcze wiedzieć? Edyta się poddała.
2: Dlaczego to takie...
1: Lidia wskazała na fresk na ścianie.
2: Takie erotyczne,
1: zakończyła.
2: W końcu to restauracja, a nie lokal, no wiesz, jaki...
1: Przewróciła oczami. Jeśli chodzi o to, dlaczego naga kobieta jest na ścianie lokalu restauracyjnego, a nie w salonie masażu erotycznego, to powinnaś zapytać właścicielkę.
2: To może zostańmy przy samej postaci Lilith.
1: Lidka nie miała tyle tupetu, aby rozmawiać na ten temat z zupełnie nieznajomą jej osobą. No cóż, na twarzy Edyty pojawił się uśmiech. Lilith uważana jest za królową sukubów, czyli kobiecych demonów nawiedzających we śnie mężczyzn. Jest uosobieniem seksu, matką wampirów i złych duchów. Inne podania mówią, że porywa małe dzieci i wysysa z nich krew. Do wyobraźni ludzi najbardziej przemawia kobieta kusicielka i dlatego zmarła hrabina w pewnym momencie zaczęła być utożsamiana nie z czarownicą, tylko właśnie z demoniczną kochanką, sprowadzającą nieszczęście. W końcu, a to akurat fakt, ród Lipnowskich wyginął. Hrabia i jego brat byli ostatni i żaden nie pozostawił potomka. Ludzi jednak bardziej interesuje to, co mogło się wydarzyć, a nie to, co się wydarzyło. Krew, przemoc i seks sprzedają się od wieków.
2: Niesamowite.
1: Lidka musiała przyznać, że wstrząsnął nią dreszcz.
2: Czyli miasteczko, w którym odbył się ostatni w Polsce proces czarownic, karmi się legendą o kobiecym demonie i wykorzystuje kult widca?
1: Podsumowała po namyśle.
2: Na to wygląda.
1: Edyta obserwowała ją uważnie. Była zaskoczona powagą, z jaką nowa znajoma potraktowała jej opowieści.
2: Rzeczywiście, pomieszanie z poplątaniem.
1: Nieoczekiwanie parsknęła śmiechem, uzmysłowiwszy sobie absurdalny splot legend nakręcający koniunkturę lipniowa.
2: Czekaj, czekaj,
1: zreflektowała się Lidka.
2: Legenda legendą, ale mówiłaś, że tę kobietę naprawdę spalono.
1: Zawiesiła pytająco głos.
2: Mieszkał tu taki nawiedzony biskup, brat hrabiego. Straszny zamęt siał wśród ludzi. Uważał się za inkwizytora. Inkwizycja już wtedy nie działała, ale cóż, najwyraźniej to do niego nie docierało.
1: Chcesz powiedzieć, że to on się przyczynił do spalenia własnej bratowej?
2: Brrr!
1: Otrząsnęła się, gdy Edyta przytaknęła.
2: Musiał być strasznym fanatykiem.
1: Pewnie tak, ale zapłacił za to, do czego doprowadził.
2: Co się z nim stało?
1: Powiesił się tej samej nocy, kiedy została spalona Anastazja.

0: Olga Rudnicka, Lilith. Czyta Anna Dereszowska.
1: Chwilę później, ostrożnie niosąc parujący kubek, weszła do biblioteki. Uznała, że poświęci ranek na przestudiowanie kupionej książki. Usiadła wygodnie w fotelu, podciągając kolana i okryła się polarowym kocem. Była połowa kwietnia, ale dom nie należał do najcieplejszych. Dawały się we znaki marmurowe posadzki. Piotr nie pozwolił rozkładać dywanów, żeby nie uległy zniszczeniu podczas remontu i teraz od podłogi bił niemiłosierny ziąb. Na okładce książki widniała postać kobiety, którą Lidka wcześniej widziała wszędzie w miasteczku. Teraz przynajmniej dowiedziała się, skąd to wyobrażenie Lilith. Malowidła ścienne w restauracji stanowiły kopię obrazu Johna Colliera, Lilith. Wprawdzie różniły się kilkoma szczegółami, ale główny motyw pozostawał ten sam. Długowłosa, naga kobieta spleciona w uścisku z wężem. Na obrazie Colliera Lilith stała we wdzięcznej pozie, z przechyloną lekko głową, odrzucając włosy i przyciskała płaski łeb ohydnego gada do ramienia. Małomiasteczkowy artysta nadał restauracyjnemu freskowi więcej erotyzmu. Ta Lilith spoglądała wyzywająco przed siebie, a na jej twarzy widniał pełen ironii zachęcający uśmiech. Lidka odniosła wrażenie, że kobieta jest pewna swojej niszczycielskiej siły. Demoniczna kochanka wiodąca na zatracenie. Przerzuciła kilka kartek. Ku swemu zdumieniu odkryła, że postać Lilith występuje w wielu kulturach. Utożsamiana była na przykład z mezopotamskim demonem porywającym niemowlęta. Grecka Lilith, nazywana Lamią, była libijską królową związaną z Zeusem, której Hera zabrała potomstwo, co doprowadziło Lamię do obłędu i zaczęła porywać obce dzieci. Lidkę szczególnie zaintrygowała informacja, którą uraczyła ją Edyta, że Lilith uważana jest za pierwszą żonę biblijnego Adama, jeszcze przed Ewą. Lidia nigdy nie uważała się za religijną i nie przypominała sobie, by w Księdze Rodzaju była mowa o tej postaci. Toteż lektura książki pochłonęła ją całkowicie. Lilith nie godziła się ponoć z podległością wobec Adama i porzuciła go. Według demonologii zdecydowała się uciec do piekła, gdzie została kochanką najwyższego w hierarchii szatana. Wysłano w pogoń trzy anioły – Senoja, Sensonoja i Semangelofa, by ją sprowadziły z powrotem. Zagroziły zabijaniem dzieci Lilith, jeśli nie wróci do raju. Ta była nieugięta i w odwecie zapowiedziała zabijanie dzieci Adama i Ewy. Do raju nigdy nie powróciła. W średniowieczu powszechnym zwyczajem było noszenie amuletu z imionami trzech aniołów, które miały chronić dzieci przed krwiożerczym demonem. Czując przechodzące po plecach lekkie ciarki, Lidka opuściła kilka barwnych opisów. Jej wzrok przyciągnęło słowo sukub, którego użyła Edyta. Zaczęła czytać. Lilith uważana jest też za królową sukubów, mówiła cicho do siebie. Kobiecych demonów, które nawiedzają we śnie mężczyzn i kradną im nasienie lub wysysają z nich energię życiową. Kabaliści przedstawiali ją jako nagą kobietę o ciele zmieniającym się w wężowe sploty. W każdym podaniu jest niebezpieczną kusicielką, nienasyconym demonem o niezwykłej urodzie.

0: Olga Rudnicka, Lilith. Czyta Anna Dereszowska.
1: Jak go poznałaś? Spytał niezadowolony.
2: To znajome Edyty.
1: Aha. Piotr się uspokoił.
2: Właśnie. A propos tego komisarza. Wiesz, że w Lipniowie zaginęła dziewczyna? Miała 15 lat.
1: Nie żyje? Popatrzył na nią z troską.
2: Wierzę, że się znajdzie cała i zdrowa.
1: Zawołała gorąco.
2: Nawet tak nie mów.
1: Powiedziałaś, miała 15 lat, odparł. Więc co miałem pomyśleć?
2: Nie wiem, dlaczego tak mi się powiedziało.
1: Przez chwilę poczuła wyrzuty sumienia, gdy przypomniała sobie twarz Bartkowiaka. Ojciec Eli byłby wstrząśnięty, gdyby użyła przy nim czasu przeszłego.
2: Wiesz, przyjechała jakieś 2 miesiące temu do Lipniowa i dalej nie wiadomo. Ślad się urywa.
1: Myślisz, że coś jej się tu stało?
2: To takie spokojne miasteczko. Ten komisarz uważa, że mogła pojechać gdzieś dalej.
1: Jak to dalej? Przerwał jej Piotr. Nie rozumiem. Powiedziałaś, że zaginęła.
2: Uciekła z domu, dokładnie rzecz ujmując. Ojciec jej szuka, matka nie żyje. Udało mu się dowiedzieć, że dziewczyna dotarła tutaj. Widział ją właściciel pizzerii i jakiś dostawca jeszcze. I na tym koniec. Nawrocki uważa, że wyjechała. Jutro razem z jej ojcem będą przepytywać kierowców i pracowników dworca. Może na coś trafią.
1: Nie chciałbym nikogo zniechęcać, ale to jak szukanie igły w stogu siana, stwierdził Piotr.
2: Wiem.
1: Lidka oparła głowę na jego ramieniu.
2: Chciałabym im jakoś pomóc.
1: Niby jak?
2: No, wiesz, i tak nie mam co robić. Mogłabym pojeździć po okolicy, popytać.
1: Ani mi się waż, zaprotestował. Nie wolno ci się denerwować, żadnego śledztwa.
2: Mówisz tak samo jak Edyta,
1: rozzłościła się Lidka. Rozsądna kobieta, oświadczył Piotr zdecydowanie. Miałaś się zająć strychem, przypomniał jej.
2: No wiem, ale chciałabym pomóc.
1: Lidka się nadąsała. Najbardziej pomożesz, nie stając się kolejną poszukiwaną, oświadczył stanowczo. Żadnych jazd po okolicy.

0: Olga Rudnicka, Lilith. Czyta Anna Dereszowska.
1: Z trudem odzyskiwała przytomność. Potrząsnęła głową, by mrok przed oczami zniknął. Wokół panowała ciemność. Tylko piekący ból uzmysłowił jej, że jest przytomna. Zimno bijące od kamiennej posadzki świadczyło, że nie błądzi już we mgle własnego umysłu. Sięgnąwszy na oślep ręką, dotknęła jakiejś ściany. Nie próbowała wstać. Częściowo na kolanach, częściowo pełznąc, przesuwała się wzdłuż niej, aż natrafiła na łóżko. Weszła pod drapiący koc i zwinęła się w kłębek. Nadal czuła, jak jej ciałem wstrząsają dreszcze, ale powoli zaczynała się rozgrzewać. Zamknęła oczy i leżała wsłuchana we własny oddech. W przejmującej ciszy słyszała bicie swojego serca. Był to zegar odmierzający jej czas. Każde uderzenie przybliżało koniec. Jak długo można czekać na śmierć? Zastanawiała się, kiedy jej serce uderzy po raz ostatni. Nagle w jej świadomość wdarły się znajome dźwięki. Kroki, szuranie, szczęk zasuwy, błysk światła i znowu kroki. Zjawiał się regularnie. Nasłuchiwała w ciemności i oczekiwała na jego przyjście. Za każdym razem była tak samo przerażona. Za każdym razem jej serce zaczynało swój potępieńczy taniec, a oddech przypominał sapanie parowozu. Nienawidziła strachu, który nieodmiennie ją wówczas ogarniał. Nie rozumiała, jak można pogodzić się ze śmiercią, wyczekiwać jej i za każdym razem drżeć, że to już. Za moment. A potem rozczarowanie, że jeszcze żyje. Nadal czuje zimno i strach. Wciąż ma w płucach powietrze, a jej serce przypomina o sobie głośnym bam-bam, bam-bam. Ogarnął ją obłąkańczy śmiech, który z trudem stłumiła. Otworzyła oczy i nie poruszając się czekała. Patrzyła tempo przed siebie, obserwując mężczyznę ubranego w obszerną szatę z kapturem. Na ramieniu niósł nieruchomą dziewczynę. Położył ją na łóżku i przez chwilę patrzył na nią w milczeniu. Postawił świecę na stole i nie rozglądając się już, wyszedł. I znów zabrzmiały te same dźwięki, szczęk zasuwy, echo kroków i odległe szuranie. Leżała jeszcze chwilę bez ruchu, aby się upewnić, że mężczyzna nie wróci. Nie wolno im było rozmawiać, jakby ten zakaz miał znaczenie. Znów musiała powstrzymywać wybuch śmiechu. Czuła, że traci zmysły. Jej współtowarzyszka niedoli nie odezwała się ani słowem od dnia, w którym ją tu przyniesiono po raz pierwszy. Nie wiedziała, jak tamta ma na imię. Domyślała się, że są w podobnym wieku. Ona sama miała 15 lat, gdy tu trafiła. Teraz była starsza. Ale o ile? Nie miała pojęcia. Dni, tygodnie i miesiące biegły poza nią. Dostrzegała upływ czasu jedynie po zmianach, jakie następowały w jej ciele.

0: Olga Rudnicka, Lilith. Czyta Anna Dereszowska.
1: Witam kolegę. W drzwiach stanął komisarz Chmiel, bez pukania oczywiście. Co jest? Michał nie zamierzał udawać. Po ich ostatniej ostrej wymianie zdań, dobre maniery przyprawiłyby go o zawał. Słyszałem, że szukasz tej dziewczyny. Mówiłem ci i powtórzę raz jeszcze, nic ci do tego, jak spędzam wolny czas, warknął. Zastanawiałem się trochę nad tą sprawą. Tamten zachowywał się tak, jakby prowadzili przyjacielską pogawędkę. Pomyślałem, że im szybciej się przekonamy, że tej małej nie ma w Lipniowie, tym lepiej dla miasta i ojca dziewczyny. Rzucił trzymaną w ręku teczkę na biurko. Co to jest? Nawrocki popatrzył podejrzliwie. Pozwoniłem trochę tu i tam, wzruszył nonszalancko ramionami. Moim zdaniem pasuje. Michał niechętnie otworzył teczkę. Na ułamek sekundy przymknął oczy. Widząc czarno-białe zdjęcie zwłok, poczuł przelotny ból w sercu. Na pozór beznamiętnie przejrzał wszystkie fotografie. Zmusił się do sprawdzenia danych. Kobieta, lat około 15-18, włosy blond, wzrost 1,70 m, waga szacunkowa 50 kg. Krzysztof, recytując z pamięci dane, usiadł na krześle na wprost niego. Pasuje. Przyczyna śmierci, wykrwawienie, obrażenia wskazują na gwałt. Nawrocki przerwał czytanie i odłożył teczkę. Czas śmierci 12 tygodni przed znalezieniem zwłok, usłużnie dopowiedział Chmiel. Dziewczyna była tu widziana 8 tygodni temu, zauważył Michał. Około 8, doprecyzował jego rozmówca. Równie dobrze mogło to być wcześniej, albo to nie była ona. Może w tym czasie pojawiła się inna dziewczyna, której rysopis pasuje do naszej zaginionej i została błędnie rozpoznana. Udał, że nie widzi uniesionych w niemym zdumieniu brwi siedzącego naprzeciwko kolegi. Przez dwóch świadków? Nawrocki z trudem opanował emocje, słysząc o naszej zaginionej. A wiesz, jacy są świadkowie, kontynuował przyjacielskim tonem Krzysztof. Sam miałem niedawno taką sytuację, że świadek rozpoznał faceta na okazaniu, a w sądzie wskazał na jego kumpla, który siedział wśród publiczności. Okazało się, że z całego zdarzenia zapamiętał tylko, że facet był blondynem i miał złamany nos. Na okazaniu wskazał tego, kto miał te same cechy, a dopiero jak zobaczył właściwego, to skojarzył. Koszmar! Udał, że się wzdraga. Daruj sobie, już to słyszałem. I to nie raz, podkreślił złośliwie Michał. A skąd pewność, że to moja zaginiona? Nikt jej nie zidentyfikował. Czas w zasadzie się zgadza, rysopis też. Jeśli można mówić o rysopisie w przypadku osoby, która 3 miesiące przeleżała w ziemi. Odparł z uśmiechem Chmiel.

0: Letnie hity w Radomiu na 96,9.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
7: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Radom przy ulicy Kieleckiej 68 przez 70.
8: Marzysz o nowym mieszkaniu? Przyjdź na Dni Otwarte Inwestycji Wyścigowa 42. Tylko 12 i 13 czerwca. Czekamy na Was w piątek od 14 do 18, a w sobotę od 10 do 14. Podpisz umowę na mieszkanie powyżej 80 m2, a otrzymasz voucher o wartości aż 20 tysięcy złotych. Dla pozostałych vouchery rabatowe 100 zł na każdy metr kwadratowy mieszkania. Radom Wyścigowa 42. Więcej na wyścigowa42.pl.
9: Zamiast obietnic bez pokrycia wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%, RRSO 0%. Odwiedź salon drzwi radom.pl Rupcuk, podłogi, drzwi, montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.
10: Szukasz roweru idealnego? Top Bike ma wszystko, czego potrzebujesz. Ponadczasowe rowery górskie, nowoczesne gravele, niezawodne gazele, trekkingi, dziecięce, aż po elektryczne. Top Bike to także profesjonalny serwis, części i akcesoria. Top Bike to też wypożyczalnia boksów dachowych i bagażników rowerowych. Top Bike, Radom Kozienicka 55. Sprawdź na topbikeradom.pl.
11: Jest rok 1886. Karl Benz składa patent na pierwszy samochód. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Jej kierunek wyznacza Mercedes-Benz. Od pionierskich wynalazków przez legendarne samochody, imponującą technologię aż do dzisiaj. Do ery elektromobilności. Świętuj z nami 140 lat innowacji Mercedes-Benz i odkryj wyjątkowe oferty na mercedes-benz.pl.
12: Spotkajmy się w autoryzowanym salonie Mercedes-Benz w Radomiu przy Garbarskiej 79.
13: Reklama.
14: Olga Rudnicka, Lilith. Czyta Anna Dereszowska.
15: Powie mi pan, co się stało?
16: Spytała cicho, gdy odsunął talerz. W Brzezinach zostało znalezione ciało młodej dziewczyny. Rysopis pasował, choć zwłoki były w takim stanie rozkładu, że nie można było jej rozpoznać. Pojechałem dzisiaj z Jankiem. Rozpoznał Elkę. Stracił przytomność. Zabrali go Erką do szpitala. Stan przedzawałowy. Michał zrelacjonował jej w skrócie wydarzenia dzisiejszego dnia.
15: Powiedział pan, że ciała nie można było zidentyfikować,
16: szepnęła wstrząśnięta.
15: Więc jak?
16: Ją rozpoznał? Dokończył pytanie. Przy zwłokach znajdowało się kilka drobiazgów. Janek jest przekonany, że należały do jego córki.
15: Jak zginęła?
16: Naprawdę chcesz wiedzieć? Edyta w milczeniu skinęła głową. W rzeczywistości nie chciała wiedzieć. Nie chciała wiedzieć niczego. Gdyby miała wybór, wolałaby nigdy nie słyszeć o tej dziewczynie i jej ojcu, ale stało się inaczej. Uduszenie, odparł krótko komisarz.
15: Cierpiała?
16: Tak. Przez moment chciał skłamać, ale zrobił błąd i spojrzał jej prosto w oczy. Złote plamki zdawały się żyć własnym życiem. Odniosła pewne obrażenia, które wskazują na gwałt. To było dziecko, dodał cicho. Edyta zamknęła oczy. Jej serce na moment zacisnęło się z bólu. Dobrze się czujesz? Zaniepokojony Michał pochylił się i dotknął z wahaniem jej dłoni.
15: Bardzo cierpiała.
16: Cofnęła rękę. Trudno powiedzieć. Odsunął się. Leżała w tym dole przez 3 miesiące. Ciało zaczęło się rozkładać. Wiele śladów zniknęło.
15: Jak to 3 miesiące? 3 miesiące? To nie może być Elka.
16: Poczuła, jak wraca jej energia.
15: 2 miesiące temu była przecież tutaj.
16: Bartkowiak jest pewien, a świadkowie mogą się mylić. Rozpoznał jej rzeczy osobiste.
15: Jest pewien?
16: Tak, dziewczyna miała przy sobie medalik po matce. Podobno nigdy go nie zdejmowała, wyjaśnił Nawrocki.
15: Może to tylko zbieg okoliczności?
16: Edyta resztkami sił czepiała się nadziei. Może, przyznał Nawrocki, ale trochę za dużo tego. Wiek, waga, kolor włosów. Zaczął wyliczać na palcach. Medalik. Janek rozpoznał też ubranie. Jakie jest prawdopodobieństwo, że to ktoś inny? Zapadła cisza, przerywana tylko tykaniem zegara.

0: Olga Rudnicka, Lilith. Czyta Anna Dereszowska.
1: Po wyjściu przyjaciółki Edyta przeanalizowała na spokojnie przemyślenia Litki. Mimo pozornego bezładu, wszystko wydawało się bardzo przekonujące i logiczne. Mogła mieć rację. Niewykluczone, że w okolicy działa wielokrotny morderca, którego nikt nie szuka. Michał próbował działać na własną rękę, ale jeśli dobrze go zrozumiała, bez badań DNA nic nie da się zrobić. Nie wolno mu się angażować w sprawy spoza ich terenu, a jakiekolwiek informacje może uzyskać wyłącznie prywatnie dzięki uprzejmości kolegów policjantów. Niepewna, czy postępuje właściwie, ale zdecydowana działać, wybrała numer podany jej przez Bartkowiaka. Z nim samym nie mogła się skontaktować, ale w mieszkaniu jego siostry prędzej czy później z pewnością ktoś odbierze telefon. Tak, słucham? Usłyszała melodyjny kobiecy głos. Dzień dobry, nazywam się Edyta Mielnik. Przedstawiła się lekko zdenerwowana. Nie spodziewała się, że ktoś od razu podniesie słuchawkę. Czy pani Małgorzata Milner? Tak, o co chodzi? Jestem znajomą pani brata, Jana Bartkowiaka. Nie mogę się z nim skontaktować od jakiegoś czasu, a mam pilną... Urwała zaskoczona szlochem kobiety. Pani nic nie wie. Jej rozmówczyni z trudem się opanowała. Janek nie żyje. Nie wiedziałam. Edyta była wstrząśnięta. Kiedy to się stało? Tydzień temu był pogrzeb. Nie znam pani nazwiska. Czy pani Janek...
2: Tamta zawiesiła znacząco głos.
1: Nie, nie, nic z tych rzeczy. Zaprzeczyła pospiesznie Edyta. Jak umarł? Serce? Nie, wypadek samochodowy. Uderzył w drzewo.
2: Wypadek? Powtórzyła wstrząśnięta.
1: Drzewo?
2: Stanęła jej przed oczami sytuacja sprzed 2 lat, gdy zszokowana patrzyła, jak straż pożarna rozcina drzwi pogruchotanego auta, by wydobyć ciało. Zemdlała wówczas, ale podczas identyfikacji zwłok matki już nawet nie drgnęła jej powieka. Potwierdziła sucho tożsamość i wyszła. To wspomnienie nawiedzało ją często.
1: Czy mogę do pani przyjechać?
2: Zapytała, odsuwając od siebie prześladujące ją sceny.
1: To ważne. Bardzo panią proszę.
2: Nalegała, gdy kobieta nie odpowiedziała od razu.
1: Koniecznie muszę się z panią zobaczyć. Wiem, że jest pani trudno.
2: Dobrze. Zgodziła się z westchnieniem Małgorzata Milner.
1: Kiedy może pani...
2: Wyjadę natychmiast. Będę u pani wieczorem. Odłożyła słuchawkę, zanim tamta zdążyła się rozmyślić.

0: Olga Rudnicka, Lilith. Czyta Anna Dereszowska.
1: Nawrocki, co ty wyprawiasz?
2: Rozmówca nie zamierzał się przedstawiać.
1: Lada moment, prokurator dobierze mi się do dupy, a ty bawisz się w szukanie zaginionych małolat? Wydział pomyliłeś?
2: Sorry, szefie, burknął, odsuwając aparat od ucha. Huczący głos mógł przyprawić o głuchotę.
1: Sorry, szefie, to wszystko? Nie posunąłeś się ani o krok w naszej sprawie. Wiesz, co mogę zrobić z twoimi raportami, wiesz?
2: Domyślam się.
1: Domyślasz się? Ha, to dobre. On się domyśla. Ty powinieneś wiedzieć.
2: Michał postanowił poczekać. Jak stary się wykrzyczy, to może uda się cokolwiek wytłumaczyć.
1: Jest sprawa, czy nie ma?
2: Głos zabrzmiał już nieco spokojniej.
1: Jest,
2: powiedział stanowczo Nawrocki. Są lepiej zorganizowani niż myślałem, ale zdecydowanie nie można teraz przerwać dochodzenia. Trzeba je prowadzić do końca.
1: Nie masz dowodów, nie masz świadków, nie masz nic. Jedyne, co masz, to stracony czas. W dodatku bawisz się w domorosłego detektywa. Zamierzam cię oddelegować.
2: Potrzebuję trochę czasu, przerwał mu Michał. Mam kilka wątków, muszę je tylko powiązać.
1: Czy sprawa zaginionej dziewczyny ma z tym coś wspólnego?

0: Proszę, szefie, wszedł mu w słowo. Koniec lipca.
1: Nic z tego. Miałeś wystarczająco dużo czasu. 15 lipca widzę raport z dowodami albo ciebie. To wszystko, komisarzu Nawrocki.
0: Jak mam zdążyć, to potrzebuję tych danych. Wiem, że pozornie nie ma związku, ale...
1: Próbował ukryć radość, że udało mu się wybłagać u szefa jeszcze te 2 tygodnie. Dobrze. Powiem Słowikowskiemu, żeby ci przesłał, co potrzebujesz.
0: Jego rozmówca złagodniał. Dzięki, szefie.
1: Michał odetchnął z ulgą. Nie dziękuj, tylko bierz się do roboty. I jeszcze jedno.
0: Tak, szefie?
1: Słowikowski cię nie wsypał. Może nie jestem najmłodszy, ale wiem, co się dzieje na moim podwórku. Nie jestem tu bez przyczyny.
0: Wiem, szefie. Nie zamierzałem sugerować.
1: Nie udało mu się dokończyć zdania.
0: Telefon milczał.
1: Komisarz Nawrocki z roztargnieniem przeczesał ręką włosy.

0: Olga Rudnicka, Lilith. Czyta Anna Dereszowska.
1: O mój Boże! Szepnęła przerażona, klękając przy leżącej na środku szosy nagiej dziewczynie. Była w zaawansowanej ciąży. Jej ciałem wstrząsały drgawki, z kącika ust spływała krew. W błękitnych oczach malowała się pustka.
2: Wezwijcie pogotowie!
1: Krzyknęła do przyglądających się młodych ludzi.
2: Trzymaj się, mała.
1: Wzięła ją za rękę, nie mając pojęcia, co mogłaby zrobić, by pomóc rannej. Oczy dziewczyny spoglądały nieruchomo w górę, ale usta nagle się poruszyły. Edyta pochyliła się, usiłując usłyszeć, co tamta mówi.
2: Musiałam. Przepraszam. Musiałam.
1: Już dobrze. Pogłaskała ją po czole. Zaraz będzie lekarz. Wytrzymaj. Mówiła chaotycznie.
2: Dajcie koc!
1: Krzyknęła do stojącej obok młodej dziewczyny. Ta odwróciła się bez słowa i pobiegła do samochodu. Pogotowie zaraz będzie. Oznajmił męski głos, ale Edyta nie odwróciła głowy, usiłując przytrzymać szarpiącą się dziewczynę. Nie ruszaj się, błagała. Nic ci nie będzie, ale leż spokojnie. Przytrzymała ją delikatnie, ale mocno za ramiona.
2: Nie, nie, nie.
1: Tamta umilkła. Głowa opadła jej bezwładnie na bok.
2: Mam koc!
1: Do Edyty dotarł czyjś piskliwy głos. Nie trzeba, powiedziała dziwiąc się, jak spokojnie zabrzmiały te słowa. Albo może właściwie trzeba. Michał z piskiem opon zatrzymał samochód. Część drogi była zablokowana. Dwóch policjantów przesłuchiwało kilkoro młodych ludzi, którzy opowiadając gestykulowali gwałtownie. Rozejrzał się w poszukiwaniu Edyty. Przyjechał tu tylko ze względu na nią. Był już po służbie i miał wracać do domu, gdy usłyszał zawiadomienie o wypadku. Gdzie jest Edyta Mielnik? Złapał za ramię jednego z funkcjonariuszy kręcących się w pobliżu. Spojrzał we wskazanym przez niego kierunku. Stała na poboczu, obejmując się ramionami. Długie włosy zasłaniały jej twarz. Patrzyła na leżące na szosie ciało. Edyta! Zawołał, podbiegając do niej.
2: Michał?
1: Odwróciła się zdziwiona. Objął ją mocno i przygarnął do siebie. Edyta zarzuciła mu ręce na szyję i wtuliła się w niego.
2: Nic ci się nie stało?
1: Szepnął, odsuwając ją po dłuższej chwili.
2: Nic mi nie jest. Ale ona...
1: Głos jej się załamał. Nie patrz tam. Przytrzymał ją stanowczo, zdecydowanym ruchem ujmując za podbródek i zmuszając, by spojrzała na niego. Zalała go fala ulgi. Nie zauważył u Edyty żadnych śladów obrażeń.

0: Olga Rudnicka, Lilith. Czyta Anna Dereszowska.
1: Pamiętasz naszą wczorajszą rozmowę?
2: Przerwała mu Litka, zwracając się do Edyty. Powiedziałam ci, że jeśli znaleziona dziewczyna to nie Elka, a facet sam ujawnił ciało, żeby nikt do niego nie dotarł w związku z Elką, to znaczy, że w Lipniowie działa seryjny morderca, który moim zdaniem ma na sumieniu co najmniej dwie ofiary. Zamilkła na chwilę, żeby nabrać tchu. Widząc, że Edyta przytakuje, a komisarz słucha uważnie, kontynuowała. Wiem, wciąż myślisz, że odnajdziesz tę Bartkowiak żywą, ale po co facet miałby ryzykować i ją przetrzymywać? Myślę, że ona też nie żyje, powiedziała przepraszającym tonem. Michał tylko skinął głową. Miał te same obawy, ale nie chciał wypowiadać ich na głos. Jakby to miało oznaczać przypieczętowanie losu nastolatki. Powiedziałam też, że nikt go nie szuka, bo nikt nie łączy tych spraw, zakończyła Litka.
3: To nie zupełnie tak, zaoponował. Nikt nie łączy tych spraw, bo nikt nie wie, że są dwie. Tak długo, jak znaleziona w tamtym jarze dziewczyna będzie uważana za Elżbietę Bartkowiak, tak długo będziemy mieli do czynienia z pojedynczym przypadkiem śmierci.
1: Nie można nic zrobić? Jestem pewna, że kiedy pan Bartkowiak zobaczy to zdjęcie, to zmieni zdanie i...
2: On nie żyje, przerwała jej Edyta.
1: Co takiego?
2: Nawrocki był zszokowany.
1: Jesteś pewna? Skąd w ogóle o tym wiesz?
2: Litka zareagowała podobnie. Jestem. Zeszłej nocy wracałam od jego siostry. Nazywa się Małgorzata Milner. To słaba, schorowana kobieta. Niewiele się od niej dowiedziałam.
3: Dlaczego wczoraj nie chciałaś tego powiedzieć policji? Spytał Nawrocki.
1: Bo nie ufam temu człowiekowi. Któremu?
2: Litka nie miała pojęcia, o kim mowa.
3: Krzysztofowi Chmielowi.
2: Michałowi nie udało się wymówić tego nazwiska obojętnym tonem.
1: Poznałam go. Robi sympatyczne wrażenie.
2: Spotyka się z Darią. Mówiłam ci.
1: No tak, ale co to ma do rzeczy?
2: Ma, oświadczyła twardo Edyta. Zresztą ja nie ufam Darii. A Michał nie ufa temu facetowi. Więcej powodów nie potrzebuje.
1: Przecież nic nie mówię.
2: Litka wzruszyła ramionami. Jak umarł? Zapytał Nawrocki. Podejrzewał, jaka będzie odpowiedź. Edyta nie ukrywałaby tej wiadomości, gdyby chodziło o zawał.
1: Wypadek samochodowy.
2: Przyczyn nie wyjaśniono. Chociaż nie, policja stwierdziła, że zasłabł za kierownicą i dlatego uderzył w drzewo. Jego siostra uważa, że się załamał i zabił. Mnie to nie przekonuje.
1: To niemożliwe,
2: powiedziała z namysłem Litka.
4: Kolejny zbieg okoliczności?
2: Komisarz pochylił się do przodu, patrząc na Edytę.
4: Nie sądzę, odpowiedział sam sobie.

0: Autopromocja. Vox Alert. Vox Alert. Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie. Vox Alert. Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Marzysz o nowym mieszkaniu? Przyjdź na Dni Otwarte Inwestycji Wyścigowa 42. Tylko 12 i 13 czerwca. Czekamy na Was w piątek od 14 do 18, a w sobotę od 10 do 14. Podpisz umowę na mieszkanie powyżej 80 metrów kwadratowych, a otrzymasz voucher o wartości aż 20 tysięcy złotych. Dla pozostałych vouchery rabatowe 100 zł na każdy metr kwadratowy mieszkania. Radom Wyścigowa 42. Więcej na wyścigowa42.pl.
4: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
5: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Radom przy ulicy Kieleckiej 68/70.
6: Wykorzystaj

0: Ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej.
1: Skala może być ogromna. Wciąż trwają prace na działce pod Rzeszowem. Odnaleziono tam szczątki płodów. Takiego lotu nie miał wcześniej żaden papież. Awaria samolotu, którym Leon XIV miał wrócić do Rzymu. Można porozmawiać z psychologiem w tramwaju o niezwykłym projekcie w Łodzi. Będzie na koniec. Minęła 10:00. Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Do tej pory znaleziono szczątki około 50 płodów, ale ta liczba wciąż może wzrosnąć. Na początek wracamy do makabrycznego odkrycia w Lutoryżu pod Rzeszowem. Jak wiecie z Vox FM, na działce, na której trwały prace budowlane, znaleziono kilkadziesiąt płodów. Przeszukiwanie terenu wciąż trwa, śledczy mają do sprawdzenia jeszcze około 5 arów. Jak udało nam się ustalić, była właścicielka działki, 57-letnia patomorfolog Magdalena H., twierdzi, że zakopywała płody, prowadząc wcześniej ich badania. Zeznała śledczym, że dokonywała tego w czasie pandemii koronawirusa. Miejsc i osób zaangażowanych w cały proceder mogło być, jak podejrzewają śledczy, znacznie więcej. Mieszkańcy niewielkiego Lutoryża są zszokowani.
2: No szok.
3: Nie wiem, czy to płody, czy to dzieci już urodzone, czy co, nie wiem. Nie to będą dopiero badać, to nie wiadomo, czy tu przyjmowa jakieś kobiety, czy z szpitalu, czy nie wiem, nie wiadomo. Nie znam ani ludzi tu w ogóle, nikogo z tych domów.
1: Magdalena H. została zatrzymana. Prokuratura prowadzi postępowanie pod kątem zbezczeszczenia zwłok i porzucenia odpadów niebezpiecznych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania. Grozi za to 12 lat więzienia. Wody Polskie nie nadążają rozpatrywać wniosków o pozwolenia wodnoprawne, a potem nakładają gigantyczne kary na przedsiębiorstwa. To niepokojąca tendencja, o której alarmują nas przedstawiciele wodociągów z całego kraju. Część z nich zdecydowała się na batalię sądową z państwową instytucją. Mateusz Chłystun.
4: Symbolem sporu z Wodami Polskimi stało się Piaseczno. Tamtejsze przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji twierdzi, że przy rzeczywistym zużyciu wody powinno płacić około 60 tysięcy złotych abonamentu kwartalnie. Tymczasem po kontroli opłatę wyliczono na około 800 tysięcy złotych. A do tego nałożono ponad 1 000 000 złotych kary. Ta sprawa trafiła do sądu i może mieć znaczenie dla wielu podobnych postępowań w kraju. Jeśli przedsiębiorstwa zaczną wygrywać takie procesy, budżet państwa może zostać obciążony wielomilionowymi zwrotami. Co więcej, to, że instytucja nie nadąża z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych, mimo że wnioski składane są z odpowiednim wyprzedzeniem, potwierdzają nam anonimowo sami pracownicy Wód Polskich. Konsekwencje opóźnień ponoszą więc ci, którzy nie mają na nie wpływu, a kary, które muszą płacić, to środki publiczne pochodzące z kieszeni podatników.
1: To był Mateusz Chłystun, dziękujemy. Papież wrócił z 7-dniowej podróży do Hiszpanii. Wczoraj samolot z Leonem XIV wylądował na rzymskim lotnisku Fiumicino, ale była to podróż z problemami. Maszyna, którą Ojciec Święty miał wrócić do Rzymu z Teneryfy, tuż przed startem uległa awarii. Papież musiał się przesiąść do samolotu króla Hiszpanii, Filipa VI. Okazało się, że przyczyną problemu był wiatr i to z jego powodu nie włączał się silnik. Próbowano ustawić maszynę w innej pozycji, ale bez efektu. Stąd decyzja, by Leon XIV poleciał innym samolotem. Na koniec jeszcze wyjątkowy tramwaj na łódzkich torowiskach. Można się w nim dowiedzieć m.in. jak rozpoznać pierwsze sygnały kryzysu psychicznego oraz gdzie szukać wsparcia dla siebie lub bliskich. W tramwaju są psycholodzy, specjaliści od problemów dzieci i dorosłych. Jechała nim nasza reporterka Elżbieta Piotrowska.
5: Uwaga! Wsiądź! Porozmawiajmy. Zdrowie psychiczne jest ważne.
6: O czym można porozmawiać z psychologiem w tramwaju?
7: W zasadzie o wszystkim.
8: Co słychać? Albo jak się czuję? Piotr Kuraś, Ogólnopolskie Centrum Profilaktyki i Terapii. Albo co zrobić w trudnym momencie, albo gdzie pójść, żeby trenować głowę.
7: Myślę, że jest to dobry wstęp do rozpoczęcia swojej ścieżki pod kątem zdrowia psychicznego.
9: Fajny pomysł. Podoba mi się, że to jest takie objazdowe. Fajne, że się psycholog dosiada.
6: Czuje się pan bezpiecznie?
9: Tak. Tramwaj trochę klekocze, więc nie będzie słychać.
1: Tramwaj będzie jeździć do przyszłego czwartku. Przejazd nim jest darmowy.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Dzisiaj czeka nas sporo chmur, pojawią się burze i silne opady deszczu. Tak będzie głównie na wschodzie oraz zachodzie kraju. Na termometrach zobaczymy od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie przez 20 stopni w centrum kraju do 21-22 na ziemi lubuskiej, Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Jutro będzie podobnie, choć nieco chłodniej niż dzisiaj. Na termometrach od 15 do maksymalnie 19 kresek.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Magazyn publicystyczny Vox FM Radom.
2: Anna Badowska, zapraszam. Quady i motocykle crossowe dla wielu to pasja i adrenalina, dla innych prawdziwy problem. Dlaczego? Niszczą chronione rośliny i torfowiska, płoszą zwierzęta, rozjeżdżają gruntowne drogi. Kierujący quadami i crossami, którzy nie przestrzegają prawa, to wciąż poważny problem w regionie radomskim. Leśnicy apelują o poszanowanie przyrody i ostrzegają, że osoby, które łamią prawo, narażają się na wysokie grzywny, mówi Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

problemem. Z czego to wynika? Dokładnie z tego, że ten rodzaj nielegalnego spędzania wolnego czasu w lesie stał się popularny, szczególnie w okresie pandemii i może też stał się popularny w związku, nie wiem, ze zmianami społecznymi. Chociażby ludzie szukają adrenaliny i rozrywek w lesie. Towarzyszy temu nieświadomość tego, że jest to proceder nielegalny, podlegający zakazom w ustawie o lasach i odpowiednim regulacjom kodeksu wykroczeń. Dlaczego jest nielegalny? No, trudno by było, gdyby każdy mógł w lesie wjechać czym tylko chce. Las jest miejscem prowadzenia gospodarki leśnej, jak również niektóre obszary są chronione.

39 ustawy o lasach i trzeba pamiętać, że zgodnie z kodeksem wykroczeń sprawcy takiego wykroczenia, czyli wjazdu do lasu quadem lub crossem, grozi mandat w wysokości do 500 zł. Ale to nie koniec sankcji, gdyż szkody mogą się kumulować. Nie tylko wjazd do lasu,

rolę, to może dodatkowo powodować, że sprawa może być skierowana do sądu. A wtedy kara grzywny może być zaostrzona nawet do 5000 zł. Pomimo tych kar,

0: że może wszyscy nie wiedzą, więc potrzebna jest też akcja taka, żeby o tym mówić. Jak najwięcej.
1: Należy o tym przypominać, że wjazd na takich pojazdach jak quady czy motocykle crossowe do lasu może być szkodliwy. W takim razie przypomnijmy, bo cierpią przede wszystkim rośliny i zwierzęta.
0: Dlatego, że las to miejsce, gdzie przyroda ma swoje miejsce, rozwijają się rośliny, rozwijają się zwierzęta, mają swoje lęgi. Także wjeżdżanie takim quadem czy crossem w różne miejsca powoduje, że są to poważne zakłócenia dla życia przyrodniczego. Są terminy, gdzie różne, na przykład gatunki ptaków mają swoje lęgi, gdzie zwierzęta wyprowadzają młode. I naprawdę tego ruchu w lesie powinno być jak najmniej, powinien być on ograniczony do niezbędnych czynności, no na przykład w związku z prowadzeniem gospodarki leśnej.

są one przyjazne, technologie dla przyrody. Oczywiście wycinane są też drzewa i wjeżdżamy do lasu w celach takich, aby administrować tym obszarem. No wszyscy budujemy to nasze polskie PKB i zależy nam na tym, żeby jak najwięcej ludzi miało pracę. I trzeba pamiętać, że pracują nie tylko leśnicy, ale zakłady usług leśnych, którym zlecamy pracę w wynikach przetargu, jak również duża część osób zatrudnionych jest w przemyśle drzewnym. Wszyscy kupujemy meble, wszyscy kupujemy książki, nawet papier toaletowy każdy kupuje i też trzeba mieć tą świadomość, że ten produkt, drewno jest produkowany z poszanowaniem wszelkich zasad ekologii i te gwiazdy do lasu, bo o tym dzisiaj mówimy, są

Uważył, że w pobliżu rezerwatu Leniwa, na terenie nadleśnictwa Kozienice, jest zwiększony ruch kładów krosów. Sprawdziliśmy to, mieliśmy wspólną akcję z policją, rozpoznaliśmy wzajemnie swoje metody. Nawet stworzona została taka mapa tych najczęstszych przejazdów czy obszarów, które podlegają temu rodzajowi szkodnictwa. Także

0: to nie tylko problem mieszkańców lasu, ale także tych, którzy te lasy odwiedzają po to, by odpocząć. O nieodpowiedzialnych amatorach rajdów i ich niszczycielskiej działalności służby leśne dowiadują się właśnie od turystów i spacerowiczów.
1: Co jest takie niepokojące też, kładę krosy, no mamy też zgłoszenia, gdyż ludzie chcą iść na spacer. Idą na spacer legalnie, na kiki, na rower i szczególnie mamy tutaj do czynienia z tym problemem w terenach, gdzie rzeźba terenu jest na przykład tereny jakieś podurkowate, czy w Górach Świętokrzyskich, czy nawet tu w Puszczy Kozienickiej. Nic to nie jest przyjemnego, jeśli idziemy z rodziną na spacer, a nagle taki rozpędzony kładowiec czy krosowiec wyjeżdża w naszą stronę, nagle nie widzieliśmy go wcześniej, musimy uskoczyć. No naprawdę nie idziemy po to do lasu, by przeżywać jakieś dodatkowe stresy, rozterki. Może to być niebezpieczne dla turystów. My mamy ostrzeżenia, wiemy o tym i szczególnie te nasze akcje przeciwko kładom i krosom też w terenach turystycznych są prowadzone, dlatego że zależy nam bardzo na bezpieczeństwie turystów. W okresie pandemii jest tych turystów w lesie więcej. Lasy są taką ostoją i miejscem regeneracji sił fizycznych i psychicznych i my dostrzegamy

schodów do lasu może być jeszcze większa. No, mnie cieszą też, martwią wjazdy na tereny wydmy. No, wbrew pozorom nie znajdujemy się w miejscach, gdzie są typowe, na przykład nadmorskie wydmy, ale Puszcza Kozienicka to są pasy porośniętych lasem w tej chwili wydm. Są miejsca też, które

rzadkie. No, niszczone są te elementy, które są może małe, niewidoczne, a wraz z nimi wiele innych organizmów, których nie widzimy. Tak więc też zwracamy uwagę i na te miejsca, aby w nie nie wjeżdżać. A gdzie w takim razie można wjeżdżać? No, Lasy Państwowe nie zajmują się wprost wyznaczaniem obszaru.

przejechać przez Las Kapturski nielegalnie, stąd w związku z licznymi obserwacjami, jak i zgłoszeniami znowu internautów czy osób postronnych, społeczeństwa po prostu, reagujemy silniej i są to tereny szczególnie obserwowane przez Straż Leśną. Ile tej Straży Leśnej jest? No, w takim posterunku w nadleśnictwie przeciętnym Straży Leśnej jest od 2 do 4 strażników leśnych. Pracują oni na zmiany, również w dni wolne, po południowym terminie.

0: jeden ze sposobów walki z tego typu zniszczeniami w lasach, ale tak jak podkreślała nasza rozmówczyni na początku, wjazdy takimi pojazdami do lasu są nielegalne. Porozumienie z policją mające na celu ograniczenie szkodnictwa leśnego podpisano już w 2015 roku. Co przez te kilka lat zrobiono, by rozwiązać problem i w jaki sposób obecnie leśnicy i inne służby walczą z nielegalnymi rajdami?
1: Natomiast tych wykroczeń różnych jest bardzo dużo. Chciałam powiedzieć jeszcze, że bezprawne korzystanie z lasu, bo w tej grupie szkodnictwa znajdują się nielegalne wjazdy kładami i krosami,

na przykład do Rosji. Także współpracujemy tutaj w zwalczaniu tego rodzaju szkodnictwa z innymi służbami, z policją, ze strażą miejską. Staramy się organizować w miarę możliwości czasowych poszczególnych służb wspólne akcje. Mamy podpisane porozumienia i na szczeblu regionalnym, i współpracę na szczeblu tym lokalnym, na przykład nadleśnictwo radą z komendą miejską. Także działamy i używamy.

rejestracyjne lub nierejestrowane pojazdy. Tak więc dodatkowo utrudnia to działania Straży Leśnej. No więc te akcje są trudne. Bywa też, że mamy do czynienia z agresją tych grup, pretensjami. Czasami może to wynikać z nieświadomości, gdzie się wjechało, że złamało się prawo, a czasami no niestety są to takie typowo już zachowania agresywne. No, staramy się, żeby jak najwięcej edukować, czyli mówić o tym, że jazda quadem i crossem w lesie jest nielegalna i niszczy przyrodę. Mieliśmy taką akcję w Świętokrzyskim, wyjeżdżamy z lasu na to.

0: bo ludzie też się wszystko edukują.
1: I pozostajemy w kręgu przyrody. Będziemy teraz rozmawiać o dokarmianiu ptaków. Jak to zrobić, by pomóc, a nie szkodzić skrzydlatym gościom? Przypomina leśnik i ornitolog Jerzy Zawadzki.
2: Przy karmikach możemy spotkać kilkadziesiąt gatunków ptaków, począwszy od takich najbardziej pospolitych, jakimi są sikory. Przede wszystkim sikora bogatka, sikora modra. Nasze pospolite, wydawałoby się, wróble, które wcale nie są tak już pospolite, bo też troszkę w tej chwili jest mniejsza ich liczebność. Mazurki, czyli drugi gatunek wróbla, ale bardzo chętnie też biorą pokarm z tych karmików dzwońce, biorą też te bardzo ładne gołąbki, sierpówki, które żyją i w miastach, i na okolicznych też wsiach. Praktycznie rzecz biorąc, możemy też spotkać grubodzioba, możemy kosa, kwiczoła, kowalika. Jest szereg gatunków właśnie, które chętnie biorą pokarm. Można je łatwo zaobserwować, przyjrzeć się, no, nabyć trochę wiedzy związanej z tym, z tych obserwacji, jak tak wygląda, jak jest ubarwiony, czym się różnią. Można też rozpoznawać, powiedzmy, który u niektórych gatunków, który ptak jest samicą, który jest samcem. To też jest możliwe z obserwacji. Także to takie podstawowe informacje i generalnie tu mówimy o dokarmianiu, ale to jest w sumie służy ochronie ptaków, gatunków, które są chronione, i to jest bardzo według mnie celowe i bardzo dobre działanie. Grubodziób jest to gatunek ziarnojada, który jest, powszechnie występuje tutaj w naszym regionie. Charakterystycznie jest to ptak, powiedzmy, dwa razy większy od wróbla, z charakterystycznym grubym, potężnym dziobem do rozbijania pestek. Najchętniej dzikich jakichś tam czereśni, orzeszków jakichś grabowych, czeremchowych jakichś tam pestek, w mniejszym stopniu tych naszych dużych pestek od czereśni czy wiśni. Żywi się również pączkami drzew bardzo chętnie. Jest to bardzo taki pięknie ubarwiony gatunek. No, ja myślę, że tu nie ma co opowiadać, jeśli chodzi o jakichś szczegółów ubarwienia. To trzeba zobaczyć. Są dostępne różne publikacje, książki. Myślę, że każdy, kto trochę zacznie obserwować ptaki, no, musi sięgnąć do jakiejś literatury fachowej i pomału te gatunki poznawać, rozpoznawać. A jeżeli chodzi o te sikorki, to oczywiście mają żółty brzuch, ale z czarnym krawatem. Jeżeli ten krawat czarny jest duży, to jest samiec. Jeżeli tego czarnego na brzuchu jest mało, to jest samiczka. Są to gatunki, które bardzo łatwo jest rozpoznać, szczególnie kiedy możemy stanąć za firanką przy szybie i patrzeć z bliska, jak one tam mocują się z jakąś, powiedzmy, skórką od słoniny, czy z jakimiś nasionami. I to bardzo są ciekawe obserwacje. Generalnie rzecz biorąc, te ptaki, które, tak jak pani powiedziała, sikorki, jeżeli chodzi o tereny miejskie, to głównie są to ptaki osiadłe, które tu próbują zimować. Tu jeszcze takim gatunkiem, który też można zobaczyć zimującym, który może rzadziej, ale też przylatuje do karmików, to jest, są i próbują zimować zięby, rudziki. Też można te ptaki zobaczyć, które potem typowo już przylatują z zachodniej Europy czy z Afryki i jest ich więcej w sezonie lęgowym. Natomiast takich typowych ptaków, które przylatują z daleka i by korzystały z karmika, to generalnie mogą być to właśnie kwiczoły, które przylatują w dużych stadach ze wschodu. Poza tym też szereg naszych gatunków są to ptaki w tej chwili koczujące. One są osiadłe, ale przemieszczają się na pewne odległości. I może tak się zdarzyć, że na przykład w jakiejś miejscowości koło Radomia większość tych sikorek, co przylatuje do karmika, to są akurat ptaki, które przesunęły się, są ze wschodu bardziej. No to nie wiem, czy bardzo z daleka przyleciały, no ale są to kwestie nawet rzędu 100 czy więcej kilometrów, gdzie ptaki się przesuwają. Szczególnie młode ptaki bardziej przesuwają się na zachód, w stronę tych łatwiejszych warunków zimowania. Także wiele wydaje się, że są te same ptaki, natomiast one pochodzą z innych populacji zupełnie, które delikatnie się przesuwają, potem wracają. Zależne jest też od aktualnie, jaka ta zima jest, prawda? Czyli też w zależności, jak ciężka jest zima, tak też ptaki reagują, prawda? Czy grubość pokrywy śnieżnej, gdzie wtedy jest trudniej też zebrać ziarnojadą, jakieś nasiona znaleźć. W tej chwili jest to dosyć jeszcze proste, nie ma tego śniegu tak dużo. ciepły ten, ocieplenie klimatu nie ma aż takiego znaczenia w tej chwili dla tych naszych pospolitych gatunków, które są liczne i łatwo jest je zaobserwować. No i jeszcze one na szczęście chyba nie podlegają takim fluktuacjom związanych z tym, powiedzmy, całym zjawiskiem, bo różnie też różni naukowcy do tego podchodzą, czy to zjawisko w jakim stopniu występuje, czy ono istnieje, czy nie istnieje, to są podzielone ciągle kwestie. Ja jestem trochę bardziej sceptyczny do tego ocieplenia, mówiąc prawdę osobiście. Jeżeli dokarmiamy ptaki, to powinniśmy dokarmiać je taką pełnowartościową karmą. Nie powinny to być tylko jakieś takie przysłowiowe resztki z naszego stołu, które też mogą czasami spowodować jakieś zaburzenia w trawieniu i mogą być powodem padania ptaków. Najlepszą, no generalnie są jakby dwa rodzaje tej karmy. To jest taka karma tłuszczowa albo tłuszczowo-nasienna i nasiona, które ptaki bardzo chętnie też pobierają. Z nasion sprawa jest bardzo prosta. Takim podstawowym, najlepszym to jest dla wielu gatunków, to jest słonecznik. Można kupić też nasiona konopi, które są dla ptaków. Są to normalne konopie, także żadnych tutaj innych, prawda, myśli, broń Boże, nie należy mieć. Bardzo chętnie są łuszczone. Świetnie to wygląda, jak dzwońce czy grubodzioby łuszczą sobie w dziobkach, te wypadają łupiny, a nasionko jest, prawda, połykane. Te obserwacje już są ciekawe. Oczywiście też ziarna zbóż, prosa. Jeżeli ktoś już się bardziej tym interesuje, można zebrać też pewne rośliny, które na przykład bardzo dobrze działają na trawienie, bo wiadomo, że trawienie tych nasion jest też powoduje jakieś tam utrudnienia żywienia się tylko, tak powiedzmy, cięższą taką karmą, ale to już są szczegóły. Natomiast jeśli chodzi o tłuszczową karmę, najprostszą to jest wywieszenie takiej przysłowiowej słoninki, tak, czy skórki od słoniny, przy czym podstawowa rzecz, musi to być świeże, niesolone, powieszone tak, żeby łatwo było ptaku dolecieć do tego kawałka słoninki, i to są też bardzo chętnie z tego korzystają. Może być to też przetopiony jakiś łój, który też ptaki bardzo chętnie dziobią, szczególnie sikory, kowaliki, albo kupić jakieś gotowe takie kule, prawda, z karmy tłuszczowej i z nasionami. Różne, jest duża podaż tego, można kupić właściwie bez większego problemu w jakichś sklepach z nasionami, czy z jakimiś rolniczymi rzeczami, bądź nawet w supermarketach, i mniej więcej one spełniają te wymogi tej karmy dosyć dobrej dla ptaków. Też w diecie człowieka przyjmowane jest, że takie podstawowe dwie trucizny to jest cukier i sól, prawda? Jedno i drugie jest w dużych ilościach niepotrzebne. Generalnie rzecz biorąc, ta sól NaCl powoduje jakieś zaburzenia. Ja oczywiście nie jestem weterynarzem, nie będę tu szczegółów opowiadał, ale generalnie rzecz biorąc, sól ta powoduje jakieś niekorzystne zmiany w organizmie. Chętniej, powiedzmy, gdyby to była na przykład potasowa sól, no więc ona pewnie by mniej oddziaływała negatywnie. Czasami nawet widać, że niektóre ptaki potrzebują, tak jak na przykład gołębie, które tam dziobią samochód jeżdżący po posolonych ulicach, i im trochę tej soli jakiejś tam potrzeba, prawda? Natomiast dla małych ptaków, no jakieś takie mocno słone pokarmy, gdybyśmy wywiesili, no powodowałyby one jakieś zaburzenia pokarmowe i praktycznie rzecz biorąc dla ptaków niedużo trzeba dla takiej małej sikorki czy zjeść takiego pokarmu, który powoduje jakieś, powiedzmy, niekorzystne zjawiska w układzie pokarmowym. Już nie mówiąc, że taka sikorka powinna generalnie zjeść co najmniej 80% tego, co waży w ciągu dnia, żeby przeżyć do następnego dnia. No więc praktycznie rzecz biorąc, jest to bardzo aktywny ptak, bardzo intensywnie poruszający się, spalający dużo energii. No i to żerowanie, jeżeli już ma coś jeść, to musi jeść coś dobrego, prawda? Nie można robić takiej pułapki, żeby ptaki karma powodowała jeszcze jakieś dodatkowe, niepotrzebne problemy w okresie zimy, która jest zawsze takim ciężkim okresem dla wszystkich organizmów, wszystkich ptaków, zwierząt, które żyją na wolności. Chleb nie jest błędem. Ja myślę, że najlepiej, gdyby to były jakieś okruchy z tego chleba. Może, bo część ptaków to będzie zjadać. Natomiast na pewno chleb, który by leżał i zawilgotnieje i zacznie pleśnić, no powinien być usunięty, bo to też powoduje to też niekorzystne zmiany w układzie pokarmowym, zaburzenia, choroby jakieś grzybowe, Tak samo jak powiedzmy z chlebem spleśniałym, czy tego typu jakimiś pokarmami też pochodzącymi, nie wiem, no, z jakichś obiadów, czy z czegoś, prawda, czy jakichś ziemniaków, czy też do karmiania na przykład jakichś łabędzi, kaczek, czy innych ptaków, które też w Radomiu są, występują właśnie kaczki, też w wielu miejscach są w parkach, czego kilka lat temu jeszcze w takiej skali nie było. Też powoduje duże, niepotrzebne jakieś problemy pokarmowe i może przyczynić się do śmierci ptaków. Jeszcze wracając do pieczywa, no pieczywo też jest solone trochę, prawda? No wiemy, że tam sól jest dodawana do smaku, no, mniej lub więcej. Jeżeli chodzi o te ptaki, one również bardzo chętnie zjadają i jakieś mogą być suszone owoce, które też może na przykład wysypywać do karmików, nasuszyć jakieś jarzębiny, jakichś innych owoców, które są pobierane potem przez na przykład drozdowate kosy kwiczoły. Można oczywiście też nasionami żywić. Bez problemu przecież zjadają nasiona zbóż, nasiona ryżu, czy kukurydzy, czy jakichś innych kasz. Też ptaki to, kaczki to świetnie wciągają w siebie. Kaczka zresztą wszystko prawie w siebie wciąga, co tam znajdzie dookoła, prawda? Od żołędzi po najróżniejsze roślinne jakieś części. Praktycznie rzecz biorąc, ja nawet czasami gdzieś tam kupując jakieś nasiona na targu, gdzie są obok kaczki, to zwykle kupię, no, też jakieś nasiona dla nich, czy w postaci nawet powiedzmy pęczaku, czy jakiś tam zbóż, idzie tam z kilogram czy więcej, jest to wysypane, no i kaczki się rzucają na to i to zjadają. Natomiast świeże takie pieczywo, no generalnie kaczką, no nie grozi, no, które nie jest, no może nie świeże, ale takie już jak jest nam troszkę podeschnięte, ale jest czyste, wolne od jakichś, prawda, zapleśnień, od jakichś takich niekorzystnych rzeczy. I ptaki to zjadają i właściwie, no, praktycznie tutaj nie widać, żeby były jakieś większe problemy z kaczkami, choćby tu w parku Leśniczówka, gdzie ich tam jest nawet, nie wiem, 100 czy 200 sztuk i czasami więcej. I ptaki te bardzo chętnie chleb zjadają. Właściwie od tego nie widać, żeby jakaś ich liczba się zmniejszała, żeby im to jakoś szkodziło, prawda? Czy były jakieś upadki. Natomiast jeżeli byłaby jakaś zarażona jakimiś właśnie grzybami, chleb czy jakiś spleśniały, no to może to spowodować jakieś niepotrzebne, powiedzmy, upadki ptaków, no i zupełnie, że tak powiem, działanie nasze byłoby, no, niecelowe zupełnie. Prawdę mówiąc, jeśli chodzi o ptaki te ziarnojady, czy częściowo owadożerne, tak, nie pamiętam, żeby akurat marchewkę chciały zjadać. Ale natomiast nieraz trafiało mi się, że na przykład sikorki bardzo chętnie dziobały jabłka, tak? To, co na przykład też owoce pokrojone bardzo chętnie drozdy spożywają, czyli kosy, kwiczoły, które sobie wtedy te owoce normalnie też, jeżeli takie jabłka gdzieś zostają na drzewach w stadach, są przez nie dziobane, zjadane. No, potem oczywiście te jabłka tam zaczynają już rozkładać się, są raczej nieruszane przez ptaki, czyli to też jest, można powiesić jabłka za oknem i też będą w jakiś sposób, mogą być przy jakiejś gałązce, gdzie może usiąść ptak i będą one dziobane, będą zjadane. Natomiast jeśli chodzi o kapustę, nie wiem, no możliwe, że na przykład jakieś kuropatwy, bażanty, czyli tego typu ptaki mogą dziobać te warzywa większe, natomiast w naszych tu warunkach takich, powiedzmy, przy domu w karmikach, no to raczej są rzadziej tego typu rzeczy wykładane, bo mówiąc prawdę, nie ma, no wiadomo, kto lubi najbardziej marchewkę, no przysłowiowy zając, tak, który zjada marchewkę, no akurat zając ma ewentualnie innego typu karmiki niż to nasze, do których przylatują ptaki. Jeżeli w jakiś sposób gotowane jakieś warzywa byłyby podawane, no to wiadomo, że ptaki typu kaczka, tam jakieś łabędzie, prawda, gołębie, no to będą to zjadać, no bo właściwie ptaki ostatnio też wiele nowych pokarmów osiągają i spożywają, czego czasami wcześniej ja nie widziałem. No, obserwowałem gołębie, które na przykład zjadały irgę, podskakując do góry i dziobiąc owoce i połykając, czy na przykład tu jednemu z kolegów obiadły wszystkie czereśnie, gołębie grzybacze w czasie, tak? Także te zachowania pokarmowe są różne. W tej chwili ptaki, co mogą znaleźć, to starają się to w jakiś sposób zjeść, ponieważ miasto wcale nie jest taką dużym zasobem pokarmowym, jakby się wydawało, prawda? Dla szeregu gatunków. I myślę, że z tymi warzywami to należałoby tak ostrożnie i raczej nie wypchać całego karmika marchewką, burakami i kapustą, no nie daj Boże kiszoną, prawda? I to raczej z tego karmika nie zniknie.
3: Vox FM Radom. Letnie hitów. Brójcu na 106,4.
4: Autopromocja.

0: Μπέζα. Δώσε μου χώδου. И на добрый вечер. Так миксует для вас DJ Harris. Слухай от 19 только в Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
6: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Jedziemy?
9: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
11: Marzysz o nowym mieszkaniu? Przyjdź na Dni Otwarte Inwestycji Wyścigowa 42. Tylko 12 i 13 czerwca. Czekamy na Was w piątek od 14 do 18, a w sobotę od 10 do 14. Podpisz umowę na mieszkanie powyżej 80 m2, a otrzymasz voucher o wartości aż 20 tysięcy złotych. Dla pozostałych vouchery rabatowe 100 zł na każdy metr kwadratowy mieszkania. Radom Wyścigowa 42. Więcej na wyścigowa42.pl.
12: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
13: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: sklepu Biedronka.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Reklama.
6: Słuchacie magazynu publicystycznego we Vox FM Radom.
7: Propagują adopcję, opiekują się zwierzętami ze schroniska, a także organizują cykliczne imprezy. Od 2 lat w naszym mieście działa Stowarzyszenie Wolontariuszy Radomskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Psia Kostka. O tym, jak wygląda ich praca, Daria Żurowska rozmawia ze swoimi gośćmi.
8: Ze mną w studiu przedstawiciele Stowarzyszenia Wolontariuszy Radomskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Psia Kostka, pan prezes zarządu Kornel Makaruk i wolontariuszka pani Magdalena Sztowska. Witam bardzo serdecznie.
9: Dzień dobry.
8: I może na początku powiedzmy, kim jesteście, co to za stowarzyszenie?
9: Jesteśmy grupą powstałą z wolontariuszy Radomskiego Schroniska, która stwierdziła prawie że 2 lata temu, bo na początku roku 2024, że same działanie w schronisku to troszkę za mało. Że chcemy objąć jakąś pomocą, opieką zwierzęta nie tylko w schronisku, ale również ludzi, którzy powiedzmy no nie mogą sobie finansowo pomóc, pozwolić na należytą opiekę, czy należyte jakieś leczenie, operacje piesków. Jak również stwierdziliśmy, że jako grupa zorganizowana będziemy bardziej zauważalni, będziemy bardziej mieć więcej możliwości, aby pozyskiwać środki na te cele, o które nam chodzi. Oczywiście nie tylko cele finansowe dla nas są istotne, dla nas jest bardzo również istotna propagacja adopcji zwierząt, przede wszystkim nie kupowania, ale adopcji zwierząt, jak również urażliwiania najmłodszych członków naszego społeczeństwa do ochrony zwierząt, do opieki nad zwierzętami.
8: Ilu was łącznie jest w tym stowarzyszeniu?
9: Jest nas 25 osób. Są złożone 4 wnioski o przynależność do stowarzyszenia, także mam nadzieję, że nie tylko będzie nas około 30.
8: Jak wygląda praca wolontariusza?
10: Praca wolontariusza głównie polega na tym, że wyprowadzamy psy na spacery. Staramy się 2 razy chociaż w tygodniu przyjechać, głównie w weekendy. Także wykonujemy też pielęgnację, tak? Czeszemy tak przy spacerach, no ale głównie chodzi o tą radość po prostu z tego samego spaceru, tak? Bo jednak siedzą w boksach te psy, tak? I nie mają za bardzo radości, szczęścia, dopóki nie przyjedziemy po prostu.
8: Co jest najfajniejsze w pracy wolontariusza?
10: Myślę, że sam kontakt ze zwierzętami, dlatego że jednak zwierzęta w schronisku to są zwierzęta, które są niestety po przejściach, tak? Są po przejściach. Są niestety oddawane przez byłych właścicieli, tak? I te zwierzęta, wymagają dużo pracy behawioralnej, dużo miłości. No i każdy spacer, tak? Czy każdy po prostu kontakt z człowiekiem, to jest dla nich po prostu ogromna radość, tak? Także myślę, że samo po prostu to, że się pomaga tym zwierzętom, to jest dla mnie na przykład i dla reszty wolontariuszy, myślę, ogromna radość po prostu.
8: A najtrudniejsze w pracy wolontariuszy?

0: tak w... No różnie jest tak, jest rodzina na przykład tak z psem i niestety czasami coś się zdarzy, tak, jednak. Ale myślę, że najcięższym było to, jak przyjechałam, że miałam ochotę zabrać wszystkie po prostu zwierzęta stamtąd, no bo to jednak, no, wielka miłość po prostu do zwierząt moja, tak, i myślę, że innych wolontariuszy tak samo to przyciąga.
1: A ile czasu trzeba poświęcać na pracę w tym wolontariacie? Jak często przyjeżdżacie do schroniska? Czy przyjeżdżacie raczej okazjonalnie?
0: Znaczy staramy się zawsze w weekendy, tak? W sobotę głównie przyjeżdżać. W niedzielę niektórzy też przyjeżdżają. Na tygodniu raczej też pojedyncze osoby, ale to już naprawdę same pojedyncze osoby przyjeżdżają. No a tak to jak jesteśmy w weekend, no to jest grupa złożona z wolontariuszy, doświadczonych wolontariuszy, którzy... No, raczej przyjeżdżają regularnie.
1: Powiedzmy, a jakie psy i koty trafiają do schroniska? Jak to wygląda?
0: No głównie przez straż miejską tak są przywożone, tak, lub są telefony, tak, do pracowników, tak, schroniska, że coś się stało, tak, jest interwencja jakaś musi być, tak, jednak, no albo są niestety łapane, tak, na gdzieś tam na ulicy, na polach, tak. Więc no tak naprawdę z różnych przypadków są trafiane tak te zwierzęta. No przyjeżdżamy w soboty na przykład, tak, i jest na przykład rząd jednych tak boksów psów jak, z jakąś tam nazwą, tak. No i jak liczymy ilość osób, jest na przykład 20 czy tam mniej osób, no to jak jest wystarczająca ilość wolontariuszy, no to bierzemy się po prostu na przykład za te większe boksy, gdzie w boksach siedzą po 4, po 5 psów, tak? I musi te 5 osób z jednym boksem po prostu wyjść na spacer.
1: A czy są jakieś psy lub koty, które potrzebują jakiejś na przykład szczególnej opieki?
0: Znaczy, z kotami tutaj, wiadomo, pracownica jedna się zajmuje kotami i tu raczej do niej by było to pytanie, ale na pewno, no tak, mi się wydaje, że wszystkie wymagają dobrej tak opieki, tak, dobrego po prostu wsparcia takiego, tak, zarówno dla pracowników także, bo teraz jest też taki czas, że trwa remont w schronisku, tak, no i też jest, no, ciężko dla zwierząt zarówno, jak i dla pracowników, tak. Więc też chciałam tu powiedzieć, że zapraszamy ludzi, tak, chętnych, tak, którzy kochają zwierzęta, tak, którzy kochają pomagać po prostu, aby dołączyć do wolontariatu lub jeśli ktoś nie może dołączyć, no to po prostu na akcję zapraszamy. Mamy akcję Wyprowadź psa na spacer co miesiąc, staramy się w każdą pierwszą sobotę miesiąca organizować taką akcję i ludzie z miasta przyjeżdżają do schroniska i dostają pieska na spacer.
1: No właśnie, tutaj koleżanka wspomniała, czy można do was dołączyć? Czy...
2: Oczywiście, jak najbardziej. Można dołączyć do samego schroniska, do wolontariusz schroniska, bo prawo wyprowadzania piesków, jak gdyby powiedzmy samodzielnie, ma tylko i wyłącznie wolontariusz, który podpisał umowę ze schroniskiem wolontariacką. Natomiast do nas zapraszamy wszelkie osoby, które chcą współpracować, nie tylko w samym wolontariacie, ponieważ nasza praca to nie tylko samo wyprowadzanie psów, ale to jest również imprezy, które organizujemy, które mają na celu właśnie pozyskanie między innymi środków na
0: środków
2: pomoc.
0: Także i ludzi do adopcji.
2: Ludzi do adopcji, oczywiście, że tak. Przez to powiedzmy też, powiedzmy, jeżeli organizujemy pikniki. W tamtym roku zrealizowaliśmy 3 pikniki. Pierwszy piknik to był piknik na osiedlu Ustronie, później był piknik w Leśniczówce i później piknik na osiedlu Gołębiów. Na każdym z tych pikników zabieramy po kilka piesków ze schroniska, które mają szansę znaleźć dom i zdarzają się sytuacje, że znajdują dom. Także powiedzmy, tu jest ten element, powiedzmy, kiedy pokazujemy te pieski i je promujemy, jak również prowadzimy zbiórki. Zbiórki oczywiście zarejestrowane, gdzie pieniądze przekazujemy też również schronisku. W tamtym roku finansowaliśmy za kwotę około 7 tysięcy złotych specjalistyczny lek dla piesków starszych, które na stawy, które wymagają takiego leczenia, które powiedzmy uśmierza im ból i powiedzmy łatwiej jest im żyć, egzystować. Jak również sfinansowaliśmy ludziom prywatnym leczenie piesków. Były to czy operacje. Także no, staramy się jak najbardziej zdobyć jak najwięcej środków, żeby tym wszystkim psom i schroniskowym i nieschroniskowym użyć w ich życiu.
1: To jakie jeszcze oprócz tych zbiórek na leki, jakie potrzeby ma schronisko, no i wasze stowarzyszenie, które pomaga?
2: Wielkie potrzeby są, jeżeli chodzi o karmy specjalistyczne. Karmy gastro i karmy hiperalergiczne. No, schronisko ma swoje fundusze, który operuje, którymi działa. Robi to jak tylko się da, najbardziej gospodarczo i ekonomicznie. Natomiast no, nie zawsze jest to możliwe. Tak samo przy każdej imprezie ogłaszamy jedną rzecz, że zbieramy również dary w formie czy to powiedzmy jakiś kocy, ręczników, prześcieradeł, które są potrzebne.

0: potrzebne są ręczniki, koce, kołdry, tylko oczywiście nie puchowe kołdry, tego typu rzeczy. Z kolei w okresie letnim bardzo potrzebne są prześcieradła, jakieś stare kołdry, którymi zasłaniamy od słońca boksy pieską. Natomiast mówię, te ciepłe rzeczy są potrzebne szczególnie w okresie zimowym.
1: Mhm. Powiedzmy, wspomniał tutaj pan o adopcji. Jak wygląda taki proces adopcyjny? Czy na przykład przychodzi się do schroniska i po 2 godzinach wychodzi z psem? Czy to jest jakiś proces? Nie. Jak to właśnie wygląda? Wytłumaczmy.
0: Oczywiście, są zdarzenia takie, powiedzmy, kiedy adopcja jest natychmiastowa. Ja sam miałem takie zdarzenie w tamtym roku, przepraszam, 6 lat temu, kiedy w schronisku panowała parwowiroza i straż miejska przywiozła pieska, szczeniaka z interwencji z ulicy złapanego. No jest wiadomo, było, że ten pies nie ma praktycznie wielkich szans przeżycia w schronisku, gdzie akurat bez miejsc ten wirus panuje, dopóki nie zostanie zlikwidowany. No to ja wziąłem pieska na ten czas, który trwa do dnia dzisiejszego. Ale generalnie adopcja polega na tym, że ktoś przyjeżdża do schroniska, ogląda sobie pieski, zakochuje się zazwyczaj z wzajemnością z pieskiem, wtedy z tego pieska bierze na spacer i z wolontariuszem oczywiście idzie na spacer z tym psem, poznają się. Po pierwszych takich kilku spacerach, kilku zapoznaniach, jeżeli wszystko współgra i ta miłość jest obopólna, wtedy następuje proces adopcyjny, gdzie powiedzmy osoba zainteresowana podpisuje umowę adopcyjną. Oczywiście piesek, który idzie do adopcji, jest pieskiem już wysterylizowanym, zaczipowanym z podstawowymi szczepieniami.
1: Czy często zdarza się, że na przykład piesek wraca do schroniska po takiej adopcji?
0: Zdarzają się takie sytuacje. Te sytuacje są zazwyczaj w takich domach, gdzie na przykład już jest jakiś piesek. I oczywiście powiedzmy, taka adopcja też polega na tym, że piesek, który jest już właścicielem, jest masowy właścicieli, uczestniczy w tych spacerach, bo one też pieski muszą się poznać. Ale podwór, wybieg dla psów, a dom to są dwie różne rzeczy. I zdarzają się takie sytuacje. Zdarzają się sytuacje, że właściciel nie może sobie poradzić z wychowaniem psa, bo niestety te psy wszystkie, mimo naszych starań i działań, żeby powiedzmy jak najbardziej je socjalizować, są niejednokrotnie trudnymi psami. I czasem zdarzają się, że powiedzmy, że ktoś sobie nie może poradzić i z bólem serca musi oddać.
1: A czy są jakieś historie adopcyjne, które zapadły Państwu w pamięć? Pamiętacie takie?
0: No na pewno moja historia adopcyjna z misią, którą wziąłem na tym czas.

0: I mimo wszystko, że i pracownicy schroniska uważali, że nie będzie tutaj miłości wielkiej, okazało się, że bezgodna miłość i piesek żyje, mieszka, ma się wspaniale.
1: A u pani jakaś taka historia?

0: ogłoszenie, że jeździ jakiś pies pociągiem. Że ktoś pewnie wsiadł, może właściciel wsiadł, zapomniał psie, no i pies przyjechał skądś tam do Radomia pociągiem. I tak jak nawet jest ta bajka, książka o psie, co jeździł koleją. I no teraz, z tego co wiem, pies jest w domu, tak, jest zaadoptowany. Mam nadzieję, że ma się dobrze, jest szczęśliwy, na pewno w kochającym domu.
1: Czyli to znaczy, że ktoś go zostawił w tym pociągu, tak?
0: Tak, no ktoś musiał go znaleźć, tak, ktoś zadzwonił pewnie po straż miejską i go do Osońska przywieźli. No i pewnie ktoś przyjechał, nie wiem, czy właściciel, czy ktoś się po prostu z ludzi z miasta przyjechał i po prostu się zakochał w tym się, tak. Może też historię poznał, także o psie, co jeździł koleją. I też no, taka wielka miłość, ale właśnie o to chodzi, że najlepsze jest, nie ma takich historii, ale najlepsze jest to, że jest taka miłość bezwarunkowa, taka od razu miłość, jak ludzie przyjeżdżają, tak, i pies się zakochuje w osobie i ta osoba w psie, to jest po prostu, no, piękne, tak.
1: Też warto, ci, którzy nas słuchają i myślą o zaadoptowaniu pieska, to też chyba warto podkreślić, że pies to nie jest tylko zabawka czy kot, ale to jest obowiązek i duża bardzo odpowiedzialność.
2: To jest i wielka odpowiedzialność. To jest to

0: każdy, kto posiada psa, to nie muszę przekonywać go, że wie o tym, że pies czuje, myśli, z psem się rozmawia. Czasem osoby postronne mające psa mogą pomyśleć, że ktoś powiedzmy jest niestety rozumu, ale no, my psiarze to tak się zachowujemy, traktujemy zwierzęta jako członków rodziny. Wiadomo jest, rzeczą jest, że jeżeli powiedzmy ktoś podróżuje, musi mieć świadomość tego, że nie będziemy tego psa zostawiać. Że każde, nawet zostawianie wśród znajomych, bliskich, którzy znają psa, jest to dla psa wielkie przeżycie. Ja na przykład jestem w ogóle tak samo wielkim przeciwnikiem, jak widzę, że powiedzmy pieski zostawiane są na zakupach koło sklepu. Już nie chodzi o to, powiedzmy, że pies jest narażony na różne niebezpieczeństwa, ale powiedzmy, ten pies naprawdę to przeżywa.
1: Tutaj już wspomnieliście o tym, że na przykład ci, którzy nie mogą zaadoptować pieska, ale kochają zwierzęta, to mogą przyjść na takie spacery, które organizujecie raz w miesiącu. Powiedzmy, kiedy te spacery się odbywają i jak to ogólnie wygląda?
2: Każdą pierwszą sobotę miesiąca są organizowane spacery. Tutaj cała nasza ekipa psiej kostki jest, cała ekipa wolontariuszy ze schroniska także, którzy nam pomagają. No i każdy przyjeżdża, mamy podane godziny, zwykle to jest od 10 do 13 godziny i no ludzie przyjeżdżają, stoją pod bramą, tak, no i czekamy, aż wydamy pieska, tak? Oczywiście to wszystko pod okiem wolontariusza. No i te pieski idą na spacer 20-minutowy, czasami trochę dłużej, jak ktoś po prostu się zakocha w tym psie, tak? I to jest takie, że fajni są naprawdę ludzie, którzy przyjeżdżają, bo ja widzę tak na przykład, że to jest jednak ogromna miłość, tak, do psa. I z jednej strony widzę żal taki w sobie, wyrzuty, że nie mogą po prostu wziąć psa, bardzo by chcieli, ale nie mogą, tak? Ale z chęcią wracają, przyjeżdżają, kilka razy potrafią przyjechać, tak, czasami nawet potem wracają niektóre te osoby na samą adopcję psa.
3: To tyle na dziś. Za uwagę dziękuję, Anna Badowska, i do usłyszenia.

0: promocja.
1: Mamy 8:30 na zegarach.
2: 5 po 7.
3: 6:30.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Cześć dziewczyny, chłopaki.
2: Dzień dobry.
5: Dobry, dobry.
6: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
7: Jest super. Wow.
8: Ale zrobiliście mi dzień.
6: Słuchaj codziennie od 6 rano.
9: Bo Vox FM robi dzień dobry.
6: Autopromocja. Reklama.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
12: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
13: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 13 czerwca od 13 do 22 w Nowym Mieście nad Pilicą, na terenie Parku Nadpilicznego przy ulicy Pilicznej. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
15: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
14: Marzysz o nowym mieszkaniu? Przyjdź na Dni Otwarte Inwestycji Wyścigowa 42. Tylko 12 i 13 czerwca. Czekamy na Was w piątek od 14 do 18, a w sobotę od 10 do 14. Podpisz umowę na mieszkanie powyżej 80 m2, a otrzymasz voucher o wartości aż 20 000 zł. Dla pozostałych vouchery rabatowe 100 zł na każdy metr kwadratowy mieszkania. Radom Wyścigowa 42. Więcej na wyścigowa42.pl.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii wykańczanie mieszkania, może wykończyć.
18: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama.
20: 8-latek ma poparzonych 35% ciała. Na początek najnowsze informacje po wypadku w zachodniopomorskim. Paliwo z niższym VAT-em zostaje do końca czerwca. Wciąż nie wiadomo, co z akcyzą. Michał Żebrowski ma własną gwiazdę. Odsłonił ją na Piotrkowskiej w Łodzi. Minęła 11. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Nie 70, a 35% ciała. Na początek najnowsze informacje w sprawie poważnego wypadku w zachodniopomorskim. Jak wiecie z Vox FM, wieczorem w miejscowości Jarognie pod Kołobrzegiem troje dzieci bawiło się przy ognisku kanistrem z benzyną. W pewnym momencie 8-letni chłopiec poparzył się płonącą benzyną. Początkowo służby informowały, że dziecko ma poparzone 70% ciała. Okazało się jednak, że skala obrażeń na szczęście jest mniejsza.
21: W wyniku zapłonu kanistra łatwopalna ciecz oblała 8-letnie dziecko, które doznało oparzeń obejmujących około 35% powierzchni ciała. Pod wpływem zdarzenia jeden z uczestników oddalił się z miejsca w nieznanym kierunku. Chłopiec został na całe szczęście odnaleziony przez służbę. Nie stwierdzono u niego żadnych obrażeń.
20: Mówił Dariusz Szacht, rzecznik zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Dziecko zostało przetransportowane do szczecińskiego szpitala zdrojem. Okoliczności wypadku wyjaśnia teraz policja. Niższy VAT i ceny maksymalne zostają do końca czerwca. Nie wiadomo, co z akcyzą. W Dzienniku Ustaw opublikowano tylko jedno rozporządzenie dotyczące ulg na paliwa. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, czy to koniec pakietu CPN w dotychczasowej formule?
0: Niewykluczone, że tak. Do końca miesiąca będzie obowiązywała 8% stawka VAT, a minister energii nadal będzie ustalał maksymalne ceny paliw. Jeśli jednak do poniedziałku nie pojawi się nowe rozporządzenie w sprawie akcyzy, to na stacjach prawdopodobnie należy spodziewać się podwyżek. Obowiązująca obniżka to prawie minus 30 groszy na litrze benzyny i oleju napędowego, ale też minus 700 milionów złotych miesięcznie dla budżetu państwa. Rząd może chcieć uszczuplić pakiet CPN, bo ceny ropy naftowej na światowych rynkach spadają po tym, jak Donald Trump ogłosił, że porozumienie z Iranem jest blisko.
20: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękujemy. Husarze już w służbie, za nami oficjalna prezentacja super nowoczesnych myśliwców F-35, które od teraz są na straży polskiego nieba. Podczas powitania w bazie lotniczej w Łasku nie mogło zabraknąć porównań do amerykańskiego kultowego filmu Top Gun.
2: Oczywiście, że oglądałem film Top Gun, wersję drugą również z Roosterem, gdzie w sumie też mam taki callsign. No, to jest technika, ale kluczem do sukcesu są ludzie. To ludzie operują tym sprzętem, czy na ziemi, czy w powietrzu. To jest cały zespół, który tworzy zgrany element, których zadaniem jest realizacja jakiegoś celu, jakiejś misji.
20: Mówił dowódca bazy lotniczej w Łasku Krzysztof Duda. F-35 produkowane są w amerykańskim stanie Texas. Polska zamówiła łącznie 32 maszyny. To obecnie najnowocześniejsze myśliwce na świecie. Widzowie pokochali Goza Skrzetuskiego z Ogniem i Mieczem, Geralta z Rivii z Wiedźmina czy profesora Falkowicza z serialu Na Dobre i na Złe. Michał Żebrowski odsłonił swoją gwiazdę na Piotrkowskiej w Łodzi.
3: Serdecznie dziękuję, że tak licznie przybyliście na to spotkanie. Zazwyczaj aktor chowa się za jakąś rolą, wychodzi na scenę czy przed kamerę, nie będąc sobą, tylko postacią, którą gra. A dzisiaj stoję przed Państwem po prostu taki sotę prywatny. Nie kryję się za żadną rolą, jestem po prostu bardzo wzruszony Michałem Żebrowskim.
20: Po uroczystości Michał Żebrowski spotkał się z łódzką publicznością. Wspólnie na dużym ekranie Narodowego Centrum Kultury Filmowej obejrzeli Pana Tadeusza, Andrzeja Wajdę. Dzień zapowiada się burzowo w wielu rejonach Polski. IMGW ostrzega przed wyładowaniami w 11 województwach. To m.in. zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, łódzkie, wielkopolskie, dolnośląskie i mazowieckie. Burzą będą towarzyszyły silne opady deszczu. Lokalnie może pojawić się też grad. Przewidywany jest także silny wiatr, który powieje z prędkością do 60 km na godzinę. Alerty obowiązują do godziny 23.
4: Co warto wiedzieć? Edukacyjna podróż po Mazowszu.
5: Daria Żurowska, zapraszam. Dziś przedstawimy postać jednego z najwybitniejszych polskich malarzy XIX i XX wieku, czyli Jacka Malczewskiego. O jego życiu, najważniejszych dziełach rozmawiałam ze swoim gościem. Dziś moim gościem jest pani Paulina Szymalak-Bugajska z Muzeum imienia Jacka Malczewskiego. Witam bardzo serdecznie.
22: Dzień dobry, witam państwa.
5: I spotykamy się dzisiaj, żeby właśnie o Jacku Malczewskim trochę poopowiadać. Powiedzmy, kim był Jacek Malczewski?
22: No, Jacek Malczewski był przede wszystkim malarzem, czołową postacią młodej Polski, okresu młodej Polski, przypadającej na czas przełomu XIX i XX stulecia. No i myślę, że najwspanialszym, najbardziej znakomitym przykładem artysty, malarza symbolisty w dziejach malarstwa polskiego.
5: Urodził się w Radomiu.
22: Tak, urodził się w Radomiu 14 lipca 1854 roku życia. Pierwsze 13 lat swojego życia Jacek spędził w Radomiu, właśnie tutaj w domu rodzinnym. Kolejne 4 lata to są przygotowania do krakowskiego gimnazjum w miejscowości Wielgie i kolejne lata już właściwie są związane z Krakowem, czyli od 1871 roku. I tu początkowo jest to oczywiście gimnazjum Świętego Jacka, do którego się przygotowywał, a dalej studia najpierw jako wolny słuchacz, a później jako pełnoprawny, formalnie uczestniczący w zajęciach, student Szkoły Sztuk Pięknych.
5: Warto chyba też podkreślić, że ważną rolę w jego życiu odegrał jego tata.
22: Tak, na pewno. Julian Malczewski, ukochany ojciec artysty, postać, która miała bardzo duży wpływ na te pierwsze lata nauki, no też pierwsze naście lat wychowania, bo faktycznie taką postacią dominującą, można powiedzieć, ale w sensie pozytywnym w rodzinie Malczewskich był właśnie ojciec Jacka, który przykładał ogromną wagę nie tylko do wychowania, ale również do edukacji swoich dzieci, bo poza Jackiem były jeszcze jego dwie siostry, starsza Bronisława oraz młodsza Helena, ale w szczególności oczywiście Jacek był tym wyczekanym jakby Beniaminkiem, ukochanym synem państwa Malczewskich. I właściwie w momencie, kiedy zauważono, że Jacek ma pewien talent, pewne zdolności w kierunku plastycznym, jak najbardziej akceptowano, wręcz wspierano ten jego talent, który objawił się w wieku dziecięcym. I to też trzeba podkreślić, że wybór krakowskiego gimnazjum, czyli leżącego w Galicji, nie w zaborze rosyjskim, ale właśnie austriackim, związany był nie tylko z tym, że tam odbywa się nauka w języku polskim, ale również to wcześniejsze przygotowanie właśnie w Wielgiem, pod okiem między innymi Adolfa de Gasińskiego, przyrodnika, humanisty, powstańca styczniowego, uczestnika powstania styczniowego. Ojciec Jacka miał wpływ również właśnie na wykształcenie syna, na dobór lektur i to też myślę, że przeważyło również na wyborze takiej, a nie innej drogi nauki, w tym gimnazjalnej.
1: Powiedzmy, czy Jacek Malczewski miał rodzinę swoją?
22: Tak, ma pani na myśli pewnie żonę,
1: dzieci. Tak.
22: Oczywiście. W tym przypadku, powiedzmy, może byłoby to bardziej oczywiste niż w dzisiejszych czasach. Jacek Malczewski, tak, ożenił się z panną Marią Gralewską, z domu Gralewską, córką krakowskiego aptekarza Fortunata Gralewskiego. Małżonkowie, znaczy młodzi stanęli na ślubnym kobiercu w 1887 roku, w październiku. Rok później na świat przyszła ich córka, pierworodna Julia, a 4 lata później, w 92 roku, przyszedł na świat Rafał Malczewski, którego również znam jako artysta, malarza, a z tym, że samouka. No tym takim najbardziej chyba znaczącym krokiem w jego edukacji szkolnictwa wyższego, no to był pobyt właśnie rok akademicki spędzony w Paryżu w pracowni profesora Ernesta Lehmana na przełomie 76-77 roku. Niestety z powodów finansowych student nie mógł zostać dłużej, chociaż Jackowi oczywiście marzyło się dłuższy pobyt w stolicy Francji, czy ewentualnie nawet Rzym. Ja tylko przypomnę, że w drugiej połowie XIX wieku Paryż powoli stawał się taką stolicą kultury i sztuki ogólnoświatową. Do tej pory jakby tę funkcję dzierżył Rzym, no a po II wojnie światowej oczywiście Nowy Jork wszedł na arenę jakby tej międzynarodowego środka sztuki.
1: Nie tylko chyba Paryż. Jak to wygląda?
22: Tak, oczywiście. Później również były wyjazdy do Monachium. W związku z tym też bardzo często jego nazwisko, jego twórczość związana jest z wpływami środowiska monachijskiego, Akademii Monachijskiej, której też również przypomnę, funkcjonowało duże środowisko polskich artystów skupione wokół Józefa Branta i Maxa Gierymskiego, tak zwanych dwóch generałów. To określenie wymyślił Henryk Siemiracki. Ale to był też kolejny etap w rozwoju malarstwa, twórczości Jacka Malczewskiego. Kolejne jakby lata pokazały jednak, że ta samodzielna jego droga okazała się jakby najwłaściwszym rozwiązaniem, najbardziej indywidualnym. No i myślę, że przynoszącym największą chwałę i sławę artyście, co dzisiaj widzimy.
1: To powiedzmy o tej twórczości. Jakie techniki i style stosował Jacek Malczewski?
22: Jacek Malczewski, to też za każdym razem należy podkreślać, wyszedł z realizmu i właściwie z realistycznej formy malarskiej, właściwie do końca pozostał jej wierny. Faktycznie ten symbolizm, też nawet o Jacku Malczewskim mówi się na zasadzie, że był realistą w formie, ale symbolistą w treści. Więc temu symbolizmowi pozostał wierny do końca życia. Tematyka, która w jego malarstwie się pojawiała, no to oczywiście sprawa polska, można powiedzieć, prawda, ojczyzny, sprawa powstania styczniowego, to również odróżniało go od jego pedagoga, jego mistrza w tych pierwszych latach, nie tylko młodzieńczych, ale również studenckich, czyli oczywiście Jana Matejki, który jako ten największy malarz historyczny polski, który zdominował wyobraźnię nie tylko artystów polskich, ale również polskiego społeczeństwa od lat 60. XIX stulecia, Matejko przedstawiał w swoich obrazach tematy z dalekiej przeszłości Rzeczpospolitej, tematy wydarzenia średniowieczne, nowożytne, zarówno czasy chwały, jak i klęski naszego państwa. Natomiast Malczycki, który początkowo był zakochany w twórczości swojego pedagoga, z czasem stwierdził, że to są dla niego jakby cudze homonta i nie należy w nich, i nie ma zamiaru w nich maszerować, na tej zasadzie. W związku z tym, co jest zresztą zupełnie naturalne dla młodych twórców, dla młodych artystów, poszukując swojej drogi własnej, indywidualnej, twórczej, stwierdził, że chce malować to, co widział, to, czego doświadczył. I faktycznie takim wydarzeniem historycznym, którego był świadkiem jeszcze jako chłopiec w wieku to zaledwie 9 lat, było oczywiście Powstanie Styczniowe, które najbardziej tak chyba ogromny impact miało w Królestwie Polskim. I Jacek Malczewski świadom jakby klęski, reperkusji z tym związanych, martyrologii powstańców. No ten temat, ten ojczyźniany, walki o niepodległość, o wolność ojczyzny przewija się właściwie przez całą jego twórczość od najwcześniejszych lat. I był podbudowany również literaturą romantyczną, przede wszystkim twórczością Juliusza Słackiego, do którego tutaj ogromną estymą darzył ojciec oczywiście Jacka, Julian Malczewski, który również w tych pierwszych latach studiów czy twórczości Malczewskiego służył mu często radą w listach. I to właśnie był ten jeden z pierwszych tematów, jakby głównych tematów, wokół którego oscyluje twórczość Malczewskiego. Kolejnym no to był oczywiście człowiek. Człowiek, jego koleje losu, powiedzmy, rozterki, która spotyka na swojej drodze, no i oczywiście śmierć, jakby naturalny składnik finalny życia każdego z nas. Tu tylko przypomnę o tym słynnym cyklu Thanatos, który powstał, pierwsze prace powstały w 1898 roku po śmierci matki artysty, ukochanej matki artysty, 14 lat wcześniej zmarł ojciec artysty. I to właśnie był ten moment, kiedy Jacek Malczewski najprawdopodobniej, no możemy się domyślać, uświadomił sobie nieuchronność no, śmierci, prawda? Każdy z nas ma tego świadomość, ale w przypadku jakby odejścia drugiego rodzica, ukochanej matki, myślę, że to było bardziej dojmujące zdecydowanie doświadczenie. I trzecim takim tematem, który właściwie pojawiał się od powiedzmy lat 90. XIX stulecia, no chyba najsłynniejszym takim przykładem pracy czy prac twórczości artysty, które zarazem są początkiem symbolizmu w jego malarstwie, to jest Melancholia, błędne koło, czyli temat artysty, jego rola, powołanie artysty, rola jego sztuki, nie tylko w edukowaniu społeczeństwa, ale również w podążaniu własną drogą. Te takie rozterki, które funkcjonowały przez jego, no powiedzmy, do odzyskania niepodległości przez Polskę, te też takie mijające się trochę tematy.
1: A co przedstawiały jego prace? Co malował?
22: O, no to jest bardzo szerokie. To właśnie, o czym przed chwilą powiedziałam, czyli ta wielka triada tematyczna, jak ją można ująć, tak dosyć skrótowo. Począwszy od tych pierwszych lat, no to oczywiście portrety najbliższych, bo to jakby najbardziej oczywiści modele byli, prawda, w jego otoczeniu. Oczywiście też autoportrety, czy to szkicowe, czy już później z czasem olejne. Tematy powiązane właśnie z powstaniem styczniowym, ale w dużej mierze koncentrujące się bardziej na tym, co się stało po właśnie klęsce tego zrywu niepodległościowego, czyli temat Sybiru, temat właśnie Angelego, zesłanie wygnanki, znaczy śmierć wygnanki, czy ta cała tematyka, scena umywania nóg zainspirowana poematem romantycznym Słowackiego, ale i również tematy jakby wywodzące się z folkloru, z ludowości, czyli z tej całej obyczajowości wiejskiej, z którą Jacek zapoznał się właśnie w Wielkiem, tam gdzie się przygotowywał do gimnazjum. To właśnie Dygasiński był tym nauczycielem, pedagogiem, który zarówno Jacka, jak i jego kuzynów, którzy z nim się przygotowywali właśnie do tego gimnazjum w Krakowie, zapoznał nie tylko z tą obyczajowością, z tą codziennością mazowieckiej wsi, ale również z fauną i florą, w szczególności z całą tą roślinnością, z zielnikami, z kwiatami. Ja tylko przypomnę, że jeżeli pojawiają się na obrazach malczewskiego kwiaty, to są to oczywiście kwiaty polne, jego ulubione, jego kochane. Na jego obrazach pojawiają się owady, słynny konik polny czy świerszcz, to troszeczkę zachodzi taka... takie wzajemne przenikanie się tych dwóch owadów w malarstwie Jacka Malczewskiego. Te wszystkie koniczyny, osty, które znamy z jego autoportretów, z jego portretów, maki, prawda? To wszystko pojawia się w jego malarstwie. No oczywiście też ukochane ptaki, które też pełnią rolę, no nie tylko symboliczną, ale również dopełniającą pewną konwencję portretową u Jacka Malczewskiego. Chłopcy właśnie pod okiem Gasińskiego mieli ptaszarnię właśnie w Wielkiem, we Dworze Wielkim i hodowali, opiekowali się ptakami. Co więcej, mieliśmy Sybir, mieliśmy folklor, ludowość, oczywiście tematyka mitologiczna, silnie występująca od końca XIX wieku, no, która rozkwitła właśnie w pierwszej dekadzie XX stulecia i to też pod wpływem jakby relacji, które Jacek Malczewski nawiązał z panią Marią Balową, czyli z taką jego wielką pozamałżeńską miłością, jak o niej mówimy. No była to miłość wielka. Faktycznie pani Maria Balowa, która była młodsza 25 lat od artysty, która również miała swoją rodzinę, podobnie jak Jacek Malczewski, była kobietą bardzo charyzmatyczną, bardzo inteligentną, elokwentną, światową, a poza tym jeszcze piękną kobietą, naprawdę, o fascynującej urodzie. I jej twarz to jest prawda i ona sobie z tego zdawała sprawę w 100%. Jej twarz pojawia się właściwie na w każdym spłucie na artysty powstałych wówczas, jeżeli pojawia się jakaś istotna postać kobieca. I ona faktycznie dawała rysy, nie wiem, Elenai, Eloe, Anielicy, nawet Thanatos, nawet śmierć miała jej rysy, to jest fascynujące, ale również Chimera, czyli ten rodzaj takiego mitycznego demona, który przeszkadzał, komplikował losy i pracę na przykład artysty. Także niesamowita postać kobieca, która zapłodniła faktycznie tę wyobraźnię wizjami i no, pewnym rodzajem nadała kształt wielu postaciom kobiecym. Mhm.
7: Czy te prace na przestrzeni lat się jakoś zmieniały? No,
22: zdecydowanie tak, oczywiście. I tu tak jak najpierw był ten Kraków, właśnie najpierw był Matejko, prawda? I to malarstwo historyczne, to podążanie za mistrzem. Później oczywiście Paryż, gdzie Jacek Malczewski no, fenomenalnie podciągnął się w zakresie warsztatu plastycznego, artystycznego, czyli rysunku. Właściwie no, ten wyjazd do Krakowa też był mu potrzebny z tego powodu, że w Krakowie on nie miał z kim konkurować, a jak wiadomo rywalizacja, zdrowa rywalizacja wyzwala w każdym z nas no, pęd ku doskonałości, prawda? Jakąś formę poprawy. I tak się właśnie stało w Paryżu. Ten rok akademicki bardzo dużo dał artyście, zwłaszcza, że był nie tylko utalentowany, ale również pracowitym człowiekiem, artystą, malarzem. Kolejne lata związane tak właśnie po części z Monachium. W jakimś sensie, a można tak powiedzieć trochę językiem potocznym, przenośnią, utopił jego malarstwo w tych tak zwanych burych sosach monachijskich, czyli dosyć ciemnej barwie. Z tego okresu między innymi pochodzą właśnie umywanie nóg, czy właśnie w tej nawet akademickiej konwencji, prawda, gdzie tematyka historyczna, literacka górowała na szczycie tematów, które pojawiały się na obrazach tych najważniejszych twórców i nie tylko. Co więcej, później ten koniec XIX wieku, no to właściwie powoli dzięki tej mitologii, dzięki Artykowi. Ja tylko przypomnę, że wówczas model wykształcenia, fachowego wykształcenia młodych ludzi, właśnie taki, jaki stał się udziałem w krakowskim gimnazjum Jacka Malczewskiego, no to była przede wszystkim humanistyczna wiedza, czyli starożytność, greka, łacina, zarówno historia, jak i kultura, mitologia oczywiście w to wchodząca. W związku z tym dla Jacka jakby łatwość poruszania się po całej mitologii, po bóstwach i tych wszystkich zdarzeniach, które znamy z mitologii greckiej czy rzymskiej, no była czymś fantastycznym i on to wykorzystywał doskonale, a jednocześnie należy pamiętać, że wówczas w tak zwanej zachodniej Europie no funkcjonowało nadal malarstwo Arnolda Böcklina, pojawił się przecież wcześniej symbolizm, prace Gustave Doré, od Ilona Redona, Franza von Stucka, Maxa Klingera, ci wszyscy artyści, Jacek Malczewski znał ich twórczość i zresztą w Polsce, no nie istniejącej na mapie, prawda, ale tak symbolicznie jakby ujmowanej, w Polsce nosił on nazwę polskiego Böcklina i to był komplement zdecydowanie. Więc ta mitologia przenikająca do jego malarstwa z jednej strony nie była niczym nowym, ale na pewno była bardzo oryginalnie przez niego wykorzystana i w sposób no, rozpoznawalny oczywiście po dzień dzisiejszy, prawda, przez widzów i wielbicieli jego twórczości.
6: Jacek Malczewski żył w Krakowie, a czy wracał do Radomia? Miałem takie informacje.
22: To jest właśnie takie ostatnie lata życia. Znaczy wiadomo, że na pewno jeszcze w XIX stuleciu, można tak powiedzieć, ale odwiedzał Radom pod kątem właśnie odejścia jego bliskich, czy to ojca, czy to matki, czyli ta końcówka XIX wieku na pewno jeszcze był w Radomiu, jeszcze bywał w Radomiu. Natomiast później, już w tych latach późniejszych, nawet powojennych, kiedy Polska zyska niepodległość, przypomnę 1918 rok, Jacek Malczewski, jakby takim drugim ośrodkiem jego życia stały się Lusławice również. Czyli ta małopolska miejscowość położona nad Dunajcem. Po drugiej stronie Dunajca znowuż, może nie naprzeciwko, ale w niedalekiej odległości Lusławic leżały Harzewice, no, słynne ruiny zamku w Melsztynie również. W Harzewicach znowuż mieszkała jego ukochana córka, która wyszła za mąż za Feliksa Meissnera. W związku z tym pewnie wybór tego majątku w Lusławicach nie był przypadkowy, nie tylko ze względu na piękną okolicę i piękny krajobraz, który znajdował się wokół, ale no, również ze względu na tę bliskość ukochanej córki. Jacek Malczewski spędzał tam początkowo miesiące letnie, a w pewnym momencie w ciągu kolejnych lat no, ten sezon wydłużał się jakby od wczesnej wiosny do późnej jesieni. To był już właśnie też starszy pan. Pamiętajmy, że wtedy ludzie troszeczkę szybciej się, można powiedzieć, starzali, ale to nie tylko o to chodzi. No, Jacek też był schorowany. Choroba reumatyczna, choroba oczu pogłębiały się, niestety. Wieloletnie wyczerpanie fizyczne, powiedzmy, artysty, malarza bardzo czynnego, bardzo pracowitego, też dawało się we znaki, bo pamiętajmy, że jednak malarstwo no to też jest fizyczna czynność, prawda? Bardzo często wyczerpująca. To dwa. A poza tym no, ten taki nieoficjalny konflikt, który miał z żoną, to właściwie było troszeczkę takie jego zesłanie te Lusławice, mimo że piękne, mimo że w jakiś sposób upragnione przez niego, mimo że były również takim symbolem dworu polskiego i rodzinnego gniazda, do którego się artysta również odnosił w tych ostatnich latach twórczości, to jednak były też miejscem, gdzie przebywał bez żony, z którą próbował na nowo jakby nawiązać relacje po tej wieloletniej zdradzie, wieloletnim romansie z panią Marią Balową. Jego towarzyszkami były mieszkające tam na stałe jego siostry. Czyli właśnie starsza siostra Bronisława, która przez całe życie była osobą samotną, no i młodsza Helena, która kilkanaście lat wcześniej owdowiała. W związku z tym pani jakby na nowo, no, znaczy rodzeństwo właśnie po latach na nowo zamieszkało razem. I wynajmowało, znaczy Malczewscy wynajmowali pokoje od rodziny Weichingerów właśnie w tym dworze w Lusławicach, także dwór nie był ich własnością. Mimo że podobno przez jakiś czas państwo Malczewscy rozważali ewentualność zakupu jakby dworu na własność.
6: I to tam w tych Lusławicach zmarł? Jak to wyglądało?
22: Nie. Jacek Malczewski opuścił Lusławice w 26 roku, jesienią. Tam był ostatni raz właściwie. Były te ostatnie miesiące jego bytności w Lusławicach. Zmarł na krakowskim Zwierzyńcu w 1929 roku. Także, jeszcze właśnie tutaj jakby nawiązując do tego, do tych wspomnień, do tej tęsknoty za Radomiem, faktycznie w pewnym wieku, to też jest naturalne, człowiek powraca do lat dzieciństwa, lat młodości, do tych takich najbardziej szczęśliwych, beztroskich czasów, prawda? I tak było też w przypadku Jacka Malczewskiego. Tak jak zaczęłam mówić, po odrodzeniu się państwa polskiego w 1918 roku, kiedy jeden z tych głównych tematów dominujących w malarstwie Malczewskiego, no, odszedł w sposób naturalny, prawda? Czyli te sprawy ojczyźniane, sprawa Polski już nie odgrywała tak ważnej roli, no, ponieważ Polska odzyska niepodległość, prawda? Można było dyskutować z jak wieloma problemami, konfliktami nasz kraj odrodzony po 123 latach musiał się borykać, ale faktycznie ta dominująca tematyka w twórczości Malczewskiego odeszła. I to też artysta jakby w tej ostatniej dekadzie swojego życia musiał na nowo odnaleźć nie tylko sens swojego życia prywatnie. Tu oczywiście te Lusławice, ten jakby no, konflikt, nie konflikt z żoną, bo tego też nigdy do końca nie będziemy wiedzieć. To były sprawy zbyt intymne, prawda, między dwojgiem ludzi, jak się zakończyły faktycznie. Ale ta tematyka w malarstwie, artysta musiał też jakoś odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości. W związku z tym na pewno dużo więcej krajobrazów, pejzaży możemy zobaczyć. Prędzej być może malowanych z natury niż z pamięci, umieszczanych w portretach. I nawet w wspomnieniach Jacka, czy w jego listach przewija się taka myśl, że o tym, żeby odwiedzić Radom, że bardzo chciałby odwiedzić Radom, ale niestety no, nie ma tej możliwości i no, tęsknił za tym swoim miastem urodzin, ale myślę, że to było zupełnie naturalne, co oczywiście z jednej strony jest dla nas miłe, prawda? Jako mieszkańców Radomia, jako Radomian, czy Muzeum im. Jacka Malczewskiego. Ale myślę, że no, akurat tak się chyba nie złożyło, że po prostu Jacek Malczewski mógł trafić w tych ostatnich latach swojego życia. Pewnie nawet ze względu na swój stan zdrowia. To też było na pewno dużą przeszkodą.
8: Mówi się, że artyści są doceniani dopiero po śmierci. Jak było w przypadku Jacka Malczewskiego? Czy on był znany jak za życia?
22: Jacek Malczewski był bardzo znany, był już doceniany i faktycznie w 80. bodajże trzecim bądź czwartym roku Muzeum w Krakowie, Muzeum Narodowe w Krakowie zakupiło jego pierwszą pracę do zbiorów państwowych. Była to oczywiście Śmierć Elenai, potężne akademickie płótno, inspirowane właśnie Anhelim Juliusza Słowackiego. I była to pierwsza praca, która znalazła się w zbiorach instytucjonalnych, zbiorach państwowych i ona w jakiś sposób usankcjonowała, prawda, Jacka Malczewskiego jako tego twórcę docenionego zarówno przez krytykę, ale i przez społeczeństwo. Więc to był również ważny krok. Kolejne lata, no to oczywiście rozwój jego malarstwa, ewolucja jego malarstwa. I co ważne, Jacek Malczewski był świetnym portrecistą i był bardzo popularnym wśród elity zarówno krakowskiej, jak i lwowskiej, profesorskiej, kadry pedagogicznej związanej z Uniwersytetem Jagiellońskim, wśród polityków ówczesnych czy arystokracji. W pewnym momencie faktycznie czymś było posiadanie portretu pędzla Jacka Malczewskiego. Więc jak najbardziej był znany za swojego życia i doceniany, a to, że nie miał głowy do interesów, to jest zupełnie inna sprawa. I myślę, że to też stanowiło troszeczkę jego przekleństwo, że nie miał szczęścia do, jakby to powiedzieć, nie miał żadnego marszanda. Zresztą marszanci może jeszcze w Polsce wówczas nie funkcjonowali, raczej w Paryżu, ale kogoś, kto by był w stanie sprostać i no, objąć, nie wiem, swoimi możliwościami te wszystkie interesy i no, możliwość zarobkowania na, zresztą na świetnym malarstwie artysty. Więc no, zdecydowanie Jacek Malczewski był bardzo znanym, popularnym twórcą, docenianym również za granicą. Dostawał medale, między innymi za melancholię czy za autoportrety. Ale tak jak mówię, nie przełożyło się to niestety na majątek. No ale myślę, że to w dzisiejszych czasach nie jest dla nas problemem, ponieważ doceniamy jego wielkość, no, jego znakomite malarstwo.
8: No to powiedzmy o tym malarstwie, o tych pracach, takie najbardziej znane jego dzieła.
22: To znaczy, ja już wcześniej wspomniałam o Melancholii, o Błędnym kole oczywiście. Chyba takim najbardziej znanym cyklem jest zespół prac Zatruta studnia. Zatruta studnia jest w ogóle takim określeniem, kluczem do wielu prac, które nosiły te tytuły, które powtarzały, pojawiały się w różnych wariantach jakby te sceny, te przedstawienia, natomiast jakby takim najważniejszym zespołem pięcioczęściowym, który określamy mianem zatrute cyklu prac, zatrute studnie, jest właśnie ten znajdujący się w kolekcji w Fundacji Raczyńskiej przy Muzeum Narodowym w Poznaniu. W części z tych prac oczywiście widzimy twarz pani Marii Balowej, ale jakby takim wstępem, prologiem do tego poznańskiego cyklu jest również zatruta studnia z chimerą, która znajduje się właśnie w naszych radomskich zbiorach i możemy ją oglądać na stałej ekspozycji, na którą Państwa serdecznie zapraszam. Zatruta studnia z chimerą i tu mamy oczywiście wizerunek pięknej pani Marii Balowej, która odgrywa rolę chimery siedzącej właśnie nad studnią, pochylającej się do niej. Bardzo charakterystyczna postać. Natomiast w tle widzimy daleki krajobraz przedstawiający Kraków. No, w pewnym sensie również ukochane miasto naszego twórcy. Nie chciałabym mówić chyba o tych pracach, których w tej chwili nie ma u nas w muzeum, które też nie są czy naszą własnością czy depozytem, ponieważ jest ich bardzo dużo, przyznam szczerze, więc zresztą Jacek Malczewski był bardzo płodnym twórcą, ale pragnę jeszcze zwrócić Państwa uwagę na prace, które możemy obejrzeć właśnie na naszej wystawie stałej. No to oczywiście autoportret z muzą, czyli ze wspomnianą panią Marią Balową, autoportret artysty. Zatruta studnia z autoportretem jest to też przykład pracy, w której ten element, to określenie zatrutej studni występuje. Autoportret z kwiatem ostu. Jest to co prawda własność prywatna, ale od kilku lat znajduje się u nas w depozycie i może cieszyć oczy nie tylko nas muzealników, ale również odwiedzających niesamowitą kolorystyką, a także symboliką ukrytą w pracy. No i umywanie nóg, którego jesteśmy właścicielami, my, muzeum, od kilku lat, gdzie samorząd województwa mazowieckiego, nasz organizator, zakupił nam to w prezencie na okrągłą setną rocznicę funkcjonowania naszej instytucji.
9: Również w przestrzeni miejskiej pojawiły się prace Jacka Malczewskiego w rozmiarze XXL na blokach, na szkołach. Co pani o tym sądzi?
22: No myślę, że to też jest fajna forma nie tylko upamiętnienia Jacka Malczewskiego, ale i też podkreślenia jego związku z Radomiem. No bo tak jak patrzymy przez pryzmat, nie wiem, Krakowa, miasta artystów, prawda? Czy Warszawy, nie wiem, Poznania, Lublina, tych większych ośrodków akademickich, artystycznych, to też związane z uczelniami artystycznymi, również wieloletnimi, bo to jest ważne właśnie. To ci artyści funkcjonują tam w przestrzeni, powiedzmy, i pamiątki po nich, czy w jakiś sposób każdy wie, że jadąc do Krakowa, nie wiem, może iść do muzeum, zobaczyć pracę Stanisława Wyspiańskiego, prawda? Natomiast faktycznie Jacek Malczewski, Radom, już od kilku dobrych lat, myślę, funkcjonujący dosyć mocno w powiązaniu z naszym miastem, takie morale jak najbardziej, jeszcze mocniej podbijają ten jego związek z naszym miastem.
9: A gdzie jeszcze można zobaczyć pracę Jacka Malczewskiego?
22: Pracę Jacka Malczewskiego oczywiście możemy podziwiać w największych muzeach narodowych, Warszawy, Krakowa, Poznania, na stałych ekspozycjach, z tym, że u nas faktycznie, z tego co wiem, jest to, i mam nadzieję, że jestem dobrze zorientowana w tym temacie, ale jest to jest to jedyna ekspozycja poświęcona w całości Jackowi Malczewskiemu. Jedna stała wystawa zamknięta, prawda, pokazująca twórczość Malczewskiego. Natomiast no właśnie w innych instytucjach, muzeach narodowych, muzeach regionalnych, prace Jacka Malczewskiego włączone są jakby w większy cykl pokazu Galerii Malarstwa Polskiego przełomu XIX-XX wieku, w zależności od tego, jak są te widełki czasowe ustalone.
9: I to wszystko na teraz. Wracamy po krótkiej przerwie.
10: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.
11: Reklama.
23: RTV Euro AGD.
24: Jak okazje, to w euro.
25: Mistrzowskie okazje w grze.
23: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.
26: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
27: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
26: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
28: Kto zwalcza ból?
11: Kto?
12: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
13: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
15: Play. Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
16: Plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
17: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców. Prezentacje sprzętu wojskowego. Eksperci. Warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
19: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
28: Reklama.
29: Edukacja we Vox FM Radom.
30: W tej części magazynu edukacyjnego ciekawostka regionalna. Czy wiecie, że w rodzinnych tradycjach niektórych radomskich rodzin są na przykład pierogi z kaszą lub kutia? To dziedzictwo po Kresowianach, którzy po II wojnie światowej osiedlili się w regionie radomskim. O tej grupie mówi radomianin, pracownik Muzeum Wsi Radomskiej Marcin Stańczyk.
31: Ja z tym środowiskiem spotykam, znam je od lat. Ze względów rodzinnych między innymi, ale też takich powiedzmy społecznych, organizacyjnych, ponieważ tak się składa, że mój ojciec w 2008 roku reaktywował radomski oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Poza tym mam częściowo rodzinne tradycje związane z ziemiami wschodnimi II Rzeczypospolitej, ponieważ moja babcia pochodziła ze Lwowa i repatriowała się stamtąd po II wojnie światowej w 1946 roku, więc ten temat zawsze gdzieś przy rodzinnym stole się przewijał. To są bardzo ambiwalentne wspomnienia. No, jeżeli ktoś kogoś wyrzuca z jego domu albo właściciel domu musi go opuścić, żeby ratować życie, nie mówiąc już o mieniu, bo to często po prostu ludzie, tak jak stali, mówiąc kolokwialnie, uszli z duszą, to nie mogą być to dobre wspomnienia. Więc ja się nasłuchałem tych wypowiedzi bez liku. Rozmawiałem z około 100 osób na te tematy. i w zasadzie tam pojawiały się wątki no, w całym spektrum, czyli w całym spektrum emocjonalnym, czyli od takiego sentymentu, radosnych jakichś wspomnień, po te relacje takie, no, powiedzmy, mrożące krew w żyłach. Łącznie z jakimiś dramatycznymi, tragicznymi wydarzeniami, kiedy ginęły całe rodziny, a nawet wsie. Akurat w depozycie pamięci mojej rodziny Radom był miejscem docelowym, ponieważ tutaj w tym transporcie przybyła moja babcia i moja prababcia, ale one już jakby dołączyły do innej części rodziny, która jakiś czas wcześniej zamieszkała po II wojnie światowej w Radomiu. I to jest takie symptomatyczne, że ci kresowianie w skali całego kraju w zasadzie przemieszczali się, kierując się dwoma jak gdyby takimi wyznacznikami, jeśli chodzi o miejsce, do którego zdążali. Po pierwsze, to była jakaś informacja pozyskana przez nich o zakładzie pracy, gdzie mogą podjąć zatrudnienie. A druga rzecz to była właśnie, to były jakieś związki rodzinne, czyli oni, mówiąc w cudzysłowie, dokoptowywali do co najmniej jakichś swoich znajomych, którzy gdzieś już zdążyli osiąść, albo właśnie do rodziny, która znalazła jakiś przytułek, jakiś dom. Trzeba pamiętać, że to były bardzo ciężkie czasy, Polska była w ruinie. Każdy taki czynnik liczył się dla tych ludzi, ponieważ oni często, tak jak wspomniałem wcześniej, nie mieli żadnego mienia i musieli zaczynać całkiem od nowa. Więc taka nadzieja na podjęcie jakiejś pracy albo oparcie w bliskich, to już było coś. No, jeśli chodzi właśnie o pożywienie, o kulinaria, to u mnie na przykład w rodzinie zawsze na Boże Narodzenie była robiona kutia. To babcia tego przestrzegała, jakby w swoim rodzinnym domu nauczyła tego swoje dzieci. Także tutaj no, moja mama, która jest z ziemi radomskiej, nauczyła się też robić tą potrawę. Ale tutaj, i to się też pojawia u innych rodzin, ta kutia gdzieś się zawsze przewijała w rozmowach. Przepis na nią był podpatrywany, podpytywany przez mieszkańców rdzennych, mieszkańców ziemi radomskiej, bo to jest słodkie, smaczne, to smakowało, zwłaszcza dzieciom. Natomiast w całej rozciągłości bardzo wiele osób podkreślało, że radomiacy po prostu nie potrafili robić dobrych pierogów. Dopiero społeczność ta lwowska, kresowa, przywiozła ze sobą poprawny, dobry sposób, jak właśnie zrobić pierogi. Czyli mniej ciasta, więcej farszu, odpowiednia omasta. Tam cały przepis jest przeze mnie podany, to się gdzieś w książce przewija. Pierogi były oczywiście częścią jadłospisu lokalnego. Robiło je się zawsze na święta Bożego Narodzenia. Natomiast właśnie tutaj zawsze ci kresowiacy podkreślali, że tam się robiło na wschodzie bardzo dużo pierogów. Farsz był bardzo zróżnicowany. Ja o części z takich miksów różnych nie słyszałem wcześniej. Na przykład pierogi z kaszą, albo z samymi ziemniakami i z różnymi rodzajami kasz. Tam naprawdę szerokie spektrum się pojawiało tych wariantów. I ludzie, którzy na przykład związali się z jakimś kresowiakiem, węzłem małżeńskim, to właśnie mówili, że na przykład ich rodziny stąd dość rzadko w porównaniu do tamtych ludzi repatriowanych, ich rodziny rzadko robiły pierogi, a jeśli już, to nie tak smaczne. Po prostu inaczej smakowały te pierogi ze względu na to, że były inaczej nieco przyrządzone. Ale i ta społeczność kresowa, jeśli można jeszcze dodać, ona uczyła się lokalnych przepisów. Na przykład część z tych ludzi w ogóle nie znała smaku zalewajki albo porki, takich typowo radomskich potraw. Więc ta wymiana tych wzorców kulinarnych ona zachodziła w obie strony.
30: Marcin Stańczyk jest autorem książki Z Kresów Wschodnich na ziemię radomską.
31: Na jesień taką późną 2022 roku próbowałem właśnie zainteresować tym pomysłem dyrekcję. Pomysł został zaakceptowany. No i przystąpiłem do pracy nad publikacją, nad gromadzeniem różnego rodzaju przedmiotów, które pokazaliśmy w formie ilustracji, w formie fotografii w tej książce. To jest bardzo zróżnicowany zbiór przedmiotów. Od fotografii i dokumentów poprzez przedmioty osobiste, meble, zastawę stołową, bieliznę stołową. Więc tutaj no, starałem się tak pokazać różne aspekty tego życia właśnie na przykładzie tego, co udało się stamtąd przywieźć, co się zachowało. Autorem tych tekstów są przedstawiciele środowiska kresowego w Radomiu i w regionie, bo to trzeba też podkreślić, że to nie są mieszkańcy tylko naszego miasta, ale też regionu, bo ja jako etnograf działam na obszarze ziemi radomskiej. Przede wszystkim Radom był tym miastem w ówczesnym województwie kieleckim, do którego radomskie przynależało. To Radom był największym miastem w granicach tego województwa, gdzie właśnie osiadło najwięcej kresowian. To zależało też od tego, skąd ci ludzie przybyli. Jeżeli był to mieszczanin z jakiegoś wschodniego miasta, mieszkaniec miasta, no nie był kierowany na wieś, bo nie poradziłby sobie tam po prostu. Z kolei właśnie mieszkańcy wsi byli później już kierowani na te tereny wiejskie. Starano się jakoś tak logicznie do tego podejść. Były dedykowane do tej akurat publikacji, były pisane przez potomków. Natomiast część książki stanowią teksty źródłowe, które udało się pozyskać na potrzeby tej książki od rodzin osób, które już nie żyją. To było napisane jakiś czas temu. Przede wszystkim są to takie teksty, czyli chodzi o to, że zanim padł pomysł na powstanie takiej publikacji, to te teksty już były zastane. Natomiast właśnie później, jak zaczęliśmy nagłaśniać to zadanie, to ja też zapraszałem osoby, które czuły się na siłach napisać jakąś relację wspomnieniową, albo takie osoby same się do mnie zgłaszały. Wiem od przedstawicieli tego środowiska, że mają pewne plany na rozwój swoich stowarzyszeń, bo jest niejedno tego rodzaju właśnie stowarzyszenie w Radomiu. Są dwa, co najmniej z tego co wiem, o nieco innym charakterze, ponieważ jeszcze jest klub stowarzyszeniowy Pamięć Kresów, które jakby operuje szerszą formułą polegającą na tym, że zrzesza ludzi zainteresowanych kulturą kresową, niezależnie od tego, czy byli związani rodzinnie, czy w ogóle interesują się południowo-wschodnimi kresami, środkowymi czy północno-wschodnimi. Tutaj też na pewno ze względu na upływający czas ta konwencja jest rozszerzona po to, żeby no, jakąś dynamikę większą zachować, nie blokować dostępu do takiego stowarzyszenia ludziom, którzy są z innymi ziemiami związani. Chodzi po prostu o to, że chyba w ogóle w skali kraju całego zaczyna się taki trend, żeby właśnie łączyć te różne grupy po to, żeby one były silniejsze, jeśli chodzi właśnie o członków, o przedstawicieli, o działalność. No bo nie oszukujmy się, ten czas robi swoje, upływa i ci te osoby, które pamiętają jeszcze ze swojego życia, z autopsji,

0: Powiedzieć moja babcia, która przeżyła te wszystkie wydarzenia na własnej skórze. Ja w zasadzie mógłbym zrobić książkę na wiele innych tematów, jeżeli materiał by mi na to zezwalał w odpowiedniej ilości. A tutaj chciałem zachować jakiś obiektywizm, no i poruszyć ten temat, bo uznałem, że on jest ważny dla kultury tego regionu. To jest jakiś wycinek tego dziedzictwa. To dlaczego o tym nie powiedzieć? Ja bym bardzo chciał, żeby czytelnik tej książki, przynajmniej z moich tekstów, bo mam tam dwa swoje autorskie teksty, to jest praca zbiorowa przecież, żeby nie mógł wywnioskować, jakie ja mam poglądy na te sprawy. Życzyłbym sobie tego. Wtedy po prostu miałbym pewność, że tekst jest obiektywny.
1: Urodził się we Lwowie, ale jest radomianinem. O swym pierwszym rodzinnym mieście oraz o tym, jak zaadaptował się w Radomiu, opowiada Aleksander Sawaryn.
2: Jak państwo wiecie, od 1939 zmieniali się co chwilę nasi okupanci. Byle raz Rosjanie, raz Niemcy, potem znowu Rosjanie. A Ukraińcy zawsze próbowali nas przekonać, że jesteśmy tam elementem obcym. No i poza tym z wyżywieniem też już były problemy. Ja mieszkałem początkowo, urodziłem się i mieszkałem na ulicy Grudeckiej, w tak zwanych blokach kolejowych. Chrzczony byłem w kościele świętej Elżbiety, bardzo pięknym kościele. A potem, przy koniec naszego pobytu zajmowaliśmy takie piękne, pięciopokojowe mieszkanie na ulicy Zadworzańskiej. Kolega ojca dał nam go pod opiekę, bo wyjeżdżał i zawsze wierzył, że kiedyś wróci. I powie: Marian, przypilnuj, ja tu jeszcze wrócę. Ojciec pilnował, chociaż nie miał zamiaru w ogóle też wyjeżdżać. No ale stanęliśmy przed dylematem. Albo przyjmujemy obywatelstwo Związku Radzieckiego, albo niestety trzeba się zostawić wszystko, cośmy mieli. Wszystko, meble, cokolwiek tam było. Zabrać jakiś podręczny, niewielki bagaż. Wsiąść do pięknego wagonu bydlęcego i jechać do Polski. Podróż do Rzeszowa, bo tam był pierwszy przystanek nasz, trwała mniej więcej 10 dni, jak dobrze pamiętam. No, razem z moim bratem w Lubece, kuzynem w Lubece, prowadzimy takie badania. Okazało się, że dosięgnęliśmy już roku 1700, kiedy tam nasi przodkowie w tym Lwowie zamieszkiwali. No, myśmy się zawsze utrzymywali z pracy rąk. Dziadek był maszynistą kolejowym, przedtem pracowali w gazowni, no różne takie zawody raczej wymagające mięśni po prostu, także myśmy musieli zarabiać. No przede wszystkim zawsze należało pochwalić się rynkiem, który jest perełką, prawda, jeden z większych rynków, starszych rynków, kamienice cudowne, przecudowne, nawet ja chętnie jeździłem do Lwowa, ponieważ tam mamy taką panią, która mieszkała w samym rynku. Myśmy u niej zawsze mieszkali, bo mieliśmy wielką frajdę, bo 24 godziny na dobę oglądaliśmy z okna Lwów. Dziadek walczył w Olentach Lwowskich, a walczył na odcinku dworca kolejowego. Spróbowałem nawet zebrać te wszystkie takie wiadomości o Olentach Lwowskich i taką książeczkę nawet spłodziłem. Dziennik obrony Lwowa. Tam pościągałem wszystkie pamiętniki uczestników Lwowa i od 1 do 22 listopada te fragmenty umieściłem. Chciałbym również przybliżyć piosenki, które radomianie w ogóle Polacy znają, ale nie wiedzą, co są polskie. Na przykład to o północy się zjawili jacyś dwaj cywile, prawda? Albo Marsz Dzieci Lwowskich. To wszystko są, albo na przykład Czerwony Pas pochodzi stamtąd. Także takie piosenki chciałbym też przypomnieć radomianom, a co najważniejsze, chciałbym je przede wszystkim śpiewać. W ogóle historię piosenki lwowskiej to jest rzecz, którą warto o to wspomnieć, bo to była właściwie, na początku to nie była piosenka jako taka, to była gazeta, kronika. To, co się działo we Lwowie, natychmiast było przetransponowane na piosenkę, używano jakichś prostych melodii, które poprzez nie znano. Teksty były raczej takie proste i to od razu wędrowało w lud. Właściwie piosenka lwowska to jest taki ewenement po prostu, bo inne piosenki to zwykle na przykład czy w Warszawie, czy w Krakowie najpierw swój rodowód miały albo w kabaretach, albo w jakichś filmach, prawda, albo gdzieś tam. Natomiast lwowska zaczynała od ulicy. I takim podstawowe elementy, no to co na ulicy. Był akordeon, prawda, mandolinka, czyli patelenka, tak zwana po lwowsku. No, tak. Akordeon to była cyja, no tam różne takie, bradrura to była gitara, takie różne nazwy, zresztą w ogóle słownictwo, jak ja przyjechałem do Radomia, no i mieszkałem w blokach również, więc miałem rówieśników, to bardzo trudno mi się z nimi było porozumieć, bo oni mieli inny słownik. Tu w Radomiu borówka to jest jagoda, jagoda to jest borówka, sznycel to jest kotlet, a kotlet to jest sznycel. Już nie powiem, że nie wiedzą, co to meszty, pełechy, etc., etc. Więc długo musiałem

0: walczyć o to, żeby mnie zrozumieli, zanim żeśmy się zaprzyjaźnili, no i w końcu dogadali. No bywały czasami, żeśmy sobie argumenty kończyły się jakimś podbiciem oka, ale to normalnie się działo, bez ingerencji starszych rozwiązań. Same swoje sprawy załatwialiśmy po swojemu.
1: Co warto wiedzieć? Edukacyjna podróż po Mazowszu. Vox FM Radom. Hitu w Radomiu na 96,9.

0: Autopromocja.
1: Co ty robisz?
2: Ogłaszam rundę specjalną.
3: Mamy jeszcze jedną.

0: dołączymy ci rower
1: pod same drzwi.
0: Osobiście.
2: Vox FM daje dwa koła.
3: Autopromocja. Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Super, super. Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Bild.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Bild.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Bild.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
10: Ale patrz!
11: Ale co?
10: Ale niskie ceny!
12: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
14: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
16: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
17: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Radom przy ulicy Kieleckiej 68/70.
18: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze Trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Do soboty na czele ataku wszystkie paczkowane pistacje. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Na środku pola Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 6 razy 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 6. A akcje kończą lody Marletto na patyku 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
19: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
20: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
23: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
24: Bo w Media Expert taniej masz.
25: Na miejscu biegły i pies wyszkolony do szukania ludzkich zwłok. Trwa przeszukanie działki pod Rzeszowem, na której odkryto ludzkie płody. Ulewy i burze synoptycy wydali pogodowe alerty dla 11 regionów. Jeden dzień dla branży, drugi dla wszystkich fanów tematyki bezpieczeństwa. Zbliżają się warszawskie targi obronne. Minęło południe, Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. szczątki 32 płodów zostały do tej pory odnalezione na działce w Lutoryżu pod Rzeszowem. Na miejscu makabrycznego odkrycia wciąż trwają prace. Prokuratura nie wyklucza, że szczątków w tym miejscu może być i jeszcze więcej. Jest tam również biegły z georadarem, a także policyjny pies wyspecjalizowany do szukania ludzkich zwłok.
0: Znalezione też zostały tam jakieś fragmenty dokumentacji, która już jest zniszczona z uwagi na to, że była zakopana w ziemi. Natomiast to wszystko jest zabezpieczone i będzie to przedmiotem badań.
25: Mówi Krzysztof Ciechanowski z prokuratury w Rzeszowie. Szczątki zostały zabezpieczone i przewiezione do prosektorium. Do odkrycia doszło w czwartek podczas prac ziemnych na działce, dodaje prokurator.
0: Właściciele obecni zaplanowali jakieś prace wokół domu. Zamówili po prostu koparkę w celu wykopania jakiegoś otworu. I operator koparki, kopiąc, po prostu natknął się na te odpady i zawiadomili służby.
25: Śledczy chcą przesłuchać poprzednią właścicielkę działki, która po zatrzymaniu poczuła się źle i trafiła do szpitala. Jak informowaliśmy już w Vox FM, to Magdalena H., znana patomorfolożka. Prokuratura chce jej postawić dwa zarzuty, w tym zbezczeszczenia zwłok. Grozi jej do 12 lat więzienia. Litewskie władze ogłosiły żółty alert zagrożenia powietrznego dla okręgu wileńskiego, to po tym jak pojawił się tam podejrzany obiekt. Poderwano samoloty NATO. Ostatecznie zagrożenia nie było. Okazało się, że podejrzany obiekt to balon meteorologiczny, który wleciał z kierunku Białorusi. Są ostrzeżenia przed burzami i gradem. Synoptycy wydali alerty pierwszego stopnia dla 11 województw. Przelotne opady deszczu i burze mają dziś występować głównie w centrum, na północy i zachodzie kraju. W czasie burz wiatr może osiągać w porywach prędkość do 75 km na godzinę. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
1: Niespokojna pogoda może dać się dziś we znaki niemal w całym kraju. Miejscami możliwe są intensywne opady deszczu, silniejsze podmuchy wiatru oraz grad, który spodziewany jest na Warmii, Mazurach i Mazowszu. W górach padać nie powinno, ale warunki nie będą sprzyjające. W Tatrach będzie dzisiaj najchłodniej do 15 stopni Celsjusza, a do tego wiatr na szczytach może osiągnąć w porywach do 70 km na godzinę, co może utrudniać wędrówki i ograniczać widoczność na szlakach.
25: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Koniec z utrudnieniami na drodze do Morskiego Oka. Przez ostatnie tygodnie odcinek od Łysej Polany do Wodogrzmotów Mickiewicza był remontowany. Wymieniona została nawierzchnia asfaltowa, poprawiono pobocza, mówi Zbigniew Kowalski z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: Przywrócony został w pełni ruch kołowy, czyli fiakrzy jeżdżą wozami do Włosienicy, przywracamy jazdy busami elektrycznymi TPN, no i te pojazdy, które mają zezwolenia wydane ze strony parku, to też mogą na tej drodze się poruszać. Działają parkingi na Palenicy na Łysej Polanie.
25: Do 19 czerwca mają zniknąć ograniczenia w parkowaniu na poboczu na odcinku od Łysej Polany do Palenicy Białczańskiej. Jeden dzień dla branży, drugi dla wszystkich fanów tematyki bezpieczeństwa. 19 i 20 czerwca warszawskie targi obronne. Na miejscu do zobaczenia oferta blisko 100 wystawców. Będzie sprzęt wojskowy, ale nie tylko.
3: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska. Więc będzie można porozmawiać z rekruterami. Być może jacyś kandydaci do służby właśnie dzięki tym targom spełnią swoje marzenia o służbie w wojsku czy w policji.
25: Mówił redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne, przypomnijmy, 19 i 20 czerwca w centrum targowym Expo 21 przy Prądzyńskiego. I tak jak wspominaliśmy przed chwilą w wiadomościach, dzisiaj czeka nas sporo chmur, pojawią się burze i silne opady deszczu. Tak będzie głównie na wschodzie oraz zachodzie kraju. Na termometrach zobaczymy od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie przez 20 stopni w centrum do maksymalnie 22 kresek na ziemi lubuskiej, Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Jutro będzie podobnie, choć dużo chłodniej niż dzisiaj. Na termometrach od 15 do maksymalnie 19 kresek.
5: Magazyn sportowy Vox FM Radom.
11: Cześć, Daria Żurowska, zapraszam na magazyn sportowy. 24 lipca rusza PKO BP Ekstraklasa. Drużyna Radomia Kalna inaugurację sezonu zmierzy się przed własną publicznością z Beniaminkiem Ligi Wieczystą Kraków. Będzie to pierwsze w historii starcie zielonych z tym rywalem w meczu o punkty. Szczegółowe dni i godziny meczu nie są jeszcze znane. Dodatkowo w drużynie Radomiaka mamy pierwszy transfer. Od nowego sezonu zielonych reprezentować będzie Kacper Karasek. 24-letni pomocnik w minionym sezonie reprezentował barwy Motoru Lublin, gdzie rozegrał 14 spotkań, w których zdobył jedną bramkę. Wcześniej występował m.in. w Termalice Nieciecza czy Widzewie Łódź. Kacper Karasek podpisał umowę z klubem na 2 lata.
5: Słuchajcie magazynu sportowego we Vox FM Radom.
11: Dwie nowe zawodniczki dołączyły też do klubu Moja Radomka Radom. Pierwsza z nich to Kinga Stronias. Ostatni sezon spędziła w Sokole Hagrid Mogilno. Dla Kingi będzie to już 8 sezon na parkietach Tauron Ligi. Do tej pory rozegrała blisko 120 spotkań w najwyższej klasie rozgrywkowej i zdobyła ponad 1000 punktów. Drugim transferem w minionym tygodniu była Agnieszka Turc-Łomka. Leworęczna atakująca po dwóch sezonach w Mogilnie przenosi się do Radomia. Agnieszka należała do najważniejszych postaci drużyny i regularnie dawała się poznać jako skuteczna zawodniczka w ataku.
5: Sport Vox FM Radom.
11: To był weekend pełen sportowych emocji, słońca i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Za nami 13. edycja Grand Prix w siatkówce plażowej kobiet w Kozienicach. W turnieju wzięły udział zawodniczki z całej Polski. Mecze odbywały się na boiskach przy ulicy Bohaterów Studzianek 30 w Kozienicach. Łącznie w turnieju wzięło udział 23 pary. W finale zagrały para Klaudia Turkot i Magdalena Lewandowska oraz para Karolina Narożnik i Basia Adamska. Zwyciężyły Narożnik i Adamska, które pewnie wygrały po dwóch setach.
4: Cześć, Karolina Narożnik.
6: Cześć, Basia Adamska.
4: I powiedzmy, za nami turniej Grand Prix w siatkówce plażowej kobiet w Kozienicach. Udało się, zwyciężyłyście. Powiedzcie, jak wrażenia?
6: Jesteśmy zaskoczone. To był nasz eksperymentalny duet. Pierwszy raz zgrałyśmy w tym zestawieniu. Jak widać, bardzo skuteczny. Po złoto.
4: Tak samo jak u mojej partnerki. Grałyśmy pierwszy raz. W ogóle ze sobą nie trenowałyśmy, więc naprawdę przyjechałyśmy tutaj, tak powiem, na wielkim spontanie. Ale jak widać, udało się.
6: Udało się, cieszyć zwycięstwo?
4: Bardzo się cieszę. Jeszcze do mnie nie dociera.
6: A ogólnie jak turniej, jak zawody? Bo tylko z tego, co się orientuję, raz tylko w jednym meczu przegrałyście, a tak to wszystkie mecze zwycięstwo.
4: Tak, zaczynałyśmy też turniej od eliminacji. Przeszłyśmy eliminację. Później w turnieju głównym też miałyśmy dwa pierwsze ciężkie mecze, bo tiebreaki. Ale tak, w dniu dzisiejszym przegrałyśmy jeden mecz, ale też po walce. Ale zrewanżowałyśmy się w półfinale i finale.
6: Nasze przeciwniczki grają teraz w meczu o trzecie miejsce, także klasa zawodniczki. A jak ogólnie poziom całego turnieju?
4: Bardzo, bardzo wysoki poziom turnieju. Bałyśmy się, czy przejdziemy eliminację, także bardzo wyrównany poziom. Pary, które tutaj przyjechały, zdecydowanie potrafią grać w siatkówkę.
6: No ale finał należał do nas i do was i tu zdecydowane wasze zwycięstwo, bo tymi punktami cały czas praktycznie prowadziłyście.
4: Tak, znamy się z dziewczynami dość dobrze, obie trenujemy w Warszawie, więc wiedziałyśmy, na kogo wychodzimy. Skutecznie zagrałyśmy i grałyśmy.
6: Wydaje mi się, że mamy też trochę niekonwencjonalną siatkówkę, bo nie mamy nominalnej blokującej, tylko blokujemy na zmianę, więc też to może dla przeciwniczek to jest takie deprymujące.
4: Powiedzmy, ten sezon siatkarski piłki plażowej tak naprawdę dopiero się rozpoczyna. Co przed wami jeszcze w tym sezonie? Już macie jakieś plany? Tak, będziemy jeździć po turniejach Mistrzostw Polski. Następny turniej odbywa się w Poznaniu, kolejny w Staszowie. Nie będzie tam, nie zabraknie nas tam.
6: Nie może zabraknąć, ponieważ trochę mam inne priorytety w życiu. Za tydzień troszkę ponad biorę ślub, więc mogę kilka turniejów opuścić.
7: Marcin Zmitrowicz, dyrektor Kozińskiego Centrum Rekreacji i Sportu. Duże emocje, duża frajda. Myślę, że widzowie bardzo zadowoleni, bo poziom bardzo wysoki. Czołówka polskich par plażówki. Duże emocje, pogoda bardzo nam fajnie sprzyjała. Myślę, że miejsce też jest piękne tutaj i dużo zieleni, miejsce takie klimatyczne, więc dziewczyny, z tego co rozmawialiśmy, były bardzo zadowolone. 13. edycja Grand Prix Polski w Kozienicach i myślę, że to będzie dalej kontynuowane.
6: Powiedzmy, ile par przyjechało, skąd przyjechały zawodniki?
7: 23 pary zgłoszone. System był pucharowy, najpierw eliminacji, później systemem brazylijskim. Przyjechały dziewczyny z całej Polski, więc tutaj cała czołówka tutaj krajowa obecnie do nas przyjechała. Jesteśmy bardzo z tego bardzo zadowoleni. Też tutaj prezentowali się bardzo fajnie. Mieliśmy dużo tutaj kibiców, mieliśmy gości.
5: Słuchajcie magazynu sportowego we Vox FM Radom.
11: To jedna z największych imprez biegowych w naszym mieście. Ponad 1000 biegaczy weźmie udział w półmaratonie radomskiego czerwca 76. Impreza odbędzie się 21 czerwca. W tym roku planowana jest nowa trasa. Zdradza Tadeusz Kraska ze Stowarzyszenia Biegiem Radom, organizator imprezy.
8: Rok szczególny, jeśli chodzi o jedną z imprez, to jest półmaraton radomskiego czerwca. Tak, 50. rocznica wydarzeń czerwcowych zobowiązuje nas mocno do tego, żeby ta impreza podkreślała to ważne wydarzenie dla naszego miasta. No, chyba jest to najważniejsza impreza sportowa, jeśli chodzi o akcentowanie, promowanie, przypominanie tych wydarzeń w sposób taki właśnie sportowo-turystyczny, można by powiedzieć, takiej aktywności fizycznej. I co chcemy zrobić? Po pierwsze, to chcemy nową trasę poprowadzić. Stara, jak każda. My tych tras już chyba mieliśmy 5. Jednym się to podoba, innym nie. Jedni chcą zmian, żeby to miasto też pokazywać w pełnej, że tak powiem, krasie. Natomiast ostatnia była jak gdyby taką trasą krytykowaną, czy narzekali i niektórzy biegacze, że ciężka, że trudna, tam rejon ulicy Młodzianowskiej, dwukrotnie tam przebiegaliśmy przez te wiadukty. No, oczywiście, że nie była lekka. Dlatego w Radomiu powiem, że nie ma łatwych, prostych tras. Nie? Dla osób, które nie biegają, to się wydaje dziwne. Jak to Radom, to dosyć płaskie. Nie, nie. Nie ma możliwości poprowadzić trasy na dystansie oczywiście dłuższym, bo krótkie to zawsze można, żeby była ta trasa płaska. Może ona być mniej lub bardziej górzysta. Wracając do trasy, chcemy tą trasę poprowadzić przede wszystkim, że takie jest założenie, że chcemy pokazać nowe, co nowego w Radomiu w ostatnim okresie powstało, czyli chcemy wystartować spod hali Radomskiego Centrum Sportu, ale powiedz w przeciwnym kierunku jak dotychczas, czyli nie w kierunku ulicy 25 Czerwca, tylko powiedz w kierunku tak zwanego Ronda Kozińskiego, wbiec na nową trasę NS, tą trasą NS-ką powiedz aż za wiadukt przy ulicy Lubelskiej, tam nawrotkę taką chcemy zrobić i przez wiadukt na ulicy Słowackiego, pobiec do ulicy Lubelskiej, pobiec na lotnisko i wrócić z lotniska do centrum miasta. I ponownie meta będzie przy hali Radomskiego Centrum Sportu, ale biegamy z przeciwnej strony, czyli tą taką Golgotę. Tak niektórzy określali ten finisz pod górę ulicy Struga. Pozbędziemy się jej, finiszujemy z przeciwnej strony, czyli od strony Ronda Kozińskiego, czyli płaski, a może minimalnie z górki będzie ten finisz, także myślę, że dla tych narzekaczy już te problemy nie będą istniały. W ramach tego biegu półmaratonu, który będzie miał atest, na pewno będziemy ubiegali się o atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Oprócz tego biegu, czy w trakcie tego biegu, biegniemy również po raz kolejny, chyba już czwarty raz, czerwcową piątkę, której podtytuł poszerzamy o czerwcowa piątka Dumne Warchoły. Czyli bieg Dumnych Warchołów, który był przy okazji biegów dzieci na krótkim dystansie. Ten bieg troszkę tracił na swoim znaczeniu. Frekwencja niewielka się utrzymywała i ona cały czas się utrzymywała, mimo tam fajnych świadczeń. Więc chcemy ten bieg włączyć tutaj i mocno będziemy promowali ten bieg, bo jest to bieg Dumnych Warchołów. Od pierwszej edycji wspieramy Stowarzyszenie Radomskiego Czerwca dochodem z tego biegu, więc chcemy też przy okazji, myślę, że bardziej konkretniejszą kwotą wesprzeć grupę osób skupionych w tym stowarzyszeniu. To jest półmaraton Radomskiego Czerwca. Mamy nadzieję, że założony limit uda nam się osiągnąć. Chcemy jeszcze zadbać o solidne pakiety startowe, które no, w skali kraju już są znane jako bardzo porządne, dobre, ale chcemy w tym roku dołożyć jakieś takie gadżety właśnie nawiązujące do wydarzeń czerwca, symbolizujące tą imprezę, te wydarzenia.
11: A jak odpowiednio przygotować się do biegu?
8: W tym momencie takie skojarzenie szkolne mi się przypomniało, że lepiej już nie poprawiać w ostatnim momencie. Lepiej się skupić na jakimś wyciszeniu, na psychicznym przygotowaniu się i realizować spokojnie przygotowanie poprzez to, co gdzieś tam mamy zapisane bądź niezapisane, czyli zwalniamy, wyhamowujemy, robimy lekkie treningi z jakimś pobudzeniem organizmu w jakichś tam krótkich chwilach, ale generalnie to już zapomnieć należy o jakichś ciężkich treningach. W ostatnim tygodniu należy zapomnieć o jakichś takich tempowych czy siłowych treningach. Tu już wyciszenie organizmu, spokojne, lekkie treningi, tak jak dla półmaratonu, to takie wybiegania rzędu 6-8 kilometrów dla tej całej masy biegaczy, oczywiście poza tą ścisłą czołgą
9: zawodowców lub półzawodowców, to oczywiście jest zupełnie wystarczające. Większość z nas nie przywiązuje takiej mocnej uwagi do diety, ale taka jest bardzo prosta, stosowana przez biegaczy zasada przygotowania, jeśli chodzi o posiłki. Dieta taka 3 na 3, czyli 3 dni na początku tygodnia pakujemy, jak to się mówi popularnie, białko, później ostatnie 3 dni węglowodany, które dają nam paliwo. W dniu zawodów jest taka też słynna kanapka maratońska czy półmaratońska. To jest zwykła, lekka kanapeczka z białym pieczywem, z miodem czy z dżemem i nie należy się objadać i nikt z głodu jeszcze nie zasłabł nam na trasie. Natomiast sensacje żołądkowe spowodowane jakimś ciężkostrawnym posiłkiem lub nadmiarem posiłku, to żaden to komfort, że tak powiem, na trasie, więc delikatnie i niewiele, nie przejadać się. Natomiast nawadniać się dzień wcześniej oczywiście zdecydowanie, w dniu zawodów też, drobnymi łyczkami, drobne ilości, cały czas to nam nie zaszkodzi, nie grozi nam chyba przewodnienie, choć i takie przypadki się zdarzały i to też nie jest wcale żart z mojej strony, ale myślę, że te 3 litry płynu w przeddzień i w dniu zawodów, tak jak powiedziałem, w drobnych dozach, jak najbardziej wręcz zalecane dla każdego. Nie przesadzaj ze strojami, że strój najważniejszy, strój za ciebie, ani buty nie pobiegną. Ty sam musisz decydować o tym, co jest dla ciebie najlepsze, jaka forma treningu ci odpowiada, czy chcesz trenować sam, czy chcesz trenować w grupie. Jest szereg takich elementów, które potrafią pokazać pasjonatowi, jeśli takim się człowiek staje, biegania, że to bieganie nie jest nudne, bo panuje taka opinia, szczególnie wśród, ja tak nazywam, leniuchów, aktywności fizycznej, którzy nie lubią aktywności, to tak pada z tym, a ja nie lubię biegać, bo to jest takie nudne. Jest nudne, jeśli nie potrafisz sobie tego czasu we właściwy sposób zorganizować. Jeśli nie potrafisz, to spytaj innych, którzy już to robią i przekonasz się, że może być to bardzo atrakcyjne, mimo że często i większość z nas realizuje swoje treningi samotnie. W skrócie, ja dlaczego biegam? Dlatego biegam, że to jest dla mnie odskocznia od takich problemów dnia codziennego, z takich psychicznych, że tak powiem, aspektów, więc ja się świetnie resetuję. Mam czas na jakieś przemyślenia. Bardzo lubię biegać sam od wielu lat. Uwielbiam biegać również w grupie, ale to są takie przerywniki jakieś. Ale generalnie wielu z nas biega. Bieganie jest tanim sportem. Bieganie pozwala mi realizować tą swoją pasję w czasie dla mnie dogodnym, bez jakichś obowiązków, że to musi być konkretny dzień, konkretna godzina. Pozwala mi regulować w zależności od mojego samopoczucia te jednostki treningowe, czyli czas, jaki poświęcam, to tylko ja decyduję. Jeśli chodzi o zdrowotnościowe sprawy, to jak w moim przypadku, to zrzuciłem w szybkim czasie 20 kg wagi, poczułem się o wiele, wiele młodszy, uregulowałem sobie kwestie związane z moim nadciśnieniem. Myślę, że wiele aspektów takich zdrowotnych, przede wszystkim też dla osób na przykład z problemami uzależnieniowymi, bieganie jest świetnym dopełnieniem terapeutycznym, jest takim fajnym nośnikiem, więc też zalecanym dla osób, które mają jakieś problemy uzależnieniowe wszelkiej maści, więc to jest też taki.
10: Sport Vox FM Radom.
12: Choć kojarzy się powszechnie z kolorowymi pomponami oraz wspieraniem drużyn sportowych przed i w trakcie meczów, jest przede wszystkim dyscypliną sportową. Mowa o cheerleadingu, czyli połączeniu gimnastyki, akrobatyki oraz tańca. W Radomiu radomskich sportowców wspierają między innymi dziewczyny czy cheerleaders Radom.
13: Witam serdecznie, ze mną w studiu piękne, młode, utalentowane tancerki i choreografki zespołu Cheerleaders Radom, Agata Jagiełło i Dominika Gajdemczuk. Cześć dziewczyny.
14: Cześć, witamy.
13: Zaglądałam przed naszym spotkaniem na wasze sociale i pierwsze zdjęcie, jakie udostępniłyście, było w 2015 roku, tuż mat czasu. Jak wyglądały te wasze początki, od czego to się zaczęło, jak to wszystko wyglądało?
14: Tak, 2015, myślę, że to nie będzie nawet wyznacznik początku naszej przygody z tańcem, ponieważ razem tutaj z Agą tańczymy już bardzo, bardzo wiele lat. Nie będę może zdradzała liczby, bo wyszłoby wtedy, ile my mamy lat.
15: Tak, zdradzi to nasz wiek.
14: Nie zdradzę. Zaczynałyśmy w Domu Kultury Borki bardzo dawno temu. A jeżeli chodzi o cheerleading, to myślę, że 2015 to będzie prawie 10 lat. To by się zgadzało, jako że to my prowadzimy ten zespół, ale jeszcze wcześniej tańczyłyśmy w innych zespołach tanecznych, właśnie w cheerleadingu.
15: I skąd ten cheerleading się wziął?
14: Tańczyłyśmy w zespole tanecznym i nasz zespół występował właśnie na meczach Radomiaka i jeszcze na AZS-ie na piłce ręcznej. Po prostu nasz trener, no on nas jakoś tak pokierował, tak, w tym kierunku, że występowałyśmy na tych meczach. Później mieliśmy troszeczkę przerwy ze względu na naukę, maturę i tak dalej i pojawił się casting właśnie do zespołu Cheerleaders. No to oczywiście jak zobaczyłyśmy, że jest nabór, no to zgłosiłyśmy się na ten casting. Spędziłyśmy w tym zespole 2-3 lata, może 2-3 sezony i później przejęłyśmy ten zespół, ponieważ prowadzący zespół jakby nie podołał, czy też nie chciał już prowadzić tego zespołu, więc my z Agą przejęłyśmy ten zespół i prowadzimy go już razem no prawie 10 lat. Mhm.
15: I co takiego fajnego jest w tym cheerleadingu dla Was?
14: Przede wszystkim taniec, możliwość prezencji, pokazania się, ponieważ my jako tancerki chcemy pokazywać nasze umiejętności taneczne, a cheerleading daje taką możliwość, że pokazujemy to bardzo często, ponieważ występując na meczach robimy to regularnie i dzięki temu możemy właśnie zaprezentować swoje umiejętności taneczne.
16: Tak, dokładnie. Jakby wcześniej uczęszczając na zajęcia taneczne, przygotowywałyśmy się głównie do różnego rodzaju turniejów, mistrzostw i rzeczywiście te pokazy publiczne były zdecydowanie rzadziej. No jednak chyba właśnie najbardziej spełniamy się, przedstawiając tutaj nasze umiejętności szerszej publiczności.
14: Tak, i widzimy jak ta publiczność reaguje też na nasze występy i to jest takie na pewno motywujące do dalszej pracy.
15: A gdzie w tym wszystkim są panowie? Chciałam zapytać, czy była taka, nie wiem, propozycja od panów, że może by do was
16: była,
15: dołączyli?
16: Czy... Tak, był taki incydent, że przez bodajże może
14: no,
16: sezon,
14: dwa. Może to był sezon.
16: Tak, byli w naszej drużynie, pełnili bardziej rolę takich pomocników w podnoszeniach, ale gdzieś tam takie motywy też taneczne
14: się pojawiały. Ale współpracowało z nami chyba 3 chłopaków, albo 4 w sumie. To tak wymiennie, ale w ubiegłym sezonie również zaprosiłyśmy do współpracy właśnie chłopaków i no nie powiem, na pewno to uatrakcyjnia nasze występy,
16: tak.
14: Chłopaki nam pomagają, chociaż nie powiem, nasze dziewczyny są bardzo silne i dajemy sobie radę bez nich, ale zawsze to troszeczkę taki element
16: fajne urozmaicenie
14: dla tej żeńskiej widowni być może.
15: A wy wychodzili z pomponami, czy raczej nie?
16: No nie,
15: stronili od tego,
16: czy nie chcieli?
14: Nie.
15: Dobra, robicie to już od kilku lat. Skąd czerpiecie inspiracje? Bo wiadomo, włosy, make-up, stroje, no i również układy, tak?

0: pomysłów. Jesteśmy w różnym wieku, więc nawzajem siebie inspirujemy i gdzieś tam te pomysły wychodzą naprawdę, czasem wyskakują jak z kapelusza, więc na pewno tego nie brakuje, żeby tylko były odpowiednie budżety, to na pewno byłoby tego jeszcze więcej.
1: Tak, na pewno te stroje i te akcesoria, które wykorzystujemy podczas występów, na pewno byłyby ciekawsze, ale i tak staramy się naprawdę dobierać takie stroje czy takie dodatki, które gdzieś tam uatrakcyjniają ten występ, i te stroje też się wyróżniają. Nie są takie klasyczne sportowe, ale bardziej takie sceniczne.
2: Jak długo trwa proces tworzenia, tak? Nie wiem, wpadacie na pomysł, macie już ten swój układ, a żeby go wdrożyć w życie i zatańczyć go podczas meczu, to jak długo to trwa?
1: Kiedyś to było tak, że był trening, uczyłyśmy się choreografii i za chwilę tańczyłyśmy go na meczu, więc my jesteśmy nauczone takiej szybkiej pracy, że uczymy się choreografii na przykład w czwartek,
0: półtorej godziny,
1: potem przed meczem go jeszcze trenujemy i występujemy. Nie wydłużamy tego w czasie, ponieważ mamy naprawdę bardzo, bardzo dużo układów i nie ma czasu na to, żeby każdy tak układ rozkładać na części pierwsze. Już jesteśmy na tyle doświadczone, że ucząc się tej choreografii po prostu nie ma potrzeby, tak? Jakby nie ma potrzeby tego tak doszlifowywać. Jedynie kwestia ustawienia rysunku, w doboru wynoszeń, coś takiego, tak?
0: No tak, gdzieś tam też te choreografie muszą być w miarę dynamicznie zmieniane i przekształcane, żeby też nie zanudzić tego widza. My też regularnie pokazujemy się na tych meczach, więc też chciałbyśmy, żeby nasze występy były na tyle atrakcyjne, żeby też każdy z przyjemnością zostawał na tej przerwie i nas oglądał, kibicował.
1: Tak, dla nas też, my lubimy coś nowego, dla nas też, nam te układy może nie to, że się nudzą, ale lubimy tańczyć coś nowego, tak?
0: Motywują też do treningu, tak.
2: Powiedzcie mi, waszym głównym zadaniem jest właśnie, jak tutaj wspomniałyście, podtrzymywanie energii kibiców podczas tej przerwy w trakcie meczu. Skąd czerpiecie tą energię, ten power, żeby cały czas być uśmiechnięte, wiadomo, żeby tą energię mieć, żeby ją przekazywać?
1: Ja myślę, że sama publiczność, klub kibica, na przykład tak jak na koszykówce, czy na siatkówce też jest, w sensie na siatkówce męskiej, jest klub kibica, który naprawdę angażuje się w dopingowanie, i my też staramy się razem z tym klubem kibica, że tak powiem, współpracować. Więc wszystko to, co oni śpiewają, my śpiewamy. Więc naprawdę musimy się w ten mecz wczuć. Obserwujemy zachowania chociażby trenera, który niejednokrotnie swoje emocje gdzieś tam wyładowuje i nas też to gdzieś tam motywuje do tego, żeby im kibicować. Po prostu uczestniczymy w tym meczu, tak? To w taki sposób wygląda.
0: Mi się wydaje też, że my po prostu lubimy te drużyny, którym kibicujemy, i to nam daje też taką energię, motywację, bo my po prostu całym sercem jesteśmy z tymi drużynami, jako też tutaj...
1: To fakt, niejednokrotnie zdarzało się, że jeździłyśmy na mecze wyjazdowe, żeby wspierać drużynę właśnie jako po prostu kibice.
0: Więc nie to, że...

0: najlepszy mecz wygrywają, tak? A co innego, jak jest jakaś porażka, czy gorzej idzie zawodnikom, czy czuć tą energię, że jest mniejsza?
1: Czuć zdecydowanie. Jeżeli jeszcze na przykład są mecze takie łeb w łeb, to publiczność wręcz nie jest w stanie usiedzieć na miejscach, więc ludzie kibicują, gdzieś tam dopingują tych zawodników.
2: Te emocje są zdecydowanie większe, tak.
0: Podczas tych waszych choreografii, tak, bo są taneczne też z podnoszeniami, czy jest jakaś pozycja, która jest mega trudna, nad którą za każdym razem jak ją wykonujecie, to nie wiem, jest ten dreszczyk emocji, że czy wyjdzie, czy nie wyjdzie, jak to wygląda?
1: Jest taka jedna pozycja, w której dziewczyna, tak zwana flajerka, wchodzi na barki innych dziewczyn. I pamiętam taki moment, że właśnie Aga miała za zadanie, ta dziewczyna później skacze na dziewczyny i miała za zadanie łapać. I jak widziałam jej minę, to po prostu była tak przerażona, bała się po prostu, żeby nam nie spadła. I myślę, że to jest trudne, bo ta dziewczyna nam skacze, my ją łapiemy, nie pokażę tego, ale mogę to wytłumaczyć, dziewczyna po prostu skacze na inne dziewczyny, które ją łapią. No i wiadomo, to jest siła, która jak nas uderzy w nasze ręce, to różnie to może zareagować. To jest takie trochę, może nie to, że niebezpieczne, ale trudne.
0: Potrzeba zaufania, nie?
1: Tak. Dziewczyny nam bardzo ufają i tutaj na pewno my też jesteśmy takie ich opiekunki. My się staramy, żeby żadnej się nic złego nie stało. Dlatego może też inaczej reagujemy na pewne wynoszenia. Staramy się, żeby naprawdę było bezpiecznie.
2: Tak, wtedy na pewno na treningu głównie zwracamy uwagę na... Tak. Skupiamy się po prostu na tym elemencie podnoszenia. Ale myślę, że tutaj...
1: Ale jest tak, jak tak sobie teraz myślę, że naprawdę dziewczyny dbają o to bezpieczeństwo, że nie robimy czegoś tak, żeby zrobić, tylko zaczynamy właśnie technicznie. Jak się zrobi wszystko technicznie, to nie ma w ogóle takiej możliwości, żeby coś się nie udało.
2: Tak, mimo młodego wieku dziewczyn naprawdę odpowiedzialnie podchodzą do drugiej osoby i starają się właśnie to bezpieczeństwo zachować i czują tą odpowiedzialność na sobie, jak mają coś, nie wiem,
1: mają kogoś
2: złapać,
1: tak, trzymać,
2: to rzeczywiście podchodzą do tego poważnie i to wykonują.
0: Ja może powiem, jak byłam na ostatnim waszym meczu, pod wielkim wrażeniem byłam, jak one wchodziły na kosza. Ja teraz mam ciarki, bo po prostu bałam się, że albo fikną, albo spadną, albo coś im się stanie. To było tak szybkie, tak energiczne, że robiło wrażenie.
1: To bardzo nas to cieszy, ponieważ na tym nam zależy, żeby to robiło wrażenie. No tak z punktu, pewnie z perspektywy widza, może to wydawać się takie skomplikowane czy trudne, ale no to też zależy, wiadomo, jak ktoś postrzega w ogóle sport czy taniec. Ale tak jak ja na przykład wykonuję tą akrobację też, no nie jest to dla mnie, na przykład dla mnie to nie jest trudne, ale dziewczyny też, coraz więcej dziewczyn próbuje chodzić na ten kosz i widzę, że sobie świetnie radzą. Po prostu potrzebują odpowiedniej techniki, dziewczyny wynoszące również bardzo dużo pomagają i jest to do zrobienia. Myślę, że kolejnym krokiem będzie to, że wejdziemy tam trochę wyżej, na tą tablicę.
2: Ale mi się wydaje, że właśnie widz też dzieli się, jest dwa typy widza, który obserwując właśnie mówi: wow, super, rzeczywiście one wykazały się dużym wysiłkiem, żeby coś zrobić.
0: No i odwagą.
2: Odwagą, tak. A jest taki, który będzie nigdy niepocieszony i
1: albo coś tam skrytykuje.
2: Tak.
1: To, jak to wszystkim chyba.
2: Tak, dokładnie.
0: A jakie cechy powinna mieć dobra cheerleaderka? Oprócz tego, żeby dobrze tańczyła.
2: Myślę, że powinna być zaangażowana, bo na tym nam najbardziej zależy. Gdzieś tam tą dynamikę, czy umiejętność tańca,
1: można wypracować,
2: tak. Ale jednak jeśli ktoś gdzieś tam tych treningów nie stawia na pierwszym planie, to jakby na dłuższą metę ta współpraca nam zazwyczaj nie wychodziła.
1: Nie wychodzi.
2: I najbardziej, tak jak mówię, zależy nam na tym, żeby jeśli ktoś się decyduje na uczestniczenie, na bycie w naszym zespole, to po prostu musi być zdecydowany i musi to stawiać na pierwszym miejscu, ten taniec. Musi to być jego pasja, bo tak to zawsze będzie coś innego ważniejsze.
0: A jak na przykład ktoś przychodzi, przyjdzie do was dziewczyna, która tak naprawdę nigdy nie tańczyła, chociaż nie wiem, na imprezach, tak? Wszyscy jej mówią super tańczysz, przychodzi do was, to jak długą drogę musi przejść, żeby z wami wyjść i zatańczyć?
2: Wiele miałyśmy takich osób, które gdzieś tam nie miały większego doświadczenia z tym tańcem. To jeszcze tak dodam, że na przykład jedna z naszych koleżanek, która niestety musiała wyjechać na studia do innego miasta, ale jakby tym, co nauczyła się w naszym zespole, później przekształciła na utworzenie swojego zespołu cheerleaders w innym mieście i teraz jakby wspieramy się i sobie nawzajem
1: dostarczamy. Dostarczamy tak. Różnych inspiracji, tak, wymieniamy się doświadczeniem, ale tak jak Aga powiedziała, to przyszła właśnie do nas dziewczyna i zero doświadczenia. Tak naprawdę potrzebują te dziewczyny. Zazwyczaj zaczynamy od tego, że uczymy jednego układu. Ćwiczymy ten układ tak, żeby ta dziewczyna mogła pewnie wyjść na ten parkiet i go zatańczyć, jak już się przełamie, bo ten pierwszy występ jest najgorszy, taki najbardziej pewnie stresujący. To później sukcesywnie dziewczyny tak szybko uczą się tych układów, że my nawet nie wiemy kiedy, a tańczy cały pełny skład.
2: Tak,

0: powiedzmy, że nasze treningi są jeden, dwa razy w tygodniu, to ta nowa dziewczyna umawia się z pozostałymi dziewczynami poza jakby naszym planem, żeby te układy nadrobić, żeby ich się nauczyć. Więc właśnie to zaangażowanie jest niezbędne i tutaj się dlatego tak szybko też może uczą, jeśli,
1: tak, dokładnie,
0: jeśli im zależy, żeby występować z nami dalej.
2: Mhm. Powiedzcie mi, czy liderki w Stanach uważane są tak naprawdę za sportsmenki i są szanowane? Nie mówię, że wy nie jesteście, żeby broń Boże, ale nie jest to aż tak popularne. Czy myślicie, że kiedyś dojdziemy do takiego poziomu, żeby to było tak samo jak w Stanach, czy tutaj nie ma takich szans?
1: No, niewątpliwie cheerleading jest na pewno sportem, bo wystarczy sobie zobaczyć, jak wygląda cheerleaderka. To nie jest zwykła tancerka. Trzeba mieć naprawdę dużo siły, być rozciągniętym i przygotowanym do występu. Czy w Polsce jest naprawdę bardzo wiele zespołów cheerleaders, ale czy na taką skalę jak w Stanach Zjednoczonych? No nie wiem, może za 50 lat, bo jednak na ten moment praktycznie każda drużyna sportowa ma swój zespół cheerleaders. Są oczywiście też zawody w cheerleadingu, ale być może nie jest to tak popularne na taką skalę. Jeszcze nie. Mhm. Chociaż myślę, że stało to się na przestrzeni tych 10 lat, tak jak my jesteśmy tutaj w tej branży, na pewno stało to się bardziej popularne. To widać, zdecydowanie. Mhm.
2: Powiedzcie, czy jakiś występ na jakimś, nie wiem, meczu, evencie macie taki, że jest na waszym ulubionym, że go wspominacie, że była, nie wiem, super energia, super układ. Czy taki układ przychodzi wam do głowy, nie wiem, podczas jakiegoś meczu, nie wiem, może w koszykówce, w siatkówce, w piłce nożnej, nie wiem.
1: Na pewno jest coś takiego.
0: Na pewno dla mnie to dosyć dawna historia, ale kiedyś miałyśmy okazję na Lidze Mistrzów występować w Kielcach, nasza drużyna na piłce ręcznej. I chyba to było takie właśnie dla mnie osobiście takie fajne przeżycie, że no zespół z Radomia specjalnie został gdzieś tam ściągnięty do Kielc, żebyśmy wystąpiły i rzeczywiście była bardzo fajna energia. U nas jeszcze nie było tej hali, nie było tej hali, tylko tutaj jakby nie miałyśmy takiej możliwości na takiej dużej skali publiczności wystąpić, więc
1: tak, ja pamiętam te reflektory, że po prostu to było naprawdę coś takiego innego, czego w Radomiu jeszcze nie doświadczyliśmy.
0: Sama ta podróż była taka emocjonująca, bo się przygotowywałyśmy gdzieś tam, czy makijaż, to wszystko było w tym busie, więc fajna była taka atmosfera. No i właśnie później, jak wyszłyśmy już, to rzeczywiście nawet były bardzo duże oklaski, taki wiwat tych kibiców tej drużyny.
2: A u ciebie?
1: Ja myślę, że bardzo dużo było takich występów. Ciężko mi jest teraz przytoczyć sobie jakiś jeden konkretny. Na pewno pierwszy raz, kiedy wystąpiłam w nowej hali u nas w Radomiu, to też na pewno było dla mnie takie emocjonujące, bo jednak jak występujemy na Mosirze, tamta hala, my to mówimy, że to jest taki nasz dom. My lubimy bardzo Mosir, naprawdę. Lubimy tam tańczyć, czujemy się tam jak u siebie. Ale hala naprawdę takie robi duże wrażenie. Pamiętam, jak weszłam tam pierwszy raz już na występ, to czułam taką adrenalinę, taki może i trochę stres, jakbym robiła coś na nowo.
2: Mhm. To może ja dodam od siebie, że na przykład dla mnie takim waszym najbardziej efektownym tańcem był na przykład ten na Halloween, bo wyglądałyście bajecznie. Powiedzcie mi, jak to w ogóle wyglądało, jak wpadłyście na ten pomysł, jak wyglądała charakteryzacja, może tutaj słuchaczom opowiecie o tym.
1: O tak, Halloween, to tak w sumie chyba ja tam podrzuciłam pomysł, ja tak lubię wymyślić zawsze coś jakiegoś dodatkowego na te mecze i podrzuciłam dziewczynom pomysł, a może byśmy się przebrały na Halloween, właśnie inspirując się gdzieś zespołami, innymi zespołami czy leaders. No i jak rzuciłam hasło, mówię, dziewczyny, wybieramy kto za kogo się przebiera, żeby się tam nie powtarzały za bardzo te charakteryzacje. Dziewczyny bardzo się, że tak powiem, wczuły w te role i jak przyszły na trening, już niektóre były umalowane, to ja po prostu byłam zaskoczona. Wyglądały po prostu rewelacyjnie. I sam układ też przygotowałyśmy specjalnie pod Halloween, więc muzyka za jakąś nutką tam
2: dreszczyku.
1: Dokładnie, kroki też były takie, to była specjalnie w sumie choreografia przygotowana na ten jeden mecz tak naprawdę. I...
2: No wyszło ekstra.
1: Wyszło fajnie, tak. Jak sobie teraz myślę o tym, to tak, to było takie fajne przeżycie, bo coś innego, tak? Jakby nie musiałyśmy być takie poprawne. Mogłyśmy się troszkę tak powygłupiać. No to...
2: No a powiedzcie mi, co było po meczu? Czy dziewczyny wracały w tym make-upie? Czy zmywały? Jak reagowali mieszkańcy? Nie wiem, może ktoś dostał zawału? Jak to wyglądało?
1: Chyba coś opowiadały, że wracały właśnie w takim make-upie, ale myślę, że bardziej to brały tak na śmiech. Nie.
2: I że teraz Halloween jest u nas już też
1: tak, bardziej popularny, więc... Tak, czasami to się wchodzi, ja czasami wracam po meczu, wchodzę do sklepu i tak później mówię, Jezu, ja taka wymalowana, w ogóle jest...
3: Tak, czy czasem
1: nie myśli
3: nawet na ten strój zarzuciło się płaszcz, płaszcz, spódniczka gdzieś tam ta meczowa, krótka i to oczywiście zaznaczę, jeszcze to zima, powiedzmy.
1: Oczywiście, no bo jak
3: więc płaszcz i sportowe buty i czerwone usta wchodzi się do
1: dziwnie się patrzą, ale po prostu my jakby nie zwracamy na to uwagi. My wchodzimy, robimy zakupy, wychodzimy, tak?
3: Tak.
2: A czy jeszcze jakieś śmieszne sytuacje, nie wiem, podczas tańca, w trakcie przygotowań, prób, czy coś się działo u was?
3: No na pewno jeśli DJ gdzieś tam nas zaskoczy nieodpowiednią muzyką, bo też przed każdym meczem otrzymuje taką listę z utworami i ich kolejnością, w jaką występujemy i gdzieś tam jak ta kolejność się pomyli, to wtedy no, wychodzą czasem śmieszne sytuacje, bo no tak jak rozmawiałyśmy, nie każda dziewczyna potrafi każdy układ, bo gdzieś tam one są sprzed kilku lat, czasem odświeżane, no i mają do tego prawo i na przykład była taka sytuacja, w której dziewczyna wyszła, będąc pewna, że po prostu ten układ potrafi, bo był w kolejności takiej, że był to układ, w którym ona tańczy. No a DJ jednak włączył inną piosenkę i my od razu zmiana rysunku, ona stoi biedna, zakłopotana, ale gdzieś tam oglądałam się za nią i widziałam, że próbowała, nie zeszła z parkietu, walczyła do końca i próbowała.
1: Dla mnie to też takie śmieszne są sytuacje, jak czasami mamy rekwizyt z taką wstążkę i wynosimy dziewczynę w szpagacie, ta dziewczyna szpagatowa dostaje tę wstążkę i była taka sytuacja, że gdzieś tam ta wstążka zaplątała się we włosy. I ma takie zdjęcie, po prostu jak czarownica, tak? I to takie po prostu później jak oglądamy te zdjęcia, to w ogóle zdjęcia, tak, to po prostu jest bardzo... Ja nawet chyba sobie ustawiłam to zdjęcie, jak ona do mnie dzwoni.
3: Ale ja też z tą wstążką miałam sytuację. Tak, ja właśnie miałam tańczyć układ z

0: układ jest z wstążką i jakieś tam machanie ręką, więc ja macham tą ręką po prostu pustą bez tej wstążki.
1: Najważniejsze to dobrze improwizować. Myślę, że dziewczyny mało kto się zorientował.
0: Dziewczyny mówiły, że tak, że w ogóle nie spodziewały się, że ja nie mam wstążki. A tak dobrze
2: nie,
0: to zagrałam.
2: Teraz jak ja wyhaczyłam też, jeżeli chodzi o wstążkę, to było na ostatnim meczu, że spadła. Dziewczyna wyszła, tak, spadła tak. Wstążka i została z samym patyczkiem. Stanęła z tym patyczkiem. Tak. Ale też sobie dała radę, tak. Też uśmiech nie wchodził z twarzy.
1: Najważniejsze to jest uśmiech. Reakcja. Bo... ja też niejednokrotnie jakąś gafę popełnię, ale jakby uśmiecham się, widzowie nie wiedzą, co ja miałam zrobić tak naprawdę.
2: A jak później oglądacie swoje zdjęcia na przykład, no bo wiadomo,
1: to,
2: różne...
1: Ta część też jest bardzo śmieszna. Tak, czasami tak. To jak sobie później wysyłamy te zdjęcia, to co jedno to lepsze czasami, te miny nasze.
0: No. Ja też miałam taką sytuację, kiedy mieliśmy kiedyś występ na Mosirze. No i tańczymy układ, nagle jest suszę w tle, zmiana muzyki. I widzę, że dziewczyny w ogóle świetnie się odnajdują, gdzieś tam tworzą jakieś koło. I ja mówię, co się dzieje?
1: Ale przecież ja na treningu byłam.
0: Ale ja za nimi idę, no mówię, ja taka cheerleadera, a nie potrafię, nie wiem, co mam robić. I patrzę, tworzą to koło, no rzeczywiście, no to ja też staję w tym kole i za chwilę zostałam z tego koła wyproszona, bo teraz już mój mąż zdecydował się na oświadczynę podczas meczu, więc to było chyba dla mnie.
1: Tak, ja chciałam właśnie, jak zaczęłaś mówić o tym, o czym pamiętać, miałam ci to przypomnieć, ale mówię, może tak.
0: Może to wrócisz wspomnienie. To po prostu był dla mnie chyba najbardziej stresujący moment, że ja, jak to ja zapomniałam układu, nie wiem, co mam zrobić, a to dziewczyny były wtajemniczone.
1: Takie amerykańskie.
0: No. Tak, trochę Ameryki.
2: Dobra, dziewczyny, występowałyście na meczach siatkówki, piłki nożnej, ręcznej, futbola amerykańskiego. Czy jest jeszcze jakaś dyscyplina, w której możecie występować, a w której nie? Tak.
1: Tańczyliśmy też nawet podczas boksu. Była gala boksu, więc w przerwach tańczyłyśmy.
0: O, na przykład miałyśmy okazję tańczyć podczas biegu, podczas maratonu w Radomiu.
1: Tak, maraton.
0: Po prostu uprzyjemniałyśmy czekanie rodzinom i znajomym ludzi, którzy tam biegli, brali udział w tym maratonie. Więc gdzieś tam, jeśli sam organizator
1: widzi jakąś możliwość,
0: potrzebę,
1: potrzebę, że będzie występ, więc jest na pewno na to miejsce, tylko to wszystko zależy od organizacji.
0: Tak, gdzieś tam też inne nasze występy, no tak jak czy liderki, my mamy powiedzmy te układy nie są one długie, ale...
2: Krótkie strzały.
0: Tak, układy same są w sobie szybkimi strzałami, ale gdzieś tam dostosowujemy. Jeśli jest potrzeba, żeby ten występ był na 3 minuty, to tak,
1: to taki to robimy, tak dokładnie. Tak,
2: a czy jest różnica na przykład podczas występów, nie wiem, w piłce podczas meczów siatkówki, podczas meczów piłki nożnej, czy koszykówki? Czy
1: jest dla pewno różnica taka, że jak tańczyłyśmy na piłce nożnej na Radomiaku, to samo wejście na boisko, to już ja przynajmniej, ja musiałam wyrównać oddech po tym wbiegnięciu, bo to jest jednak przemierzenie większej ilości tych metrów.
0: I to musi być szybko, dynamicznie zrobione.
1: I to jest szybko, tak? To jest przerwa i to nie ma tutaj czasu, bo DJ też gdzieś tam jest dalej, więc on też włącza tę muzykę. To na pewno to. Tak jak to wcześniej rozmawiałyśmy na koszykówce, jest bardzo dużo występów, musimy cały czas być skupione, obserwować przebieg meczu, więc też jest dużo więcej pracy zdecydowanie, chociaż my to bardzo lubimy, dynamiczny mecz, natomiast w siatkówce jest tak spokojniej, możemy sobie jeszcze w razie potrzeby przećwiczyć, jakby tak czekamy tylko, kiedy zakończy się set, więc tak to się różni jedynie tym wejściem na to boisko, prawda? Bo same układy na siatkówce jedynie jest mniej troszeczkę miejsca, przez to, że boisko jest podzielone. Kiedyś starałyśmy się dzielić układ, tańcząc na całym boisku, jakby dzieliła nas siatka, ale nie zawsze gdzieś tam nam to wychodziło, bo jednak mamy takie kroki, które robimy wspólnie w jakiejś
0: zmiany rysunku, więc to nam trochę utrudniało.
2: A ulubiony sport, na którym lubicie występować, jakbyście miały, nie wiem, tylko możliwość występowania podczas jednej dyscypliny, to co to by było? Koszykówka, siatkówka, piłka nożna? Które najlepsze?
0: Koszykówka na dużej hali.
1: Koszykówka na dużej hali, ja też jakby w ogóle z koszykówką nie miałam do czynienia, ale teraz bardzo polubiłam ten sport. Sport jako sport. Ale tak, na dużej hali, dobrze.
2: A na dużej hali jeszcze jak był tak, że Hydrotra grał i miał bardzo dużo kibiców, przychodziło na mecz, praktycznie całą halę zapełniali, to też czułyście tą adrenalinę przed występem?
0: Tak, tak, zdecydowanie. To jest fajne takie uczucie, jak widzi się właśnie, że ci kibice dopisali tą obecnością i jeszcze gdzieś tam widać tą energię i jeszcze jak punkty się zgadzają na tabeli, oczywiście dla naszej drużyny, no to jest wtedy naprawdę bardzo fajne.
1: Tak, to widać, tak jak teraz powiedziałaś, że jak są ci kibice, to widać zupełnie inną grę i koszykarze, no to jednak ludzie na siebie tak oddziałują, że i jak jest wsparcie, to jest i lepsza gra, i lepsza atmosfera. No tak, tak to działa.
2: Mhm, powiedzcie mi, występujecie podczas różnych dyscyplin sportu w Radomiu, w naszym regionie, ale również mieliście okazję współpracować z zespołem Playboys. Opowiecie nam coś o tym?
0: O, to fajny był incydent.
1: Tak, była taka... nie wiem dokładnie ile lat temu, ale zaprosiła nas telewizja, dokładnie nie wiem jaka to była nazwa, do udziału w takim programie, w którym właśnie to lider zespołu Playboys miał do wykonania różne zadania. I jednym z zadań było po prostu zostanie cheerleaderem. Zostałyśmy zaproszone, żeby przygotować układ, nauczyć...
2: Był to Kuba?
1: To był Kuba, tak. Nauczyć Kubę układu i to naprawdę było bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie.
2: Dał sobie radę.
1: Tak, Kuba naprawdę się zaangażował, nawet zażartowałyśmy, że być może kiedyś napisze jakiś kawałek o cheerleaderkach, więc jest...
0: Zaprosi nas do współpracy do teledysku, więc my czekamy cały czas.
1: Czekamy Kuba. Nie, i tak, i to było coś w takiej formie, więc i to też był program telewizyjny, tak? Bardzo fajne doświadczenie, naprawdę.
0: Tak, i bardzo profesjonalnie tak miałyśmy okazję do takiego formatu profesjonalnego.
1: Tak, z kamerą. Z prowadzącym, który gdzieś tam jest znany w telewizji.
0: Ale powiem ci szczerze, Dominika, że dobrze mi się to oglądało.
1: Mi też, bardzo dobrze. Nawet czasem sobie gdzieś tam włączę, jak gdzieś mam nagrane. Mhm. To był jeden, ale kiedyś też miałyśmy jakiś teledysk.
0: Tak, z Jagodą. Też fajnie.
1: To jeszcze jak było kiedyś, chyba to było Euro, czy coś takiego, tak? To był taki układ.
0: Tak. Do piłki nożnej.
1: Do piłki nożnej, coś Jagoda nagrała, ale to było...
2: Dobra, to na koniec chciałabym was zapytać. Jestem złotą rybką i mogę spełnić wasze jedno życzenie i to życzenie jest wystąpienie na jakimś evencie, czy jakimś meczu, jakimkolwiek sobie wymarzycie. Co to by było? Jaki to by był event?
1: O, ja tak sobie obserwuję dziewczyny z Sopotu i z Gdyni. Bardzo się nimi inspiruję od lat i one miały kilkakrotnie możliwość wystąpienia podczas, nie wiem jak to się dokładnie nazywało, ale na meczach NBA w Stanach Zjednoczonych, właśnie tutaj we współpracy z Marcinem Gortatem. No to myślę, że coś takiego, sam wyjazd do Stanów i występ na takiej hali, no to byłoby na pewno spełnienie marzeń, ale to jest coś chyba...
0: Ja się pod tym podpisuję.
1: Podpiszcie pod tym.
2: A ja wam tego życzę. Dziękuję wam bardzo za rozmowę.
1: Dziękujemy również.
2: I to wszystko na dziś. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.
3: Vox FM Radom. Vox FM Radom. Rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro.
6: Emocje rosną.
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali. Kunet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty.

0: pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
1: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Szukasz roweru idealnego? Top Bike ma wszystko, czego potrzebujesz. Ponadczasowe rowery górskie, nowoczesne gravele, niezawodne gazele, trekkingi, dziecięce, aż po elektryczne. Top Bike to także profesjonalny serwis, części i akcesoria. Top Bike to też wypożyczalnia boksów dachowych i bagażników rowerowych. Top Bike, Radom Kozienicka 55. Sprawdź na topbikeradom.pl.

0: Biedronka.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Reklama.

0: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną Twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
5: Disney Plus.
6: To jest mój czas.
5: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
7: Mam propozycję.
8: To nie jest jakaś wkrętka?
5: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
10: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
11: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
13: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
14: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
15: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
16: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
17: Ale patrz!
18: Ale co?
17: Ale niskie ceny!
19: Mamy to w Lewiatanie, tanie.
20: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
21: Sposób na twój dobry dzień?
19: Mamy to w Lewiatanie.
20: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
22: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
23: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama.
2: Dzieci były pod opieką dziadków. Na początek najnowsze informacje w sprawie wypadków w zachodniopomorskim. 8-latek poparzył się płonącą benzyną. Zaostrza się protest pracowników szpitala psychiatrycznego w Gostyninie. W tle plany łączenia z inną placówką. Robert Lewandowski coraz bliżej gry w Stanach Zjednoczonych. Polak poleciał do Chicago. Minęła 13. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Dzieci były pod opieką dziadków, gdy doszło do tragedii. Na początek wracamy do wypadku w zachodniopomorskim. Przypomnijmy, wczoraj wieczorem w miejscowości Jarogniew pod Kołobrzegiem troje dzieci bawiło się kanistrami z benzyną przy ognisku. W wyniku zapłonu poparzony został 8-letni chłopiec.
3: Obecnie pod nadzorem prokuratora prowadzimy czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego zdarzenia. Postępowanie prowadzone jest m.in. pod kątem narażenia dziecka na niebezpieczeństwo, utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
2: Mówiła Pamela Kilian z kołobrzeskiej policji. 8-letni chłopiec przebywa w szczecińskim szpitalu Zdroje. Ma poparzonych 35% powierzchni ciała. 15-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. To po brutalnym ataku w centrum Koszalina. Podejrzany nastolatek, jak relacjonują służby, rzucił się na ulicę na 17-latka, a młotek, którym zaatakował, podała mu matka. Mówi nam Izabela Sreberska z policji.
4: W pewnym momencie starsza z kobiet miała przekazać 15-latkowi młotek, którym następnie kilkukrotnie uderzył w głowę o 2 lata starszego nieletniego. Pokrzywdzonemu na szczęście udało się uciec z miejsca zdarzenia. Poinformował o wszystkim matkę, która niezwłocznie przybyła na miejsce i powiadomiła wszystkie służby ratunkowe.
2: 15-latek był już wcześniej notowany. Sprawą zajmuje się sąd rodzinny. Boją się utraty pracy. Zaostrza się protest pracowników szpitala psychiatrycznego Zalesie w Gostyninie. Uważają, że nie mają żadnych informacji o przyszłości placówki. A chodzi o planowane połączenie z wojewódzkim szpitalem zespolonym w Płocku.
5: Pracownicy są okłamani z niewiedzą wielką, cokolwiek się dzieje. Dowiadujemy się tylko gdzieś w kuluarach lub z plotek. Czy zatrudnienie będzie zachowane? Czy wynagrodzenia będą zachowane? Czy wszystkie oddziały będą istnieć w tym szpitalu w Gostyninie?
2: Zaznacza przewodniczący Płockiej Solidarności Andrzej Burna. Władze województwa potwierdzają, że plany konsolidacji są, ale ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły.
6: Wynika takie rozwiązanie przede wszystkim z konieczności dostosowania się do potrzeb demograficznych i do potrzeby efektywniejszego wykorzystania kadry i potencjału obu placówek.
2: Mówiła Marta Milewska, rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego. Protestujący zapowiedzieli wywieszenie flag i transparentów na budynku szpitala ze swoimi postulatami. Awaria papieskiego samolotu. Leon XIV miał problem z powrotem do Rzymu. Tuż przed startem samolotu z Teneryfy doszło do awarii technicznej, a Ojciec Święty musiał opuścić pokład. Kiedy ta informacja dotarła do Madrytu, na pomoc Ojcu Świętemu ruszył Królewski Dwór.
7: To miał być planowy koniec papieskiej pielgrzymki do Hiszpanii. Początkowo załoga informowała o problemie technicznym związanym z silnym wiatrem i uruchomieniem silnika. Po kilkudziesięciu minutach oczekiwania zapadła zaskakująca decyzja o odwołaniu lotu. Na pomoc Ojcu Świętemu przyszedł król Hiszpanii Filip VI, który udostępnił swój samolot. Dziennikarze i część watykańskiej delegacji musieli czekać ponad 4 godziny na zastępczą maszynę wysłaną przez linię Iberia z Madrytu. Sam papież dotarł do Rzymu znacznie wcześniej, kończąc swoją historyczną wizytę na Wyspach Kanaryjskich.
2: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Robert Lewandowski coraz bliżej gry w amerykańskim MLS. Według doniesień nowojorskiego portalu The Athletic, kapitan reprezentacji Polski prowadzi zaawansowane rozmowy z klubem Chicago Fire. W ostatnich godzinach przyleciał do Chicago wraz ze swoim agentem. Media zza oceanu informują, że amerykański klub przedstawił 37-letniemu napastnikowi ofertę wieloletniego kontraktu, wartą nawet 20 milionów euro za sezon. Trener zespołu Greg Berhalter potwierdził, że klub pracuje nad pozyskaniem kapitana polskiej reprezentacji. Lewandowski po zakończeniu sezonu opuścił FC Barcelonę, gdzie występował od 2022 roku. Jeśli transfer dojdzie do skutku, Polak dołączy do grona światowych gwiazd występujących w amerykańskiej MLS. W Stanach gra już m.in. Lionel Messi. Dzisiaj spore zachmurzenie, trzeba liczyć się z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Lokalnie może pojawić się też grad. Temperatura maksymalna od 18 do 22 stopni, chłodniej nad morzem około 16 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. W czasie burz może jednak osiągać prędkość do 75 km na godzinę. W nocy również deszczowo i burzowo, temperatura znacznie spadnie i wyniesie od 8 do 11 stopni.
0: Co warto wiedzieć? Edukacyjna podróż po Mazowszu.
1: Anna Badowska, zapraszam. Zaczniemy od rozmowy na temat zjawiska, które wstrząsnęło całą Polską. Mowa o tak zwanych Sean Patrolach. To niepokojący trend wśród młodzieży. Grupy nastolatków zakładają jaskrawe kamizelki, nagrywają swoje koleżanki, a następnie publikują filmy w sieci, publicznie piętnując ich wygląd. No i oczywiście narażając ich na falę hejtu i upokorzenia. I co ważne, Sean Patrole to nie tylko odległy problem z internetu. Z relacji mieszkańców wiemy, że podobne incydenty pojawiły się również tutaj, w Radomiu, na Deptaku przy ulicy Żeromskiego czy nad zalewem na Borkach. Dlaczego młodzi wciągają się w takie działania? Jak reagować, by chronić nasze dzieci i zatrzymać eskalację hejtu? O tym porozmawiam dziś z naszym gościem, prezesem Radomskiej Fundacji Hejtow, Łukaszem Gierkiem, który zajmuje się edukacją w zakresie przeciwdziałania mowie nienawiści i cyberprzemocy. Jak definiujecie zjawisko Sean Patrol? Co oznacza, że nastolatkowie zakładają te kamizelki i publicznie piętnują rówieśników?
8: To jest zdecydowanie stygmatyzowanie osób i ja mam takie wrażenie, że w jaki sposób to taka wskazówka tego zachowania, czy tego braku obojętności, albo naszego zachowania w sieci trochę bardzo się przechyliła w taką bardzo niebezpieczną stronę, bo często my jako specjaliści, czy no w ogóle wszyscy dookoła mają taką opinię i takie zdanie, że jesteśmy po prostu obojętni. Widzimy pato influencerów, jesteśmy obojętni. Widzimy coś, co się dzieje niepokojącego w sieci, no oglądamy, obejrzymy. Jest takie pojęcie, nazywa się guilty pleasure z języka angielskiego, które opowiada o tym, że oglądamy na przykład coś, taka wina trochę nasza w tym, przyjemność z oglądania czegoś takiego bardzo nietypowego. Czujemy się trochę winni, że oglądamy, ale zaczynamy się zastanawiać, co ci ludzie jeszcze są w stanie odwalić. Taka obojętność, która tutaj była i ten nasze trochę takie przyzwolenie, trochę w taki niebezpieczny rejon idzie, nie? Bo tutaj okazuje się, że w pewnym momencie pojawia się trend, w którym nie ma, czy nie dajemy przyzwolenia na to, żeby młode dziewczyny, czy młode kobiety ubierały się w taki, a nie inny sposób, bo według nas, czy według kogoś wydaje się, że jest to, powiedzmy, bardzo wulgarne, czy też wyzywające. No a tak naprawdę dzisiaj mamy wolność słowa, wolność wyboru. Ja też jestem nauczycielem, też mam swoje dzieci i też nie chciałbym, żeby moja córka chodziła ordynarnie ubrana, czy wyzywająco, no ale z drugiej strony, no są tego jakieś pewne granice, i których nie możemy przekraczać. One zostały właśnie przekroczone, bo o tym, o czym pani wspominała, tutaj jeżeli chodzi o młodych chłopców, czy młodych ludzi, którzy patrolują no, rejony miasta i robią zdjęcia w cóż, takich ordynarnych kamizelkach z napisem Sean Patrol, to też widziałem na TikToku jeden film, w którym szedł ojciec z synem na takim patrolu, więc ta granica już zostaje tutaj przekroczona i pytanie, co będzie dalej. Bardziej tutaj bym chyba to wszyscy...
1: Ale można powiedzieć, że no, tego typu zachowania. Mówi pan tutaj też o tym, że widział w sieci filmik, w którym rodzic razem z dzieckiem wykonuje tego typu czynności. Jest to demoralizacja, bo jest to demoralizacja. I czy z perspektywy pana, tak, jako prezesa Fundacji Hejtow, tego typu wybryki, tak to nazwijmy kolokwialnie i powiedzmy dyplomatycznie, no to jest przemoc rówieśnicza. Zgadza się pan ze mną w tym?
8: Tak, oczywiście. No, jest na to nawet odpowiedni przepis kodeksu karnego czy kodeksu cywilnego, mówiący o tym, że mamy znieważenie, pomówienie, mamy wykorzystanie wizerunku. Te dziewczynki, których zdjęcia pojawiają się w internecie z komentarzami albo z hashtagiem Sean, nie są tutaj pokazywane anonimowo. Nawet też, ja mam też takie wrażenie, że ludzie sobie nie zdają sprawy, co możemy opowiedzieć albo co możemy pokazać. Taki bardzo trywialny przykład odnośnie danych osobowych, który będzie chyba najbardziej taki obrazowy, to jest taki, że jeżeli dzisiaj na przykład powiem, że blondynka od polskiego z tej szkoły jest taka i taka, no to jest bardzo prosto trafić w środek tarczy, bo pani od języka polskiego jest 4, blondynek 2. Na 100 nauczycieli, no to nie mam 98, nie pytam, czy to są one, tylko mam te dwie, których to jest jedna albo druga, więc ten strzał jest taki bardzo, bardzo idealny w sam środek tarczy. Tak samo, jeżeli powiem na przykład WF-ista w zielonym dresie i jeden z WF-istów chodzi w kółko zielonym dresie, więc wiadomo, że to chodzi o pana Bogdana, Romana, Tomasza, czy jakiegokolwiek innego dżentelmena, którego możemy sobie dowolnie wstawić do tej historii, no ale jednak jest to wskazanie konkretnej osoby. Czy na przykład mamy ucznia, który ma, nie wiem, Aspergera, który zachowuje się wyjątkowo i stoi w jednym miejscu w szkole, na przykład podczas przerwy na drugim piętrze pod schodami i za każdym razem on tam będzie i tam stoi od 4 lat. No to wiadomo, kto to jest, prawda? Czy my powiemy, że nie musimy powiedzieć, że to jest ten, który ma na przykład Aspergera, czy to jest ta osoba, która, czyli z imienia, a ten gość on zawsze tam stoi. Więc to też jest taka forma, określenie opisu osoby jest formą danych osobowych. Tak tutaj wizualizacja tej osoby w postaci zdjęcia, widoku twarzy, czy też miejsca, w którym gdzieś to zostało zrobione, też daje bardzo duże pole do interpretacji prawnej, tak? Ogólnie też może być potraktowane w takiej właśnie formie. Ofiara się może bronić, a może tak. Do tego zmierzam, że tutaj to nie jest tak, że te osoby, które są na tych zdjęciach, są tak naprawdę tylko ofiarami, nic więcej nie możemy zrobić. Zrobili to, zrobili, no trudno, tak? Ale też musimy pamiętać o tym, że możemy się bronić. Tak samo dzieci bardzo często nie mają takiej świadomości, że rozmowa jeden do jednego gdzieś w zakamarku korytarza, gdzie nie słyszy nauczyciel, gdzie nie słyszą uczniowie, a jeden uczeń, kolokwialnie mówiąc, ciśnie drugiemu, wyzywa go albo go hejtuje, to taki uczeń, który jest ofiarą czy uczennica, ma w głowie to, że ona nie może do nikomu tego powiedzieć, bo nie miała świadków, no bo wszyscy mówimy o tym, że powinni być świadkowie zdarzenia, no nic bardziej mylnego. To jest twoje słowo przeciwko mojemu, twoje działanie w postaci zrobienia zdjęcia przeciwko mojej obronie, więc tu jako ofiary jak najbardziej jest taka możliwość, żeby rzeczywiście się obronić, a słowo szon, chociaż nie jest zdefiniowane jako wulgaryzm, bo ono nie jest w ogóle, to słowo nie jest wykluczone przez algorytmy facebookowe, instagramowe czy mediów społecznościowych, bo gdy powiemy w pełną nazwę tego słowa, można to powiedzieć, że pochodzącego czy pierwszy raz użytego w filmie Patryka Wegi Pitbull niebezpieczne kobiety, określającego w wulgarny sposób zachowanie kobiety, czy też to słowo nie jest słowem wulgarnym, nie należy do takich standardów, więc można je używać i algorytm nic nie zrobi. Co innego, gdybyśmy użyli na przykład chociażby, nie wiem, słowa pedofil albo morderstwo, samobójstwo, więc bardzo często internauci czy na różnego rodzaju rolkach influencerzy nie używają tego słowa, albo je wypikują, albo je po prostu w jakiś sposób trochę zakrywają, żeby algorytmy nie wycięły filmu. A tutaj, proszę bardzo.
1: Czyli można powiedzieć tak naprawdę, że młodzież jest bardzo sprytna, jeśli chodzi o wdrażanie tego typu trendów i jakby obchodzenie też pewnych zabezpieczeń, które jakby sieć może dać.
8: No oczywiście, chociażby komentarze na TikToku w języku polskim, które są na początku pisane takim pismem supełkowym, nie wiem jak to można określić, które jest bliżej, jakby tutaj powiedzieć, nieokreślonej formie, to znaczy jest to, dajmy na to, ja porównam to do języka gruzińskiego, będzie mi łatwiej. Pismo w języku gruzińskim nie jest nawet podobne do cyrylicy, jest to specjalny kształt tego pisma, tych wszystkich liter. Jeżeli na przykład dzisiaj ja użyję jakiejś na przykład sentencji, nie wiem, pana Tadeusza czy czegokolwiek innego na samym początku, ale napisanego tą czcionką, no to wtedy algorytm się nie zorientuje, bo on nie wie, o co chodzi, bo to nie jest po gruzińsku, to jest polskie słowo zapisane w innym alfabecie, ale pod spodem, pod tym ciągiem znaków są wyzwiska po polsku i potem jest znowu dalsza część tych znaczków. Algorytm głupieje, nie jest w stanie tego wykryć, ale pod spodem, pod filmem widzimy obraźliwe wyzwiska czy obraźliwe słowa, którego algorytm nie wycina. Wczoraj czytałem artykuł, że pani Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosiła oficjalne pismo do Mety i do czyli TikToka, właściciela Facebooka, Instagrama i WhatsAppa i do TikToka o monitorowanie i dodanie tego słowa szon jako słowa niecenzuralnego w Polsce. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trzymam mocno kciuki, że to się uda, ale też fantastyczną sprawą jest to, że pojawiła się jakaś reakcja.
1: Mówimy tutaj o pewnego rodzaju stygmatyzacji głównie dziewczynek, tak? Bo jeśli chodzi o to zjawisko, chodzi tutaj głównie o dziewczynki, o ich sposób ubierania się i to jest jakby oceniane przez rówieśników. Takiego rodzaju stygmatyzacja przez pryzmat też pracy w fundacji. Jakie mogą być konsekwencje dla takiej dziewczynki, jeśli chodzi o jej psychikę, o jej relacje, o jej w ogóle funkcjonowanie w społeczeństwie?
8: Mnie się też wydaje, w mojej opinii, to wygląda w taki sposób, że dziewczynki, czy w ogóle młodzi ludzie, nie do końca sobie zdają sprawę, co się wydarzyło. Nie do końca myślą tak długofalowo, co się może wydarzyć dalej, że to może być za kilka lat, może być z tym problem, że ktoś to może gdzieś dalej wyciągnąć, czy później. To jest taka chyba, taka forma takiej niewiedzy i takiego, wstawili, kolokwialnie mówiąc, kij ci w oko, nic tutaj mi nie zrobisz, to jest po prostu zdjęcie, ja się tak będę ubierała i koniec. Natomiast taki, jeżeli to miałoby miejsce u jednostki słabszej, tak, czy takiej, która gdzieś w jakiś sposób może wykazywać taką tendencję, na pewno zamknięcie w sobie, problemy psychiczne różnej maści, czy też doprowadzenie w konsekwencji na przykład do fobii szkolnej, czyli do braku chęci, czy też depresji, do braku chęci wychodzenia do szkoły, czy też lęków z tym związanych, bo to też jest, wytykanie kogoś palcem, nie jest fajne, nie? Wiadomo, że to nie tylko ja się tak ubrałam, ale ale też moje inne koleżanki i stanowimy siłę, ale gdy będzie jedna taka osoba, to też no, musimy pamiętać o tym, że no, może być łatwo ją złamać. To są młode, tak jakby umysły i niekoniecznie dostosowane do takich rzeczy, że no, dorosła osoba by sobie z tym poradziła z racji doświadczenia, której takiego doświadczenia nie ma, a nagle kiedyś wszyscy się rzucą dookoła i będą wytykali, czy też przypną łatkę, bo tak naprawdę to jest łatka, no to ciężko jest ją odkleić, tą łatkę w innej formie.
9: Jak myśli pan, z jakiego powodu też takiego typu trendy, challenge, jakieś różne zachowania młodzieży powstają? Skąd to wynika?
8: Same, znaczy ten Sean Patrol jako taki, szczerze mówiąc nie mam zielonego pojęcia, w jakim momencie on gdzieś powstał. Powstało to pod koniec wakacji, przed pójściem do szkoły. Też bardzo taką rzeczą, która jest dla mnie niepokojąca, muszę się trochę posłużyć niestety telefonem, bo sobie zrobiłem zdjęcie, jest fundacja, która jest fundacją w bardzo podobny sposób, działacz jest odnogą Ordo Iuris, która zrobiła taki plakat "Szkoła to nie plaża". Goły brzuch, dres, mocny makijaż, zbyt krótkie ubrania i one, ten plakat jest promowany tutaj w szczecińskich szkołach. To jest też taki moment, w którym ja nie wiem, czy ktoś chce to wykorzystać do jakiegoś celu, do podburzenia, bo ja mam takie bardzo duże wrażenie, że większość takich rzeczy, takich głośnych spraw, czy rzeczy, które są publicznie...
9: Wirusik to jest.
8: Tak, publicznie wykorzystywanych, trochę służy do podziału naszego społeczeństwa, tak? Do takiej polaryzacji, bo my już i tak jesteśmy spolaryzowani, ale jeszcze komuś zależy na tym, żeby ta polaryzacja była większa, no bo przecież kiedy będziemy atakowani z każdej strony, to my się nie połączymy ze sobą, bo my się przestaliśmy lubić z racji jakichś tam powiedzmy rzeczy. Same trendy na TikToku są bardzo podobne do naszych legend. U nas też była Czarna Wołga, która jeździła po Radomiu i do jakiegokolwiek miasta bym nie pojechał, to jest tam Czarna Wołga albo była, tak? Ale dzisiaj internet powoduje, że oprócz takich regionalizmów dostajemy też coś, co jest z zewnątrz, tak? I my też staramy się sprawdzić, czy ja temu nie podołam, no bo z racji tego, że chociażby no, mężczyźni są samcami alfa i czasami chcą być macho, to starają się zrobić, sprawdzić, czy im się to uda, czy nie. No i dzieci to też idą tym trendem, tak? Więc to jest bardzo niepokojące, bo one są bardzo, bardzo różne. Nie wiem, czy pani kojarzy taki, czy państwo kojarzą taki moment parę lat temu, w którym na komunie rozdawano skutery. Były rozdawane skutery, wszyscy ojcowie chrześni, czy też rodzice chrześni kupowali skutery dla dzieciaków. Teraz tych skuterów jakoś tak nie widzę, przynajmniej w Radomiu, żeby one jeździły i w okolicach, ale było bardzo dużo filmów na tamten okres, bo to był trend taki, że one nie były tylko w Polsce popularne, ale też chociażby za wschodnią granicą. I był taki moment, w którym było bardzo dużo filmów, no, z wschodniojęzycznych, w których ludzie, młodzież szła na plac zabaw taki dziecięcy, jak jest taka dziecięca karuzela, gdzie możemy sobie usiąść, trzymać się stolika i się nią kręcić, to podkładali pod to skuter, manetką gazowali skuter, żeby ona się rozkręcała. Ale to wróciło do Polski teraz. Na początku wakacji mam u siebie wysłany taki film od swojej przyjaciółki, gdzie jej syn brał udział w takim procederze. Dwie hulajnogi rozpędzające się do 70 km na godzinę i dziecko, które siedzi w środku, które jest wygięte, praktycznie wyleciało stamtąd. W drugiej szkole podstawowej, w zeszłym tygodniu byłem na szkoleniu, zaraz jeden z rodziców opowiadał, że trzy wioski dalej dzieciak jest cały pozdzierane, bo wypadł z tej karuzeli. Ale pytanie jest takie, jeżeli ktokolwiek z państwa jeździł na hulajnodze takiej miejskiej, ona się rozpędza powiedzmy do 20 czy tam do 18 km na godzinę, to kto kupuje hulajnogę, która się rozpędza do 70? Gdzie można nią jeździć według? Są wakacje, jest brak kontroli rodziców. Ta hulajnoga, która jest i głupi pomysł, powoduje naprawdę katastrofę, bo to wygląda dramatycznie i tragicznie, jeżeli chodzi o całą taką formę, tak?
9: Pan tutaj mi o tym wszystkim opowiada i o różnych tych trendach, które się wydarzają, o tym Sean Patrolu, który się dzieje, o sytuacji, która się dzieje w jednej ze szkół, gdzie jest pokazany plakat, jak dziewczynki mają się ubierać i tak dalej. Dzieci reagują, młodzież reaguje na różnego rodzaju trendy, które pojawiają się w internecie, z różnych pobudek. Czasami rówieśniczych, relacji, chęci pokazania się i tak dalej, to też jest taki okres. Ale w tym wszystkim gdzieś my jesteśmy osobami też dorosłymi, są dorośli, jest gdzieś jakby ten nadzór, tak? Więc jak wyeliminować, albo jak też przygotować dziecko na to, że w momencie, w którym spotka się z sytuacjami takimi, a nie innymi, które mogą być krzywdzące, które gdzieś głupia zabawa za chwilę może się zakończyć sprawą karną, czy innymi odpowiedzialnościami prawnymi, tak? Jak my dorośli możemy w tym całym świecie tego dzieciaka pomóc mu reagować odpowiednio.
8: Ja zacznę może trochę od tyłu odpowiedź na to pytanie. Bardzo często mam przyjemność szkolić uczniów różnego wieku, w różnym wieku. Z reguły od 4 klasy do 5 klasy technikum, taki jest przedział 4 klasy szkoły podstawowej do 5 technikum. I ja mam takie wrażenie, że dzieci, które są w szkole podstawowej, tak powiedzmy do 17 roku życia, ten pierwsza, druga klasa szkoły średniej, to oni wszyscy mają takie wrażenie, że rodzic będzie za nich odpowiadał, nie? Że jeżeli ja dzisiaj stłukę na przykład, nie wiem, sedes z premedytacją w szkolnej toalecie, to przyjdzie mama i zapłaci. Jeżeli ja będę kogoś wyzywał, coś zrobi w internecie, no to ja nie mam 18 lat, nie mogę podejmować żadnych decyzji, to będzie to robiła moja mama albo mój tata, no bo przecież oni są dorośli i oni mnie wychowują. Dla nich jest to taka trochę psychologia w głowie. Natomiast oni nie mają przeświadczenia, że w Polsce prawo działa tak, a nie inaczej i od 13 roku życia można trafić do poprawczaka, do miejsca, w którym nie ma internetu, nie ma telefonów, bo kiedy opowiadam, że ten poprawczak jest tak naprawdę więzieniem dla osób nieletnich, czy też zakładem karnym, że nie masz dostępu do rodziców, że jesteś oddalony od miejsca zamieszkania, że nie ma tam telefonu, nie ma tam kontaktu z innymi, to dla nich jest dopiero taki bodziec, że jak to telefonu nie będzie. Mówię, weź sobie wyobraź, że dzisiaj jest 4 września, pani dyrektor dzisiaj przyszedłeś do szkoły z plecakiem, ale zamiast tego jednego masz 2 plecaki, zamiast książek masz tam ciuchy i pani dyrektor zamknęła właśnie drzwi od tej szkoły i ty wychodzisz tam po 2 latach. 4 września 2027 roku. Siedzisz cały czas w tej szkole, nie możesz wyjść do domu, twoi rodzice, jest Sylwester, święta, a ty siedzisz w tym samym miejscu, bo odbywasz karę, bo już jest za późno, żeby ta kara nie miała miejsca. I dopiero to jest takie otworzenie oczu i dopiero jest taka definicja, że kurczę, to rzeczywiście może coś jest nie tak i może muszę się czegoś obawiać. My jako rodzice, tak odpowiadając na to pytanie, przede wszystkim powinniśmy rozmawiać, bo to o rozmowę tutaj chodzi. To nie jest dzisiaj żaden problem, żebym dał telefon swojemu dziecku i powiedział, a co tam robisz? No, tato, oglądam filmy o Robloxie albo na przykład Minecrafcie, a to sobie pooglądaj. Wiesz co, daj mi teraz spokój, bo ja muszę mieć trochę czasu dla siebie i mój czas dla siebie to jest telefon. Nie tak to powinno wyglądać. Dzisiaj państwo płacą swoim dzieciakom za różnego rodzaju usługi od internetu, za który im płacicie, jakiekolwiek inne rzeczy internetowe, a nie potraficie zapytać, czego dziecko słucha, jakie tam są treści. Przecież to, że dzieci się wyzywają nawzajem, to, że jest mnóstwo hejtu w internecie, to, że jest wyzwiska są tak skonstruowane, żebyśmy się zastanowili i zaczęli zastanawiać, kurczę, bym w życiu tak nie powiedział, bo nawet bym tego nie skonstruował w takiej nie innej formie. To nie są rzeczy wyniesione z domu. To nie są rzeczy, które są wyniesione ze szkoły, bo dziecko przychodzi do szkoły, jest wśród innych rówieśników. Ja mam też takie trochę wrażenie, że dzieci są takimi doktor Jackiem Mr. Hyde, nie? Że w domu my mamy na przykład, nie wiem, 2 dzieci, kłócą się czasami ze sobą, ale to jest jeszcze w granicach normy, nie używają słów wulgarnych albo raz na jakiś czas im się coś wymsknie, ale kiedy idą do szkoły, to są wśród rówieśników, czy kiedy grają, są wśród innych osób i przyjmują zupełnie inną maskę. Maskę, którego rodzic nie przyjmie ją, bo dla nas to nasze dzieci są cherubinkami, są najlepsze na świecie. Moja córka, mój syn to na pewno tak się nie zachowuje. No, wyprowadza cię drogi rodzicu z błędu, może tak się zachowywać, jest na to duża szansa, ale przy tobie tego nie zrobi, bo ty też się zachowujesz kulturalnie przy swoich rodzicach. No, ale kiedy byłeś z rówieśnikami, to zdarzało się tam popalać za kioskiem albo na przykład, nie wiem, no, używać słów niecenzuralnych.
9: My rodzice jakby stoimy też na straży takiego obrazu albo może przykładu dla takiego dzieciaka, ale głównym jakby motorem do uniknięcia różnych sytuacji jest rozmowa.
8: Zdecydowanie tak. No, cyfrowe kaganie z postaci Family Linka czy innego systemu, na przykład kontroli, nie jest czymś fajnym. No, ja nie chciałem być podsłuchiwany przez moją mamę i pani też nie, i państwo też, siedząc na trzepaku. Mama nas widziała z okna, okej, tu siedzisz, jest w porządku, ale nie słuchała, o czym rozmawiamy, ale dzieci poszły na naszą klasę, a my jako rodzice znaleźliśmy się na tej klasie, zobaczyliśmy, że jest fajnym portalem, ale słuchaliśmy rozmów dzieci, więc dzieci musiały znaleźć inny trzepak, poszły na Facebooka. My się znudziliśmy naszą klasą, poszliśmy na Facebooka i zaczęliśmy jej podsłuchiwać. Dzieci poszły na Instagrama, znowu my poszliśmy na Instagrama, zobaczyliśmy, co tam się dzieje wśród naszych latorośli. Dzieci poszły na TikToka, my już nie idziemy na TikToka, bo dla nas tam nie ma treści. Jako dla osób dorosłych jest mało osób dorosłych, rodziców, którzy korzystają z TikToka, albo niewielki ich procent.
9: Mówi pan tutaj bardzo mocno o takim zaufaniu do młodzieży. Mówi pan dużo tutaj też o takiej rozmowie, że pewnego rodzaju aplikacje też są jakby szkodliwe trochę dla naszych dzieci, bo my nie dajemy im tej odpowiedzialności. O tej odpowiedzialności pan też tutaj dużo mówi. cudzysłowie, tak? Czyli jakby jest to poczucie wśród młodzieży i wśród dzieciaków, że tak naprawdę za pewne rzeczy odpowiada mój rodzic. Ja sobie coś tam przeskrobię, ale tak naprawdę jakby nie ponoszę konsekwencji, tak? Ale z drugiej strony pojawia się ten obszar tego zaufania, tak? Ja nie chcę ciebie podsłuchiwać, ja nie chcę ciebie inwigilować jako rodzic. Stwórzmy platformę porozumienia. Jak?
8: No, bądźmy partnerem tak naprawdę, nie? To też jest fajniej, kiedy tata albo mama jest bardziej kumplem niż tatą albo mamą. Oczywiście, jako rodzice będziemy wymagali, będziemy wprowadzali w jakiś sposób, nie wiem, system kar i nagród, co jest sytuacją jasną, bo tak to też pewnie powinno funkcjonować i tak funkcjonuje. Natomiast forma taka trochę partnerska, tak mi się wydaje, że, no tak jak mówię, no nie, brak tego podsłuchiwania tych dzieci. Ja nie mówię, żeby tego nie robić. Ja nie mówię, żeby nie korzystać albo nie zamknąć tego family linka, ale są dużo prostsze metody na to. Macie państwo telefon, daliście nowy telefon swojemu dziecku, załóżcie tam swojego Gmaila. Przyjrzyjcie historię przeglądania. Nie mówię, żeby podsłuchiwać rozmowy, o czym dzieci rozmawiają, bo to jest ich prywatność i absolutnie do tego tutaj nie zmierzam, ale dlaczego ty, mając telewizor czy smart TV w domu, w pokoju u dziecka, nie zajrzysz do tego telewizora i nie zobaczysz historii wyświetlenia? Dlaczego nie sprawdzisz, co robi ten YouTuber? Bo dzisiaj naprawdę my żyjemy w bardzo dużej iluzji. Ta iluzja, która tutaj jest, powoduje, że, no, bardzo prosty przykład, który mogę podać, tak, to jest przykład banku. Mamy na przykład, wyobraźcie sobie państwo, że oglądacie serial na platformie streamingowej, gdzie mamy do czynienia ze złamaniem do banku i widzimy taką scenę, kiedy idzie przestępca, zabiera sztabkę złota, rzuca do drugiego kolegi jedną, drugą, dziesiątą, pakują 10 sztabek do skórzanej takiej mocnej torby i prawie wybiegają z tego banku. Totalna fikcja, bo te sztabki złota przy takiej ilości ważyły prawie pół tony, ale my to oglądamy i dla nas przyjmujemy to jako taką wizję. Tak samo wizja osoby, która jest pedofilem, jest dla nas taką, ona musi być pokazana w taki, a nie inny sposób. Tak jak była kampania, kto jest po drugiej stronie, gdzie widzieliśmy, no, mężczyznę po 40 w koszulce takiej z siatką, upoconego w piwnicy, siedzącego, rozmawiającego z 12-latką, bo tam miał być strach. A ten człowiek to jest taki człowiek, który dzisiaj przychodzi obok tutaj studia, w którym jesteśmy, czy jest sąsiadem państwa, który jest dookoła. Są różnego rodzaju fundacje czy instytucje, którzy, no, w internecie też zajmują się ściganiem pedofilii. W ogóle nie można użyć słowa pedofil w internecie. W internecie mówimy na ten, używamy slangu, który się nazywa PDF. Na przykład jesteś PDF-em, dzieci też się tak wyzywają. To nie jest dokument elektroniczny, tylko forma takiego właśnie wyzwiska. Ale jeszcze mi trochę taka jedna konkluzja przyszła czy taki kamyczek do ogródka nas, rodziców i dzieci, to że my w ogóle nie znamy tego języka. Dla nas na przykład, kiedy ja byłem w wieku podstawówkowym i do swojej siostry powiedziałem brzydkie słowo na F, dwuczłonowe, i na O, tak jak moja fundacja, tylko off, ale z F na początku, to moja mama, kiedy nie znała języka angielskiego, po tygodniu, kiedy dowiedziała się, co do niej powiedziałem, no to dostałem słowa motywujące, ale one były z opóźnieniem. A dzisiaj, kiedy bym państwa zapytał, co to znaczy rel, co to znaczy cringe, co to znaczy awkować, albo co oznacza symbol winogrona, czy też brzoskwinki w komunikacji takiej czatowej, to pewnie państwo by nie wiedzieli, o czym ja w ogóle mówię. Więc wypadałoby, żebym jeszcze te słowa wyjaśnił. Słowo rel znaczy zgadzam się. Jest to skrót z języka angielskiego i kiedy dziecko przychodzi do nas i mówi rel mamo, to znaczy, że ma wyrażenie zgody, taka nasze inne okej, tak moglibyśmy sobie o tym powiedzieć. Mówiłem też o disie, czyli o wyzywaniu kogoś, no ale my możemy się wyzywać nawzajem, będziemy się disowali we dwójkę, tak jak tutaj siedzimy w studiu, ale kiedy będziemy mieli bardzo dużą kłótnię, czy będzie bardzo duża awantura, czy będziemy pokłóceni, to wtedy mamy beef pomiędzy sobą, czyli następne słowo, które musimy wprowadzić do słownika. Ale takim zatrważającym słownictwem też jest to, że dzieci wyzywają się za pomocą emotek i też oni doskonale nie zdają sobie z tego sprawy, że to, że oni chcą coś przekazać, no dajmy na to, niech to będzie, no jakikolwiek, ja podam przykład taki, który podaję bardzo często na szkoleniach. Jedna dziewczyna do drugiej na Messengerze napisała: chciałabym za rok w rocznicę twojej śmierci móc zapalić świeczkę na twoim grobie. Ja nie muszę mówić, że chcę, żebyś ty umarł czy umarła, mogę użyć metafory przenośni i dzieci doskonale wiedzą, co chcą przekazać. Osoba, która to odczytuje, doskonale wie, jak ma to odebrać, bo taki jest odbiór 1:1, ale nie zdają sobie sprawy, że policjant, sędzia, prokurator, no będzie zupełnie inaczej to miał odczytać. On tak samo wyzywanie się za pomocą emotek. Skoro dzisiaj słowo like it, czyli kciuk w górę, oznacza aprobatę i polubienie czegoś w internecie, serduszko znaczy love it, pokochanie czegoś w internecie, to dlaczego się dziwisz, kiedy do ciebie zapłaka prokurator albo policja i zapyta, dlaczego jesteś hejterem, bo polubiłeś hejterski film, czy to jest jasne, czy hejterski komentarz, bo dzisiaj w tej grupie jest siła, ale dzieci nie widzą tej konsekwencji, że te wyzwiska, które ty polubiłeś, czy które ja polubiłem, no to mają odzwierciedlenie w emocjach drugiej osoby, która jest ofiarą tych wyzwisk. I nagle widzi swojego oprawcę, ale widzi, że jeszcze 10 osób się z nimi zgadza. I to jest nieprawdopodobne, że to przełożenie takiego tej... W grupie siła tego hasła jest takie bardzo, bardzo miażdżące dla tych ofiar, które tutaj są.
9: Ale takie mocne, bo to jest tak naprawdę coś się dzieje w internecie, coś się dzieje w całkowicie innym świecie tak naprawdę, tak? I to przenosi się im mocno na świat realny. Czy wy też w trakcie, czy pan w trakcie właśnie takich szkoleń i prelekcji, pracy z młodzieżą gdzieś staracie się im też przekazać, że tam się dzieje wirtualny świat?
8: No, najprostsza rzecz, którą za każdym razem im tłumaczę i mówię, bo kiedy opowiadam o tych lajkach, że za zalajkowanie w bardzo dużej teorii moglibyśmy tutaj dołożyć jakieś dwa przepisy kodeksu karnego. Sumarycznie by szło około 4 lat pozbawienia wolności za taki film, który może być polajkowany, czy też udostępniony. No bo możemy udostępnić coś, na przykład hejterski film i go skomentować negatywnie. Jest wszystko okej. Ale kiedy go udostępnimy, to jest tak, jakbyśmy już krzyczeli przez okno, bo Bartek zaczął wyzywać Kasię. Słuchajcie, bo Kasia jest taka, Nina, Bartek to powiedział. No, taka forma mniej więcej, taka 1:1. Ale bardzo dzieci często tłumaczą się tym, ale proszę pana, no ale jeżeli ja niechcący to kliknąłem, jeżeli ja niechcący dałem to serduszko, czy niechcący dałem ten kciuk w górę, ja bardzo prosto odpowiadam. Wiesz co, a jak ci rodzice wychowali? Powiedz mi, gdybyśmy dzisiaj się spotkali na korytarzu w szkole, ja bym był w twoim wieku, albo szedłbyś korytarzem i byś barkiem uderzył niechcący kogoś innego stojącego, to we dwójkę się odwracacie. Ta osoba, która stanęła, która być może stała w niepoprawny sposób, bo mogłaby się przesunąć trochę bliżej ściany, no ale ogólnie, jeżeli na przykład ja będę biegła, ty będziesz stał, ja cię potrącę, to biegnąc ja się odwrócę i powiem sorry, przepraszam, bo tak jesteśmy wychowani. Ale tego wychowania brakuje wam w internecie, tego wychowania, bo mam nadzieję, że nikt wam nie dał tego wychowania w internecie, tylko dał internet i dał telefon, żebyście mieli dostęp do internetu, do szkoły, do tego, żebyśmy wiedzieli, gdzie jest nasze dziecko dzisiaj, kiedy wychodzi z domu, bo są takie czasy, a nie inne. A trochę o tych zasadach zachowania tutaj zapominamy, chociaż też z drugiej strony trochę rozumiem rodziców, bo rodzice mają pewnie w głowie to, że nauczyliśmy zasad zachowania dzieci w domu, no to tak samo powinny się zachowywać w internecie. No ale dzieci mają podwójną osobowość. Inną mają dla rodziców, inną mają w przestrzeni zwanej znajomymi, kolegami, czy też w przestrzeni internetowej.
9: Rozumiem, że jako fundacja będziecie podejmować różnego rodzaju działania i jakby prelekcje związane z zjawiskiem, o którym mówimy, czyli Ocean Patrolu. Czy już takie jakieś sytuacje są przewidziane, już coś szykujecie?
8: Jeżeli chodzi o Ocean Patrol, to będzie on składową większej takiej większego tematu dotyczącego ryzykownych zachowań w sieci. W zeszłym roku szkolnym jeszcze, czyli w czerwcu tego roku, robiliśmy taki darmowy webinar, zresztą zamierzamy też do nich wrócić dla wszystkich, dla rodziców, dla nauczycieli. Ten webinar dotyczył jeszcze innego ryzykownego zjawiska, które się nazywa jumpscare. O tym zupełnie się nie mówi, jest to zjawisko bardzo niebezpieczne. Polega to na, tak jak sama nazwa wskazuje, skok strachu. Po polsku moglibyśmy sobie tak go tutaj określić. To zjawisko jest bardzo niebezpieczne, bo są influencerzy, którzy operują wśród bardzo nieletnich osób. To są widzowie, którzy oglądają Minecrafterów, czyli mamy influencerów, którzy zajmują się Minecraftem i Robloxem. Ja jako rodzic widzę, co tam oglądasz, synku? No Minecrafta, no to sobie oglądaj, luz. No bo co w tym Minecrafcie może być złego? Co się może stać w Robloxie? W Robloxie dochodzi do groomingu. Są osoby, które potrafią uwodzić w Robloxie, grając, udając 12-latka, czy 11-latka, czy chcąc grać online, czy chcąc się spotykać, rozmawiać, a potem nagle się okaże, że będą prosili na przykład o zdjęcie, numer telefonu, czy też kontakt na innej platformie. To jest pierwsza sprawa, ale zjawisko jumpscare polega na tym, że youtuberzy dla zasięgów wprowadzają tam materiały z horrorów, czyli na przykład, jeżeli państwo pamiętają taki horror Piła, gdzie było bardzo dużo takich mrocznych scen, ostrych dźwięków, plus jeszcze dodatkowo migający obraz. To jest na porządku dziennym w Minecrafcie i w Robloxie wśród youtuberów. Oni mają materiał, w którym chodzą po planszy, no ale ile można pokazywać na przykład odcinek, dajmy na to, nie wiem, przygód bliźniaczek czy trojaczek. No też można pokazać to w trochę inny sposób, nie? W sposób taki, że na tej planszy youtuber sobie idzie, widzi, kurczę, zobaczcie, co tam jest, a tam nagle okazuje się, że po otwarciu specjalnych drzwi jest telewizor, w którym są właśnie te rzeczy. I dziecko sobie siedzi wieczorem, słucha to na słuchawkach, jest późno w nocy i nagle dostaje taki boom. To jest tak samo, jak na przykład państwo pewnie dostawali, nie wiem, na święta Wielkiej Nocy wiadomości od swoich znajomych na Messengerze, na WhatsAppie, gdzie mamy jakąś tam, nie wiem, grupę osób, która tańczy, śpiewa i nagle ktoś nas leje wodą. Nagle znienacka, czy nie? Czyli to też jest taki moment, w którym my odskakujemy i tam dzieje się to samo. Niektórzy twórcy pokazują, że dzieje się to w prawdziwym życiu też, bo nagrywają filmy i pokazują tytuł filmu. Mój brat albo ten stwór wszedł do samochodu o 3 w nocy. Porwał mojego brata w nocy, tak? Dziewczyny oceniają mnie w Roblox. To są takie momenty, w którym potem 9-10 dziesięciolatek, kiedy ma iść na zakupy z mamą, mama powie, chodź, pójdziemy do sklepu na przykład, który jest u nas w Radomiu sportowego, kupimy ci nowe buty marki takiej na K albo innej, a ktoś powie, nie, mamo, ja to nie chcę tych butów ze sklepu na D marce marki K, tylko chciałbym na przykład nowe, na przykład Air Maxy, Vansy albo jakieś inne za półtora, za dwa, za trzy tysiące złotych, bo koledzy nie oceniają w szkole i my się zastanawiamy, skąd to w ogóle przyszło. No stąd, że trochę pofolgowaliśmy. Ale najlepsze w tym wszystkim jest to, że ci youtuberzy zostają zaproszeni do kampanii reklamowych przez na przykład chociażby bardzo duży ogólnopolski bank, taki pomarańczowy, który zaprosił tego youtubera, który ma takie materiały, do kampanii dla dzieciaków, w której tworzą miasto, które będzie super bezpieczne i ten influencer będzie ich uczył, jak rozpoznawać fake newsy. Czy ten bank zapłacił mu za reklamę, zapłacił mu za udział, promuje tego człowieka, a ten człowiek oprócz treści normalnych ma treści, które są bardzo nietypowe i miniaturki, które powinny być dla nas takim od razu punktem zapalnym, nie? Tylko znowu dobijam do tego brzegu, w którym my jako rodzice nie wiemy, jakich twórców ogląda nasze dziecko. To jest żaden problem, żeby zobaczyć, co subskrybuje na YouTubie, czy też popatrzeć, nawet jak już wiem, co subskrybuje, to zajrzyj tam, bo ty dzisiaj możesz kupować koszulkę, drogi rodzicu, z pięknym plastikowym logo, które będzie na przykład symbolizowało nick tego influencera, ale ty nie wiesz, co jest w środku.
9: No i tu postawimy kropkę dzisiaj o zjawisku Sean Patroli, ale nie tylko o bezpieczeństwie i bezpieczeństwie w sieci i cyberprzestępczości. Rozmawiałam z prezesem Fundacji Hate Off, panem Łukaszem Gierkiem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96,9.
10: Reklama.
11: RTV Euro AGD.
12: Jak okazje, to w euro.
13: Mistrzowskie okazje w grze.
11: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Sprinter.
15: Spotkajmy się w autoryzowanym salonie Mercedes-Benz w Radomiu przy Garbarskiej 79.
16: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
17: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
20: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
19: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
21: No, to jedziemy.
22: Tato, czy dziś ja prowadzę?
21: Jasne, w końcu to twój dzień.
22: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
23: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
24: Zamiast obietnic bez pokrycia, wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak Twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady, od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%. RRSO 0%. Odwiedź salon drzwi radom.pl Rupcuk, podłogi drzwi montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.
25: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem?
3: Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności Ford Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek szkolenia kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
4: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
5: Reklama.
6: Edukacja we Vox FM Radom.
10: W drugiej części naszej audycji gościem będzie młodszy aspirant Jolanta Matejek z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, która wyjaśni, jakie konsekwencje prawne mogą grozić młodym ludziom za udział w szon patrolach oraz publikowaniu filmów czy zdjęć bez zgody innych osób. Co grozi za takiego typu działania?
25: Zacznijmy od tego, że te patrole, o których pani wspomniała, to jest jedna z form hejtowania, tak? Albo mowy nienawiści, bo nie wiemy, czym się sugerują, powiedzmy, ci chłopcy, panowie, bo teraz widzę, że to grono się rozszerza. Nie wiemy, jakie oni mają kategorie. Komu robią te zdjęcia, komu nie. Chodzi mi po prostu o to, jakie mają wytyczne swoje, tak? No bo to jakby indywidualnie podpasowują pod siebie. Pani może być zhejtowana i upubliczniona na internecie, bo ma pani ładną buzię, tak? Ja mogę być upubliczniona i zhejtowana, dlatego, że jestem policjantką, tak? A tutaj o tych patrolach, no niby, że te dziewczynki są niewłaściwie ubrane, tak? Ale czy powinni tak robić? Wydaje mi się, że nie. Co za to grozi? To wszystko zależy od danej sytuacji, bo samo chodzenie w kamizelce jakby nie jest karalne. Ale jeżeli mówimy tutaj o jakimś wybryku, to możemy już podciągnąć to pod kodeks wykroczeń. Można to jak najbardziej zgłosić.
10: A co to znaczy wybryk?
25: Wybryk. No na przykład idzie sobie taki patrol, tak? Widzimy trzyosobowy, robią komuś zdjęcia, pani sobie siedzi na krzesełku, jest pani fotografowana. Jakby się pani poczuła w takiej sytuacji? No coś się dzieje niewłaściwego, tak? Tym bardziej mamy tutaj nagonkę, że wiemy, w jakim celu oni robią te zdjęcia, tak? Czyli jest nawet tutaj złośliwe niepokojenie pani, tak? Mamy kolejny, 107 artykuł z kodeksu wykroczeń, tak? To wszystko zależy, co się dzieje w danej sytuacji. Oczywiście, no my jako policja mamy obowiązek reagować. Pani się czuje zaniepokojona, czuje pani jakiś lęk, no to wtedy może pani oczywiście odpowiednio zareagować. Nie trzeba się chować, tak? Reakcje tych chłopców, te zachowania są karalne, tak? Bo wtedy tutaj mówimy o jakiejś podlinkowaniu nawet w internecie, tak? Wiadomo, że mała dziewczynka poczuje pierwsze co to zawstydzenie i będzie chciała uciekać, ale po to tutaj jest ten moment edukacji w tej rozmowie, żeby uświadomić, że to ci chłopcy robią źle, żeby ta ofiara nie poczuła się, że coś z nią jest nie tak. To jest bardzo istotne. Mamy rodziców, mamy nauczycieli, mamy jakichś opiekunów. Informujemy o takich rzeczach, że doszło do takiej sytuacji, tak? Wtedy taki opiekun może podjąć właśnie te czynności, przyjść na policję i złożyć zawiadomienie. Sytuacja, wiadomo, z życia realnego przenosi się do internetu, tak? Możemy tu mówić o zniesławieniu, zniewadze, o groźbach karalnych, które się potem pojawiają w komentarzach, bo nie dość, że jest jakiś opis do danego zdjęcia, podlinkowana dana osoba, tak? Mówimy tutaj o naruszeniu dóbr osobistych. To jeszcze potem się wylewa cała fala hejtu w komentarzach, tak? Wiadomo jest, że nie każdy hejt jest przestępstwem, ale może być na przykład przejawem demoralizacji. I mamy tutaj ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, tak? I teraz tak, kodeks karny jest, jak ukończymy przeważnie 17 rok życia, tak? Tam są wyjątki, jakieś jakby te poważniejsze przestępstwa. 17 rok życia kończymy, podlegamy pod kodeks wykroczeń, tak? Między 13 a 17 mówimy tutaj o czynach karalnych, tak? Popełnianych przez nieletnich. Po 10 roku życia mówimy tutaj o przejawach demoralizacji. I jeżeli tutaj pojawią się chłopcy, którzy mają jakieś przejawy demoralizacji, tak, czy popełniają czyn karalny z kodeksu karnego, powiedzmy, czy z kodeksu wykroczeń, to wtedy taka osoba zgłaszająca, policjant przyjmuje zawiadomienie i to jest przesyłane do sądu rodzinnego. Więc tutaj się potem sąd rodzinny ma tak naprawdę szeroką skalę, bo może zacząć od upomnienia, bo wiadomo, że będzie poziomował. Najpierw zaczynamy jakby wychowywać te młode osoby na nowo, tak? Pokazujemy im jakby tą prawidłową ścieżkę, że tak nie powinni. Jeżeli to jest jakby mało skuteczne, przechodzimy na przykład pod sąd, może zażądać dozoru kuratora, tak? A także kolejno jest zakład poprawczy. Tam w tej ustawie jest bardzo dużo środków, które sąd może zastosować. Zawsze mam nadzieję, że zaczynając od tych najprostszych, przynoszą one skutek, że nakierujemy tutaj młodą osobę, że robi nieprawidłowo, że może w taki sposób odpowiadać i że ona złapie refleksję, że tutaj jeszcze dołączy się rodzic, który porozmawia ze swoim dzieckiem, który zapewne nie miał wiedzy, co robi dziecko. Potem szkoła, która też się włączy i my jako służby, tak, stróże prawa. I to wszystko jakoś tak zadziała, że ta osoba wejdzie na tą prawidłową ścieżkę. Zawsze mam taką głęboką nadzieję i zazwyczaj tak się dzieje, aczkolwiek są zawsze wyjątki.
1: No to może właśnie o tych wyjątkach, bo skoro generalnie no jakby widać, że są różnego rodzaju tak naprawdę aparaty, prawo i sąd rodzinny i kurator zapewne i różna tutaj współpraca pomiędzy rodzicami a służbami, a sądem. Widać, że jest dużo możliwości do tego, żeby gdzieś to zatrzymać. Żeby też uświadomić tym młodym ludziom, że te głupie zabawy, one nie są bezkarne. Ale jednak są te wyjątki. Są te wyjątki gdzieś, gdzie nie ma tej współpracy pomiędzy wami, rodzicami, sądem. Może nie być, tak? Co wtedy?
25: Mówimy o sprawcy zapewne.
1: O sprawcy, tak dokładnie.
25: No co ja mogę powiedzieć? Zacznijmy od tego, że wszystko zaczyna się w domu. Co dzieje się z takim sprawcą? No pożąda nie tą drogą, co powinien, tak? I na początku odpowiada pod ustawę dla nieletnich, ale potem, jeżeli jakby nic nie pomaga, ani rozmowy, ani my jako policja od najmłodszych lat, tak? Jakby no, ta osoba jest tak odporna na nas, no to potem już podlega jako osoba dorosła i albo się nauczy tego życia w społeczeństwie, albo będzie po prostu ponosiła jeszcze większe konsekwencje, bo zależy, co będzie robiła dalej, tak? Co my możemy robić, tak? No bo wiadomo, że jest, że nie zmienimy całego świata, tak? My podejmujemy jakieś próby, staramy się, tak? Jako profilaktycy mamy jako Komenda Wojewódzka pod sobą 28 powiatów. W każdym powiecie jest profilaktyk, przynajmniej jeden, tak? Może być więcej. Ci profilaktycy zapraszani są do szkół, tak? Podejmują współpracę z placówkami oświaty. Zawsze wchodząc do tej placówki, rozmawiamy, jaki jest problem z nauczycielami, tak? Często nauczyciele sami nie mogą dać rady, bo rozmawiają z uczniami i tam gdzieś też jest blokada, tak? Bo wiadomo, nauczyciel cały czas mówi, że powinno być tak i tak, ale gdzieś spotyka się z blokadą, więc potrzebny jest ktoś z zewnątrz. No to wtedy my, profilaktycy, wchodzimy. Mówimy o tej, edukujemy pod kątem prawnym i wiktymologicznym, tak? Żeby jak nie stać się ofiarą takiego przestępstwa, tak? Uświadamiamy tą młodzież, przedstawiamy im akty prawne, czasem jak prowadzone są te zajęcia. To wszystko zależy od grupy, bo czasem do niektórych dociera zwykła rozmowa. Ja mówię, oni słuchają. Nieraz jest tak, że trzeba ich włączyć w dyskusję, żeby oni swój punkt widzenia powiedzieli. Czasem jest tak, że daje im się jakiś kazus, tak, żeby rozwiązywali, zabawiali się w policjanta. Często obserwuje się też, tak mi naszło na myśl, że w grupie, że często jest jedna osoba, która szerzy jakąś tam nieprzyjemną sytuację w klasie, tak, zrzesza sobie jakąś grupkę osób i ta grupka osób jakby uderza w jedną osobę, tak, jakiś słaby punkt. I często podczas tych zajęć właśnie zauważamy to ogniwo zapalne, że jakby w trakcie zajęć, jak mamy warsztaty, małą grupkę, wyłapiemy to ogniwo. Wtedy staramy się uświadomić tym uczniom, że jakby oni się poczuli, jakby postawić ich na miejscu ofiary. Czy oni by chcieli być tak obrażani, nękani i tym podobne? No to najczęściej wiadomo, każdy mówi, że nie. Często jest też tak, że ofiara jak powie o swoim problemie, to mówi się na niego konfident, tak? Bo to jakby funkcjonuje w szkołach. No i potem znowu się pytamy w klasie, czy ty byś nie powiedział swojej mamie? No powiedziałabym. No to dlaczego teraz mówicie na tą osobę konfident? To wszystko jest taki łańcuszek i trzeba to rozkładać na czynniki pierwsze, na atomy malutkie i pracować z tą klasą. Wiadomo jest, że my wchodzimy raz. Jak się pojawia problem ponownie, tak? Mamy kontakt ze szkołami, aczkolwiek to musi działać od początku, od domu po górę, ale wszystko wynosimy, dużą część z domu.
1: Czyli tak naprawdę edukacja to jest jedyna jakby forma i rozmowa i z młodzieżą i ze środowiskami szkolnymi i z rodzicami do tego, żeby minimalizować skutki takich działań, czyli też i powiedzmy tych shon patroli, czyli sprawców różnych zdarzeń, ale także i wspierać ofiary w tym.
0: No rozmowa, zawsze wszystko się toczy o rozmowę, bo często mam wrażenie, że te osoby, ci sprawcy, jak podejmują się takich różnych wyzwań, które niekoniecznie są miłe dla innej osoby, to oni sami ze sobą mają często problem. Czasem, nie wiem, szukają uwagi w dziwny sposób, tak? Może oni są niezaopiekowani jakoś emocjonalnie, może mają jakieś emocje złe, które chcą na kimś wyżyć, wyładować, może w ten sposób powiem, zamiast szukać alternatywnych sposób, nie wiem, wyjść, pospacerować, pobiegać w sporcie na przykład, jakby zgubić te złe emocje, oni są ofiarą i szukają kolejnej ofiary, tak?
1: Czyli przemoc rodzi przemoc.
0: Trochę tak jest, tak mi się wydaje, że taki łańcuszek, tak? Jeżeli ktoś jest ofiarą przemocy albo złego traktowania, tak? No bo to nie zawsze przemoc ma tą największą skalę, czasem po prostu gdzieś słowna, czasem jakieś zaniedbanie emocjonalne, on przynosi to dalej, tak? Może go ktoś wcześniej nie wysłuchał, on w tym funkcjonował i on będzie tak komuś narzucał swoje funkcjonowanie, tak? Więc może tutaj trzeba też rozmawiać pod ich kątem, dlaczego on tak robi, rozpytać go. Zawsze podstawą jest rozmowa. Jeżeli rozmawiamy z jednym i z drugim, to się dowiadujemy. Wiadomo, że ukarać jest bardzo łatwo, tylko on musi wiedzieć, z czego to wynika.
1: I co go też tam zaprowadziło, tak
0: i
1: naprawdę.
0: I co go tam zaprowadziło. Może on sam nie rozumie tego procesu, którego się podjął, tak?
1: No bo to są też młodzi ludzie, trzeba o tym też pamiętać.
0: Dokładnie.
1: Co z ofiarami, jeśli chodzi o właśnie sposób też reagowania, obrony? Co mogą robić dziewczynki w przypadku no, tej, że tak powiem, nowej mody wśród młodzieży?
0: No ciężka to jest sytuacja, bo postawmy się na ich miejscu, tak? No w takim momencie to najlepiej jest odejść chyba. Nie wchodzić w żadne dyskusje, potyczki słowne, ani już nie mówię tutaj o jakiejś fizycznej relacji, tak, żeby odpychać czy coś, no bo nie o to chodzi. Najlepiej by było w tym momencie odejść i wtedy poinformować odpowiednie osoby, tak? Na przykład rodziców, a rodzice dalej zawiadomić policję. Wtedy taki patrol by się zjawił w danym miejscu, tak? Przecież jest monitoring często w galerii. Zobaczyć, co się dzieje z tym patrolem, tak? Co on robi? Wtedy zawsze można sporządzić z tego dokumentację, tak? Już sama interwencja policji i rozmowa z tym patrolem, no, może ich nakierować, że chyba to nie jest właściwa droga, tak? To nie jest zabawa to, co oni robią, że kogoś fotografują, bo jakby tak odbić piłeczkę, ich też by można sfotografować i niewłaściwie oznakować i opisać, prawda? Każdego z nas może to spotkać. Oni teraz robią to wobec jakiejś dziewczynki, ale ta dziewczynka też może odbić piłeczkę, ale czy o to chodzi? No nie. Muszą łapać refleksję nad swoim zachowaniem.
1: I o tą refleksję chodzi. A co jeśli chodzi o postępowanie? No już się wydarzyło. Młodzież też jest sprytna, do czego też zmierzam, tak? Że dzisiaj w internecie są różnego rodzaju zapory, które jakby chronią i bronią przed różnymi zlepkami słów, czy różnymi treściami, które mogą być nieodpowiednie, tak? Blokują się strony, blokują się profile różnych osób. Wiadomo, że ta młodzież właśnie jest sprytna, obchodzi różnego rodzaju rzeczy, dochodzi do nagrania danej dziewczynki, wstawienia zdjęcia do sieci, być może jej oznaczenia, być może nawet i nie, gdzieś ona to odnajduje. No zgłasza taką sytuację. I jakie są szanse teraz na to, że wy odnajdziecie

0: ale jeżeli nie zaprzestaną na początku rozmowy z nami i będą brnęli to dalej, tak, no to w takim razie potem jak już ustalimy, to już nie ma momentu, że przepraszam się, wycofuję z tego, tak, wtedy już trzeba ponieść konsekwencje.
1: Ja z własnego podwórka, zapewne też i na prelekcjach i na różnych warsztatach, które prowadzicie dla młodzieży, jeśli chodzi właśnie też o hejt i konsekwencje bycia użytkownikiem w sieci, na pewno dajecie też przykłady różnego rodzaju historii i sytuacji, które w jakichkolwiek sposób mają te młode głowy pobudzić do myślenia.
0: No tak, no bo nic tak nie dociera do młodzieży, nawet i do dorosłych, bo to nie tylko młodzież, jak przykłady z życia, tak? Bardzo często jak idziemy na prelekcje, czy gdzieś prowadzimy jakąś kampanię, to się takimi sytuacjami podpieramy, co się dzieje w garnizonie mazowieckim, ile było zgłoszeń i czego dotyczyły, tak? Wiadomo, że anonimowość pełna, tak? Mówimy tylko o danej sytuacji, ale tak, to dociera do młodzieży. Tak jak rozmawiałyśmy, młode osoby są bardzo kreatywne. Mamy teraz ten przykład, co się dzieje. Mieliśmy w dwa przypadki w naszym garnizonie, ale za chwilę się pojawi coś innego. I będziemy mówić tutaj o tych patrolach, o hejcie, czego nie powinniśmy, jakie są skutki, jak ofiary to znoszą, bo to wiadomo, że jedna osoba jest bardzo odporna, nic z tym nie zrobi, druga sobie będzie chciała zrobić krzywdę z tego powodu, bo nie będzie sobie z tym radziła. Nie chciałabym tutaj podsuwać żadnych pomysłów, ani
1: nie podrzucać. Chodzi o pomysły, wie pani co, ale o konsekwencje. Że tak naprawdę te ofiary, które gdzieś siedzą i słuchają nas w domu i sobie myślą, że na pewno się nic nie wydarzy, że pójdą, zgłoszą i znowu to się obije od ścianę, wrócą z niczym. Żeby one zostały z tym poczuciem, że tak naprawdę warto jest sięgać po pomoc, że warto jest przyjść na policję i powiedzieć, że pewne zdarzenia mają miejsce, że ci przestępcy w internecie, ta młodzież, która robi różne rzeczy, ona nie będzie bezkarna.
0: Ale musimy sobie zdać sprawę, że ofiary często się zamykają w sobie, tak? I to nie wynika z tego, że one nie wiedzą, tylko po prostu to jest silniejsze od nich. One zawsze myślą, że to z nimi jest coś nie tak, więc tutaj musimy rozmawiać z naszymi dziećmi, czy nauczyciele, czy my, czy rodzice, że one muszą o tym rozmawiać, musimy otwierać dziecko na rozmowę, dlatego my też, jako dorośli, musimy zadawać różne pytania, nie tylko jak było w szkole, dobrze i koniec rozmowy. Nie, rozwijamy ten temat, bo może w trakcie rozmowy coś wyjdzie i wychwycimy, czego jeszcze dziecko może nie zauważyło, że jakieś zachowanie nie było fajne wobec jakby dziecka, tak? Więc a co do zgłaszania, oczywiście, jeżeli na przykład dochodzi do jakiejś sytuacji, tutaj będziemy się odnosić w szkole, tak? Bo najczęściej ma to miejsce w szkole. Taki rodzic albo nauczyciel coś go niepokoi, tak? Dziecko nie do końca mówi i nie wie, czy chce, powiedzmy, to zgłaszać, no bo wiadomo, że ono jeszcze może nie posiadać takiej wiedzy. Zawsze są dane rejony. W dany rejon jest przydzielony dzielnicowy. Taki dzielnicowy to jest osoba pierwszego kontaktu dla społeczności, tak? Przecież można zawsze zadzwonić po dzielnicowego, jeżeli na przykład profilaktyka dawno nie było, porozmawiać z dzielnicowym. On jest taką osobą do rozmowy, jakby ukierunkowania, gdzie można iść, co powiedzieć i pod co to podlega, tak? Wytłumaczy wszystkie procedury, a może załagodzi dany konflikt, bo może sprawca mieszka gdzieś blisko ofiary, tak? Porozmawia z jedną stroną i z drugą, może wtedy też dotrze w inny sposób. Trzeba w każdych środków sięgać. Począwszy od zgłaszania na portalach społecznościowych, jesteśmy świadkami, czy widzimy jakieś zachowanie, możemy zgłaszać na dyżur.net, tam jest zespół, który jakby kwalifikuje różne treści. Następnie możemy zawołać sobie też dzielnicowego, no i przyjść na policję, ewentualnie zgłosić, tak, z osobą dorosłą.
1: O Szon Patrolach, o konsekwencjach tego typu działań rozmawiałam dzisiaj z Jolantą Matejek z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja również dziękuję.
1: To tyle na dziś. Za uwagę dziękuję. Anna Badowska i do usłyszenia.
2: Co warto wiedzieć? Edukacyjna podróż po Mazowszu. Po Mazowszu. Vox FM Radom. W Radomiu na 96.9.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota.

0: lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
6: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 13 czerwca od 13 do 22 w Nowym Mieście nad Pilicą, na terenie Parku Nadpilicznego przy ulicy Pilicznej. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
7: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
8: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
9: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowskiej, Radom przy ulicy Kieleckiej 68/70.
10: Szukasz roweru idealnego? Top Bike ma wszystko, czego potrzebujesz. Ponadczasowe rowery górskie, nowoczesne gravele, niezawodne gazele, trekkingi, dziecięce, aż po elektryczne. Top Bike to także profesjonalny serwis, części i akcesoria. Top Bike to też wypożyczalnia boksów dachowych i bagażników rowerowych. Top Bike, Radom Kozienicka 55. Sprawdź na topbikeradom.pl.
11: Za 2 miesiące 40 mojego męża. Martwi się, że nie dam rady tego wszystkiego zorganizować.
12: Dlatego my wybraliśmy Nihil Novi.
11: Czemu właśnie tam?
12: Bo od pierwszej rozmowy czuć, że naprawdę się opiekują. Pomogli nam ze wszystkim i zadbali o każdy detal. Goście byli zachwyceni, a my cieszyliśmy się tym wieczorem.
11: Organizujesz chrzciny, komunie, jubileusze, urodziny czy inne przyjęcie? Zarezerwuj termin swojej uroczystości. Nihil Novi. Radom, Rynek 3. Więcej na hotelnihilnovi.pl.
13: Reklama.
14: Została doprowadzona do prokuratury. Rozpoczęło się przesłuchanie Magdaleny H., która zakopała szczątki płodów. Wiemy, do kiedy potrwa program CPN. Premier przekazał rządowe plany. Będzie zlot. Uczestnicy operacji Żagiel 76 na Darze Pomorza poszukiwani. Minęła 14. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Na początek pilne doniesienie z Rzeszowa. Rozpoczęło się przesłuchanie Magdaleny H., patomorfolog, która była właścicielką działki w Lutoryżu. To właśnie tam odnaleziono ludzkie szczątki. Jak przekazała dzisiaj prokuratura, do tej pory odkryto 32 płody, a także m.in. zniszczoną dokumentację medyczną. Magdalena H. została dziś doprowadzona do prokuratury. Wcześniej ze względu na złe samopoczucie trafiła do szpitala. Kobieta już wcześniej miała przyznać się do zakopywania płodów na swojej działce. Miało do tego dochodzić w czasie pandemii COVID-19. Magdalena H. jest doświadczonym lekarzem.
15: Ustaliliśmy, że kobieta pracowała w kilku szpitalach na terenie Rzeszowa, prowadziła też praktykę prywatną na terenie Rzeszowa. Aktualnie również pracowała w Zamościu jako lekarz.
14: Powiedział nam Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak nowi właściciele działki rozpoczęli w tym tygodniu prace budowlane. W ich trakcie wykopano szczątki ponad 30 płodów, ale według śledczych liczba ta może wzrosnąć. Cały czas trwają prace służb. Na miejscu jest biegły z georadarem, a także pies wyszkolony do poszukiwania zwłok. Magdalenie H. prokuratura chce postawić dwa zarzuty, w tym zbezczeszczenia zwłok. Może jej grozić 12 lat więzienia. Premier zapowiada koniec programu obniżającego VAT i akcyzę na paliwa. Donald Tusk przyznał, że latem zakończy się program ceny paliwa niżej, wprowadzony w związku z kryzysem paliwowym wywołanym konfliktem na Bliskim Wschodzie. Dodał, że pojawiają się sygnały mogące wskazywać na stabilizację sytuacji na światowym rynku ropy.
13: Mamy niezłe sygnały w tej chwili, jeśli chodzi o perspektywę zakończenia wojny, tego konfliktu amerykańsko-irańskiego. No to daje nadzieję na to, że wzrost cen paliw zostanie zatrzymany i że one wrócą do jakiegoś normalnego poziomu.
14: Jak zaznaczył premier, program miał zapobiec gwałtownym podwyżkom na stacjach i ten cel został osiągnięty.
13: Myśmy zakładali i z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w górę. Zrealizowaliśmy, mieliśmy najtańsze paliwo w Europie.
14: W ramach programu CPN stawka VAT na paliwo spadła z 23 do 8%. Pomoc darczyńców przyniosła efekty. Udało się kupić pierwsze protezy dla 17-letniego Dominika Hołuja, poszkodowanego w wypadku kolejowym w Woli Bierwieckiej. Poinformowała o tym fundacja Podaruj Dobro. Ze szczegółami Anna Badowska.
16: Dzięki środkom ze zbiórki udało się zakupić dwie protezy dłoni oraz pierwszą protezę nogi, która ma pozwolić Dominikowi stanąć i rozpocząć kolejny etap rehabilitacji. Jedna z protez dłoni wyposażona jest w nowoczesne rozwiązania bioniczne, które mają pomóc nastolatkowi w wykonywaniu precyzyjnych czynności. Druga ma zapewnić stabilny chwyt potrzebny podczas ćwiczeń i nauki poruszania się na kulach.
14: Przypomnijmy, Dominik został ciężko ranny w lutym tego roku. 17-latek wyszedł na peron z pociągu, by pomóc przy wyniesieniu wózka z dzieckiem. Gdy chciał z powrotem wsiąść do wagonu, skład ruszył. Chłopak wpadł między krawędź peronu, a pociąg stracił obie nogi i część dłoni. Zarzuty w tej sprawie usłyszał kierownik pociągu. Uczestnicy rejsu Daru Pomorza z 1976 roku poszukiwani. Planowany jest zlot dawnych członków załogi, stąd próba nawiązania kontaktu.
17: Chcemy się spotkać po 50 latach, póki jeszcze wielu z nas chodzi po tym świecie i chcemy powspominać, spotkać się z kolegami, których nie widzieliśmy, niektórych nie widziałem 50 lat. Także cały czas szukamy kolegów, z którymi jeszcze nie mamy kontaktu.
14: Mówił Jerzy Pawłowicki, uczestnik rejsu. Byli załoganci mogą zgłaszać się do Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Szczegóły na stronie internetowej zlotu. Dzisiaj spore zachmurzenie. Trzeba liczyć się z przelotnymi opadami deszczu, a także burzami. Lokalnie może pojawić się również grad. Temperatura maksymalna od 18 do 22 stopni. Chłodniej nad morzem około 16 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale w czasie burz może osiągać prędkość do 75 km na godzinę. W nocy również deszczowo i burzowo. Temperatura znacznie spadnie i wyniesie od 8 do 11 stopni.
18: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
19: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Dla jednych jest to spełnienie marzeń dziecięcych, dla innych podtrzymaniem rodzinnych tradycji. W Radomiu nie brakuje osób, które chcą związać swoje losy z polską armią. O tym, jak zostać żołnierzem, Wojciech Wójcikowski rozmawiał z podpułkownikiem Sławomirem Głowińskim z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Radomiu.
20: Panie podpułkowniku, jak zostać żołnierzem Wojska Polskiego?
21: Przede wszystkim trzeba chcieć. A mówiąc trochę językiem urzędowym, to trzeba mieć ukończone 18 lat, trzeba mieć orzeczoną zdolność do zawodowej służby wojskowej, nieposzlakowaną opinię i oczywiście odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby. No i co nie jest mniej ważne, żaden żołnierz nie może być karany za przestępstwa umyślne. Jest jeszcze jeden warunek, czyli odpowiednie wykształcenie. W przypadku korpusu szeregowych to oczywiście wystarczy dawne wykształcenie gimnazjalne. W przypadku oficerów niestety trzeba ukończyć studia magisterskie, aby być oficerem w wojsku. Do szkoły podoficerskiej oczywiście wystarczy tylko szkoła średnia. Niekoniecznie musi być zdana matura.
20: Co musi zrobić ktoś, kto chce zostać żołnierzem? Pierwsze kroki, które musi zrobić, jak się do tego przygotować?
0: Jak w każdym przypadku, najpierw zjawić się w Wojskowym Centrum Rekrutacji, wyrazić takową chęć. Wojskowe Centrum Rekrutacji posiada bazy danych, gdzie potrzebni są ludzie o określonych specjalnościach, o określonych zdolnościach. Wtedy udaje się na taką rozmowę. W przypadku szeregowych to jest od razu kwalifikowany przez Wojskowe Centrum Rekrutacji. W przypadku korpusu podoficerów i oficerów udaje się na rozmowę kwalifikacyjną do danego dowódcy jednostki wojskowej, który chciałby sobie porozmawiać i zobaczyć, czy dana osoba spełnia jego możliwości, spełnia jego kwalifikacje. I po tym z odpowiednim zaświadczeniem kierujemy go na badania lekarskie i oczywiście jest powołany do danej formy służby wojskowej.
20: Rozumiem, że dodatkowe umiejętności takie jak prawo jazdy, jak ukończone kursy, kursy wspinaczki, nurkowania, rozumiem, że to jest mile widziane.
0: Jest wiele kursów niezwykle przydatnych w wojsku. Między innymi wspomniane przez pana redaktora takowe kursy. Oczywiście, że prawo jazdy jest bardzo ważne. Chociaż w tej chwili może mniejszą rolę przywiązujemy do prawa jazdy kategorii B, bardziej kategoria C, C plus E, D. To jest bardzo ważne, ale są również inne kursy, kursy BHP, kursy nurków, kursy operatorów maszyn budowlanych. Nigdy takich specjalistów w wojsku nie za dużo.
20: Mamy różne rodzaje służby, bo to może być też dobrowolna służba wojskowa, może być terytorialna służba wojskowa. Czym to się różni?
0: Wojsko posiada szeroką ofertę służby wojskowej. Pan redaktor wspomniał o dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej. To taki elementarz służby. Pierwsze 27 dni to szkolenie podstawowe. W żargonie się to nazywa rozpoznawanie żołnierza od kolejarza, żebyśmy wiedzieli, na czym taki minimum z minimum żołnierki polega. Po 27 dniach, po złożonej przysiędze wojskowej, dane osoby są kierowane zgodnie z ich życzeniem do odpowiednich jednostek wojskowych na szkolenie specjalistyczne. I tam uczą się innych przydatnych wiadomości zgodnie z posiadanymi zdolnościami, uprawnieniami albo możliwościami. Tam stają się operatorami, strzelcami wyborowymi, operatorami maszyn. Jest to już szkolenie specjalistyczne, które może trwać do 11 miesięcy. Ale jeżeli dany kandydat będzie zainteresowany wcześniejszym przejściem do zawodowej służby wojskowej, w każdym momencie może wystąpić z wnioskiem do dowódcy jednostki o powołanie do zawodowej służby wojskowej na stanowisku, w którym obecnie pełni tą służbę jako dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa. Kolejną formą pełnienia służby wojskowej jest to terytorialna służba wojskowa. Służbę terytorialną pełni się w Wojskach Obrony Terytorialnej, szeroko nazwanych WOT-ie. Oczywiście, że największą jednostką na południu Mazowsza to 6. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej, której dowództwo mieści się w Radomiu. Ale również znajduje się 61. i 62. Batalion Lekkiej Piechoty, w szeregi których mogą wstąpić również wszyscy. I ci, którzy byli wcześniej w wojsku, bez względu na stopień wojskowy, i ci, którzy chcą pierwszy kontakt z wojskiem poznać, czyli szeregowi, również zapraszamy ich na szkolenie podstawowe trwające 16 dni. Kto może się tam ubiegać? Oczywiście, że wszyscy. Na czym polega ta służba? Ta służba to nieco inna forma. Czyli od poniedziałku do piątku generalnie każdy zajmuje się tym, czym się zajmuje zawodowo do tej pory. A to takie szkolenie na okresie weekendów, dni wolnych, które służy dodatkowe uzupełnienie i dodatkowy swój rozwój.
20: Żołnierze terytorialnej służby wojskowej wyjmują działania głównie w tym regionie, w którym mieszkają.
0: Tak, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej mają swoje strefy odpowiedzialności, tak to się mądrze nazywa. I oczywiście, że 6. Mazowiecka Brygada, taką strefą jest południe Mazowsza. Zgodnie ze swoimi zadaniami, które im stawia oczywiście ich przełożony.
19: Nie trzeba jechać daleko, by choć na chwilę złapać oddech. Na wycieczkę do radomskiego skansenu, a także Kozienic i Jorońska wyruszamy z Krzysztofem Linardem z Centrum Informacji Turystycznej w Radomiu.
1: Ja osobiście, to jest może moja taka subiektywna już uwaga, uważam, że nasz skansen Muzeum Wsi Radomskiej jest jednym z piękniejszych skansenów w Polsce, przede wszystkim na pewno jednym z większych, bo mamy tutaj obszar ponad 30 hektarów. Obiektów architektury ludowej jest, myślę, że w tej chwili już około 80. Poza etnografią, tak jak pani mówiła, przyroda. Piękny teren, stawy, dolina rzeki Kosówki, dwa lasy, pola, czego chcieć więcej. Skansen posiada, przynajmniej według tego, co ja obserwuję, a objeździłem wiele polskich skansenów, chyba największą kolekcję wiatraków. Na ogół symbolicznie mamy jeden wiatrak, natomiast my mamy w naszym skansenie aż 5 wiatraków drewnianych. Jedźmy dalej w kierunku południowo-zachodnim. Zaledwie 15 km od centrum Radomia znajduje się Orońsko, wieś, w której część swojego życia spędził słynny malarz, batalista Józef Brandt. Brandt nie pochodził z Radomia, urodził się w Szczebrzeszynie, wychowywał w Warszawie, natomiast trafił do Orońska za sprawą swojej żony Heleny Pruszakowej. Tutaj osiadł i tak naprawdę w parku w Orońsku spędzał lata. Zimy spędzał w Monachium, gdzie prowadził taką wolną akademię malarską. Jednym z jego uczniów i największych przyjaciół był Kossak, więc nie byle jakie nazwiska, a Monachium było wówczas na przełomie XIX i XX wieku jednym z takich najważniejszych obok Paryża centrów sztuki, centrów przede wszystkim malarstwa w Europie. Park piękny, no nie jest tak duży jak skansen radomski, natomiast jest tam kilkanaście hektarów. Na terenie parku znajduje się przede wszystkim, niektórzy mówią pałac, inni mówią dworek. Tak naprawdę jest to coś pomiędzy, ponieważ wielkością, no pałac jest raczej czymś większym. Na przykład w Puławach mamy pałac Czartoryskich. Tu mamy coś wielkości dworu, ale architektura jest zdecydowanie pałacowa. Historycy sztuki fachowo nazywają ten rodzaj budynku willą włoską, czyli coś pomiędzy pałacem a polskim dworem. I taką willę włoską możemy właśnie zobaczyć, stylizowaną na posiadłości renesansowe Italii, Toskanii, właśnie w Orońsku. Tuż obok niej znajduje się oranżeria. W tej chwili dawniej używana nie tyle jako taka parkowa szklarnia, palmiarnia, pełniła funkcję malarni, pracowni Józefa Brandta, natomiast obecnie jest to jedna z galerii sztuki. Na terenie parku znajduje się również kaplica, stylizowana na antyczne greckie świątynie z czterema kolumnami. Jest to najstarszy obiekt na terenie tego parku, pochodzi z 1841 roku. No i przede wszystkim park, taki ogród rzeźb, centrum rzeźby polskiej, więc najważniejszy ośrodek rzeźbiarski w naszym kraju. Nazwa może mylić, ponieważ centrum rzeźby polskiej, ale przyjeżdżają tam artyści ze Szwecji, z Wielkiej Brytanii, z Niemiec, praktycznie z całego świata, więc polecam również Orońską. Natomiast polecę miejsce, które jest troszeczkę bardziej oddalone od Radomia, ale również położone zaledwie 30 kilka kilometrów. Kozienice. Kozienice to niewielkie miasto położone pomiędzy Puszczą Kozienicką a Doliną Wisły. W Kozienicach znajduje się również przepiękny park. Park jest również duży, to dawniej był Park Stanisławowski, należał do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zresztą mamy do dzisiaj pozostałości pałacu, który się tam znajduje. Właściwie sam główny korpus pałacu to już jest budynek, który stoi w miejscu tego pierwotnego pałacu, ponieważ pałac został zburzony w czasie II wojny światowej. Natomiast jedna z oficyn, w której mieści się Muzeum Regionalne, no też tymczasowo niedostępne wewnątrz, to jest oryginalna oficyna, która była kilkakrotnie przebudowywana, ale tego pierwotnego pałacu. Tuż za pałacem piękny wielohektarowy park, przez który przepływa rzeka Zagożdżonka. To jest taka najważniejsza rzeka Puszczy Kozienickiej. Ona, nad Zagożdżonką położone są m.in. Pionki, no i Kozienice. Skarpa nad tą Zagożdżonką. Troszeczkę dalej staw z wyspami. I nad brzegiem stawu znajduje się coś, co kojarzy nam się już z zupełnie inną epoką niż ta epoka stanisławowska. Pomnik, replika mostu pontonowo-łyżwowego, który został wybudowany w przededniu bitwy pod Grunwaldem z drzew ściętych w Puszczy Kozienickiej. One zostały następnie przetransportowane nad Wisłę. Wisła przepływa raptem 6 km od Kozienic. Stamtąd zostały spławione pod Czerwińsk i w Czerwińsku nad Wisłą Wojsko Polskie przeszło przez ten most pontonowo-łyżwowy pod Grunwald, gdzie połączyło się z wojskami litewskimi i wspólnie walczyło przeciwko państwu krzyżackiemu. Także kolejna atrakcja, nieco powyżej, również w parku, na niewielkiej skarpie, znajduje się cmentarz rodziny Denów. Ivan Den, nazwisko brzmi niemiecko, tak? Natomiast był Rosjaninem, budowniczym wielkiej twierdzy w Dęblinie. Dęblin znajduje się bardzo blisko Kozienic. Dlaczego akurat tam? Dlatego, że Ivan Den mieszkał w Kozienicach przez ten czas. No i cmentarz jego i jego rodziny, to była wówczas ważna persona w ówczesnym zaborze rosyjskim, znajduje się właśnie tam. No ale pamiątki po Denach też mamy, mimo że był związany mocno z zaborcą, to taką pamiątką jest właśnie ten cmentarz i pobliska twierdza w Dęblinie. Także myślę, że park w Kozienicach jest również fajnym miejscem na spacery. A blisko stamtąd również nad Jezioro Kozienickie jest to starorzecze Wisły, która się troszeczkę przesunęła. Jeżeli jesteśmy zmotoryzowani albo jesteśmy na rowerach pełni werwy, można pojechać troszeczkę dalej do Piotrkowic i tam zatrzymać się nad brzegiem Wisły. To już będziemy od Radomia około 40 km. W Piotrkowicach Wisła jest ogromną rzeką. Brzegi są płaskie, więc nie ma tam takich skarp jak na przykład w Kazimierzu. Natomiast Wisła jest tam bardzo szeroko rozlaną rzeką. Właściwie możemy tam zobaczyć największą dziką rzekę Europy, bo jest kilka większych rzek, jak na przykład Dunaj czy Wołga w Europie, ale one są już uregulowane. Wisła jest niemal dziewiczą rzeką. Przy odrobinie szczęścia zobaczymy również kormorany, bo miałem taką okazję, więc może się uda i Państwu.
19: Był jednym z najsłynniejszych fotografów w Radomiu w latach 50. ubiegłego wieku. Swój zakład otworzył we własnym mieszkaniu w kamienicy przy placu Konstytucji 3 Maja. Mowa o Jerzym Sztompkę, który od 1951 roku fotografował mieszkańców Radomia. Jak mieszkanie w studiu fotograficznym wspomina jego córka Dorota Sztompkę-Góralska?
2: Pani Doroto, jak pani wspomina mieszkanie w studiu fotograficznym?
4: To były raczej ciężkie czasy, bo od dziecka zakład tu istnieje chyba od 51 roku. Ja się urodziłam w 52, więc praktycznie od niemowlęctwa zawsze życie było podporządkowane zakładowi. Nie można było biegać, nie można było krzyczeć, nie można było się bawić, no bo klienci, więc nie było to łatwe życie.
2: Nie było to łatwe życie, ale jednak dobrze pani wspomina dzieciństwo.
4: No jasne, że dobrze. Wprawdzie z domu wyfrunęłam mając 15 lat, ale jakoś było ciasno, ale jakoś wszystko dobrze szło.
2: A niech pani coś powie więcej o samym zakładzie fotograficznym, o tych maszynach, o tym, czym dokładnie zajmował się pani tata?
4: No, czym się zajmował tata? Tata się zajmował fotografią od 1948 roku. I najpierw to była czarno-biała fotografia, no bo wiadomo, że to była czarno-biała. A w 1975 roku weszliśmy w fotografię barwną. I to był cały nowy rozdział i rewolucja, że tak powiem, w fotografii. No i przede wszystkim była to fotografia studyjna. Przez 30 lat robiliśmy zdjęcia również na ceremoniach ślubnych w Urzędzie Stanu Cywilnego. A tu się robiło zwykle chrzty, śluby, komunie. I na tym polegało. No i oczywiście wszelkie zdjęcia do dokumentów. Ojciec przyjaźnił się, właściwie rodzice przyjaźnili się z państwem niedolistkami, bo oni wtedy nazywali się niedolistek. I w 1948 roku założyli razem zakład na Żeromskiego 4, tam gdzie był sklep spożywczy, bo to był lokal mojego dziadka w tym czasie. Tam był taki skład biurowy i dziadek zlikwidował i ojciec tam zrobił zakład. No ale później przenieśli się jeszcze razem na Rwańską, tyle że jak to wiadomo w spółkach bywa, po prostu się rozstali i pan obecny Darecki został na Rwańskiej, a ojciec no, chciał zrobić sobie sam zakład. Zaproponowali mu wtedy lokale takie, które nie spełniały żadnych warunków. W związku z tym oddał największy pokój w domu na studio.
2: Czy pani rodzice od początku mieszkali tutaj w kamienicy przy placu Konstytucji 3 Maja?
4: Kiedyś mieszkali na Witolda. A tutaj od 50, bo rodzice pobrali się w 48 roku, a tutaj mieszkali od 51.
2: Czyli od początku właściwie tutaj był zakład fotograficzny, jak się pani urodziła. I do kiedy zakład działał?
4: No ja zlikwidowałam zakład w 2003 roku. Ojciec zmarł w 1996, a jeszcze prowadziłam 7 lat ten zakład, no ale to się dopłacało do tego biznesu, w związku z tym w 2003 zamknęłam, bo ja też jestem fotografem.
2: Pani też jest fotografem, no to w takim razie dopytam więcej o to, jak to się stało. Czy to właśnie za sprawą taty pani została fotografem?
4: To znaczy, ja z początku nie bawiła mnie fotografia, tylko miałam wtedy może 12-13 lat, kiedy przyjechali fotografowie z Warszawy robić zdjęcia kuchenek w blaszance do reklamy. Nie mieli warunków do robienia tego w fabryce i przywieźli te kuchenki do nas. Oczywiście konsultowali to z ojcem. A ja wtedy asystowałam cały czas tym fotografom. Oni, bo tam włączałam światło, tam były specjalne wyłączniki, przełączniki, a ja to znałam. No i wtedy ten pan jeden powiedział, że skoro się interesuje, to powinnam pójść do szkoły fotograficznej. I on mi powiedział o istnieniu technikum fototechnicznego w Warszawie. To była wtedy jedyna szkoła fotograficzna w Polsce. I mając 15 lat, poszłam do tego technikum.
2: Czyli mając 15 lat, w tak stosunkowo młodym wieku, pani już wyfrunęła z gniazda prosto do Warszawy. Jak się żyło w wielkim mieście, mając 15 lat?
4: No to w pierwszym roku mieszkałam u takich przyjaciół moich rodziców, pochodzących z Radomia, ale w bo to szkoła nie miała internatu, więc musiałam od razu podpisać, że nie będę się starała o internat, a w następnych latach wynajmowali mi rodzice pokój gdzieś tam u kogoś. I to były dla mnie, to były wesołe czasy, ale dla moich rodziców chyba nie za bardzo.
2: No tak, mieć córkę tak daleko to jednak jest problem, ale pani często przyjeżdżała tutaj w czasach szkoły?
4: Tak, przyjeżdżałam co tydzień wtedy do Radomia. Zresztą załatwiałam wielokrotnie jakieś materiały fotograficzne ojcu, bo się, no już wtedy się trochę na tym znałam i łatwiej to było dostępne w Warszawie niż w Radomiu, gdzie była jedna, jedyna fotooptyka.
2: Była sytuacja, gdzie u państwa w zakładzie był automat do robienia zdjęć i to był pierwszy taki właściwie w Radomiu.
4: Tak, to głównie młodzież się tutaj schodziła. Na schodach stały kolejki aż do dołu do tego automatu. To była konstrukcja mojego ojca. Zrobił taki właśnie automat wrzutowy, że wrzucało się 2 złote na takiej ramie, w której się człowiek pozował, było lustro, to znaczy lustro było na całej tej budce, że tak powiem, i człowiek się pozował, naciskał guzik i wtedy się uruchamiał aparat, światło i się robiło zdjęcie. Z tym, że te zdjęcia były później wywoływane w ciemni i odbierane następnego dnia przez tych, którzy sobie te zdjęcia robili. Ponieważ jest to konstrukcja mojego ojca, to chyba nie było takich automatów. W Radomiu na pewno nie było.
2: Czyli kolejki były w słusznej sprawie. Dzisiaj troszeczkę inaczej te automaty wyglądają, bo jednak wrzuca się pieniążek i niemal od razu dostaje się fotografię, ale wtedy, w którym roku to było właściwie?
4: No ja mam takie swoje zdjęcia z automatu, jak tam mam 6 lat. No to gdzieś tak koniec lat 50., koniec lat 50., 60., to wtedy było najwięcej już, no jeszcze i 70. lata to było tej młodzieży sporo do tych zdjęć. Dopóki nie powstały aparaty kompaktowe, dopóki nie zaczęli ludzie sobie, jak ja to mówię, robić aparatami dla małpy zdjęcia, to tutaj było tego, tej młodzieży i zainteresowanie, no ale po pewnym czasie to wszystko wygasło, tak jak wygasło całe śródmieście Radomia.
2: No właśnie, skupmy się teraz na samej kamienicy, bo jednak mało jest o niej w historii, ciężko znaleźć jakieś informacje na temat tej kamienicy. Jak pani wspomina tą kamienicę? Co tu kiedyś się mieściło?
4: No ja pamiętam jeszcze tę kamienicę, kiedy na schodach leżał taki dywan, gdzie schody były pastowane i całe te podesty, to wszystko było pięknie utrzymane. To była taka, że tak powiem, elitarna kamienica, bo tutaj mieszkali doktorostwo Wagowie. Obok mieszkał doktor Zachorski, i tam mieszkali jeszcze państwo Matyszkiewiczowie, taki inżynier z żoną. Na dole mieszkał doktor Bilski. Na dole mieszkali państwo Borkowscy jeszcze, także to była taka kamienica naprawdę elitarna, a moja mama opowiadała mi, że tutaj to był portier jeszcze.
2: Był tutaj portier. Czy to ma jakiś związek z tą drugą klatką schodową?
4: To znaczy, ta druga klatka schodowa to była dla służby, bo te mieszkania, tak jak teraz to było podzielone, to na piętrze były dwa mieszkania tylko. To było całe wielkie mieszkanie i tu od podwórka i od ulicy. I to samo było po tej drugiej stronie. Także to było wejścia tymi krętymi schodami, to były do kuchni w tych mieszkaniach.
2: Czyli w ten sposób tak było rozplanowane tutaj, czyli państwo mieli ogromne też mieszkanie, prawda?
4: To znaczy myśmy nie mieli takiego ogromnego, bo to władza podzieliła te mieszkania, kwaterunek podzielił to na większą ilość lokatorów. I myśmy mieli tylko tą część od ulicy, a państwo Kubisiakowie mieli od podwórka i mieliśmy wspólny korytarz.
2: Czyli tak to w tym czasie wyglądało. Co się teraz dzieje w lokalu, gdzie państwo mieszkaliście, gdzie był zakład?
4: Nie mam pojęcia, jestem tu pierwszy raz od 9 lat, od śmierci mojej mamy.
2: Czy pani mama mieszkała tutaj do końca?
4: Tak, mieszkała tutaj do końca i to wszystko zostało zlikwidowane po śmierci mamy, bo zakład zlikwidowany został w 2003, a mama mieszkała do 2012.
2: Czy do końca jakby funkcjonowania zakładu tutaj nadal były takie spore kolejki jak we wcześniejszych latach?
4: No nie, już jak zakład, jak w ogóle zmieniła się fotografia, to tutaj po prostu zakład umarł. Mówię, zaczęło się dopłacać do tego zakładu, ja otwierałam ten zakład, znaczy właściwie mama otwierała, bo to było jej życie, a dopłacało się do tego biznesu i tylko ze względu na nią to było jeszcze trzymane, bo ona miała wtedy obowiązek, musiała wstać, ubrać się, otworzyć i czy klient przyszedł, czy nie, no ale musiała być, nie oklapła całkiem.
2: A czy spotyka się teraz pani w codziennym życiu z ludźmi, którzy pamiętają fotografię pani taty?
4: No tak, nie wiem, czy w Radomiu są tacy ludzie, którzy kiedyś przynajmniej jeden raz w życiu nie mieli robionych u nas zdjęć, bo ogromna ilość dzieci i zdjęć komunijnych z obecnej katedry, z kościoła ze Struga, z kościoła z Katowickiej, to wszystko było robione u nas. Większość tych dzieciaków to wszystko było u nas robione. To wtedy przychodziło tutaj, jak przychodziła niedziela, to tutaj setki osób stały pod zakładem, bo to się robiło zdjęcia grupowe. Taka była tradycja. Później to wszystko umarło, bo to już nawet ludziom było wygodniej robić zdjęcia grupowe, czy one były gorsze technicznie, ale pod kościołem po co było iść pod zakład i stać i czekać, żeby zrobić zdjęcia.
2: Czy pani chętnie była fotografowana przez swojego tatę?
4: No tak, ja i siostra zresztą kiedyś lubiłam się fotografować sama, bo no tak jak się jest młodym, to się to lubi.
2: To prawda, czyli teraz są tak zwane selfie zdjęcia, czyli w tamtych latach też były, tylko nieco inaczej wyglądały.
4: Tak, inaczej wyglądały, bo ja sobie robiłam zdjęcia w automacie. Mam masę takich zdjęć swoich właśnie z takich szczenięcych lat, bo tam były różne rekwizyty, jakieś tam peruki, jakieś tam... To lubiłam sobie robić takie zdjęcia, teraz już sobie nie robię.
18: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. Vox FM Radom. Rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.
3: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Ale patrz!
22: Ale co?
5: Ale niskie ceny! Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
22: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
23: Kto zwalcza ból? Kto?
24: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
25: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
26: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
27: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
28: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
29: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start 9 edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
30: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
31: Lidl, to się opłaca.
32: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
33: Czy można powtórzyć pytanie?
32: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
33: Tak.
32: Brawo!
34: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
35: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
36: Reklama.
37: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
19: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Puszki po piwach, meble czy opony. Takie rzeczy możemy znaleźć w lasach naszego regionu. Nielegalne wysypiska śmieci w obszarach leśnych to nadal duży problem. Rocznie dokładamy ogromne środki na utylizację śmieci znalezionych w lesie, mówi Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
38: Problem śmieci od zawsze był i on nadal trwa, chociaż widzimy troszeczkę w ostatnich latach poprawę, bo teraz każdy z nas oddaje śmieci, powinien zresztą oddawać śmieci w domu, tutaj do firmy, która odbiera, ale ten problem nadal jest. Jednak są osoby takie, które jednak nie chcą wyrzucić śmieci do utylizacji, tylko wywożą do lasu. Możemy tutaj podzielić na dwie, można powiedzieć, dwa elementy te śmieci. Śmieci takie okazjonalne, które ktoś idąc na spacer, przejeżdżając przez las, wyrzuca przez okno samochodu czy spacerując, ale też zdarzają się śmieci takie wielkogabarytowe, typu opony, jakieś wersalki, wyposażenie łazienek, więc takie rzeczy też się zdarzają i to są bardziej takie duże, przeważnie pryzmy tych śmieci, które zamiast trafić na w miejsce utylizacji trafiają do lasu. Nadleśnictwo średnio co roku wydaje około 100 tysięcy złotych na uprzątnięcie, utylizację takich śmieci. Są to ogromne koszty, które mogły być w inny sposób spożytkowane, chociaż na przykład na rozbudowę infrastruktury turystycznej, żeby jednak osoby, które przyjeżdżają do lasu, mogły z tego skorzystać. A tu jednak te środki musimy przeznaczyć na te cele, których nie powinniśmy, tak prawdę mówiąc, już w tym XXI wieku po prostu przeznaczać. Oprócz tego, że zawsze przy różnego typu spotkaniach z młodzieżą, z dorosłymi, mówimy, informujemy, jak się zachować w tym lesie, dlaczego są te śmieci szkodliwe, ale także straż leśna, ale też i leśnicy korzystamy z różnych nowinek technologii, typu chociażby fotopłapki, kamery w miejscach, gdzie te śmieci się pojawiają, w miejscach wjazdu do lasu i wtedy bardzo często ta wykrywalność tych osób jest duża. Bardzo dużo osób jest zaskoczonych, że na przykład została skamerowana czy sfotografowana przez takie urządzenia i wtedy taki sprawca, oprócz tego, że musi posprzątać las, dostaje mandat. Czasami sprawa trafia też do sądu, jeżeli jest to, wiadomo, większa ilość tych śmieci, która zostaje wyrzucona i bardziej szkodliwych. Straż leśna, których zadaniem jest zwalczanie szkodnictwa leśnego, patroluje bardzo często tereny leśne. Pracujemy na różne zmiany, nie tylko od 7 do 15, ale też i od 15 do 22, ale też i później. Pracujemy też na weekendach, w święta. Współpracujemy również z innymi służbami jak policja, straż miejska, po to, żeby po prostu mieć nadzór nad lasami, żeby te lasy po prostu zachować w takim stanie, jakie one są. Żeby nie śmiecić, nie niszczyć i żeby zwykły po prostu obywatel mógł iść do tego lasu i po prostu zachwycać się tym lasem.
0: Nazywany jest placem Świętego Stanisława, placem Sobornym, a nawet Zielonym. Od ponad 40 lat jednak niezmiennie radomianie mówią Plac Konstytucji 3 Maja. Plac wokół kościoła garnizonowego powstał prawie 150 lat temu, a o jego historii mówi Paweł Puton, radomski regionalista.
1: Tak naprawdę historia tego placu nie jest może zbyt długa, bo sięga tak naprawdę ostatniej ćwierci XIX wieku, więc dużo wcześniej jakby była wytyczona, istniała już ulica Żeromskiego i dopiero po pewnym czasie tak naprawdę utworzono tu plac, a wiązało się to z tym, że gdy te tereny wzdłuż ulicy, głównej ulicy miasta, tego dzisiejszego Deptaka, już zaczęło brakować tak naprawdę miejsca na budowę kolejnych kamienic, no wytyczono sieć tych ulic równoległych czy prostopadłych później poniżej, czyli na południe. A tak naprawdę takim momentem zwrotnym była budowa dworca i przeprowadzenie linii kolejowej, gdzie to miasto zaczęło jakby przesuwać się w stronę właśnie stacji kolejowej. Wytyczenie ulicy dzisiejszej Piłsudskiego no na pewno było takim motywem ważnym, by w tym miejscu, gdzie te ulice się stykały, czyli Żeromskiego i Piłsudskiego, no zaprojektować ten plac, ale tak naprawdę można powiedzieć, jego historia wiąże się też i dobitnie świadczy o tym, że Radom przez wiele lat znajdował się pod jakby zaborem rosyjskim, ponieważ głównym takim motywem wytyczenia tego placu było to, że właśnie w tym centralnym punkcie miasta, ponieważ trzeba mieć na uwadze to, że nie rynek już wtedy, ale właśnie Plac Konstytucji był takim nieformalnym, centralnym punktem miasta. W tym właśnie miejscu Rosjanie postanowili wznieść cerkiew prawosławną. No i oczywiście dla nas Polaków odczytanie tego było jednoznaczne. To był taki symbol dominacji, pokazanie, że my tutaj rządzimy i że nasza obecność pewnie będzie trwała jeszcze długo, długo. I do tego jeszcze ta architektura bizantyjska cerkwi miała to jakby potwierdzać już najbardziej dobitnie. Obca dla tutaj naszych ziem, obce wzorce architektoniczne i ten styl pokazujący tą pieczę jakby nad Radomiem i nad Polską. Ten plac wytyczono tak naprawdę w 1875 roku. Wówczas jakby wytyczono jego granice, utworzono skwerek, zasadzono trochę drzew, jakiś ozdobny płotek. Sama budowa kościoła trochę się przeciągnęła i dopiero na przełomie XIX i XX wieku wzniesiono tą cerkiew, która po przebudowie, jak wiemy, jest dziś kościołem garnizonowym. Dlatego też pierwotna nazwa placu brzmiała Plac Cerkiewny. Gdy się okazało, że ta cerkiew

0: Stalowej Woli. Pojechaliśmy do niego dotarliśmy do niego poprzez różnych znajomych i on nam pokazał, jak to działa. No ale to był straszny prymityw, więc jak wróciliśmy, ojciec mówi, nie, tak nie będziemy pracować, bo on pracował w łazience.
1: A państwo mieli też swoją ciemnię dodatkowo, bo tak jak pani wspominała, duży pokój był zaadaptowany jako studio fotograficzne. Czy w oddzielnym pomieszczeniu była ciemnia?
0: Z tego pokoju i z tego ostatniego było wygrodzone tak gdzieś, no to jest ze 2,5 metra przez całą długość, więc długości to mogło mieć ze 7 metrów i tam było wygrodzone laboratorium, postawiona była ściana i zrobione normalnie drzwi. Było najpierw, to była jedna ciemnia, ta, zanim wprowadziliśmy kolor, więc wystarczała jedna. Jak wprowadziliśmy barwną fotografię, to trzeba było rozbudować, więc ojciec zabrał jeszcze kawał ze swojego pokoju następnego. Moja mama nie miała z nim lekko. I zabrał kolejną część pokoju i zrobił tam ciemnię do barwnej fotografii.
1: Czyli dwie oddzielne ciemnie. A wróćmy do pani mamy. Jak pani mama sobie radziła właśnie?
0: Moja mama to była świetnie zorganizowanym człowiekiem, bo nie uwierzy pani, ale ona otwierała zakład. Ona obsługiwała klientów na co dzień. Jakieś zdjęcia tam legitymacyjne czy coś, to robiła mama, fotografowała. Tylko że później już myśmy się zajmowali obróbką tego. A oprócz tego prowadziła dom na bieżąco, gdzie gotowała codziennie obiady dla w sumie 11 osób. To byłam ja z moim mężem, siostra ze swoim mężem przychodziła, brat, dzieciaki i był taki u nas, zresztą nie tylko on, ale bo była dziewczyna z Kozienic i taki jeden z uczniów, którzy też jadali wszystkie posiłki u nas. Potrafiła sobie to świetnie zorganizować. Naprawdę podziwiałam ją za jej pracowitość i za właśnie zdolność organizacji tego wszystkiego, bo ja chyba bym sobie nie poradziła.
1: A czym pani mama się właściwie zajmowała, tak, kim była z zawodu?
0: Moja mama zrobiła maturę, bo to było czas okupacji. Po maturze pracowała tam w jakimś tam trochę biurze. A potem, jak już ojciec otworzył zakład, nas była trójka dzieci, więc miała co robić. I zaczęła już pracować z ojcem i całe życie pracowała w zakładzie.
1: Czy pani rodzeństwo też poszło w fotografię, czy nie?
0: Nie, zupełnie nie. Nie interesowało ich to zupełnie. Brat skończył studia chemiczne, a siostra prawnicze.
1: Czy pamięta pani może pierwsze zdjęcie, jakie pani zrobiła?
0: Nie pamiętam. Pamiętam też, że był taki, w hotelu się zatrzymali grupa Niemców, którzy byli na plenerze rzeźbiarskim w Orońsku. I mieli takiego opiekuna i ten opiekun przyszedł do zakładu, że oni zobaczyli, że jest tutaj studio fotograficzne i chcieli zobaczyć, jak to wygląda. To byli Niemcy z Kolonii, to byli z zachodnich Niemiec wtedy. I oni przyszli tu na górę i ja im robiłam zdjęcia. To pamiętam, to były chyba jedne z pierwszych zdjęć, bo to tak, to pewnie były jedne z pierwszych zdjęć, które robiłam tu w studio.
1: No właśnie, a jeszcze o sprzęcie nie mówiłyśmy. Jak wyglądał sprzęt w tamtych latach?
0: W tamtych latach to na początku ojciec organizował sobie jakieś tam aparaty. Później można było już, zresztą mój ojciec lubił iść z postępem, nie to, że zasklepił się w jakimś tam swoim grajdołku i tylko to, tylko szedł z techniką. Więc najpierw były takie aparaty kliszowe, robiło się te wszystkie zdjęcia grupowe dawne, to się robiło na dużych, ciętych błonach tak zwanych, które się wywoływało i później się kopiowało. Później, kiedy już można było dostać trochę lepszego sprzętu, to już zainwestował w miarę dobre aparaty, w ciemni, w maszynę wywołującą, która wtedy była chyba tutaj pierwszą w Radomiu, bo zanim weszły te wszystkie printery, gdzie film się wkładało, wychodziło zdjęcie, bo ta moja wywoływaczka to była taka, że ja musiałam naświetlić to zdjęcie, odpowiednio wykorygować wszystko i po prostu wkładałam w maszynę i wychodziło suche zdjęcie, więc to już była ogromna różnica i ogromny postęp. A chemia do tego była w swoim czasie bardzo toksyczna. To było naprawdę coś nieprawdopodobnego. Ja miałam egzemę od łokci do dłoni, że ja nie mogłam bluzki bez rękawów założyć. Chodziłam latem z długimi rękawami, bo to było coś,

0: wczesnego. A później się to trochę poprawiło. No ale teraz to już nie ma żadnego problemu.
1: Proszę powiedzieć, co się stało z tym sprzętem, jak pani zamknęła zakład?
0: Dużo aparatów mam u siebie. U mnie w salonie nawet stoją. Te stare, duże aparaty na statywach. To stoi ich u mnie 5. Te wszystkie małe są popakowane, ale bardzo dużo sprzętu wyrzuciłam. Niestety, powiększalniki, mieliśmy ogromne powiększalniki, bo to były powiększalniki pod sufit, którymi można było zrobić ogromne zdjęcia. Chciałam to oddać gdzieś do jakiegoś domu kultury, gdzie może jest jakieś kółko fotograficzne. Nikt nie był tym zainteresowany. I ja po prostu to wszystko wyrzuciłam. To był naprawdę dobry sprzęt, analizatory, powiększalniki z głowicami filtracyjnymi i to wszystko poszło do śmieci.
1: Bardzo dziękuję pani Doroto za poświęcony czas i za rozmowę.
0: Ja również bardzo dziękuję, bardzo mi było miło.
2: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4.

0: Agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Najpierw biegnął pobawić się na podwórku.
5: Po kilkugodzinnej obławie został zatrzymany. W rękach policjantów jest już mężczyzna, który może mieć związek ze śmiercią starszego człowieka na Pomorzu. Po kilku latach przerwy na linię Nowy Sącz, Marcinkowice wracają pociągi. Składy pojawią się już jutro. Apoloniusz Tajner znów prezesem Polskiego Związku Narciarskiego i o tym powiemy za chwilę. Minęła 15. Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości. Na początek Pomorze i ciało 75-latka znalezione na parkingu leśnym w miejscowości Młynki koło Czerska. Potencjalny sprawca, za którym od kilku godzin trwała policyjna obława, został właśnie zatrzymany. Nieoficjalnie wiadomo, że ofiara miała ranę ciętą szyi.
6: Policjanci pod nadzorem prokuratora wykonali oględziny miejsca zdarzenia oraz zabezpieczyli ślady. Obecnie prowadzone są czynności mające na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności tego zdarzenia. Ze względu na dobro prowadzonego postępowania na tym etapie nie udzielamy bardziej szczegółowych informacji.
5: Powiedziała nam Magdalena Zblewska z policji w Chojnicach. Wcześniej służby apelowały, by nie zbliżać się do poszukiwanego i nie próbować go zatrzymać. Zaatakował ratownika i zniszczył sprzęt na szczecińskim SOR-ze 75-latek, zatrzymany przez policję. Wieczorem mężczyzna trafił na oddział ratunkowy szpitala przy Unii Lubelskiej. Pacjent zaatakował niespodziewanie, mówi nam Magdalena Knop, rzeczniczka placówki.
7: Będąc w stanie nagłego pobudzenia, zaatakował naszego ratownika medycznego, a następnie, gdy ten zdołał się wyswobodzić, zaczął demolować i niszczyć jedną z sorowskich sal, uszkadzając niestety istotną ilość sprzętu.
5: W chwili zdarzenia na SOR-ze przebywało około 40 pacjentów. Ze względów bezpieczeństwa zostali ewakuowani. Sprawą zajmie się prokuratura. Lepiej nie jeździć i nie chodzić na pamięć, ostrzegają służby mieszkańców Nowego Sącza i część gminy Chełmiec. Po kilku latach przerwy na linię Nowy Sącz-Marcinkowice wracają pociągi. Dlatego trzeba uważać, szczególnie na przejazdach drogowo-kolejowych.
8: Każdy przejazd wyposażony jest w sygnalizację świetlną i dźwiękową, a także w rogatki. No i tutaj apel do pieszych i rowerzystów i kierowców, by stosować się do tych sygnałów, które są nadawane na tych przejazdach kolejowo-drogowych. Czerwone światło, które się zapala przed przejazdem pociągu, to jest wyraźny zakaz wjazdu na przejazd kolejowo-drogowy.
5: Przypomina Piotr Hamarnik ze spółki Polskie Linie Kolejowe w Krakowie. Pierwsze pociągi na linii kolejowej Nowy Sącz-Marcinkowice pojawią się już jutro. Apoloniusz Tajner ponownie prezesem PZN, były trener polskiej kadry skoczków, a obecnie poseł, został wybrany na prezesa Polskiego Związku Narciarskiego podczas odbywającego się w Krakowie walnego zjazdu. Zastąpił na tym stanowisku Adama Małysza, który pełnił tę funkcję przez 4 lata. Tajner był już wcześniej prezesem PZN, właśnie przed Małyszem. Był jedynym kandydatem. Za jego wyborem głosowało 75 spośród 81 delegatów. Jedna osoba nie oddała głosu. W Piotrkowie Trybunalskim tną dziś włosy na potęgę. Trwa próba bicia rekordu Guinnessa w strzyżeniu. Na miejscu jest nasz reporter Rafał Różycki.
9: Jak dużo tutaj ścinamy?
10: W tym przypadku akurat sobie strzyżę więcej, dobre tak 7 centymetrów. Pani kazała zaszaleć, także jest zgoda, mogę szaleć.
11: Wspieram takie akcje charytatywne i cieszę się, że w naszym mieście się właśnie pojawiła taka inicjatywa.
9: No, a przy okazji można zmienić fryzurę.
11: Można.
9: Macie tutaj naprawdę niezłe tempo.
10: Mamy tak, mega, jest nas 20 fryzjerów, także dzieje się dużo, dzieje się szybko, także naprawdę jest super, jest energia, jest power.
12: Mamy do pobicia 467 strzyżeń w 8 godzin.
5: Wielkie cięcie włosów w Piotrkowie potrwa do 18. W nocy sporo chmur, do tego deszcz i burze. Na termometrach zobaczymy od 8 do 11 stopni. W czasie burz może pojawić się silny wiatr osiągający prędkość do 60 km na godzinę. Jutro również deszczowo, lokalnie może spaść grad. Temperatura wyniesie od 13 do maksymalnie 17 stopni. Deszczowa aura utrzyma się przez co najmniej kilka najbliższych dni.
13: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Budować czy nie budować? Dyskusja nad przyszłością Centralnego Portu Komunikacyjnego trwa. Czy budowa tak dużego lotniska może wpłynąć na funkcjonowanie cywilnego portu w Radomiu? O tym Wojciech Wójcikowski rozmawiał ze swoim gościem.
14: Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś Łukasz Zaborowski, Radomskie Towarzystwo Naukowe, ekspert Instytutu Sobieskiego. Witam Cię bardzo serdecznie. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
15: Dziękuję za zaproszenie. Witam Państwa. Witam Pana.
14: W przestrzeni publicznej, w internecie toczy się dyskusja na temat, co zrobić z Centralnym Portem Komunikacyjnym, zmiana władzy, pytanie, czy kontynuować ten projekt. Ja chciałem ująć to w takim regionalnym kontekście. Co Centralny Port Komunikacyjny oznacza dla Radomia i regionu radomskiego, biorąc pod uwagę, że u nas jest lotnisko pasażerskie? Czy to może mnie oddziaływać jakoś na tą naszą inwestycję?
15: No, na pewno będzie to miało jakiś związek, ale zacząłbym od tego, że CPK jest projektem krajowym, a nawet zakrojonym szerzej niż projekt na jeden kraj, ponieważ ma to być taki duży hub przesiadkowy, czyli po prostu taki lotniczy węzeł przesiadkowy, którego dotychczas w Polsce nie ma. Tymczasem jesteśmy dużym krajem w skali Europy. Jesteśmy krajem liczącym się w skali świata, ponieważ choćby dlatego, że przez ostatnie lata doświadczamy wzrostu gospodarczego, no jesteśmy tutaj dosłownie w czołówce światowej, więc mamy wzrost gospodarczy. Spodziewamy się też wzrostu ruchu lotniczego, dlatego że ogólnie w przeliczeniu na pasażera w Polsce cały czas lata się jeszcze mało, więc nie ma żadnego powodu, dla którego bogacące się społeczeństwo nie miałoby chcieć latać jeszcze więcej. No i teraz sytuacja jest taka, że jeśli chodzi o takie loty jakieś dalekie, które się wiążą z przesiadkami właśnie w tak zwanych hubach, to my po prostu dajemy zarabiać Niemcom albo innym państwom, gdzie takie huby są, a w Polsce nie ma. I to jest po prostu oczywisty brak infrastrukturalny i jakby w tym kontekście ten projekt CPK jest taki, powiedziałbym, jeśli chodzi o część lotniskową, przynajmniej dość oczywisty, że słuszne jest dążenie do tego, żeby taki element infrastruktury w Polsce był. I to jest po prostu korzystne dla kraju. Jeśli jest korzystne dla kraju, no to pytanie, dlaczego miałoby być niekorzystne dla regionu radomskiego? Zwłaszcza, że region radomski jest położony, powiedzmy, że stosunkowo blisko, no w skali kraju stosunkowo blisko do tego planowanego miejsca, tego przedsięwzięcia. No i teraz, jaki to może mieć wpływ na radomskie lotnisko? No przede wszystkim trzeba wiedzieć, że w tym zamyśle w ogóle projektu CPK zawsze takie duże lotnisko musi posiadać lotnisko zapasowe. Czyli takie, gdzie ląduje się, czy startuje w przypadku, kiedy warunki pogodowe, co się zdarza zawsze, warunki pogodowe, czy jakieś inne zdarzenia nie pozwalają korzystać z tego portu zasadniczego. I w zamyśle właśnie twórców projektu CPK, takim lotniskiem zapasowym w stosunku do CPK ma być lotnisko w Radomiu. Więc to jest bezwzględnie korzystne dla nas, bo w takim kontekście lotnisko w Radomiu będzie utrzymywane nawet w przypadku, kiedy na przykład nie byłoby z niego zbyt wiele lotów regularnych, tak? Bo to lotnisko zapasowe tak czy inaczej jest potrzebne. Drugi jakby taki sposób patrzenia na to jest taki, że no w tej chwili najbliższym dużym portem lotniczym w stosunku do lotniska radomskiego jest Warszawa Okęcie, który to port jest położony jeszcze bliżej Radomia niż CPK. Więc w przypadku, kiedy rzeczywiście dojdzie do uruchomienia CPK i zapowiadanego w tym przypadku zamknięcia lotniska w Warszawie na Okęciu, no to ten najbliższy duży port będzie nawet nieco dalej od Radomia, co jeśli chodzi o ewentualną atrakcyjność, czyli jakiś tam, powiedzmy, zasięg, z którego potencjalnie nasz port może ściągać pasażerów, jest no raczej korzystne niż niekorzystne. W każdym razie no tutaj ta sytuacja się bardzo nie zmieni, tak? Bo tak czy inaczej nasz port jest położony, no tak przynajmniej w skali kraju, w pobliżu tego albo obecnego, albo przyszłego portu centralnego.
14: Budowa hubu to jest jakby część tego zamysłu, bo drugą częścią ma być kolej szybkich prędkości, która ma takie szprychy, które mają dochodzić do tego portu komunikacyjnego. I jedna z tych szprych jest w planach, jeżeli chodzi o to południowe Mazowsze, tutaj z Grójca do Radomia i dalej do Ostrowca. Pytanie, czy to może powstać i czy to też może być dla nas korzystne?
15: No, każda nowa linia kolejowa, która będzie przebiegać przez Radom, zwłaszcza ważna linia wysokiej klasy technicznej i jeszcze łącząca ważne ośrodki, ponieważ ta linia ma się kierować w stronę Rzeszowa, to jest oczywiście korzystne dla naszego regionu i powinniśmy zabiegać o to, żeby ta linia przynajmniej na odcinku Radom-Ostrowiec, co było zresztą projektowane już przed wojną, żeby przynajmniej na tym odcinku powstała, ponieważ no, jest to dla nas połączenie z częścią regionu. Proszę zwrócić uwagę na to, że obecny układ linii kolejowych wychodzących z węzła radomskiego, one niby wychodzą w czterech kierunkach, ale tak naprawdę kierunek południowo-wschodni jest najmniej jakby doceniony tutaj, tak? I ta odległość między linią dęblińską a linią skarżyską jest bardzo duża i nie mamy kolei właśnie w tamtym kierunku, co to szkoda, tak? Bo dobrze jest, kiedy ośrodek regionalny ma linie kolejowe wychodzące we wszystkich kierunkach i nawet z punktu widzenia takiej obsługi po prostu regionalnej powstanie tej linii Radom i Łuża-Ostrowiec byłoby bardzo korzystne. A inna sprawa, że ta linia to właśnie ma być relacja CPK Rzeszów, ewentualnie Warszawa Rzeszów, więc no, bardzo ważna, ponieważ łącząca Polskę południowo-wschodnią najkrótszą drogą z centrum kraju. Dlatego no, zwłaszcza ten odcinek Radom-Ostrowiec jest dla nas ważny. Odcinek Warka-Grójec CPK mniej ważny. Także powinniśmy zabiegać przede wszystkim właśnie o powstanie tego odcinka na południe od Radomia. Nawet niezależnie od tego, czy cały projekt CPK kolejowy będzie realizowany w tej obecnej zakładanej postaci, czy może zostanie jakoś zweryfikowany, to tak czy inaczej ta linia Radom i Łuża-Ostrowiec jest sensowna i bardzo dobrze, że już trwają konsultacje co do szczegółowych jej przebiegów.
14: Bardzo serdecznie dziękuję. Łukasz Zabolowski, prezes Radomskiego Towarzystwa Naukowego, ekspert Instytutu Sobieskiego, był dzisiaj naszym gościem. Rozmawialiśmy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Bardzo serdecznie dziękuję.
15: Dziękuję bardzo.
13: Kupują stare domy i mieszkania, remontują i sprzedają z zyskiem. Mowa o fliperach, których coraz częściej widać na radomskim rynku nieruchomości, zwłaszcza na blokowiskach. Więcej o tej formie działalności gospodarczej w rozmowie z dr Małgorzatą Pracką, współpracującą z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu.
16: Tak, to prawda, panie redaktor, że również na rynku radomskim to zjawisko od pewnego czasu funkcjonuje i ma się bardzo dobrze, rozwija się. House flipping to z angielskiego obrót domami, zatem to zjawisko flippingu, tak jak powiedziałam, ma swoje 5 minut nie tylko w całym kraju, ale także i w Radomiu. Na czym polega to zjawisko? Ano przede wszystkim na tym, że nabywa się lokale mieszkalne do remontu, czyli po jakiejś takiej atrakcyjnej, obniżonej cenie. Następnie po przeprowadzeniu prac modernizacyjnych, prac remontowych, takie mieszkanie sprzedaje się z zyskiem i ta różnica to jest to, co, na czym fliper zarabia. I nawiązując tutaj znowu do uruchomienia naszego radomskiego lotniska, no niewątpliwie to też będzie pozytywnie oddziaływało na rozwój tego flippingu w naszym mieście, bo flipping to nie tylko sprzedaż, ale także tutaj można to powiązać z rynkiem najmu lokali mieszkalnych, a skoro wzrośnie tutaj też ruch w naszym mieście, no to ta baza lokali najmu też będzie tutaj wykorzystywana niewątpliwie w kontekście przylotów i odlotów z naszego lotniska. Fliperzy wyszukują lokali takich zdegradowanych, czyli takich do generalnego remontu, a skoro lokal jest, nie nadaje się do zamieszkania, no to ta cena niewątpliwie jest powiązana z jego stanem technicznym, więc fliper generalnie wyszukuje takich okazji na rynku mieszkaniowym, kupując taki lokal, no kupuje go z myślą taką, że po zainwestowaniu w odnowienie takiego lokalu nie będzie w nim mieszkał, tylko po prostu przeznaczy go do dalszej sprzedaży, ewentualnie do najmu. Natomiast jeżeli chodzi o agencje pośredniczące w zakresie zbycia lokalu, no to ich rola jest taka, że one jedynie, no tak jak powiedziałam, pośredniczą pomiędzy kupującym a sprzedającym w kontekście wyszukania odpowiednich osób i dokonania transakcji na rynku lokali mieszkalnych. Oczywiście kwestia informowania o tym, jak ja mam zamiary przy nabywaniu lokalu, nie jest tutaj w żaden sposób prawnie zdefiniowana, więc jeżeli pani redaktor pyta, czy ja mam obowiązek informowania, obowiązku nie ma. Natomiast no, jest jakaś taka przyzwoitość w zakresie podchodzenia do transakcji tego rodzaju i w mojej ocenie no, takie działania fliperów, które nastawione są tylko i wyłącznie na to, aby wszelkimi możliwymi sposobami kupić lokal mieszkalny, na którym zarobią, są oczywiście nieuprawnione. Także pod tym względem no, polecam taką daleko idącą powściągliwość i wstrzemięźliwość, zanim zdecydujemy się na tego rodzaju transakcje. Więc oczywiście rynek nieruchomościowy często ma swoje gdzieś tam poważne problemy prawne i w mojej ocenie pośpiech nie jest tutaj wskazany. Więc jeśli nawet rzeczywiście ktoś taki zgłosi się do nas, to wydaje mi się, że tutaj najpierw jakiś taki spokojny, logiczny sposób trzeba do tego podejść, zanim takiej transakcji dokonamy.
13: Dobrze zbilansowana dieta to klucz do zdrowia i remedium na infekcje, informują dietetycy. To, co ląduje na naszym talerzu, może wesprzeć nasz organizm. Największe zło w diecie to nadmiar cukru, stwierdza Ewa Kołtun, dietetyk z Radomia.
17: Przede wszystkim należy zrezygnować z cukrów. To jest podstawa. Ja nie mówię o węglowodanach złożonych, takich jak kasze, jak pieczywo pełnoziarniste na zakwasie, bo to też jest nam potrzebne. Ale cukry proste jak najbardziej, bo to sprzyja jednak i kandydozie, czyli przerostowi grzyba w naszych jelitach, w całym organizmie. Wspaniałe to są warunki takie dla rozwoju pasożytów najróżniejszych, patogenów. Także z cukru należy zrezygnować, z produktów przetworzonych też jak najbardziej, no a wspierać się kiszonkami, tak, teraz jak będzie taki bardziej okres właśnie ten jesienno-zimowy, to kiszonki, chociaż wiem, że dzieci, no może niekoniecznie, dzieciom można podawać, tak suplementować tran z wątroby dorsza o jakimś nawet smaku malinowym, tylko też znowu trzeba patrzeć, żeby tam nie było cukrów zbyt dużo. Witaminka D3. No i to są takie podstawy tak naprawdę, jeżeli chodzi o jelita. No cała praktycznie odporność jest w jelitach, więc trzeba zadbać maksymalnie o jelita. Surowe warzywa i owoce mają enzymy trawienne, tak? Mają witaminy, mają mikromakroelementy. Jeżeli będziemy to zbyt długo podgrzewać, no to stracimy to wszystko, tak? Także oczywiście ciepłe pożywienie z kolei bardzo sprzyja pozbywaniu się śluzu z organizmu, który też bardzo często nam zalega i blokuje nasz układ limfatyczny, który musi oczyszczać nas z toksyn. Także to wszystko zależy, to trzeba zrównoważyć. Enzymy trawienne, witaminy, minerały są nam bardzo potrzebne. W obróbce termicznej to tracimy w dużych ilościach. Ciepłe posiłki jak najbardziej. Także trzeba zrównoważyć i to, żeby się znalazło w diecie. No i kiszonki oczywiście. Jeżeli ktoś nie ma problemów ze spożywaniem nabiału, to jak najbardziej kefiry, maślanki, jogurty naturalne. To też bardzo wspomaga nasz mikrobiom. I trzeba zadbać o dokwaszenie żołądka. To jest bardzo kluczowe. Często to całkowicie pomijamy, a trzeba zwrócić uwagę na wszelkie takie patologiczne stany, gdzie na przykład mamy zgagę, jakieś refluksy, gdzie nam się odbija, gdzie czujemy pieczenie w tym żołądku. To już jest naprawdę znak, żeby nawet pójść na tą gastroskopię i się przekonać, co w tym żołądku się dzieje, bo jeżeli mamy stan zapalny w żołądku, nie daj Boże jakieś wrzody, to my nie będziemy dobrze trawić pokarmu, nie będziemy dobrze trawić białek i to wszystko, zamiast nam się rozpaść do aminokwasów, to po prostu to wszystko, tym się zajmą bakterie gnilne. Później przerost tych bakterii gnilnych doprowadza nas do jakichś dysbakterioz w jelitach. To są patologiczne już stany. Wtedy się robią stany zapalne w jelitach, jakieś jelito drażliwe czy wrzodziejące zapalenie jelita. To jest naprawdę bardzo istotne, w jakiej kondycji mamy żołądek.
13: Dietetycy zachęcają również, by napoje gazowane zmieniać na wodę. Choć na razie nie ma ich w mieście zbyt wiele, to z upływem czasu będą się pojawiać. Dzikie zwierzęta coraz śmielej podejmują migrację do miasta. Jak się należy zachować, widząc łosia, dzika lub jelenia? O tym nasz reporter Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Grzegorzem Samborem z Radomskiej Straży Miejskiej.
18: My zajmujemy tereny, które należały kiedyś do zwierząt dzikich. Teraz znajdują się tam domostwa. Te zwierzęta również przychodzą i kusi ich bardzo łatwa możliwość zdobycia pokarmu. Choć wiemy doskonale, że wszystkie zwierzęta dzikie będą do nas przychodzić. Musimy naprawdę zachować się bardzo ostrożnie. To nie jest takie zwierzę domowe typu pies, kot. Musimy z respektem do tego zwierzęcia podchodzić. Czy to będzie dzik, chociażby tak jakby na ośrodku Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji na Borkach. Tam bardzo często pojawiają się dziki na bulwarach. Nad Mleczną pojawiają nam się dziki. Rozmawiamy ze służbami miejskimi, między innymi Zakładem Usług Komunalnych, o tym, żeby w takich miejscach rozkładać pułapki odstraszacze zapachowe. Myślę, że to jest jedyna na obecną chwilę dość skuteczna metoda. Odstrzału nie można prowadzić na terenie miejskim. Wiemy, z jakich przyczyn. Ogólnie samo użycie broni palnej w terenie zabudowanym jest zabronione. Ale my ze swojej strony musimy też na te wszystkie aspekty, o których mówię, zwracać uwagę. Nie zostawiać jedzenia, tak żeby te zwierzęta mogły mieć łatwość zdobywania tego pokarmu. No i przede wszystkim nie robimy tak, jak przy ostatnim przypadku na ośrodku Mosir, że widząc stado dzików, ludzie robili sobie z nimi selfie i tak dalej, i tak dalej. No, generalnie dzik jest bardzo groźnym zwierzęciem. W przypadku szarży, gdy jest zdenerwowany, potrafi zrobić ogromne szkody, łącznie z uszczerbkiem na zdrowiu, a nierzadko kończy się to także śmiercią osoby, która zostaje zaatakowana przez dzika. Owszem, wygląda to fajnie, wyglądają zwierzęta dzikie w mieście. Oczywiście można to zaakceptować i można do tego podchodzić w miarę naturalnie, ale musimy my ze swojej strony zachować bardzo dużą ostrożność. Wracając do łosia, oczywiście łoś jest również mało płochliwy, tak? Natomiast jak już zdenerwuje go coś, to wtedy po prostu to tak jak ślepa furia. Nie patrzy, w którą stronę biegnie, podnosi bardzo mocno wtedy swoje przednie łapy i jest gotowy nawet zabić, tak? Po to, żeby odstraszyć to swoje potencjalne zagrożenie. Kolejne zwierzęta, lisy. Kolejne zwierzęta, sarny. Kolejne zwierzęta, dzikie ptaki. I myślę, że to środowisko naturalne dzikich zwierząt będzie stopniowo wkraczało do miasta.
14: Panie komendancie, co więc należy robić, kiedy zobaczymy dzika, jelenia, łosia? Jak powinniśmy się zachować? Na pewno nie powinniśmy gonić tego zwierzęcia na własną rękę.
18: No zdecydowanie zalecam ogromną ostrożność. Choć zwierzę może wydawać nam się spokojne, choć zwierzę będzie pozwalało do siebie na pewną odległość podchodzić, nie róbmy tego. Zostawmy to zwierzę w spokoju, ono przejdzie, zajmie się swoimi, powiem kolokwialnie, sprawami, bo zazwyczaj jest to poszukiwanie pokarmu. Możemy poinformować również służby, w przypadku służb, tak jak naszą służbę, tak, czy lekarza weterynarii. My nie odławiamy zwierząt dzikich, to żeby była jasność. Nie odławiamy zwierząt dzikich chociażby z tego powodu, że nie mamy aż tak dobrego przeszkolenia jak w przypadku innych zwierząt. Staramy się takie zwierzęta płoszyć, takie zwierzęta przepłaszać w takie miejsca, żeby nie zagrażały one mieszkańców. Profilaktyka i jeszcze raz profilaktyka i ostrożność, i to zalecam w kontaktach ze zwierzętami dzikimi, każdym zwierzęciem dzikim, jaki tylko napotkamy.
13: Pierwsze partie już zasiliły małe rzeki i strumienie w Puszczy Kozienickiej. Teraz czas na kolejne pokolenia. Raki wracają na swoje dawne siedliska w regionie radomskim. O kontynuacji ekologicznego programu opowiada Jacek Koba, biolog i leśnik.
19: Tak, będą kontynuacją i również pewnym rozszerzeniem tamtych prac, ponieważ jak się okazało, prawdopodobnie mamy więcej miejsc, gdzie rak szlachetny jeszcze w naszych lasach występuje i chcielibyśmy to również zbadać w ramach tego projektu. My jako tutaj służba regionalnej dyrekcji otrzymujemy często zgłoszenia od naszych nadleśnic, że gdzieś raki były widziane, że gdzieś one występują, ale oczywiście no, nie ma pewności, czy to jest nasz rodzimy rak szlachetny, czy może są to gatunki obce. Chcielibyśmy właśnie to wyjaśnić i przynajmniej kilka takich miejsc, co do których na terenie Puszczy Kozienickiej, ale też innych lasów regionu radomskiego, kilka takich miejsc zbadać, żebyśmy tą wiedzę poszerzyli i jeżeli się uda, również w tych miejscach, gdzie rak szlachetny przetrwał, również zasilić jego populację. No właśnie ten projekt, jako kontynuacja poprzedniego, ma dać nam odpowiedź na to pytanie, czy te raki przetrwały, bo mamy jedynie pewne nieoficjalne doniesienia. Natomiast dzięki pomocy fachowców, czyli naukowców ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, chcielibyśmy spróbować to teraz potwierdzić w oparciu o metody naukowe. Wydaje się, że przynajmniej część tej populacji przetrwała, ale tak jak powiedziałem, należy tutaj przeprowadzić jeszcze troszkę badań, analiz, obserwacji. Dopiero wtedy możemy być pewni, jak to wygląda naprawdę. I to właśnie zostanie zrobione w ramach tego projektu. Tak, bo rak z jednej strony jest takim gatunkiem zwierzęcia, który jest powszechnie znany ze swojego wyglądu, z pewnych zachowań. On występuje nie tylko, można powiedzieć, w obszarze nauk przyrodniczych, ale wszedł trochę do kultury, do jakichś do tradycji na przykład kulinarnej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast rzeczywiście sama obserwacja tego gatunku w naturze wymaga pewnej wiedzy, wymaga pewnego doświadczenia, ponieważ jest to, po pierwsze jest to zwierzę wodne, potrafi się bardzo sprawnie ukrywać, występuje najczęściej w obszarze porośniętym jakąś roślinnością, w miejscach, gdzie mamy jakieś nagromadzenie korzeni, tam, gdzie on po prostu czuje się bezpiecznie. I to są miejsca trudne do penetracji, trudne do obserwacji i generalnie no, można powiedzieć, że nie każdy jest w stanie tego raka w przyrodzie zobaczyć. Tak naprawdę niewielu ludzi widziało żywe raki w naturze. To jest z reguły jakieś wydarzenie, kiedy uda się nam raka zaobserwować. Raków rzeczywiście było w Polsce bardzo dużo. Polska słynęła z raków. Na przykład polska kuchnia miała różne potrawy oparte na mięsie raka. Niegdyś w Polsce było bardzo intensywne pozyskanie raków. Trudno aż w to uwierzyć, ale to pozyskanie liczyło się na setki, a może nawet tysiące ton w ciągu roku tych niewielkich zwierząt, więc to jest jedna sprawa. Natomiast oczywiście podstawowa rzecz to jest stan środowiska, czyli stan naszych wód. Niestety raki są zwierzętami bardzo czułymi na czystość wody, na zanieczyszczenia. One wycofują się, rak szlachetny wycofuje się z wód zanieczyszczonych. I trzecia rzecz, niestety do naszego kraju również przedostały się, z różnych przyczyn się przedostały, obce gatunki raków, na przykład pochodzące z Ameryki Południowej, gatunki, które wypierają naszego raka, są bardziej konkurencyjne, czasami są jakby sprawniejsze w zasiedlaniu danego terenu, w pozyskiwaniu pokarmu, ale też przenoszą różne rodzaje chorób, na które nasz rak nie jest odporny. No i stąd ta populacja raka szlachetnego niestety bardzo nam się skurczyła. Większość naszych wód, głównie tych takich wód, jakby większych rzek, czy takich bardziej dostępnych akwenów, jest już zasiedlona przez te gatunki obce i tam na pewno byłoby nam trudno prowadzić taki projekt. Natomiast w przypadku chociażby Puszczy Kozienickiej, gdzie jest to jednak pewien obszar jakoś wyodrębniony z tego tytułu, że tam jest tylko las, w zasadzie nie ma jakiejś większej ingerencji z zewnątrz, również te cieki wodne czy te strumienie, one są w jakimś sensie przez ten las, przez cały ten ekosystem leśny chronione. No, mamy nadzieję, że tutaj ta naturalność została w jakimś mierze jeszcze zachowana i będziemy próbowali, żeby w takich warunkach właśnie temu rakowi pomóc, żeby tą jego populację przynajmniej zasilić, jeżeli nie odbudować.
13: Ludzi przybywa w szybkim tempie. Główny Urząd Statystyczny przewiduje, że liczba ludności Radomia może spaść nawet do 160 tysięcy. Według statystyk coraz więcej osób wybiera życie na wsi lub innych miastach. Zapytaliśmy mieszkańców naszego miasta, co mogłoby ich powstrzymać przed wyjazdem.
20: To przede wszystkim więcej miejsc, aby młodzież mogła się rozwijać, i więcej miejsc bardziej płatnych.
21: Przede wszystkim więcej informacji dostępnych dla wszystkich. Dużo imprez jest organizowanych i nigdzie nie jest to nagłaśniane. I więcej ofert takich skierowanych typowo dla młodzieży, żeby ich zachęcać. Jakichś, nie wiem, spędów fajnych, jakichś takich organizowanych imprez dla młodzieży, uczących ich, wskazującym im drogę. Coś takiego, żeby ich zachęcić. Ja ze swoich czasów nie pamiętam takich rzeczy. Szczerze mówiąc, chętnie bym stąd wyjechała, a młodzież też nie jest informowana, jak mogliby pokierować swoim życiem.
13: Przez ostatnie ćwierćwiecze Radom zmniejszył się o 35 tysięcy osób.
22: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96.
23: Autopromocja.
22: Energia. Moc. Jazda bez trzymanki.

0: Autopromocja. Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
5: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy.
8: To ja jeszcze dodam, że Cherry Money to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
10: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
12: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
13: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
14: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
15: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności Ford Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce! W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek Szkolenia Kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
16: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
17: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
16: Zaraz wszystko wyjaśnię.
18: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
19: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilo Van otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
14: Spotkajmy się w autoryzowanym salonie Mercedes-Benz w Radomiu przy Garbarskiej 79.
5: Co

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Reklama.
2: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom.
3: Anna Badowska, zapraszam, reagują, bo w przeciwnym razie w mieście tworzyłyby się dzikie wysypiska. Radomscy strażnicy miejsce na bieżąco kontrolują porządki na posesjach. Jak mówi Grzegorz Sambor z Radomskiej Straży Miejskiej, problemy pojawiają się na działkach przy pustostanach, gdzie brak jest właściciela.
4: Wszystkie te obowiązki dotyczące właścicieli lub zarządców nieruchomości reguluje ustawa i uchwała o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy i musimy wiedzieć, co należy robić. Oczywiście porządkujemy posesję, mamy nieczystości pozbywać się tylko i wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych i nie tworzyć żadnych dzikich wysypisk. Oczywiście na terenie działki możemy mieć kompostownik, co jest zgodne z prawem. Tak jak powiedziałem, obowiązek sprzątania wynika z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepis jest bardzo stary, niemniej jednak cały czas aktualny. Do tego dochodzi nam kodeks wykroczeń. Wszyscy powinniśmy mieć odpowiednie pojemniki na śmieci. Chodzi o to, żeby tych śmieci, cały czas będę powtarzał, pozbywać się w sposób legalny, żeby nie tworzyć dzikich wysypisk, żeby nie później to nasze otoczenie wokół nas nie wyglądało fatalnie. Oczywiście za niedopełnienie tych obowiązków strażnicy mogą nałożyć mandaty karne, ale chcielibyśmy, żeby to było naprawdę ostatecznością. Bardzo, bardzo empatycznie podchodzimy do każdego tematu. Oczywiście znajdują się działki, które generują i nam wiele problemów. Generują również problemy natury estetycznej. Są to szczególnie działki, które są opuszczone. Działki, które nie mają właściciela, ale nie dlatego, że tylko i wyłącznie są pustostanami ze względów, że właściciel umarł, ale również są działki, coraz częściej tych działek jest tych działek coraz więcej. Po prostu spadkobiercy nie przyjmują spadku i informacje, które pozyskujemy z sądu, że sprawa spadkowa nie została przeprowadzona lub nie ma spadkobierców, to generuje nam największe problemy i jesteśmy cały czas w kontakcie z Wydziałem Ochrony Środowiska i z zarządem, z Wydziałem Urzędu zajmującym się nieruchomościami i Zakładem Usług Komunalnych i wtedy na bieżąco monitorujemy teren i próbujemy tak poprowadzić całą sytuację, żeby jednak ta działka została sprzątnięta. Jest to bardzo trudne. Przyznaję, że trzeba bardzo dużo czynności wykonać. Oczywiście istnieją możliwości prawne, ale to wszystko musi się odbywać przez sąd, także to nie będę szczegółów opowiadał. Oczywiście oprócz takich działek na bieżąco kontrolujemy wszystkie działki, w których strażnicy stwierdzają nieporządek. W większości te postępowania kończą się na tym, że właściciele sprzątają, dostają tygodniowy okres czasu. Uciążliwe działki, których właściciele się nimi nie opiekują, nakładamy grzywny lub kierujemy wnioski do sądu, chociaż tych ostatnio było więcej, ponieważ właściciele nie chcieli przyjąć mandatu, twierdząc, że to nie oni zabrudzili. No niemniej jednak obowiązek sprzątania, utrzymania tej działki czystości cały czas leży po stronie zarządcy lub właściciela.
5: A jeżeli chodzi o dzikie wysypiska, bo też o tym rozmawialiśmy kilka lat temu, że był taki problem, że pozostawiano śmieci w rowach, na obrzeżach miasta. Czy ten problem jest nadal aktualny?
4: Problem nadal jest aktualny, niemniej jednak ten problem się zdecydowanie zmniejszył. Ja myślę, że nasze działania prewencyjne, które prowadzimy w tym temacie, również doprowadziły do tego, że tych wysypisk jest mniej. Mamy na terenach takich newralgicznych umocowane fotopułapki i bardzo dużo to robi. Zresztą cały czas o tym mówimy, jednak ta prewencja robi robotę. Oczywiście śmieciarze są wszędzie, tak? I obrzeża miasta szczególnie są to tereny narażone na to, że ktoś przyjedzie, wyrzuci opony, wyrzuci jakieś odpady plastikowe. No niestety tu musimy tylko i wyłącznie apelować do mieszkańców naszych. Apelujemy przede wszystkim o to, żeby sypywać wszystkie nieczystości albo zawozić do przoku, jeśli są to gabaryty, jeśli są to inne odpady. Jest od tego wysypisko śmieci i tam te śmieci powinny się znaleźć.
3: Za nieporządek na posesjach możemy zapłacić mandat w wysokości 500 zł. Wystarczy jedno kliknięcie i można stracić kilkaset, a czasem nawet kilka tysięcy złotych. Chodzi o SMS-y z nieznanych źródeł. Powinniśmy uważać na takie wiadomości oraz zakupy w sieci. Warto uświadomić i rozmawiać, zwłaszcza z osobami starszymi, mówi Rafał Jerzak z mazowieckiej policji.
1: Oczywiście SMS-y takie pojawiają się i to tak okresowo, takimi falami oszuści wysyłają te SMS-y i to nie tylko na przykład zmuszają nas do płacenia za energię elektryczną, ale są to również na przykład SMS-y, że rzekomo mamy do odebrania jakąś przesyłkę, paczkę i musimy dopłacić kilka złotych, kilka groszy. I oczywiście czytajmy te SMS-y dokładnie, natomiast nigdy nie otwierajmy załączników, które są dołączone do takich SMS-ów. Są też w tych SMS-ach linki, linki bardzo podejrzane. Nie klikajmy w takie linki, bo zapewne żaden bank, gdzie mamy konto, żadna firma kurierska nie wysyła takich podejrzanych linków złożonych z dziwnych znaków, wysyłanych z dziwnych domen, które nie mają nic wspólnego z tym określonym bankiem. Niestety po kliknięciu w taki podejrzany link przekierowuje on nas na rzekomą stronę naszego banku, która jest postawiona na jakimś serwerze zagranicznym, ta strona łudząco przypomina stronę naszego banku. Tam podajemy login, podajemy hasło, wchodzimy i okazuje się, że przez tą chwilę nieuwagi możemy stracić wszystkie oszczędności, ponieważ tak naprawdę ten link i to hasło przekazujemy bezpośrednio do tych oszustów i oni dzięki temu mogą nam to konto wyczyścić z naszych oszczędności, z gotówki, przelać na własne konto, a ustalenie takiego procederu jest bardzo trudne.
5: Powinniśmy się też wystrzegać, robiąc zakupy w internecie, na różnych aukcjach, bo to też jest takie pole, gdzie może dochodzić do różnego rodzaju przestępstw.
1: Tak, wystrzegajmy się. Oczywiście korzystajmy, bo jest to udogodnienie, tak, robiąc zakupy przez internet. Mamy takie przykłady, że osoby są oszukiwane właśnie kupując na portalach aukcyjnych. Ale to oszustwo polega na tym, że osoba, która chce rzekomo od nas zakupić jakiś przedmiot, kontaktuje się z nami poza tym portalem aukcyjnym i proponuje nam dokończenie tej transakcji właśnie poza tym portalem. Nigdy tego nie róbmy, bo przeważnie jest to oszustwo. Jeżeli portal aukcyjny pozwala nam dokończyć taki zakup, taką transakcję właśnie poprzez ten portal, to róbmy to. Nie umawiajmy się poza tym portalem i nie przelewajmy pieniędzy, nie oczekujmy, że te pieniądze do nas trafią, ponieważ jest to oszustwo, a robiąc zakupy, czy kończąc taki zakup bezpośrednio przez ten portal, mamy pewność, że jeżeli zostaniemy oszukani, to wtedy te portale stosują różnego rodzaju zabezpieczenia, na przykład jeden z tych portali dopiero przesyła pieniądze osobie sprzedającej po trafieniu przesyłki do nas i my wtedy potwierdzamy, że przesyłka dotarła, mamy ją, jest tak jak opisywana i wtedy ten portal dopiero przekazuje pieniądze na konto osoby sprzedającej. Jest to zabezpieczenie, które te portale stosują i w ten sposób no, nie jesteśmy my oszukani, a tamta osoba otrzymuje przedmiot.
3: Jesień to także dobry czas na zwiedzanie. A co można ciekawego zobaczyć w okolicach Radomia? Zapytaliśmy o to Krzysztofa Ninarda z Centrum Informacji Turystycznej w Radomiu.
6: Złośliwi mówią, że jesteśmy miastem na skraju puszczy. Natomiast wydaje mi się, że to jest duży plus, bo na przykład miastem na skraju puszczy jest też Warszawa, tylko na skraju Puszczy Kampinoskiej. My jesteśmy na skraju Puszczy Kozienickiej. Wydaje mi się, że to jest duży walor, bo nie jedna metropolia, zwłaszcza zachodnioeuropejska, bo trochę inaczej jest w Stanach, mogłaby pozazdrościć takiej bliskości tak wielkiego kompleksu leśnego, jakim jest na przykład Puszcza Kozienicka, tak? Więc jeżeli mamy dosyć już miasta, chcemy odpocząć od pracy, od siedzenia w budynkach, proponuję szlaki puszczańskie. Tych szlaków jest odgromadzone. wieloma, zarówno szlaki piesze, jak i rowerowe. Rowerowe ciągle powstają. Piesze wytyczane są przede wszystkim przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, więc większość z nich jest już dosyć stara. Natomiast powstało w ostatnim czasie też kilka nowych szlaków w okolicach Radomia. Natomiast wracając do Puszczy Kozienickiej, nawet dla osób niezmotoryzowanych, zaledwie 12-13 km, 15, zależy w której części Radomia mieszkamy od naszego miasta, znajduje się jedynie letnisko, popularne miejsce spacerów i wypoczynku nawet niedzielnego mieszkańców naszego miasta, pobliskich Pionek i Kozienic. Zalew, który powstał w latach 70. Są to piękne tereny spacerowe. Po stronie południowej zalewu mamy pasaż, taki bulwar spacerowo-rowerowy, gdzie mamy alejkę spacerową, tuż obok niej biegnie droga rowerowa. Jest tam ograniczony ruch kołowy, w związku z czym możemy swobodnie, no oczywiście przy zachowaniu odrobiny rozsądku, spacerować. Dla tych, którzy są piechurami, proponuję, aby te osoby przeszły również na drugą stronę zalewu, gdzie są zupełnie inne już ścieżki. Tam są ścieżki leśne, to są właśnie te szlaki, o których mówiłem, częściowo też nieznakowane. Teren jest bardziej urozmaicony, chodzi mi o rzeźbę terenu, ponieważ mamy już takie pagórki leśne, my to nazywamy wydmami leśnymi. No nie mamy tutaj morza, ale wydmy też są, bo to są piaszczyste pagórki, bo my jesteśmy na równinie, więc nie mamy tutaj jakichś wzgórz skalistych. Miejsce jest naprawdę ciekawe. Samo obejście zalewu dookoła to ponad godzina, ale możemy sobie trochę trasę wydłużyć, ponieważ niedaleko po północnej stronie zalewu, gdzie znajduje się właśnie Puszcza Kozienicka, znajdują się również groby pomordowanych w czasie II wojny światowej, więc możemy się troszeczkę oddalić od zalewu. Jedni letnisko, bo my często nazywamy to miejsce Siczkami, tak naprawdę Siczki to jest sąsiednia wieś, natomiast sam zalew nosi nazwę Siczki Dolne i Siczki Górne. To miejsce popularnego wypoczynku to Siczki Górne. Siczki Dolne znajdują się poniżej tego zalewu, czyli ten zbiornik, który jest przy szosie Radom-Kozienica. Na południe od zalewu Siczki w jedni letnisko, pomiędzy ulicami Wojciechowskiego a Płużańskiego, znajduje się taki drewniany kościółek świętego Józefa. Ktoś powie, no kościół drewniany, nie jeden. No oczywiście, że nie jeden, ale jedyny kościół drewniany, który został wzniesiony w stylu zakopiańskim i zachowany do dzisiaj na terenie województwa mazowieckiego. Więc najbliższy kościół drewniany w stylu zakopiańskim możemy zacząć w Nałęczowie. Nie jest to daleko, bo to jest jakieś 90-80 km od Radomia, ale jest to województwo lubelskie. W województwie mazowieckim nie ma drugiego kościoła wybudowanego w stylu zakopiańskim. Tam dookoła jeszcze są takie podcienia drewniane. To są tak zwane soboty. A możemy je zobaczyć w niektórych kościółkach, między innymi jest taki kościółek no, dosyć daleko od Radomia, na Opolszczyźnie, w Bralinie. Właśnie to jest południowa część Wielkopolski. Tam też są takie podcienia. Zawsze mi się ten nasz kościół z tym kojarzy. To są tak zwane soboty. Dlaczego? Skąd nazwa soboty? Dawniej kościołów było dużo mniej i ludzie z okolicznych wsi przybywali już w nocy z soboty na niedzielę do kościoła na mszę poranną. Większość ludzi nie spożywała niczego przed mszą, w związku z czym raczej większość ludzi wybierała się na ranną mszę, żeby potem móc już zjeść śniadanie. I no, nocowała, czekała po prostu na tą mszę w tych podcieniach, czyli w tych tak zwanych sobotach. Stąd nazwa właśnie soboty. Znacznie mniej popularnym miejscem wśród turystów jest źródełko Świętego Jana, które znajduje się bliżej Radomia, nawet jeszcze niż jednie letnisko. Ono znajduje się tak na pograniczu miejscowości Rajec Poduchowny i Antoniówka. Można tam dojechać z Radomia autobusem 26. To źródełko znajduje się na terenie, gdzie jest wyznaczona przez Lasy Państwowe taka ścieżka spacerowa nad Pacynką. Tam przepływa rzeka Pacynka, ona potem na granicy Radomia łączy się z Mleczną i potem już razem z Mleczną uchodzi do Radomki, na północ od Radomia. Jest to miejsce dosyć urokliwe. Może nie ma tu tylu atrakcji, co w jedni letnisko, ale jeżeli ktoś potrzebuje kontaktu z naturą, znajduje się całkiem długa ścieżka spacerowa, tak żeby przejść całość, to myślę, że potrzebujemy około godziny. Jeśli robimy zdjęcia na przykład nad brzegiem Pacynki, no to troszeczkę więcej. Tam jest kładka, która ułatwia przedostanie się przez Pacynkę. Jest też taka wiata, gdzie można odpocząć. Takie charakterystyczne miejsce to jest sklep przy szosie Kozienickiej. Tuż za sklepem właśnie zaczyna się ścieżka nad Pacynką możemy też również, przechodząc na drugą stronę Pacynki i dochodząc do drogi leśnej, skręcić w prawo i dojdziemy również do miejscowości właśnie Siczki, Mielnia Letnisko. I możemy tam też zakończyć naszą wycieczkę po tej części puszczy. Po drodze będziemy mijać również taki punkt przystankowy z taką wiatą, gdzie można sobie odpocząć i tuż obok niej znajduje się siedziba nadleśnictwa Rajec w takim małym drewnianym domku, więc też całkiem przyjemna trasa turystyczna. Bardzo malowniczo również wygląda zakole Pacynki, właśnie znajdujące się tuż obok wspomnianej drewnianej kładki. Kolejne miejsce w Puszczy Kozienickiej, myślę, że nieco zapomniana Garbatka Letnisko, kiedyś bardzo popularne miejsce wypoczynku, zwłaszcza letniego, mieszkańców Radomia, Lublina i Warszawy, bo ono znajduje się tak pomiędzy. Natomiast wydaje mi się, że w ostatnich latach mało słychać o Garbatce. Ona jest trochę dalej niż jednia letnisko, ale też mniej słychać, żeby ludzie się tam wybierali na wycieczki, spacery czy na jakiś dłuższy pobyt. W Garbatce zachowało się znacznie więcej willi wzniesionych w okresie międzywojennym i podczas gdy w jednej letnisko mamy głównie te wille drewniane, to w Garbatce jest mnóstwo willi drewnianych, ale również możemy spotkać wille murowane. Jedną z nich jest właśnie willa pod Matką Boską, ale jest też wiele willi drewnianych, tak jak mówiłem, w stylu Schwiedermeier i nie tylko. Garbatka to również mnóstwo szlaków pieszych. W miejscowości znajdują się dwa zbiorniki wodne, takie niewielkie zalewy. Oba są, można powiedzieć, zlokalizowane w sercu Puszczy Kozienickiej. Jeden z nich nazywa się Polanka, dlatego że tuż obok znajduje się taka niewielka polanka. Natomiast troszeczkę dalej znajduje się zbiornik Budowa. Nie wiem skąd nazwa, może po prostu dlatego, że był wybudowany. Swego czasu zapora na tej budowie została zwalona przez czas i pamiętam, jak byłem dzieckiem, ten zbiornik praktycznie nie funkcjonował, więc został jakby przywrócony do dawnego stanu. A pomiędzy tymi dwoma zbiornikami przepływa rzeczka Brzeźniczka, tam też nazywają niektórzy ją potok Krępiec, ona łączy te dwa zbiorniki. Natomiast skąd nazwa Garbatka? Od garbów leśnych, czyli tych właśnie takich pagórków leśnych, piaszczystych. I właśnie idąc taką krawędzią jednego z takich leśnych wzgórz, w dole mijamy meandrującą Brzeźniczkę i dochodzimy do zalewu Budowa. Także mimo, że jesteśmy może na nizinie, to możemy nawet tutaj natknąć się na takie wąwozy, dlatego że Brzeźniczka płynie takim malowniczym wąwozem między dwoma wzgórzami. Także polecam spacer. Jeżeli mamy więcej siły, proponuję dojście do rezerwatu Krępiec, gdzie znajdują się źródełka potoku Krępiec. No, wizualnie jest to miejsce troszeczkę podobne do pobliskich królewskich źródeł i właśnie do źródła Świętego Jana, które znajduje się prawie tuż obok granic Radomia. No więc skoro o królewskich źródłach. Królewskie źródła, no to jest chyba rezerwat, który jest w tej chwili najbardziej popularny wśród turystów, bo przyjeżdżają tam ludzie nie tylko z Radomia i okolic, ale nawet już z innych części Polski. Wedle legendy król Władysław Jagiełło ponad 20 razy bywał na polowaniach właśnie w tej części Puszczy Kozienickiej. Często bazą wypadową był właśnie Radom, gdzie znajdował się zamek królewski. Obecnie mamy tylko pozostałości, ale są do dnia dzisiejszego. I wyruszał właśnie stąd na polowania na grubego zwierza. Wówczas w Puszczy Kozienickiej występowały też niedźwiedzie. W tej chwili największym zwierzęciem występującym ssakiem, no i zwierzęciem w puszczy jest łoś, którego wysokość może przekraczać nawet 2 metry. Natomiast wówczas występowały również niedźwiedzie i często właśnie na takiego grubego zwierza czy na dzika wyruszał na polowanie król ze swoją świtą. No i wedle legendy ponad 20 razy, bodajże 24 razy pił wodę właśnie w tym dzisiejszym rezerwacie Królewskie Źródła i stąd te źródełka, które tak są nazywane. Tych źródełek jest więcej, w tej chwili jest tylko jedno źródło, do którego możemy dojść suchą nogą, tak? Ale źródełek jest tam cała rzesza, one zasilają Zagożdżonkę, ponieważ między tymi źródełkami, strumykami, które tam płyną, przepływa rzeka Zagożdżonka. To jest rzeka właśnie, nad którą leżą dwa największe miasta Puszczy Kozienickiej, czyli Pionki i Kozienice, tak? No i urokliwa ścieżka nad Zagożdżonką w tym rezerwacie, gdzie mamy też pomosty spacerowe, drewniane, tak, abyśmy mogli dotrzeć w te miejsca, które no bez tych pomostów no byłyby po prostu niedostępne. Moglibyśmy ewentualnie z pobliskiego mostu dawnej kolejki, bo tam jeszcze mamy taki nasyp kolejki leśnej. Były plany, żeby utworzyć taką kolejkę turystyczną, natomiast skąd się

Jupitera no diametralnie się zmienia. Mamy wzgórza, mamy rzekę, właśnie dzięki której są te wzgórza, bo tam jest przełom rzeki Iłżanki, ona przepływa przez Iłżę, natomiast na dwóch wzgórzach znajdują się różne ciekawe obiekty historyczne. Większość osób z Radomia kojarzy Iłżę przede wszystkim z zamkiem, właśnie to są ruiny zamku biskupów krakowskich. Dlaczego biskupi krakowscy w Iłży? Biskupi krakowscy mieli wiele swoich posiadłości. Radom na przykład był miastem królewskim, Iłża była miastem biskupim, także była we władaniu biskupów. Akurat wtedy mieliśmy tylko kilka diecezji w Polsce. Nie istniała diecezja na przykład radomska, ale istniała już diecezja krakowska i biskupi mieli tutaj też swoją siedzibę, więc tak jak król po prostu podróżując po kraju, wiadomo, że to były zupełnie inne czasy i taka podróż to były całe dnie, a nie tak, że 2-3 godziny przemieszczamy się z jednego krańca Polski w drugi. Musieli mieć swoje siedziby, skąd wyruszali również do swoich kolejnych siedzib, tak? I tutaj była taka jedna z baz. A miasto należało do biskupów. W Iłży w tej chwili duża część zamku została zrewitalizowana, mury zostały podniesione. Zamek został wybudowany w XIV wieku. Jest też legenda, mimo że zamek był zamkiem biskupim, to jest legenda o księżniczce, która została zamknięta kiedyś w baszcie tego zamku. Ta baszta cały czas góruje nad Iłżą. Ona była zamknięta i płakała, w związku z czym leciały jej łzy z tej baszty. I stąd nazwa jej łza. Zostało to uproszczone do Iłża. I stąd nazwa miasteczka Iłża. Także taka ciekawostka, tak? Od łzy właściwie pochodzi nazwa Iłża. No i później też rzeki, która przepływa przez to miasteczko, czyli Iłżanka, tak? Natomiast jeśli chodzi o widok na zamek, najładniej widać go z dołu, na przykład z rynku, bądź też z placu, który wiele osób nazywa rynkiem, ale to nie jest prawda. Tam, gdzie znajduje się kościół również farny, to jest jeden z głównych placów Iłży, natomiast to nie jest rynek. Rynek znajduje się z drugiej strony kościoła. Kościół farny, też bardzo ważna budowla, farny, czyli inaczej parafialny, w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny, XVII-wieczny, natomiast są jeszcze dwa kościoły w Iłży. Jeden znajduje się właśnie pod wzgórzem zamkowym, to jest kościół Świętego Ducha. Trzeci kościół, on znajduje się na obrzeżach miasteczka, na cmentarzu, na kolejnym wzgórzu. To jest kościół Najświętszej Marii Panny. I tam również możemy dojść z miasteczka, na przykład ulicą Wójtowską. To jest kawałeczek albo pod Zamczem. Także też polecam. On jest otwierany tylko kilka razy do roku. Znajduje się w głębi cmentarza. To jest jeden z najstarszych cmentarzy iłżeckich. Taka ciekawostka. Wszystkie te cmentarze znajdują się na wzgórzach, bo drugi cmentarz znajduje się w miejscu wjazdu do Iłży od strony Radomia. I stamtąd również mamy piękny widok na ruiny zamku biskupiego. Jeżeli szukamy przyrody, no to Iłża jest również świetnym miejscem na takie spacery, dlatego że w okolicach Iłży znajdują się wąwozy. Jeden z nich właśnie znajduje się na przedłużeniu ulicy Franciszkańskiej, więc możemy tamtędy też dojść do ruin zamku, a drugi znajduje się z drugiej strony tego wzgórza. Także przejście całego wąwozu to również kilkadziesiąt minut, więc doskonałe miejsce dla tych, którzy szukają kontaktu z naturą. No i przede wszystkim możemy odpocząć od ruchu, od zgiełku miasta, nawet tej niewielkiej Iłży, która znajduje się w dole. Miasteczkiem, którym może nie zachowało się najwięcej zabytków w naszej okolicy, może nie jest ich tyle, co w Iłży, jest Szydłowiec, ale za to mamy tutaj bardzo takie, można powiedzieć, wyrafinowane zabytki, dlatego że kościół świętego Zygmunta, który znajduje się w Szydłowcu, on jest wzniesiony z kamienia, z piaskowca szydłowieckiego. Całe miasteczko jest tak zwanym miastem na kamieniu, dlatego że w ziemi, wszędzie pod budynkami, tam jest dosyć płasko, no są niewielkie takie pofałdowania, ale w ziemi znajduje się wszędzie piaskowiec, stąd nazwa właśnie miasto na piaskowcu. Z tego piaskowca wykonane są również inne zabytki Szydłowca. Oprócz kościoła, który ma doskonale zachowane wnętrze i znajdują się groby m.in. właścicieli Szydłowca, bo Szydłowiec był prywatnym miastem, należał najpierw do rodziny szydłowieckich, no to logiczne, a później do Radziwiłłów, czyli jednego z najbardziej znanych rodów magnackich w ogóle w historii Polski. Też taka ciekawostka, dlatego że Radziwiłłowie wywodzili się z Litwy. Wiele tych rodów właśnie to byli często spolszczeni Litwini bądź Ukraińcy. Natomiast Radziwiłłowie główną siedzibę swoją mieli w Nieświeżu. Tam się znajduje potężny zamek, dzisiaj jest to Białoruś, ale dawniej była to Litwa. Natomiast ta polska gałąź Radziwiłłów, taka najbardziej spolszczona, miała swoją główną siedzibę właśnie w Szydłowcu. Więc taka ciekawostka, mimo że głównym siedzibą rodu był Nieśwież, no to tutaj ta najbardziej taka spolszczona znajdowała się, no bo oba zamki znajdowały się wówczas w Polsce, tak? No ale ta najbardziej spolszczona gałąź miała swoją główną siedzibę tutaj właśnie na zamku w Szydłowcu. Zamek był wzniesiony w czasie takiego późnego gotyku, później został troszeczkę przebudowany na renesans. Otoczony jest fosą. W tej fosie cały czas jest woda. Tak z moich podróży po Polsce, szczerze muszę przyznać, że rzadko zdarza się, abyśmy do dzisiaj mieli cały czas fosę.

0: wypełnioną wodą wokół zamku, więc jest to rzadkość. Dosłownie jest chyba kilka takich zamków w Polsce, na przykład Oporów koło Kutna, czy Wojnowice koło Wrocławia, gdzie rzeczywiście cały czas jest woda w fosie, tak? A dawniej właśnie zamki były budowane najczęściej albo na wzgórzach, albo były otoczone fosą, wiadomo, ze względów militarnych. Po drugiej stronie fosy znajduje się malowniczy park Radziwiłłowski. On nie jest duży, ale został zrewitalizowany kilka lat temu. Przez niego przepływa rzeka Korzeniówka. Szydłowiec jest nad rzeką Korzeniówką. To jest taki właśnie niewielki potok, ale on zasila właśnie tą okazałą fosę wokół zamku. Na obrzeżach Szydłowca w południowej części znajduje się też zrewitalizowany zalew, a nad tym zalewem jest również góra Trzeciszyn.
1: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
2: Autopromocja. Śpisz? Śpisz!
3: Co się dzieje?
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
2: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
5: To ty się jeszcze nie obudzili.

0: Ale żeście ją zrobili.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość.
8: Są zarzuty dla Magdaleny H. Patomorfolożka zakopała na swojej działce na Podkarpaciu ludzkie płody. Straty będą duże, mówią nam władze szpitala. To po tym, jak agresywny pacjent zdemolował SOR w Szczecinie. Zgłosiło się 250 samorządów. To już półmetek rywalizacji w rowerowej stolicy Polski. Minęła 16. Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Patomorfolożka Magdalena H., która zakopała na swojej działce ludzkie płody, została przesłuchana, złożyła wyjaśnienia i usłyszała zarzuty. Przypomnijmy, do makabrycznego odkrycia doszło na działce w Lutoryżu pod Rzeszowem w środę. Do tej pory śledczy odnaleźli szczątki 32 płodów. Tym tematem wiadomości o 16 otwiera Mateusz Gołębiewski.
9: Jak przekazała rzeszowska prokuratura, 57-latka usłyszała jeden zarzut łączny z bezczeszczenia zwłok oraz porzucenia niebezpiecznych odpadów medycznych, za który grozi do 12 lat pozbawienia wolności. Kobieta przekazała prokuratorom, skąd miała płody ludzkie i inne odpady medyczne. Jak mówił Krzysztof Ciechanowski z prokuratury w Rzeszowie, śledczy nie mogą ujawniać szczegółów zeznań.
10: Podejrzana nie oświadczyła się co do faktu, czy przyznaje się, czy się nie przyznaje do zarzucanej jej czynów, natomiast złożyła wyjaśnienia.
9: Kobieta zeznała, że sama zakopała płody na posesji. Na tym etapie śledztwa prokuratura nie ma informacji, by ktoś jej pomagał.
8: Jeszcze dziś do sądu trafi wniosek o 3-miesięczny areszt dla 57-latki. Przypomnijmy, szczątki odnalazł operator koparki, który na terenie działki wykonywał prace budowlane. Teren należy obecnie do młodego małżeństwa, które kupiło działkę właśnie od Magdaleny H. Jak ustalili nasi dziennikarze, kobieta miała powiedzieć, że zakopywała płody w czasie pandemii COVID-19. Prace śledczych wciąż trwają, najpewniej zakończą się dopiero w poniedziałek. Straty na pewno będą duże, przyznaje w rozmowie z nami Magdalena Knop, rzeczniczka szpitala przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. To po tym, jak wieczorem na oddziale ratunkowym 75-latek zaatakował ratownika i zniszczył specjalistyczny sprzęt. Mężczyzna został zatrzymany.
11: Część stanowisk intensywnego nadzoru pozostaje wyłączona nadal z użytkowania. Wiemy, że straty będą duże, natomiast ich finalna wartość dopiero będzie przedmiotem szacowania.
8: Mówiła rzeczniczka placówki, w ataku nikt nie ucierpiał, ewakuowano pacjentów SOR-u. Zamiast opłat za realne zużycie wody, gigantyczne sumy naliczane na podstawie parametrów technicznych. Tak Wody Polskie ściągają opłaty abonamentowe od wodociągów w całym kraju. Ich przedstawiciele alarmują, że naraża to samorządowe budżety na gigantyczne i oderwane od realiów koszty. Sprawą zajął się nasz reporter Mateusz Chłyston.
12: Przedsiębiorstwa wodociągowe w całej Polsce alarmują, że po zmianach w prawie wodnym płacą abonamenty i kary naliczane nie na podstawie rzeczywistego zużycia wody, ale teoretycznych możliwości swoich instalacji. W praktyce oznacza to, że wysokość należności wyliczana jest m.in. z maksymalnej wydajności np. pomp. Taki mechanizm, jak przekonują, prowadzi do wielokrotnego zawyżania opłat, które ostatecznie obciążają mieszkańców i lokalne budżety. Sprawa budzi coraz większe kontrowersje i trafia do sądów administracyjnych. Na taką drogę sądową zdecydowały się m.in. wodociągi z Piaseczna pod Warszawą, które walczą o ponad 1 000 000 złotych rekompensaty w tej sprawie.
8: A więcej o tym mechanizmie przeczytacie w artykule naszego dziennikarza na ese.pl. To już niemal półmetek rywalizacji w ramach rowerowej stolicy Polski. Do zabawy zgłosiło się 250 samorządów. Puchar trafi do miasta i gminy, w których mieszkańcy pokonają najdłuższy dystans. Wystarczy uruchomić bezpłatną aplikację i zbierać kilometry, mówi koordynator akcji Tomasz Dobrowolski.
13: Rankingi, które obserwujemy zarówno w rywalizacji miast, jak i gmin, no są wyjątkowe w tym roku. Patrząc na 7 lat historii z rowerową stolicą Polski, było to tak, że to miasto, które już na samym początku będzie osiągało najlepsze wyniki, dowiezie go do samego końca, a w tym wypadku widzimy, że praktycznie, szczególnie w rywalizacji miast, te miejsca na podium po prostu się mieszają.
8: Wśród miast prowadzą obecnie Puławy, a wśród gmin Łysomice. Rywalizacja potrwa do końca czerwca. A w nocy sporo chmur, do tego deszcz i burze. Na termometrach zobaczymy od 8 do 11 stopni. W czasie burz może pojawić się też silny wiatr osiągający prędkość do 60 km na godzinę. Jutro również deszczowo, lokalnie może spaść dodatkowo grad. Temperatura wyniesie od 13 do maksymalnie 17 stopni. Deszczowa aura utrzyma się przez co najmniej kilka najbliższych dni.
2: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
14: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Telefon, internet, gry, alkohol czy substancje psychoaktywne to uzależnienia, jakie występują wśród młodzieży. Bardzo duży wpływ na tego typu zachowania ma dostępność bądź aktualnie panująca moda. Skala problemu jest duża, mówi Marian Łakomski, pedagog uzależnień z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Radomiu.
15: Uzależnienie jest to utrata wolności od powstrzymywania się. Czyli utrata wolności, przestaje być wolny od powstrzymywania się, od picia, grania, brania narkotyków. Tak jak najogólniej, w każdym uzależnieniu można wymienić takie cechy, czy to będzie uzależnienie behawioralne, czy to od substancji psychoaktywnych, to można wyróżnić takie cechy, czyli pozytywne, a potem negatywne doznania towarzyszące danej czynności, odciąganie od zajęć obowiązkowych danej osoby, nawyk i ostatnia cecha – przymus.
16: Bo jest taka dosyć cienka granica pomiędzy nadużywaniem czegoś, czyli że substancji daną po prostu albo rzeczy robimy czegoś zbyt dużo, a w momencie, kiedy już jesteśmy od tego uzależnieni. Bo przecież można grać w gry komputerowe chociażby i można grać zbyt dużo, ale jeszcze to nie jest wtedy uzależnienie. Jak to odróżnić od tego, kiedy po prostu przekraczamy pewne normy, a kiedy to już jest no niestety uzależnienie?
15: Tak jak pan powiedział, rzeczywiście jest to cienka granica i trudno powiedzieć jednym słowem, kiedy już jest uzależnienie, a kiedy jeszcze nie. Ja powiem w ten sposób, jeżeli chodzi o substancje psychoaktywne, a nawet i zachowania behawioralne, to mówimy o uzależnieniu wtedy, kiedy jest utrata kontroli nad swoim życiem. Czyli już nie kontroluje. Osoba może nadużywać, ale kontroluje. To jest też szkodliwe dla zdrowia, ale jeszcze ma kontrolę. A osoba, która już nie kontroluje, czyli traci kontrolę nad swoim życiem, traci kontrolę nad swoim zachowaniem, no to wtedy mówimy o uzależnieniu. Ja może taki przykład powiem, jak jedna studentka uzależniła się, bo to nie chodzi o lata od ciągłego uzależnienia, od alkoholu, pijąc codziennie jedno piwo wieczorem w ciągu 3 miesięcy. A kiedy poznała, że ma problem, że to już jest uzależnienie, zawsze miała to jedno piwo w lodówce na wieczór i przyszła któregoś dnia, patrzy i nie ma tego piwa. I co zrobiła? W deszczu ubrała się i poszła 3 kilometry na stację benzynową po piwo. Osoba nieuzależniona przecież nie poszłaby, a uzależniona to traci kontrolę. Wtedy staje się ta substancja już celem w samym sobie. Już wtedy nie, wszystko jest podporządkowane. Ja może powiem od razu tak, że mamy, tak jak Amerykanie mówili, uczeni amerykańscy, że mamy około 2,5 tysiąca różnych uzależnień. Skala bardzo duża, przy czym większość to są te uzależnienia behawioralne. Natomiast od substancji psychoaktywnych, ja powiem tak, w Polsce mamy około od 2 milionów osób zdiagnozowanych, uzależnionych od alkoholu. Pijących ryzykownie, czyli będących na drodze do uzależnienia, około 5 milionów. To już jest 5-6 milionów razem, to jest 8 milionów. Jeżeli statystycznie weźmiemy, że w rodzinie 4 osoby, to są osoby współuzależnione, pomnożymy przez 8 milionów 32 miliony. Czyli cała Polska potrzebuje terapii. Natomiast 1 milion, mamy około 1 miliona uzależnionych od narkotyków, około 300 tysięcy, mówię o Polsce, uzależnionych od gier patologicznego hazardu. No i skala zakupoholizm to jest w mniejszym stopniu, ale też on występuje. To samo co piąte nawet dziecko w wieku od 12 do 18 lat wchodzi na strony pornograficzne raz w tygodniu. Jeżeli chodzi o młodzież i dzieci, to najczęstsze te uzależnienia to są przede wszystkim uzależnienia od alkoholu, w tym wypadku od piwa przede wszystkim. Po drugie od narkotyków, ale tutaj jest marihuana szczególnie. Przy czym marihuana to jest taki, według Światowej Organizacji Zdrowia, to jest trzeci narkotyk, który no, pod względem szkodliwości. I ktoś nawet jeżeli nie systematycznie pali, to potem przechodzi do brania narkotyków typu kokaina, heroina, LSD. U nas w Polsce dużo młodzieży bierze ostatnio, co w ośrodku widać, po diagnozie mefedron. No jest to tani, prawda, dosyć tani i łatwo dostępne. W ogóle bardzo łatwo dostać narkotyki. I jeżeli dyrektor któryś mówi, że u niego w szkole nie ma, to albo nie zna problemu, albo po prostu nie chce wiedzieć. W każdej szkole. I to są te najczęstsze. No jeżeli chodzi o behawioralnych, to gry komputerowe, ale również Facebook, prawda, czy te portale społecznościowe, to są najczęstsze. Ja przytoczę, że około 40% młodzieży ma tak zwane kolegów wirtualnych, gdzie można po prostu nie mieć kompleksów, wszystko mówić. Wiele czynników jest, ale pierwszym i najważniejszym moim zdaniem i również zdaniem takiego profilaktyka Hawkinsa amerykańskiego, jak i też Gabor Maty, o którym mówi, to jest rodzina. I wręcz zaburzone relacje, więzi w rodzinie powodują, że dzieci zaczynają wchodzić w zachowania ryzykowne i dojrzałe relacje i więzi w rodzinie chronią przed uzależnieniem. Jeżeli z danym dzieckiem od urodzenia, a nawet w okresie prenatalnym, mówimy do tego dziecka, rozmawiamy z tym dzieckiem, komunikujemy się, mówimy o swoich uczuciach, o potrzebach, słuchamy, jakie mają dzieci uczucia, co przeżywają, jakie potrzeby, a nie na zasadzie, prawda, nakazów, rozkazów, to takie dzieci mówią, prawda, psychologowie, psychoterapeuci nie będą miały problemów w życiu dorosłym. 95% osób uzależnionych w naszym ośrodku, ale też podają to również psychoterapeuci w innych, to są osoby, które po prostu zaczynały brać i pić w okresie dorastania. Ja powiem tak, są takie cztery etapy wchodzenia w uzależnienie młodych. Pierwszy etap, i to jest pierwszy etap, to jest, nazywa się tak inkubacja. To jest taki termin medyczny, czyli jest wirus w nas, a nie ma jeszcze objawów. W przełożeniu na uzależnienia chodzi tam, gdzie biorą, gdzie piją, ale sam nie bierze i mówi: mamo, ale ja nie piję, nie piję. Ale on tam jest. I drugi etap to jest inicjacja, kiedy po prostu no, źle się poczuł, pokłócił się z kolegami, nie poszła mu klasówka, tak, z rodzicami, no i jest w dole psychicznym, w dołku. No to mówię, weź sobie, napij się. Ale nie, nie piję. Ale jutro nie musisz, dzisiaj spróbuj, poczujesz się lepiej. Spróbował. No i rzeczywiście na chwilę poczuł się lepiej. No i potem trzeci etap to jest adaptacja, przystosowanie, czyli już nie proszą go. Jak jest w złym nastroju, zaczyna sam prosić. No i zaczyna się czwarty etap, degradacja, czyli całkowite uzależnienie. Takie zachowania przede wszystkim to, jeżeli rodzice dobrymi są obserwatorami, i zależy im nie tylko na tej funkcji opiekuńczej, gdzie dają jeść i pić, ale nie wychowują, tylko rzeczywiście wypełniają tą funkcję wychowawczą, to jeżeli dziecko zaczyna zmieniać swoich kolegów, zaniedbuje swoją higienę osobistą. Zaczyna zmieniać swój ustrój. Jeżeli zaczyna rozmawiać w innym pokoju, korzysta z telefonu nie przy rodzicach, tylko gdzieś wychodzi. Gdzieś są krótkie rozmowy, na chwilę mówi, wychodzi, ale potem nie wraca na czas. Jeżeli nie wagaruje, jeżeli nie odrabia lekcji, jeżeli ciągle przybywa jakieś kadzidełka, jakieś wietrzenie pokoju, jakieś nakłucia na skórze, to po prostu jakieś strzykawki, jakieś torebki, jakieś inne rzeczy, to powinny po prostu zaniepokoić rodziców, bo często rodzice, nawet scyzoryk zwykły, może być elementem, gdzie tam można przygotowywać narkotyk do brania. I często rodzice powinni korzystać właśnie, jeżeli takie dzieci mają niepokoją pewne zachowania, nie czekać, ale po prostu nie krzyczeć, dlaczego to robisz, tylko po prostu, co takiego się stało, co takiego nie jest u nas w relacjach, jeśli, że zaczynasz izolować się, o izolacji, jeżeli się izoluje od rodzeństwa, od rodziców, zamyka się emocjonalnie, to jest na pewno duże, powinno zaniepokoić w dużym stopniu rodziców.
14: Jeśli zaobserwujemy niepokojące zachowania u dziecka, pomocy można szukać w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień przy ulicy 1905 roku w Radomiu, bądź w Karanie przy ulicy Pułaskiego 9. Puszcza Kozienicka, pięknie położone Orońsko czy Jedlnia Letnisko. Urokliwych miejsc w regionie radomskim nie brakuje. Wiele osób chce zwiedzać nasz region na dwóch kółkach. Z myślą o nich na stronie Bractwa Rowerowego przygotowano opisy tras rowerowych wokół Radomia. Świetnym miejscem na rowerowe wycieczki jest Iłża, mówi Łukasz Zaborowski, prezes Radomskiego Towarzystwa Naukowego.
17: Jednym z takich miejsc jest na przykład Iłża, historyczne miasto, jedno z czterech w Małopolsce. Ponieważ jesteśmy w Małopolsce, to trzeba przypomnieć, jedno z czterech miast będących własnością kiedyś biskupów krakowskich, tutejszych biskupów zresztą, w którym to mieście, którym to miasto było ośrodkiem takiego klucza dóbr. Biskupi wybudowali w średniowieczu, w XIV wieku zamek z miejscowego wapienia, z takiego białego wapienia charakterystycznego, podobnego do tego wapienia, z jakiego są zbudowane zamki na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Bo trzeba wiedzieć, że Jurza w ogóle ma takie położenie strategiczne. Dlatego została wybrana właśnie na lokalizację takiego zamku obronnego, ponieważ w Iłży właśnie rzeka Iłżanka przełamuje się przez tak zwane Przedgórze Jurzeckie, czyli pas wapieni jurajskich ciągnących się tam od okolic Wierzbicy, Szydłowca, aż w stronę dalej Kamiennej i Bałtowa. W Bałtowie, który jest nam też przecież znany, też mamy przełom Kamiennej właśnie przez Przedgórze Jurzeckie. Jest to przełom przez te same skały, jaki jest przełom Iłżanki w Iłży. No w związku z tym, że Iłża leży w przełomie rzecznym, no to położenie jest takie dość widowiskowe, ponieważ jest to głęboko wcięta dolina, flankowana z dwóch stron wysokimi wzgórzami. Na jednym z nich stoi właśnie zamek, po drugiej stronie też mamy takie wzgórze. We wzgórzach, które są zasadniczo zbudowane z tychże wapieni jurajskich, oprócz tego, że w podłożu mamy wapienie, to one jeszcze są pokryte lesem. I dzięki temu właśnie za tym wzgórzem zamkowym mamy z kolei wąwozy lesowe, którymi możemy na przykład sobie podejść od tyłu na zamek. W wapieniach jurzeckich, co ciekawe, mają też miejsce zjawiska krasowe. No jak to w wapieniach oczywiście, prawda? Więc na przykład jezioro w Iłży, ponieważ w tym właśnie przełomie na Iłżance jest jezioro, co ciekawe, nie jest to jezioro, przynajmniej jeśli chodzi o jego pochodzenie, nie jest to jezioro zaporowe, lecz jest to jezioro krasowe, które powstało przez wypełnienie lejów krasowych, czyli takich zapadlisk krasowych, które tam się tworzyły. O tym, że mamy kras w okolicach Iłży świadczą również na przykład nazwy miejscowe, które tam mamy, nazwy wsi. Taką charakterystyczną nazwą jest Wodonca. Ta nazwa oznacza miejsce, gdzie giną wody pod ziemią, właśnie w tych pustkach krasowych. Ciekawostką jest to, że w nieopodal Iłży jest takie miasto Sienno i tam płynie taka rzeczka niewielka, która w Siennie jeszcze płynie, a za jakieś kilka kilometrów za Siennem, która płynie właśnie tam w stronę Bałtowa, ona ginie i zostaje tylko dolina, która uchodzi właśnie w okolicach Bałtowa do Kamiennej, taka duża dolina, sucha, ponieważ ta rzeka płynie już jakimiś podziemnymi pustkami. Ale wracając do Iłży. No, Iłża to nie tylko biskupi krakowscy, tenże zamek, oczywiście fara też bardzo zacna, z pewnymi zabytkami, które zostały tam relokowane z katedry wawelskiej, z naszej dawnej katedry, no bo ponieważ Iłża była miastem biskupim, no to co tam w katedrze już nie było potrzebne, to się wypchnęło do jakichś tam innych miast biskupich, więc możemy tam też oglądać ciekawe zabytki właśnie w tym kościele. No, ale Iłża też jest znana z garncarstwa. Był to bodaj najsławniejszy ośrodek, jeśli chodzi o garncarstwo, wyroby ceramiczne, jeszcze w czasach I Rzeczypospolitej. No i w miejscowym muzeum, które się mieści właśnie też pod Górą Zamkową, możemy oglądać między innymi właśnie te przykłady właśnie ceramiki takiej historycznej jużeckiej.
14: Nie chcą pomocy, ale spokoju. Mowa o niedawno urodzonych sarnach, zającach czy ptakach leśnych znajdowanych przez spacerowiczów w leśnych trawach. Nie zbliżajmy się do nich, nie bądźmy nachalni, fotografując z bliska, apeluje Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
18: Dla dzikich zwierząt maj, czerwiec to okres intensywnego rozrodu. Ten temat, której mnóstwo jest w różnych źródłach, również internetowych, ona jest różnej jakości, ale możemy spróbować poszukać. Możemy też zawsze zadzwonić do znajomego przyrodnika, do jakiegoś stowarzyszenia, których jest również w internecie bardzo dużo. Są numery telefonów. Możemy również zadzwonić do leśnika i zapytać, czy rzeczywiście zwierzę młode potrzebuje pomocy. Często też zdarza się, że wydaje nam się, że ta pomoc jest niezbędna, ale w rzeczywistości są to naturalne procesy. Zwierzęta nie zawsze są ze swoimi mamami. To jest troszkę inaczej niż nauczyliśmy się w świecie ludzi, gdzie ta opieka jest praktycznie w tej chwili 100%. Zawsze staramy się być z naszymi dziećmi. U zwierząt jest to troszkę inaczej i postaram się Państwu dzisiaj troszkę o tym opowiedzieć, jak próbując pomóc, możemy jednak zmarnować to istnienie jakiegoś zwierzęcia, przeszkodzić mu w naturalnym bytowaniu w jego środowisku. Bardzo dużo takich przypadków, gdzie ludzie znajdują młode zwierzęta i dzwonią na przykład do przyrodników czy do leśników, że znalazłem w lesie podczas spaceru młodą porzuconą sarenkę, zajączka, młodą sowę i mówią nam, że ewidentnie wyglądała na to, że sobie nie radziła, że opadały jej skrzydła. No, młode ptaki, kiedy uczą się latać, mogą wyglądać dosyć nieporadnie i możemy mieć błędne przekonanie, że potrzebują pomocy. Czasami zdarza się, że pies przyniesie na przykład jeża i stara się go zamęczyć, wtedy musimy interweniować, ale nie każdy jeż wymaga pomocy czy przenoszenia. Pamiętajmy, że człowiek wydziela zapach, może my go na co dzień nie czujemy, jeżeli chodzi o innych ludzi, natomiast czują ten zapach ludzki zwierzęta i często sam zapach pozostawiony, czy to zwierzęcy, czy to właśnie na przykład psi, jeżeli jesteśmy ze swoim pupilem na spacerze i on obwąchuje jakąś młodą.

0: młodą sarenkę czy ptaka, to też może już to być przeszkoda i może takie zwierzę młode być odrzucone przez swoją matkę na przykład. Dlatego oprócz tego, że my sami powinniśmy być bardzo ostrożni, jeżeli udzielamy pomocy, musi to być ewidentny przypadek taki, że widzimy, że zwierzę jest ranne, jakieś szczególnie wychudzone. Nie każdy przypadek jest ewidentny, dlatego polecamy te telefony i trzymajmy swoje psy na smyczy. Jest to obowiązek w lesie, aby pies był na smyczy. Przestrzegajmy tego, bo nie chodzi nawet tylko o to, że on biega i może pogonić jakieś zwierzę. Dla zwierząt każda styczność z takim naszym pupilem, z pieskiem, który dla nas jest jakimś łatkiem, przyjaznym zwierzęciem. Dla dzikich zwierząt sam zapach takiego psa jest odstraszający, jest stresem. Pamiętajmy o tym, że dla dzikich zwierząt las jest ich środowiskiem bytowania, jest ich domem i szanujmy to życie, szanujmy przyrodę. Dlatego też apel leśników o to, by psy trzymać zgodnie z przepisami prawa na smyczy. To całkiem normalne, że w pierwszych tygodniach po urodzeniu matki jeleniowatych zostawiają młode same, więc nie dziwmy się, że sarenki nikt w lesie nie odwiedza i 2 godziny ktoś tam obserwuje sarenkę i mówi, że trzeba interweniować, bo ona jest sama. To jest naturalne. Ona jest pozostawiona właśnie dlatego sama, gdyż nie ma zapachu i jest najbezpieczniejsza. Matka przychodzi je karmić dosłownie 2-3 razy dziennie. Jest to jak najbardziej naturalne i jest to bezpieczne dla zwierząt. Właśnie my, pozostawiając swój zapach, stwarzamy zagrożenie dla tych zwierząt, więc troszkę trzeba nabywać tej wiedzy o przyrodzie i ją wykorzystywać. Nie wszystko, co nam się wydaje zagrożeniem dla zwierząt, dla nich jest zagrożeniem. Samice do absolutnego minimum ograniczają wspólne przebywanie z młodymi w okresie, gdy są one jeszcze nie gotowe do ucieczki. Ale też nie bądźmy, mówiąc kolokwialnie, namolni i nie obserwujmy, nie próbujmy za wszelką cenę zrobić zdjęć młodym, czy to są sarny, czy to są ptaki, dlatego że straszymy te zwierzęta, narażamy je. No, w przypadku piskon to one mogą być przez dłuższy czas bez pokarmu, przez to, że staramy się im zrobić zdjęcie. Obowiązuje coś takiego jak etyka fotografii przyrody. I nieważne, czy to jest fotografia z specjalistycznym sprzętem, czy zwykłym telefonem komórkowym. Pamiętajmy o tym, nie za wszelką cenę. Dla nas chodzi o rozrywkę, o przyjemność, natomiast dla zwierząt jest to kwestia życia i śmierci. Tak więc bądźmy uważni.
1: Rok 2026 będzie rokiem robotniczego protestu czerwca 76, zdecydował Senat RP, podejmując jednogłośnie uchwałę w tej sprawie. Inicjatorem uczczenia wydarzeń sprzed 49 lat był senator Wojciech Skurkiewicz i senatorowie Prawa i Sprawiedliwości.
2: Rok 2026 jest rokiem 50. rocznicy wydarzeń radomskiego czerwca. Jest rokiem, kiedy tu w Radomiu będą obchodzone uroczystości, ale chcemy, aby te uroczystości miały wymiar nie tylko radomski, nie tylko lokalny, ale wymiar ogólnopolski. Procedura senacka przewiduje, że stosownie wcześniej należy złożyć projekty uchwał, projekty harmonogramów obchodów tego roku i my to właśnie uczyniliśmy. W tej uchwale oddajemy cześć i hołd wszystkim tym, którzy w czerwcu 76 roku walczyli z reżimem komunistycznym. Wszystkim tym, którzy przechodzili ścieżki zdrowia, ale oddajemy cześć i hołd wszystkim mieszkańcom Radomia i ziemi radomskiej, bo przecież ta ziemia przez komunistów była upodlona, była uciemiężona przez kolejne dziesięciolecia. I chcemy, aby ten rok 2026 był nie tylko rokiem symbolicznym, ale takim także rokiem, kiedy będziemy przypominać o tych wydarzeniach, kiedy będziemy mówić o tym, że gdyby nie wydarzenia w czerwcu 76 roku, nie byłoby Solidarności, nie byłoby 89 roku, nie byłoby wolności i demokratycznej Rzeczpospolitej.
1: Przypomnijmy, 25 czerwca 1976 roku w wielu zakładach pracy w Polsce wybuchły strajki i demonstracje wywołane zapowiedzianą dzień wcześniej przez rząd drastyczną podwyżką cen żywności. Do największych wystąpień robotniczych doszło właśnie w Radomiu, ale także w Ursusie i Płocku. Społeczne protesty brutalnie stłumiła milicja i Służba Bezpieczeństwa. W całym kraju aresztowano około 2,5 tysiąca osób.
3: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM. Vox FM Radom. Vox FM Radom. Hitów. Grójcu na 106,4.
4: Reklama.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Myślałam, że organizacja chrzcin będzie dużo prostsza.
12: Też tak miałam. Dlatego wybraliśmy Nihil Novi. Zero stresu.
11: Zero stresu? Jak to?
12: Pomogli ze wszystkim. Menu, szczegóły. Ja mogłam być po prostu z rodziną.
11: Czyli było aż tak dobrze.
12: Termin na rączek zarezerwowałam chwilę po chrzcinach.
11: Nihil Novi. Organizujemy chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Zarezerwuj swój termin. Nihil Novi, Radom, Rynek 3. Więcej na hotelnihilnowi.pl.
13: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności WORD Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce! W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek Szkolenia Kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
14: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
15: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
16: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Czy można powtórzyć pytanie?
16: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Tak.
16: Brawo!
18: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Reklama.
3: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
1: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. warsztaty dla małych i dużych, wystawy sztuki nieprofesjonalnej i ludowej. To wszystko ma znaleźć się w willi przy ulicy Okulickiego. Muzeum imienia Jacka Malczewskiego uzyskało 11 milionów z unijnej kasy na remont budynku. Dodatkowo 6 milionów ma pochodzić z budżetu województwa mazowieckiego. Jak mówi Katarzyna Jędrzejczyk z Muzeum imienia Jacka Malczewskiego, w wyremontowanym budynku będzie można oglądać wystawy.
20: W ramach projektu będziemy realizować bardzo bogaty program kulturalno-edukacyjny, ale może na początku parę słów, dlaczego właśnie sztuka nieprofesjonalna i kultura ludowa. Mamy jedną z najlepszych i najważniejszych kolekcji sztuki nieprofesjonalnej w naszych zbiorach muzealnych. Należy ona, w tej kolekcji znajdują się najważniejsze nazwiska przedstawicieli artystów nieprofesjonalnych. Mamy pracę Teofila Ociepki, mamy pracę Nikifora, Katarzyny Gawłowej czy Edmunda Monsiela. Oczywiście też nie zapominamy o tych naszym radomskim artyście bardzo ważnym, Jerzym Kutkowskim, którego pracę posiadamy w naszych zbiorach muzealnych. Druga kolekcja, która będzie na pewno pokazywana w nowym budynku, to kolekcja sztuki ludowej, której początki sięgają właściwie nie od niedawna, bo 2013 roku, ale ta kolekcja za to skupia się przede wszystkim, koncentruje się na garncarstwie regionu radomskiego, a także na rzeźbie ludowej. Tak więc kolekcja jest jakby takim tutaj taką najważniejszym elementem do stworzenia całej tej oferty kulturalnej dla mieszkańców Radomia oraz całego regionu radomskiego. Co będziemy tutaj dla Państwa mogli przygotować w ramach naszego projektu? To będą przede wszystkim również wystawy. Planujemy rocznie około 3 wystawy dotyczące sztuki nieprofesjonalnej i sztuki właśnie ludowej. Będą to wystawy poświęcone takim sylwetkom jak właśnie Jerzy Kutkowski czy właśnie Edmund Monsiel, Jan Nowak czy Nikifor. No i oczywiście też chcemy tutaj też pokazać taką monograficzną wystawę Jerzego Kutkowskiego. Będziemy również pokazywać pracę artystów, twórców z mniejszości narodowych i też lokalnych środowisk artystycznych, tak zwanych artystów młodego pokolenia, tak poniżej 18 roku życia. Drugim takim ważnym elementem naszego projektu będą warsztaty. Będzie to bardzo dość spora oferta warsztatowo-edukacyjna. Będą to warsztaty skierowane do dzieci, do młodzieży, do seniorów, do osób wykluczonych, a także osób, które są ograniczone czasowo, czyli do osób, które pracują w godzinach porannych, nie mogą korzystać z obecnej naszej oferty kulturalno-edukacyjnej, warsztatowej. Więc postanowiliśmy, że muzeum to również będzie, znaczy ta część naszego muzeum będzie czynna w godzinach popołudniowych i będziemy organizować specjalne warsztaty dla mieszkańców. I chciałam tutaj zaznaczyć, że wszystkie warsztaty będą prowadzone przez takich wykwalifikowanych edukatorów artystycznych. Będą również warsztaty prowadzone przez twórców ludowych, a także arteterapeutów. Tak jak już pani Marzena Barwicka wspomniała, będą również to zajęcia online. I tutaj takim ważnym elementem naszego projektu będzie współpraca z partnerami. Z partnerami zewnętrznymi. Tutaj podpisaliśmy już takie wstępne umowy z naszym Liceum Sztuk Plastycznych imienia Józefa Branta. Będziemy współpracować z kołami gospodyń wiejskich, a także z Domem Kultury w Skaryszewie. W ramach właśnie projektu nawiązaliśmy też współpracę z partnerem zagranicznym. Tutaj jest taką bardzo ważną galerią Art Brut z Brna, z którą to zamierzamy zorganizować na samym początku projektu zamierzamy zorganizować konferencję, międzynarodową konferencję naukową sztuki nieprofesjonalnej, a także chcemy robić tutaj w Radomiu takie triennale sztuki nieprofesjonalnej, więc na wzór właśnie Insita, która odbywała się w Bratysławie. Mam nadzieję, że wszystko tak mniej więcej nakreśliłam Państwu, co będzie. No, jest szereg naprawdę bardzo ciekawych działań i no, chcielibyśmy, żebyście Państwo i wszyscy mieszkańcy właśnie regionu radomskiego włączyli się w te nasze działania.
0: Czy w Radomiu po szynach będą jeździć tramwaje? Takie pytanie zadaje sobie wielu. Ich zdaniem trzeba sięgnąć po pieniądze z programu Polska Wschodnia, by zrewolucjonizować transport publiczny w Radomiu. Czy po Radomiu będą jeździć tramwaje? O tym Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Łukaszem Zaborowskim, prezesem Radomskiego Towarzystwa Naukowego i ekspertem Instytutu Sobieskiego.
21: Okiem eksperta, czy w Radomiu taki tramwaj jest potrzebny?
22: Potrzebny to jest takie słowo może nie do końca tutaj adekwatne, dlatego że to należy rozważać w kategorii z jednej strony konieczności, a z drugiej strony celowości. Jeśli chodzi o konieczność, to w mieście wielkości Radomia nie ma konieczności wykorzystywania szynowego transportu publicznego. Z powodzeniem możemy się zadowolić autobusami. Jesteśmy w stanie dobrze rozwiązać transport publiczny za pomocą autobusów. Natomiast tramwaj jest dużo lepszym środkiem transportu i jest zalecanym dla tej wielkości miast. Jesteśmy już na tyle dużym miastem, że zastosowanie transportu szynowego właśnie w postaci tramwaju, jakkolwiek niekonieczne, jest właśnie celowe, ponieważ zastosowanie takiego środka transportu szynowego, tramwaju, który jest środkiem w skali naszego miasta innowacyjnym, skoro takiego czegoś dotychczas nie mamy, jest po prostu bardzo korzystne dla miasta, nie tylko z punktu widzenia samej obsługi transportowej, ale też z punktu widzenia urbanistyki i różnych innych korzyści, takich można powiedzieć pobocznych, ale w zasadzie może nawet nie pobocznych, tylko właśnie kluczowych, jeśli chodzi o tego rodzaju inwestycje.
21: Pomysł nie jest nowy, bo już w latach 80. profesor Michał Kreska opracował taką linię. Pan profesor już nie żyje, ale ja miałem okazję z nim rozmawiać, więc tutaj była taka trasa, która miałaby prowadzić między innymi z północy do centrum miasta.
22: Tak, profesor Kreskraus zaprojektował sieć tramwajową, nie tylko jedną trasę, ale sieć tramwajową. Oczywiście to były projekty robione w latach właśnie 80. czy nawet może jeszcze 70., kiedy trochę inaczej jeszcze wtedy planowano linie tramwajowe. I obecnie, gdybyśmy mieli wprowadzać tramwaj, to na pewno te linie powinny przebiegać nieco inaczej. Chociaż oczywiście te główne generatory ruchu, jeśli chodzi o osiedla mieszkaniowe, no to układ tutaj jest stały i rzeczywiście ten kierunek północ-południe jako podstawowy, a ten dodatkowy południowy zachód, północny wschód, czyli tak jakby Gołębiów południe, to te kierunki pozostają. Zresztą to widzimy po tym, gdzie jeżdżą najbardziej obciążone linie autobusowe.
21: Skąd wziąć na to pieniądze? Bo na pewno to jest kosztowne. Nasi słuchacze tak sobie myślą, trzeba by budować tory, trzeba by kupić składy, trzeba zbudować jakieś miejsce, gdzie te składy będą trzymane, czyli jakąś zajezdnię tramwajową. Skąd wziąć na to pieniądze?
22: Najpierw zacznijmy od tego, że mowa o tym, że to są takie gigantyczne pieniądze, jest trochę przesadzona. Dlatego, że koszty budowy jednej pierwszej linii tramwajowej wraz z taborem, zajezdnią i tymi wszystkimi tam urządzeniami towarzyszącymi, no, szacuje się na kilkaset milionów złotych. I to się realizuje przez dobre kilka lat. Więc na rok wychodzi prawdopodobnie średnio poniżej nawet 100 milionów. To są pieniądze, które miasto Radom bez mrugnięcia okiem co roku wydaje na układ drogowy swój. I jakoś nikt nie płacze, że to są takie ogromne pieniądze. Więc pierwszy mit, tak, że to są tak ogromne pieniądze. Druga rzecz jest taka, że rzeczywiście jeśli chodzi o takie inwestycje w transport publiczny, a w szczególności w szynowy i elektryczny transport publiczny, to są i prawdopodobnie nadal będą dość szerokie możliwości finansowania zewnętrznego. I jak uczy przykład Olsztyna, który ostatnio wprowadził jako jedyne miasto w Polsce nowy system tramwajowy, takie rzeczy się finansuje w granicach 80 czy może nawet więcej procent z pieniędzy zewnętrznych. Więc z punktu widzenia miasta to są wręcz drobne pieniądze na wkład własny, który trzeba mieć. Źródła są oczywiście w postaci funduszy unijnych, na przykład Funduszu Polski Wschodniej, w którym nareszcie jesteśmy. I w tym Funduszu Polski Wschodniej są nawet przewidziane pieniądze dla Radomia, specjalnie jakby, że tylko Radom może z nich skorzystać. Co więcej, no oczywiście możemy się domagać też od rządu finansowania z innych źródeł, choćby pod powodem tego, że inne miasta leżące funkcjonalnie rzecz biorąc w Polsce Wschodniej, czyli no, nie bardziej zdegradowane niż Radom, z takich dodatkowych funduszy mogły korzystać przez ostatnie 20 lat, a Radom był ich pozbawiony. Więc tutaj na pewno, jeżeli byśmy chcieli taką inwestycję wykonywać, to po pierwsze, nie są to aż tak gigantyczne pieniądze, po drugie, na pewno są źródła zewnętrzne, z których można by skorzystać.
21: Od czego zaczyna się w ogóle tak dużą i tak skomplikowaną inwestycję? Od czego by trzeba było zacząć? Co władze miasta musiałyby zrobić? Jakie są kolejne kroki, jeżeli chodzi o uruchomienie takiej linii tramwajowej?
22: Tutaj bym znowu nie przesadzał z jakąś taką strasznym skomplikowaniem tej inwestycji. Oczywiście jest to inwestycja dość żmudna i długa, wymagająca no, jakiegoś takiego wysiłku, powiedzmy, i intelektualnego, i finansowego, i organizacyjnego ze strony miasta. Natomiast, co warto podkreślić w przypadku tramwaju, że no, nie jest to inwestycja szczególnie trudna w tym wymiarze, że to jest inwestycja klasyczna, którą po prostu regularnie podejmują miasta w Polsce. Ja wymieniłem tylko Olsztyn, ale Olsztyn tworzył nową linię, tak? Ale inne miasta budują nowe linie tramwajowe, więc nie jest to żadna jakaś taka kosmiczna technologia, żeby trzeba było się jakoś strasznie martwić tym, czy my to sobie damy radę, ponieważ no, to jest inwestycja standardowa, można powiedzieć, tak? Długotrwała, ale standardowa. Więc nie jest aż tak trudna. Co należy zrobić? Oczywiście należy zacząć od koncepcji urbanistycznej, czyli koncepcji przebiegu takich linii, następnie robić studium, czy też studia wykonalności, gdzie już analizujemy faktycznie techniczne i urbanistyczne możliwości przeprowadzenia linii w takim, a nie innym przebiegu. No a później normalnie ogłasza się przetargi na wykonanie i infrastruktury tej w przestrzeni miejskiej i zakup taboru, czy wybudowanie zajezdni, czy podstacji trakcyjnych. Nie są to strasznie trudne rzeczy.
0: Zmieści się w każdym portfelu, a może uratować życie. Krewkarta to dokument, na którym podana jest grupa krwi jej właściciela. Może ją wyrobić każdy. Wystarczy przeprowadzić 2 badania grupy krwi, żeby pomiar był wiarygodny. O korzyściach, jakie daje krewkarta, mówi Brygida Beck z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.
2: Na podstawie tej krewkarty lekarz nie musi już przed na przykład toczeniem krwi oznaczać grupy krwi. Jest to szczególnie ważne w takich drastycznych momentach, kiedy następuje gwałtowny upust krwi, czyli przy wypadkach na przykład komunikacyjnych.
0: W Radomiu krewkartę można wyrobić w laboratorium Szpitala na Józefowie oraz Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Powstała w XIV wieku, jednak z polecenia Austriaków została rozebrana na początku XVIII wieku. Na skrzyżowaniu ówczesnej ulicy Wałowej i Krakowskiej znajdowała się Brama Krakowska. Jaką pełniła funkcję i co znajduje się teraz w tym miejscu? O tym opowiada Paweł Puton, pracownik Radomskiej Resursy Obywatelskiej.
5: Obiekty, które swego czasu opisałem do Retropedii Radomia, czyli takiej internetowej encyklopedii, gdzie można dowiedzieć się czegoś o poszczególnych obiektach z terenu naszego miasta, myślę, że są na tyle ciekawe i czasami mało znane, że warto właśnie zgłębić ich historię, dowiedzieć się czegoś więcej o czymś, o jakimś obiekcie, bo obok którego często zdarza nam się codziennie czasami przechodzić i nie zwracamy na to uwagi albo nie mamy czasu właśnie, żeby dowiedzieć się takich szczegółów. Temu właśnie służy Retropedia Radomia, prowadzona przez Resursę Obecnie. A przypomnę, jeden ze zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego sprzed kilku już lat. Także zatrzymujemy się na temacie rogatek miejskich i Bramy Krakowskiej. Te obiekty wbrew pozorom mają wiele wspólnego, ponieważ tak naprawdę rogatki pełniły w zasadzie, oczywiście historycznie, podobną funkcję do tego, jakie kiedyś miały bramy miejskie. Bramy miejskie w czasach średniowiecza i później też nowożytnych były takim, można powiedzieć, jednym konkretnym wejściem, które pozwalało dostać się na teren miasta. Przypomnijmy, połowa XIV wieku, Radom jest lokowany jako miasto na prawach magdeburskich, w takim typowym stylu, można powiedzieć, średniowiecznym, czyli teren obwiedziony murami miejskimi, na środku wytyczony plac rynku, szachownicowa sieć ulic i właśnie te bramy miejskie w linii murów, które pozwalały tylko i wyłącznie przez nie dostać się na teren miasta. Później podobną funkcję pełniły rogatki, gdy to miasto już się rozrosło. Mamy wiek XIX, czyli taki już duży rozkwit miasta. Oczywiście nie dało się go całego obmurować takimi murami miejskimi, no byłaby to wielka inwestycja na pewno, więc wymyślono coś innego. Wytyczono kilka głównych ulic, którymi można było wjechać do miasta i przy tych właśnie ulicach wybudowano takie rogatki, a pozostałe tereny jakby wykopano rów, usypano niewielki wał i do miasta można było dostać się tylko właśnie poprzez te główne ulice, przejeżdżając przez rogatkę i oczywiście opłacając taką daninę wjazdową do naszego miasta, często opłatę celną, jeżeli jakieś towary przewoziliśmy. Zatrzymajmy się może na początek na reliktach tak naprawdę Bramy Krakowskiej. Możemy je oglądać od strony ulicy Wałowej w ciągu właśnie zachowanych murów miejskich Radomia. To są tyły dzisiejszego muzeum imienia Jacka Malczewskiego. No tak naprawdę fragment fundamentów i jedna ściana wkomponowana w obiekty dawnego Kolegium PR-ów. Tyle zostało z Bramy Krakowskiej w Radomiu, ale myślę, że są to bardzo malownicze ruiny, przypominające też w taki symboliczny sposób niegdysiejszą świetność Radomia, jego średniowieczny wygląd. Jak można sobie wyobrazić, jak to miasto kiedyś wyglądało w czasach średniowiecznych, czy później też nowożytnych. Co o Bramie Krakowskiej można powiedzieć? No na pewno przez okres swego istnienia posiadała, czy nazywana była w różne sposoby. Nazywano ją to, czy to właśnie Bramą Krakowską, czy czasami Starokrakowską. Była też nazywana Bramą Iłżecką. Te dwie oczywiście nazwy nawiązują do kierunku szlaków, z których można było dostać się tutaj przez tą bramę do miasta, czyli te drogi główne, wylotowe w stronę pierwotnej stolicy Królestwa Polskiego, czyli Krakowa, czy bliżej tutaj do Iłży po tej trasie, ale w pewnym okresie brama nazywana była też Pijarską, a to wiązało się już z późniejszymi czasami, kiedy w tym kompleksie zabudowań, który stoi obok bramy, znalazł się klasztor Pijarów właśnie. Oczywiście wiemy, że ta brama i cały system fortyfikacji to była inwestycja królewska ostatniego monarchy Polski z dynastii Piastów, czyli Kazimierza III Wielkiego. Przypomnę, mniej więcej połowa XIV wieku, przyjmuje się, że około 1360 roku ta brama krakowska i te mury miejskie też okalające Radom mogły już stać. No najpóźniej w tych latach 60. XIV wieku były wzniesione. No mają już solidnie ponad 660 lat, można powiedzieć. Ale oczywiście bramie nie było dane dożyć tego wieku, ponieważ mniej więcej 200 lat temu, na początku XIX wieku, została ona rozebrana z polecenia ówczesnych władz austriackich. Czas pierwszego zaboru austriackiego w tym znaczeniu, że Austriacy dwukrotnie w historii zajmowali Radom. Pierwszy raz właśnie po rozbiorach Polski na przełomie XVIII i XIX wieku i później już w trakcie I wojny światowej. Także początek XIX wieku to jest ten okres, kiedy brama zostaje rozebrana. Nad takim faktem mocno ubolewał jeden ze znanych polskich pisarzy, Julian Ursyn Niemcewicz, który kilka lat tak naprawdę po rozebraniu tej bramy w 1820 roku odwiedził nasze miasto. Bardzo ciekawą relację zostawił w swoich opisach historycznych tych podróży, które wtedy odbywał. No, ubolewał nad tym, że co prawda Austriacy, zaborcy zaczęli tę rozbiórkę, ale tak naprawdę Polacy ją dokończyli i to było dla niego niezrozumiałe, że nie szanujemy tych pamiątek historycznych, że ta świetność za czasów ostatniego króla właśnie, który, jak wiemy, zastał Polskę drewnianą, zostawił murowaną, no nie ma tego śladu praktycznie żadnego po tych jego inwestycjach, po tej świetności miasta z dawnych lat. Te mury tak naprawdę po rozbiórce około 150 lat gdzieś tam przeleżały przysypane trochę ziemią, budynek pijarski, ściana zatynkowana i dopiero w latach 60.

0: nie doszło do realizacji tego i ten oryginalny relikt możemy dzisiaj oglądać. Tej właśnie bramy krakowskiej, przypominającej, że Radom ma długą i bogatą historię. Miasto kazimierzowskie sięga średniowiecza i wiele takich cennych, czasami niezauważanych pamiątek, zabytków można na nim spotkać.
1: Jeszcze tak właśnie wtrącając a propos tego, że Radom ma bardzo bogatą historię, skąd się wzięła w ogóle nazwa naszego miasta?
0: Co do nazwy, też jest oczywiście kilka różnych hipotez. Ja skłaniam się ku tej, że tak naprawdę Radom jest nazwą taką pochodzącą od imienia być może Radoma czy Radomira, takiego jednego z pierwszych wodzów słowiańskich, którzy tutaj osiedli nad Mleczną, mniej więcej w okolicach późniejszego grodziska Piotrówka. Zresztą co ciekawe, niewykluczone, że ten wódz słowiański tak naprawdę był Czechem, a nie Polakiem. Był zresztą, tak jak i w Krakowie, ta historia tutaj słowiańsko-polsko-czeska gdzieś się miesza. Tak, takie jest moje zdanie. Oczywiście niektórzy uważają, jest taka legenda też wręcz, że to właśnie król Kazimierz Wielki miał powiedzieć, że rad wam dam prawa, czy rad dom tutaj zostanę. I ten Radom, właśnie połączenie tych słów, czy skrót tego sformułowania dał nazwę. Ale oczywiście jest to tylko legenda, ponieważ pierwsza pisana wzmianka wymieniająca nazwę miasta Radomia pochodzi z połowy XII wieku z bulli papieskiej, więc miasto ma bardzo długą i bogatą historię, na pewno sięgającą jeszcze czasów przedchrześcijańskich, tak naprawdę sprzed przyjęcia chrztu przez Polskę. O czym przekonały chociażby badania archeologiczne ostatnie wokół Piotrówki, gdzie odkryto studnię, do której użyto drewna ściętego w 888 roku, więc taka też symboliczna data, niemalże wiek przed chrztem Polski.
2: Arboretum w Marculach to niezwykłe miejsce oddalone od Radomia o około 30 km. Oprócz relaksu, jaki czeka na odwiedzających to miejsce, można podejrzeć także kolekcję ponad 2,5 tysiąca różnych gatunków roślin. Warto odwiedzić to miejsce o każdej porze roku, mówi Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
3: W Marculach, niedaleko Radomia, znajduje się świetne miejsce do tego, by odwiedzić je. Jest to ogród botaniczny, arboretum i centrum edukacji przyrodniczej. Jest to miejsce niezwykłe, bo mamy w Polsce 42 ogrody botaniczne, z czego 6 jest prowadzonych przez Lasy Państwowe i właśnie ten jeden z 6 znajduje się tutaj w Marculach. Niewiele jest również w województwie mazowieckim ogrodów botanicznych, także mamy szczęście, że tak blisko możemy oglądać różne rośliny, bo w ogrodzie botanicznym w Marculach znajduje się kolekcja 2,5 tysiąca roślin, które reprezentują prawie 1000 gatunków odmian kultywarów występujących w strefie klimatu naszego umiarkowanego. I warto zobaczyć te rośliny, szczególnie wtedy, kiedy kwitną różne kolekcje. W tej chwili można oglądać na przykład różę błotną i cyprysik błotny. Rosną one nad oczkami wodnymi, których kilka znajduje się w arboretum. Możemy tam zachwycić się roślinami, które kwitną ziołami, bo jest tam też kolekcja ziół, jeżówek. Oczywiście niezwykły ogród jest szczególnie wiosną, kiedy kwitną na przykład różaneczniki, ale o każdej porze roku polecamy to miejsce. Jest to też miejsce, gdzie co roku organizowany jest piknik, takie wydarzenie turystyczne wspólnie z różnymi organizacjami, wspólnie z miastem. Rzeczywiście Marcule położone są niedaleko Iłży, niedaleko Starachowic, z drugiej strony Wąchocka. Jest taki wspólny profil na Facebooku, który dotyczy tych miejsc i warto go polubić. Nazywa się W nurcie przyrody i historii i te wszystkie różne organizacje turystyczne, instytucje, muzea, Muzeum Starachowickie publikują tam informacje, można zobaczyć, co się dzieje. Warto też odwiedzić Arboretum Marculskie ze względu na to, że jest tam zagroda dla zwierząt. Można zobaczyć i zwierzęta gospodarskie, i zwierzęta dzikie, które są pod opieką miejscowego tutaj koła łowieckiego, z którym nadleśnictwo współpracuje. I rzeczywiście jest bardzo ciekawie o każdej porze roku.
4: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro.
7: Emocje rosną.
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3900.

0: 999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze Mundialu. Katar-Szwajcaria, Brazylia-Maroko, Haiti-Szkocja, Australia-Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4.

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Zamiast obietnic bez pokrycia wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak Twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%. RRSO 0%. Odwiedź salon drzwi radom.pl Rupcuk, podłogi drzwi montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze Mundialu. Katar-Szwajcaria, Brazylia-Maroko, Haiti-Szkocja, Australia-Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
5: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
6: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
7: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow! Ale okazja!
8: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Reklama.
11: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom.
12: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. 23 mandaty za spalanie śmieci w piecach wystawiła Radomska Straż Miejska w tym sezonie grzewczym. Funkcjonariusze przeprowadzili 250 kontroli, a więc o 100 mniej niż w poprzednim sezonie. Straż Miejska do kontroli wykorzystuje drona i może wchodzić do domów i sprawdzić, co ląduje w piecach. Jak mówi Grzegorz Sambor z Radomskiej Straży Miejskiej, głównie spalane są resztki mebli.
13: Tak jak Państwo wiecie, Straż Miejska regularnie z nastaniem sezonu grzewczego i nie tylko kontroluje nasze domy, nasze mieszkania, ogólnie stan powietrza na terenie naszego miasta pod kątem spalania niewłaściwych paliw. I rzeczywiście w sezonie 2023-2024, mimo tego, że on się nie skończył, wiadomo, jest koniec marca, już ta pogoda jest coraz bardziej wiosenna, ale liczymy, że jeszcze kilka dni mroźnych się trafi, szczególnie rankiem i na pewno mieszkańcy będą opalać. Tych kontroli do Straży Miejskiej w tym sezonie wpłynęło niewiele ponad 250. Jest to około 100 kontroli mniej niż w zeszłym roku, ale chyba jest to spowodowane tym, że rzeczywiście ta zima tego roku jest łagodniejsza i dużo cieplej niż w zeszłym roku było. Niemniej jednak ujawniono szereg nieprawidłowości podczas takich kontroli, które zakończyły się albo wnioskami do sądu, albo też w postępowaniu mandatowym. Zauważalna jest zdecydowana poprawa jakości powietrza, zdecydowanie mniej nieprawidłowości porównując lata ubiegłe, czy 2021-2022, czy nawet 2023 jak do siebie porównamy. To rzeczywiście te wyniki w 23 nie wychodzą tak źle w tym sezonie naszym grzewczym. 23 mandaty i dużo i mało. Pewnie, że chcielibyśmy, żeby tych mandatów w ogóle nie było. Natomiast gdzieś jeszcze nieprawidłowości się trafiają. Najczęściej spalane Są to elementy drewniane, lakieropochodne, elementy starych mebli. Gdzieś ktoś robił remont w domu, nie wiedział, co ze zużytymi meblami zrobić, nie chciał oddać na PSZOK, co powinien zrobić. Gdzieś te elementy znalazły się w piecach, ale marginalnym było to, że były to mieszkania prywatne. W większości te postępowania mandatowe zakończone przez strażników miejskich dotyczyły firm. I tutaj nie chcę wymieniać, bo to nie na tym rzecz polega, aczkolwiek każdy będzie chciał wiedzieć, kto był tym trucicielem, ale zdarza się, że firmy opalają niewłaściwym opałem. Oprócz tego właściwego znajdują się również elementy drewniane, lakierowane. Oprócz tego znajdują się jakieś resztki z odpadów drewnianych przede wszystkim.
10: Najwyższy mandat, jaki możecie Państwo nałożyć, to
13: 500 zł, tylko i wyłącznie. No niestety ustawodawca nie przewidział innych kar. No oczywiście może to być wniosek do sądu, ale tutaj nie mamy pewności, czekamy na niektóre rozstrzygnięcia i nie mamy pewności, że sąd będzie bardziej surowy. Z doświadczeń, które mamy do tej pory, oczywiście sąd jest niezawisły, on ocenia każdą sytuację indywidualnie, tak jak zresztą i strażnicy. No i te kary nie były wyższe niż to, co my nakładaliśmy.
12: Wiosna z kolei to okres, kiedy Straż Miejska kontroluje stan czystości na posesjach.
13: To jest bardzo trudny temat i to jest temat, który zaprząta naszą głowę od wielu, wielu lat. No niestety wśród nas są jeszcze, kolokwialnie mówiąc, śmieciarze, którzy za nic mają to, jak wygląda teren wokół nas, że żyjemy wspólnie w tym bałaganie. Oczywiście są tacy, którzy są nawet zbyt pedantycznie czyści, ale tutaj złoty środek by był najlepszy. Nie wyrzucamy śmieci w miejsca niedozwolone, a to się jeszcze zdarza, stąd wszystkie fotopułapki, które posiadamy, są zainstalowane w takich miejscach, gdzie przypuszczalnie podejrzewamy, że w tych miejscach mogą być wyrzucane odpady. Mieszkańcy doskonale o tym wiedzą, więc te miejsca jak do tej pory są czyste i całe szczęście, tak? Po jakimś czasie na pewno te pułapki będą przenoszone w kolejne następne miejsca, ale inny problem, który nam się pojawił na terenie miasta i to właściwie bardziej dotyczy spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, to jest to, że inne osoby niezamieszkałe w naszej wspólnocie, w naszej spółdzielni podrzucają do naszych kontenerów odpady. My za to wszystko musimy płacić. Mówię o mieszkańcach spółdzielni. Wiem, że spółdzielni montują sobie kamery też. Do nas zgłaszane są takie sytuacje, ustne zawiadomienia lub pisemne zawiadomienia o popełnionym wykroczeniu z jednoczesnym żądaniem ścigania. My przyjmujemy takie zgłoszenia, prowadzimy postępowania i dyscyplinujemy osoby, które to robiły. Bardzo często odbywa się to z samochodów. Są przywożone wory ze śmieciami, są przywożone opony. Musimy wiedzieć, że wszystkie takie elementy, jeśli ktoś jest mieszkańcem Radomia, może spokojnie oddać na PSZOK. PSZOK jest, z tego co wiem, czynny od godziny 10. Jeśli jest kolejka, to ona w miarę sprawnie się porusza, ale mamy wtedy czyste sumienie i satysfakcję z tego, że nie wyrzuciliśmy tego do kontenerów, nie wyrzuciliśmy tego obok śmietników, tylko oddaliśmy profesjonalnej firmie do utylizacji. Ta świadomość musi w nas za każdym razem wzrastać, bo widzimy, że dzieje się w dobrą stronę. Natomiast gdzieś jeszcze w tym naszym społeczeństwie żyją takie osoby, które nie zwracają na to żadnej uwagi.
12: Jak pomóc osobie poszkodowanej w wypadku? Co zrobić w przypadku zakrztuszenia? O pierwszej pomocy przedmedycznej mówi radomski ratownik Mariusz Wielocha.
14: Tutaj chodzi nam o to, by właśnie w tym pierwszym kontakcie z tą osobą poszkodowaną po prostu zachować się jak najbardziej właściwie. Czyli musimy pamiętać o kilku takich kardynalnych sprawach, jak chociażby wykręcenie odpowiedniego numeru alarmowego, o tym, by sprawdzić, czy ta osoba jest osobą przyjemną, przytomną, czy oddycha, czy nie oddycha. Musimy to wszystko wiedzieć, zanim przystąpimy do jakichkolwiek czynności, żeby móc później zaalarmować odpowiednie służby i móc w miarę taki rzetelny sposób przekazać to, co się podziało z tą osobą. Kiedy mamy w ogóle brać udział w udzielaniu tej pomocy tej drugiej osobie, musimy pamiętać przede wszystkim o bezpieczeństwie własnym, bo musimy o tym pamiętać, że nasze bezpieczeństwo jest tym priorytetem. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli nam coś się stanie, to mało tego, że my nie zaczniemy udzielać tej pomocy, to jeszcze za chwilę to my będziemy tej pomocy sami potrzebować. Jeśli chodzi o te takie wypadki komunikacyjne, kolizje, trzeba pamiętać, że jak już jesteśmy pewni, że jesteśmy bezpieczni, należy wyłączyć kluczyk ze stacyjki, by zminimalizować ewentualny jakiś tam samozapłon. Musimy też pamiętać o tym, by w odpowiedni sposób podchodzić do poszkodowanego, że nie należy podchodzić do niego chociażby z boku samochodu, dlatego że ponad 90% urazów komunikacyjnych są to urazy dotyczące górnego odcinka kręgosłupa. I wiadomo, że ta osoba mimo woli odwróci tą głowę w naszą stronę i w ten sposób może pogłębić powstały już wcześniej uraz. Dlatego musimy pamiętać, że należy podejść od czoła samochodu, głośno, wyraźnie powiedzieć, że ta osoba ma siedzieć tak jak siedzi, nie poruszać się i wtedy możemy spokojnie podejść i dalej zacząć udzielać tej pomocy.
15: Czyli najpierw sprawdzamy, czy osoba poszkodowana jest przytomna?
14: Dokładnie, sprawdzamy, czy jest przytomna. No wiadomo, że jeśli jest to osoba, która mówi do nas, która z nami rozmawia, jest osobą przytomną. Jeżeli nie ma, że tak powiem, takich oznak, jest to osoba, która jest nieprzytomną osobą, ale widzimy, że oddycha, to też nasze postępowanie będzie troszeczkę inne. Doszło do nagłego zatrzymania krążenia, no to będziemy musieli tutaj wdrożyć całą procedurę związaną z resuscytacją krążeniowo-oddechową. Robimy to w ten sposób, że wykonujemy 30 uciśnięć klatki piersiowej na głębokość co najmniej 5 cm, nie więcej jak 6 cm i z częstotliwością co najmniej 100 uciśnięć, nie więcej jak 100 uciśnięć na minutę. Jeżeli mamy opory co do kontaktu z takiego fizycznego z tą osobą poszkodowaną, czyli nie chcemy mieć kontaktu z plufociną czy z wydzieliną jakąś krwawą, możemy wtedy odstąpić od wykonania tych dwóch wdechów ratowniczych, ale musimy pamiętać o tym, że musimy zapewnić cały czas właściwą perfuzję krwi, czyli musimy bez przerwy wtedy tą klatkę piersiową ugniatać.
15: Wiele osób boi się udzielać pierwszej pomocy, myśląc, że może zrobić krzywdę. Czy słusznie?
14: Absolutnie nie powinniśmy się tego bać. Musimy pamiętać o tym, że osoba będąca w takim stanie, czyli osoba, której nagle przestaje bić serce i już nic gorszego nie może jej spotkać, to od nas wtedy zależy, czy w ogóle zwiększymy szansę na powrót do zdrowia i po prostu przeżycie tej osoby. To my w tym momencie w naszych rękach jest ta szansa tej drugiej osoby. Dlatego nie powinniśmy się bać i naprawdę to jest nic strasznego. A poza tym powinniśmy zawsze mieć gdzieś z tyłu głowy taką, że tak powiem, informację, że tak naprawdę i kogoś z naszych bliskich, tak samo i nas może taka sytuacja spotkać i zadać sobie pytanie, czy chcielibyśmy, żeby ktokolwiek nam pomógł. Znaczy właśnie ten strach i ta obawa, myślę, że bierze się zawsze z tego, że uszkodzimy tą osobę, że zrobimy coś nie tak, ale jeszcze raz powtarzam, nic gorszego tej osobie nie może się stać. Dlatego my musimy podejmować akcje ratunkowe w takim wypadku, dlatego że no, naprawdę zwiększamy szansę na dojście do zdrowia, a być może nawet walczymy o życie tej osoby. Dlatego zawsze musimy, no, że tak powiem, brać ten ciężar odpowiedzialności na siebie i nie możemy się bać, nie możemy stać z boku, bo po prostu, no tak jak mówiłem, my też możemy kiedyś znaleźć się w takiej sytuacji. Ja myślę, że teraz jest coraz większa świadomość naszego społeczeństwa i coraz więcej ludzi ma to pojęcie o udzielaniu tej pierwszej pomocy. Wie, jak się zachować. Fajnie, że też masa dzieciaków do tego się garnie. Myślę, że to coraz lepiej wygląda i naprawdę nie ma się czego obawiać. Trzeba po prostu za każdym razem zatrzymywać się, pytać przede wszystkim, czy ktoś potrzebuje pomocy, po to, by móc po prostu oddzielić osoby, które potrzebują faktycznie tej pomocy, a które tej pomocy tak naprawdę nie zawsze potrzebują.
15: W stresie wiele osób zapomina wielu rzeczy podczas wzywania pogotowia do osoby poszkodowanej. O czym trzeba pamiętać, dzwoniąc pod numer alarmowy? alarmowe?
14: Bardzo prosto, tak, bardzo prosto. No musimy zacząć od tego, że musimy wybrać ten numer. Wiadomo, że na nami będą targały emocje, ale musimy pamiętać o tym, że musimy przekazać, gdzie doszło do zdarzenia, co się stało, ile osób jest poszkodowanych, bo od tego zależy, czy dyspozytor zadysponuje jeden zespół ratownictwa medycznego, czy dwa zespoły, może więcej. I poza tym musimy pamiętać o bardzo ważnej rzeczy. Nie możemy jako pierwsi odkładać słuchawki. To dyspozytor medyczny będzie decydował o tym, czy kończy z nami rozmowę, czy nie, bo on w każdej chwili służy nam swoim doświadczeniem i swoimi radami. Tak naprawdę musimy pamiętać o tym, że bez znaczenia, czy to dotyczy jakieś nagłe zdarzenie nas samych, czy kogoś z naszych bliskich, musimy zawsze mieć tą tak zwaną zimną głowę. Musimy wyciągnąć ten telefon, zadzwonić, zacząć udzielać tej pomocy. Musimy starać się robić wszystko krok po kroku, systematycznie, po to, by przyczynić się w jak najlepszym i największym takim procencie do skutecznego wyeliminowania tego, co spowodowało tą niedyspozycję u drugiej osoby.
12: Kilka dodatkowych kilogramów, a zamiast kaloryfera oponka, to najczęstsze pozostałości po zimie. Jak zdrowo wrócić do formy przed zbliżającym się latem, radzi dietetyk i trener personalny z Radomia Igor Mieńkowski.
16: Może zastanówmy się, co mamy wokół siebie. Każdy ma buty, każdy gdzieś wychodzi, prawda? Wystarczy założyć te buty, wystarczy iść sobie gdzieś tam, prawda, pobiegać. Może to nie jest do końca dobra metoda dla osób, które już mają dużą otyłość, bo troszkę obciąża stawy, ale no wyjść po prostu na jakiś szybszy spacer i to również będzie fantastycznie. Ten metabolizm przyspieszało. Dzięki temu możemy jakoś zacząć cały ten proces, bo kopiowanie diet celebrytek nie jest dobrym pomysłem. Może po prostu czas wrócić do korzeni i troszkę ten proces uprościć. Przede wszystkim musimy sobie uzmysłowić kilka rzeczy, że istnieje coś takiego jak somatotypy. Tutaj pan Sheldon jakiś czas temu wynalazł taki pionierski system zwany somatypowaniem i on polega na tym, że możemy ludzi podzielić na trzy typy. Ektomorfików, takich drobnokościstych, wysokich, którzy mają bardzo szybki, fajny metabolizm. Na endomorfików, ich takie przeciwieństwa, takie krępe, zwaliste sylwetki z buzią taką typu a la chomik, to są endomorficy. No u takich raczej staramy się nie dawać dużych ilości węglowodanów, bo niestety te osoby z reguły, z zasady są już spowolnione metabolicznie. No i oczywiście tacy jeszcze w czepku urodzeni, czyli mezomorficy, no oni tak naprawdę mogą mieć wszystko i cały czas ta krata na brzuchu jest, prawda, widoczna. Więc jeśli już określimy somatotyp, to również później zwracamy uwagę na to, żeby dopasować ilość odpowiednich makroskładników do naszego trybu życia. No bo jeśli na przykład ja prowadzę jakiegoś sportowca, załóżmy, który jest bardzo aktywny fizycznie i no ma tych treningów kilka dziennie, no to wiadomo, że dla takiej osoby ilość węglowodanów będzie potrzebna. Duża, dlatego że no te treningi jakoś trzeba zasilić. Tak samo z samochodem, prawda? Jeśli wylewamy paliwo, jeśli tracimy je w czasie jazdy, to później możemy go dolewać. No tak samo jest z ludźmi, tak? Ale jeśli leżymy cały czas na kanapie, cały dzień, w ogóle się nie ruszamy, no to ten glikogen niestety nie może się przepalić. I wtedy u takich osób dobrze jest dać większej ilości tłuszczów i białek niż węglowodanów. Ktoś stara się naprawdę tą dietę trzymać i nie zasypuje się jakimś różnego rodzaju syfem, jakimiś słodyczami, jakimiś napojami gazowanymi, słodzonymi dodatkowo i stara się tylko na jakichś bazować prostych takich produktach, gdzie jest w stanie po prostu ogarnąć wszystkie te procesy technologiczne, całą tą obróbkę i wie, co je po prostu, no to wiadomo, że ten proces przebiega sprawnie. Jeśli taka osoba jakby od jednego jakiegoś super sposobu idzie do drugiego, tu nie działa, to za chwilę spróbuje czegoś innego, no to wiadomo, że u takich osób no to odchudzanie może naprawdę przebiegać bardzo długo, a czasami wręcz no, jest niezbędne udać się do fachowca, który dla tej osoby dobierze już takie skuteczne rozwiązanie i będzie w stanie ten proces zdecydowanie przyspieszyć. Najbardziej popularnym mitem odnośnie odchudzania, no może nie najbardziej, ale takim jednym z, jest to, że głodówki w jakiś tam magiczny sposób powodują, że my chudniemy. Głodówki mają to do siebie, że my bardzo ten metabolizm spowalniamy, bo warto tutaj rozróżnić, że głodówka głodówce nierówna i są też głodówki, które są tak zwanym czasowym postem. I tutaj czasowy post polega na tym, że po prostu od czasu do czasu robimy sobie taką dłuższą przerwę od jedzenia, ale nie dłuższą niż dobę, dlatego że jeśli to trwa dłużej niż dobę, metabolizm człowieka bardzo, bardzo zwalnia. I później mamy ten tak zwany efekt jojo. Niestety kobiety często właśnie wpadają w takie błędne koło. Co schudną, no to znowu za chwilkę im to wróci. A tak naprawdę wystarczyłaby dobrze dobrana, zbilansowana dieta, nie jakaś tam super restrykcyjna, ale żeby wszystkie tam potrzeby organizmu były zabezpieczone. I wcale taka głodówka nie jest tutaj w żaden sposób potrzebna. I dodatkowo jeszcze, no my się lepiej czujemy, zdecydowanie na takiej głodówce, to ciągle ktoś chodzi wkurzony i ciągle ma jakieś problemy, więc można to połączyć przyjemne z pożytecznym.
12: W Łodzi mają ulicę Piotrowską, w Kielcach Henryka Sienkiewicza, a w Radomiu Żeromskiego. To tam mieści się klasztor ojców Bernardynów, radomska łaźnia czy pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Kopernika. A skąd wzięła się nazwa tej ulicy i jaka jest jej historia? O tym Krzysztof Ninart z Centrum Informacji Turystycznej w Radomiu.
17: Ulica została wytyczona w miejscu traktu lubelskiego, czyli drogi, która prowadziła z Radomia w kierunku Lublina. I pierwotna jej nazwa, później jak stała się już ulicą miejską, to była Lubelska. Żeromskiego nie było jeszcze na świecie, a tą ulicę już mieliśmy, więc nie mogła się nazywać Żeromskiego. Ta nazwa obowiązuje dopiero od 1925 roku, kiedy decyzją Rady Miejskiej, to było niedługo po śmierci pisarza Stefana Żeromskiego, który był wybitnym polskim pisarzem, i po prostu Rada Miejska postanowiła nadać imię tej ulicy, no i zmienić tą historyczną nazwę Lubelska na nazwę Żeromskiego. Przy ulicy Żeromskiego znajduje się wiele kamieniczek, one pochodzą głównie i kamienic z XIX wieku. Natomiast taką ciekawostką jest fakt, że ta ulica praktycznie była słabo zabudowana, były tam jakieś niewielkie domki. Pierwszym takim ważnym obiektem, który przy niej stanął poza klasztorem Bernardynów, który funkcjonował już w średniowieczu poza murami miejskimi, to jest może jeszcze na chwilę o tym klasztorze, bo jest to najcenniejszy zabytek Radomia, praktycznie nieprzebudowywany od początku XVI wieku. Tam były niewielkie dobudowy na początku XX wieku, ale architekt, który się tym zajmował, to był Stefan Schiller, zrobił to tak sprytnie, że praktycznie no, oko laika, a nieraz może i nie tylko laika, nie zauważy tych dobudówek, które naśladują tą architekturę późnego średniowiecza, późnego gotyku. Kościół był również ważnym ośrodkiem spiskowym i takim patriotycznym, religijnym oczywiście też w czasie powstania styczniowego, czyli już dużo później niż w tym XV-XVI wieku. Tutaj bywał m.in. Marian Langiewicz, no i Dionizy Czechowski, który był tutaj zasłużony dla naszej ziemi i można powiedzieć, że jego kult wciąż jest żywe. Przy ulicy Żeromskiego takim pierwszym, ważniejszym obiektem, który powstał w XIX wieku, był gmach Komisji Województwa Sandomierskiego, czyli to, co dzisiaj nazywamy Urzędem Miejskim. Władze wojewódzkie zostały w pewnym momencie przeniesione, ponieważ Radom dawniej znajdował się w województwie sandomierskim i władze zostały przeniesione z Sandomierza, który się no, w tamtym czasie już mniej rozwijał, był troszeczkę tak na uboczu, Radom był położony bardziej centralnie, bliżej Warszawy. No nie leżał nad dużą rzeką, bo dawniej te główne ośrodki jednak najczęściej leżały nad dużymi rzekami, tak? Stąd tyle mamy starych miast nad Wisłą czy nad Odrą. Natomiast po przeniesieniu władz, władze wojewódzkie potrzebowały, prawda, gmachu, tak jak mamy dzisiaj urzędy wojewódzkie, w związku z czym powstał ten budynek. Część z nas kojarzy nazwę Plac Koraciego. Kto to był Koracji? To był polski architekt włoskiego pochodzenia, który mieszkał w Warszawie. On zaprojektował wiele gmachów, szczególnie w Warszawie, ale nie tylko, bo na terenie całego Królestwa Polskiego, i chyba jednym z najbardziej znanych jego dzieł jest Teatr Wielki w Warszawie, w związku z czym my mamy też powód do dumy, bo mamy gmach tego architekta w naszym mieście i ta najstarsza jego część tego budynku znajduje się od strony ulicy Żeromskiego, to jest ta oryginalna budowla, powstała w 1827 roku. To jest dzieło Antonio Corazziego. Jeśli chodzi o zabudowę Żeromskiego, ten budynek stanął m.in. w tym celu, aby właśnie w tym kierunku, bo to był plan regulacyjny ustanowiony w 1822 roku i wedle niego zakładano, że miasto będzie rozwijało się właśnie w tą stronę przy trakcie lubelskim, przy ulicy Lubelskiej. W związku z czym to miało zachęcać mieszkańców, inwestorów, ale również administrację do tego, żeby lokować swoje budynki, kamienice czy gmachy użyteczności publicznej właśnie przy tej ulicy, nowo powstającej ulicy Lubelskiej, czyli został zabudowany ten obszar między miastem kazimierzowskim, czyli dzisiejszym tutaj placem Kazimierza, a dzisiejszym urzędem miejskim. I powstało przy nim bardzo wiele gmachów. Tak było aż do początku XX wieku. Większość z nich zachowała się i praktycznie, jak zobaczymy zdjęcia Radomia z czasów przedwojennych, dosłownie poza kilkoma budynkami w rejonie tego ścisłego centrum, szczególnie ulicy Żeromskiego, zobaczymy, że niewiele się zmieniło, tak? Więc mamy doskonale zachowaną tą zabudowę radomskiego śródmieścia z czasów z XIX i początku XX wieku.
12: Radom piwem płynął, a i pachniał dymem papierosowym. Pod koniec XIX wieku w naszym mieście powstał zakład piwowarski, zwany jako Browar Saskich. Obecnie obiekt znajduje się przy ulicy Limanowskiego, nie pełni roli browaru. A o szczegółach tego miejsca mówi Paweł Puton, współautor Retropedii Radomia i pracownik Radomskiej Resursy.
18: Oczywiście tradycja piwowarska na pewno sięga jeszcze średniowiecza, a wiadomo, że w tym mieście średniowiecznym, obwiedzionym murami, też, no w zasadzie za jego murami, działał browar miejski, ale te czasy nowożytne to oczywiście już inna bajka. Początek XIX wieku, dokładnie 1812 rok, Aleksander Kłosowski zakłada początkowo niewielki browar przy Nowym Świecie, czyli przy dzisiejszej ulicy Limanowskiego. Po latach browar ten wskutek jakby koneksji rodzinnych przechodzi w ręce Saskich i staje się jednym ze słynniejszych przedsiębiorstw w mieście i zarazem jednym z najbardziej znanych i poważanych browarów, myślę, że w całej Polsce. Co tak naprawdę dziś zostało z tego przemysłu browarniczego? Mamy kompleks zabudowy dawnego browaru, pochodzący z końca tak naprawdę XIX wieku. No i okazały pałacyk, willę Saskich, stojącą praktycznie w pierzei ulicy Limanowskiego. Dziś niestety obiekty te nie wyglądają może za dobrze, ale na szczęście kilka lat temu, po wielu, wielu latach stania jako opuszczone obiekty, znalazły nowego właściciela i mieliśmy tam okazję zresztą z Resursy być na jednym z retrospotkań i oglądać te wnętrza. I mam nadzieję, że sukcesywnie te obiekty będą przywracane do świetności. Nowy właściciel jakby wskrzesił tą działalność browarniczą w tym obiekcie, dodał nowe funkcje i to jest bardzo pocieszające, ponieważ obiekt posiada ciekawą architekturę, oczywiście przez lata zaniedbań i też pewnych oszpeceń z okresu działania tutaj spółki, jednej ze spółek browarniczych już tych współczesnych, no, zatraciło to swoją świetność i ten okazały wygląd. Ale na pewno jest to kompleks, jeden z ciekawszych, jeżeli chodzi o architekturę industrialną w naszym mieście. Warto go zachować, odtworzyć, przywrócić mu świetność.
11: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom, w rytmie hitu. W Radomiu na 96,9.
19: Autopromocja.
20: Co ty robisz?
21: Ogłaszam rundę specjalną.
22: Mamy jeszcze jeden

0: dostarczymy ci rower
1: pod same drzwi.
2: Osobiście.
3: Vox FM daje dwa koła.
4: Autopromocja. Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro.
7: Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 13 czerwca od 13 do 22 w Nowym Mieście nad Pilicą, na terenie Parku Nadpilicznego przy ulicy Pilicznej. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
13: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
14: Zamiast obietnic bez pokrycia wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak Twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%. RRSO 0%. Odwiedź salon drzwi radom.pl Rupcuk, podłogi drzwi montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.
15: Szukasz roweru idealnego? Top Bike ma wszystko, czego potrzebujesz. Ponadczasowe rowery górskie, nowoczesne gravele, niezawodne gazele, trekkingi, dziecięce, aż po elektryczne. Top Bike to także profesjonalny serwis, części i akcesoria. Top Bike to też wypożyczalnia boksów dachowych i bagażników rowerowych. Top Bike, Radom Kozienicka 55. Sprawdź na topbikeradom.pl.
16: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
17: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności WORT Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek Szkolenia Kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
18: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
4: Reklama.
19: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
20: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Między 180 a 200 osób bezdomnych może przebywać w Radomiu. Liczba jest płynna ze względu na porę roku i możliwość prac sezonowych. Radomska Caritas podsumowała ogólnopolską akcję liczenia osób bezdomnych, jaka miała miejsce w tym roku. Jak mówi ksiądz Damian Drabikowski, dyrektor radomskiej Caritas, policzono osoby, które znajdują się w różnych miejscach.
21: Nasi street workerzy cały czas pracują. Można powiedzieć, że widzimy ich bardzo często na terenach takich, na które nie zapuszczają się inne osoby. Charakterystyczny czerwony polar z napisem Caritas Diecezji Radomskiej Streetworker. I nasi street workerzy idą i poszukują osób bezdomnych. Stworzyliśmy mapę interaktywną, którą posiadają właśnie oni i dzięki temu łatwiej im jest dotrzeć w pewne miejsca. Udostępniają też te miejsca patrolom chociażby Straży Miejskiej czy Policji. I udało nam się też policzyć te osoby bezdomne na terenie Radomia. Są to osoby bezdomne, które są w różnego rodzaju pustostanach, przebywają w schronisku, w noclegowni, jak również możemy spotkać się na dworcu, ale cały czas ta pomoc dla tych osób jest i cały czas ta pomoc dociera. I tutaj bardzo chciałbym serdecznie podziękować Straży Miejskiej za to, że udaje nam się razem wspólnie patrolować miasto, udaje nam się razem wspólnie docierać do tych osób i strażnikom miejskim, którzy mają przeszkolenie, są ratownikami medycznymi i którzy pomagają właśnie osobom bezdomnym. Jeśli chodzi o osoby bezdomne przebywające na terenie Radomia, to liczba ich waha się między 180 a 220. Mówimy 180 a 220, czasami jest ich nawet prawie 300, dlatego że jest to liczba bardzo płynna. Pamiętajmy o tym, że te osoby przyjeżdżają na teren Radomia, będą przez jakiś okres i potem wyjeżdżają i już ich tutaj nie mamy. To badanie odbyło się w połowie lutego, więc też w okresie zimowym, gdzie już było ciepło i gdzie rozpoczynały się też już pewne prace sezonowe, chociażby w sadownictwie, bo wiemy, że jeżeli jest tylko pogoda temu sprzyja, to w sadownictwie też już pewne prace ruszają i te osoby po prostu wyjeżdżają tam do tych prac, wyjeżdżają z naszego miasta, ale to, co powiedziałem, trzeba pamiętać o tym, że te osoby cały czas tutaj są. No, mamy street workerów, którzy cały czas pomagają i wyszukują te osoby i spieszą im z pomocą. Nie tylko woda, bo pamiętajmy też, że takie osoby mogą skorzystać z łaźni, z łazienki, skorzystać z ubrania w naszej noclegowni. Ale to jest nie tylko woda, bo latem też mówimy o batonach energetycznych, jakichś słodkich rzeczach też zimą, o gorącej herbacie, kawie mówimy w okresie zimowym, w tych chłodów, więc te osoby staramy się cały czas zaopatrzyć i pamiętajmy, że to są ludzie. To jest człowiek, który potrzebuje naszej pomocy, który często pogubił się w życiu i nie patrzmy na bezdomnego jak na osobę jakąś gorszą. Nie, to jest osoba, która jest przy mnie, która pogubiła się w życiu, która pragnie miłości, pragnie szacunku, ale przede wszystkim pragnie tego, żebyśmy na nią spojrzeli jak na człowieka, jak na normalnego, na każdego innego, który jest obok nas.
20: Cudze chwalimy, a swego nie znamy. Warto spędzić trochę czasu i prześledzić historię miasta i regionu, a idąc na spacer zwrócić uwagę na detale, na które na co dzień brakuje nam czasu. Jak mówi Łukasz Zaborowski z Radomskiego Towarzystwa Naukowego, warto zwrócić uwagę, jak wyglądają radomskie ulice i jak zostały zaprojektowane.
0: Myślę, że takim bardzo ciekawym jakby specyfiką historyczno-kulturową Radomia jest jego układ przestrzenny, urbanistyk. Ja bym na to zwrócił uwagę. Radom jest uznawany za tak zwany modelowy przykład rozwoju przestrzennego miast polskich, ponieważ na podstawie planu miasta, który cały czas jest, nie było tutaj żadnych takich rewolucji urbanistycznych, możemy prześledzić właśnie, w jaki sposób polskie miasta się rozwijały. No i to jest po prostu takie ciekawe, natomiast czy to jest fajne z wyglądu? No też bywa fajne z wyglądu, dlatego że pewne założenia urbanistyczne, które mamy w Radomiu, takie jak na przykład założenie ulicy Żeromskiej, tak, z wieżą Farnowosi, czy założenie ulicy Piłsudskiego, też konstrukcja taka osiowa, no to są rzeczy, które można powiedzieć są wyróżniające się, przynajmniej w naszej części kraju. Dlatego, że uważam, że urbanistyka Radomia powinna zostać doceniona tutaj pod tym względem i warto po prostu popatrzeć na Radom od strony takich uroków przestrzeni. Tego, jak jest zaprojektowany, albo jak się wyrodził, bo tutaj mamy zawsze, jeśli chodzi o rozwój przestrzenny, to pewną taką, powiedzmy, zespole. Tak, z jednej strony to jest to, co jest zaplanowane, z drugiej strony to, co mogło powstać spontanicznie. Przecież to na przykład, że przy ulicy Żeromskiego w dolnym odcinku, jak sobie zobaczymy, jaki mają kształt nieruchomości, czyli że one są takie bardzo długie, no to zobaczymy tam średniowieczne działki rolne. Więc nie wszystko jest zaplanowane i właśnie te rzeczy, które są niezaplanowane, też bywają ciekawe. No to jest urbanistyka, ale możemy też powiedzieć coś o architekturze Radomia, która ma pewne wyjątkowe cech. Detal architektoniczny, który jest bardzo dobrze zachowany w Radomiu, ze względu właśnie na to, że mamy to szczęście, że nie mieliśmy jakichś takich wielkich zniszczeń wojennych. No i to, co jest zupełnie unikatowa sprawa w Radomiu, to jest żeliwo. Żeliwo, czyli konstrukcje żeliwne. Mamy tutaj w naszym regionie Zagłębie Staropolskie, tak, to jest i czasy staropolskie, i XIX wiek. No teraz mówimy raczej o tej architekturze głównie XIX-wiecznej, więc ta bliskość Zagłębia Staropolskiego, które należało do guberni radomskiej, sprawia, że po prostu mamy w Radomiu wyjątkowo dużo konstrukcji żeliwnych. My na to jako radomianie czasami nie zwracamy uwagi, bo wydaje nam się, że to jest takie po prostu oczywiste i że tak jest wszędzie. Ale tak nie jest wszędzie. To, że w Radomiu mamy 200 klatek schodowych zrobionych właśnie o konstrukcji żeliwnej, 200, które już są zinwentaryzowane, a może mamy więcej, to jest wyjątkowe w skali kraju. W takich miastach, jak wielkich miastach, jak Warszawa czy Wrocław, no, które co prawda doświadczyły zniszczeń wojennych, tak, no, ale zasób jest zasobem. Tam jest po kilkadziesiąt takich konstrukcji zachowanych. W Radomiu 200. W Kielcach, odwołując się do naszego regionu, w Kielcach jest zaledwie kilkanaście. Więc to jest w Radomiu unikatowe. Klatki schodowe, no, które czasami teraz niestety są zamknięte i nie można ich zwiedzać, ale na zewnątrz są balkony. I to też jest, no toż właśnie żeliwne balkony, których w Radomiu mamy kilkaset, które posiadają różne wzory, jeśli chodzi o zdobienie, tak, to jest też jakby samo w sobie byłoby ciekawe stworzenie takiego katalogu wzorców. No i właśnie te balkony, tak, które są po prostu w Radomiu czymś wyjątkowym. Może kiedyś powstanie nawet taki szlak, na przykład szlak zwiedzania właśnie Radomia po balkonach, które no, nie zostaną zamknięte tak jak klatki schodowe, bo je widać z zewnątrz.
20: Chcą promować wiedzę o przyrodzie i turystykę lokalną. W Grójcu powstaje 10-letni plan zagospodarowania lasu i nowe programy edukacji leśnej. O szczegółach tego przedsięwzięcia opowiada Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
1: Nadleśnictwo Grójec będzie miało wkrótce nowy plan urządzania lasu. W tej chwili ten projekt planu będzie omawiany na specjalnej naradzie. W ramach konsultacji społecznych będzie można również składać uwagi i wnioski. I równocześnie z tym 10-letnim planem urządzania lasu opracowujemy plany dla edukacji leśnej. Niedawno spotkaliśmy się w Nadleśnictwie Grójec z partnerami w edukacji dla zrównoważonego rozwoju, bo edukacja leśna w lasach właśnie taki ma kierunek. Chcemy mówić o tym, że różne funkcje lasów trzeba realizować i że trzeba korzystać w sposób zrównoważony z zasobów leśnych. Spotkaliśmy się z przedstawicielami szkół, stacji sanitarno-epidemiologicznej w Grójcu, ośrodka szkolno-wychowawczego w Jurkach, strefy przyjaznego rozwoju, jak również z harcerzami z Chówca w Jaktorowie i rozmawialiśmy o tym, jak realizować tą edukację również w połączeniu z turystyką, z komunikacją, bo o tym nie należy zapominać, że te wszystkie zagadnienia się łączą. Nadleśnictwo Grójec jest o tyle specyficzne, że przeciętną ma powierzchnię, ale składa się z aż 759 kompleksów leśnych. To jest nietypowe, a 6 z nich tylko liczy ponad 500 hektarów. Więc te lasy są bardzo rozdrobnione, ale są bardzo piękne i mają kilkanaście rezerwatów przyrody. Bardzo dużo z nich chroni obszary wodno-błotne. Jest tam obszar nad Pilicą, również Zanocuj w lesie. Chcemy o tym mówić i to propagować. Rozmawialiśmy o tym, że dobrze by było na wzór Nadleśnictwa Kozienice mieć jakieś wspólne wydarzenie, gdzie społeczność lokalna mogłaby działać na rzecz lasów i realizować, rozmawiać przede wszystkim i spotkać się, żeby czy to podczas jakiegoś rajdu, czy wydarzenia plenerowego, pikniku, spotkać się, aby rozmawiać o lasach, o tym, jak możemy w zrównoważony sposób właśnie z nich korzystać. Dlatego na tym spotkaniu byli też przedstawiciele kół gospodyń wiejskich. I zgodziliśmy się co do tego, że by rozwijać tą zrównoważoną turystykę, będziemy chcieli opracować jakąś mapę pewnie całego nadleśnictwa ze względu na to rozdrobnienie kompleksów leśnych położonych wśród oczywiście sadów, bo to jest Grójec i okolice. Będziemy rozwijać ten kierunek opracowania przygotowania mapy. Zaczniemy prawdopodobnie od obszaru Zanocuj w lesie, żeby propagować tą formę rekreacji przyjazną przyrodzie, związaną z bushcraftem, ze spaniem w lesie po prostu takim bez szkody dla przyrody, w hamaku na przykład lub niewielkim namiocie. Nie wszyscy się na to kiedyś w życiu zdecydowali, a warto spróbować. Oprócz tego będziemy chcieli integrować społeczność lokalną. Niedawno mieliśmy również spotkanie w Nadleśnictwie Grójec, już kolejne. Mówiliśmy o tym, jak powinien być zagospodarowany według leśników, a jak według społeczności lokalnej taki kompleks leśny Skuły Zachód. To jest kompleks leśny, gdzie ludzie chcieliby, żeby ta funkcja społeczna właśnie przeważała w tym lesie i widzą również wielkie znaczenie tego lasu dla ochrony przyrody. My również leśnicy to dostrzegamy, ale chcielibyśmy realizować pewne działania gospodarcze w trosce o to, aby ten las trwale cieszył nie tylko to pokolenie, ale i następne, żeby jednak odnowienie lasu też tam się odbywało. I żeby lokalni mieszkańcy też mogli kupić drewno. Dlatego w szerokim gronie takie spotkanie z przedstawicielami strony społecznej w Nadleśnictwie Grójec się odbyło.
20: Ma być bardziej ekologicznie. Miejska spółka Radpec planuje zbudowanie bloku kogeneracyjnego na alternatywne paliwa. Będzie to obiekt na terenie Ciepłowni Południe produkujący ciepło i prąd. Instalacja ma do tego wykorzystywać odpady z miasta, co pozwoli zredukować zużycie węgla, a także opłaty za emisję dwutlenku węgla. Dla mieszkańców blok oznacza także stabilność cen ciepła. Więcej o działaniu bloku, jak i o zapewnianych przez niego korzyściach mówi Tomasz Nita, prezes spółki Radpec.
2: Inwestycja, która jest pierwszą też z szeregu inwestycji odchodzenia stopniowego od węgla, czyli wykonanie bloku kogeneracyjnego wykorzystującego paliwo alternatywne o mocy 18 MW cieplnej i mocy 5 MW elektrycznej. Czyli pierwszy raz w historii naszej firmy już nie będziemy musieli po tej inwestycji mówić, że jesteśmy ciepłownią zwykłą. Będziemy już elektrociepłownią, bo będziemy oprócz tego, że będziemy dostarczać ciepło dla Radomian, będziemy również dostarczać energię elektryczną. Na własne potrzeby zużywać ją część, ale też dostarczać dla mieszkańców Radomia również prąd wykorzystywany w życiu codziennym. Także ten blok kogeneracyjny będzie realizowany na Ciepłowni Południe. Tam jest przygotowany już teren, cała inwestycja jest przygotowana, jeżeli chodzi o infrastrukturę dookoła, tylko wybór wykonawców i możemy rozpocząć działania. Ten pierwszy krok to też jest krok do uzyskania statusu efektywnego systemu ciepłowniczego, który też jest w wymogach unijnych. Musimy takim systemem być, żeby móc później pozyskiwać też pieniądze na infrastrukturę sieciową, która oprócz tego, że jesteśmy posiadaczami źródeł ciepła, jesteśmy też posiadaczami 400 km rur, które stanowią system ciepłowniczy w naszym mieście. Dla zobrazowania dzisiaj sprawdzałem, ile to jest 400 km, to jakbyśmy tak rurę pociągnęli od Radomia, to byśmy dojechali do morza, za Gdańsk nawet. Więc generalnie tym wszystkim gospodarujemy i to wszystko też wymaga co jakiś czas modernizacji, rozwoju, a będzie to możliwe, jeżeli ten status efektywnego systemu ciepłowniczego uzyskamy. Żeby rozwinąć tutaj, co to znaczy paliwo alternatywne, bo na pewno jest to termin nie wszystkim znany. Tutaj możemy pochwalić się, że nie tylko będą to efekty dla naszego przedsiębiorstwa, dla ciepłowni, ale również efekt będzie odczuwalny też, jeżeli chodzi o gospodarkę komunalną, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami komunalnymi. To paliwo jest produkowane na bazie frakcji tych odpadów, które są zbierane w Radkomie, które już nie mogą podlegać recyklingowi, nie mogą podlegać jakiemukolwiek przetworzeniu, ale też według dzisiaj obowiązujących przepisów i w przyszłości obowiązujących przepisów nie mogą też być składowane. Z tej właśnie frakcji, z tej części, która nie może być zagospodarowana w żaden inny sposób, będzie wykonywane paliwo alternatywne, którego instalacje zresztą Radkom już posiada. W tej chwili Radkom jest gotowy do produkcji takiego paliwa, które my będziemy wykorzystywać do spalania i do produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej dla naszych mieszkańców. Będzie to instalacja, która będzie pracowała 11 miesięcy w roku, w tym momencie zapewniając ciepło, wodę w kranach, czyli ciepłą wodę użytkową będziemy produkowali na bazie właśnie tego nowego paliwa. Już nie będzie to produkcja opierana o węgiel, czyli dzięki temu zredukujemy o 1/4 zużycie węgla i też zredukujemy częściowo opłaty za emisję dwutlenku węgla do atmosfery, które jak Państwo wiecie, no, często teraz dosyć pokaźny koszt stanowią dla naszego przedsiębiorstwa i też pokaźny koszt odzwierciedlony później w cenie ciepła. Projekt ten, bo mimo to, że wykorzystuje to właśnie paliwo, o którym mówię, jest bardzo ekologiczny. Ma oczyszczanie spalin, które będą powstawały w wyniku spalania paliwa, jest jeszcze bardziej rygorystyczny niż przy spalaniu węgla. Także ta instalacja nie tylko będzie wyposażona w kocioł, który będzie to paliwo spalał, i turbinę, która będzie produkowała energię elektryczną, ale cały system oczyszczania spalin, który później wyłapie wszystkie niezbędne związki, i powiem szczerze, że jest to bardziej rygorystyczne, przepisami obwarowane unijnymi, niż nawet te instalacje, które żeśmy do tej pory zrobili, gdzie paliwem jest węgiel. Jakie korzyści? Stabilne ceny dla mieszkańców. Ceny stabilne, jeżeli chodzi o ceny i ciepła, ale też stabilność cen, jeżeli chodzi o zagospodarowanie odpadów. Jest to jedyne paliwo, jeżeli chodzi o paliwo alternatywne, które miasto samo wytwarza. Samo je cały czas produkuje, codziennie wszyscy mieszkańcy, my tutaj siedzący, produkujemy to paliwo, więc mamy stabilność i wpływ na jego kształtowanie, na jego cenę, i tak samo będziemy poprzez jego zagospodarowanie mogli mówić o stabilności kosztów związanych z utrzymaniem wysypiska i opłatami, które wiążą się ze składowaniem na wysypisku tych odpadów. Następnie ekologiczne ogrzewanie. To tak jak już powiedziałem wcześniej, redukcja zużycia węgla o 1/4, redukcja też szkodliwych substancji wynikających właśnie ze spalania węgla, które będziemy dostarczać do atmosfery. Zwiększenie niezależności energetycznej, ponieważ mamy to własne paliwo, możemy nim zarządzać, możemy w zależności od sytuacji naszej tu wewnętrznej zużywać go więcej lub mniej, natomiast nie musimy być tak jak do tej pory zależni od sytuacji międzynarodowej. Ostatni czynnik, pewnie też najważniejszy w ostatnim okresie, dużo się mówi o ochronie środowiska i to jest na pewno ważne. Oprócz odejścia od węgla, czyli od redukcji użycia paliw kopalnych w naszej ciepłowni, również ten efekt będzie widoczny w przyszłości, jeżeli chodzi właśnie o odpady. Według wytycznych unijnych do 2035 roku powinniśmy, jeżeli chodzi o odpady, 65% odpadów podlegać ma recyklingowi. 10% tylko i wyłącznie może być składowane na wysypisku. Także jest to bardzo mała część. 25% wynikające z tej różnicy musi być zagospodarowane w inny sposób niż odkładanie lub recykling. I to jest właśnie ta frakcja, którą my będziemy mogli zużytkować w produkcji energii elektrycznej. Więc nawet przepisy unijne, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami, no, wymagają od nas podjęcia próby zagospodarowania tej frakcji, a najlepszym zagospodarowaniem jest wykorzystanie jej do produkcji ciepła i energii. Nie jest to pomysł jakiś nowy, nowatorski. W tej chwili 500 już podobnych instalacji w całej Europie działa. Podobnych, dlatego że no, wykorzystują one może bardziej mniej przetworzoną frakcję niż my będziemy to wykorzystywać. Nie paliwo LDRF, a po prostu odpady. My już będziemy wykorzystywać nowoczesne paliwo powstałe na bazie śmieci. Tutaj w tych instalacjach, które są i w Polsce ich już 9, jest to Gdańsk, Kraków, Warszawa, Rzeszów, Bydgoszcz, Poznań, takie instalacje już ma, więc myślę, że Radom za te 4 lata dołączy do tych miast również, które będą wykorzystywały własne paliwo produkowane, ekologiczne paliwo. Na pewno będzie to instalacja dużo nowocześniejsza od tych wszystkich, o których tu mówimy, bo te instalacje już mają po 2-3 więcej lat, natomiast my będziemy bazować na najnowszych technologiach, które w tej chwili są dostępne, a cały czas rozwój w tej dziedzinie postępuje.
20: Każdy moment jest dobry na zmianę swojego trybu życia. Stowarzyszenie Biegiem Radom zachęca do aktywności fizycznej, na przykład do biegania. Do tego nie potrzeba wiele, wystarczą wygodne buty i dres. A jak powinny wyglądać pierwsze treningi? O tym Tadeusz Kraska, prezes Stowarzyszenia Biegiem Radom.
3: Parę rzeczy trzeba przestrzegać, takich podstawowych, to nic nowego, po prostu logika powinna podpowiadać, że nie można nic na siłę, bo forsowanie zbytniego szybkiego tempa lub dużego kilometrażu, czyli dużo objętości jednostek takich pierwszych treningowych, w prostej drodze prowadzą do kontuzji bądź do zniechęcenia, więc tu trzeba uważać na takie pułapki, takie grzechy młodości, takiego pierwszego szczęśliwego okresu, takiej radości, happy, no biegam, fajnie, już się dzieje, co tydzień szybciej, nie, no to się okazuje, że 3 tygodnie, 4, moje kolana wysiadają, z mojej nadwagi nic się nie dzieje, bo to nie działa to w ten sposób, że te kilogramy ubywają z każdym kilometrem, jeśli zakładamy, że motywacją główną to jest zrzucenie wagi, więc tu trzeba spokoju, pokory, cierpliwości, a efekty przyjdą z pewnością i te endorfiny też się pojawią. One się nie pojawią tak szybko, trzeba tą godzinkę niestety na tej trasie być, ale to wszystko jest przed takim początkującym biegaczem, tylko mówię, zdrowy rozum i rozsądek i ubiór. Przede wszystkim nie należy się przegrzewać, to jest taki błąd, który ja widzę często właśnie początkujące osoby w takich kurtkach ocieplonych, kurczę, wychodzą, no to szkoda mi, no nie chcę zniechęcać i nie zwracam uwagi, bo mogę kogoś, że tak powiem, skrzywdzić, może ktoś się obrazić, ale warto. Ubieram się zawsze o stopień, że tak powiem, niżej niż gdybym się ubierał, gdybym wyszedł bez takiej aktywności fizycznej. Na cały ubiór należy zwracać uwagę, tylko oczywiście bez przesady. Zbytnie, jeśli chodzi o obuwie, to początkujący biegacze nie mogą sięgać po obuwie z najwyższych półek, bo to jest też taka pułapka. Buty nie biegają. Biegamy my, a buty są potrzebne i jest ważne. Kupujemy zawsze, oczywiście teraz

0: bo one są bardzo leciutkie, przyjemne i tak dalej, ale nie do takich treningów crossowych, szczególnie zalecanych w początkowej fazie. Zresztą zawsze zalecanych, miękkie podłoże jest najzdrowsze, więc tutaj takie buciki uniwersalne są wystarczające. Poziom cenowy też, bo marki mamy przeróżne, ale to tak jak z każdym wyrobem, podobny poziom cenowy odpowiada podobnej klasie tego bucika. To jest poziom cenowy dla takich bucików, dla początkującego biegacza. A oczywiście ci, którzy biegają dłużej, to zawsze posiadamy kilka par obuwia, które ja stosuję taką zasadę, że obuwie, które troszkę ma już więcej przebiegu, to biorę na krótsze treningi i tak dalej, więc na ewentualne treningi na asfalcie biorę buty z lepszą amortyzacją, więc zawsze parę butów, te buty tak jak i my również powinny odpoczywać. Zawsze po treningu tą wkładkę należy wyjąć, należy rozsznurować, żeby to obuwie oddychało. No nie należy prać w jakichś takich detergentach, pralkach i jeszcze w wyższych temperaturach, gdyż wtedy tracimy właściwości tego obuwia. A tak biegając w okresie jesienno-zimowym, to mamy też buciki odpowiednie dla takich warunków crossowych, nieco bardziej agresywne, czy wyrzeźbione, może żebyśmy unikali poślizgów, obuwie z odpowiednimi oczywiście podeszwami, więc to już jest taka półka wyższa, ale myślę, że tak jak powiedziałem wcześniej, średniej klasy uniwersalne obuwie w zupełności wystarcza. Nie warto się podniecać wszelkimi systemami amortyzacji i tak dalej, bo to nie ma sensu. Jedynie jeśli mamy stwierdzone, a warto sobie sprawdzić, jaką mamy stopę, czyli czy jesteśmy supinatorem, czy pronatorem, czy neutralną mamy nóżkę, no to warto wiedzieć, bo są obuwia, które są oczywiście też kształtowane dla odpowiednich stóp, ale myślę, że jeśli nie zauważamy i nie stwierdzamy, że posiadamy to płaskostopie, czy tam odwrotną sytuację, to te neutralne obuwie w zupełności wystarcza w tej początkowej fazie, a później to życie zweryfikuje, doświadczenie się szybko łapie od kolegów, internet jest pełny, zapchany reklamami i podpowiedziami na wielu forach, jak sobie dobierać obuwie.
1: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.

0: samochodu. I na dobry wieczór. Tak, miksuje dla was DJ Harry. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
5: A nie lepiej te z paneli zgrzewanych z drutu?
6: No co wy, spawane z profili będą git.
7: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
5: Siadek.
7: No co,
8: a ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
9: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4

0: transport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Disney Plus.
2: To jest mój czas.
1: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
3: Mam propozycję.
4: To nie jest jakaś wkrętka?
1: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda. Za dwa miesiące 40.

0: blisko mojego męża. Martwię się, że nie dam rady tego wszystkiego zorganizować.
1: Dlatego my wybraliśmy Nihil Novi.
0: Czemu właśnie tam?
1: Bo od pierwszej rozmowy czuć, że naprawdę się opiekują. Pomogli nam ze wszystkim i zadbali o każdy detal. Goście byli zachwyceni, a my cieszyliśmy się tym wieczorem.
0: Organizujesz chrzciny, komunie, jubileusze, urodziny czy inne przyjęcie? Zarezerwuj termin swojej uroczystości. Nihil Novi. Radom, Rynek 3. Więcej na hotelnihilnovi.pl.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Zamiast obietnic bez pokrycia wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%. RRSO 0%. Odwiedź salon drzwi radom.pl Rupcuk podłogi drzwi montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.
6: Hopen House. Miejsce w samym sercu miasta z wyśmienitą polską kuchnią. Już teraz zapraszamy na piątki przy świecach. Kameralne stoliki w blasku świec, nastrojowa muzyka i klimat, który pozwala zwolnić. Ty wybierasz towarzystwo, my dbamy o całą resztę. Hopen House to także idealne miejsce na imprezy okolicznościowe. Stylowe wnętrza, wyjątkowe menu i atmosfera, którą się pamięta. Hopen House. Radom, Rynek 8. Tu celebruje się chwilę.
7: Reklama.
8: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
9: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Są na dworcach, w pociągach, urzędach, a nawet kinach. W wielu miejscach w przestrzeni miejskiej można zobaczyć defibrylatory AED. W przypadku zatrzymania akcji serca to urządzenie może uratować życie. Trzeba jedynie stosować się do instrukcji. O tym, jak działają urządzenia, Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Małgorzatą Kędzierską Abidi z radomskiej stacji pogotowia ratunkowego.
10: Na jakiej zasadzie działa to urządzenie?
11: Nie tylko to urządzenie skupia się na samym wyzwoleniu energii elektrycznej, ale także instruuje co do dalszego postępowania do czasu przybycia specjalistycznych służb medycznych.
10: Mamy takie sytuacje, że doszło do zatrzymania pracy serca, idziemy gdzieś przy ścianie, bo zazwyczaj tam są te urządzenia, bierzemy takie urządzenie. Jak to może pomóc temu człowiekowi, który właśnie ma problem, ma to zatrzymanie akcji serca?
11: Wiadomą rzeczą jest, że im wcześniej zostanie takie to urządzenie użyte, tym szanse na przeżycie takiego pacjenta wzrastają. Od czasu zatrzymania pracy serca, więc tu jest niezwykle wielka rola świadków zdarzenia. Im wcześniej takie urządzenie zostanie użyte, tym też te szanse na przeżycie tego pacjenta wzrastają. Urządzenie to pozwala, czy też samo analizuje mechanizm pracy serca, w którym doszło do zatrzymania i decyduje o tym, czy to zastosowanie tej energii elektrycznej jest potrzebne, czy też nie.
10: Czy obsługa tego urządzenia jest skomplikowana?
11: Jest bardzo prosta, jest tak przewidziana, że każdy, kto będzie jej używać, nie będzie mieć najmniejszych problemów. Instrukcje są wydawane w języku polskim, więc przez każdego obywatela naszego kraju nie będzie stanowić to żadnego kłopotu zastosowanie takiego urządzenia.
10: Pani tutaj na potrzeby naszej rozmowy przygotowała taki treningowy defibrylator. Czy moglibyśmy go włączyć i zobaczyć, jak on, gdybyśmy mogli zrobić taki trening, to jakby to właśnie wyglądało? Powiedzmy, że jesteśmy w takiej sytuacji, bierzemy defibrylator ze ściany i co dalej?
11: No, trzeba otworzyć tą skrzyneczkę, w której się znajduje. Następnie, tak jak tutaj widać, są ponumerowane odpowiednie kolejno kroki, które trzeba podjąć. Pierwszym krokiem jest włączenie urządzenia.
12: Przyklej elektrody na odsłoniętą klatkę piersiową pacjenta.
11: I tak jak słyszymy,
12: podłącz wtyczkę elektrod obok migającego światła.
11: I tak jak słyszymy, urządzenie instruuje nas o tym, co mamy dalej zrobić. W zestawie znajdują się dwie elektrody.
12: Trwa analiza. Nie dotykaj pacjenta. Defibrylacja zalecana. Ładowanie. Odsuń wszystkich od poszkodowanego. Wykonaj defibrylację. Naciśnij pomarańczowy przycisk. Defibrylację wykonano, przerwano. Rozpocznij resuscytację.
10: Tutaj jeszcze mamy elektrody. Te elektrody też są opisane, w jaki sposób należy je, w którym miejscu ciała mamy je przykleić. Tak. To
11: tak.
10: Jest ważne, żeby to było konkretne miejsce, tak?
11: Tak. Czyli oprócz tych instrukcji głosowych, tutaj mamy też instrukcję wzrokową. Są dwie elektrody, które należy przykleić w odpowiednim miejscu, to znaczy prawa okolica podobojczykowa i lewa okolica boku klatki piersiowej. Pamiętać też trzeba o zasadach bezpieczeństwa, czyli w trakcie defibrylacji nie może nikt dotykać się, ani sama osoba, która obsługuje to urządzenie, nie może dotykać się do osoby poszkodowanej, do tego pacjenta. Zadbać o to, żeby miejsce, w którym się znajduje osoba poszkodowana, było suche, nie było gdzieś w obecności w okolicach wody, tak żeby nie doszło do przypadkowego porażenia osób znajdujących się w okolicach. I w zasadzie tyle. I czekać na przybycie służb specjalistycznych, wykwalifikowanych.
9: Suczka Beza odwiedza małych pacjentów w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym. Lecznica kontynuuje program dogoterapii dla pacjentów z oddziałów dziecięcych. Kontakt ze specjalnie wyszkolonym psem ma zmniejszyć stres. Jak mówi Katarzyna Safin, dogoterapeutka, takie wizyty mogą przynieść ulgę pacjentom.
7: Ja zawsze mówię dzieciom, że podczas kontaktu z psem w naszym organizmie, w naszym mózgu wytwarza się ten sam hormon, który się wytwarza, jak jemy czekoladę. Więc to hormon szczęścia, prawda? Także no chyba nie ma lepszego skojarzenia dla dzieci, prawda? Więc ta dogoterapia jak najbardziej ma pozytywny wpływ i na dochodzenie do zdrowia wśród takich dzieci, które są na oddziałach, ale też myślę, że sprzyja takiemu ogólnemu, takiej ogólnej poprawie samopoczucia. My robimy to od 7 lat już. Beza jest suczką rasy Golden Retriever, ma 8 lat. Jest najstarszym psem, który jest w moim stadzie, także powoli będzie się pewnie też kierowała już na emeryturę. Natomiast jest takim psem, który absolutnie nadaje się do wszelkiego rodzaju zajęć. Można z nią pojechać na zajęcia do każdej placówki. Czuję się, jak widzicie, wszędzie świetnie i mam nadzieję, że ci też da z siebie wszystko. Pewno na początku, jak już tam wejdziemy do tych dzieci, to pierwszym takim krokiem będzie poznanie zasad bezpiecznego kontaktu z psem, żeby to nie było tak, że te dzieci nagle dobiegną do tego psa, wszystkie będą się chciały z nimi witać, bo jednak oprócz tego, że bardzo na zajęciach dbam o komfort uczestników, to też bardzo, bardzo ważny jest dla mnie komfort psa, no żeby ten pies chciał drugi raz na te zajęcia tutaj przyjechać, więc na pewno poznają zasady bezpiecznego kontaktu z psem, na pewno będą miały jakieś zadania, podczas których ten pies będzie motywatorem do jej wykonania. No i na pewno będą mogły podejść, będą mogły pogłaskać, będą mogły bezpośrednio z tym sam obcować.
9: Dogoterapia jest prowadzona we współpracy z Fundacją Dr. Clown. Naszym celem jest sprawienie, by na twarzach dzieci zagościł uśmiech, mówi Anna Suchoń-Jasik, przedstawiciel Fundacji w Radomiu.
13: Się bardzo cieszę, że teraz, od dzisiaj w Radomiu też te zajęcia zaistnieją. Bardzo jest mi miło, że Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu przyjął nasze zaproszenie i skorzysta z tego programu, bo to nie są jednorazowe, proszę Państwa, zajęcia. Te zajęcia będą tutaj cyklicznie się odbywały. Dwa razy w miesiącu będziemy na oddziałach szpitala tutaj w Radomiu i mam nadzieję, że jak już od tylu lat jest realizowana i w każdym roku dochodzą kolejne placówki medyczne i jeszcze więcej małych pacjentów korzysta z tej dogoterapii, więc jesteśmy bardzo szczęśliwi. Niełatwo, wiele szpitali odmawia i ta dogoterapia mogłaby się odbywać w większej ilości jeszcze miejsc, ale nie każdy szpital ma taką gotowość i chęć. Więc na pewno teraz jest już troszkę łatwiej, bo my te 6 lat już działamy, więc już można zobaczyć, jak to wygląda i my też bierzemy udział w różnych konferencjach na ten temat, żeby trochę przekonywać też ludzi do tego, że to jest jednak szpital, to jest miejsce dla pieska, ale no, nie jest to jeszcze tak popularne i nie wszędzie to jest jeszcze dostępne dla nas. Raczej myślę, że po pierwszych zajęciach już wszyscy ten entuzjazm łapią, bo widzą, że to jest naprawdę wspaniały rodzaj terapii. No my w Fundacji Dr. Clown od 24 lat prowadzimy terapię śmiechem i zabawą. Tutaj w szpitalu, w Mazowieckim Szpitalu specjalistycznym w Radomiu jesteśmy już od kilku dobrych lat. I jakby naszym celem jest właśnie minimalizowanie tego stresu, robienie wszystkiego, żeby te dzieciaki się uśmiechnęły, żeby miały takie pozytywne wspomnienie z tego szpitala. Jednak to nie jest takie miejsce przyjemne dla dzieci, jakby się też nasz personel nie starał, prawda? Bo na pewno oni też sprawiają, żeby jak najmilej tutaj te dzieci przeszły tą hospitalizację. Ale taka forma, czy terapia śmiechem, czy teraz dogoterapia, to wszystko ma sprawiać, jak już zresztą powiedział pan doktor, żeby obniżyć ten poziom stresu u dzieci. Myślę, że każdy, kto zobaczy, jak działa to na dzieci, my dzisiaj też państwo będą mogli to zobaczyć z nami, to myślę, że się przekonuje do tego, że to jest jak najbardziej miejsce dla pieska. Pieski są przygotowane do tego, to nie są pieski z ulicy. Pieski są, tak jak zresztą pani Kasia powiedziała, ma pieska 7 lat, on pracuje z dziećmi, on jest czyściutki, zadbany, przygotowany, wyszkolony do tego, żeby pracować z dziećmi. To są miłe, dobre, wyszkolone psy. My też dopilnowujemy wszystkich organizacyjnych, technicznych kwestii, one muszą mieć wszelkie badania, wszystko musi być jak należy, żeby ten piesek wkroczył do szpitala. To nie są pieski, pani nie jest tu w przypadku, tylko to są wyszkoleni ludzie, którzy mają wyszkolone psy i wchodzą do szpitali.
9: To trzecia tego typu placówka w Radomiu. Przy ulicy Różanej powstał dom usamodzielnienia dla dzieci. Placówka opiekuńczo-wychowawcza przeznaczona jest dla młodych, którzy są pozbawieni opieki rodzicielskiej. W tym miejscu nauczą się nawyków i umiejętności, które przydają się w dorosłym życiu, mówi Marta Michalska-Wilk, wiceprezydent Radomia.
14: Placówka opiekuńczo-wychowawcza Dom dla Dzieci przy ulicy Różanej to obok domu usamodzielnienia przy ulicy Wydmowej i przy ulicy Rywańskiej trzecie takie miejsce w naszym mieście. To będzie dom dla 14 dzieci. Dzieci, które z różnych powodów od siebie absolutnie niezależnych, nie mogą dorastać, rozwijać się, wychowywać w rodzinie, wśród swoich bliskich, przy swoich rodzicach. Z doświadczenia i z obserwacji wiemy, że taka forma opieki jest dużo lepsza, dlatego że dzieciaki dużo lepiej przystosowują się do mniejszego miejsca, utożsamiają się właśnie z tym miejscem. Nad ich nauką, nad ich rozwojem, nad tym przystosowaniem do dorosłego życia oczywiście będą czuwali wychowawcy. Ten dom jako miasto zakupiliśmy w 2021 roku, potem go wyremontowaliśmy. Cały koszt to blisko 1 900 000. Ten dom jest wyposażony w nowe meble, w sprzęt RTV, AGD, jest przystosowany do IPPOŚ i wymogów sanepidu, więc jestem przekonana o tym, że to będzie miejsce, w którym oni przede wszystkim będą się dobrze czuli, gdzie będą to miejsce traktowali jako swój dom, a wychodząc z tego domu będą przede wszystkim przystosowani do dorosłego życia i będą to miejsce bardzo dobrze wspominać i wyjdą stąd jako po prostu dobrzy ludzie. Więc ja bardzo dziękuję wszystkim, którzy w tym projekcie uczestniczyli, abyśmy dzisiaj mogli to miejsce otworzyć. Dziękuję panu prezydentowi, dziękuję panu wojewodzie, dziękuję radnym, bo każdy miał swoją cegiełkę przy stworzeniu tego miejsca. Oczywiście bardzo dziękuję pani dyrektor Drelewski, która będzie trzymała pieczę nad tym miejscem, jak nad pozostałymi na ulicy Wydmowej i ulicy Rymańskiej. My co najmniej chcemy jeszcze uruchomić dwie takie placówki po to, aby całkowicie dzieciaki wyprowadziły się z Dzierzkowskiej, dlatego że te mniejsze domy absolutnie inaczej spełniają swoją funkcję, więc na pewno przed nami kolejne tego typu inwestycje w Radomiu i tutaj razem wspólnie z panią dyrektor wiemy, jak bardzo to jest ważne, bo to jest bardzo duży problem, dlatego że nawet rotacja wychowawców na Dzierzkowskiej jest dużo większa i to też ma bardzo duży wpływ. Dzieciaki w takich mniejszych placówkach się przyzwyczajają i do wychowawców, i do siebie, i do pewnych zachowań i utożsamiają się z tym miejscem i przede wszystkim właśnie w takich miejscach o to chodzi. Dziękuję bardzo.
15: Ewa Drelewska, dyrektor Słonecznego Domu. Na Różanej jest to miejsce dla dzieci, opieka całodobowa, 14 dzieciaków od 10 roku życia do 25 zgodnie z ustawą, z tym, że akurat tu będą i młodsze, ponieważ trafiają tu rodzeństwa, więc będzie najmłodsze miało 9 lat, najstarsze w tej chwili mieszkające tutaj będzie miało 17. Mogą zostać do 25, jak się uczą. Dzieci będą pod opieką koordynatora, 6 wychowawców, psychologa i opiekuna. Będzie to opieka całodobowa, cały czas bez przerwy. No i cóż, dzieci się będą tutaj uczyć, mieszkać w takim w miarę normalnym domu. Będą się uczyć gotować, sprzątać, dbać o swój dobytek. Mam nadzieję, że będą się tutaj czuć dobrze. Będą chodzić do szkół po całym Radomiu. To nie tak, że w jednej szkole, tylko nie przenosimy ich. Będą dzieci zaprowadzane, dowożone. Starsze będą same jeździły na kartę miejską. Tak jak w normalnym domu w zasadzie będziemy starali się zrobić aurę, żeby to pokazać im, że można wychować się w domu, gdzie są tradycje, gdzie są zasady, gdzie są granice wyznaczone między dziećmi a dorosłymi i można fajnie swoją przyszłość zaplanować. W domu dziecka takim tradycyjnym, instytucjonalnym, takim dużym, jak to się mówi, molochu, nie da się tego zrobić. Tam są osoby współpomagające, jest sprzątaczka, jest konserwator, jest wszystko podane pod nos, jak to się mówi, tak, jest pobudka na zawołanie, jak w wojsku. Ja staram się, żeby nasze w Radomiu placówki opiekuńczo-wychowawcze miały raczej w formie takiej domowego ogniska, rodzinnej, dlatego też dążymy tutaj razem z władzami do utworzenia jak największej ilości, jeżeli już trzeba, że tworzyć to właśnie domy takie 14-osobowe, 10-osobowe, w zależności od możliwości metrażowych danego domu i właśnie na zasadach takiego domowego miru. Nie, pierwszy dom utworzyłam w 2008 roku, był to dom usamodzielnienia, byłam wtedy pionierem w Radomiu. Bardzo się cieszę, że to się udało, bo przyniosło to naprawdę oczekiwane efekty. W tej chwili z tego domu wyszło kilkanaścioro dzieciaków, które mają normalne rodziny, mają normalny zawód, pokazują swoim dzieciom, że można normalnie mieszkać i nie wchodzić w styczność z prawem, łamać prawo, więc jest to jak najbardziej potrzebne i mądre posunięcie. Jest dom taki również na Rywańskiej w kamienicy, w mieszkaniu połączonym dla 10 osób i mamy jeszcze tutaj w tym na Różanej. No i liczę na to, że z Dzierzkowskiej też się wyprowadzimy do takiego domu.
9: Jestem przekonany, że ta grupa 14 młodych radomian znajdzie tu dobrą opiekę, mówi Radosław Witkowski, prezydent miasta.
16: Przypominam sobie, jak 2 lata temu, 1 czerwca 2023 roku spotkaliśmy się w tym miejscu i snuliśmy wyobrażenie, jak ta placówka będzie wyglądała, jakie będzie pełniła funkcje, przede wszystkim jak pomoże nam w rozwoju naszych młodych radomian. I wtedy też przyjęliśmy takie mocne zobowiązanie, że postaramy się jak najszybciej uruchomić tę placówkę i cieszę się, że to już jest trzecia taka placówka w Radomiu i dlatego w tym miejscu chciałbym także serdecznie podziękować pani prezydent Marcie Michalskiej-Wilk za takie osobiste zaangażowanie w rozwój tego miejsca i mam nadzieję, że wszyscy razem będziemy mogli korzystać też na tym, że grupa 14 młodych radomian będzie dobrze zaopiekowana, przede wszystkim ta placówka będzie takim pierwszym momentem, pierwszym etapem w wdrażaniu się w dorosłe życie. Mam świadomość tego, o czym mówiła pani prezydent Michalska na początku, że dziś snując wizję rozwoju miasta nie możemy tracić z pola widzenia właśnie takich funkcji opiekuńczych w stosunku do młodych radomian, bo oprócz wielkich projektów infrastrukturalnych musimy szczególnie zwracać uwagę właśnie na potrzeby młodych radomian, takich, którzy są w trudniejszej sytuacji niż wynikałoby to z życia ich rówieśników. Tu musi wkraczać samorząd i cieszę się, że pieniądze samorządowe właśnie są inwestowane w takie przedsięwzięcie jak ta placówka opiekuńcza przy ulicy Różanej. Kończąc swoją wypowiedź, pani dyrektor, bardzo serdecznie dziękuję. Naprawdę, pani dyrektor, ja obserwowałem pani zaangażowanie, może nie codziennie, bo tutaj oczywiście nie zabrzmiałoby to zbyt szczerze, naturalnie, przede wszystkim prawdziwie, ale raz na jakiś czas mieliśmy okazję rozmawiać o tym i pani dyrektor gratuluję, ale przede wszystkim życzę także, żeby w tej pani pasji, możliwości realizowania tych funkcji właśnie placówka przy ulicy Różanej była bardzo ważnym ogniwem i bardzo ważnym elementem. Naprawdę, bardzo serdecznie pani dyrektor.
13: Dziękuję za wyznanie.
9: Utworzenie placówki kosztowało prawie 2 miliony złotych. Najważniejsza jest zarówno profilaktyka, jak i styl życia. Lekarze kardiolodzy przypominają, że choroby serca nie dają żadnych wczesnych objawów. Zdaniem specjalistów pojawiają się one dopiero w momencie uszkodzenia serca, na przykład przy niewydolności tego organu. Ważne jest to, żeby zachować aktywność fizyczną, mówi Jarosław Kosior, kardiolog z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.
17: tak naprawdę około 60% tego, w jaki sposób przebiega nasze życie, stanowią o tym nasze geny. I tego oczywiście nie możemy zmienić. Natomiast jest te 40%, na które mamy wpływ. I oczywiście możemy zapobiegać i spowalniać choroby serca, jak również proces w ogóle starzenia się. I tak naprawdę mamy kilka rzeczy, które każdy człowiek dbający i ceniący sobie swoje życie powinien zrobić. Pierwszą rzeczą jest to, że nie powinniśmy palić papierosów. To jest absolutnie fundamentalna rzecz. Drugą niezwykle ważną rzeczą, absolutnie fundamentalną, to jest ruch. Chciałbym podzielić to w ogóle w naszą populację na dwie grupy pacjentów. Takich, których nazwalibyśmy zdrowymi, czyli prewencję pierwotną i prewencję wtórną, czyli takich pacjentów, którzy już przebyli jakiś incydent sercowo-naczyniowy. I każda z tych grup odnosi niebagatelne korzyści z tego, że się rusza. Ile powinniśmy się w związku z tym średnio ruszać? Standardy zarówno kardiologiczne, jak i standardy innych towarzystw mówią, że ilość ruchu powinna wynosić około 150 minut w tygodniu. Najlepiej ruszać się oczywiście codziennie. Masa ciała, czyli dieta. I tutaj na przykład Towarzystwo Diabetologiczne pacjentom z nadwagą mówi: przynajmniej obniżcie poziom masy ciała o 7% i starajcie się to później utrzymać. Kolejnym niezwykle ważnym aspektem w ogóle stanu zdrowia to jest sen. On nie jest do końca umieszczony w standardach ani kardiologicznych, ani diabetologicznych. Natomiast bardzo jest ważna higiena snu, dlatego że noc to jest ten moment, kiedy organizm musi posprzątać wszystko, co się nagromadziło złego w organizmie. To jest niezwykle ważne, żeby poza odpowiednią długością snu, ten sen był dobrej jakości. I jednym z elementem dającym dobrą jakość snu dla organizmu jest spanie w zupełnie ciemnym pomieszczeniu. Takim absolutnie ciemnym. Niezwykle ważne jest w ramach profilaktyki chorób kardiologicznych ciśnienie tętnicze. Ono musi być prawidłowe. Oczywiście te elementy, o których wspomniałem, czyli dieta może nie, ale przede wszystkim ruch trochę pozwala regulować nam ciśnienie. Ale my musimy po prostu bardzo starannie ten parametr monitorować. Jest to bardzo łatwe. Tu mówiliśmy o takich chorobach w ogóle cywilizacyjnych, tak? Czyli nadciśnienie, cukrzyca, coś, co nazywamy zespołem metabolicznym, co wiąże się bezpośrednio właśnie z tą otyłością. Ale przecież choroby układu krążenia to nie tylko choroby miażdżycowe, ale również epidemia niewydolności serca. Mamy tutaj dwie podstawowe typy niewydolności serca. To jest niewydolność serca z obniżoną tak zwaną frakcją wyrzutową, czyli sytuacja, w której komora wyrzuca za małą ilość krwi procentowo z tego, co ma w sobie. I drugi rodzaj niewydolności to jest zachowaną frakcją wyrzutową, kiedy ten procent wyrzucanej krwi jest relatywnie duży, ale jest nieadekwatny ten przyrost rzutu w czasie wysiłku. I w ostatnich latach obserwujemy bardzo duży postęp w zakresie farmakoterapii niewydolności serca z niską frakcją wyrzutową. Generalnie jedyną chorobą, która daje bóle w klatce piersiowej, to jest choroba niedokrwienna serca. W momencie, kiedy mamy niedokrwienie, jest wyzwalany ból. W typowej chorobie wieńcowej ból ma charakter wysiłkowy. Ten ból jest bólem, my w medycynie nazywamy typu trzewnego, w związku z tym on nie jest ostro scharakteryzowany. Może to być gniecenie, może to być pieczenie, może to być ściskanie, rozpieranie w klatce piersiowej. Ten ból ma również inne cechy. Promieniuje nieraz do gardła, do lewej ręki, w okolicę międzyłopatkową. I jest to typowy objaw choroby przewlekłej, stabilnej choroby wieńcowej. Czyli choroby, która jest wywołana zwężeniem w tętnicy wieńcowej. I to jest jak gdyby jeden wzorzec przebiegu choroby niedokrwiennej serca. Drugi wzorzec to jest ostry zawał serca. Dotyczy to pacjentów, którzy dotychczas często byli absolutnie zdrowi. I pojawia się nagły ból, który ma te cechy, które wymieniłem. Ja je przypomnę, czyli może to być ściskanie, rozpieranie, dławienie. Może też być w przypadku często zawałów ściany dolnej serca ból zlokalizowany w nadbrzuszu. Często tym dolegliwościom bólowym, które są intensywne, towarzyszą objawy tak zwane wegetatywne, czyli nagłe pocenie się. Ci pacjenci przyjeżdżają i mówią: panie doktorze, wstałem i nagle oblają się zimnym potem. I również to charakterystyczne promieniowanie do ręki, do gardła, w okolicę międzyłopatkową. Jeżeli występuje nagle o sporej intensywności, należy wezwać po prostu karetkę. I to są objawy typowe dla choroby niedokrwiennej serca. Zupełnie inaczej wyglądają objawy niewydolności serca. Tutaj głównym objawem jest łatwe męczenie się. Czyli pacjent mówi: panie doktorze, ja nie mogę wejść na trzecie piętro. Muszę się co piętro zatrzymywać. I teraz w którym momencie trochę winy spada na pacjenta? Mianowicie, jak on kilka lat temu wchodził na to trzecie swoje piętro bez problemu, to pierwszym objawem jest to, że musi się zatrzymać na drugim. A często problemem jest to, że on przychodzi, jak już się zatrzymuje co pół piętra. Czyli jeżeli państwo zauważycie, że nagle spada wasza wydolność wysiłkowa, macie duszność, musicie na przykład w nocy wstać i chwilę poddychać, żeby zlikwidować tą duszność, to są to sygnały alarmowe, że trzeba się na spokojnie zgłosić do swojego lekarza i te wszystkie objawy przedyskutować. Takie duże badania obserwacyjne pokazują, że pacjent, który ma absolutnie prawidłowe EKG, najczęściej nie ma niewydolności serca. Ale oczywiście to jest to badanie typowo przesiewowe. Jeżeli chodzi o wykrywanie niewydolności serca, mamy możliwości badania laboratoryjnego, to jest oznaczenie peptydu natriuretycznego. I teraz jeżeli ten parametr jest podwyższony, to wskazuje na to, że duszność ma pochodzenie sercowego. Drugim badaniem, które już jest badaniem obrazowym, to jest oczywiście echokardiografia, echo serca, które pokazuje, jaka jest frakcja wyrzutowa, jakie są ściany serca, czy nie ma wady zastawkowej, czy nie ma innych problemów w strukturze serca, które mogą powodować te objawy. I teraz właśnie to badanie laboratoryjne jest takie o tyle dobre, że też jest można je traktować jako badanie przesiewowe, natomiast badanie obrazowe jest już badaniem, które pokazuje nam nie tylko, czy jest niewydolność serca, ale mniej więcej określa nam również przyczynę tej niewydolności serca, tak żeby można dalej ukierunkować dalsze badania.
8: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.
18: Reklama.
19: RTV Euro AGD.
20: Jak okazje?
19: To w euro.
20: Emocje rosną.
19: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali. Kunet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
21: Money, money, money!
22: O, widzę, że los się do Ciebie uśmiechnął.
21: Wygrałam w Cherry Money.
22: Cherry Money?
21: Nowy ekspres los.
22: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
23: Kto zwalcza ból?
24: Voltaren!
23: Kto?
24: Voltaren!
25: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
26: Hopen House. Miejsce w samym sercu miasta z wyśmienitą polską kuchnią. Już teraz zapraszamy na piątki przy świecach. Kameralne stoliki w blasku świec, nastrojowa muzyka i klimat, który pozwala zwolnić. Ty wybierasz towarzystwo, my dbamy o całą resztę. Hopen House to także idealne miejsce na imprezy okolicznościowe. Stylowe wnętrza, wyjątkowe menu i atmosfera, którą się pamięta. Hopen House. Radom, Rynek 8. Tu celebruje się chwilę.
27: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
1: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
2: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
3: Myślałam, że organizacja chrzcin będzie dużo prostsza. Też tak miałam. Dlatego wybraliśmy Nihil Novi. Zero stresu. Zero stresu? Jak to? Pomogli ze wszystkim. Menu, szczegóły. Ja mogłam być po prostu z rodziną.
4: Czyli było aż tak dobrze.
3: Termin narączek zarezerwowałam chwilę po chrzcinach.
4: Nihil Novi. Organizujemy chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Zarezerwuj swój termin. Nihil Novi, Radom, Rynek 3. Więcej na hotelnihilnovi.pl.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
18: Reklama.
20: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom.
28: Anna Badowska, zapraszam. Dawanie pieniędzy bezdomnym lub kupowanie im jedzenia nie rozwiąże ich problemów. Streetworkerzy radomskiej Caritas apelują do mieszkańców miasta, by pomogli im w ich pracy i namówili do zmiany życia. Co zatem zrobić, jeżeli spotkamy osobę bezdomną? Mówi Hubert Kaczmarczyk, streetworker Caritas diecezji radomskiej.
29: Przekazywanie pieniędzy nawet w formie takiej bezpośredniej, czyli w formie, nie wiem, banknotu, monet albo przejście do sklepu i zakup żywności dla osoby w kryzysie bezdomności, no to jest to samo. To znaczy, to jest jasny sygnał, że stan bez stałego schronienia, przechodzenie z miejsca na miejsce, uciekanie przed służbami, przed streetworkerami ma sens, ponieważ zawsze znajdują się osoby, na których żebranie zadziała. Oczywiście odruch serca jest bardzo ważny. Najlepszym odruchem serca jest też przemyślany odruch serca, co znaczy, że aby pomóc, warto sprawdzić na komórce numer do Caritasu, do MOPS-u. Przypomnę, że jedno z naszych schronisk to jest Zagłoby 3. Warto tam zadzwonić. My też rozdajemy osobom, które spotykamy, no nie tylko osoby naszych, nie tylko naszym podopiecznym, ale też przekazujemy w sklepach, w miejscach, gdzie w pobliżu. Wiemy, że osoby pracują na przykład w pobliżu takiego pustostanu, w którym są osoby, przebywają tam po prostu osoby, więc kontakt do telefonu jest. Mieliśmy kilka właśnie takich telefonów polecających, żeby przyjechać i pomóc. To działa, więc pierwszym odruchem serca powinny, najlepiej jeśli będzie telefon do specjalistów, do nas, bo zajmujemy się, program streetworkingu w Radomiu trwa ponad 14 lat, więc rok w rok oczywiście w różnych składach, ale no mamy zaplecze, żeby przekazać żywność, przekazać, udostępnić łaźnie, udostępnić noclegownię, jeśli ktoś nie chce ze swoich wewnętrznych powodów spędzić czasu w schronisku na Słowackiego 188. Mamy możliwości i mamy też czas przede wszystkim, bo podarować pieniądze bez chęci pomocy, troszeczkę spychanie siebie odpowiedzialności, gdzie jeśli chcemy pomóc, to podarowanie pieniędzy nie zawsze, nawet wychowawczo, nie jest najlepszym pomysłem. Ważna jest uwaga, ważny jest czas, wysłuchanie oraz pomysły na to przede wszystkim, jak wyjść z tego kryzysu bezdomności. Odwiedzamy pustostany, znajdujemy też nowe. Trzeba przypomnieć, że Radom to jednak jest 180 tysięcy mieszkańców. To jest też jakiś areał, gdzie tych budynków jest sporo, zaniedbanych. Jesteśmy tutaj na Starym Rynku, gdzie tych pustostanów jest ponad 3-4, plus są też sytuacje, gdzie ktoś mieszka po prostu w aucie, czy w dobrze schowanym miejscu wśród krzewów i drzew. No i tych miejsc odkrywamy coraz więcej. No niestety podczas kontaktu z innymi organizacjami, które prowadzą streetworking w Polsce, okazuje się, że osób w kryzysie bezdomności jest coraz więcej. Chodzimy po mieście, poszukujemy ich, odwiedzamy tych, którzy są w stałych miejscach. Wiadomo, że no, choroba alkoholowa, w której nie wszyscy oczywiście, ale jakaś część osób w kryzysie bezdomności jest, to jest sytuacja, która bardzo trudno przemóc. Bardzo trudno się przez chorobę alkoholową, alkoholizm dostać na leczenie, bo zanim osoba się wyzeruje, czyli przestanie mieć promile we krwi, to może minąć czas, a sytuacja się nie poprawia. Czy można powiedzieć, że to jest wybór? Raczej jako streetworkerzy i też cały Caritas diecezji radomskiej, głównym przyczyną jest splot niefortunnych wydarzeń, trauma, śmierć w rodzinie, to jest bardzo częsty powód, tendencje takie psychologiczne, czyli wewnętrzne, nieudana próba poradzenia sobie z tą traumą, na przykład oczywiście alkohol, tak, wejście w uzależnienie, czy no, sytuacja taka społeczna, odłączenie od rodziny, które jest progresywne. Część z naszych podopiecznych ma stały kontakt z rodzinami, ale są decyzje, które podejmowali na przestrzeni lat i my staramy się, żeby te decyzje były lepsze dla nich, ale też żeby oni decydowali, żeby oni mieli znów siłę decydować, bo wejście w kryzys bezdomności oznacza troszeczkę poddanie się pod sytuację, a wejść w kryzys bezdomności, czyli stracić mieszkanie, zwłaszcza przy dzisiejszych rosnących rachunkach, to nie jest wysiłek. Natomiast odzyskać ponownie swoje życie w społeczeństwie, w relacjach, w rodzinie i w zdrowiu, to jest naprawdę ogromny wysiłek. I poproszenie o pomoc też jest wyzwaniem.
28: W czasie II wojny światowej pełnił funkcję Domu Kultury dla Niemców. Następnie mieściły się w nim dwa kina studyjne. Budynek Resursy Obywatelskiej wybudowano około 170 lat temu. Przez cały ten czas pełnił wiele funkcji. O nich mówi radomski regionalista Paweł Puton.
6: Budynek Resursy też jest na pewno bardzo ciekawym obiektem, zarówno pod względem architektonicznym, jako obiekt budowlany, zabytek, ale też dziejów tego miejsca, co tu przez lata miało miejsce, siedzibę, co tu się działo i tak dalej. No może zaczniemy od tych wartości materialnych. Sam obiekt wzniesiony został w połowie XIX wieku, dokładnie 1851-52, to są lata, kiedy wybudowano gmach Resursy. Jej projektantem był Ludwik Radziszewski, taki też architekt działający w mieście, między innymi też twórca tego pałacyku dawnego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, czyli tego budynku przy fontannach na Placu Konstytucji 3 Maja. Ale na pewno budynek Resursy jest chyba najbardziej charakterystyczny w naszym mieście, ponieważ jego układ wywodzący się z tego, że wzniesiony został na takim rozwidleniu, na rozjeździe, powoduje, że tak jakby budynek rozsiadł się swymi ramionami, jak taki jakiś zajazd przydrożny, czy nie wiem jak to nazwać, taka karczma. Front i dwa skrzydła boczne, które znajdują się wzdłuż ulic rozchodzących się na Warszawę i na Kozienicę, czyli dzisiejsze ulice Malczewskiego i tutaj Struga z tej strony. No i oczywiście ten charakterystyczny front z tympanonem, takim trójkątnym szczytem, gdzie znajdziemy płaskorzeźbę Caritas, czyli taka personifikacja dobroczynności. No a na szczycie oczywiście trzy rzeźby Mus, Clio, Melpomene i Euterpe. Można powiedzieć, że cały czas jakby oddają charakter tego, co się dzieje w budynku, czyli tego, że on służy kulturze, sztuce, że też historia tutaj ma mocne zakorzenienie. No i oczywiście całego takiego, myślę, że bardzo specyficznego charakteru nadaje temu miejscu też rosnący przed budynkiem Dąb Wolności, już stuletnie drzewo, według mnie najokazalsze, najładniejsze w mieście, pomnikowe, przypominające właśnie odzyskanie przed 100 laty przez Radom Niepodległości. Oczywiście pierwotne wnętrze Resursy wyglądało no, zupełnie inaczej. No, budynek ma już 150 lat, przez ten okres przechodził liczne przebudowy, modernizacje. Warto pamiętać, że na początku ta duża sala dzisiejsza sala widowiskowa posiadała takie żeliwne jakby balkony, takie antresole podtrzymywane przez rzeźbione też właśnie w żeliwie kolumienki. No i oczywiście w tych budynkach wzdłuż ulic zaplecze gospodarcze pozwalające organizować tutaj różne imprezy. A warto nadmienić, że pierwotna funkcja właśnie resursy była związana z tym, że zakłady opiekuńcze, w zasadzie Rada Opiekuńcza Zakładów Dobroczynnych Powiatu Radomskiego wzniosła ten budynek w tym celu, aby dochody tutaj osiągane mogły służyć podtrzymywaniu działalności Szpitala Świętego Kazimierza, ponieważ tuż za resursą mieścił się właśnie ten szpital i ta działka pierwotnie właśnie należała do tego obiektu. Wzniesiono resursę po to, aby można było ten szpital utrzymywać, zapewniać mu dochody. Stąd też zagościła tu właśnie resursa obywatelska, czyli taka instytucja, taki klub miejski, który swymi korzeniami sięga jeszcze lat 20. XIX wieku, a tu w budynku resursy, można powiedzieć, działa od 150 lat, z przerwami oczywiście na różne inne wydarzenia, o których za chwilę. Także taka funkcja takiej pierwszej, największej sali pozwalającej organizować różne bale charytatywne i inne wydarzenia tego typu, no właśnie tu się mieściła i z tego resursa słynęła. Warto dodać też, że w okresie międzywojennym, na początku lat 20. XX wieku, to właśnie w resursie utworzono pierwszą taką stałą salę teatralną, Teatr Rozmaitości, miał tu swoją siedzibę. Z kolei po wojnie Triumfy świeciły film. Tutaj znajdowało się kino, a nawet dwa kina, kino Przyjaźń i kino Pokolenie. Myślę, że znane przez wielu starszych mieszkańców miasta, działały przez praktycznie cały okres PRL. I później po latach też ta funkcja wróciła w ramach działalności już resursy obywatelskiej, ale oczywiście ta sala kinowa jest dzisiaj tą mniejszą salą tak naprawdę, salą kameralną, a ta główna widowiskowa służy przede wszystkim przeprowadzaniu różnych koncertów czy innych większych wydarzeń. Oczywiście okres II wojny światowej też w jakiś sposób odcisnął swe piętno na budynku resursy. W tym czasie Niemcy urządzili tutaj taki swój niemiecki dom kultury, tak zwany Deutsches Haus, czyli instytucję mającą zapewnić rozrywkę, ale tylko Niemcom, Nur für Deutsche. Jeden z ciekawszych elementów historii to na pewno też zamach na resursę, znany między innymi z dokumentu filmowego, który powstał już w resursie obywatelskiej. Był to 1943 rok. Tak naprawdę do dziś okoliczności tego zamachu nie są do końca wyjaśnione. Przez wiele lat na bocznej ścianie znajdowała się taka tablica upamiętniająca to wydarzenie, ale ostatnio w związku z tym, że no jej treść była taka dość mocno przesiąknięta duchem socjalizmu, czy może wręcz komunizmu, bym powiedział, no została zdjęta po prostu.
28: Studenci będą mogli wykorzystać wiedzę w praktyce i poznać koszarowe życie z bliska. 6. Mazowiecka Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej podpisała umowę o współpracy z jedną ze szkół wyższych w Radomiu. Zakłada ona między innymi promocję służby wojskowej. Jak mówi profesor Milena Matuszewska-Birkowska, rektor uczelni, studenci skorzystają ze współpracy.
7: Zarówno bezpieczeństwa wewnętrznego, kryminologii, ale także innych kierunków, które mogą wiele się nauczyć. Myślę, że i studenci z administracji, i studenci z zarządzania, ale także studenci na przykład pedagogiki mogą również wynieść cenne informacje, a także wiedzę dzięki temu porozumieniu.
28: Jak mówi podpułkownik Witold Bubak, dowódca 6. Mazowieckiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, studenci będą mogli zobaczyć, czym zajmują się wojskowi na co dzień.
9: Uczelnia, teoria, my, praktyka. Strzelanie, taktyka, medycyna polowalki.
28: Podobna umowa została zawarta między innymi z Uniwersytetem Radomskim. Nie trzeba jechać daleko, by móc odpocząć i zobaczyć kawałek historii naszego regionu. W Chlewiskach koło Szydłowca można zobaczyć zachowaną do naszych czasów hutę żelaza z XIX wieku. Piec opalany był węglem drzewnym. Do dzisiaj zachowały się części urządzeń z tego okresu, mówi Łukasz Zaborowski z Radomskiego Towarzystwa Naukowego.
10: Mnie zawsze ciągnie w stronę właśnie Zagłębia Staropolskiego, bo to jest taka specyfika naszego regionu, że tutaj się zaczynają tereny wyżynne i właśnie tutaj mamy te zasoby złoża rud żelaza, ale też mamy różne zasoby skalne, typu piaskowiec szydłowiecki, czy wapienie na Przedgórzu Jurzeckim. W nich tkwiące z kolei krzemienie, więc to jest taka specyfika regionu. Mamy to budownictwo takie gospodarcze, stare, tradycyjne budownictwo kamienne. No, często nie zwracamy na to uwagi, ale mamy to w regionie, to warto patrzeć, jak się na przykład jest po jakichś wsiach, żeby to dostrzec. No i właśnie Zagłębie Staropolskie. Ja na przykład polecam Hutę w Chlewiskach. Huta w Chlewiskach, huta z końca XIX wieku. Ostatnia w Europie huta, która działała na węgiel drzewny, aż do roku 1940. To, że działała na węgiel drzewny, to nie znaczy, że była jakaś taka zacofana, bo ciekawostką jest to, że węgiel drzewny jest lepszym paliwem hutniczym niż koks na przykład, dlatego, że daje mniej zanieczyszczeń. I na przykład ta właśnie huta w Chlewiskach, prowadzona przez spółkę Eliwor, była znana z tego, że ona dostarczała stal narzędziową, czyli taką, która musi być najczystsza. Tak, no i tam to jest unikat w ogóle, bo to jest zachowana w zasadzie bez żadnych zmian, po prostu XIX-wieczna huta żelaza, tak jak została zbudowana tam pod koniec XIX wieku. Unikatowym też urządzeniem jest tak zwany gichtociąg wodny. Gichtociąg to jest urządzenie, które służy wciąganiu tych surowców, które się wrzuca do wielkiego pieca, no, na górę, żeby je tam właśnie od góry wrzucić, tego wsadu do wielkiego pieca. To jest gichtociąg wodny, który polega na takiej przeciwwadze, że są tam takie dwie jakby ogromne wanny. W jednej jedzie ta surówka, czy inne tam surowce, topniki, a do drugiej nalewa się wody. No i taka przeciwwaga jest, że to jedno drugie wciąga. Nie? Dlatego jest gichtociąg wodny. I to urządzenie też jest tam zachowane w takiej wieży gichtociągowej. No to to są Chlewiska na przykład, tak? Z tą hutą, ale też no, tuż za Chlewiskami zaczyna się Garb Gielniowski, czyli właśnie to wzniesienie, zresztą widoczne z Radomia, takie dość duże wzniesienie tutaj, 100 metrów wysokości takiego uskoku tektonicznego. No i właśnie na tym Garbie Gielniowskim było wydobywane rudy żelaza. I kiedy sobie chodzimy po tych lasach Garbu Gielniowskiego, to spotykamy w bardzo wielu miejscach tak zwane doły rudne. Doły rudne, wbrew nazwie, wyglądają jak takie torty. To jest takie torciki, powiedzmy takie wzniesienia w kształcie tortu, wysokości powiedzmy tam 2 metry, szerokości średnicy no, kilku czy 10 metrów, a po środku tego jest dziurka, taki tort z dziurką. I to są te tak zwane doły rudne, czyli pozostałości właśnie wydobycia rud żelaza. Tych dołów rudnych na Garbie Gielniowskim są setki. Garb Gielniowski jest po prostu zryty dosłownie tymi kopalniami, dawnymi kopalniami rud żelaza. Ciekawostką jest też to, że Garb Gielniowski, który jest zasadniczo środowiskiem dość ubogim, jeśli chodzi o przyrodę, znaczy ubogim, jeśli chodzi o podłoże przyrodnicze, ponieważ no, to jest na skalę, tak? To tam są te piaskowce czy bułowce, więc to podłoże jest ubogie, tam są gleby takie typu górskiego, natomiast one są, jakby to górnictwo było na tyle intensywne na Garbie Gielniowskim, że one zostały wtórnie wzbogacone, te gleby, przez po prostu to, że taką skałę płoną, którą gdzieś tam wykopano z podziemi, to ją wyrzucano właśnie na zewnątrz i to środowisko jest na tyle bogate, że tam zmienił się jakby skład gatunkowy. To nie są gatunki, które zaciągnął człowiek, tylko gatunki miejscowe, ale jest większy udział właśnie czy buka, czy jodły, czy takich gatunków, które wymagają trochę lepszych gleb. To jest badane w ogóle przez geobotaników i jest taki fenomen trochę Garbu Gielniowskiego właśnie, że tamten wpływ górnictwa na właśnie to środowisko Garbu Gielniowskiego był niejako pozytywny, ponieważ on się przyczynił do zwiększenia różnorodności biologicznej, przyrodniczej, a z drugiej strony nie sprawił jakiejś synantropizacji, tak? Czyli to nie są gatunki, które tam człowiek zawlókł, tylko po prostu wzbogacił jakby miejscową przyrodę. Bo mamy też tam lasy już na Garbie Gielniowskim, czy zresztą w Puszczy Kozienickiej też, co ciekawe, mamy lasy typu podgórskiego, takie wyżynne lasy właśnie, gdzie jest jodła, buk, drzewa, które tutaj przez nasz region przebiega granica zasięgu, kontynentalnego zasięgu, tak? Jodły czy buka.
28: W dzisiejszym magazynie przypominamy pierwszego Polaka, który został zgłoszony do pokojowej Nagrody Nobla. Chodzi o pochodzącego z Radomia Jana Bogumiła Blocha. Przedsiębiorca był zaangażowany w budowę linii kolejowej wiodącej przez Radom. Jego sylwetkę przedstawi historyk Adam Duszyk.
8: Gdybym miał wskazać 5 najwybitniejszych Radomian spośród wszystkich obywateli naszego miasta na przestrzeni dziejów, jacy się w tym mieście urodzili, mieszkali, chodzili tutaj do szkół czy pracowali, to w tej piątce, a nawet trójce umieściłbym Jana Bogumiła Blocha. Była to postać wybitna, jest to postać dzisiaj całkowicie zapomniana. Radomianie nie zdają sobie sprawy z tego, że tak wybitna postać mieszkała w naszym mieście. Jest to postać związana z narodzinami nowej formacji ekonomiczno-społecznej, jaką był kapitalizm w Polsce. Formacji, która rodziła się u nas w powijakach, ponieważ tak naprawdę w tej części Europy na wschód od Łaby tego kapitalizmu, prawdziwego kapitalizmu nigdy nie było, bo prawdziwy kapitalizm, jak sama nazwa wskazuje, powinien opierać się na wielkim kapitale, a wielki kapitał rodził się w tych państwach, które posiadały ogromne kolonie. Te kolonie dawały ogromne rynki zbytu, właściwie darmową siłę roboczą i bardzo tanie surowce. Dzięki temu te wielkie kraje Europy Zachodniej mogły się rozwijać. No, Europa Wschodnia zajmowała się głównie produkcją zboża. Byliśmy krajem feudalnym, rolniczym. My z epoki feudalizmu na ziemiach polskich wychodzimy dopiero w roku 1864 po powstaniu styczniowym, kiedy car Aleksander II uwłaszczył polskich chłopów. Jednak pierwsi kapitaliści pojawiali się na naszych ziemiach. Zaliczamy do nich chociażby Leopolda Kronenberga, którego znają wszyscy, jest znany z podręczników historii. Natomiast drugi po Kronenbergu to był Jan Bogumił Bloch z Radomia, którego kompletnie nie znamy i tę postać chciałbym dzisiaj Państwu przybliżyć. Jan Bogumił Bloch albo Johann Gottlieb Bloch urodził się w Radomiu 24 czerwca 1836 roku w kamienicy Starościńskiej przy ulicy Grodzkiej 76. To jest pięknie odremontowana kamienica, ta, która znajduje się za kościołem farnym. Ja żal, że nie ma tam żadnej tablicy pamiątkowej, która by o tym przypominała. Jan Bloch pochodził z rodziny żydowskiej, średnio zamożnej. Jego ojciec Szulim Bloch pochodził z Leszna. Z Leszna ta rodzina wyprowadziła się w roku 1824, przeprowadziła się do Gostynina. Nie wiemy dokładnie, kiedy przyjechali do Radomia, natomiast wiemy z akt Archiwum Państwowego w Radomiu, że już w roku 1829 władze miejskie miasta Radomia wydzierżawiły kamienicę starościńską, która znajdowała się wtedy w opłakanym stanie i wymagała gruntownego remontu Szulimowi Blochowi, który w tej kamienicy po wyremontowaniu jej założył warsztat tkacki z bardzo nowoczesną farbiarnią. Tam był produkowany też barchan, tam też dekatyzowano tkaniny. Zakład na początku bardzo dobrze się rozwijał. Już po 3 latach zatrudniał 4 czeladników. Był wyposażony w bardzo nowoczesne, jak na tamte czasy, maszyny. Jednak po kilku latach ten zakład zaczął upadać, nastąpił regres gospodarczy, nie wiem z jakich przyczyn, rodzina Blocha popadła w długi. No i Jan Bogumił Bloch po ukończeniu szkoły powszechnej w Radomiu w wieku 14 lat postanowił wyjechać do Warszawy. Był to rok 1850. I tam zatrudnił się jako pomocnik w domu bankowym Szymona Teplica. I tam zaczynał swoją karierę. Nie wiemy z jakich powodów w 1851 roku przeszedł z judaizmu na kalwinizm. Zresztą to nie była jedyna zmiana wyznania w jego życiu, ponieważ 5 lat później, w 1856 roku, przechodzi z kolei z kalwinizmu na wyznanie rzymskokatolickie. Też nie do końca wiemy, czym było to powodowane. No, ten młody, zdolny chłopak bardzo szybko robi karierę w tym domu bankowym Szymona Teplica, zdobywa środki i wyjeżdża do Petersburga, ponieważ to jest też ten okres, kiedy rozpoczyna się na szeroką skalę budowa na terenie Cesarstwa Rosyjskiego, jak i Królestwa Polskiego linii kolejowych i Bloch zatrudnia się przy budowie linii kolejowej Warszawa-Petersburg. To był nowy biznes, nikt wtedy jeszcze nie wiedział, czy on będzie opłacalny, czy da się na tym zarobić, czy nie. Młody Bloch zaryzykował i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę z budową na tym potężną fortunę. Nawet był inicjatorem budowy jednego z dworców kolejowych w Petersburgu. Jeden z dworców pałaców został wybudowany właśnie z jego środków i z jego inicjatywy. Tam zdobył ogromne pieniądze. No i dzięki tym doświadczeniom, jakie tam zdobył, także będzie głównym inicjatorem budowy takiej jednej z dłuższych i ważniejszych linii kolejowych na terenie Królestwa Polskiego, a mianowicie linii Dęblin-Dąbrowa-Górnicza. Była to bardzo długa linia kolejowa i towarzystwo założone przez Blocha właśnie, które miało budować tę linię kolejową, wygrało przetarg. No chociaż tutaj też pojawia się taka niechlubna karta na biografii, rysa właściwie na biografii Jana Blocha, ponieważ niższą cenę zaproponowała firma Kronenberga i Bloch wtedy napisał list do cara, w którym przypomniał, że Kronenberg był bardzo zaangażowany w udział w powstaniu styczniowym, że wspierał powstańców, no i car mimo lepszej oferty, i to o 1 000 000 rubli, ta oferta była tańsza, wycofał po prostu pozwolenie budowy Kronenbergowi i kontrakt dostał. Proszę sobie wyobrazić, że linię kolejową Dęblin-Dąbrowa-Górnicza, która liczyła ponad 600

0: otwarł swoje okna na świat i dostał nowego impulsu do rozwoju gospodarczego.
1: To tyle na dziś. Za uwagę dziękuję. Anna Badowska.
2: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitów w Radomiu na 96.

0: FM. Reklama.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze Mundialu. Katar, Szwajcaria, Brazylia, Maroko, Haiti, Szkocja, Australia, Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.

0: Sieci Sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze Mundialu. Katar, Szwajcaria, Brazylia, Maroko, Haiti, Szkocja, Australia, Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 13 czerwca od 13 do 22 w Nowym Mieście nad Pilicą, na terenie Parku Nadpilicznego przy ulicy Pilicznej. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
2: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Szukasz roweru idealnego? Top Bike ma wszystko, czego potrzebujesz. Ponadczasowe rowery górskie, nowoczesne gravele, niezawodne gazele, trekkingi, dziecięce, aż po elektryczne. Top Bike to także profesjonalny serwis, części i akcesoria. Top Bike to też wypożyczalnia boksów dachowych i bagażników rowerowych. Top Bike, Radom Kozienicka 55. Sprawdź na topbikeradom.pl.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl.

0: Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: Reklama.
2: Vox FM.
1: Radom.
2: Rozrywka z Vox FM Radom.
3: Witam bardzo serdecznie, a w moim studiu dzisiaj Przemysław Bosek, aktor Teatru Powszechnego, lalkarz, tak można cię nazwać?
4: Oj, witam serdecznie wszystkich dzisiaj. Tak, tak można mnie nazwać, chociaż tak naprawdę to, no tak, jestem aktorem. Aktorem w naszym teatrze.
3: Przedstawienia dla dzieci to jest twoje główne zadanie w Teatrze tutaj Powszechnym w Radomiu? Z tym jesteś głównie kojarzony?
4: Na początku na pewno tak. Na początku to były głównie przedstawienia dla dzieci, ale tak jak powiedziałeś na początku, jestem aktorem, więc byłem i gram w różnych innych przedstawieniach, nie tylko dla dzieci, nie tylko w przedstawieniach z wykorzystaniem elementu teatru ożywionej formy, bo tak nazywamy teatr lalek, który jest dla dzieci, ale nie tylko, bo ma w swojej historii wiele odsłon również dla dorosłych czy dla innych widzów.
3: Powiedz, jak zaczynała się twoja przygoda z aktorcem? To były konkursy recytatorskie, to tej sceny cię już jako dziecko ciągnęło. Kiedy zapadła ta decyzja, że tak, będę aktorem?
4: Ojejku, to bardzo miłe, o co pytasz, dlatego że przypominam sobie to praktycznie codziennie, bo oprócz tego, że jestem aktorem, to też pracuję w szkole.
3: O tym też porozmawiam.
4: Tak. I chcę powiedzieć, że zaczęło się to w szkole, jak każdy uczeń. Na początku były konkursy recytatorskie, jakieś konkursy czy przedstawienia dla dzieci. O, na przykład znowu rama czasowa, Dzień Matki, więc pamiętam, jak to bywało w szkole. I tak, jakieś jasełka, jakieś apele.
3: Herodem byłeś w jasełkach? Przyznajcie.
4: Wiesz co, to ci opowiem śmieszną historię a propos jasełek.
3: Proszę bardzo.
4: Pamiętam w moim liceum w Rzeszowie, bo pochodzę z Rzeszowa, wystawialiśmy jasełka i ja jako najmłodszy wtedy grałem najstarszego Bacę, a moje liceum mieściło się w szkole budowlanej, więc koledzy z klas budowlanych też brali w tym udział, ale nikt nie chciał uczyć się tekstu, bo okazało się, że najstarszy Baca miał najwięcej tekstu, więc tak wyszło, że ja byłem tym Bacą i nie zapomnę, jak dostaliśmy piękny kostium góralski. Tylko tak się złożyło, że ten kostium góralski, a szczególnie spodnie, były dość wąskie, więc nasze jasełka składały się z dwóch części. Po pierwszej części wchodziłem, po przerwie wchodziłem w drugiej części. Już tam był Jezusek, był żłóbek. No i ja tak jak ten góral miałem uklęknąć. Ale w pierwszym akcie tego przedstawienia pękły mi spodnie w znaczącym miejscu.
3: Wiemy wszyscy jakim.
4: Tak. No i co mu młody adept sztuki aktorskiej, na co mógł wpaść, że zepnie sobie te spodnie agrafkami. No i wchodzę w tej drugiej części, klękam i w pewnym momencie mam wstać i zacząć śpiewać kolędę Oj maluśki, maluśki. I w tym momencie, kiedy wstaję, te agrafki się
3: rozpięły.
4: Więc wykonanie tego utworu muzycznego Oj maluśki, maluśki było znaczące. Mogę powiedzieć, że
3: To nie jest piosenka rozrywkowa, ale niektórzy na pewno były salwy śmiechu.
4: Oczywiście. Potem przeszło to do historii, bo po korytarzach szkoły czasami słyszałem Oj maluśki, maluśki. No właśnie, więc to taka moja pierwsza historia związana ze szkołą. Ale na poważnie, później jak już zdecydowałem się, że chcę zostać aktorem, chodziłem do teatru w Rzeszowie, w teatrze Maska. Było takie studium, które przygotowywało do egzaminów wstępnych do szkoły teatralnej. No i ja tam chodziłem, przygotowałem się i udało się dostać do szkoły teatralnej.
3: Gdzie była ta szkoła teatralna? Kraków czy Warszawa? Może Wrocław?
5: Te trzy takie największe.
4: Oczywiście. Powiem tak, szkół jest więcej niż te, które wymieniłeś, ale oczywiście Warszawa, Kraków, Wrocław czy Łódź, no to są główne szkoły. A moja szkoła to jest szkoła warszawska, ale filia w Białymstoku i to jest filia, wydział lalkarski. Dawałam do wszystkich szkół w Polsce i jedną z tych szkół była właśnie szkoła w Białymstoku, ale mogę powiedzieć, że udało mi się zdawać do Krakowa, do Łodzi, do Wrocławia. Nawet w Olsztynie moja noga zawitała, więc ta droga tak sobie szła, aż wylądowałem w Białymstoku.
3: Czy ten wybór lalkarstwa, to było specjalności lalkarskiej, to była przemyślana decyzja, czy wiedziałeś, na co się piszesz, czy po prostu nie myślałeś wtedy, jako młody człowiek, nie myślałeś wtedy o tym w ten sposób, że to będzie jakaś twoja droga?
4: Tak jak powiedziałem, ta moja droga była szeroka, kręta i miała różne przystanki po drodze, ale jeden wspólny cel był tej drogi, to znaczy chciałem pracować w teatrze, chciałem być aktorem i nie ograniczałem się, nie miałem w sobie takiej myśli, że o, ja tylko chcę na to albo tego nie chcę. Więc kiedy wysyłałem dokumenty, a ja jestem z tych czasów analogowych, gdzie była poczta, była teczka i tak to wyglądało, wysłałem do wszystkich szkół i Białystok to był taki kolejny punkt w drodze do dostania się do szkoły jako egzamin wstępny.
3: Wiesz, o co cię teraz zapytamy? O to pytanie dostają każdy aktor. Pamiętasz swój egzamin przyjęcia do szkoły teatralnej? Co mówiłeś? O co poprosiła cię komisja? Bo to różni aktorzy, bardzo znani, różnie to wspominają.
4: A to ja oczywiście mam dwie anegdoty związane z moimi egzaminami do szkoły teatralnej. A że to takie dzisiejsze nasze fajne, miłe, luźne spotkanie, to pozwolę sobie je przytoczyć.
3: Prosimy.
4: Pierwsza anegdota to było w Białymstoku właśnie. Jednym z elementów składowych egzaminu był tak zwany egzamin ruchowy, który odbywał się na sali gimnastycznej i w trakcie niego było jednym z takich zadań, było przeskoczenie przez skrzynię. No ja oczywiście w szkole średniej zawsze omijałem skrzynię szerokim łukiem, ale na egzaminie wstępnym musiałem to zrobić. Więc przed egzaminem była taka sesja przygotowawcza do tego, więc każdy próbował, każdy ćwiczył oczywiście pod okiem nauczyciela. I już stolik w tej sali wylądował, na stoliku zielone płótno, profesorzy się zaczynają zbierać, a ja sobie tak pomyślałam, że jeszcze raz spróbuję przeskoczyć przez te skrzynie. No i kiedy to zrobiłem, to wpadłem w tę skrzynię i złamałem ją na egzaminie. Także ten podpunkt musiał zostać wykreślony z egzaminu wstępnego.
3: To ciekawy sposób zaliczenia zadania.
4: No tak, powiem tak, to mina była bezcenna tych profesorów, którzy zobaczyli, że jeden z kandydatów łamie skrzynię i nie ma już jej, bo połamałem. Ale powiem tak, że to wydarzenie przeszło trochę do historii, bo potem, kiedy już byłem studentem i pomagałem kandydatom, poszła taka, kandydaci między sobą mówili, że co trzeba zrobić, żeby zdać egzamin ruchowy w akademii, trzeba złamać skrzynię i podkreślam, że to nie mówili tylko w Białymstoku, ale i w Krakowie, i w Wrocławiu, więc ta anegdota zaczęła żyć swoim własnym życiem. A druga anegdota to już ten etap taki końcowy, trzeci rozmowy, w której zadali mi pytanie odnośnie drugiego etapu, który składał się z przygotowania etiudy nieludzkiej, gra aktora przedmiotem i tematem tej etiudy było przysłowie. i ja na tym egzaminie zapomniałem, pokazałem swoją etiudę i zapomniałem tytuł tego przysłowia. A przysłowie brzmiało: spuścił pod siebie ogon. I ja, nie zastanawiając się wtedy, powiedziałem: spłynął jak po ogonku. I na trzecim etapie egzaminów mój profesor, profesor Damulewicz, który był opiekunem później, zadał mi pytanie: panie Przemysławie, co oznacza przysłowie spłynął jak po ogonku? No a ja zamiast powiedzieć, że pomyliłem się, że to był stres, zacząłem tłumaczyć, że jest to znane rzeszowskie przysłowie. No więc tak było dość śmiesznie, bo próbowałem się wytłumaczyć z tego, a trzeba było po prostu powiedzieć, że stres mnie wtedy zjadł i tak to wyglądało. No to są dwie anegdoty dotyczące egzaminów wstępnych, moje. Tak, chciałem się z Państwem nimi troszeczkę podzielić.
3: Przeżyłeś fuksówkę na pierwszym roku, czy u Was nie było?
4: Powiem tak, u nas była fuksówka. Ja wspominam ją bardzo fajnie, dlatego że mieliśmy bardzo fajnych starszych, tak zwanych nestorów, czyli naszych kolegów z wyższych lat, z którymi bawiliśmy się. To była taka zabawa, na przykład, nie wiem, budowaliśmy samolot i lataliśmy po całym Białymstoku samolotem, który na końcu rozbijał się o teatr dramatyczny.
3: Oczywiście, dramatycznie.
4: Dramatycznie, tak. Czy na przykład chodziliśmy przebrani po mieście. Nasz rok był przebrany za zegarki, więc każdy z nas miał taki seledynowo-różowy kostium z zegarkiem, z nazwą tego zegarka, i robiliśmy śmieszne zabawy. To była taka gra, która pozwalała nam wdrożyć się w życie szkoły.
3: Powiedz, jeżeli chodzi o same studia, jak one wyglądały, bo mówiłeś o tym skoku przez skrzynię, tutaj do tego wrócę, bo chodzi też w szkole teatralnej, uczycie się też gimnastyki, poznania swojego ciała, jak to ciało wykorzystywać na scenie, tego uczy też szkoła teatralna, oprócz tych wszystkich takich też przedmiotów związanych z teatrem, z filmem, historią. Jak to właśnie wygląda?
4: Ojejku, program nauczania w szkole teatralnej jest szeroki i zmienia się. Cały czas jest poddawany różnego typu zmianom. Ja jestem jeszcze z tych czasów analogowych i troszkę przedreformowych. To znaczy, ja kończyłem 4-letnią akademię teatralną. Program moich studiów, tak jak powiedziałeś, odnosił się do ruchu, ale tak naprawdę był bardzo szeroki, dlatego że oprócz gry, interpretacji tekstu, interpretacji prozy, wiersza, scen, miałem elementy gry lalkami, każdą formą lalek. Do tego dochodziły zajęcia ruchowe, balet, no tak jak powiedziałeś, gimnastyka z elementami akrobatyki nawet. Bo gdzieś tam ruch w szkołach teatralnych lalkowych jest na ważnym miejscu. Do tego miałem też elementy teoretyczne, jak historia teatru lalek, historia dramaturgii, filozofia, nawet psychologia. Więc to jest tak złożony program studiów, więc wiem, że on się teraz zmienia, bo gdzieś tam śledzę to. Doszły elementy, ja jestem w radio, muszę powiedzieć, że miałem pracę z mikrofonem, i które też kończyło się słuchowiskiem radiowym, tak, z takim panem Zdzisławem Dąbrowskim. I no, ten program był naprawdę barwny, on cały czas się zmienia, bo teraz doszły elementy pracy z kamerą, z mediami, więc tworzenie swoich elementów promocyjnych też. to tak mogę powiedzieć o programie w szkole teatralnej.
3: Przemysławie, ty wędrujesz, bo tutaj mamy Rzeszów, tutaj mamy Białystok, a skąd w ogóle pomysł na Radom?
4: Wiesz co, pomysł na Radom to urodził się w Radomiu. Mój pan dyrektor, który Zbigniew Rybka, wymyślił sobie, żeby właśnie stworzyć scenę lalkową w teatrze powszechnym. I była taka sytuacja, że ja będąc na trzecim roku robiłem sobie prasówkę. Codziennie czytałem wszystkie artykuły dotyczące teatrów w całej Polsce. I między innymi wpadł mi taki artykuł, że będzie tu tworzona scena fraszka. Wtedy nie wiadomo było, że fraszka, ale scena lalkowa. I ja, znając pana dyrektora, dlatego że pan dyrektor Rybka był wcześniej dyrektorem w Teatrze w Rzeszowie. A tak się składało, że ja wtedy będąc w Rzeszowie byłem szatniarzem w tym teatrze. Więc pracując na szatni poznałem pana dyrektora. No i potem przypomniałem sobie o nim wtedy i zadzwoniłem do niego. Zapytałem się, czy oferta dalej aktualna. Pan dyrektor powiedział, że tak. Ja powiedziałem, panie dyrektorze, tutaj jest nasza piątka, bo akurat nie zostało nas pięcioro, którzy robiliśmy dyplom. Wtedy robiliśmy dyplom Macbetha. I zaproponowałem panu dyrektorowi taką ofertę, że my bardzo chcemy tworzyć tę scenę. I zaprosiliśmy go na dyplom. Specjalnie dla niego zagraliśmy całe przedstawienie Macbetha. I on zaproponował nam pracę w Radomiu. Więc tak się zrodził ten pomysł od pana Zbigniewa Rybki.
3: Mówiłeś o różnych rodzajach lalek, to powiedzmy, jakie są rodzaje lalki i jakie są twoje ulubione. Czy masz swoje ulubione lalki jako właśnie aktor pracujący z lalkami?
4: Ojejku, tu mógłbym zrobić osobny wykład dotyczący technik teatru i lalek, ale tak naprawdę są podstawowe, powiedzmy, trzy techniki. Bacynka, kukła i marionetka. I ja podkreślam kukła, nie kukiełka, bo w naszym historii mówi się o teatrze kukiełkowym, a to wynika stąd, że po wojnie do szkół przyjeżdżały profesjonalne zespoły teatralne z teatrów z przedstawieniami dla dzieci właśnie w technice kukły, ale jak wiemy, duże kukły do samochodu się nie zmieszczą, tylko mogą być te mniejsze formy, więc to były kukiełki. I dlatego zaczęło się mówić o teatrze lalkowym, teatrze kukiełkowe, a idzie to wprost z lalki, jaką jest kukła.
3: Jak dzieci na przedstawieniach reagują właśnie na tego rodzaju lalki? Czy jak w ogóle, czy jest tak, że one chcą wręcz podejść i dotknąć? Były jakieś zabawne sytuacje? Masz takie? Przypominasz sobie?
4: Ojejku, no tutaj tu jest kolejne nasze spotkanie mogłoby być tylko o reakcjach widza. Widz dziecięcy, dziecko jest bardzo wymagającym widzem. Tu przytoczę taką anegdotę z teatru właśnie w Białymstoku, Teatru Lalek, gdzie było przedstawienie, w którym starsi nasi profesorzy grali. Jeden z profesorów grał krasnoludka. No i było to przedstawienie, powiedzmy, w niedzielę, gdzieś rano. I w pewnym momencie dziecko wstaje w pierwszym rzędzie i na cały swój głos, na całą widownię mówi: jak się nie jest krasnoludkiem, to się nie gra krasnoludka, wychodzę. Więc dziecko musi uwierzyć i ta gra nasza musi być tak wiarygodna, tak pełna, aby tą magię historii, bajki stworzyć. Dzięki tej magii dzieciaki kochają. Kochają lalki, kochają formę, kochają przedstawienia. A do takich śmiesznych reakcji to pamiętam, jak grałem właśnie Kopciuszka i tam wcielałem się w postać siostry, ale tej inteligentnej, takiej nieprzemądrzałej.
3: Tak, tutaj na poziomie.
4: Tak na poziomie i pamiętam taką reakcję dziecka: pan nie jest panią, niech pan zdejmie tę maskę, pan nie jest panią. Bardzo często zdarza się, jeśli w trakcie przedstawienia chowamy się gdzieś: on jest tam, albo uważaj, idzie. Więc to są takie fajne reakcje. taką reakcją najcudowniejszą, którą kiedyś dostałem, to mieliśmy spotkanie po przedstawieniu z dziećmi i było takie pytanie o nas, kto jaką postać grał. No ta osoba tą, a dochodzi do mnie, a pan co grał? A dziecko mówi, nie, tego pana nie było w tym przedstawieniu. Ten pan sobie stał z tyłu i ciągnął za kurtynkę. Czyli to pokazuje mi, że to, co zrobiłem, no, jak zagrałem, to dziecko tak uwierzyło, że nie utożsamia mnie z tą postacią. Więc to była taka najpiękniejsza recenzja i reakcja, którą pamiętam dziecka.
3: Przemku, jest tak, że dzieci wracają na wasze przedstawienia, że dzieci były na jednym przedstawieniu, a potem widzisz te same dzieci na kolejnej premierze na przykład?
4: Oczywiście, bardzo często dzieci zakochują się w przedstawieniach i przychodzą po kilkanaście razy, bo chcą przeżywać tę magię, chcą czuć ten teatr, tą historię. I to się zdarza się tak często. I tu jeszcze pozwolę sobie tak powiedzieć o tych reakcjach, bo oprócz tego, tak jak mówiłem, że ten lalek, no to ostatnio dane mi było wcielić się w postać z historii chłopców z Placu Broni, w postać Neneczka. I tak tu mogę powiedzieć, że no nie taki stary, ale człowiek w wieku 37 lat, o swoich gabarytach wciela się w małego chłopca 7-letniego i tam jest taki monolog Nemeczka zaraz przed śmiercią i jak widzę, potem oczywiście światło gaśnie i ja słyszę, jak te dzieci wycierają łzy, jak podciągają nosem, więc wierzą w historię, że duży facet w wieku 37 lat może zagrać małego chłopca 7-letniego, więc no to też taka reakcja i też wiem, że niektóre dzieci, te, z którymi się spotykam właśnie w szkole, pytają się o tą sztukę, o tę rolę właśnie.
3: Bywa tak, że zdarza ci się zapomnieć tekstu na scenie? Tylko szczerze?
4: Oczywiście, że... No tak, oczywiście zdarza się. Tylko tak naprawdę w momencie pracy nad przedstawieniem, w próbach, kiedy przedstawienie wchodzi w nasze ciało, to znaczy, bo musimy mieć taką świadomość, że aktorzy mają różne elementy pamięci. To nie jest tylko pamięć taka, że siadamy, uczymy się tekstu, oczywiście ona jest ważna, ale tak zwana pamięć emocjonalna i też pamięć ruchowa, więc wtedy w ruch sceniczny wkładamy ten tekst i jak już wchodzimy, jesteśmy w danej sytuacji, wtedy nam się to przypomina. Ale tak, zdarza się, ale wtedy człowiek zazwyczaj zna całą historię, więc potrafi znaleźć jakiś kontekst. Czasami koledzy uratują, czasami zamieni się słowo, ale tak naprawdę to są tak małe zmiany, że widz tego nie zauważy i raczej to są rzeczy, które my wiemy w zespole, a widownia o tym nie wie.
3: Jak tutaj tłumaczyłem moim kolegom z radia, kto przychodzi, kto będzie moim gościem, to mówiłem, że przychodzi lekarz brzuchomówca i ja się chciałem zapytać, czy opanowałeś tę sztukę, czy faktycznie jesteś brzuchomówcą, czy to w ogóle można jakoś wyćwiczyć?
4: Powiem tak, w ogóle ja wiem, skąd to wynika, tak? To wynika z pewnych moich filmików na Facebooku, które zamieściłem z okazji Dnia Lalkarza, który tak na marginesie jest wtedy, kiedy jest pierwszy dzień wiosny. A kiedy jest pierwszy dzień wiosny?
3: 21 marca. Drugi,
4: pierwszy? No to złapałem. A marca? Na pewno marca?
3: Moi Państwo sobie to sprawdzą w kalendarzu.
4: Dobra, okej. Okay. Więc wtedy nagrałem filmik z moją lalką, mapetem, którą sam zrobiłem i że tak powiem, uszyłem go z ręcznika. Nie mówię, jaka to lalka, bo jest to znana lalka, ale to jest taki właśnie mapet z takiej znanej bajki, która się na ulicy pewnie działa, czerwony. No nie, ja mogę powiedzieć, że nie jestem duchowcą, ja jestem lalkarzem, ale moja gra wtedy tą lalką była taka, że ja nie ukrywałem tego, że mówię, tylko przenosiłem swoją uwagę z siebie na lalkę, z lalki na siebie. I kiedy to robimy, to uwaga widza przechodzi i może sprawić wrażenie, że jest się brzuchomówcą. Technika brzuchomówstwa, mówienia bez otwierania jest trudną techniką, ale jest techniką do opanowania, bo ona po prostu polega na odpowiednim ułożeniu ust, tak żeby to wyglądało, że są to usta zamknięte, ale dźwięk i słowo delikatnie przez szczelinę przechodzi, więc tak mogę to powiedzieć.
3: Przemku, ty pracujesz w szkole i też uczysz innych, jak mówić wyraźnie, jak poprawić swoją dykcję, no bo to, tak się też poznaliśmy, tutaj możemy zdradzić. Czy tutaj zdarzają się zabawne sytuacje? Jak sobie pomyśli o tych wszystkich wierszykach, o naszych łamańcach językowych, to jest to znowu temat rzeka, który moglibyśmy ciągnąć, ale ulubiony łamaniec językowy w języku polskim to?
4: To powiem tak, to mój ulubiony, ale to dlatego, że dzieci go bardzo lubią i nawet w tym tygodniu pracowałem nad tym łamańcem. To jest ząb, zupa zębowa, dąb, zupa dębowa. Specjalnie zatrzymałem się, bo dzieci bardzo lubią zmianę w tym łamańcu. Ząb, zupa zębowa, dąb, zupa dębowa. A tu już niech widzowie sobie odgadną. I co tam się wkrada, że dzieci się bardzo cieszą, jak się pomylą. Ale wracając do tej mojej drugiej drogi, jaką jest szkoła, to mogę powiedzieć tak, teatr to jest pierwsza noga. Miłość do teatru, a z tej miłości urodziła się praca w szkole muzycznej i między innymi jestem też logopedą, neurologopedą. Obecnie też jestem nauczycielem wspomagającym, bo gdzieś tam zainteresowała mnie ta droga terapeutyczna i wsparcia dzieciaków w pewnych potrzebach edukacyjnych. No ale to zrodziło się z teatru, tak, najpierw był teatr, potem były jakieś zaproszenia do szkół na spotkania, no i potem się urodziła taka szansa pracy w szkole muzycznej, no i zacząłem pracować, potem kolejne studia pedagogiczne, właśnie logopedyczne i dalej gdzieś w tej materii się kształcę, robiąc studia podyplomowe.
3: Dzieci właśnie trzeba też przekonać do takich ćwiczeń, ponieważ no, to jest męczące, na przykład godzina robienia różnych ćwiczeń logopedycznych, tutaj też są pewne metody, które właśnie pomagają dzieciom, no, żeby właśnie ich nie znudzić tymi ćwiczeniami.
4: Oczywiście, ja powiem jedną rzecz, tak jak ja mam w sobie pewną filozofię pracy swojej, to znaczy zaczynałem od teatru, bo teatr kocham. Ta miłość przekształciła się w pracę w szkole i w terapię logopedyczną. I wracam często w momentach, kiedy nam się nie chce, kiedy dzieciom się nie chce, do elementów teatru. My bawimy się w teatr, wykorzystujemy lalki, tworzymy swoje lalki i gdzieś poprzez zabawę w teatr przemycam ćwiczenia różne właśnie logopedyczne czy dykcyjne, bo najlepsze rzeczy, które się dzieją u mnie w gabinecie, czyli zawody w mistrza języka, gdzie za łatwe, albo nie, u nas nie ma łatwe, to są tylko trudne, więc za trudne dostajesz jeden cukierek, za bardzo trudne dwa cukierki, a za tytuł mistrza języka trzy cukierki, więc forma zabawy, zawodów sportowych też jest wykorzystywana przeze mnie w terapii, więc ja myślę, że zawsze szukam zabawy, wykorzystuję teatr i moją miłość, którą staram się zaszczepić w dzieciach, wykorzystujemy różne gry i zabawy logopedyczne, czy też gry i zabawy sportowe, więc tych elementów, żeby zaciekawić, żeby skłonić dziecko do wykonywania danych ćwiczeń jest bardzo, bardzo, bardzo wiele.
3: Przemku, bardzo Ci dziękuję za wizytę w studiu. Mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie.
4: No oczywiście, że nie jest. Mam nadzieję, że spotkamy się i porozmawiamy też o naszym teatrze szerzej.
3: Bardzo Ci dziękuję za wizytę w studiu.
1: Rozrywka. Rozrywka z Vox FM Radom.
6: Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie, a w moim studiu wyjątkowy gość Izabela Brejkop, aktorka Teatru Powszechnego w Radomiu. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
7: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
6: Pani, można powiedzieć, że jest związana od zawsze z Teatrem Radomskim, bo była Pani też na Zemście, jak był początek, jak była małą dziewczynką i to wtedy Pani zakochała się w aktorstwie.
7: Tak.
6: Także można powiedzieć, że ten teatr w Radomiu był od zawsze.
7: To znaczy, chciałam powiedzieć, że z Kochanowskim jestem związana, że tak powiem, parę razy, bo chodziłam do liceum imienia Jana Kochanowskiego, a potem śmiałam się, że przeniosłam się z jednego budynku do drugiego Kochanowskiego, ulicę dalej,
6: właśnie do
7: teatru. Ale też jeszcze, jak już jesteśmy przy tym, to chciałam powiedzieć, że byłam na scenie, takiej na naszej dużej scenie, kiedy się jeszcze teatr, że tak powiem, budował przed, tutaj zanim nastała dyrekcja Wojciecha Kępczyńskiego, bo to właściwie jeszcze był Zygmunt Wojdan, a potem nastał Wojciech Kępczyński, jakby on otwierał ten nowy teatr, tam było Tango Mrożka, ale ja wtedy, że tak powiem, zimowałam, bo nie dostałam się za pierwszym razem do szkoły teatralnej, zimowałam w takim studium kulturalno-oświatowym i w ramach takiej wycieczki byliśmy w tym właśnie teatrze, oglądaliśmy, jak to wszystko powstaje, no i właśnie na tej dużej scenie, gdzie właśnie tam jeszcze takie gwoździe sterczały, jakieś śruby, coś, i ja powiedziałam do moich kolegów i koleżanek, kochani, ja na tej scenie będę grała.
6: Prorocze słowa.
7: Prorocze, tak, to było prorocze. Natomiast właśnie co do tej Zemsty i tej Podstoliny i teatru, i to właśnie mając 6 lat, bo... a miałam 6 lat, miałam naprawdę. Wtedy, że tak powiem, zadzierzgnęła się scena taka radomsko-kielecka i pierwszą, to Zygmunt właśnie Wojdan, już świętej pamięci, był tutaj dyrektorem i inicjatorem w ogóle tego przedsięwzięcia, i wystawiona została Zemsta właśnie. I moi rodzice zabrali mnie na ten spektakl trochę nielegalnie, to ja nawet pamiętam, bo to człowiek ma takie różne tam klisze, że właśnie pani biletarka zapytała się o bilet dla mnie, pamiętam, że mama po prostu się spłoniła i mówi, no tak na kolanka dziewczynka, no dobrze. No i pamiętam, że przeżyłam wtedy coś niesamowitego, właśnie tych pięknych ludzi na tej scenie, tych pięknych kostiumach, i właśnie jak weszła Podstolina, to mówię, Boże, ja też chcę jak ta pani. No i tego się, że tak powiem, konsekwentnie trzymałam i nawet udało mi się, chyba to był 2010 albo 2011, zagrać pod stolinę w Zemście, więc myślę, że to już naprawdę takie...
6: Spełniła pani marzenie z dzieciństwa.
7: Tak, że chciałam jak ta pani, byłam jak ta pani. Także pod stolinę mam w swoim, że tak powiem, CV.
6: A już miała pani 6 lat, to już ustaliliśmy, ale w szkole podstawowej, w szkole średniej były już takie jakieś spotkania z teatrem? Pani się tej drogi trzymała kurczowo, czy to tak różnie bywało?
7: To znaczy, w podstawówce to chodziłam do takiego, na zajęcia, najpierw takie taneczne, bo bardzo lubiłam. Niestety już nie ma tego Domu Kultury Walter, w tej chwili tam bank jest, zakłady metalowe, że tak to miały tam patronat, miały kasę. I tam chodziłam takiego właśnie, mówię, grupy dziecięcej, potem dziewczęcej i potem dostałam się do zespołu pieśni tańca Łucznik, więc byłam utaneczniona. Natomiast no, też konkursy recytatorskie, bo jakoś tak na wszystkie akademie mnie brano, żeby na jakieś wierszyki, no byłam śmiałą dziewczynką. No i cały czas właśnie marzyłam o tym aktorstwie, no jak te aktorki, no to muszę coś występować. Zresztą lubiłam, bardzo lubiłam. Wtedy jakoś tak się mówi, nie miałam skrępowania, natomiast teraz tak patrzę, że im jestem starsza, to tak sobie myślę, Boże, jak ja nic nie umiem.
6: Tema przychodzi z wiekiem?
7: Chyba tak, albo człowiek się z doświadczeniem, z jakąś taką, nie wiem, tak mi się wydaje, że wtedy byłam taka ura-bura, a teraz jakoś tak więcej myślę.
6: Mogę więcej przemyśleć na ten temat.
7: Tak.
6: Potem była szkoła teatralna, czy to były...
7: To znaczy tak, no nie dostałam się do państwowej szkoły, no bardzo, niech żałują, że mnie nie przyjęli.
6: Ale, oczywiście.
7: Ale z drugiej strony... To było też fajne doświadczenie, bo to była taka prywatna szkoła w Warszawie, dwuletnia, zresztą założył ją absolwent państwowej szkoły teatralnej, który stwierdził, że Nauka tam trwa za długo, jest mnóstwo nieprzydatnych przedmiotów, które potem się absolutnie nie przydadzą. Poza tym, jeśli ludzie zdają parę razy, to potem już niestety wiekowo to się przekłada na to, że już na przykład pewne role ich ominą. Ja napracował taki program szkoleniowy, mieliśmy normalne zajęcia, takie najbardziej, że tak powiem, przydatne do tego zawodu. Z tym, że szkoła nie dawała takich uprawnień, więc musiałam potem złożyć egzamin eksternistyczny przy ZASP-ie w Warszawie, także jestem dyplomowaną aktorką. I przyjechałam tutaj do Radomia, bo akurat moje koleżanki Wiesia Niemaszek czy Danusia Dolecka, które mnie przygotowywały wtedy do szkoły, powiedziały, że nastał nowy dyrektor, potrzebuje młodych ludzi, którzy tańczą, śpiewają, więc uznałam, że to akurat ja. No i w 1992 roku, bo to już jest ubiegły wiek, że tak powiem, moja noga postąpiła na tej scenie. No i tak zostałam.
6: Do tej pory można
7: tak,
6: powiedzieć.
7: Tak, to już będzie na 32 lata.
6: 32 lata w jednym teatrze.
7: Tak.
6: Jak ten teatr się zmieniał? Czym różnił się teatr w latach 90. Od tego teatru, który jest dzisiaj? Jest inna atmosfera, przychodzi więcej, mniej ludzi, inni ludzie przychodzą do teatru.
7: Jak by to powiedzieć? No, zmieniał się teatr na przestrzeni, bo to też zmieniają się i gusta, i mody, i przede wszystkim to, co proponują dyrektorzy, ich, że tak powiem, program na ten teatr. No, akurat za Wojciecha Kępczyńskiego było dużo się działo takich muzycznych rzeczy, wiadomo, nie? Teraz jest dyrektorem Wojciech Kępczyński, jest dyrektorem Romy. Tam się świetnie realizuje, zresztą też mamy kontakt, bo nieraz tam do niego jeździmy, oglądamy te spektakle. No my jesteśmy teatrem powszechnym, czyli powinniśmy mieć repertuar, jak to się mówi, dla każdego. I to jest o tyle fajne, że to jest bardzo różnorodne, bo są i bajki, i farsy, i poważne sztuki, sztuki takie naprawdę typowo dla koneserów, powiedzmy, teatru. Także można się w każdym z tych jakby gatunków gdzieś tam odnaleźć, nie coś spróbować, no bo wiadomo, są teatry stricte muzyczne, stricte jakieś takie radiowe, komediowe, gdzie się tłucze, jak to mówimy w naszym tym żargonie, taki repertuar, a nie inny. Natomiast tu mamy taką sporą możliwość sprawdzenia, znaczy taki wachlarz właściwie repertuarowy, gdzie możemy sobie pograć.
6: A są takie role, które zapadają w pamięć, które pani wraca, przywołuje i mówi, no ta rola była po prostu napisana dla mnie, ja się po prostu świetnie w tym czułam.
7: Myślę, że taką to wszyscy mi mówią, że moją taką rolą, można powiedzieć, życia, chociaż myślę, że jeszcze wiele ról przede mną, to była Gołda ze Skrzypka na dachu.
6: No, też zresztą, sobie o tym pomyślałem, tak.
7: To było na pewno, to było piękne przedstawienie, zrealizowane naprawdę z dużym rozmachem. Do tej pory ludzie przychodzą, pytają się, czy jeszcze tego skrzypka będziemy grać. No niestety nie, ale to było naprawdę, to było coś. I te właśnie atmosfera pracy z już niestety też świętej pamięci Maciejem Korwinem, który był reżyserem tego spektaklu, no i z kolegami, z Witkiem Szulcem, który grał właśnie Tewiego. No to było coś super, naprawdę, i bardzo lubiliśmy to grać, i ta muzyka w ogóle, i choreografia, i naprawdę, no to aż po prostu płakać mi się chce ze wzruszenia.
6: Ja też, ciarki mi przeszły, bo taka, no pani postać jest charakterystyczna i trudno w ogóle no, nie dostrzec w tym całym przedstawieniu tej postaci.
7: Ale naprawdę
6: muzyka.
7: Tak, ale mi się wydaje, że była naprawdę super dobrana obsada. Myśmy się bardzo, że tak powiem, uzupełniali, lubili, każdy był inny. Drugim takim moim ulubionym spektaklem to był właśnie Kabaret. No niestety nie zagrałam już Sally Bowles z racji, ale rola właśnie Fräulein Schneider też super, i właśnie Waldemar Zawodziński, który to reżyserował, też super wspominam tę współpracę.
6: Pani szuka takich muzycznych ról, takich, gdzie może pani też się wokalnie, że tak powiem, spełnić?
7: No, aż taką wokalistką to nie jestem, bo wokalistki to wiadomo, że są, ale myślę, że nieskromnie mówiąc, a w dzisiejszych czasach właśnie już nie ma, także sieci w końcu znajdą się, tylko trzeba się chwalić. Myślę, że potrafię nieźle interpretować piosenki, zaśpiewać też po tych podźwiękach,

0: ale pan wyciągnął. Mamą Muminka, to przedstawienie było o Matko Kochana, w którym to było roku 2006 bodajże. To było właśnie do jeszcze kadencji dyrektora Sroki i właśnie on wymyślił, że będzie bajka dla dzieci, właśnie Dolina Muminków i no, zostałam właśnie mamą Muminka. Praca była super. Reżyserowała to Karolina Szymczyk-Majchrzak, świetnie się bawiliśmy do momentu, kiedy przyszły kostiumy, bo okazuje się, że te kostiumy musiały zostać zaaprobowane przez tą fundację czy jakiś tam zarząd właśnie tej Tove Jansson, że muszą być takie, a nie inne, tak uszyte, a nie inaczej.
1: I mama Muminka musiała wyglądać tak, jak my sobie ją wyobrażamy.
0: Tak, tylko że mieliśmy taki właśnie skafander. To był taki skafander, no jeszcze wtedy nie było takich, powiedzmy, może materiału, więc strasznie się w tym człowiek pocił. To muszę przyznać. Nie można było ściągnąć łapek ani nóżek, tylko po prostu no to się wciągało w taki kosmiczny skafander. No i oczywiście na głowę ten wielka, że tak powiem, taka maska mamy Muminkę. No i cały widz polegał na tym, że jak myśmy sobie tak grali na normalnie na próbach, no to wiadomo było, kto co, prawda, mówi, co robi. A jak dostaliśmy te kostiumy i ktoś mówił, no to nie wiadomo było kto. Więc musieliśmy teraz specjalne ruchy do tego, że tak powiem, powymyślać. No też była super praca, bo to było bardzo śmieszne. Sporo żeśmy tych Muminków zagrali, no i no, takie kolejne doświadczenie. Zresztą ja bardzo lubię grać, że tak powiem, zwierzęce role. Byłam też susłem w Alicji w Krainie Czarów. Byłam lisem w Małym Księciu. No i to zawsze wspominamy, że tak powiem, z rozżywieniem i mówię jako dowcip, że grałam też pupę słonia.
1: To znaczy?
0: Tak, to była taka bajka Wakacje Smoka Bonaventury i my z kolegą takim Darkiem Kowalskim graliśmy słonia. To znaczy on był przodem słonia i trzymał taką maskę na kiju z trąbą słonia, a ja, że tak powiem, animowałam tył słonia. Także można powiedzieć, że byłam pupą zadem słonia.
1: Przepraszam, ale no to jest też taka, przychodzi mi do głowy, ale przepraszam, czy pani dziecko animowała, czy też no bywało coś, ten dół słonia też coś wypowiadał jakieś kwestie?
0: Nie, dół słonia nie wypowiadał, aha. Znaczy też tak obrazowo, żeby to powiedzieć, no to była taka plandeka naciągnięta na nas i jeszcze miałam po bokach takie małe, że tak powiem, takie w kształcie bulaja, takie okienka zrobione, takie szybki, znaczy plastikowe, żeby wiedzieć, znaczy tak dla orientacji, gdzie
1: tak,
0: my się, co się dzieje naokoło, że tak powiem, czyli miałam tak zwane oczy.
1: No rozumiem, tutaj pozostawmy tutaj tą pauzę.
0: Ale wiem, o co chodzi.
1: Czy grając przedstawienia dla dzieci, czy grając właśnie, wcielając się w postaci różnych zwierząt, trzeba się inaczej przygotowywać do tego przedstawienia i uszukać innych środków?
0: To znaczy dzieci są najbardziej wymagającą i najbardziej szczerą publicznością.
1: Mówi każdy, kto tutaj przychodzi z teatru powszechnej
0: wiaku. Nic nie można przy nich ściemnić, zauważam każdy fałsz. Poza tym są bardzo piękne, że tak powiem, w swoich reakcjach. Czasami naprawdę, w tej chwili, no nie wiem, czy sobie coś takiego przypomnę, ale a chyba to było w Ani Zielonego Wzgórza, kiedy taka jedna z koleżanek robiła zastępstwo. No nie miała tyle lat, co, że tak powiem, bohaterka powinna mieć, ale była szczupłą, że tak powiem, rudą kobietą. No i właśnie wypowiadała kwestię, że mam 14 lat, a z pierwszego rzędu dziecko powiedziało akurat. Tak, już więcej tego tekstu nie pominęła, pomijała potem już ten tekst, także, no ale dzieci, no naprawdę super się z nimi, że tak powiem, gra. Też grałam w takiej sztuce Sen chłopca, który się zagubił i tam byłam taką panią Fikalską, która animowała w ogóle całą publiczność, tak wprowadzała, że tak powiem, w tematy. No to, no pięknie z tymi dziećmi, naprawdę, dzieci super reagują, no, ale mówię, są też szczere i czasami okrutne w swoich osądach.
1: Teatr to jedno, ale było dużo rzeczy takich poza teatrem powszechnym i tutaj na chwilę wyjdźmy z tego teatru, bo pani została na początku lat 90. twarzą jednej z telewizji, lokalnych telewizji. Jak to się stało? Jak się zostaje w latach 90. prezenterką telewizji?
0: Może zacznę tak troszeczkę od początku, że miałam tutaj kontakt właśnie z koleżanką, no też już niestety świętej pamięci, to była Ewa Nakonieczna, z którą kiedyś tam ktoś mnie poznał i ona właśnie pracowała wtedy w tej lokalnej telewizji, zrobiła taki ze mną wywiad właśnie o tej mojej szkole prywatnej. Potem, kiedy tutaj nastałam już właśnie w teatrze, okazało się, że moi koledzy z teatru, znaczy Jarek Rabenda, Gosia Foremniak czy Halina Chmielarz, byli właśnie prezenterami telewizji tej lokalnej. Dobrze. I, ale to też tam trochę nie mieli czasu, coś i okazało się, że jest, ta Ewa mi powiedziała, że jest nabór na prezenterów. Więc mówię, no dlaczego nie? Mówię, no Krystyna Loska, Bogumiła Wander, moje idolki, prawda, więc mówię, zgłaszam.
1: Tak pani to sobie wyobrażała.
0: Tak, tak to sobie wyobrażałam. Zresztą no widziałam, co koledzy tam zapowiadają i tak dalej. No i poszłam na ten konkurs, na ten, jakbyśmy to nazwali teraz, casting. I byłam strasznie zdziwiona, że matko kochana, w takiej lokalnej telewizji są aż takie wymogi. To trzeba było napisać, pamiętam, jakiś tekst reklamy, jakiś, nie wiem, wywiad z kimś przeprowadzić, coś. I w ogóle mówię, Boże, jakie tutaj są wymagania. No, nie wiem, czy w telewizji polskiej. No i potem zobaczyłam, takie są. I potem zobaczyłam swoje nazwisko na liście przyjętych i okazało się, że zostałam przyjęta nie na prezenterkę telewizji, tylko na reporterkę.
1: A, czyli można powiedzieć koleżanka po fachu.
0: Tak. Tylko właśnie byłam zdziwiona, że no, będę dziennikarką, a nie prezenterką. Ale to spodobało mi się to i to zajęcie, że tak powiem. Ale potem bardziej dążyłam do tego, żeby jednak zostać tą prezenterką, żeby trochę mniej nerwów, gotowe teksty, chociaż byłam na tyle ambitna, bo wtedy nie było czegoś takiego jak prompter, że mówimy tutaj do widza, czytamy tam za kamerą, więc uczyłam się ambitnie tekstów na pamięć,
1: żeby
0: żeby jak najmniej spoglądać w kartkę, tylko żeby tak patrzeć widzom prosto w oczy.

0: zobaczyć to. O, pamiętam, że z panią Katarzyną Dowbor kiedyś robiłam wywiad i tak ją, że tak powiem, byłam tak przygotowana, zrobiłam tak zwany research, aż ona mówi: matko, jak pani wszystko o mnie wie. I tak nam się świetnie rozmawiało i tak to fajnie wypadło, że potem nawet redaktor naczelny nagrodził mnie, wynagrodził mnie jakąś podwójną stawką, że to w ogóle poszło bez jednego cięcia. Także montażysta nie miał roboty i wywiad poszedł tak.
1: Tutaj wspominała pani o Małgorzacie Foremniak, czyli niezapomnianej doktor Zosi. Chyba to jest ta rola, której moje pokolenie pamięta, Małgorzata Foremniak. Pani się spotkały w teatrze gdzieś
0: tam? Tak, nawet siedziałyśmy w jednej garderobie. Tylko że ja nastałam, a Gosia zaraz jakoś po roku chyba tak tylko, żeśmy się kolegowały, bo ona wyfrunęła do Warszawy. Mhm. Dostała tam rolę w tym takim serialu Banki z tej ziemi. Tam już ją potem pociągnęło. A grałyśmy razem w takiej sztuce Fantastics. To właściwie też był taki debiut. Grałam tam właśnie panią Lepkich Obyczajów. A Małgosia grała wtedy tam główną rolę. Ale to też była bardzo... Właśnie w reżyserii Wojciecha Kępczyńskiego. I bardzo też fajna była praca. Małgosia super. No ale mówię, no szybciutko wyfrunęła, pojechała robić karierę.
1: O czym się rozmawia z Małgorzatą Foremniak, jak się siedzi w garderobie? To są takie normalne, czy to się tylko o sztuce mu rozmawiało?
0: Nie. No, rozmawia się o różnych rzeczach. W tej chwili, Boże, już nie pamiętam, ale to jakieś ploteczki, coś o życiu.

0: próba skończyła. Każdy, jak to się mówi, leciał w swoją stronę. Ona musiała obiad ugotować, tak? Ja nie wiem, ja wtedy chyba biegłam właśnie do telewizji, także czas był taki wypełniony, a też trzeba było się skupić na roli, więc tak za dużo tego gadania też nie było, bo a tu charakteryzacja, a tu przebiórka, a tu coś, a tu trzeba zagrać i oj. I tyle. Ale powiem tak, że niedawno żeśmy się kiedyś spotkały z Małgosią, bo przyjechała właśnie chyba w tamtym roku do swojej właśnie koleżanki Haliny. Była akurat ulica Teatralna i jeden ze spektakli tych ulicznych. No i tak żeśmy trochę sobie tam chwilę pogadały właśnie o, jak to się mówi, o starych Polakach, o dawnych czasach. Świetnie wygląda. Super jest.
1: To dobrze, że pani mają taki kontakt. Kolejna kwestia, którą chciałem zapytać, to jest kabaret Romana. Jak to się stało, że pani trafiła do kabaretu? Co to w ogóle był kabaret Romana?
0: To był kabaret imienia Romana w Radomiu z Radomia. O, tak to pełna nazwa. Do kabaretu zaprosił mnie, do udziału w kabarecie, zaprosił mnie Marek Modlewski, który też jest absolwentem Kochanowskiego. On chyba był dwie klasy niżej. No i tam w szkole tak żeśmy jakoś się mijali, zresztą on tam ten kabaret założył z dwoma kolegami, jakoś nie miał pomysłu na panie, a potem zaprosił mnie właśnie chyba Jarka Rabendę, bo były takie pojedynki kabaretów w Rotundzie w Krakowie. I chodziło o piosenkę w kabarecie. Była taka kategoria konkursowa, piosenka w kabarecie i właśnie zaprosił mnie, żebym coś tam zaśpiewała. Tu się pochwalę, że sam pan Robert Makłowicz oddał na mnie głos. Ale nie zwyciężyliśmy w ogóle w tej kategorii.
1: To była piosenka kulinarna?
0: Nie. To była właśnie piosenka Ewy Nakoniecznej, która też była poetką, pisarką.
1: Okay.
0: I postanowiłam tej piosenkę wykorzystać. A walczyliśmy wtedy, pamiętam jak dziś, z kabaretem Moralnego Niepokoju.
1: Czyli taki dość znany kabaret.
0: Tak. No oni już potem tam poszli. No u nas się troszeczkę to, myśmy jeszcze przez parę lat tego Romana, kto się mówi, tłukli, no ale też nasze drogi się porozchodziły. My tutaj w teatrze, Marek też wyjechał tam do Warszawy, zaczął pisać swoje tam dramaty i świetnie mu to zresztą idzie. Poza tym właśnie koło, to znaczy historia trochę zatoczyła koło, bo wystawialiśmy chyba 4 lata temu czy 3 sztukę Marka tutaj u nas, Wstyd. Marek przyjechał na premierę, bardzo się cieszył, bo najpierw ten Wstyd był wystawiany w Teatrze Współczesnym w Warszawie, teraz jest, że tak powiem, u nas. No i taka nasza ta współpraca, że tak powiem, się zadzierzga, mamy kontakt.
1: Była pani

0: graliśmy ją nawet tutaj w teatrze też, na scenie kameralnej. Marek potem nam się starał, żeby to może zekranizować, ale no, no, na razie to jakoś poszło, podstawiło się do kąta i no, zaczął pisać inne sztuki. Mieliśmy też na kolejny, tam właśnie do Rotundy w Krakowie, na kolejny konkurs, następną też taką sztukę złożoną z różnych skeczy. No trochę mówię, pojeździliśmy, no i byłam jedyną kobietą w tym kabarecie, więc sporo się dowiedziałam dzięki temu o męskim świecie.
1: Tak, to tak bywa.
0: No ale to było bardzo, też bardzo fajne doświadczenie, bardzo lubiliśmy być ze sobą, grać, jeździć. No może jeszcze kiedyś do tego wrócimy, nie wiem. Nie mówimy nie.
1: Występowała też pani w serialach. W takich rolach epizodycznych, ale kilka tych seriali jest na pani koncie.
0: No jest i ja sobie się śmieję, że gram tak zwane wypełniacze. Wiadomo, że już tam główni bohaterowie są, no i trzeba te historie gdzieś tam o kogoś tam uzupełnić. Ja się specjalizuję w tych serialach, można powiedzieć, w rolach zrozpaczonych matek. Podobno mi to świetnie. Potrafię płakać na zawołanie przed kamerą, chociaż ostatnio w jednym tam serialu te moje łzy wycięli, czego nie mogę im darować. No ale rozumiem, że niestety czas był ważniejszy, czasem czas odcinka, długości tego odcinka. Ale bardzo lubię te

0: czeka. A to na ujęcie, a to na zmianę światła, a to na zmianę kostiumu.
1: A to na dobel coś. Jeden, drugi, trzeci, ósmy.
0: Tak, tak, tak. No, no do ósmego nie doszłam. Raczej jeden, dwa powiedzmy są jakieś te. Fajna jest to praca też, bardzo. Ale no ja kocham ten teatr, ten dech, ten właśnie kurz, te kurtyny, moją garderobę, moje koleżanki z garderoby, w ogóle całe wszystkich pracowników teatru. No, zmieniają się ludzie, no bo część odchodzi na emeryturę, no to już jest naprawdę parę ładnych lat, przychodzą nowi. Znaczy duża jest rotacja, jeśli chodzi o młode osoby, bo no... Cóż, próby w teatrze trwają po 8 godzin. To jest 10.14, 18.22, więc właściwie praktycznie cały dzień mamy, jak to się mówi, rozwalony. Weekendy zajęte, bo gramy, no poniedziałki mamy wolne, żeby sobie pozałatwić jakieś tam sprawy. No często też tak bywało wcześniej, że bardzo dużo pracowałam i było tak, że w sobotę była na przykład premiera, a we wtorek zaczęliśmy już próby do nowej sztuki, więc nie było takiego trochę oddechu. No i to momentami też śmiałam się, że wygląda jak w koszarach. Każdy dzień jest jakimś takim dniem świstaka. Wstajesz, śniadanie, próba, obiad, zakupy, próba i tak cały tydzień, prawda? Cały tydzień, cały miesiąc, w zależności od tego, jak ile mamy przeznaczone czasu na przygotowanie danego spektaklu.
1: A nie mogę też o to nie zapytać i tutaj nie będę szczególnie oryginalny. Zdarzało się zapomnieć tekstu na scenie?
0: Oczywiście.

sobie tutaj gadamy i ja miałam taki tekst, że kiedy mnie oswoisz, będę twoim przyjacielem, tak? I teraz, no i tam coś mówię i kiedy mnie? I ten wyraz mi wypadł. Boże, co ja mam tu powiedzieć? Naprawdę, to była czarna dziura. Milion lat, że tak powiem, chyba upłynęło i słyszę jakoś

0: było cudowne, no. No zdarza się też, że zapomnieć to. Znaczy,
1: czyli zachował się jak profesjonalny aktor.
0: Tak, jak profesjonalny aktor. No czasami bywa z tym tekstem, no i nieraz jest tak, że jak możemy się poratować sami nawzajem z kolegami, powiedzmy jak mówimy tam jakąś prozą, ktoś coś nawiąże, no to okej, gorzej trochę z wierszem, nie? Ale żeby nie, jak się wypadnie z rytmu rymu i w ogóle co tutaj szyjemy.
1: Chyba ale... da się ograć taką sytuację, tak żeby widz nie, że to tak miało być na przykład?
0: Tak. No widz, jeśli przychodzi pierwszy raz, no to, no to nie ma pojęcia, nie, co się stało, czy ta pauza, ta dziura, ta cisza to ktoś. Ale są widzowie, którzy bywają kilkakrotnie na różnych spektaklach, to już powiedzmy by się na pewno na to złapali, że tu, tu wypadł tekst, albo coś zapomnieliśmy, albo coś się szyje.
1: No tak, to teatr. Jesteśmy w radiu, więc ja nie mogę też nie powiedzieć, że wspaniały głos, po prostu bardzo miło się pani słucha. Więc na koniec zapytam o role dubbingowe. Czy pani próbowała swoich sił w dubbingu?
0: Tak, to właśnie jeszcze muszę też, jak pan powiedział o radiu, ja też pracowałam w radiu, które mieściło się wtedy, było super, bo się mieściło na czwartym piętrze w teatrze.
1: Wszystko pod ręką?
0: Tak, i wtedy latałam góra-dół, jak to się mówi, z audycji na spektakl, ze spektaklu na audycję. Przygoda z radiem też była super, naprawdę. A jeśli chodzi o dubbing, no to niedawno tam, w tamtym roku rozpoczęłam współpracę właśnie z takim studiem dubbingowym. Super praca, naprawdę, lepsza niż jakakolwiek terapia, nie wiem. Tam się można wykrzyczeć, tam trzeba mówić, no jest to zupełnie inny rodzaj ekspresji. Można się wykrzyczeć, nawygłupiać, zupełnie bezkarnie, no i za jakieś tam pieniądze. Super.
1: Kogo pani dubbinguje? Może pani zdradzić?
0: Dubbingowałam Smoczycę. Smoczycę, okay. I w

0: życzyć właśnie pani, żeby ten dubbing się tutaj rozwijało, jak tutaj.
1: Tak, proszę życzyć, bo myślę, że to jest też fajny kierunek.
0: Podtrzymamy kciuki.
1: Dobrze, dziękuję bardzo.
0: Izabela Berejko była dzisiaj gościem w naszej studiu. Bardzo dziękuję za wizytę i że odsłoniła pani trochę kulis teatralnych przede wszystkim.
1: No myślę, że kiedyś jeszcze się spotkamy za jakiś czas, to będę miała więcej anegdoty do powiedzenia. Dziękuję
0: bardzo. Mam nadzieję. Dziękuję bardzo.
2: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96.9.
3: Vox FM. Radom. Vox FM.
2: Radom. Rozrywka.
1: Witam w kolejnej odsłonie magazynu rozrywkowego. Sandra Pawłowska i tym razem naszym gościem w Radio Vox FM jest Wiktor Smutek, radomski muzyk i radiowiec.
4: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Cześć Wiktor, dzisiaj chciałabym porozmawiać z tobą o twojej ścieżce muzycznej, ponieważ ona jest od rockowych brzmień po nawet techno. Dzisiaj działasz już troszeczkę inaczej. Jak w ogóle zaczęła się twoja przygoda z muzyką? Od czego się to zaczęło?
4: Zaczęło się to od pewnej nocy, miałem, nie wiem, 13 lat i otworzyłem oczy w środku nocy i stwierdziłem, że muszę sobie kupić gitarę. I tą gitarę kupiłem. Byłem strasznie zafascynowany wtedy muzyką metalową, chciałem zostać.
1: Ale kupiłeś muzykę, już umiałeś grać, czy dopiero...
4: Nie, najpierw była gitara, zero umiejętności i... No i gdzieś oglądałem na YouTubie różne gwiazdy, słuchałem wielu płyt i chciałem zostać najlepszym gitarzystą na świecie, nie umiejąc kompletnie grać. Brzdąkałem przez lata i tak jakoś wyszło, że się grać nauczyłem na tej gitarze.
1: Sam?
4: Trochę sam,

0: wtedy bardzo namiętnie chodziłem do kościoła, więc tak podpatrzyłem chwytów i takich prostych rzeczy. A też miałem takiego kolegę, Mikołaja, którego serdecznie pozdrawiam, który jak się tylko dowiedział, że był to mój kolega z podwórka, że coś tam gram, to wziął mnie na warsztat i powiedział: dobra, to tutaj wciśniesz tą strunę i już mamy piosenkę. I tak jakieś pierwsze z nim piosenki, covery z nim tak tworzyłem. Można powiedzieć nawet, że mieliśmy taki gdzieś tam zespół, który poza pokój jego mieszkania nie wychodził. No i tak się to zaczęło, gdzieś tam różne, to się bardzo przeplatało, potem się zaangażowałem dosyć przypadkiem w organizację koncertów, poznałem tutaj, że tak powiem, radomską branżę muzyczną i trafiłem do zespołu thrash metalowego Dead Hippies. Ten zespół już nie działa, ale 10 lat temu tutaj koncertował, nawet nagraliśmy mini album, który niestety nie wiem czemu gdzieś tam z sieci zniknął. Ale na początku była taka mocna muzyka metalowa, wiek nastoletni, bunt i ten bunt jakoś tak pod postacią właśnie nie tylko i ubioru, ale i ciężkiej muzyki i grania tej muzyki, tak ten bunt w moim wydaniu wygląda. No i to jest gdzieś tam muzyka, gdzie najbardziej mi w sercu gra.
1: Czy jednak te mocne brzmienia?
0: Mocne brzmienia, ale generalnie muzyka rockowa. Gdzieś tam od, tak nawet historycznie patrząc, od jakiegoś rock and rolla, wcześniej jakieś country. Generalnie muzyka gitarowa, od akustycznej wersji po wersję z takim przesterem i to nawet mocnym przesterem gitarowym. Więc tak, to jest coś, co gra mi najbardziej w sercu. Co do innych gatunków muzycznych, to one wyszły trochę przypadkiem, tak się śmieję sam do siebie, że pałam miłością do muzyki metalowej i do muzyki ostrej, taką wielką miłością do niej pałam, a jakoś tak się w życiu potoczyło, że nie mogłem tej muzyki tworzyć na takiej zasadzie, że nie ma gdzieś tam, jak się wpisze mnie w wyszukiwarkę Google, nie ma pozostałości po tej mojej twórczości, jakoś tak nigdy mi się nie udało.
1: Ale wiesz co, to jest zabawne, bo tu z naszego lokalnego podwórka mamy radomskich muzyków, zespół Playboys, Kuba też zaczynał od rockowych, mocnych brzmień, tu disco polo, u ciebie też poszło to w inną stronę.
0: Tak, no może tak być, nie wiem, jest takie powiedzenie, że im się bardziej czymś nie przejmujemy, to tym bardziej nam wychodzi, więc może jak tak człowiekowi zależy, żeby akurat w tym gatunku muzycznym się spełnić, to wychodzi mu paradoksalnie w innym, więc coś w tym jest. No ja tak w tą muzykę, znaczy była jasność na przykład, bo mam też jakieś tam swoje produkcje hip-hopowe, też ta muzyka techno się pojawiła. No to jeżeli chodzi o hip-hop, to gdzieś tam go, jak byłem młodym człowiekiem, wychowywałem się gdzieś tam na blokowisku.
1: Ale to może dlatego, że to było modne wtedy?
0: Tak, to na pewno. Ja to brat mnie tym katował. Ale no nie powiem, że też gdzieś tam lubiłem. I to też jest to, co cenię w muzyce, to jest gitarowe brzmienie, czy jakieś fajne melodie, riffy, jakaś moc, energia. A z drugiej strony też za to kocham muzykę rockową, to jest tekst, warstwa tekstowa, bo muzyka rockowa jest taką muzyką buntowniczą, która zawsze gdzieś tam tekstowo też kij w szprychy włoży i nie boi się poruszać ciężkich tematów. No i hip-hop no też jest
1: podobnie
0: muzyką, nie? To jest muzyka gdzieś tam, która pomaga przetrawić jakieś tam emocje, zrozumieć trochę życie, zmotywować dobrze, więc no mówię, tak się śmieję, że muzyka punk to jest taki hip-hop, tylko po prostu z gitarą, trochę nierówną. No a muzyka punk rockowa to też gdzieś tam jakiś odłam tej muzyki rockowej, więc tak to pod względem tego hip-hopu to jest jeszcze gatunek, który rozumiem i lubię. A jeżeli chodzi o techno, no to kompletnie przypadkiem.
1: Ale też był taki moment, że to techno było gdzieś tam modne.
0: Tak, ja tak się sam do siebie śmiałem, że to jest trochę taka moja, tu było wspomniane to disco polo, więc to była jakaś tam moja forma sprzedaży i pójścia w komercję. Wiele moich znajomych w tamtym czasie, tak było, myślę, że z 7 lat temu, mówiło, że właśnie rock to już jest muzyka, która nie żyje, jakby, gdzie cały rynek jest martwy i rzeczywiście gdzieś w środowisku rockowym też takie głosy jakby od samych zespołów można było usłyszeć. No i wtedy właśnie swój rekonesans, nie wiem czy to jest odpowiednie słowo, ale na nowo na salony i bardzo popularna stawała się muzyka techno. No i właśnie ja też tak chciałem robić coś, byłem bardzo sfrustrowany tym, że z tymi zespołami różnymi czasem po prostu tak wyszło w życiu, to nie z jakiejś winy konkretnych osób, tylko po prostu no w tym studiu albo jakiś zespół sobie nie dawał rady, albo gdzieś się drogi rozjeżdżały i tego materiału tak od A do Z, że jakąś tam płytę nagrywałem, nie udało się zrobić. No i nagle poznałem Bogdana Karczewskiego, którego serdecznie pozdrawiam. No i on był bardzo, że tak powiem, konkretnym człowiekiem, który mówi, dobra, no to ruszamy z tym. On bardzo muzykę techno lubi, ja średnio, ale mówię, zaprosił mnie do współpracy. Bardzo też ciekawą formę tej współpracy wybrał, bo w pierwszej, zaproponował mi, bo w pierwszej, taki pierwszy pomysł to było to, że ja będę śpiewał, on będzie tam grał na różnych syntezatorach, więc mówię, super, super sprawa. No i bardzo konkretny pomysł, konkretna realizacja i mówię, wchodzę w to. No i też muzyka elektroniczna, tak samo hip-hop, jest po prostu prostszy w jakimś tam sensie do wyprodukowania niż nagranie całego zespołu. Ja tam sobie gdzieś, na przykład Bogdan siedział sobie w studiu, sam sobie coś tam zrobił, jak go Wena naszła, już tam to wszystko zarejestrował. No tak to jak na próbie w pięciu siedzimy i ktoś tam wpadł na jakiś pomysł, to jeszcze od razu do tego perkusista się musi odnaleźć, w tym nie zawsze się odnajduje, a tutaj wszystko na komputer łatwiej się po prostu robi. Dlatego ta muzyka elektroniczna gdzieś tam się pojawiła w mojej biografii, w moim życiorysie, bo po prostu z jednej strony ciekawy pomysł, z drugiej strony no zawsze jakieś fajne doświadczenie, ale też przede wszystkim prostota i popularność tej muzyki, to muszę przyznać.
1: 5 lat temu wydałeś epkę Pan Nikt. To już takie bardziej liryczne te teksty były. W ogóle chciałam się zapytać właśnie o tworzenie tej epki. Czy sam odpowiadałeś za warstwę tekstową? Skąd czerpałeś inspirację?
0: Tak, sytuacja jest taka, że ja też tak czasem jak słucham sobie gdzieś tam tej epki, czy wracam do niej, tak mówię sobie, kurczę, nie wiem, czy ona, czy ja sam się utożsamiam z tobą. Była taka sytuacja, że z zespołem Monaco, grałem na perkusji w zespole Monaco, Jacek Wojtysiak, wybitny tekściarz, pisał takie teksty, że gdzieś tam bardzo liryczne, że czasem na próbie gdzieś nad tą perkusją siedziałem i normalnie łzy mi napływały do oczu, bo tak, no tak piękne teksty. No i właśnie jakoś nam się za dużo materiału wspólnie nie udało nagrać, potem nasz gitarzysta się przeprowadził do innego miasta i ten zespół tak no miał trudności w działaniu, ale strasznie byłem zainspirowany tymi tekstami takimi stricte lirycznymi. Taka muzyka też gdzieś jest prostsza, w sensie tutaj słowo robi robotę, więc nie musiałem się aż tak bardzo skupiać na muzyce, a też przy okazji nagrania ta epka dosyć tak bardzo szybko została nagrana. Powiedziałem, że mam gdzieś tam chwilę w studiu, jeszcze nic nie mam oficjalnie wydane, więc jakby fajnie by było po prostu cokolwiek nagrać. No i zainspirowany tymi tekstami Jacka, twórczością zespołu Monaco, no powstało to, co powstało, czyli epka Pan Nikt, dosyć taka romantyczna płyta, tak by to nazwał.
1: No właśnie, Pan Nikt i twój pseudonim artystyczny Smutek. Skąd ten smutek w tobie?
0: Dobre pytanie. Paradoksalnie to chyba też tak na przekór trochę ksywka, bo raczej jestem uśmiechniętą na co dzień osobą. A co do samego Pana Nikt, to tytuł płyty też nieprzypadkowy, bo kiedyś z kolei moim artystycznym pseudonimem był Mr. Nobody, czyli więc chciałem tak nawiązać do takiej swojej twórczości wcześniejszej, tak jak na ciągu.
1: I teraz współpraca z ludźmi z Brazylii. W ogóle jak do tego doszło? Jak wy żeście się spotkali? Jak wy to wszystko teraz, dzisiaj dopinacie?
0: Tak, no to historia jest, znowu musimy wrócić do tych czasów thrash metalu i zespołu Dead Hippies i mojego namiętnego chodzenia do kościoła. Otóż pojechałem na Światowe Dni Młodzieży w 2013 roku. Tak, żeby gdzieś to zobrazować, to powiedzmy, że to była po prostu wymiana i pojechaliśmy na zasadzie takiej trochę jak studencka wymiana do ludzi tam po prostu i spaliśmy i mieszkaliśmy i żyliśmy z ludźmi, którzy gdzieś tam się zgłosili, wyrazili chęć, żeby przyjąć ludzi z Polski właśnie na zasadzie pewnej wymiany. Więc mając 17 lat wylądowałem w Brazylii, w mieście, najpierw Curitiba, później to było Rio de Janeiro, ale właśnie w tej Curitibie kompletnie przypadkowych ludzi, to w ogóle też była niesamowita sytuacja, gdzie nie byliśmy pewni, czy nas ktoś w ogóle odbierze na tym lotnisku i kto to będzie. Brazylia dosyć niebezpieczny kraj, więc no, tutaj wyobraźnia robiła swoje. Ale wylądowaliśmy ostatecznie na kanapie u no, niesamowitych ludzi. Bardzo dużo osób, to było wydarzenie, że tak powiem, na całe miasto, że my tam z tej Polski przyjechaliśmy, więc mnóstwo ludzi nas odwiedzało, chciało nas poznać. I osobą, która gdzieś tam nam pomagała w tłumaczeniach, bo Brazylijczycy też bardzo ciężko z angielskim stoją, był właśnie Elton Ribeiro, późniejszy mój przyjaciel, był też tam Carlos Luis. No i spędziliśmy trochę czasu, no to też raczej takie niezapomniane przeżycia, gdzie nagle jesteśmy gdzieś no, na drugim końcu świata, poznajemy jakichś ludzi i też gdzieś po prostu od pierwszego cześć klika, już jakby wie, że to jest twój człowiek. No i gdzieś tam na tamten moment no ja czynnie brałem udział w życiu muzycznym właśnie w tej kapeli Dead Hippies i gdzieś jakoś tak, nie wiem, czy ten vibe takiej gangsterskiej Brazylii, Rio de Janeiro, favela nas przesiąkł, ale wpadliśmy na to, że nagramy sobie tam jakiś teledysk, ponagrywamy jakieś hip-hopowe produkcje, to bardzo nieprofesjonalnie w tamtym czasie brzmiało, bo nie miałem żadnego pojęcia, ani żaden z nas nie miał żadnego pojęcia na temat produkcji muzycznej, no ale gdzieś została taka zajawka, została przyjaźń przede wszystkim, no tak gdzieś tam wracaliśmy do siebie, tutaj Elton też z pokaźną ekipą przyjechał do nas w 2016 roku i w tym internecie, na tych komunikatorach różnych ten kontakt też był utrzymywany cały czas w 2018 roku. Elton też, a propos tej epki, miał nagrać teledysk, znaczy nagrał ze swoją współczesną narzeczoną, nagrał teledysk. Miałem problem, żeby go zmontować i co ciekawe, ten teledysk się pojawił w tamtym roku do naszej piosenki projektu właśnie polsko-brazylijskiego Beat. No ja tam gdzieś swoją karierę muzyczną rozwijałem, chłopaki też się rozwijali, aż w końcu w 2020 roku właśnie zakończyłem gdzieś tam współpracę w tej elektronicznej branży. Nie wiedziałem za bardzo, co ze sobą zrobić, jakiegoś tam materiału nagromadziłem i nagle przypomniało mi się, że...
1: Ja mam tam kolegów w Brazylii.
0: Najpierw w ogóle z Eltonem pierwszą płytę wydaliśmy tylko we dwóch. Potem chcieliśmy zgromadzić jakby całą rzeszę, bo gdzieś tam tych Polaków i Brazylijczyków w tym 2013 roku to było z 50 osób i każdy gdzieś tam na jakiejś gitarze potrafił grać. Też tam mieli ludzie swoje zespoły, więc chcieliśmy ich tak zgromadzić razem i po prostu stworzyć razem płytę. No za bardzo nie wyszło to w pierwszym etapie. Dopiero teraz gdzieś mamy takie stricte polsko-brazylijskie produkcje opisujące gdzieś może nasze życie, nasze przemyślenia, a wcześniej to tak stricte ratowaliśmy się taką produkcją muzyczną, czyli tutaj jakiś remix, tutaj stworzymy jakiś beat, braliśmy jakiegoś rapera, czy to jakiegoś muzyka sesyjnego i tak powstawały te pierwsze płyty, bo jakoś ci ludzie nie byli chętni do współpracy. A teraz na ten moment, jak już ten projekt się gdzieś tam rozkręcił, no to też mamy co prawda oni anonimowo występują na naszych nagraniach, w sensie nie podpisują się, po prostu są jako projekt Beat. Po portugalsku to brzmiało Bici.
1: No właśnie, co oznacza nazwa tego zespołu, bo o to też chcę zapytać.
0: To nie oznacza nic i tak trochę z perspektywy czasu żałujemy, że wybraliśmy taką nazwę. Inną po prostu potrzeba chwili.
1: Nie mówię, że tak jak ja patrzę, pisze się wielkimi literami, są kropeczki między każdą literką, więc nie wiem, myślałam, że może to, nie wiem, jakieś inicjały, imiona, coś.
0: Nie, niestety nie. Próbowaliśmy gdzieś tam dorobić, bo no pierwsza litera to B, więc tam można było jakiś tam Brazylian coś tam wrzucić, ale opornie nam to szło, więc po prostu jest jak jest. My też czasem, jak byliśmy tylko we trzech, to był bardziej nasz taki zespół niż jakiś tam projekt wielu ludzi, no to też dopisywaliśmy swoje nazwiska, swoje pseudonimy. I tak działaliśmy. No na ten moment to jest po prostu jakiś tam kolektyw, który się nazywa tak, nie inaczej, i też w takiej formie działa. I ta forma też jest ciekawa, bo nie ograniczamy się, wracając do gatunków, nie ograniczamy się gatunkowo, tylko nagrywamy. No właśnie, ktoś coś doda, ja na przykład dodaję jakieś tam rockowe elementy, Elton doda jakieś tam bardziej spokojne, Carlos jest mega fanem reggae, więc też tam próbuje dodawać takie elementy. No i mamy...
1: Czyli tak jakby od każdego jest coś dane, tak? Nie zamykacie się na jedno, tylko bawicie się tą muzyką, można powiedzieć.
0: Bawimy się strasznie, nie wiem, czy jest na świecie taki drugi projekt, na przykład na ostatniej płycie mamy piosenkę, która się nazywa Capoeira Dreaming, jest nawiązaniem do sztuki walki Capoeira, gdzie głównym motywem główny motyw przewodni jest zagrany na takim instrumencie, który się nazywa berimbau. Jest to no, taka bardzo mocna, tradycjonalna muzyka folkowa brazylijska. Mhm. Gdzieś tam do tego...
1: Nie, czyli jeszcze nasz polski folk też można dodać.
0: Też się pojawia. Wycięliśmy fragment występu grupy...
1: Poczekaj, jeszcze ci przerwę, bo rozmawiamy tu o kilku gatunkach muzycznych. Był hip-hop, mocne brzmienia metalowe, rock, techno. I jeszcze disco pola u ciebie nie było.
0: Jeszcze disco pola nie było, może kiedyś, kto wie. Zobaczymy, co kolejne płyty przyniosą, a projekt Beat jest takim projektem, gdzie wydaje mi się, że wszystko może przejść, więc zobaczymy. Jako nawiązanie do polskiej kultury, czemu nie? Nawet by tak pasowało, bo to nasza muzyka narodowa i każdemu w żyłach.
1: Płynie. Okej, ale Wiktor, bo to nie jest tak, że wy się spotykacie. Wy działacie z dwóch różnych zakątków świata, tak? Ty jesteś tu, Polska. Byłeś przez chwilę w Chicago, ale do tego jeszcze dojdziemy. Chłopaki tam, Brazylia. Jak wy to łączycie, tak?
0: No, wydaje mi się, że pandemia pokazała, że można robić wielkie rzeczy, nie wychodząc z domu. No i tutaj korzystamy z dobrodziejstw internetu. Ja jestem tak w Polsce, Carlos jest w Brazylii, podróżuje tam między São Paulo a Curitibą, a Elton jeszcze na domiar złego się przeprowadził do Porto w Portugalii.
1: Czyli was porozrzucało.
0: Tak, tak jesteśmy kompletnie, każdy w innym kraju żyje. No ale radzimy sobie, gdzieś tam jest dobry podział obowiązków. No i tak jak mówię, nie, produkcja muzyczna jest takim elementem muzyki, gdzie no nie potrzebujemy prób, po prostu ktoś przychodzi z gotowym beatem, mówi, dobra, mam pomysł tutaj, żeby taki był tekst i taki, to będzie piosenka o tym i o tym, albo sami nagrywamy wokale, albo właśnie na przykład mamy jakichś ciekawych artystów, ciekawe historie, kontaktujemy się z kimś, no i też na pewnym takim już profesjonalnym poziomie jestem czasem pod wrażeniem, jak po prostu kontaktuję się na przykład z jakimś raperem i mówię, potrzebujemy piosenki o tym, bo już taki mamy refren i zwrotek potrzebujemy, który gdzie będzie piosenka opowiadała cała o tym i o tym. I dosłownie na przykład, nie wiem, jestem w stanie po dwóch godzinach dostać taki tekst, że po prostu szczęka mi opada, no ale profesjonalista, nagrał wszystko, ale tam za bardzo nie trzeba tego wokalu czyścić, po prostu siada do studia muzyk i nagrywa, więc no to sama przyjemność.
1: Ale rozumiem, że wy tutaj w zespole też odpowiadacie za warstwę tekstową, wy też piszecie teksty.
0: Tak.
1: To w takiej współpracy, porozrzucani po różnych krańcach świata, ile albumów udało wam się już wydać?
0: Na ten moment chyba 5. I
1: chyba. To.
0: Ale nie jestem pewien. I też tutaj, to jest tak, jest to 5 albumów, z czego 2 są mini albumami i tam się znajduje 6 i 7 kawałków, a reszta już jest pełnoprawnymi albumami, choć śmieję się, bo już pełnoprawny album się liczy od 8. Mini album ma 7, pełnoprawny ma 8, więc tak no, ciężko to gdzieś tam skategoryzować, ale tych albumów jest sporo i tych utworów jest sporo i gdzieś tam też muzyków, których się przewinęło przez ten projekt, też jest dużo.
1: Mhm. Chciałam się ciebie zapytać, jeszcze wrócić do początku, tak jak powiedziałeś, najpierw była kupiona gitara i dopiero potem zacząłeś robić muzykę, uczyć się, ale czy na przykład, nie wiem, w szkole miałeś taki talent muzyczny do śpiewania, gdzieś tam cię zauważył jakiś na przykład nauczyciel w szkole? Bo ja tak pamiętam sobie muzykę w szkole, to zawsze chłopcy, oni, dobra, to my powiemy ten tekst i dziękuję, niech pani da spokój.
0: Ja próbowałem śpiewać, ale raczej mina nauczycieli taka, ciężka, sroga. I co ciekawe, próbowałem, w sensie rodzice próbowali mnie zapisać na lekcję gitary, jak nie wiem, byłem w jakiejś tam drugiej klasie podstawówki do MDK-u i pamiętam, że nie dostałem się. Mm-hmm. Był tam test zdolności muzycznych i oblałem.
1: Tak, do dzisiaj chyba cały czas pan Marek Tom prowadzi tam zajęcia.
0: Jest to możliwe, no ale generalnie nie zdałem tego testu. Tam mi pamiętam jakieś chwyty grał i musiałem odróżnić, czy to jest jakiś dźwięk niższy, czy wyższy, więc jakby według jego diagnozy nie miałem słuchu muzycznego i generalnie to też jakiś przez wiele lat był mój kompleks i też sporo musiałem się nauczyć, ale pamiętam, kupowałem gitarę basową od Dominika z zespołu Rosa, kiedyś taki był zespół, tą pierwszą gitarę kupuję i nie wiem, czemu on z takim tekstem wypalił, ale powiedział do mnie, słuchaj, w muzyce jest wszystko do wyuczenia. Jakby talent jest talentem, ale wszystko jest do wyuczenia, nie? Możesz nie mieć słuchu, ale sobie dopomóc z wzrokiem. Czasem jest taka sytuacja na scenie, że jest kiepskie nagłośnienie, na przykład jak grałem na perkusji, to nie do końca słyszałem, co reszta zespołu gra, ale widziałem, jak wokalista tupie i wiedziałem, że po prostu pięcie i będzie dobrze. I było, więc no, wiele jest takich...
1: To jak rodzice zareagowali po tych pierwszych nieudolnych próbach z muzyką, jak potem gdzieś ta twoja kariera zaczęła dobierać tempa?
0: No, pamiętam, że był taki moment, gdzie przed jakimiś pierwszymi koncertami to raczej było, słuchaj, Wiktor, zostań. Zostań do niewinnych ludzi i generalnie...
1: Zrób coś dla muzyki, przestań śpiewać.
0: Dokładnie. Chociaż jak tak słucham swoich pierwszych nagrań, to jakiejś tam tragedii nie było. Bardziej, nie wiem, czy to z jakiejś obawy, czy z jakiegoś wstydu wynikało. No, ale generalnie raczej tak było, że weź się za uczciwą pracę, tylko tutaj będziesz szalał. No, ale z czasem już na przykład teraz jest tak, że o, to lubię sobie gdzieś tam posłuchać tego utworu, o, to bardzo fajnie wyszło. No i też wydaje mi się, że tutaj znowu musimy wrócić do gatunków, jak grałem tego rocka i większość ludzi nie rozumie tej muzyki i nie lubi, no to była taka sytuacja, że raczej nie, no to tak średnio to wszystko brzmi, a jak zacząłem jakieś tam popowe produkcje wypuszczać, nagle wszyscy, o, to fajnie, i bo to brzmi jak to.
1: Może po prostu nie miałeś odpowiedniej publiki do tego gatunku rockowego.
0: Tak, to wydaje mi się tak. No, moi rodzice nie są fanami muzyki rockowej, więc to też na pewno miał jakiś taki wpływ, ale mówię, na początku raczej była taka, no, droga przez mękę, a teraz jak już sobie gdzieś tam, no, utorowałem tą swoją pozycją, to też jest śmieszne, jeżeli chodzi o muzyków z branży i moich kolegów z branży, gdzie też na początku było jakieś takich pomysłów i realizacji, że słuchaj, może lepiej nie, to jest bez sensu, to nie tędy droga.
1: Czyli próbowali się tak hamować wszyscy.
0: No, może wszyscy to nie, ale tak, generalnie raczej ściana istniała, że tak powiem, na mojej drodze, dosyć taka spora, a w momencie, kiedy właśnie się pojawili jakieś tam międzynarodowe współprace, międzynarodowi artyści, to nagle się okazało, że jednak może się na tej muzyce, a mimo że warto mnie posłuchać i może w ogóle to ma wszystko gdzieś tam jakiś sens, więc no, tak to wyglądało.
1: Powiedziałaś o tej uczciwej pracy, że mama cię tak goniła do uczciwej pracy. Niewielu słuchaczy może pamiętać, bo to już było lata temu, ale Wiktor był dziennikarzem radia Vox FM Radom, także uczciwa praca była. Do tego mikrofonu chyba zawsze cię ciągnęło, bo ta współpraca, jednak bycie dziennikarzem, przez kilka lat w twoim życiu łączyłaś właśnie z muzyką.
0: Tak, zgadza się. Nawet gdzieś to się przez muzykę zaczęło wszystko, że tak gdzieś do tego radia pewnie chciałem się wkręcić na wywiad i żeby podpromować swoją muzykę na początku. No a potem zobaczyłem gdzieś tam, będąc w tym studiu, że to naprawdę jest ciekawa i fajna robota. I nawet taka, bym powiedział, niepowtarzalna praca. No, to jest naprawdę, pewnie się zgodzisz ze mną, że ma to jakiś taki swój urok i taka magia radia i aura.
1: Kontakt z ludźmi, prawda? Tu się ciągle coś dzieje, tu nie ma nudy.
0: No i chyba też taki kontekst tej relacji z ludźmi jest taki, że wiesz, no jednak coś się dzieje. Dla wielu ludzi to też jest wydarzenie, jak na przykład idziesz na jakiś wywiad, żeby z kimś przeprowadzić, nawet jakaś taka sonda uliczna, to dla ludzi jest takie, no, niezapomniane przeżycie, nie? Więc dzielenie, czy nawet oferowanie ludziom takich przeżyć i bycie z nimi też gdzieś na tej antenie, no jest to niepowtarzalne takie doświadczenie egzystencjonalne.
1: Tu w Radomiu, tu w naszej redakcji można było cię usłyszeć, ale Polonia też mogła cię usłyszeć, bo też radio Chicago.
0: Tak, WPNA.
1: Jak to się tam zaczęło? W ogóle skąd się ty wziąłeś w Chicago? Słuchaj, ja tu widzę, że tu jest wiele przypadków, tak? Z przypadku muzyka, z przypadku Chicago, z przypadku projekt Beat.
0: Tak, no jakoś tak to wygląda, ale jeżeli chodzi o to radio, to kompletny przypadek. Otóż obserwowałem gdzieś radiostację w Stanach i też w Brazylii miałem taki epizod, że nawet gdzieś pomysł na mój program był analizowany przez jedną z rozgłośni, bo Curitiba jest miastem takim drugim Chicago, tylko jak Chicago dla Stanów, to Curitiba dla Brazylii. Jest tam bardzo dużo Polaków, którzy mówią po polsku i nawet można gdzieś tam na jakimś lotnisku, trzeba uważać, co się mówi, że ta osoba to rozumie i na własnej skórze się o tym przekonałem. I tam też spróbowałem gdzieś tam z jakimiś materiałami dla Polonii wystartować. No i tutaj w Stanach Zjednoczonych też patrzyłem na tę branżę radiową i znalazłem bardzo ciekawe radio. Mówię, super ludzie, Fajny program, jak go słuchałem, to bardzo fajny vibe tych ludzi, ale no taka muzyka nie moja. Ja bardzo chciałem prowadzić audycje autorskie z muzyką jakąś rockową, czy z country, czy z jakąś, czy z heavy metalową muzyką. No i nagle patrzę, że jakiś tutaj jest radio wprowadza hip-hopową audycję. No i napisałem na Facebooku, słuchajcie, nie chcę...
1: Stevie, złożyłeś na Facebooku.
0: Słuchajcie, ja tam trochę pracowałem, tam, nie chcecie z audycji rockowej. No i tak dostałem wiadomość zwrotną, raczej taką niechętną, że no tam podeślemy może szefowi, ale nie wiem, raczej chyba nie. No ale tak się złożyło, że szef tego radia był starym metalem, więc jak tylko usłyszał, że ktoś jest od muzyki rockowej, potem też moje CV rozbudowane muzyczne, właśnie jakieś tam brazylijskie konszakty zobaczył, to mówi, no to musimy z tym ruszyć i przygotowuj program i działamy. No i tak no, przygoda ponadroczna się zaczęła i po roku ramówka się zmieniła i radio trochę zmieniło swój profil, ale też cieszę się, że po prostu chociaż na tą godzinę w tygodniu mógł naparzać
1: kolejne doświadczenie i spełnianie jakichś marzeń. Wiktor, właśnie, jakie masz plany na najbliższy czas, plany muzyczne oczywiście, no i przede wszystkim gdzie mieszkańcy Radomia mogą znaleźć twoją twórczość i twoją muzykę?
0: Mogę znaleźć na wszystkich platformach streamingowych. Jak się wpisze Wiktor Smutek, to wyskoczy na pewno coś. Jak się wpisze Wiktor Smutek beat przez 2T, to już powinna wyskoczyć cała moja dyskografia, więc trzeba tam trochę pobuszować. Mam też fanpage na Facebooku bodajże, na którym też jest trochę produkcji i być może będzie mnie można usłyszeć w Radomiu 27 lipca bodajże, ale jeszcze nie jestem pewny, czy do tego koncertu dojdzie, w Muszli w Parku Kościół. Mhm.
1: To my na pewno będziemy informować naszych słuchaczy.
0: Więc tak, nastawcie odbiorniki i wyczekujcie dalszych informacji z zespołem Sven Goldstein Band. Będzie to mocna muzyka metalowa, więc zapraszam chętnych, jeżeli oczywiście dojdzie do tego koncertu. To tak, to odpowiedziałem na bodajże pierwszą część pytania.
1: Tak, plany muzyczne. Co teraz?
0: Teraz zakręciłem się trochę w środowisku motocyklowym, więc wydaję takie produkcje.
1: Ty robisz prawo jazdy na motor.
0: Już masz.
1: Już masz.
0: Teraz zbieram na kolejny, bo ta pasja gdzieś tam zeszła na bok też przez różne tam wydarzenia drogowe, ale wracam do tego. Też w tamtym roku miałem okazję współpracować z motocyklistami ze Stanów Zjednoczonych, konkretnie z Teksasu, z El Paso, i nagrałem piosenkę dla takiego bardzo ciekawego klubu Guardians of the Children, który zajmuje się pomocą i opieką dzieci, które są gdzieś tam, mają nieciekawe historie i są ofiarami czy jakiegoś tam wykorzystania, czy przemocy po prostu domowej, więc tak jakoś mnie wena naszła i nagrałem piosenkę dla nich, która gdzieś tam miała podnieść na duchu nie tylko te dzieci, ale też tych, którzy na tych motocyklach jeżdżą i czasem wchodzą tam, gdzie no po prostu nikt nie wchodzi, więc też chciałem jakiś tam hołd złożyć. Postał też teledysk do tej piosenki, więc tak, no i teraz też działam w tym właśnie takie trochę niszowe produkcje, myślę, że będę robił dla motocyklistów z różnych pewnie klubów, czy też tak generalnie bardziej taki bluesowy, bardowy, harlejowy klimat muzyczny. Nie wiem, czy też nie będziemy, bo my tak mamy z tym projektem Beat, że nagle się zbieramy, jest pomysł, idzie akcja. Na przykład ostatnio mieliśmy taką sytuację, że po prostu trafiła nam się niesamowita historia, gdzie właśnie przez Capoeirę taki chłopak z Pragi, był projekt 20 lat temu na Pradze Społeczny, i przyjechał mestre z Brazylii, który pomagał też dzieciom z takich nizin społecznych się trochę w życiu ogarnąć. No i niesamowita historia, gdzie gościu po 20 latach się ogarnia, wydaje książkę, mieszka w Brazylii, pracuje w polskiej ambasadzie, no więc jakby z tej okazji nas to natchnęło. Nagraliśmy płytę, no i na razie cisza, ale pewnie jak znowu nas coś natchnie, to coś tam pewnie z projektem Beat nagramy. No i to jeżeli chodzi o plany, to tyle.
1: Kończąc, dziękuję ci za rozmowę i podsumowując, dzieło przypadku, różnych nieoczekiwanych zdarzeń, kontaktów. No i ta muzyka jest, spełnianie marzeń jest. Życzę Ci na koniec naszej rozmowy sukcesów tych muzycznych i w życiu prywatnym. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Rozrywka z Vox FM Radom.
1: Witam w kolejnej odsłonie magazynu rozrywkowego Radia Vox FM Radom. Sandra Pawłowska, a dzisiaj w naszym studiu wyjątkowy gość. Model czy fotomodel? Jak możemy powiedzieć?
3: Raczej model.
1: Raczej model Paweł Pańkowski. No i tak, można Twoje reklamy, billboardy zobaczyć na ulicach Radomia. Także, no właśnie, Pawle, ja chciałam zacząć od samego początku, bo to już 10 lat, czyli 10 mamy lat. Już jakąś taką
3: prawie
1: rocznicę.
3: Okrągła, tak.
1: Tak. Jak to się zaczęło? Skąd w ogóle pomysł, żeby wejść w ten świat modelingu?
3: No i zaczęło się to bardzo dawno temu, gdzie pierwszy raz zgłosiłem się do targów ślubnych.
1: Tutaj, naszych radomskich.
3: Radomskie targi ślubne, dokładnie. No i jakby po pierwszej takiej przygodzie spotkałem fotografa, który zaproponował mi, że zrobi mi sesję zdjęciową, którą jakby mogę gdzieś dalej rzucić. Wykorzystując te zdjęcia, zgłosiłem się do kilku agencji. Z jednej agencji mnie zaprosili na rozmowę. Po pierwszych chyba trzech dniach, jak miałem testy u nich, po dwóch tygodniach zrobiłem pierwszą reklamę.
1: Czyli to było tak szybko?
3: Dosyć, nie wiem czemu, jakoś fajnie się wstrzeliłem. Co prawda byłem bardzo laikiem, uczyłem się na bieżąco, więc to była moja...
1: Ale jeszcze tak, żeby ci, bo ja sobie tak, wiesz, sprawdziłam trochę twoją historię, przygotowując się tutaj do naszej rozmowy i nie wypominając ci, broń Boże, wieku, bo to też dosyć późno zacząłeś.
3: Po studiach. Wszystkim się zająłem po studiach właśnie dlatego, że nie wiedziałem, co chcę robić dalej. I tutaj to była taka alternatywa, tylko tu postawiłem wszystko na jedną kartę, bo w międzyczasie też byłem trenerem jeszcze na starej siłowni, tam na biznesowej i miałem do wyboru albo tak sobie dorabiać trochę zdjęciami, albo zostać full-time'em. I poszedłem jakby na całość, zaczęły się pierwsze kontrakty, pierwszy wyjazd na 3 miesiące, później drugi, trzeci, no i tak przez te 10 lat zebrało się około tam 15 krajów.
1: No właśnie, do tego jeszcze przejdziemy, ale ja chciałam zapytać Cię o te początki, czy one były dla Ciebie trudne, jak w ogóle wygląda ten świat modelingu z perspektywy mężczyzn, bo jeśli chodzi o kobiety, to nie jest to łatwy kawałek chleba, tu kobiety potrafią być, powiedzmy sobie szczerze, podłe, wredne, zdarzają się sytuacje, nie wiem, jakieś porwane ciuchy i tak dalej. Jakie są u mężczyzn? Czy wy jednak jest jakaś tam solidarność, czy też do takich sytuacji dochodziło?
3: Zależy od nacji tak naprawdę i kraju, w którym byłem. Zazwyczaj ja akurat trafiałem takich kolegów, współlokatorów, gdzie mieliśmy podobne pasje, więc zajmowaliśmy się podobnymi rzeczami, co ułatwiało. Początki były trochę trudne, bo jakby ja się tego wszystkiego uczyłem, więc ja byłem raczej taką osobą wycofaną, ale obserwującą i jakby tu musiałem jak najszybciej nadrabiać tego, bo osoby, z którymi się widziałem, one nie wiedziały tego, że jestem świeżakiem.
1: Czyli tylko musiałeś trochę nadrabiać.
3: Dokładnie, więc jakby ja się skupiłem na trochę innych rzeczach i nie wiem, czy to tak... Najczęściej to odbywało się tak, że ze współlokatorami chodziliśmy razem na treningi i podobne castingi, ale zazwyczaj byliśmy mniej podobni, bo zazwyczaj jest kilka rodzajów sylwetki i wyglądu.
1: Urody.
3: Dokładnie. I wtedy dobierałem ich tak, żebyśmy nie byli dla siebie konkurencją, więc nie było takiej możliwości.
1: To jest jakiś pomysł. Bo wiesz, to też tak śledzę. Od wielu lat modny jest program reality show, tak? W jednej z popularnych stacji, no i tam właśnie dochodzi też do różnych sesji między mężczyznami.
3: Tam jest, ja byłem w trochę innego rodzaju modelingu. Tutaj dochodzą kamery i są większe emocje. U nas, w zależności od którego kraju, Turcja jest takim fajnym krajem, gdzie na przykład jechaliśmy wszyscy z jednej agencji na casting, przyjeżdżał kierowca busem, jechało nas 8-9 osób. No i jakby bardziej rywalizowaliśmy z innymi agencjami, bo tutaj zjeżdżały się wszystkie agencje z całego Istanbulu i tutaj była rywalizacja, ale po tylu latach, jak już kilka razy byłem, no czasami zmieniało się agencje, więc często miałem kolegów różnych i to już później nie było różnicy. Każdy miał tam jakby swoją dziedzinę. Jeden, Hiszpanie lubili pracować dla garniturowych marek. Dla mnie tak naprawdę lubiłem jakieś wyzwania, a zostałem tam w pierwszym okresie królem piżam, więc tak różnie było. Co prawda w pierwszym okresie udało mi się dostać do Men's Health'a, tylko co nie na okładkę, bo zawsze to był mój cel, ale już tam były takie początki, że było: o, fajnie to działa, może spróbujemy dalej. No i jakby dalej to już się uruchomiło samo.
1: Powiedziałeś 15 krajów, tak? To jakie to były kraje? I który z tych krajów był dla ciebie...
3: Zerknij tylko na mapkę.
1: Był dla ciebie największym zaskoczeniem, jeśli chodzi właśnie o modeling, tak? O to, jak to wygląda, bo no, na pewno jest różnica między krajami.
3: Jest i to o każdym mógłbym powiedzieć. Byłem od Libanu, Miami, Kanady, po Koreę nawet, południową. Na przykład największy, najlepszy standard jest w Korei. Tam na sesję każdą, gdzie wygrywałem jakiś...
1: A to jest w szoku, powiem ci.
3: Na przykład wygrałem do bielizny Dolce & Gabbana i tam na sesję oni nie do końca znali angielski, więc dawali tłumacza, który znał angielski, ale tłumaczył im na koreański. Więc zawsze był jakiś pośrednik, nie było opcji. Przyjeżdżał po nas taksówkarz, odwoził nas, więc nie było możliwości, że coś złego może się wydarzyć. A przy okazji mieliśmy kogoś, z kim zawsze można pogadać, bo oni niekoniecznie. Co prawda najgorsze były obiady u nich.
1: No nasze europejskie żołądki przyzwyczajone są do innego jedzenia. Znaczy,
3: wiesz co, pomijając te jedzonko, oni lubili jeść jak świnki. I dziwili się, że ja jem inaczej i wydawało im się, że mi nie smakuje. Więc to takie było dla mnie, wow, taki fajny kraj, ale to z jednej strony, od strony kuchni inaczej to wyglądało. W Indiach dostawałem tak naprawdę punkty docelowe, gdzie mam się pojawić, w jakich godzinach. I korzystając z nóg.
1: Czyli sam.
3: Tak.
1: Już zupełnie
3: nogi,
1: sam.
3: Nogi, riksza, najczęściej riksza, bo w miarę tanie były, tanie był ten transport. No ale często było tak, że zwiedzałem. Mediolan, mogliśmy jeździć metrem, ale też już na własną rękę dostaliśmy tylko lokalizację. Więc zazwyczaj w różnych godzinach przemieszczałem się. Dzięki temu dużo krajów zwiedziłem tak spacerując, bo tam 5 do 10 km dziennie robiłem, więc poznawałem już sobie daną stolicę danego miasta, bo najczęściej byłem w stolicach. Co prawda drogie życie jest zawsze, nie było wyjątku, bo jednak stolica w każdym kraju jest droga, ale jakoś dawałem radę.
1: Powiedziałeś o tych różnych rodzajach sesji zdjęciowych, to w jakich ty sesjach czujesz się najlepiej?
3: Wow, ja to teraz różnie. Tak naprawdę szukam takiego wyzwania, bo pozowałem od, powiedzmy, prawie że na gości zakrytej, bo stroje zimowe, gdzie było widać tylko moją twarz i jakby oczy tylko grały, więc to są zdjęcia takie, gdzie...
1: Ale gdzieś czytałam artykuł z początku twojej kariery, że nie lubiłeś sesji garniturowych, zdecydowanie lepiej czujesz się w takich luźnych sesjach.
3: A to dlatego, że wtedy też w międzyczasie to była końcówka mojej pracy, gdzie pracowałem i zazwyczaj to był ten bedluch potrzebny. A później no już te garnitury były takie trochę przejedzone, bo tak, jak się jeździ na garnitury, to fajnie to wygląda, wszystko fajnie, ale tak, jak koszulę zmieniamy 10 razy, 11 guzików dziennie wypiąć przez 8 godzin, no to paluszki później bolą. I od strony takiej technicznej, no fajnie to się pracuje przy tym, ale jednak ciągłe przebiórki, wymiana tej odzieży jest dosyć męcząca. A takie luźniejsze, gdzie tak naprawdę zarzucało się na siebie, wystarczyło poprawić włosy
1: i
3: tak naprawdę tu musiałem pracować ja jako ja, a nie bardziej, że garnitur musi być raczej taki ładnie wyglądać, że patrząc na to zdjęcie, biorę go. Więc tutaj charakterystyka później mi się zmieniła, że jednak wolałem dać coś od siebie, niż po prostu stać i po prostu być.
1: Czytałam też w jednym z artykułów, że jesteś śmiały, że byłeś nieśmiały, tak? Jak to na przestrzeni lat się zmieniało? Czy dzisiaj, po tych 10 latach, już jesteś tak naprawdę wyjadaczem w tym świecie modelingu? Czy nabrałeś tej pewności siebie?
3: Pewności siebie nabrałem, ale czy wyjadaczem jestem, to jeszcze nie wiem. Wiem, że na pewno dużo się zmieniło, gdzie kiedyś byłem osobą, gdzie pracując z fotografem, on wolał prowadzić sesję i mówić mi, co mam robić, a teraz jesteśmy na etapie, że trochę ja tym steruję, mam na to wpływ.
1: Też wiesz, prawda? Teraz już jak ustawić się.
3: Wiem, jak robili to tam, więc jakby ciężko było komuś polemizować, że a, nie ma racji. Więc tutaj jest, trochę zmieniły się role, ale to raczej doświadczenie. Często wykorzystywałem takie triki, gdzie w jakimś kraju to był standard, a w innym dopiero się tego uczyli.
1: Sesje indywidualne, czy w parach z kobietami, czy jakieś grupowe, co wolisz? Co jest dla ciebie, w czym lepiej się czujesz?
3: Najłatwiejsze może są takie indywidualne. No dosyć proste, tak naprawdę ja jestem kreatorem, chyba że fotograf jeszcze ma coś do zaproponowania, więc tutaj można się jakby spełnić w tym, ale na początku jak pracowałem, ja byłem takim młodym tatą, takim typowym polskim młodym tatą, gdzie pracowałem z dziećmi. No, całe szczęście jestem nauczycielem, więc miałem trochę podejście do tych dzieciaczków, więc dosyć łatwo mi się pracowało.
1: Takie sesje rodzinne, tak?
3: Tak,
1: mimo takich sesjach.
3: Od
1: mama, tata, święta, te sprawy.
3: Dokładnie, od jedzonka nawet dla takich dzieciaczków, gdzie trzymają takie małe, to dosyć fajnie to się sprawdzało. Poza tym...
1: Ja, ale to jest dobre doświadczenie na przyszłość, nie?
3: Tak, jak najbardziej. Jak pracując z dziećmi, pracuje się krócej, bo dzieci nie mogą być na planie, no tak. Więc to były intensywne, fajne, takie 3-godzinne zabawy, więc dosyć prosto. Na początku w parze krępowałem się, bo to przekracza się tą sferę intymną jakby, bo trzeba być głowa przy głowie, bo miałem zdjęcia do takich pralinek, gdzie w takim serduszku nam ułożyli, no i musieliśmy się stykać głowami ze sobą i ja wręczam...
1: A wtedy jeszcze byłeś singlem, czy już była obecna żona?
3: Była obecna
1: żona. I co, już grubo było?
3: Całe szczęście, ja zawsze te zdjęcia robię wcześniej, one wychodzą za pół roku, za rok.
1: Aha, czyli to jesteś w stanie ją przygotować.
3: Tak, w pewnym sensie tak, chociaż zazwyczaj często teraz jak są social media, to jakieś urywki gdzieś tam się pojawiają. Ale
1: żona chyba rozumie, bo powiedzmy, żona też jest mistrz ziemi radomskiej,
3: no
1: tak? Więc no ona też trochę tego modelingu gdzieś tam
3: liznęła. Ale to od strony takiej ogólnej. Tak jak mówiliśmy o rywalizacji, kobiety mają troszkę ciężej, bo ich jest więcej. Mhm. Rywalizacja jest dosyć bardziej zacięta. U facetów, tym bardziej w moim wieku teraz, jest nas 10, 15.
1: No takich, tak, bo to już jest...
3: Bo to już ten wiek taki kończący. Ja chciałbym to przedłużyć, stąd się właśnie troszkę naprawiałem. Więc liczę, że jeszcze przeciągnę to te parę lat, jak się za szybko nie
1: poszerzyje. Ale te takie, wiesz, sesje tych dojrzałych mężczyzn, to wydaje mi się, że gdzieś tam za granicą, w Polsce też, jest tego coraz więcej.
3: Tak, tylko nie wiem, jak priorytety im się zmienią. I dlatego tutaj jest, wiesz, kwestia, rok potrzebuje tak naprawdę, żeby powrócić, chociaż pracuję z klientami jeszcze cały czas, w takich przerw, żeby nie wypaść z obiegu. Mhm. Jestem teraz osobą, która wypadła trochę z obiegu, ale znowu mam doświadczenie, czyli student,
1: czyli tak,
3: idzie
1: tak,
3: do pracy.
1: Gdzieś się to wszystko wyrównuje, prawda?
3: Dokładnie.
1: Pawle, na co dzień jesteś trenerem personalnym, więc zdrowy styl życia, ćwiczenia nie są ci obce, no ale właśnie, jak to jest, czy ten modeling wymaga od ciebie pewnych wyrzeczeń?
3: Tak, oj tak, znaczy inaczej, żeby być takim dobrym modelem, trzeba trzymać wymiary. Miałem określone...
1: Jak to jest u mężczyzn, bo u kobiet to kiedyś było tak?
3: 93 na 90
1: tak.
3: Powiedzmy, i to jest taki standard, gdzie się to trzyma. U facetów jest na przykład, jeżeli jesteśmy rozmiarem M do mojego wzrostu, no to muszę mieć do setki w klatce, w pasie tam do 84 powiedzmy, no i biodra też 94-96, nie więcej. Normalne moje wymiary są troszkę większe, więc często ja do sesji się przygotowywałem. Tak naprawdę moja praca modela polegała na tym, że sama praca, czyli fotki, to już nie była praca, to była sama przyjemność. Pracą było to, co wykonywałem do dnia zdjęć.
1: Prawie jak aktor do roli w filmie.
3: No trochę tak. Czasami jak w reklamach się grało, to też na przykład jak chcieli kogoś, kto jest bardziej wyrzeźbiony, więc na przykład te ostatnie 2-3 tygodnie podkręcałem śrubę, więcej kardio, więcej jakby wyrzeczeń. No, później wracałem do normalnego, ale nie mogłem sobie pozwolić, żeby poluzować znowu, więc cały czas organizm jest w takich delikatnych ryzach, że tu pilnujemy przynajmniej, żeby się kaloryczność zgadzała.
1: Czyli to te przygotowanie, jeśli chodzi o mężczyznę, też wymaga dużej determinacji. Nie?
3: Może powiem inaczej. W Turcji jak byliśmy, tam modeli wybierali dosyć prosto. Jak była sesja do bielizny, stawaliśmy w rządku na przykład 10 i kazali zdjąć tam koszulki. No i wiesz, i na
1: albo klatę masz, albo jej nie
3: dokładnie.
1: Masz, tak?
3: I na podstawie tego wybierali, więc jak ja jechałem tam już na przykład 2 miesiące wcześniej się przygotowywałem, to ja przez pierwsze 2-3 tygodnie kosiłem wszystkich, więc jakby czekałem na moment, gdzie nie było ściągania, patrzyli bardziej na twarz, wiesz, zachowanie, ruchy, ale jak już był moment ściągania koszulki, koszulek, to już tak praktycznie ręka w kieszeń, dobra, wiadomo, nie? Że już takiej pewności nabieram, ale to oni mnie już tam poznali, wiedzieli jak pracuję, chcieli ze mną pracować, bo raczej byłem wyluzowany i nie narzekałem, bo głównie w modelingu się rozchodzi o cierpliwość i im mniej narzekasz, tym lepiej. Wiadomo, że od czasu do czasu trzeba jakieś zrobić halo, żeby to nie było tak, że ci ciągle wodzą za nos, ale zazwyczaj cierpliwość to jest taki druga rzecz, której się nauczyłem, bo za taką pewnością siebie, tego doświadczenia, to cierpliwość. Oj, naprawdę tak.
1: Sesje zdjęciowe, czy jednak reklamy? Co wolisz? I jak w ogóle, czym różnią się obydwa te plany zdjęciowe?
3: Ciężej jest na sesjach zdjęciowych, jeżeli klient jest wymagający, bo ciężko uchwycić taki moment.
1: To jedno zdjęcie,
3: to
1: tak?
3: To jedno zdjęcie takie, żeby na przykład, jak mówiliśmy o tych zdjęciach grupowych, gdzie mamy już więcej niż 3 osoby, żeby 5-6 osób było złapane w idealnym momencie.
1: Ale to są, wiesz, jak ze zdjęciami rodzinnymi, nie?
3: No mniej więcej, tylko tu jest trudno, bo wszyscy pracujemy, jak jedna osoba coś źle zrobi, powtarzamy od nowa, jak tak godzinę rzeźbimy jedno zdjęcie, to jest w końcu stary, weź na się przyłóż, nie? Wiesz, i inni się nie cierpią. A w reklamie można zrobić dubelka. Chociaż bywały reklamy, że na przykład jak miałem wrzucić jakiś przeciwbólowy preparat do wody, to często było tak, że jak trzymałem rękę nad szklanką, przyklejał mi się do palcy. I im dłużej chcieli tego dubla, tym bardziej mi się przyklejał. Więc czasami było tak, że ciach, wpadło za pierwszym, nie było to doskonałe, ale przynajmniej wpadło tak idealnie, że była akcja, wpadł preparacik i było okej, nie? Więc w reklamach jest troszkę łatwiej, ale bardziej wymagająco. Tutaj znowu jest tak naprawdę 30 sekund nagrania, nawet krócej, i przestawka, światło, kamery, a my czekamy i czekamy, czekamy. Później znowu, gdzie dzień reklamy, gdzie cały dzień zdjęciowy, to jest jakieś 30 sekund reklamy do minuty.
1: Pawle, a czy poza tymi sesjami zdjęciowymi i reklamami chodziłeś w jakichś wybiegach na światowych pokazach?
3: Zazwyczaj starałem się nie. Ja byłem takim modelem bardziej może ekstremalnym, bo uprawiałem sport, miałem styczność z większymi rzeczami bardziej. Ale raz brałem w Indiach udział w pokazie i fajne wydarzenie, no Radom jest wyjątkiem. W radomskich targach ślubnych chyba byłem ze 3 albo 4 edycje pod rząd, więc tutaj zawsze miałem taki sentyment, więc dla mnie nie było znaczenia, kto będzie. Ważne, żebym gdzieś tam się pojawił, bo fajnie, zawsze lubię w tym uczestniczyć i miło mi się kojarzy. Ale pokaz, raz, może dwa razy byłem w Warszawie też, jakieś pokazy były, ale to dla mnie nie...
1: Jednak nie to.
3: Ja innego rodzaju modeling wolę niż taki pokazowy, to jest bardziej fashion. Ja jestem modelem bardziej komercjalny, komercja, więc tutaj bardziej mnie interesuje, czyli coś, co przynosi pieniądze.
1: Wracając do tych sesji zdjęciowych i do pracy, chciałam się cię jeszcze zapytać, jakie różnice są na tym rynku modelingu, jeśli porównamy sobie Polskę i świat?
3: Zależności. Na przykład, będąc w Turcji, jak już byłem w trakcie COVID-u, postanowiłem sobie wcześniej, że zapuszczę włosy. Miałem włosy mniej więcej do ramion, no i fajnie tam się pracowało, za granicą się fajnie pracowało, przyjeżdżam do Polski, długie włosy nie.
1: Więc jednak nie.
3: Sytuacja wymuszała na mnie, dosyć często zmieniałem fryzury od krótkich włosów po długie, od brody po sam
1: zarost. Czyli nie tylko rzeźba, nie tylko ciało, ale tutaj też...
3: Im więcej masz opcji, jakby wachlarz twojego doświadczenia zwiększy, tym większą grupę klientów możesz mieć, więc dla mnie tak naprawdę byłem dosyć elastyczny w tym, jeśli ktoś chciał, żebym zgolił brodę, no to musieliśmy się dogadywać i to zawsze mówiłem wcześniej, że jeżeli zaraz mogę wziąć trimmer nawet na sesję, jakby w trakcie możemy. Często się tak trafiało, że jedzie się na sesję w surowym stanie, czyli tak naprawdę umytym i tyle, więc jak się przyjeżdżało gdzieś, to już fryzjer, make-up, wszystko robili, no i w międzyczasie czasami padały pytania, czy możemy przyciąć włosy, czy coś, czy tutaj trzeba coś poprawić, no i jasne, nie ma problemu, nie? Więc...
1: No bo... A na łysek by ci kazali się ogolić?
3: Oj, to nie, to by jakby kwestia... Łyso to może nie, ale kwestia by była taka, że no pewnie przez dłuższy okres czasu bym nie pracował. Jeżeli to by było na koniec powiedzmy sezonu i planowałbym może jakiś wyjazd, jakąś przerwę, czemu nie? Farbowanie się otarło, ale
1: o,
3: tak...
1: O, jaki kolor był?
3: No właśnie na razie była mowa o farbowaniu, negocjacji nie było odnośnie koloru. wahałem się, ale chyba to był jaśniejszy niż mój, czyli myślałem, że będzie w stronę blond i, mm-hmm. i jaśniej, więc tak pomyślałem, że musiałbym też poczekać i wstrzymałem się trochę z tym i nie bardzo.
1: Mediolan. Mediolan tutaj też jest taką dużą stolicą mody, modelingu. No i pada tutaj Dolce i Gabbana. To z tą marką, taką no, tak, mega sławną. I co tutaj robiłeś?
3: Wiesz co? To chyba był, nie wiem czy nie był to Armani, Dolce był w Korei.
1: A, w Korei.
3: I pana Armaniego poznałem, nawet nie byłem
1: świadom. Osobiście?
3: Nawet nie byłem świadom, że to on, dopiero jak wyszedłem, wróciłem i pytałem się, kto nas przyjmował, że on miał być ze swoimi krawcami.
1: No i jak wrażenia?
3: Niski, fajny, taki siwy dziadeczek i wiesz, myślałem w ogóle, że to kolejny krawiec, co tam wszyscy nas mierzyli, a on z każdym się przywitał i tak później na tym mieliśmy brać udział u niego w takim pokazie, że w muzeum mieliśmy stać po prostu w jego garniturach. No i całe zlecenie, nie? Więc, ale miałem to przyjemność,
1: że... Ty stałeś w garniturze za kilka dobrych baniek chyba, nie?
3: Eurasków, także. Fajnie, chociaż u nas w Polsce marki są dosyć drogie, bo pracowałem właśnie z takimi, gdzie na przykład spędziliśmy sobie Chorwację na jachcie, który ten pan sobie wypożyczył. Dosyć fajnie, bo ani na ląd schodziliśmy tylko na zdjęcia i żyłem jak szczur morski, jak to tam mówią, więc...
1: Tak jak cię słucham, to ja widzę, że ty masz z tego wielki fan, taką zabawę. Da się z tego wyżyć, poza tym, że no jest fajne doświadczenie, jest zabawa, jest dużo pracy, bo jest to ciężka praca, ale czy to się opłaca w dłuższej perspektywie?
3: 10 lat tak pracowałem na tym, żadnej stałej pracy, teraz od 2 lat mam stałą, więc troszkę inaczej się z tym czuję, ale jak ktoś jest obrotny, no bo tak naprawdę tam nie ma stałego dochodu.
1: Bo to trzeba zlecenia, prawda? Szukać.
3: Jest taka sinusoida, góra, dół i mniej więcej to podobnie działa jak pory roku, bo tak wchodzą nowe kolekcje, 3 miesiące wcześniej już wchodzą, więc tak jak w październiku czy w listopadzie będziemy już w sklepach mieli święta, no to tak jak już wchodzą święta do sklepów, to ja już robiłbym jakieś
1: już
3: projekty.
1: Research, tak?
3: Już bym ze świętami.
1: Aha, już by było coś.
3: Czasami było tak, że w ciągu roku miałem 3 razy Boże Narodzenie, 2 razy Sylwestra robiłem, udawałem, że tam wiesz, bawimy się na Sylwestrze. Wielkanoc też 2-3 razy znowu z tym, z zajączkiem. Więc dosyć fajnie, bo miałem taką wiedzę, że wiedziałem co będzie. Mhm. Jakie kolory będą modne na jesień czy na wiosnę, więc jakby cały
1: czas... do przodu. Tak. Przed wszystkimi wiedziałeś. Paweł, 10 lat twojej pracy w modelingu. No ten 2000, tak jak się cofniemy, 2014 rok jeszcze nie był tak rozwinięty, jeśli chodzi na przykład o media społecznościowe, o internet, o nawet zdjęcia. Dzisiaj w tym świecie internetu dużo jest influencerów, dużo jest osób, które same prowadzą swoje media społecznościowe i też są jakimiś tam fotomodelami. To dzisiaj tak chyba łatwiej jest wejść do tego świata.
3: Łatwiej, ale dla mnie zrobiło się to troszkę trudniejsze, bo jakoś sam nie lubię, jak jeździłem na castingi do Warszawy, to tam mieliśmy reżysera, przed którym mieliśmy odegrać jakąś scenkę i jest zawsze dubel. I on w tym przed dublem wytyczał pewne, na przykład to źle, to dobrze, to źle, to dobrze. I miałem taką ocenę z zewnątrz. Teraz, gdzie no, nie wiem jak z moją samokrytyką, ale jakby więcej rzeczy nagrywam w domu zdalnie, wysyłam, agencja wysyła to dalej i w zależności jak to, czy się spodoba, czy nie, komuś może się nie spodobać, bo źle światło było ustawione. Jakby pełno takich różnych sytuacji. Jakby mniej, wolę taki kontakt jednak fizyczny i tak mi zostało. Co prawda no, ci influencerzy bardziej teraz operują na tych social mediach. My jakby...
1: No ty wiesz, dzisiaj to tak jak ja obserwuję, wystarczy telefon z dobrym aparatem. I już można zrobić dobre fotki.
3: Tak, jeśli chodzi o... No właśnie, ktoś nabył tą umiejętność wcześniej, ja raczej stałem po drugiej stronie. Mm-hmm. I teraz troszkę trzeba się przebranżowić. Albo bywają jeszcze starego typu takie zlecenia, gdzie przez te 10 lat mam już stałych klientów i jeden drugiego polecam. Teraz chwilowo mam taki zastój, bo nie mogę. Ale zazwyczaj to tak się działo. Jak już wiedzą, że numeru nie zmieniłem od 10 lat. Cały czas jestem gdzieś tam, czy na Facebooku. Facebook często pomaga. Instagramem się już mniej zajmuję, bo często było jak podróżowałem. Teraz przez te 2 lata na razie jestem stacjonarnie, więc trochę mi się nie chce wrzucać, bo dużo pracuję. Więc to tak miesza się zawsze z tym. Mhm.
1: Dzisiaj, gdybyś miał, mógł cofnąć się te 10 lat wstecz, jakie rady dałbyś sobie?
3: Wow. Nad tym się nie zastanawiałem, ale jakby żeby jakby być bardziej otwartym, pewnym siebie i mniej wycofanym. To myślę, że tak na początek. Zupełnie inne podejście mam, zupełnie inne.
1: Pewnie to
3: tak,
1: zmienia się to, nie? Tak. Ale to też człowiek dorasta, czy właśnie to chodzi o to doświadczenie, które nabył?
3: Dojrzewa może.
1: Dojrzewa.
3: Bo może późno dojrzewałem, ale jakby zmieniło się to, że no nie byłem blokersem, ale ja pochodząc z Radomia, jadąc gdzieś w świat, mój pierwszy kontrakt był taki, że znałem parę słów po angielsku, bo nie używałem go od matury i po prostu musiałem
1: Była
3: sobie...
1: taka bariera językowa?
3: Tak, ojej, to było takie, że teraz tak naprawdę czy mówię dobrze, czy źle, próbuję. Znam kilka zwrotów z innych języków, więc jakby zaczyna się to rozwijać, bo próbuję. A wtedy to było, nie odzywam się, bo nie mogę powiedzieć. Więc tutaj taka blokada, gdzie tak naprawdę to się zawsze otwierało, jak sobie wypiłem troszkę więcej, dwa piwka na przykład, i od razu ten angielski zaczynał się w ogóle pojawiać, więc to zupełnie
1: na uwagę.
3: Tak.
1: Powiedziałeś, że jesteś, no właśnie, z Radomia, tak? Więc no tutaj ten modeling jeszcze 10 lat temu...
3: Ale
1: no
3: to było... śmieszna anegdota jest odnośnie tego, bo ludzie, na przykład jechałem do panów Pyrków, czyli Poznań, jak wiedzieli, że przyjeżdża jakiś Paweł z Radomia, obstawiali dwie rzeczy. Albo BM-ką, albo w dresie.
1: No tak nas postrzegali.
3: Tak nas zawsze postrzegali, nie? To
1: później... Ale te stereotypy, myślę, że gdzieś tam już zostały przez ciebie
3: przełamane. Starałem się jak mogę, zmieniało się to. Co prawda po paru latach w końcu kupiłem sobie BM-kę.
1: Ale tak dla zasady.
3: No i teraz już jak jadę, to już wiesz, że z Radomia, mówię, ty jestem z Radomia, no czy mogę jeździć?
1: Dokładnie. A twoim zdaniem, jaki styl mają dzisiejsi mieszkańcy Radomia właśnie, jeśli chodzi o modę, tak? No bo ty...
3: Poprawiło się,
1: twoim
3: zdaniem. Zdecydowanie, no troszkę lepiej, bardziej kolorowo.
1: Ale bo ja mówię tu o mężczyznach, nie? Bo to właśnie kiedyś to było z kapturem, chłopaki i tak dalej.
3: Właśnie mężczyźni bardziej się poprawili. Kobiety zawsze jakoś trzymały pewien poziom, klasę, lepszą, gorszą, ale zawsze była. U facetów to bywało różnie. Najczęściej Radom się kojarzył z takim szaro-czarnym kolorem.

0: jest progres i jakby...
1: Ale nie miałeś nigdy, tak jak mówisz, że śmieszne sytuacje, że tutaj chłopak z Radomia, Wemka i tak dalej. Czy miałeś taki, nie wiem, taką blokadę, wstyd, że mówić, że ja jestem z Radomia, czy broń
0: Boże?
1: Nie,
0: właśnie tym bardziej, bo mnie zapamiętywali.
1: A, czyli to było na plus.
0: Dla mnie to był hit, bo nikt z Radomia, nie było modela z Radomia.
1: No właśnie.
0: Więc ja tylko mówiłem, to już wiedzieli Paweł, z jakiej agencji, nie wiedzą, z Radomia. No to już cyk, wiemy, dzwoni, mam numer.
1: Rozpoznawalny.
0: Tak.
1: Pawle, kończąc powoli, chciałam się ciebie zapytać o twoje plany na przyszłość, bo tak jak powiedziałeś, no już wiek robi swoje.
0: Najbliższe plany tak, troszkę powrót do zdrowia, myślę, że do nowego roku nie planuję nic takiego, może gdzieś tam jakieś sesyjki w międzyczasie się pojawią, ale raczej nie obstawiam, wszystko myślę zacznie się może dopiero na wiosnę, lato, tak w tą stronę idę, żeby nie za szybko, bo jednak na zdrowiu trochę podupadłem i żeby trzymać tą formę i być konkurencyjnym, trzeba o siebie trochę zadbać, więc daję sobie troszkę większy margines, wiadomo jak to wyjdzie w trakcie, może wcześniej, może później, no ale tak najbliższe do kilka lat jeszcze chciałem trochę podokuczać młodszym kolegom, więc żeby mieli się na baczności. Co dalej? Nie mam pojęcia. Byłem na kilku kontynentach, nie byłem jeszcze nie byłem w Australii i Ameryka Południowa. Ostatecznie łacińska, czyli tam Meksyk, okolice. Więc fajnie by było gdzieś tam...
1: Jeszcze tam zostawić po sobie ślad,
0: jakiś
1: tak?
0: kontrakcik, cokolwiek, jakby się trafiło, naprawdę byłbym bardzo zadowolony. Jeśli nie, no trudno, bo już raczej tam wiek jest taki, powiedzmy, 25-35. Więc może bym się załapał, jakbym trochę zadbał o swoje zdrowie, jakieś dobre kremy kupił, to jest jeszcze szansa.
1: Trochę się ostrzyknąć tu i tu.
0: No, dokładnie.
1: Dobrze, dziękuję ci, Pawle, za rozmowę. A życzę ci oczywiście spełnienia tych wszystkich twoich najbliższych planów. A nasi słuchacze mogą znaleźć ciebie, twoje profile w mediach społecznościowych, Paweł Pańkowski, no i szukać cię w przestrzeni
0: jasne,
1: miejskiej, bo te banery ze swoimi sesjami, zdjęciami są i tutaj u
0: jeszcze,
1: nas w Radomiu.
0: Jeszcze przez 3 lata będą.
1: I jeszcze będą.
0: Taką umowę podpisałem. Dziękuję
1: Także
0: bardzo.
1: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
2: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Grójcu na 106,4. Vox FM Radom. Vox FM Radom. Rozrywka z Vox FM Radom.
3: Anna Borowska, zapraszam. Jak się pracuje tworząc reklamy? Czy aby w nich wystąpić, musisz mieć specjalne umiejętności? A co z wyglądem? Czy trzeba mieć kaloryfer? Chcecie poznać odpowiedzi na ten temat? To zapraszam Was do słuchania rozmowy z człowiekiem z naszego lokalnego podwórka, który coś na ten temat wie.
4: W dzisiejszym programie rozrywkowym zagłębimy się i wyruszymy w taką podróż do świata reklamy, do świata modelingu. No i tutaj ze mną w studiu gość, który na naszym lokalnym podwórku no już przebrnął jakby przez te wszystkie arkana magii i te duże podróże, więc będzie nam mógł tutaj trochę o tym opowiedzieć. Ze mną Dawid Żurowski, dzień dobry.
5: Cześć, dzień dobry.
4: No to zacznijmy sobie od takiego brzegu. Mamy świat modelingu, mamy świat reklamy, no ale przybliżmy ciebie. Kim jest Dawid Żurowski?
5: Kim jest Dawid Żurowski?
4: Fajnym gościem jest.
5: Tak, to przede wszystkim. Znaczy ja w sumie tak naprawdę aktualnie jakby reklama nie jest moją jedyną pracą, ponieważ ja na co dzień pracuję w Międzynarodowym Instytucie Polskiej Akademii Nauk, jakby pomagam tam naszym studentom, którzy pochodzą z krajów trzecich, zalegalizować się w Polsce. Ponadto jestem inspektorem ochrony danych osobowych w tym instytucie. Natomiast no gdzieś tam...
4: Gdzie ten modeling? To jest taki dodatek do twojego
5: to
4: życia.
5: To jest tak, ponieważ to nie jest tak, że w sensie no praca w reklamie, w modelingu to nie jest praca, która daje stały dochód. Może faktycznie, jeśli osoba skończy aktorstwo, to gdzieś tam w tych serialach w reklamie może faktycznie mieć ten stały dochód co miesięczny. Natomiast no ja tutaj jestem tak naprawdę no amatorem. Ja się uważam za amatora, mimo tego, że wystąpiłem tam no w kilkudziesięciu reklamach, to ja cały czas
4: no
5: się uważam.
4: Dużo.
5: Niby dużo, ale ja i tak cały czas się, że tak powiem, podchodzę do tego z dystansem i gdzieś tam z tyłu głowy mam to, że mogę osiągnąć jeszcze więcej, ale uważam się za amatora, nie jestem po szkole aktorskiej, po żadnych studiach aktorskich. Gdzieś tam z perspektywy czasu może trochę żałuję. Natomiast ja też za ten udział w tych reklamach wziąłem się dosyć późno,

0: Stop, to wróćmy. To co? To trzeba zacząć mając 6 lat? 7 lat? 9? 10?
1: To znaczy ja powiem tak, że w momencie, kiedy dostaję brief castingowy, w sensie dostaję informacje o danym castingu, to często jest tak, że nawet agencje potrzebują niemowlaków, tak? Jest zapotrzebowanie.
0: No jest, no wiadomo, jest, tak, pampersy, tak, inne klimaty.
1: Dokładnie, więc jakby tutaj też na dzieci jak najbardziej. To jest przekrój tak naprawdę od dzieci po osoby.
0: Czyli co, dopiero można
1: po
0: powiedzieć, Dawid, przez taki pryzmat tego, co opowiadasz, że niemowlak ma szansę uczynić z tego stały dochód? Koło 20 wpadną już stałe przelewy.
1: To znaczy, no jeśli dobrze pokieruję tym swoim, znaczy dobrze pokieruję, w sumie tutaj tak naprawdę od małego to rodzice trochę muszą, że
0: jakoś
1: tak powiem,
0: pokierować
1: dzieci, tak. Często jest tak, że w sensie widząc na castingach te dzieci, to trochę mam takie wrażenie, że bardziej rodzice chcą, żeby to dziecko zagrało w tej reklamie niż to dziecko. Powiem szczerze, że jak dla mnie to dziecko to musi czuć. Na przykład są takie dzieci, które tam na przykład, nie wiem, wchodzimy na casting, czasami jest tak, że trzeba odegrać rolę z dziećmi. Kiedyś miałem właśnie taką, akurat nie w tej reklamie nie wziąłem udziału, ale byłem już w takim końcowym etapie castingu, gdzie właśnie grałem jako nauczyciel dzieci. Więc z dziećmi musiałem odegrać pewną rolę. I widać było po tych dzieciakach, że niektóre te dzieciaki mają właśnie tą smykałkę i
0: że
1: w sensie jara ich ta kamera, tak, i w ogóle czują się swobodnie. No a niektóre te dzieci, no to były takie, że totalnie nie czuły tego klimatu.
0: A ty miałeś to swoje takie zapotrzebowanie na to, żeby podążyć taką drogą, tak? Jest to jakieś hobby, tak to przynajmniej odbieram, bo mówisz o swoich jakichś takich codziennych obowiązkach, a to jest jakaś taka jakby inna odnoga twojego życia, sprawiająca ci frajdę?
1: Tak, teraz na pewno mi to sprawia frajdę, odkąd no, zacząłem brać udział w reklamach, no bo na samym początku w wieku tam 18 lat byłem w agencji modelingowej. No i niestety tej agencji, że tak powiem w cudzysłowie, nie udało się mnie sprzedać na rynek zagraniczny, a więc gdzieś tam podcięło mi to skrzydła, szczerze
0: mówiąc. Na rynek zagraniczny? Chciałeś tam?
1: Tak, bo to głównie chodziło, znaczy agencje modelingowe głównie wysyłają jakby za granicę na pokazy mody, tak, na fashion i tak dalej. No niestety tutaj u mnie się nie udało, więc troszkę mi to skrzydła podcięło. Natomiast zacząłem tutaj bardziej na lokalnym polskim rynku próbować. No i tak naprawdę przez pierwsze 4 lata no to chodziłem po te castingi, przebywałem tam czasami, znaczy poświęcałem po 3-4 godziny na tych castingach i nic z tego nie było.
0: A
1: tak?
0: Jak wyglądają takie castingi? Jak się też do tego przygotować? Jak to jest, wiesz, w takim totalnym już wydaniu? Pojawiasz się tam, coś musisz tam wysłać. Jak to wygląda, jeśli chodzi
1: znaczy,
0: o takie...
1: To jest tak, jeśli masz swoją agencję, to ona wysyła ci informacje albo mailowo, albo telefonicznie, po prostu wysyła ci info o danym castingu. Po prostu dostajesz brief, kogo oni potrzebują do tej reklamy. No jeśli się podpasujesz, to spoko. No jeśli nie, no to czekasz na następną informację.
0: Następną ofertę,
1: tak, dokładnie. Czasami jest tak, że agencje już wysyłają spersonalizowane te castingi, w sensie, które odpowiadają pod daną osobę, więc to jest też fajne. Bo już jakby dostajesz całą instrukcję, jak masz się do tego castingu dokładnie przygotować.
0: Czyli i wiesz, że masz szansę, tak? Bo jakby jesteś spersonalizowany pod to, jaka jest potrzeba.
1: Dokładnie tak. Więc to wygląda na tej zasadzie, że tutaj też trzeba przybliżyć jakby kwestię, jak to wyglądało przed COVID-em, a po COVID-ie.
0: No kurde, jeszcze takie.
1: Tak.
0: To się pozmieniało bardzo.
1: Dokładnie, ponieważ przed COVID-em wyglądało to tak, że po prostu były dwa etapy castingu. Pierwszy etap castingu, no to tak naprawdę czasami jest tak, że sesja castingowa jest dwudniowa, no i tak naprawdę przez tą sesję przewija się no, 1000 osób. Tysiące osób się przewija przez tą pierwszą.
0: A nie jest to taka presja, że tak dużo osób, tam pewnie się nie dostanę, gdzie ja w ogóle
1: znaczy się,
0: i to
1: no,
0: i
1: właśnie
0: tamto.
1: To jest, na początku też tak myślałem, bo jak poszedłem na pierwszy casting, nie pamiętam już do czego to było, ale właśnie to był też casting, który miał dwudniową sesję. I tam było tyle ludzi, że no po prostu ja, szary chłopak z Radomia, i mówię, nie, no przecież co ja w ogóle tutaj robię w tej Warszawie?
0: O co chodzi, tak?
1: O co w ogóle chodzi? Przecież ja totalnie tutaj nie pasuję, gdzie oni mnie wybiorą spośród tam 1000 osób, tak? Natomiast jakby no gdzieś z czasem nabiera się też tej pewności siebie. I ja tak jak mówię, że właśnie przed COVID-em to wyglądało tak, że ta pierwsza sesja castingowa była w studiu, potem była druga sesja castingowa, czyli tak zwany recall, czyli to już jest jakby ten ostatni etap przed wyborem obsady do reklamy. I wtedy jak no, ten recall już odbywa się na takiej zasadzie, że tam już skład jest bardzo okrojony, bo tam czasami jest na przykład kilkadziesiąt osób tylko. Natomiast teraz po COVID-zie jakby agencje ze względów też no, bezpieczeństwa, żeby nie tłoczyć się w tych małych pomieszczeniach castingowych, doszły do wniosku, że fajnie będzie jakby umożliwić osobom nagrywanie self-tape'ów. Czyli jakby pierwsza sesja castingowa odbyła się i w studiu, ale można też sobie po prostu nagrać własny materiał w domu.
0: Aha,
1: w ramach
0: to,
1: tej pierwszej sesji castingowej. I to ulatwia,
0: ale to
1: ponieważ
0: chyba też
1: jeśli
0: większy
1: ktoś...
0: komfort, nie?
1: I tak, to przede wszystkim jest większy komfort, ale to jest też fajne bardzo dla osób spoza Warszawy. No bo nie oszukujmy się, większość tych castingów odbywa się w Warszawie. Nawet no 99% tak naprawdę tych castingów odbywa się w Warszawie. Więc gdzieś tam osoby, które tam no, dojeżdżają, na przykład no ja mam o tyle dobrze, że no, w sumie ten dystans między Radomiem a Warszawą nie jest duży, bo
0: teraz
1: to jest tak naprawdę godzinka.
0: No jeszcze droga jest otwarta,
1: dokładnie,
0: pociągi, żebyś tu postarali
1: dokładnie,
0: się.
1: Więc jakby... Przyspieszony pociąg to jest kwestia 42 minut nawet, naprawdę super. I tak jak właśnie wspomniałem, że ja mam ten komfort, że jestem
0: blisko.
1: Tak, dokładnie. Natomiast no tutaj osoby, które są na przykład nie wiem, z Krakowa, ze Szczecina, nawet też osoby na te castingi czasami dojeżdżają, więc no dla nich no to było utrudnienie.
0: Ale jednak. Z drugiej strony, Dawid, jak już dostaniesz powiedzmy ten angaż i zostaniesz obsadzony, jak już dostaniesz ten angaż, to chyba Siano się zgadza, nie?
1: Tak. No ja byłem, szczerze mówiąc, w szoku. Byłem w szoku, że są takie zarobki. Ja, szczerze mówiąc, jak nie brałem w ogóle, nie miałem do czynienia totalnie z reklamą.
0: Duże są to widełki? Powiedzmy, jakie to są widełki.
1: No to są widełki od kilkuset.
0: Od trójki, dwójki?
1: Od kilkuset czasami do kilkudziesięciu tysięcy.
0: No to rewelacja, tak naprawdę. To się opłaca.
1: Tak. To się zdecydowanie opłaca.
0: A powiedz mi, no tutaj mam już jakiś tam arkana, trzeba wysłać te self-tape'y, teraz jest generalnie takie duże ułatwienie, są te castingi, pojawia się mnóstwo tych ludzi, przebrnąłeś te pierwsze jakieś swoje podcięcia skrzydeł, o których tu opowiadałeś, bo zaczynałeś w wieku 17 lat, no trzeba było najpierw na pampersy iść.
1: Dokładnie, rodzice mnie jako noworodek nie wysyłali na castingi, niestety. No.
0: Nie wysłali ci na te
1: ale pampersy. Ale wybaczam.
0: Może potrzebowałeś, wiesz, nabrać po prostu odwagi.
1: Tak jest, rzeczy, dokładnie.
0: Nie? Stwierdzili, że taki w pampersie może nie do końca.
1: Dokładnie.
0: No to powiedz mi generalnie ten pierwszy casting, który udało ci się wygrać. Jak go wspominasz? Co to było tak naprawdę? Mhm. Z kim w tej reklamie wystąpiłaś? Jak wyglądała cała sytuacja?
1: Mhm. To mój pierwszy wygrany casting był do jednego ze znanych banków w Polsce. To było tak, że ja wtedy pracowałem w Warszawie w urzędzie i miałem jakby bardzo duże doświadczenie w obracaniu papierów. A ten casting polegał na tym, że ja właśnie tam brałem udział jako osoba pracująca w punkcie sprzedaży telefonów, ale coś tam się z papierami nie zgadzało i ja na castingu właśnie musiałem przewracać te papiery i pamiętam wtedy właśnie taką śmieszną sytuację, że reżyser powiedział, jak zobaczył w jaki sposób ja przewracam te papiery, to on wiedział już, że ja wystąpię w tej reklamie, bo on zobaczył, że ja mam takie doświadczenie w tym przewracaniu tych papierów, naprawdę. Ja wtedy pamiętam właśnie, to było tak zabawne, tak mnie to rozśmieszyło, mówię, że no dzięki tak naprawdę tej pracy w urzędzie, nabrałem tego doświadczenia i gdzieś tam to
0: ale
1: ruszyło.
0: Ale zobacz, jaka błahostka.
1: Tak, dokładnie, jakby finalnie w reklamie ja tych papierów nie przewracałem, bo tam jakby w trójkę występowaliśmy.
0: Nie przewracałem papierów,
1: w końcu robił to inny chłopaczek, ale no dzięki temu, że te papiery gdzieś tam na tym pierwszym castingu i na tym recallu super przewracałem, to gdzieś tam się udało i finalnie zostałem wybrany.
0: Czyli tak naprawdę generalnie to może być jakaś totalna błahostka, która zdecyduje o tym, że ty zagrasz w takiej reklamie.
1: Totalnie, tak.
0: Czyli amator bez umiejętności może spokojnie sobie gdzieś tam poradzić. A powiedz mi generalnie taka reklama. Brałeś, powiedziałeś już na początku tutaj naszej rozmowy, że brałeś udział w kilkudziesięciu już reklamach. Taką, którą najbardziej wspominasz?
1: Taką, którą najbardziej wspominam?
0: No, taką, która wiesz, wow, zrobiła. Taką, która po prostu gdzieś no, stanowiła dla ciebie takie, o kurde, to jest gruby świat.
1: To znaczy, ja najbardziej jestem chyba zadowolony z reklamy dla jednego ze sklepów spożywczych. To była reklama, gdzie było ciężkie nagrywanie, bo to tak naprawdę nagrywki trwały 3 dni po 12 godzin.
0: Wow.
1: I my też sobie jakby sprawy nie zdajemy z tego, bo my odbiorcy widzimy tylko 30 sekund tej reklamy.
0: Tak.
1: Uważamy, że to jest tak naprawdę na pstryknięcie palca 2 godziny i jest nagrane. Natomiast no tutaj ta reklama trwała chyba 30 sekund, natomiast no, my poświęciliśmy na to 3 dni, tak? Po 12-14 godzin. Więc jakby no wiele osób sobie może z tego sprawy nie zdawać, ile tak naprawdę trwa.
0: Czyli ciężka robota.
1: No tak, tak, tak. To jest często jakby czekanie, ale no to gdzieś tam jest ciężka praca, no nie oszukujmy się. I to była reklama, w której brałem udział z psiakiem. Raz Shih Tzu bodajże to był. No i ten psiak był bardzo nie...
0: Niewspółpracujący?
1: Jakby, no, totalnie nie współpracował. Totalnie nie współpracował i tutaj jakby ten psiak był ze swoim właścicielem, ale tak. Był też z taką panią trenerką, która jakby próbowała go naprowadzić. Natomiast ta pani trenerka też nie bardzo sobie dawała radę, a no w reklamie to...
0: A pies był gwiazdą. On gwiazdożył.
1: Tak, tak, tak, dokładnie, nie oszukujmy się, gwiazdożył totalnie. Uważał, że to nie jest miejsce dla niego.
0: Nie, słaby.
1: Tak, tak,
0: nie,
1: tak.
0: Nie, pani mi nic nie będzie mówić, ta kostka jest za słaba.
1: Idealnie to obrazujesz. Tak, no właśnie było to bardzo ciężkie, dlatego też mi się wydaje właśnie, że ta reklama tyle trwała. Ale no to z tej reklamy jest najbardziej zadowolony, że finalnie ona wyszła bardzo fajnie.
0: Po tych przygodach z psią gwiazdą.
1: Tak, tak, tak, oczywiście. Nawet nie widać tego, nie widać po tym psiaku, że były jakieś problemy na planie. Więc jakby no tak, to myślę, że to właśnie ta reklama, która... Może też dlatego, że jakby no to była reklama, którą najdłużej nagrywałem. Bo
0: trzy
1: to było trzy dni, tak.
0: A średnio ile czasu trwa takie nagranie?
1: Średnio to trwa jeden dzień, ale to trwa tak no 12-14 godzin.
0: Czyli taka skondensowana robota.
1: Tak, tak,
0: czyli
1: tak,
0: co,
1: tak.
0: Tutaj takim najważniejszym dla ciebie elementem była ta finalna scena, czyli że udało się tego psa ogarnąć to wszystko i ta reklama wyszła fajnie.
1: Tak, tak,
0: a
1: tak,
0: jakieś
1: tak, bo się nie spodziewałem, szczerze mówiąc, widząc te trudy jakby na tych zdjęciach, ile jakby...
0: Że klapa będzie.
1: Tak, ile czasu było poświęcone na tego psa, żeby go przygotować, a on totalnie nie chciał współpracować, to gdzieś tam się na mnie też odbijało, bo pani trenerka wtedy powiedziała, że no ja za bardzo nie umiem współpracować z psami chyba. I to mnie też trochę zabolało, ponieważ no ja mam psa już od 3 lat No i wiem jak postępować z psem, no a skoro pies nie słucha się swojego właściciela, który też był na tej, który też tam był jakby w pobliżu.
0: No to gdzieś tam jest chyba zaburzona relacja, nie?
1: Tak, więc jakby no tutaj trochę ten pocisk w moją stronę, że ja nie umiem właśnie z psami trochę się obchodzić, no trochę mnie zabolał, szczerze mówiąc. I to
0: ale
1: też
0: to
1: chyba,
0: sam pokazuje też nerwy chyba,
1: nawet,
0: nie?
1: Tak, i wtedy nawet pamiętam, że no reżyser do mnie podszedł i powiedział, żebym się nie przejmował tym, bo widzi jak jest.
0: Widzi,
1: że są problemy, więc jakby no tutaj to jest tylko pies, więc też ciężko, to jest tak naprawdę, to jest tylko pies, tam jest około 40 osób, jest dosyć głośno, są lampy, jest bardzo ciepło, więc ten pies też mógł się czuć trochę niekomfortowo,
0: no
1: a jednak 12 godzin, 3 dni, no to...
0: Gruba akcja. No właśnie, ale tu masz światła, flesze, różne rzeczy, tu masz psa, z którym musisz współpracować. Nie stresowałeś się też takimi rzeczami, że nie wiem, klaps idzie i musisz tutaj odegrać jakąś scenkę czy coś, zaświecają się te flesze, gdzieś cokolwiek innego, no musiałeś
1: znaczy,
0: się z tym
1: mówisz o tej konkretnej
0: też.
1: Reklamie,
0: no w ogóle,
1: czy
0: ogólnie,
1: w ogóle.
0: No.
1: A wiesz co, ja szczerze mówiąc miałem też tyle szczęścia, że właśnie w tej pierwszej reklamie, której wystąpiłem, to grałem taką scenkę z drugim chłopakiem, który miał dużo większe doświadczenie przed kamerą i on też mnie jakoś pokierował. On też mnie jakoś pokierował.
0: No ty jesteś samoukiem.
1: Tak, dokładnie, nie skończyłem żadnej szkoły, więc jakby tak, ja jestem totalnym amatorem. I on mnie jakoś pokierował i było to,
0: poleciało.
1: Poleciało z automatu.
0: A powiedz mi, że generalnie jako dzieciak miałeś tak, że nie wiem, oglądałeś sobie reklamy i tak, to będę kiedyś ja. Może to zrobię, tak, żeby występował w takiej reklamie. Ja zrobię taką robotę. Marzyłeś o tym? Chciałeś tego?
1: Szczerze mówiąc, w gimnazjum gdzieś mi to przeleciało przez głowę. Gdzieś mi to przeleciało przez głowę, to muszę faktycznie przyznać. No ale nie zdawałem sobie sprawy, że uda się to kiedyś, no kiedyś się to ziści, tak?
0: Czyli marzenie się spełnia?
1: Tak, czasami warto jest poczekać trochę dłużej, ale no dłużej wyczekiwane lepiej smakuje.
0: To na pewno, to ja się zgadzam. Idźmy sobie dalej, no mam już tutaj gdzieś tam twoje początki tej historii, wiemy już mniej więcej jak wyglądają te castingi, one bywają różne, ale powiedz mi, czy na przykład w tych ofertach castingowych każdy się może sprzedać? Nie musisz mieć jakiejś określonej, nie wiem, sylwetki, czy określonego jakiegoś wzrostu, czy czegokolwiek innego, czy są jakieś takie konkretne oczekiwania?
1: To totalnie zależy od castingu, bo tak naprawdę że my dostając brief, to mamy informacje, jakie osoby konkretnie są poszukiwane. I to często są osoby, na przykład, często jest wprost napisane, że są osoby szczupłe, natomiast często jest też wprost napisane, że to są panowie z brzuszkiem na przykład potrzebni, aha, tak? Aha. Więc tutaj jakby też... No,
0: ta czyli każdy ma szansę, pamiętajcie, każdy ma szansę.
1: Tak, oczywiście, oczywiście tutaj zachęcam, żeby nie skreślać siebie przez sylwetkę. W sensie, że jakby, bo też my postrzegamy tak świat, że w reklamie są te osoby takie idealne, tak?
0: Tak, piękne, wymuskane.
1: Natomiast trochę teraz zauważyłem, że od tego odchodzimy i bardzo mnie to cieszy.
0: Ale ten trend się chyba zmienił, nie?
1: Tak. On się już coraz bardziej zmienia i to dostrzegam właśnie.
0: Urealnia się trochę.
1: Od kilku lat, tak? Bardzo mnie to cieszy. A ponieważ tak naprawdę, młode osoby widząc ten idealny świat, idealne te szczupłe sylwetki, też mogą gdzieś tam złapać doła, widząc to w telewizji.
0: No tak.
1: A biorąc pod uwagę to, ile teraz młodych osób ma problemy po prostu jakby natury psychicznej.
0: To lepiej kreować naturalny świat.
1: To bez dwóch zdań. Więc tak jak mówię, no czasami jakby też wzrost jest ważny, bo gdzieś tam, jeśli ma ktoś zagrać, jeśli dziewczyna na przykład z chłopakiem, często są sceny, że dziewczyna z chłopakiem musi zagrać jakąś scenę, no to wiadomo, że nie mogą oni być jakoś, nie może być dużej różnicy na przykład wzrostu, tak? Gdzieś tam często ten wzrost też jest uszczegółowiony, że potrzebują na przykład, nie wiem, facetów do 1,87 m, na przykład, dziewczynę do 1,73 m, tak? Czy tam 1,75 m, żeby nie było dużej jakiejś takiej przepaści. Dokładnie, a też żeby ktoś nie miał, kurczę, ponad 2 m, tak? No bo się znowu będzie wyróżniał w tej reklamie.
0: No ale tacy ale też czasami bardzo. Są potrzebni.
1: Ale tacy też są czasami potrzebni i tutaj jakby nie neguję tego w żaden sposób. Tak jak wspomniałem, wszyscy mają szansę bez względu na swoją sylwetkę, bez względu na wzrost i bez względu na twarz.
0: Czyli każdy się może sprzedać.
1: Tak jest.
0: Powiedz mi, taka najfajniejsza, najcieplejsza, najśmieszniejsza reklama, w której wziąłeś udział.
1: To taka najcieplejsza reklama, to wydaje mi się, że była to reklama, w której zagrałem z Anią Lewandowską do Szlachetnej Paczki. Wiedziałem, że robimy fajną robotę. Ogólnie na planie było bardzo, bardzo ciepło, tak rodzinnie.
0: Świątecznie, tak.
1: I wydaje mi się, że właśnie, że to była taka najbardziej ciepła reklama, którą zrobiłem i którą nawet gdzieś tam, jak czasami ją oglądam, to no, po prostu wracają te uczucia, które przeżyłem, które przeżyłem na zdjęcia. Natomiast taka najbardziej zabawniejsza reklama, to tutaj najzabawniejsza reklama, no to chyba była reklama, w której wziąłem udział, najzabawniejsza reklama, w której wziąłem udział, to chyba reklama trunków wysokoprocentowych.
0: Tak.
1: Bo tam, jak wiemy, jakby była zabawa i tak dalej, śmiechy. To było też nagrywane w bardzo ciasnym pomieszczeniu, gdzie my tak naprawdę odgrywaliśmy scenę z chłopakami, a tam miałem 10 czy 12 osób. Jakby narracja była taka, że spotkaliśmy się po prostu po pracy, korpo szczury poszły do baru i po prostu chcą totalnie odetchnąć, chcą totalnie sobie wrzucić na luz po poprzednim ciężkim tygodniu w pracy. I po prostu było bardzo małe pomieszczenie, było tam strasznie gorąco, to było nagrywane chyba w lipcu albo w sierpniu i finalnie ta reklama, po prostu wszyscy jesteśmy upoceni totalnie, ale już nam było tak wszystko jedno, że po prostu widać, nawet nie, w sensie na zdjęciach ja miałem wrażenie, że widać będzie po nas ten taki, taką bezsilność po prostu, która tam, że już się nie chce, tak, a finalnie to tak naprawdę jak widzę tą reklamę, jak my tam krzyczymy i w ogóle bawimy się, będąc cali spoceni, cali poklejeni po prostu do tego trunku, to naprawdę jak wracam do tej reklamy, to się uśmiecham, że to tak fajnie wyszło, dokładnie.
0: A powiedz
1: tak.
0: mi, pierwsza reklama, bo wiesz, że to była z jednego z bardziej tam znanych banków, siadasz sobie na fotelu, rodzice, babcie, kawka, herbatka, siedzicie, pyk, lecisz. Jakie to jest uczucie? Odjazd?
1: Ja ogólnie jestem bardzo skromną osobą i ja trochę byłem zawstydzony, szczerze mówiąc.
0: Tak?
1: I gdzieś tam, gdzie osoby w pracy wiedziały, że wystąpiłem w tej reklamie i właśnie oglądały ją przy mnie, i też się cieszyły, to ja jakoś tak...
0: oglądajmy tego.
1: Tak, dokładnie. Obejrzycie sobie w domu, jak wrócicie, tak, po pracy, na spokojnie, już beze mnie, tak. To się w ogóle nie działo. Ale gdzieś tam jest też ta satysfakcja. Widziałem, że rodzice są ze mnie dumni, więc no też to dla mnie było, dla mnie też to było najważniejsze, tak? Gdzie widziałem, że rodzice są ze mnie dumni, siostra jest ze mnie dumna, więc jakby...
0: To było kluczem.
1: Tak, dokładnie.
0: Czyli jest to wsparcie, rodzina generalnie wspiera tutaj te twoje działania.
1: Tak, jak najbardziej. Rozumieją, że czasami muszę wrócić później do domu, bo gdzieś tam muszę zostać na ten casting.
0: Nie było tak, synu, jakie reklamy, co ty wymyślasz?
1: No może coś tam mama czasami...
0: Przebąknęła,
1: tak. To tutaj nie będę ukrywał, ale no w momencie, kiedy zobaczyła mnie w tej pierwszej, bo jakby mama też widziała, że ja się trochę przejmowałem na początku, jak mi z tymi reklamami nie wychodziło, bo jakby odbierałem to osobiście. Natomiast no nie masz co dziwić, jak tysiące osób biorą udział w takim castingu, no to gdzieś tam to prawdopodobieństwo, że jednak ty zostaniesz wybrana, no nie jest duże.
0: Nie jest duże, więc tak.
1: Jakby no tutaj ja odbierałem to bardzo osobiście, personalnie i mama widziała, że ja tak to odbieram i gdzieś tam nie była z tego zadowolona. Natomiast w momencie, kiedy właśnie wziąłem udział w tej pierwszej reklamie i zobaczyła mnie w telewizji i w internecie, no to i zobaczyła, jak jestem z tego też zadowolony po prostu wewnętrznie, no to od tamtego czasu mi kibicuje
0: i wspiera
1: jak najbardziej.
0: A jak widać generalnie z tego, co tutaj nam opowiadałeś, to czasem o tym, że dostaje się ten angaż, świadczy błahostka typu twoje przekładanie papierów, nie?
1: To było naprawdę niesamowite, że ja po prostu gdzieś tam przekładając te akta w urzędzie wyrobiłem sobie takie doświadczenie przekładania tych papierów, że po prostu reżyser to wyłapał i powiedział, że nie, no po prostu idealna rola dla ciebie.
0: No obłęd, nie? To jest po prostu obłęd. Tak naprawdę tych czynników no, jest bardzo dużo.
1: Bardzo dużo.
0: Jakie sobie stawiasz cele, jeśli chodzi o tą drogę? Czy widzisz siebie tutaj na przykład tak, że za jakiś czas chciałbyś na przykład tylko z tego żyć? Czy generalnie nadal będziesz to traktował jako swoje hobby, pasję? Czy zostaniesz tylko na reklamach, a wybierzesz się dalej, na przykład, nie wiem, do seriali, spełniać jakieś swoje inne, że tak powiem, potrzeby w tym?
1: Szczerze mówiąc, to o tym nie myślałem za bardzo. Jakby biorę to troszkę, że tak powiem, z marszu. A jeśli się uda dalej grać w reklamach, no to jak najbardziej jeszcze dalej będę starał, będę brał udział w tych castingach. Natomiast jakby nie wyobrażam chyba sobie, żeby to było moje jedyne źródło dochodu. Ponieważ to jest takie troszkę no, niestabilne, bo czasami jest tak na przykład, że wygra się dwie reklamy w ciągu miesiąca i jest wow, bo jest nagle taki przypływ mega fajnej gotówki. Natomiast czasami jest tak, że na przykład, nie wiem, no 2-3 miesiące nic się nie dzieje, tak? Więc no gdzieś tam chciałbym mieć tą pracę na etacie cały czas, ale ja mam tyle dobrego, że no mój dyrektor jest bardzo wyrozumiały, jakby ja nie mam...
0: Pogodzisz to jakoś.
1: Tak. I jakby no te reklamy są zazwyczaj nagrywane w tygodniu, tak? I to jest od godzin dosłownie porannych, od godziny 6 do godziny wieczornych. Więc jakby no nawet zdalnie, chcąc pracować na takim planie zdjęciowym, no to nie jestem w stanie. Nie jestem w stanie. Jakby tam mogę zdalnie pracować, ale dosłownie nie wiem, przez 2 godziny. Ale ja cały czas muszę być w gotowości, więc jakby no to nie jest łatwe. Natomiast tak jak tutaj mówię, no mój dyrektor jest bardzo wyrozumiały, jakby widzi, że jestem tym zajarany. I też mi kibicuje i jakby no nie mam tutaj problemu, żeby wziąć wolne w środku tygodnia. Więc jakby na pewno będę się dalej starał brać udział w tych castingach, wygrywać jak najwięcej reklam. O serialach nie myślałem, ponieważ wydaje mi się, że jednak żeby uderzyć w seriale, no to już trzeba coś tam z tym aktorstwem mieć jednak do czynienia. Dużo osób, które poznaję na planie i które grają w serialach, no to one jednak gdzieś tam po jakichś szkółkach są, a to po prostu po stricte aktorstwie, po studiach aktorskich, albo gdzieś tam w jakichś szkółkach prywatnych się douczały. Ja nie jestem ani po studiach aktorskich, jak już wspominałem, ani po tej szkółce aktorskiej, więc myślę, że z serialami będzie trudno, aczkolwiek no może gdzieś tam, czasami też jest tak, że jak dostajemy brief castingowy, to agencja informuje nas, że właśnie tutaj na przykład reżyserem jest osoba, która robi dużo seriali. Więc gdzieś tam może w przyszłości uda się, że po prostu taki reżyser mnie wyhaczy i po prostu w serialu też się uda zagrać.
0: No to na pewno
1: będzie fajne doświadczenie i... No i zobaczymy.
0: No to trzymam kciuki tak naprawdę za to. A powiedz mi, co byś powiedział osobom, które generalnie będą słuchać naszego wywiadu? Może sobie myślą, że chciałyby rozpocząć taką drogę. Jakie dałbyś im rady na start?
1: To znaczy na start, tak. Wejdź w internet, wpisać sobie agencja. Agent, znaczy to jest też tak, że to jest jakby, nie można wpisać agencja reklamowa, bo wyskoczą jakby agencje reklamowe, takie typowo stricte
0: wydrukujemy zajmujące
1: się.
0: Wydrukujemy ci wizytów.
1: Tak, tak, tak, dokładnie. Na początku, to też jest zabawne, bo ja na początku właśnie tak szukałem agencji i wpisywałem agencje reklamowe i właśnie takie same mi wyskakiwały, typu wiesz, właśnie wydrukujemy ci coś, no nie, jakieś tam printy i tak dalej. I mówię, kurczę, no jak ja znaleźć tą agencję? No przecież no, wpisuję agencja reklamowa, wyskakują jakieś same, wiesz, jakieś takie same do druków i tak dalej. Mówię, no nie, no nie jestem w stanie tego ogarnąć. Ale gdzieś tam się udało, więc jakby wpiszcie sobie agencja aktorska albo agencja dla epizodystów. Pierwsze, które wam wyskoczą tak naprawdę, to możecie do nich śmiało uderzać. Najważniejsze jest to, żeby zrobić sobie zdjęcie na jasnym tle. Na jasnym tle musi to być zdjęcie portretowe, czyli tak portret, sylwetka i profile. Do tego dokładamy wizytówkę i to też na jasnym tle najlepiej. Najlepiej na białej ścianie, bo wtedy też najbardziej twarz widać. Oczywiście bez żadnych okryć głowy, bez okularów przeciwsłonecznych, bez jakiegoś nadmiernego makijażu, bo to widać, jakby to nie o to chodzi, żeby ten makijaż gdzieś tam się wyróżniał, bo jakby no chcemy zobaczyć tą naturalną twarz danej osoby. Wtedy jak się nagra taką wizytówkę, tak naprawdę w wizytówce to mówimy: cześć, nazywam się tak i tak, mam tyle i tyle lat, interesuję się takimi i takimi rzeczami, na co dzień pracuję tutaj albo uczę się. Wizytówka niech trwa nawet 20 sekund. Na koniec, oczywiście wizytówka musi być nagrywana w portrecie, natomiast na końcu wizytówki dobrze jest pokazać dłonie do kamery z jednej i z drugiej strony, a do tego całą sylwetkę.
0: A czemu dłonie?
1: No często te dłonie w reklamach grają.
0: O kurde.
1: Często te dłonie w reklamach grają.
0: Musisz taki zrobić, mam ręce.
1: Dokładnie, więc gdzieś te ręce trzeba wyszczegółowić na tej wizytówce.
0: Człowiek się nie zastanawia też czasem, jak ogląda, nie, te reklamy. Jakie to są rzeczy, zanim by
1: tak,
0: tam
1: tak, ale
0: zagracie.
1: Czasami na przykład właśnie jest tak, że też agencje potrzebują dłoni samych. Jakby twarz nie gra, tylko dłonie same.
0: Może są jakiś kremik czy
1: tak dalej,
0: nie?
1: Dokładnie. Dłoń, więc no? Jakby to też jest ważne, no i wtedy jakby po takiej wizytówce, tak, z dłońmi, z wyszczególnionymi dłoniami, no to gdzieś agencja może właśnie wyhaczyć, że ta osoba w sumie ma ładne te dłonie, więc może i faktycznie jakaś reklama kremu, czy właśnie tutaj innego jakiegoś kosmetyku, może właśnie zagrać.
0: Zaskoczyć,
1: tak, dokładnie, mogą te dłonie być pokazane.
0: A czy potrzeba mieć jakąś, jeszcze nie wiem, tężyznę psychiczną? Trzeba umieć sobie właśnie radzić z jakimiś porażkami, czasami z presją też, czasami z trudnościami, które się pojawią na planie, czy oprócz tego, że gdzieś ta agencja jest potrzebna, tak, żeby jakoś tutaj funkcjonować w tym świecie, to czy jeszcze właśnie jakieś takie nasze wewnętrzne rzeczy są też tutaj ważne, żeby mieć tą szansę przebicia się w tym świecie?
1: No tutaj radzenie sobie ze stresem na pewno będzie zaletą. Na pewno będzie zaletą. Ja tak jak mówię, na samym początku brałam to personalnie bardzo do siebie. Natomiast w momencie, kiedy podszedłem do tego z dystansem, to wtedy to załapało.
0: Dopiero?
1: Dopiero. Aha. Tak. Bo mi się przez pierwsze 4 lata ja chodziłem po tych castingach i nic nie wygrałem. Nic. Gdzieś tam się dostawałem do kolejnych tych etapów jakby finalnych, ale no gdzieś tam czegoś brakowało. Natomiast no, po tych 4 latach doszedłem do wniosku, że już, no dobra, co ma być, to będzie, jakby może to faktycznie nie jest dla mnie, tak? I wtedy nagle zaskoczyło, gdzieś tam to ciśnienie za mnie zeszło i no nie wiem, czy to było też widać po prostu na castingach, że jestem bardziej naturalny, nie spinałem się, tak? Więc no gdzieś to radzenie sobie ze stresem i jakby podejście też, żeby mieć takie podejście na luzie i się nie spinać wewnętrznie, bo to bardzo widać. Nawet jak właśnie chodzę na castingi i wchodzimy czasami parami do pokoi, gdzie jesteśmy nagrywani, no to widać to po osobach, że niektóre się spinają i to po prostu my sobie nawet z tego sprawy nie zdajemy, ale w kamerze, w monitorze jest to tak widać, że ja będąc tak naprawdę amatorem to widzę, więc jakby reżyser, który tam siedzi i dokonuje wyborów obsady,
0: nie weźmie
1: takiej osoby, bo to w reklamie też będzie widać, a na planie zdjęciowym jest jeszcze więcej stresu, jest jeszcze więcej presji, bo wszystko musi być domuskane, wszystko musi wyglądać idealnie, więc jakby no tutaj to już wydaje mi się, że umiejętność umiejętność radzenia sobie z presją też będzie plus.
0: Czyli dystansik. Trzeba mieć tego dystansu też do siebie trochę?
1: Tak.
0: Różne rzeczy się słyszy na swój temat?
1: W całym życiu trzeba mieć do siebie dystans.
0: A to
1: i
0: tak,
1: do tego,
0: to w ogóle,
1: i do tego
0: tak.
1: namawiam. A tutaj, no tak, tak, tak, no tutaj jest też duża jednak konkurencja, tak, no bo w takich castingach czasami biorą tysiące ludzi udział. Tym bardziej teraz, jeśli jest możliwość wysyłania tych self-tape'ów po pandemii, no to już totalnie jakby na tych castingach jest troszkę luźniej. Natomiast tyle, ile zgłoszeń czasami wpada, jak właśnie słyszymy od reżysera, czy potem już na planie filmowym, ile było właśnie zgłoszeń, no to człowiek się głowę łapie, naprawdę.
0: Też tak?
1: Człowiek się za głowę łapie, no bo to są no, tysiące zgłoszeń, więc tak naprawdę osoby, które właśnie dokonują tych wyborów już na ten drugi etap, no to też mają kupę pracy.
0: Kupę pracy, nie?
1: Bo to tak naprawdę każde zgłoszenie trzeba przejrzeć, tak?
0: I przeanalizować.
1: No, trzeba przejrzeć, przeanalizować, dokonać wyboru, no to jest też naprawdę...
0: Gruba praca tak naprawdę. Oprócz Ani Lewandowskiej, którą poznałeś, czy poznałeś jeszcze właśnie jakieś takie ciekawe postaci, które gdzieś zostały z tobą, jakieś relacje, jakieś śmieszne historie, które gdzieś wyniknęły, wspieranie się, mówisz, tutaj jest dużo stresu, więc może gdzieś się pojawiły jakieś też i przyjaźnie.
1: A, to znaczy jeszcze brałem udział w reklamie z Julią Wieniawą oraz z Żabsonem. A no to tutaj jakby takie bardziej relacje były ogólne z nami, tam akurat dużo osób brało udział w tej reklamie, więc jakby relacje były bardziej ogólne, ale też miło.
0: No fajnie, nie? No miło też sobie zobaczyć, nie?
1: Tak, dokładnie, jakby na pewno nie miałbym takiej możliwości jakby no spotkać się z nimi na żywo na ulicy,
0: tak?
1: Więc tutaj gdzieś w reklamie była ta możliwość. Wspominam to jako fajne doświadczenie.
0: A jakieś inne osoby? Nie wiem, generalnie, którzy też zaczynali tak jak ty i też generalnie są jakimiś amatorami czy coś, no tam na pewno przekrój masz różnorakich osób, które spotykasz, nie?
1: Jest totalnie duży przekrój takich osób, tak, ale mam takie osoby, z którymi brałem udział tam 2-3 lata temu w reklamie i do tej pory utrzymujemy kontakt. Są to ludzie rozsiani tak naprawdę po całej Polsce, bo są to osoby i z Wrocławia, i z Poznania, i też osoba z Gdańska jest na przykład, tak?
0: Więc czyli jakby da się przyjaźnić
1: tutaj
0: w tej strefie.
1: Da się też nawiązać fajne znajomości, przyjaźnie. Ponieważ
0: nie
1: to
0: jest
1: spotykamy
0: tylko
1: tyle,
0: z łokcia, moja reklama.
1: Nie, totalnie jakby tutaj tak nie podchodzimy, przynajmniej ja tak nie podchodzę do tego. I tutaj mamy taki przekrój różnorakich osób, że no naprawdę możemy spotkać fajne, wartościowe osoby, które nawet jakby swoim doświadczeniem pomogą nam w przyszłości po prostu, żeby troszkę też inaczej podejść do pewnych rzeczy po prostu, że będzie nam łatwiej podczas nagrywania.
0: Gdybyś zaczynał jeszcze raz, to przeszedłbyś tą samą drogę?
1: Bardziej postarałbym się jednak uderzyć w studia aktorskie. Natomiast jakby no nie żałuję tego, bo finalnie udało mi się wystąpić w reklamie, a gdzieś tam, tak jak mówię, w wieku 16 lat gdzieś mi tam przez głowę przeszła taka myśl, że fajnie było wystąpić, gdzieś tam w głowie pojawiło się takie marzenie.
0: Tak.
1: Natomiast ja jestem zadowolony ze swojej drogi. Jedyne, co mógłbym zmienić, no to właśnie te studia aktorskie, które gdzieś tam pozwoliłyby mi brać może udział w serialach. No i wtedy jakby miałbym większą możliwość poświęcić się tylko reklamie i tylko aktorstwu. Wtedy już nie musiałem mieć drugiej pracy na etat, no bo pewnie tej pracy byłoby dużo więcej. Jakby mając etat, nie bylibyśmy w stanie już tego pogodzić jakby.
0: No bo tak, jakby było aktorstwo, byłyby seriale, byłyby inne rzeczy. Ale generalnie to, co mi się tak wysnuwa po całości naszej rozmowie, to wydaje mi się, że marzenia to są rzeczy, które się spełnia, a nie czeka się na ich spełnienie. Zgadzasz się ze mną? A dzisiaj o arkanach magii branży właśnie modelingu i branży reklamowej opowiadał gość, który ze mną w studiu, Dawid Żurowski. Bardzo dziękuję ci za rozmowę.
1: Dzięki wielkie i życzę powodzenia wszystkim przyszłym aktorom.
2: Rozrywka z Vox FM Radom.
0: Jak zdobywa się najwyższe szczyty świata? Jak sobie radzić, kiedy nie chce nam się iść do góry? A przede wszystkim co z higieną na wysokości ponad 6 czy 8 tysięcy metrów nad poziomem morza? O tym wszystkim rozmawiam z gościem, który już w naszym studiu.
3: Dzisiaj u mnie w studiu wyjątkowy gość, akurat na nizinach, tak można powiedzieć, na lądzie, więc udało się go złapać. Radomski himalaista Karol Adamski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
3: Dzisiaj będziemy się zagłębiać w to, jak zdobywa się wysokie szczyty, ale przede wszystkim jak też nabrać trochę dystansu do tych warunków, które czasami są ciekawe tak naprawdę tam na górze. Ale może zacznijmy sobie od takiego jakiegoś brzegu i początku. Gdzie hasałeś na początku, jeśli chodzi o górki? No bo podejrzewam, że nie od razu było Monteverest. Musiałeś gdzieś się rozkręcić.
4: No to powiem tak, pierwsza górka w moim życiu to była górka na Gołębiowie, taka na której się zjeżdżało w butach, w Sofixach oczywiście naszych radomskich, które były najszybsze na rynku. Nie trzeba było ich smarować jak nart od spodu. Tam pierwsza kontuzja, wstrząs mózgu, także chyba to była druga klasa. Kiedy uderzyłem tyłem głowy na tej góreczce, to zapomniałem o wszystkim, co było wcześniej.
0: Ale nie zapomniałeś, jak masz na imię? Nie
4: zapomniałem, aż tak głęboko nie. No i oczywiście później, z tego co pamiętam, mama zabrała mnie w wieku, to było nawet troszkę wcześniej, bo w sześciolatek, tak, początek zaróweczki, wakacje, Wisła i tamte okoliczne górki, tam też kontuzja, zakrwawiony na dole. Nie potrafiłem wyhamować, mama.
0: Ta krew i adrenalina cię podkręciła, żeby iść dalej, tak?
4: Lubiłem to, lubiłem wyzwania, dlatego kolejne góry to były Tatry. Od razu taki szybki przeskok, znajomi z Radomia, wyjazd do Zakopanego, w okolice tam. Później długi okres chodzenia samotnego po górach, do zdobywania takiej naprawdę absolutnych takich doznań samotnych dla siebie w tych górach najwyższych w Polsce. A później krok po kroku przez Alpy, po Alpach było szybkie Kilimandżaro, po Kilimandżaro już Kaukaz i już tak naprawdę duże, wysokie góry.
0: Ale mówisz, zaczynałeś od Sofixów, zaczynałeś od Radomskiej Górki na Gołębiowie.
4: Tak jest.
0: Adrenalinka tutaj w tle, trochę tej adrenalinki gdzieś jest, to napędza, to jest to, za czym się tak gdzieś podąża, jeśli się wchodzi na te górki?
4: Tak mi się wydaje, że nie jestem aż tak do końca pewien. Adrenalina na pewno, ale wiem, że jest jeszcze mnóstwo innych enzymów, które...
0: Endorfinki.
4: Tak, endorfinki też, ale podobnych do adrenaliny. Testosteron, cała baza tych takich, można powiedzieć, mocnych doznań mnie pobudza do tego, żeby się tam znaleźć.
0: No, ale to jest taki, wiesz co, trudny sport. Tutaj też mówiłeś o tych wszystkich kontuzjach, mówiłeś też krew, pot i łzy, w sensie na tych Sofixach. Mocne zacięcie musiało być w tobie, że pomimo kontuzji generalnie wspinałeś się dalej. No ale trzeba mieć też trochę takiego jakiegoś dystansu, bo to jest jednak taki obciążający też psychicznie sport, nie ma co ukrywać.
4: Bardzo obciążający i tutaj też musimy spojrzeć na to, że ja nie chodzę tam już sam, tylko prowadzam innych adeptów tej sztuki. Wprowadzam ich w takie wyższe tereny, w których tak naprawdę nigdy nie byli, nie mieli takich doznań i też te ich organizmy fizycznie czasami nie wytrzymują. Także tutaj ta siła motywacji, dobre podejście do zespołu, żeby to wszystko poskręcać, bo wejść to jest tylko połowa drogi, a tu jeszcze trzeba zejść i dać tym ludziom radość, że nie tylko się zmęczyli, ale tak naprawdę osiągnęli coś, co będą jeszcze długo, długo wspominali.
0: A co to znaczy dać tym ludziom radość? No bo rozumiem, że samo już wejście na szczyt jest ogromnym osiągnięciem, tak, i tutaj już ta radość jest, no ale po drodze pewnie bywają różne, wiesz, nie ukrywajmy tego, ja sama chodzę po górach, wiem, że czasami bywa trudno, nie? Czasami generalnie jest, o kurde, po co ja sobie to robię, sapię się, jest ciężko. Potrzeba jednak trochę tego jakiegoś dystansu i dobrego humoru, żeby się tam wspiąć. Może opowiedz nam o jakichś właśnie najciekawszych, najśmieszniejszych sytuacjach.
4: Tak naprawdę, ciężko jest sobie przypomnieć teraz, ale teraz do głowy akurat mi przychodzi taka sytuacja z tego roku,
0: tak,
4: jak wysportowany pan Piotr z Warszawy, sędzia piłkarski, pozdrawiam go serdecznie, idzie u mnie w zespole jako któryś ze środkowych i wpada do szczeliny. No i oczywiście ja idąc pierwszy, tylko czuję to napięcie liny, ale tego napięcia jakoś tam nie wyczułem, ale po jakiejś chwili, po kroku, po dwóch czuję, że jest stop. On mi tego nie zgłasza. Wszyscy z tyłu po prostu w pozycji takiej, jak było szkolenie, już go asekurują. Ja również padam do tej asekuracji. On ma takie oczy. Przy dużych zespołach nie ma tego strachu, jeśli ktoś wpada do szczeliny, bo tak naprawdę cała reszta zespołu mu wtedy blokuje i pomaga wyjść z tej szczeliny.
0: Jest to asekuracja.
4: Ale on tak naprawdę jest w takim szoku, że nie wyczuwa nic pod nogami. Przebił tą górną barierę mostu śnieżnego i pod spodem nie ma nic, żeby zaprzeć nóżki, żeby się wyciągnąć. A tutaj dłoń mi wisi i czuję, że tak jakby wpadł w lód, który jest kruchy i wszystko, co próbuje zrobić, powoduje większą dziurę i łamie ją, tą podstawę pod sobą. Oczywiście wyciągnięcie go i No może to nie jest śmieszne teraz tak, jak
0: je jak to opowiadasz,
4: było,
0: to takie dramatyczne, ciężki żart.
4: Że dramatyczne, ale to spojrzenie, Piotrze, tak naprawdę nic nie jest. Spokojnie, jesteś cały czas asekurowany, jesteś bezpieczny, ale ja nie mam po prostu
0: czucia,
4: na czym stanąć.
0: Tutaj, nie mam czucia nóg, nie wiem, co się dzieje.
4: No, przypominam sobie śmieszną sytuację już po
0: zdobyciu. No dobra, ale dokończmy to, wyciągnęliśmy go, tak?
4: Przeżył, no i do tej
0: I
4: pory...
0: to jest ten żart Karola Adamskiego.
4: Do tej pory się z tego śmiejemy, bo tak naprawdę no, ze strachu wyszło kabaretowo i sam Piotr się z tego cieszy. No kiedyś na przykład po zejściu z Kilimandżaro jeden z naszych podopiecznych no gdzieś tam sobie poszedł swoją drogą na Zanzibarze już, więc zaczęliśmy go szukać po wioskach, a wioski na Zanzibarze, no jak wiemy, no trochę tam tej...
0: Odbiegają od norm,
4: trochę niebezpiecznie jest, więc chodzimy tam grupami, żeby go szukać. No i chodzę z takim Maćkiem, byłym komandosem. Czuję się ja też również przy nim bezpiecznie. No i nie ma tam żadnych ogrodzeń między budynkami i on jak w jakiejś grze komputerowej tak się wychylał zza tych budynków, czy jest bezpiecznie, czy można iść. Ale on w pewnej chwili, ja pytam, Maćku, jak czujesz się jak w jakiejś grze albo jak w swoim zawodzie? Tak. A on mówi, kurczę, ale ja nie mam broni.
0: Czyli bida. Jakby to się nic nie zrobię.
4: I tak naprawdę chodzi się po dyskotekach, wchodzi się jako jedyny biały, no i ci ochroniarze na tej dyskotece nas wtedy pytali, po co my tutaj przyszliśmy. Mówimy, no niestety nie potańczyć, tylko szukamy takiego około 2 metry blondyna białego. Nie ma go tutaj. Rzuciłby się w oczy. No to idziemy do następnej. No.
0: Odnaleźliście kolegę?
4: Odnaleźliście kolegę.
0: Bez broni. Udało się.
4: Tak jest.
0: Udało się.
4: A on się nam chował, tylko tak naprawdę on później kroczył za nami, bo miał z tego ubaw.
0: A was widział?
4: Tak jest.
0: A to taki cwaniak.
4: Taki cwaniaczek.
0: A, czyli takie ekipy chodzą w te góry,
4: też.
0: Tak? Czyli widzę, że dobrzy wariaci, że tak powiem.
4: Pozytywni
0: wariaci, to jest najważniejsze. Mówiłeś tutaj, że generalnie też taką inspiracją do rozpoczęcia tych górek i gdzieś jakiś tam wyjazd była mama.
4: No mama trochę tak podróżniczo zawsze nas gdzieś pchała w ten świat. Może nie na siłę, ale pokazywała nam to, że jednak ten świat stoi otworem przed nami.
0: Mhm. A nie było tak, kiedy zacząłeś wspinać się na najwyższe szczyty świata, że wola Boga, Karol, co ty wymyślasz, synu?
4: Tak było, ale troszkę wcześniej przed tymi najwyższymi. Jak już zacząłem
0: te takie... Już mama się bała?
4: Nie, wtedy tak naprawdę do końca nie wiedzieli, co robię, bo pracowałem sezonowo również na Podhalu i sobie w dni wolne wychodziłem, że mama nie wiedziała, także po co stresować mamę.
0: Nie mówiłeś mamie, no ale jak już wspinałeś się na Mount Everest, no to musiałeś mamie powiedzieć, no to już nie dało się ukryć.
4: Tak, to się nie dało ukryć, ale bardziej bała się, wydaje mi się, na tym początku mojej kariery w górach, tych takich, można, ja bym to nazwał średnich, gdzie zdobywałem te szlify. Bo tutaj na Everest tak naprawdę, no oczywiście najwyższa góra, ale nie widziałem strachu w jej oczach, ani przy pożegnaniu, które zawsze tam jadę do rodziców, żeby się pożegnać, bo zawsze tak robiłem i nie chcę tego jakoś tam zaburzać, bo z ksiąg, z historii wiem, że wspomnienia niektórych, którzy nie wrócili, są takie, że o Boże, tego razu się jednak nie pożegnał, albo jakaś zmiana jakiejś takiej i staram się robić to może nie na siłę, ale przypominać sobie właśnie takimi rzeczami, żeby nic nie zmieniać.
0: To brzmi tak trochę magicznie.
4: Chciałbym, żeby tak było.
0: Brzmi tak trochę magicznie. Trochę tej magii też generalnie, jak już przy tym sobie stoimy, to może też trochę szokować i słuchaczy i na pewno myślę, że w tobie także wywoływało różne emocje. Jednak odwiedzać też inne kraje, w których wspina się na góry, gdzie już są szerpowie, gdzie już są obozy, gdzie wymienia się ta tak naprawdę kultura. Bardzo różna z całego świata. Różnych rytuałów też doświadczyłeś. Może trochę nam o nich opowiedz.
4: Tak jest. No przede wszystkim tutaj warto wspomnieć rytuały te w Nepalu, że przed wejściem na jakąś trudną górę, nie musi to być 8-tysięcznik, ale przy 6-tysięcznikach również jest odprawiana taka ceremonia w bazie przy ołtarzu zbudowanym przez naszych szerpów. Jest zaproszony lama z okolicznego klasztoru, z okolicznej wioski, który odprawia tak zwaną pudżę. Jest to po prostu nabożeństwo, takie jak w klasztorze, tylko odprawiane na zewnątrz, tutaj pod górą. Jest to uproszenie góry, żeby bezpiecznie wprowadziła nas na swoje zbocza i bezpiecznie dała nam z nich zejść. Wiem, że podczas tej pierwszej pudży na 8000 w 2022, no troszkę tak podchodziliśmy do tego.
0: No właśnie, ze śmiechem.
4: Ze śmiechem zabawowo, że no trzeba w tym uczestniczyć, ale nie wiemy do końca jak, co oni robią. I przerażenie takie zobaczyłem wtedy w oczach Mingły, czyli naszego głównego szerpy, że taki jakiś lęk, odczucie czegoś, że jednak jest zaburzona ta więź z górą.
0: A że wy jesteście tacy niepokorni?
4: Że jesteśmy trochę niepokorni, że tak naprawdę już wiedział, że podczas podejścia pod samą bazę no warunki pogodowe były nieciekawe, czyli codziennie deszcz, bo byliśmy niżej, u góry padał śnieg. Widział, że ta góra będzie w tym roku dosyć niepokorna. No i zdarzyły się różne bardzo złe rzeczy w tamtym roku i ja już sobie tak z automatu dołożyłem to do głowy, że nie, następny rok będziemy bardzo poważni, będziemy skupieni. Nieważne, czy to jest nasze wyznanie, czy nie nasze, ale nie jesteśmy też u siebie. Będziemy tolerować wszystko, co to tak naprawdę będzie nam powiedziane, żebyśmy czynili podczas tej ceremonii. A kolejne, następne wyprawy, byłem też kierownikiem tych wyjazdów, więc prosiłem usilnie, żeby wszyscy uczestnicy również przestrzegali tych zasad.
0: Wow, tutaj tak się zrobiło bardzo, powiem szczerze, nostalgicznie, troszkę. Bardzo poważnie. Nie być magicznie, ezoterycznie, a czuję się teraz po prostu natchniona i taka pokorna, powiem szczerze.
4: Ale przyznam, że następne razy bezproblemowe wejścia.
0: Karol, tak jak mówimy, te wszystkie tutaj rytuały, te wszystkie rzeczy, one uczą tej pokory. Może to trochę budzi taki respekt i gdzieś, wiadomo, jest nostalgiczne, ale jednak to są takie trochę poważne też sprawy, no bo wspinacie się jednak na góry, w których no, trzeba pokonać pewne takie progi fizyczne, ale także i psychiczne.
4: No chyba bardziej właśnie psychiczne.
0: I takie związane z higieną.
4: I takie z higieną. Znaczy no, da się do tego
0: jak
4: przyzwyczaić.
0: Jak to tam wygląda właśnie? Bo myślę, że tutaj generalnie to jest także ważne.
4: Znaczy zacznijmy od takiej tak zwanej higieny osobistej, czyli od takiego mycia
0: zębów.
4: Zęby można myć tak naprawdę wszędzie. To tutaj tak naprawdę mam nawet filmiki, gdzie z obozu czwartego, gdzie sobie myjemy te zęby. Ale również powstały filmiki na Denali, gdzie temperatury spadały nocą do minus 40, minus 50 stopni. No i tą higienę też trzeba było jakoś zrobić.
0: To co,
4: no i wtedy miałem taką... Nie, wymyśliłem sobie taki patent, że mam taki ręczniczek 20 cm na 20 cm. Jak dam na niego troszkę jakiejś chemii, jakiegoś żelu, poleję go gorącą wodą, którą gotuję sobie na kuchence, no to bardzo szybko ściągnę to wszystko, na przykład górę najpierw i umyję sobie tą górę, zanim zamarznie mi ręcznik.
0: A nie przyklejam się gdzieś.
4: Suszyć go już, osuszać ciała już nie trzeba, bo...
0: Bo już jesteś zamarznięty.
4: Tylko poruszać trochę rączkami do góry, do dołu, bo to odpada jak lód.
0: Tak,
4: z ciała, które ma 36, po prostu spada lód.
0: Czyli generalnie można powiedzieć, że ten ręczniczek tylko pomagał tobie w tym, żeby ten brud jakby zespolić i szpachlą mogłeś go zdjąć.
4: Znaczy nie zwracałem uwagi, czy on się zespalał, czułem się lepiej przez to, że się nawilżyłem, o tak bym powiedział.
0: Tylko tyle.
4: Tak, i później oczywiście dolna część ciała, również bardzo szybka higiena. Oczywiście tutaj dziewczyny, które nagrywały akurat ten filmik, bardzo dobry podkład robiły, czyli tak, zaczynamy od góry ciała z wiadomych względów, żeby nie kończyć czasem górą. No tak, no, są to zabawne sytuacje, no ale no tak naprawdę główną chorobą gór nie jest choroba wysokościowa, tylko jest choroba brudnych rąk. Jeśli nie zadbamy o higienę przynajmniej dłoni, a jemy, pijemy i robimy też różne rzeczy, możemy się po prostu doprowadzić do stanu takiego, że bakterie nie pozwolą nam
0: wejść.
4: Tak.
0: No, zdarzały się jakieś takie przypadki właśnie, że po prostu gdzieś tam kogoś zmogło właśnie przez tą higienę?
4: Mi nie, aczkolwiek było bardzo blisko. Pamiętam, to był 2012 rok na Kaukazie, gdzie jedna dziewczyna asekurowała czterech chłopaków
0: grubo.
4: Na linię, gdzie ja się wstydziłem tak naprawdę do końca. przyznać, że mi się chce. Zgłosiłem to do Leszka. Leszek mówi, o Boże, tobie też. Zapytamy się Maćka, później zapytamy się wszystkich. No i tak, i okazało się, że musieliśmy sobie takie półeczki czekanami wykopać, żeby było w miarę bezpiecznie, a Kasia nas od góry asekurowała na linię. Również też było śmiesznie, tak później jak zeszliśmy, zdobyliśmy szczyt, sobie pomyśleliśmy, a co będą teraz myśleli ludzie, którzy idą do góry
0: i
4: zobaczą takie półeczki, bo oczywiście zasypaliśmy to śniegiem i pomyślał sobie, kurde, ale ktoś tu musiał mieć fajne miejsce do odpoczynku. I sobie usiądą na tych półeczkach.
0: Ale takie, wiesz, miejsce do relaksu, nie?
4: Piękne widoki. Tak naprawdę nie dogotowaliśmy wody. Spieszyliśmy się do ataku szczytowego i szybciej i termosy sobie tylko trochę tam zaczął parować. Cyk. No herbata się nie zaparzyła, oczywiście, no jakieś też były widocznie bakterie, jakieś no niekoniecznie dobre substancje w tej wodzie.
0: Tak.
4: No a jak już schodziłem, to pamiętam, że przy samym schronisku tam takie jest obserwatorium meteorologiczne Meteo. A już jak kaczorek pięty do siebie, bardzo szybko zrzuciłem plecak i tam jest taka z blachą obity taki
0: wychodek.
4: Ale
0: już komfort.
4: No i dochodzę do tego wychodka i mówię, tyle ludzi. I mówię, takie fajne dziewczyny przy tym, ale i za mną też, kurczę. Co tu zrobić? Ale no, takich rzeczy nie da się zatrzymać.
0: No życie, to jest życie, tak? Ale to co, uczysz się trochę takiego dystansu, no bo właśnie tak jak mówię, no trzeba mieć tego dystansu, nie? Bo ty mówisz to z perspektywy siebie jako mężczyzna, ale za to stały panie i przed tym także stały panie.
4: Tak jest.
0: Więc generalnie no musi być.
4: Ale one mogły po prostu iść za inną też potrzebą. Nie taką bardzo przymusową, jak ja w tej chwili.
0: To trzeba było powiedzieć, że mi się spieszy.
4: To jest właśnie ten wstyd.
0: No jeszcze, tak jak mówisz tutaj o tej wodzie, czy generalnie na przykład, no źle zagotowaliście wodę, tak? Jednak tutaj to jest mega istotne, żeby był komfort tej podróży, żeby się nic nie stało, tak? Żeby później nie było poszukiwania rynienek i kopania czekanem sobie dołków. A czy na przykład bierzecie śnieg i go rozpuszczacie, jak na przykład woda, czy możecie sobie tak robić? Czy szukacie śniegu, który nie jest żółty na przykład i tak dalej?
4: No oczywiście, to, tak? To jest tak naprawdę podstawa. No w tych górach wyższych, gdzie już nie ma tak naprawdę wody, jest tylko śnieg, no to im dalej od obozu, bo zawsze tam, gdzie jest obóz, no to ktoś w nocy sobie wyskoczy, oczywiście zrobi siusiu albo to, co zrobił sobie do butelki w nocy, wyleje gdzieś bardzo szybko, gdzieś najbliżej. Dlatego no pobór takiej wody już, znaczy oczywiście no też mógł pójść dalej ktoś. Nocą też jak się latarką przyświeca, to trochę wszystko wygląda żółto. Więc no ciężko, no czasami się trafia na różne rzeczy.
0: Tak, czyli wychodzi się tak, o Jezu, żółta latarka, nie, no wszystko żółte, nie ma wody, wszędzie żółty śnieg.
4: Super jest to rozwiązane na przykład na Alasce, bo pod górą Denali sami sobie robimy te obozy, sami wyrównujemy płaszczyzny, platformy, budujemy murki, które nas ochraniają od wiatru, no i budujemy też toalety. Ja zbudowałem, pamiętam, w obozie czwartym taką toaletę, gdzie mieliśmy nawet półeczkę na papier. Wszystko, już myślałem nawet, żeby po prostu czekanem robić takie fugi.
0: A że już luksus taki chciałeś, tak?
4: Taki luksus, tak. No i w takiej toalecie oczywiście stoi wiaderko, które dostajemy od tam, można powiedzieć, rangersów, czyli takiej policji parkowej. No musimy później zwrócić je, no pełne.
0: Pełne wiaderka?
4: No czyli każdy dostawał z tego, co pamiętam,
0: wnosisz,
4: trzy wiaderka.
0: Znieść, tak? Ale te wiaderka są zamykane?
4: Tak.
0: I niesiesz wszystko
4: jest
0: swoje?
4: Jest taka zakrętka. Tutaj trochę no, Polacy potrafią wymyśleć dobre sposoby, więc wymyśleliśmy, że nie będziemy każdy używał zawsze swojego wiaderka, tylko w takiej toalecie będziemy mieli, dajmy na to, jedno na wszystkich, na pięć osób. I później będziemy zakopywali ten depozyt śmieciowo, no, śmieciowo-śmieciowy.
0: Śmieciowo-fekaliowy, tak. Grubo. Kontynuuj.
4: Oczywiście wtedy trzeba wbić takie drzewce bambusowe, dostawaliśmy na górze naklejeczką naszego numeru, naszej grupy. I oczywiście na GPS-ie zaznaczenie, bo podczas zejścia z góry musimy to odkopać i znieść na dół, żeby nie dostać mandatu.
0: Ale różne warunki mogą być, nie? Możecie tego nie odnaleźć. Znaczy ten GPS
4: no jest możliwość, że no tak czasami się zdarza, że ale wtedy jest potężna kara.
0: I co?
4: Że się tych śmieci...
0: Wszystkie zawsze znaleźliście?
4: No.
0: Czy generalnie lepiliście ze śniegu i plasteliny, udając, że to
4: w Argentynie się tak robi. W Argentynie szukają i handlują odchodami mów.
3: Jezus Maria, naprawdę?
4: Tak, wkładają to sobie do woreczków i później nie dostają kary $500.
3: Czyli jednak generalnie te fekaliowe przygody związane z górami i innymi rzeczami to fakt. Tam jest ciekawie tak naprawdę, tak, biznes nawet na tym
4: fakt,
3: kręcą, tak?
4: Bo tutaj mamy jakąś wilgoć, jeśli chodzi o Alaskę, a w górach, w Andach tej wilgoci już takiej dużej nie ma. Mamy wysokość prawie 7000 metrów, więc tak naprawdę i temperatura, i brak tlenu powoduje, że bakterii nie ma. Mhm. Czyli nie ma co rozłożyć takiego naszego odchodu. Więc to leży nawet po 200 lat. Także no tutaj są te zaburzenia, gdzie tak naprawdę zaśmiecamy własnymi szczątkami. Nie wiem, jak to nazwać, żeby to...
3: Dyplomatycznie brzmiało, wstydliwy temat.
4: Tak. Ale no, staram się też również jako lider dopilnowywać tego, żeby było posprzątane.
3: A powiedz mi generalnie, jak schodzicie już po takich, wiesz, wyskokowych wydarzeniach, nie? Ataku szczytowego, mówimy to na najwyższych górach świata, to jest naprawdę ogromny wyczyn. I schodzicie na dół i co? Jest jakaś chyba feta. Świętujecie? O ile jesteście w stanie, wiadomo, że jesteście zmęczeni.
4: Świętujemy. Jeśli nam tak, oczywiście czas pozwoli, to jak najbardziej świętujemy. Tutaj przypomnę

0: nie możecie.
1: Kierownicy nepalscy też tam oczywiście przywiozą jakąś małą buteleczkę takiego rumu kukli, przepyszny zresztą, ale no doszliśmy o 21.20, ja krańcowo wyczerpany, plecak 28 kg, ściągnąłem tylko buty i na tyle miałem siły po prostu tego dnia.
0: Już było dobra,
1: nie było żadnej celebracji, żadnego niczego. Także zdarza się i tak, bo to był duży sukces. Celebracja była snem, na drugi dzień myślałem, że będę musiał osiołka sobie nająć, żeby mnie zwiózł z tej góry, ale dobrze, że Thijs, taki nasz kolega z Holandii, został w obozie drugim z Sherpą i zeszło mu dłużej o jeden dzień i zeszliśmy za dwa dni tak naprawdę z bazy już do wioski.
0: Znaczy miałeś czas na odpoczynek.
1: No i trochę się zebrałem w sobie, żeby te nogi uruchomić.
0: No dobrze, i tu postawimy kropkę, a dzisiaj o zdobywaniu wielkich szczytów, higienie w górach, zabawie i trudnościach, które czasami tam są, opowiadał radomski himalaista Karol Adamski. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Fox FM Radom.
2: Hitów. Grójcu na 106.4.
3: Vox FM Radom.

0: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
1: Pokłóciliście się?
0: Chcesz go przeprosić?
1: Pawelec pomoże.
2: No ja bym chciała, żeby coś z tego było jednak.
3: No ja też te uczucia.
2: Przepraszam, nie chciałam, żeby tego wyszło.
0: Kochaj albo rzucaj.
1: Spójrz się na voxfm.pl i słuchaj codziennie po

0: autopromocja.
1: Co ty robisz?
2: Ogłaszam rundę specjalną.
3: Mamy jeszcze jeden

potrebna mi sve. Dobre, dobre, dobre.